Również pomagamy kotom wolnożyjącym, przede wszystkim oferując karmę na zimę, ale także poprzez zabiegi kastracji, które prowadzimy praktycznie przez cały rok. Można nadal do nas zgłaszać się, przywozić koty niewykastrowane, wolnożyjące z terenu Włocławka. Zapraszamy wtedy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem, tak żeby umówić się na zabieg, a jeśli ktoś nie ma możliwości złapania takiego kota, to oferujemy tutaj kontakt do osoby, która pomaga, lub pożyczamy klatkę, pułapkę, tak żeby łatwiej tego kota po prostu móc złapać. Naturalnie, jeśli taki kot potrzebuje pomocy, jest ranny, uległ wypadkowi, jest widocznie chory, wychudzony, również pomagamy takim kotom, przyjmujemy je na czas leczenia, na czas rehabilitacji. Natomiast później takie koty są przez nas wypuszczane w miejsce ich bytowania. Tak, jeżeli już są w pełni zdrowia, one wracają po prostu do środowiska. Jeżeli nie były wcześniej kastrowane, no to również przeprowadzamy ten zabieg, zanim taki kot zostanie wypuszczony. Pamiętać należy, że koty, jeżeli się źle czują, bardzo drastycznie potrafią zmienić swoje zachowanie. Więc zdarza się czasami, że przyjeżdża do nas kot. Kot jest bardzo miły, sympatyczny, źle się czuje. A kiedy już zostanie wyleczony, zaczyna czuć się lepiej, no to niestety, ale zaczyna też z nami walczyć, przestaje pozwalać się obsłużyć. No i wtedy wiemy, że mamy do czynienia z kotem również wolnożyjącym. Takie koty wtedy, no jeżeli nie są oswojone, jeżeli ciężko je obsługiwać, no to również zostają wypuszczone w miejsce bytowania po zabiegu kastracji. Czy koty takie w ogóle oswajać? No, tak jak wspominałam, karmiciele bardzo często, no nie tyle może oswajają te koty, co koty po prostu się do nich przyzwyczajają i zaczynają im ufać. Jest to o tyle pomocne, jeżeli koty potrzebują podania leków, jeżeli źle się czują, łatwo je wtedy złapać, zabrać do weterynarza. Taki karmiciel też wtedy pomaga w obsłudze takiego dzikuska w cudzysłowie, tak? Natomiast no, sami, jeżeli nie mamy możliwości dbania przez cały czas o takie koty, jeżeli nie mamy możliwości cały czas ich dokarmiania codziennie, jeżeli nie mamy możliwości sprawdzania ich stanu zdrowia, no to po prostu nie oswajajmy takich kotów. Dlaczego? Bo no, może się też zdarzyć, że takie koty przyzwyczają się do tego, że były karmione przez jakiś czas. Tak, często się tak zdarza na działkach, że latem osoby dokarmiają koty, później jesienią no te działki nie zaglądają, koty niestety nie uczą się w inny sposób zdobywać pożywienia i głodują. Druga rzecz, takie koty, jeśli żyją w mieście, zostaną oswojone przez 2, 3, 4 osoby, no to uczą się, że można podchodzić do człowieka, no ale nie każdy niestety jest przychylny tym kociakom, tak? Więc mogą zostać poturbowane, mogą nawet podchodzić do jakichś innych zwierząt, takich jak psy. No może im się po prostu przez to stać krzywda. Więc jeżeli nie mamy zamiaru dbać przez cały rok, każdego dnia o te koty, to po prostu darujmy sobie oswajanie takiego kota, bo niestety, ale możemy przysporzyć mu po prostu krzywdy zamiast pomóc. Pamiętajmy też, że wedle przepisów prawa koty środowiskowe mają prawo do poszanowania przez człowieka, mają prawo do pomocy, mają prawo do godnego życia w swoim środowisku występowania. Tak? Także nie można, nie wolno takich kotów wyłapywać, robić im krzywdy w jakiś sposób. Nie wolno ich wywozić z miejsca bytowania, ponieważ wszystkie te działania
są po prostu wbrew prawu, no i może za to grozić dosyć wysoka kara. Tak, tutaj jeśli chodzi o status kota wolnożyjącego,

0: no to jest zbliżony do statusu zwierząt dzikich, które znajdują się pod ochroną, podobnie właśnie jak koty wolnobytujące. Pamiętajmy, że istnieją, przynajmniej powinny w każdej gminie istnieć, plany działania na rzecz zwierząt bezdomnych, plany pomocy zwierzętom właśnie wolno żyjącym. I do takich podstawowych zadań gmin należy właśnie między innymi kastracja czy pomoc w dokarmianiu kotów. Także jeżeli jesteśmy karmicielami, warto zgłosić się do swojej gminy, zaznajomić się z takim planem pomocy zwierzętom i no, skorzystać z tej pomocy, którą gminy nam zaoferują. A my pamiętajmy też, że takie koty wolnobytujące to nie są po prostu koty, które wymagają naszej nieustannej opieki, to znaczy oczywiście codziennej, natomiast no nie 24 godziny na dobę. To są koty, które, szczególnie te dorosłe, już kilkuletnie, które doskonale sobie radzą w swoim środowisku, są także naszymi sprzymierzeńcami, jeśli chodzi o chociażby wyłapywanie gryzoni, tak? Doskonale radzą sobie z myszami, a te starsze, bardziej doświadczone pomagają zwalczać nam szczury, co jest szczególnie przydatne przecież na naszych osiedlach, no ale także i w domkach jednorodzinnych, tak? Także jeżeli zauważymy takiego kota obok siebie, dajmy mu spokojnie żyć, nie przeganiajmy, nie próbujmy łapać. Oczywiście możemy pomóc wystawiając miskę z jedzeniem, czy właśnie budkę na zimę. Natomiast pamiętajmy, że no, to nie są generalnie koty, które chciałyby żyć wspólnie z człowiekiem pod jednym dachem. Bardzo często zdarza się, że takie koty nie przyzwyczajają się do życia w domu, nie potrafią chociażby korzystać z kuwety, cały czas wołają na dwór. No i bardzo ciężko, bardzo często jest oswoić też takiego kota. Więc jeśli to nie jest malutki kociak, który potrzebuje naszej pomocy, jeśli nic mu się nie dzieje, jeśli kot jest zadbany, no to po prostu dajmy mu żyć i nie przeszkadzajmy w tym. Dziękuję bardzo.
1: Do adopcji polecają się Drago. Drago to 2-letni psiak w typie pitbulla. Ma brązowe umaszczenie z białymi dodatkami. Drago trafił do nas przestraszony, niepewny tego, co się z nim dzieje. Aktualnie chętnie wychodzi na spacery, stał się bardziej spokojny i zrelaksowany. Faktem jest, że Draguś nie jest psem dla każdego. Jest nieco wybiórczy, jeżeli chodzi o kontakty z ludźmi. Ma swoich ulubionych pracowników i wolontariuszy. Jest też wybiórczo nastawiony do innych zwierząt. Są psy, które zwyczajnie ignoruje i takie, z którymi ostro kłóci się przez kraty boksu. Musimy też dodać, że jest silnym psem. Zaciekawiony czymś lub zaoferowany potrafi pociągnąć. Niemniej, Drago to fantastyczny pies, który ma swoich fanów i który zasługuje na miłość. Czy uda mu się znaleźć własnego człowieka? Kogoś, kto pokocha i zadba o niego już do końca? Bardzo w to wierzymy i mamy nadzieję, że stanie się to już niebawem. Z uwagi na jego wybiórczość i nieufność nie polecamy Drago do domu, w którym mieszkają małe dzieci oraz gdzie są inne zwierzęta. Drago zarejestrowany jest pod numerem 13 246/212/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Una. Malutka koteczka Una nie ma jeszcze 3 miesięcy, a już poznała, czym jest tęsknota, choroba i ból. Una trafiła do nas z objawami kociego kataru i zaropiałymi oczkami, które już są w znacznie lepszym stanie. Chudziutka, bezbronna, bez mamy i rodzeństwa. Jej ogonek nosi ślady uszkodzenia. Czy został przecięty drzwiami, uległa wypadkowi, a może coś się zaatakowało? Nie wiemy. To, co wiemy, to, że Una jest mega przylepką. Kocha ludzi, podbiega po głaski, pakuje się na kolanka, wtula w ludzkie ramiona i mruczy, a potem smuci się, kiedy człowiek odchodzi. Niestety, w schronisku nie mamy możliwości poświęcić jej tyle uwagi, ile potrzebuje. Dlatego chcielibyśmy, aby jak najszybciej znalazła dom. Taki z prawdziwego zdarzenia, w którym będzie kochana, rozpieszczana i zaopiekowana. A ona odwdzięczy się mruczeniem, przytulaniem, dawaniem swojego ciepełka w nocy i kochaniem swoich nowych ludzi do końca życia. Una zarejestrowana jest pod numerem 48 97/113/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym.

zakaźnym oraz zaczipowana. Na razie jest za młoda na przeprowadzenie zabiegu sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

polsku. I nawet jeśli to jest takie trudne, zrozumieć to, co czujesz i czym jest miłość.

0: Niepokój w kilku wrocławskich szkołach. We wtorkowe przedpołudnie placówki otrzymały wiadomości o rzekomym zagrożeniu bombowym. Na miejscu byli policjanci i strażacy, a część szkół ewakuowano. Zgłoszenia dotyczyły m.in. szkół podstawowych nr 2, 3, 19 i 23. W SP23 uczniowie zostali wyprowadzeni z budynku. Służby oceniają wiadomości jako mało wiarygodne, ale sprawdzają wszystkie zgłoszenia. Na razie nie potwierdzono obecności żadnego ładunku wybuchowego. Babie lato kojarzy się z ciepłymi, słonecznymi dniami, które pojawiają się jesienią, ale to także delikatne nici pajęczyn unoszące się w powietrzu. Właśnie nimi inspirowali się uczestnicy kolejnych warsztatów Posztukuj z GSW. W Galerii Sztuki Współczesnej we Wrocławku powstały prace nawiązujące do jesiennej natury.
1: Zajmowałyśmy się tematem babiego lata. Panie miały okazję dzięki pięknym materiałom, pięknym suszanym kwiatom, liściom, taśmą, pisakom, oczywiście był też papier czerpany, akwarele, stworzyły unikalne dzieła, które są jakby taką metaforą przemijającego czasu, ich przemyśleń dotyczących tego, jak nadchodzi jesień, jak się czują. Niektóre panie miały trochę problem, żeby się wyrazić, niektóre wręcz chłonęły tę atmosferę i tutaj mieli państwo akurat przykład, gdzie niektóre panie nie mają problemu z pisaniem własnej poezji, ale to była taka cudowna okazja, żeby porozmawiać, trochę znowu spróbować czegoś nowego i zmierzyć się z tym, czego nigdy nie próbowały,

0: czy sobie poradzą. Zawsze sobie świetnie radzą, zawsze to wychodzi bardzo oryginalnie. Także jak zwykle było to bardzo ciekawe, bardzo emocjonujące, pełne emocji spotkanie przy kawie, przy rozmowie. Także no ja uwielbiam nasze uczestniczki. Mamy też tutaj nowego uczestnika, jednego pana, także mamy grono powiększone o rodzynka. Także jest cudownie. No.
1: Było twórczo, kolorowo i przede wszystkim bez nudy. Uczestnicy warsztatów zgodnie przyznawali, że chętnie biorą udział w takich zajęciach. To dla nich okazja, by zrobić coś własnymi rękami, spotkać się i puścić wodze wyobraźni.
2: Myślę, że wyszło to bardzo fajnie. Takie bardzo inspirujące zajęcia. Ja osobiście bardzo lubię coś takiego i myślę, że każda z nas była bardzo zadowolona i prace według naszej Moniczki wyszły całkiem, całkiem fajnie.
3: Udało się troszeczkę pokolorować, prawda, tą jesienną aurę.
2: Myślę, że tak. Zobaczycie nawet na naszych pracach, że wygląda to całkiem jesiennie i bardzo... Bardzo ładnie.
3: Czy często pani przychodzi tutaj na warsztaty?
2: To znaczy ja tak okazjonalnie bym powiedziała. Akurat przechodziłam, zajrzałam, zostałam. I bardzo mi się podoba.
4: No, ja jak zwykle bywam na wszystkich kulturalnych imprezach, a to mnie tak wciągnęło, gdyż ja kocham takie prace. I nawet napisałam wierszyk o tej naszej pracy, może przeczytam. Babie lato suszy kwiaty, sprawia, że kolory zastygają. Pajączek złotej nici po Włocławku rozsiewa. Babie lato we Włocławku dotyka nieba.
3: Proszę...
4: No naprawdę, bo po Włocławku chodzę dopiero 33 miesiące, ale jestem zakochana w tym mieście i na pewno już nigdzie stąd nie ucieknę, bo tu jest taka wspaniała atmosfera, no, że aż mam motyle w brzuchu, no nie? No, to są takie emocje, że nie idzie wyrazić słowami. Właśnie, babie lato suszy kwiaty, sprawia, że kolory zastygają i potem to zostaje przez cały rok, no nie? Ta namiastka tej jesieni, tego wszystkiego, a tu koleżanka taką dziewczynę zrobiła, właśnie to dopiero jest dzieło.
3: Widzę, że to połączenie takich różnych technik, prawda? Różnych elementów.
4: O tak, tak, bo ja kocham kwiaty i proszę sobie wyobrazić, że na Śląsku uwielbiałam pewne kwiaty i ja je przywiozłam tutaj, na nasz, no to są cynie, to są tak piękne kwiaty.
1: Jesienne warsztaty były okazją nie tylko do stworzenia własnych prac, ale też do spojrzenia na dobrze znane zjawisko z zupełnie innej, artystycznej perspektywy. Babie lato tym razem zostało zatrzymane nie w powietrzu, ale na papierze. Elektryczne hulajnogi na dobre wpisały się w krajobraz polskich miast. Korzystają z nich także dzieci i młodzież. Wraz z rosnącą popularnością pojawiają się jednak problemy z bezpieczeństwem. Podczas jednej z policyjnych akcji funkcjonariusze ujawnili 214 wykroczeń popełnionych przez kierujących hulajnogami. Dodatkowo z roku na rok wzrasta też liczba wypadków i kolizji.
5: Porównując je do całego roku ubiegłego, możemy powiedzieć, że mamy wzrost zdarzeń drogowych z udziałem osób, które korzystają z hulajnóg, ponieważ w ubiegłym roku odnotowaliśmy łącznie 27 wypadków, w których niestety zginęły dwie osoby, a 25 osób zostało rannych. Odnotowaliśmy też ponad 170 kolizji, więc patrząc na te dane mamy wzrost. Ten środek transportu na pewno w ostatnich latach nabrał na popularności. Bardzo często korzystają z niego osoby młode.
1: Jednym z najczęstszych problemów jest prędkość. Przepisy pozwalają poruszać się hulajnogą elektryczną z maksymalną prędkością 20 km na godzinę. Policjanci zwracają jednak uwagę, że część użytkowników próbuje zwiększać możliwość swoich pojazdów i jeździ znacznie szybciej.
5: Patrząc na to, co było przyczyną zdarzeń drogowych, tutaj patrząc na naszą statystykę, możemy powiedzieć, że najczęstszą przyczyną jest przede wszystkim niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze, jak również nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, czy też nieprawidłowe omijanie. Niestety też kierujący hulajnogami no, nie stosują się do przepisów ruchu drogowego. Widzimy to po też naszych interwencjach i tutaj najczęstszymi wykroczeniami, które są popełnione przez właśnie osoby korzystające z tego typu środka transportu, jest przede wszystkim przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, jak również nieustąpienie pierwszeństwa pojazdowi czy też pieszemu, ale zdarzają się też sytuacje, gdzie kierujący korzystają z telefonu komórkowego podczas jazdy hulajnogą. Mamy też już przypadki, kiedy młodzi kierujący nie mają obowiązkowego kasku ochronnego założonego na głowie. Tutaj jest mowa o osobach, które nie ukończyły 16 roku życia.
1: Dlatego policjanci prowadzą także działania profilaktyczne. Podczas spotkań

0: z młodzieżą pokazują, jak niewiele potrzeba, by doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Jedno z takich spotkań odbyło się we Włocławku.
1: Zależy nam na tym, żeby każdy uczestnik, który dba o bezpieczeństwo, przyszedł i zobaczył, jak to jest, jak to mogą być zbliżone warunki do właśnie do wypadku drogowego i jak niewiele potrzeba, żeby do tego wypadku doszło. Dlatego też zależy nam na tym, żeby każdy uczestnik ruchu drogowego był świadomym uczestnikiem ruchu i wiedział, że mały błąd może spowodować, że do tego wypadku może dojść i chcielibyśmy zrobić, żeby do tych wypadków właśnie nie dochodziło. Bardzo ważne jest podczas kierowania hulajnogą elektryczną zwracanie uwagi na to, że po pierwsze, jeżeli jeździmy w dwójkę, bardzo łatwo może dojść do wypadku. Wystarczy jakiś niewielki krawężnik, dziura, nierówność na jezdni. To wszystko może spowodować, że się bardzo łatwo możemy wywrócić. Jeżeli to będzie połączone jeszcze z nadmierną prędkością, wówczas skutki takiego zdarzenia mogą być tragiczne. Niestety, tak jak pokazują nasze statystyki, z uwagi na to, że ten pojazd typu hulajnoga elektryczna, czy też rower, on jest coraz bardziej popularnym pojazdem. Mamy coraz więcej zdarzeń, dlatego zależy nam na tym, żeby właśnie wyjść do tej młodzieży, do tych osób, które najczęściej korzystają z hulajnóg elektrycznych i żeby pokazać, jak niewiele potrzeba, żeby do wypadku doszło. Dlatego dbajmy o bezpieczeństwo i żeby do tych wypadków nie dochodziło.
0: O bezpieczeństwie trzeba pamiętać również teraz, gdy dni są coraz krótsze. Jesienią szybciej zapada zmrok, a widoczność mogą dodatkowo ograniczać deszcz czy mgła. Policjanci przypominają więc o odblaskach i zachęcają, by zadbać o to, aby kierujący hulajnogą był dobrze widoczny dla innych uczestników ruchu. Budżet obywatelski jest inicjatywą cieszącą się dużą popularnością we Włocławku. Świadczy o tym liczba oddawanych głosów oraz samych projektów składanych do ratusza. Obecnie jeden z nich jest realizowany na budynku zespołu szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
2: W naszym mieście powstaje coraz więcej murali. One niewątpliwie upiększają tą przestrzeń miejską Włocławka. Stąd również pomysł na kolejny mural akurat w tej części naszego miasta, czyli właśnie na osiedlu Południe, na budynku szkoły, gdzie właśnie patronem jest Krzysztof Kamil Baczyński.
3: Co ten mural przedstawia? Wiem, że było głosowanie, o ile mnie pamięć nie myli, były dwie propozycje. Która wygrała?
2: Zarówno jedna, jak i druga opcja to była twórczość, historia, nawiązywanie do biografii Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ale również do symboli narodowych, do powstania warszawskiego i do Polski walczącej, więc tutaj te dwa projekty były podobne. Oczywiście one różniły się pewnymi detalami, natomiast to mieszkańcy Włocławka zdecydowali, głosując w ramach konsultacji społecznych, który projekt ma być realizowany. No i właśnie jest ten projekt wybrany przez mieszkańców w trakcie realizacji.
0: Pomysłodawca projektu jest związany z zespołem szkół nr 4, zarówno w przeszłości, jak i obecnie.
2: Jestem również związany z tą szkołą, ponieważ jestem absolwentem gimnazjum nr 7 oraz 4 liceum ogólnokształcącego we Włocławku, a aktualnie pracuję w tej szkole jako nauczyciel. Również jestem związany z tą częścią naszego miasta, ponieważ osiedle Południe to jest to osiedle, na którym się wychowywałem. Do tej pory mieszka tutaj moja babcia, mieszkają tutaj moi rodzice. W związku z tym ten pomysł też jest takim połączeniem właśnie zarówno dla środowiska szkolnego, jak i dla środowiska lokalnego, tutaj właśnie dla mieszkańców. Niewątpliwie szkoła od zawsze dba o to, żeby uczyć, żeby przypominać właśnie postać Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Sam również brałem udział w konkursach recytatorskich poezji Baczyńskiego, więc ten temat i ta postać jest mi niewątpliwie bardzo bliska. Od blisko 30 lat te konkursy się w naszej szkole odbywają. I właśnie mural miał być takim kolejnym elementem kultywowania właśnie tej postaci naszego patrona.
0: Mural to jednak nie wszystko. W tegorocznej edycji Jakub Steinwald zgłosił kolejny pomysł związany z osiedlem Południe, a konkretnie z nieuporządkowanymi terenami zielonymi w pobliżu Baczyńskiego.
2: W zeszłym roku projekt o nazwie Mural Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Baczynie okazał się sukcesem. 408 głosów uzyskał w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego, więc idę za ciosem i w tym roku również złożyłem projekt w ramach WBO, również związany z Baczyńskim, mianowicie obok szkoły, tuż przy muralu, na placu, który aktualnie jest kompletnie niewykorzystywany. Chciałbym, żeby został stworzony park kieszonkowy właśnie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W tym parku chciałbym, żeby właśnie i to mieszkańcy, ale też i uczniowie chodzący do szkoły mogli korzystać jako takiego miejsca odpoczynku.

0: oddechu, relaksu, odprężenia, do podnoszenia jakości życia mieszkańców. Chciałbym, żeby również takim elementem właśnie związanym z Baczyńskim było to, żeby no, w jakimś stopniu, w jakiś sposób upamiętnić Baczyńskiego, tworząc takie pewne miejsce pamięci w tym parku kieszonkowym. Powstaje w naszym mieście sporo takich miejsc, ponieważ no, mamy realizowane mini skwer Park Kobiet, za chwileczkę będzie Park Południa, Park Barska czy Park Grzywno. Więc myślę, że tutaj dobrym pomysłem jest stworzenie takiego parku akurat właśnie w tej części naszego miasta, czyli na osiedlu Południe.
1: Włocławskie murale są zlokalizowane głównie w Śródmieściu. Opowiadają o ważnych wydarzeniach, miejscach, symbolach i postaciach, które ukształtowały lokalną tożsamość. Nowy mural powstający na Baczynie wychodzi poza centrum. Być może w ślad za nim kolejne murale powstaną także na innych osiedlach. Wrocławek miastem sportu to jedno z haseł mających reklamować nasze miasto. We Wrocławku funkcjonuje szereg klubów i stowarzyszeń sportowych reprezentujących różne dyscypliny. Trzeba jednak mieć gdzie trenować. Do naszej redakcji dotarły informacje, że kluby nie mają gdzie prowadzić treningów. Przyszkolne sale gimnastyczne mają duże obłożenie. Ratusz wcześniej dostrzegł problem i chciał mu przeciwdziałać.
2: Tak, oczywiście z salami gimnastycznymi jest zwykle, z salami sportowymi przy szkołach jest zwykle kłopot. Sale, które są w posiadaniu ośrodka sportu i rekreacji, niestety no, nie mogą pomieścić wszystkich, dlatego wykorzystywane są sale sportowe przy wrocławskich placówkach. Jedne wykorzystywane są bardziej chętnie, drugie mniej. Oczywiście najbardziej chętne są te pełnowymiarowe, te duże sale sportowe. I w związku z tym 24 czerwca radni podjęli uchwałę, że korzystać mogą oczywiście z tych sal wszyscy, natomiast w godzinach od 16 do 20 mogą korzystać kluby sportowe, stowarzyszenia, które prowadzą szkolenie dla dzieci i młodzieży. No w związku z tym, żeby dzieci i młodzież nie chodziły po zmroku, żeby to wszystko odbywało się bezpiecznie. Dlatego miało być to ustalone wspólnie z dyrekcjami szkół do końca sierpnia. Dokładne terminy zostały ustalone i w związku z tym te wszystkie zapotrzebowania na sale sportowe zbierane były do końca sierpnia i w pierwszej kolejności, tak jak mówię, uchwałą Rady Miasta miały korzystać z tego kluby, które są i osoby, które są stowarzyszone w tych stowarzyszeniach sportowych.
1: Uchwała nie rozwiązała problemu całkowicie. Trudno jest jednak znaleźć kompleksowe rozwiązanie. Liczba sal sportowych jest ograniczona.
2: To znaczy, tych rozwiązań jest trudno znaleźć innych, bo sala buduje się tylko jedna w zespole szkół numer 8 na ulicy Willowej, natomiast pozostałe proponujemy, czy mniejsze salki, no bo jeżeli chodzi o budżet obywatelski, to nasi fantastyczni seniorzy korzystają głównie z tych mniejszych salek, gdzie są ćwiczenia takie w mniejszej 20-osobowej grupie. Oczywiście z tych dużych sal też w niektórych momentach korzystają, natomiast tutaj no, chodzi o to, żeby głównie dostęp do sal miały dzieciaki i młodzież, oczywiście do 16. W niektórych przypadkach, w niektórych szkołach jest to do 17, ponieważ szkoły realizują również projekty Ministerstwa Sportu, chociażby taki projekt Aktywny Plus, mnóstwo innych projektów, na które są pieniądze przeznaczone dla jednostki samorządu terytorialnego z Ministerstwa Sportu. Natomiast, no mówię, tu w tym przypadku, jeżeli chodzi o takie grupy chociażby niestowarzyszone, jest z tym pewien kłopot. No i niestety te grupy muszą po godzinie 20 dopiero będą mogły korzystać z sal. Ewentualnie w dni wolne od pracy, w dni wolne czy chociażby w soboty, ale zależy to wszystko od decyzji dyrektorów, to jest w kompetencjach dyrektorów placówek.
1: Na pewno cieszy to, że włocławianie chętnie angażują się w zajęcia sportowe. Zarówno dzieci, dorośli, jak i seniorzy dbają o kulturę fizyczną. Problemów lokalowych trudno jednak uniknąć. Sytuację w pewnym stopniu rozwiąże nowa sala gimnastyczna na Zawiślu. Jednak do zakończenia prac pozostało jeszcze wiele miesięcy. Od nowego roku szkolnego pojawiły się nowe przepisy dotyczące żywienia uczniów w szkołach. Zgodnie z wytycznymi posiłki mają być zdrowsze. Zmiany w kwestiach żywieniowych od stycznia pojawiły się również w szpitalach. Lecznice miały okres przejściowy do 31 sierpnia 2026 roku. Od 1 września nowe przepisy są w pełni egzekwowane.
3: Rzeczywiście, od 1 września tego roku szpitale w Polsce musiały się dostosować do wymagań rozporządzenia ministra zdrowia. I tutaj już pierwsza ważna uwaga. Dla nas to dostosowanie się do tych wymagań nie było żadną rewolucją, dlatego że od wielu miesięcy po pierwsze przygotowujemy się, po drugie regularnie, konsekwentnie wprowadzamy coraz wyższe standardy, jeśli chodzi o żywienie pacjentów. No a teraz najważniejsze, czyli co te zmiany oznaczają dla samych pacjentów. Przede wszystkim teraz te diety, które i sposób żywienia, który jest w szpitalu, musi być dostosowany do stanu zdrowia pacjenta. To znaczy, jeśli pacjent nie może na przykład

0: jeść konkretnych grup pokarmów, to oczywiście diety są, tak jak powiedziałem, ściśle pod tego indywidualnego pacjenta dobrane.
1: Nowe rozporządzenie wprowadziło również kontrolę jakości żywienia. Placówki mają obowiązek przeprowadzenia akredytowanych badań laboratoryjnych serwowanych dań.
0: Co kryje się pod tym pojęciem? Po pierwsze to, że te kontrole są teraz dokonywane na bieżąco. Mówię o takich kontrolach, powiedziałbym, organoleptycznych, czyli to, jak te posiłki danego dnia wyglądają, jak smakują, jaki mają zapach. To jest jakby rzecz pierwsza. Rzecz druga, rozporządzenie wprowadziło również obligatoryjne, okresowe badania laboratoryjne posiłków i rzeczywiście na naszej stronie w zakładce Strefa Pacjenta jest też kolejna zakładka Żywienie dla Zdrowia i tam opublikowaliśmy ostatnie badania kontrolne laboratoryjne właśnie w tym zakresie, gdzie w ciągu jednego dnia różne posiłki były kontrolowane. Wyniki tej kontroli, tak jak mówię, są publicznie dostępne na naszej stronie internetowej. Ważna rzecz jest również taka, że to rozporządzenie wprowadziło taki nakaz publikowania informacji dla samych pacjentów właśnie o dietach, ale nie tylko. Dlatego my wprowadziliśmy na tej zakładce, o której przed chwilą powiedziałem, takie dekadowe jadłospisy, czyli z wyprzedzeniem 10-dniowym pacjenci mogą zobaczyć, mówiąc wprost, jakie posiłki przed nimi, jakie śniadanie, jakie obiady, jakie kolacje. Nie tylko same posiłki, ale również ich wartość odżywcza, energetyczna, więc podział na białko, tłuszcze, węglowodany, błonnik, sód, ale również te ważne informacje o tym, jakie są ewentualnie alergeny. Więc ten tutaj element dotyczący informowania pacjentów, bardzo ważnego, również jest dostępny na tej podstronie. Publikujemy również zdjęcia posiłków. No i kolejny element bardzo ważny, czyli to, że istnieje możliwość anonimowego zgłaszania uwag, jeśli chodzi o ten system żywienia w naszym szpitalu. Również odsyłam tutaj mieszkańców, pacjentów do naszej zakładki Żywienie dla Zdrowia w Strefie Pacjenta. Tutaj właśnie można na tej zakładce swoje anonimowe, czy pozytywne, czy bardziej krytyczne opinie dotyczące żywienia w szpitalu zgłosić.
2: Szpital we Włocławku ma, rozumiem, własną kuchnię i we własnym zakresie te posiłki przygotowuje. Nie są to posiłki zamawiane z cateringu, tylko przygotowywane tutaj na terenie szpitala.
0: Tak, my jako szpital dysponujemy własną kuchnią, zespołem, który właśnie w tej kuchni pracuje, również silnym zespołem dietetyków.
1: Celem zmiany jest podniesienie jakości żywienia pacjentów oraz uznanie posiłku za realny element procesu leczenia. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że odpowiednio zbilansowana dieta ma wpływ nie tylko na komfort pacjenta, ale również na jego stan odżywienia, rekonwalescencję i skuteczność terapii.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Marian Nowakowski, dyrektor LKS Wektor Wrocławek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiajmy o sukcesach na początku, jednak nie sukcesach samych zawodników, a bardziej trenerów, bardziej klubu jako takiego. Innowacje sportowe Klub Pro 2026. Laureatem jest m.in. Wektor Wrocławek, jest to jeden z 17 klubów laureatów. Opowiedzmy o samej tej inicjatywie.
1: Zgadza się. No to jest rzeczywiście przede wszystkim sukces trenerów naszego klubu. Złożyliśmy taki autorski projekt Next Level, który ma na celu wyposażyć trenerów w takie narzędzia, które będą na co dzień monitorowały cechy rozwoju zawodnika.
0: Właśnie, powiedzmy krótko na ten temat. Innowacja, na czym ta innowacja mniej więcej polega, tak żeby nasi widzowie zrozumieli?
1: Dostaliśmy dotację na zakup takiego nowoczesnego sprzętu i urządzeń, które pozwolą nam w warunkach klubowych, treningowych, w warunkach ośrodka sportu i rekreacji na bieżąco testować zawodników w czasie ich zajęć sportowych. Do tej pory to było możliwe tylko dla tych najlepszych zawodników, którzy trenowali w kadrze narodowej i reprezentacji Polski. To się odbywało najczęściej raz, trzy razy w roku. Natomiast teraz trenerzy będą mieli takie narzędzia, które pozwolą im robić to praktycznie codziennie i będziemy mogli objąć grupę zawodników, praktycznie wszystkich zawodników w klubie, nawet od tych najmłodszych, od 7 lat.
0: Czyli możemy powiedzieć, że ten next level rzeczywiście tutaj Wektora wchodzi na poziom już kadry, tak? Narodowej, jeśli chodzi o...
1: No jestem przekonany, że tak to się może stać i trenerzy takie narzędzia będą mieli. Oczywiście drugim etapem po zakupie tych urządzeń będzie przeszkolenie trenerów, no i jakieś sukcesywnie wprowadzanie tych badań i testów.
0: Jest Pan obecnie tutaj, jako gościmy Pana jako dyrektora Wektor, natomiast jest Pan też doświadczonym trenerem, doświadczonym szkoleniowcem. Ile to już lat?
1: O, dużo, nawet już nie liczę. No, trenerem już nie jestem. Teraz już zajmuję się praktycznie tylko koordynacją i administracją klubu. Robią to już młodsi i lepsi ode mnie. Ale klub ma już 30 parę lat, więc tak, no, początki były różne. Były i sukcesy, i upadki. Były lata, gdzie zdobywaliśmy bardzo dużo medali i bardzo dużo punktów w sporcie młodzieżowym. Ale myślę, że te ostatnie lata też są dobre.
0: Właśnie chciałem zapytać odnośnie właśnie tego szkolenia. Jak to szkolenie się zmieniało na przestrzeni lat? Wektora startowała w początku lat 90., mamy obecnie 2026 rok. Jak to szkolenie się zmieniało? Teraz domyślam się, że bardziej stawiamy na skomputeryzowanie, na powiedzmy już tą sztuczną inteligencję przy szkoleniu, więcej tabelek, Excela. Jak to wyglądało kiedyś?
1: Znaczy przede wszystkim zmienił się sposób naboru uczestników zajęć w klubie. Kiedyś do klubu mogli wejść tylko zawodnicy, dzieci, które były kandydatami na zawodników, którzy już prezentowały jakiś poziom sportowy. Czyli wybieraliśmy najzdolniejszych dzieciaków we Włocławku czy w okolicach Włocławka i my, trenerzy, zaproponowaliśmy im zajęcia w klubie. Teraz troszeczkę się ten model przestawił. Praktycznie klub jest miejscem, gdzie może uprawiać się, może nie trenować, ale uczestniczyć w zajęciach każde dziecko. Dziecko o różnych możliwościach ruchowych. Już nie nawet sportowych, tylko ruchowych. Czyli może być to dziecko mniej sprawne, może być dziecko otyłe i też się takimi dziećmi zajmujemy. Oczywiście realizujemy to jakby na dwóch

0: Getapak, czyli pierwsze to jest takie zajęcia z każdym dzieckiem, które przyjdzie do klubu, a druga taka forma czy etap to są zawodnicy, którzy są podlegają selekcji. Czyli wybieramy tych najzdolniejszych, tych, które mają, te dzieci, które mają wysoki, w naszym przekonaniu, wysoki potencjał rozwojowy, sportowy. I ich otaczamy już taką bardziej szczególną opieką trenerską, szkoleniową. Współpracujemy już tutaj w tym zakresie z Polskim Związkiem Lekki Atletyki. No, stwarzamy im przede wszystkim lepsze warunki do rozwoju. Tych zawodników mamy w klubie, myślę, że gdzieś około 20-30. Oczywiście w zależności od kategorii wiekowej oni awansują do różnego rodzaju kadr, typu kadra narodowa seniorów, kadra narodowa młodzieżowców, juniorów i kadra narodowa B, czy kadra wojewódzka młodzików. Tam już są już w procesie selekcyjnym Polskiego Związku Lekki Atletyki. No my mamy ich tylko wspierać w dalszym rozwoju.
1: Pamiętam właśnie z dawnych czasów, mój kolega, rok starszy, podczas WF-u po prostu to były chyba zawody jakieś tam też lekkoatletyczne. No i WF-ista, trener WF-u, nauczyciel WF-u wypatrzył go i właśnie podpowiedział, żeby poszedł do Wetry i rozpoczęły się treningi z trenerem Wierzbickim, który właściwie do dzisiaj jest trenerem, a to było chyba już ze 20 lat temu. Także ta kadra Wektor też jest doświadczona. Wcześniej to było bardziej opierane właśnie na scoutingu, a teraz, jak rozumiem, każdy może przyjść do klubu i w jakiś sposób swoje umiejętności rozwijać.
0: Każdy może się zgłosić. Mamy bardzo dużo, że tak powiem, zgłoszeń, telefonów od rodziców. Dzieci w różnym wieku, od pierwszej klasy szkoły podstawowej, nawet przedszkola, do nawet starszych kilkunastoletnich, 15-17-letnich. Oczywiście cały czas trenerzy też prowadzą taki nabór obserwacji zdolnych dzieciaków w szkołach, czyli jeżdżą też po szkołach, uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego, obserwują zawody i też proponują tym najzdolniejszym, którzy gdzieś tam się już pokazali na jakichś konkretnych imprezach sportowych, proponują też im zajęcia w klubie.
1: Co do obserwacji młodych, przyszłych ewentualnych zawodników, w ubiegłym tygodniu mieliśmy Ligę Prezydenta 2026, zawody dla szkół podstawowych. Powiedzmy kilka słów na ten temat, jak to wyglądało. Zawody odbyły się na stadionie Osiro.
0: To jest tak jakby taka powrót do poprzedniej Ligi Prezydenta, która była kiedyś bardzo fajną, sztandarową imprezą, taką lekkoatletyczną dla dzieci i młodzieży we Włocławku. Tym roku tak zauważyliśmy, że jest bardzo niskie zainteresowanie, jeżeli chodzi o zawody lekkoatletyczne organizowane przez Szkolny Związek Sportowy. Chcielibyśmy tę lukę jakoś tak wypełnić. No i tutaj myślę, że z takim dużym sukcesem, bo w tych zawodach, które ostatnio zorganizowaliśmy, wystartowało chyba ponad 450 dzieci, praktycznie ze wszystkich szkół we Włocławku, więc chcielibyśmy to dalej kontynuować w latach następnych.
1: A jakie dyscypliny? Rozumiem, że oczywiście biegi.
0: Tam było wszystko, i skoki, i rzuty, i biegi, i sztafety, więc myślę, że ciekawe zawody. Będziemy chcieli włączyć to, bo zrobiliśmy to po raz pierwszy jako tylko i wyłącznie jako klub, jako jedyny organizator. Będziemy chcieli wnioskować do Urzędu Miasta, żeby wpisać na stałe tą imprezę już w program imprez miejskich.
1: Rywalizacja między dzieciakami odbywała się w dwóch kategoriach wiekowych. W obydwu wygrała szkoła podstawowa numer 22.
0: Tak, to jest taka szkoła, która w ostatnich latach wiedzie prym w rozgrywkach Szkolnego Związku i różnych zawodach lekkoatletycznych.
1: Od dzieci przejdźmy do wielkiej imprezy sportowej, wielkiej imprezy biegowej, która już za nami. Relacja z półmaratonu, Włocławek, bo o tym oczywiście wydarzenie mówimy, ukazało się już na naszej antenie. Natomiast ja chciałbym zapytać o same przygotowania. W tym roku rekordowa liczba uczestników, jeśli chodzi o bieg osób dorosłych, 800 osób. Jak wyglądały przygotowania do tak wielkiej imprezy?
0: To jest taki duży projekt, który jest organizowany przez nasz klub już po raz któryś. W tym roku 13. edycja. Zgłoszonych było 800, dokładnie 800 zawodników, wystartowało troszeczkę mniej. Przygotowania do tej imprezy rozpoczynamy kilka miesięcy przed. To jest taka już, że tak powiem, duża machina i biurokratyczna. Trzeba uzyskać odpowiednie pozwolenia, zgody i tak dalej, więc trzeba.

0: nad tym pracować wiele, wiele miesięcy wcześniej. To samo dotyczy zgłoszeń zawodników, promocji tej imprezy. Impreza się rozwija z roku na rok. W tym roku 20 sponsorów, więc ten budżet też jest taki coraz wyższy z roku na rok. Coraz więcej mamy możliwości. I to, co cieszy najbardziej mnie, przynajmniej jako organizatora, to 26 stref kibica. Czyli mamy naprawdę znakomitych kibiców, nie tylko w koszykówce, ale i w lekkiej atletyce. Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślają, że atmosfera na trasie jest wyjątkowa we Wrocławiu.
1: Półmaraton Wrocławek odbywa się trasą po mieście, te nieco ponad 21 km ulicami Wrocławka, także parkiem, bulwarami. To jest to też wyzwanie logistyczne w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom. Nie jest to bieg przełajowy gdzieś przez las, tylko ulicami Wrocławka. Tutaj też wymagana jest duża obecność służb.
0: Tak, zgadza się. 30 sędziów obsługuje samą trasę, 120 wolontariuszy, pewnie ponad 50 policjantów. Tutaj wielkie podziękowania dla naszej Komendy Miejskiej Policji za zaangażowanie, bo robią to naprawdę perfekcyjnie. Coraz mniej jest skarg od kierowców. Ta trasa jest w taki sposób zaprojektowana, by w jak najmniejszym stopniu utrudniać właśnie ruch aut na drogach. Ponad 7 kilometrów to jest odcinek w parku i bulwarach, więc nie ma tam żadnego ruchu kołowego. Myślę, że dla samych biegaczy jest bardzo atrakcyjna, bo bieganie po tym parku w warunkach takich pięknej polskiej jesieni ma swoje uroki.
1: Na koniec chciałbym jeszcze zapytać o kolejne zawody, do których przygotowują się zawodnicy Wektry. Co przed nami?
0: Już się przygotowujemy do Mistrzostw Polski, które organizujemy w 2028 roku. To będzie bardzo duża impreza, bardzo dla nas ważna. Wymaga też bardzo wielu przedsięwzięć takich logistycznych, organizacyjnych. Zaczęliśmy już nad tą imprezą pracować. Myślę, że będzie zdecydowanie lepsza niż ta, którą zrobiliśmy w 2020 roku, w okresie, kiedy była pandemia i mieliśmy pewne ograniczenia organizacyjne.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Marian Nowakowski, dyrektor lekkoatletycznego klubu sportowego Wektra Wrocławek.
0: Dziękuję
1: Dziękuję.
0: bardzo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

To budka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: plaża Wistka, Las, gmina Wocławek. Płeć: samica, rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: białoruda, wielkość średnia, cechy szczególne: dłuższy włos. Data przyjęcia: 4 października 2026. Miejsce znalezienia: ulica Parkowa, Michelin. Płeć: samiec, rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: czarny podpalany, wielkość średnia, cechy szczególne: brak.
1: Dzień dobry Państwu. Dziś temat kotów, ale nie taki normalny temat związany z kotami. Dziś chcieliśmy porozmawiać troszeczkę na temat kotów tak zwanych wolnobytujących, zwanych też wolnożyjącymi lub środowiskowymi. Z uwagi na to, że idzie zima, na pewno wiele osób zastanawia się, jak pomóc takim kotom, czym w zasadzie są koty wolnobytujące, i na te pytania postanowiliśmy odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Jak Państwo wiedzą, jesteśmy pracownikami schroniska dla zwierząt bezdomnych. Zwierzęta bezdomne według definicji ustawy o ochronie zwierząt to są zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się, zaginęły i chwilowo nie można ustalić ich właściciela. To są zwierzęta domowe i gospodarskie i właśnie takimi zwierzętami zajmujemy się na co dzień. Natomiast jeśli chodzi o koty wolnobytujące, to trochę nie do końca wpisują się w te definicje. Dlaczego? Ponieważ są to koty, które najczęściej urodziły się na zewnątrz, w środowisku, które nigdy nie przebywały w domu i które niekoniecznie miały wcześniej styczność z człowiekiem, a jeżeli miały, no to jedynie sporadyczną i no niekoniecznie chciałyby się bardziej z nim spoufalać. Koty wolnobytujące nie są też stricte zwierzętami dzikimi. Mamy w Polsce dwa gatunki zwierząt, przepraszam, kotów dzikich, to są żbiki i rysie. Natomiast koty wolnobytujące to są koty domowe jako gatunek, natomiast właśnie takie, które nie miały wcześniej styczności z człowiekiem. Jak rozróżnić kota wolnobytującego od takiego kota bezdomnego, który w jakiś sposób oddalił się od domu? No czasami może być to bardzo trudne, natomiast takim wyznacznikiem, jednym z wielu, jest zachowanie takiego kota.

jeśli kot biega za wszystkimi ludźmi, miauczy, przymila się, mruczy, no to bardzo często jest to kot udomowiony, który w jakiś sposób właśnie oddalił się od domu. Być może kot, który jest wypuszczany przez właściciela, ponieważ no nadal wiele osób wypuszcza swoje mruczki, żeby mogły pochodzić troszeczkę po okolicy. I takie koty jak najbardziej wpisują się w definicję zwierząt bezdomnych. Jeżeli taki kot dodatkowo jest w jakiś sposób zaniedbany, ma brudne futerko, no to oczywiście wymaga interwencji. Jeżeli chodzi o koty te wolnobytujące, one najczęściej unikają człowieka, przy próbie kontaktu uciekają, mogą się zdarzyć takie bardzo mocno nieprzychylne ludziom koty, które wręcz będą atakować, syczeć, próbować udrapać, a nawet ugryźć, jeżeli spróbujemy je pogłaskać czy też złapać. No i to jest taki no, pierwszy wyznacznik, tak? Takie zachowanie kota. Oczywiście zdarzają się koty, które żyją u kogoś w domu, a które po prostu boją się obcych. Natomiast najczęściej wtedy, jeśli kot taki zaginie, być może pierwszy raz w życiu jest na dworze, nigdy nie wychodził i z tego względu prezentuje takie, a nie inne zachowanie, no to najczęściej właściciele bardzo się martwią, umieszczają ogłoszenia o zaginięciu takiego kota. Warto jest przeglądać strony internetowe czy też profile. Tutaj oczywiście w naszej okolicy miasta Włocławek, Spotted, czy też właśnie nasz schroniskowy, ponieważ jeżeli dostajemy informację, że taki kot zaginął, umieszczamy zawsze ogłoszenie grzecznościowe na naszym profilu. Drugim takim wyznacznikiem, że kot jest kotem wolnobytującym, jest nacięte ucho. Uszy kotom nacinane są podczas zabiegów sterylizacji, kastracji, po to właśnie, aby z daleka było widoczne, że jest to kot kastrowany, niedomowy stricte, tylko właśnie żyjący sobie w środowisku. Oczywiście tutaj no, może być troszeczkę mylne, tak? Czasami zdarza się, że kot ma na przykład zadrapane ucho, troszeczkę wygląda jak nacięte. Natomiast jeżeli no, jest całkowicie albo ścięty koniuszek, albo taki dość widocznie wycięty trójkącik na uchu, najczęściej prawym, no to mamy no, na 99,9% z kotem wolnobytującym. Oczywiście takie koty są dokarmiane. Są osoby, które zajmują się, opiekują się tymi kotami. Taki kot najczęściej jest przyzwyczajony do swoich karmicieli. Im ufa, im pozwala się dotknąć, pogłaskać, nawet wziąć na ręce. Natomiast no, niekoniecznie darzy takim samym zaufaniem każdą inną osobę. Tak? Także jeżeli patrzymy, jak koty wolnożyjące wchodzą w interakcje ze swoimi karmicielami, no możemy odnieść wrażenie, że są to koty bardzo przyjazne do ludzi, no a okazuje się, że w kontakcie z osobą, której nie znają, no niekoniecznie właśnie takie są, właśnie syczą, próbują uciekać, czy nawet mogą zaatakować. Także jeżeli widzimy gdzieś w naszej okolicy kota, nie wiemy, czy jest wolnożyjący, czy po prostu komuś zaginął, może pojawił się nagle, może my go dopiero zauważyliśmy, warto skontaktować się z karmicielami, którzy znajdują się w okolicy, bo oni najczęściej wiedzą, kogo mają pod opiekę w swoim stadzie. Oczywiście pewnie wiele osób zastanawia się, jak pomóc takim kotom i czy w ogóle zasadne jest, żeby takie koty żyły w środowisku. Odpowiedź brzmi na pierwsze pytanie. Oczywiście można pomóc takim kotom, czy przez dokarmianie ich, czy teraz, kiedy

robi się zimno, wystawienie na przykład budki dla kotów wolnobytujących w swojej okolicy pod blokiem, czy na przykład zostawienie uchylonego okienka w piwnicy, no bo są już takie temperatury, że koty zaczynają szukać ciepłego schronienia. Wiemy, że niektóre osoby boją się, że taki kot no, nabrudzi, będzie nieprzyjemnie później w takiej piwnicy pachnieć. Możemy zabezpieczyć się, wystawiając do takiej piwnicy na przykład czy pudełko zwykłe plastikowe, takie większe, czy jakiś kartonik wypełniony piaskiem chociażby. Koty mają takie naturalne, instynktowne zachowanie, że korzystają z piasku, żeby się załatwić, więc prawdopodobnie skorzystają z tego. Jeśli mimo to boimy się, że no, będzie tam nabrudzone w tej piwnicy, można na przykład zastawić okienko taką specjalną drewnianą budką, dzięki czemu kot znajdzie sobie bezpieczne schronienie, a nasza piwnica pozostanie czysta. Oczywiście, jeżeli nie mamy możliwości dokarmiać samemu takiego kota, możemy skontaktować się, tak jak wspominałam, z karmicielami, zaoferować zakup być może jakiejś puszeczki dla tych kociaków. Na pewno takie osoby karmiące koty chętnie z pomocy skorzystają, bo bardzo często są to osoby, które zakupują jedzenie z własnych funduszy. Naturalnie, jeśli chodzi o nas, czyli o schronisko, również pomagamy kotom wolnożyjącym, przede wszystkim oferując karmę na zimę, ale także poprzez zabiegi kastracji, które prowadzimy praktycznie przez cały rok. Można nadal do nas zgłaszać się, przywozić koty niewykastrowane, wolnożyjące z terenu Włocławka. Zapraszamy wtedy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem, tak żeby umówić się na zabieg, a jeśli ktoś nie ma możliwości złapania takiego kota, to oferujemy tutaj kontakt do osoby, która pomaga, lub pożyczamy klatkę, pułapkę, tak żeby łatwiej tego kota po prostu móc złapać. Naturalnie, jeśli taki kot potrzebuje pomocy, jest ranny, uległ wypadkowi, jest widocznie chory, wychudzony, również pomagamy takim kotom, przyjmujemy je na czas leczenia, na czas rehabilitacji, natomiast później takie koty są przez nas wypuszczane w miejsce ich bytowania. Tak, jeżeli już są w pełni zdrowia, one wracają po prostu do środowiska, jeżeli nie były wcześniej kastrowane, no to również przeprowadzamy ten zabieg, zanim taki kot zostanie wypuszczony. Pamiętać należy, że koty, jeżeli się źle czują, bardzo drastycznie potrafią zmienić swoje zachowanie, więc zdarza się czasami, że przyjeżdża do nas kot. Kot jest bardzo miły, sympatyczny, źle się czuje, a kiedy już zostanie wyleczony, zaczyna czuć się lepiej, no to niestety, ale zaczyna też z nami walczyć, przestaje pozwalać się obsłużyć. No i wtedy wiemy, że mamy do czynienia z kotem również wolnożyjącym. Takie koty wtedy, no jeżeli nie są oswojone, jeżeli ciężko je obsługiwać, no to również zostają wypuszczone w miejsce bytowania po zabiegu kastracji. Czy koty takie w ogóle oswajać? No, tak jak wspominałam, karmiciele bardzo często nie tyle może oswajają te koty, co koty po prostu się do nich przyzwyczajają i zaczynają im ufać. Jest to o tyle pomocne, jeżeli koty potrzebują podania leków, jeżeli źle się czują, łatwo je wtedy złapać, zabrać do weterynarza. Taki karmiciel też wtedy pomaga w obsłudze takiego dzikuska w cudzysłowie, tak? Natomiast no, sami, jeżeli nie mamy możliwości dbania przez cały czas o takie koty, jeżeli nie mamy możliwości cały czas ich dokarmiania codziennie, jeżeli nie mamy możliwości sprawdzania ich stanu zdrowia, no to po prostu nie oswajajmy takich kotów.
Dlaczego? Bo no, może się też zdarzyć, że takie koty

0: przyzwyczają się do tego, że były karmione przez jakiś czas. Tak, często się tak zdarza na działkach, że latem osoby dokarmiają koty, później jesienią na te działki nie zaglądają. Koty niestety nie uczą się w inny sposób zdobywać pożywienia i głodują. Druga rzecz, takie koty, jeśli żyją w mieście, zostaną oswojone przez 2, 3, 4 osoby, no to uczą się, że można podchodzić do człowieka, no ale nie każdy niestety jest przychylny tym kociakom, tak? Więc mogą zostać poturbowane, mogą nawet podchodzić do jakichś innych zwierząt, takich jak psy. No może im się po prostu przez to stać krzywda. Więc jeżeli nie mamy zamiaru dbać przez cały rok, każdego dnia o te koty, to po prostu darujmy sobie oswajanie takiego kota, bo niestety, ale możemy przysporzyć mu po prostu krzywdy zamiast pomóc. Pamiętajmy też, że wedle przepisów prawa koty środowiskowe mają prawo do poszanowania przez człowieka, mają prawo do pomocy, mają prawo do godnego życia w swoim środowisku występowania. Tak? Także nie można, nie wolno takich kotów wyłapywać, robić im krzywdy w jakiś sposób. Nie wolno ich wywozić z miejsca bytowania, ponieważ wszystkie te działania są po prostu wbrew prawu, no i może za to grozić dosyć wysoka kara. Tak, tutaj jeśli chodzi o status kota wolnożyjącego, no to jest zbliżony do statusu zwierząt dzikich, które znajdują się pod ochroną, podobnie właśnie jak koty wolnobytujące. Pamiętajmy, że istnieją, przynajmniej powinny w każdej gminie istnieć, plany działania na rzecz zwierząt bezdomnych, plany pomocy zwierzętom właśnie wolno żyjącym. I do takich podstawowych zadań gminy należy właśnie między innymi kastracja czy pomoc w dokarmianiu kotów. Także jeżeli jesteśmy karmicielami, warto zgłosić się do swojej gminy, zaznajomić się z takim planem pomocy zwierzętom i no, skorzystać z tej pomocy, którą gminy nam zaoferują. A my pamiętajmy też, że takie koty wolnobytujące to nie są po prostu koty, które wymagają naszej nieustannej opieki, to znaczy oczywiście codziennej, natomiast no nie 24 godziny na dobę. To są koty, które, szczególnie te dorosłe, już kilkuletnie, które doskonale sobie radzą w swoim środowisku. Są także naszymi sprzymierzeńcami, jeśli chodzi o chociażby wyłapywanie gryzoni, tak? Doskonale radzą sobie z myszami, a te starsze, bardziej doświadczone pomagają zwalczać nam szczury, co jest szczególnie przydatne przecież na naszych osiedlach, no ale także i w domkach jednorodzinnych, tak? Także jeżeli zauważymy takiego kota obok siebie, dajmy mu spokojnie żyć, nie przeganiajmy, nie próbujmy łapać. Oczywiście możemy pomóc wystawiając miskę z jedzeniem, czy właśnie budkę na zimę. Natomiast pamiętajmy, że no, to nie są generalnie koty, które chciałyby żyć wspólnie z człowiekiem pod jednym dachem. Bardzo często zdarza się, że takie koty nie przyzwyczajają się do życia w domu, nie potrafią chociażby korzystać z kuwety, cały czas wołają na dwór. No i bardzo ciężko, bardzo często jest oswoić też takiego kota. Więc jeśli to nie jest malutki kociak, który potrzebuje naszej pomocy, jeśli nic mu się nie dzieje, jeśli kot jest zadbany, no to po prostu dajmy mu żyć i nie przeszkadzajmy w tym. Dziękuję bardzo.
1: Do adopcji polecają się Drago. Drago to dwuletni psiak w typie pitbulla. Ma brązowe umaszczenie z białymi dodatkami. Drago trafił do nas przestraszony, niepewny tego, co się z nim dzieje. Aktualnie chętnie wychodzi na spacery, stał się bardziej spokojny i zrelaksowany. Faktem jest, że Draguś nie jest psem dla każdego. Jest nieco wybiórczy, jeżeli chodzi o kontakty z ludźmi. Ma swoich ulubionych

pracowników i wolontariuszy. Jest też wybiórczo nastawiony do innych zwierząt. Są psy, które zwyczajnie ignoruje i takie, z którymi ostro kłóci się przez kraty boksu. Musimy też dodać, że jest silnym psem. Zaciekawiony czymś lub zaaferowany potrafi pociągnąć. Niemniej, Drago to fantastyczny pies, który ma swoich fanów i który zasługuje na miłość. Czy uda mu się

bliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Una. Malutka koteczka Una nie ma jeszcze 3 miesięcy, a już poznała, czym jest tęsknota, choroba i ból. Una trafiła do nas z objawami kociego kataru i zaropiałymi oczkami, które już są w znacznie lepszym stanie. Chudziutka, bezbronna, bez mamy i rodzeństwa. Jej ogonek nosi ślady uszkodzenia. Czy został przecięty drzwiami, uległa wypadkowi, a może coś się zaatakowało? Nie wiemy. To co wiemy, to że Una jest mega przylepką. Kocha ludzi, podbiega po głaski, pakuje się na kolanka, wtula w ludzkie ramiona i mruczy, a potem smuci się, kiedy człowiek odchodzi. Niestety, w schronisku nie mamy możliwości poświęcić jej tyle uwagi, ile potrzebuje. Dlatego chcielibyśmy, aby jak najszybciej znalazła dom. Taki z prawdziwego zdarzenia, w którym będzie kochana, rozpieszczana i zaopiekowana. A ona odwdzięczy się mruczeniem, przytulaniem, dawaniem swojego ciepełka w nocy i kochaniem swoich nowych ludzi do końca życia. Una zarejestrowana jest pod numerem 4897/113/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Na razie jest za młoda na przeprowadzenie zabiegu sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Niepokój w kilku wrocławskich szkołach. We wtorkowe przedpołudnie placówki otrzymały wiadomości o rzekomym zagrożeniu bombowym. Na miejscu byli policjanci i strażacy, a część szkół ewakuowano. Zgłoszenia dotyczyły m.in. szkół podstawowych nr 2, 3, 19 i 23. W SP23 uczniowie zostali wyprowadzeni z budynku. Służby oceniają wiadomości jako mało wiarygodne, ale sprawdzają wszystkie zgłoszenia. Na razie nie potwierdzono obecności żadnego ładunku wybuchowego. Babie lato kojarzy się z ciepłymi, słonecznymi dniami, które pojawiają się jesienią, ale to także delikatne nici pajęczyn unoszące się w powietrzu. Właśnie nimi inspirowali się uczestnicy kolejnych warsztatów Posztukuj z GSW. W Galerii Sztuki Współczesnej we Wrocławku powstały prace nawiązujące do jesiennej natury.
1: Zajmowałyśmy się tematem babiego lata. Panie miały okazję dzięki pięknym materiałom, pięknym suszonym kwiatom, liściom, taśmom, pisakom, oczywiście też był też papier czerpany, akwarele, stworzyły unikalne dzieła, które są jakby taką metaforą przemijającego czasu, ich przemyśleń dotyczących tego, jak nadchodzi jesień, jak się czują. Niektóre panie miały trochę problem, żeby się wyrazić, niektóre wręcz chłonęły tę atmosferę i tutaj mieli państwo akurat przykład, gdzie niektóre panie nie mają problemu z pisaniem własnej poezji, ale to była taka cudowna okazja, żeby porozmawiać, trochę znowu spróbować czegoś nowego i zmierzyć się z tym, czego nigdy nie próbowały, czy sobie poradzą. Zawsze sobie świetnie radzą, zawsze to wychodzi bardzo oryginalnie. Także jak zwykle było to bardzo ciekawe, bardzo emocjonujące, pełne emocji spotkanie przy kawie, przy rozmowie. Także no ja uwielbiam nasze uczestniczki. Mamy też tutaj nowego uczestnika, jednego pana, także mamy grono powiększone o rodzynka. Także jest cudownie. No.
0: Było twórczo, kolorowo i przede wszystkim bez nudy. Uczestnicy warsztatów zgodnie przyznawali, że chętnie biorą udział w takich zajęciach. To dla nich okazja, by zrobić coś własnymi rękami, spotkać się i puścić wodze wyobraźni.
2: Myślę, że wyszło to bardzo fajnie. Takie bardzo inspirujące zajęcia. Ja osobiście bardzo lubię coś takiego i myślę, że każda z nas była bardzo zadowolona i prace według naszej Moniczki wyszły całkiem, całkiem fajnie.
3: Udało się troszeczkę pokolorować, prawda, tą jesienną aurę.
2: Myślę, że tak. Zobaczycie nawet na naszych pracach, że wygląda to całkiem jesiennie i bardzo, bardzo ładnie.
3: Czy często pani przychodzi tutaj na warsztatę?
2: To znaczy ja tak okazjonalnie bym powiedziała. Akurat przechodziłam, zajrzałam, zostałam. I bardzo mi się podoba.
4: No, ja jak zwykle bywam na wszystkich kulturalnych imprezach, a to mnie tak wciągnęło, gdyż ja kocham takie prace. I nawet napisałam wierszyk o tej naszej pracy. Może przeczytam. Babie lato suszy kwiaty, sprawia, że kolory zastygają. Pajączek złotej nici po Wrocławku rozsiewa. Babie lato we Wrocławku dotyka nieba.
3: Proszę.
4: No naprawdę, bo po Wrocławku chodzę dopiero 33 miesiące, ale jestem zakochana w tym mieście i na pewno już nigdzie stąd nie ucieknę, bo tu jest taka wspaniała atmosfera, no, że aż mam motyle w brzuchu, no nie? No, to są takie emocje, że nie idzie wyrazić słowami. Właśnie babie lato suszy kwiaty, sprawia, że kolory zastygają i potem to zostaje przez cały rok, no nie? Ta namiastka tej jesieni, tego wszystkiego, a tu koleżanka taką dziewczynę zrobiła, właśnie to dopiero jest dzieło.
3: Widzę, że to połączenie takich różnych technik, prawda, różnych elementów.
4: O tak, tak, bo ja kocham kwiaty i proszę sobie wyobrazić, że na Śląsku uwielbiałam pewne kwiaty i ja je przywiozłam tutaj, na nasz, no to są cynie, to są tak piękne kwiaty.
0: Jesienne warsztaty były okazją nie tylko do stworzenia własnych prac, ale też do spojrzenia na dobrze znane zjawisko z zupełnie innej, artystycznej perspektywy. Babie lato tym razem zostało zatrzymane nie w powietrzu, ale na papierze. Elektryczne hulajnogi na dobre wpisały się w krajobraz polskich miast. Korzystają z nich także dzieci i młodzież. Wraz z rosnącą popularnością pojawiają się jednak problemy z bezpieczeństwem. Podczas jednej z policyjnych akcji funkcjonariusze ujawnili 214 wykroczeń popełnionych przez kierujących hulajnogami. Dodatkowo z roku na rok wzrasta też liczba wypadków i kolizji.
5: Porównując je do całego roku ubiegłego, możemy powiedzieć, że mamy wzrost zdarzeń drogowych z udziałem osób, które korzystają

0: zając hulajnóg, ponieważ w ubiegłym roku odnotowaliśmy łącznie 27 wypadków, w których niestety zginęły dwie osoby, a 25 osób zostało rannych. Odnotowaliśmy też ponad 170 kolizji, więc patrząc na te dane mamy wzrost. Ten środek transportu na pewno w ostatnich latach nabrał na popularności. Bardzo często korzystają z niego osoby młode.
1: Jednym z najczęstszych problemów jest prędkość. Przepisy pozwalają poruszać się hulajnogą elektryczną z maksymalną prędkością 20 km na godzinę. Policjanci zwracają jednak uwagę, że część użytkowników próbuje zwiększać możliwość swoich pojazdów i jeździ znacznie szybciej.
0: Patrząc na to, co było przyczyną zdarzeń drogowych, tutaj patrząc na naszą statystykę, możemy powiedzieć, że najczęstszą przyczyną jest przede wszystkim niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze, jak również nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, czy też nieprawidłowe omijanie. Niestety też kierujący hulajnogami nie stosują się do przepisów ruchu drogowego. Widzimy to po też naszych interwencjach i tutaj najczęstszymi wykroczeniami, które są popełniane przez właśnie osoby korzystające z tego typu środka transportu, jest przede wszystkim przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, jak również nie ustąpienie pierwszeństwa pojazdowi czy też pieszemu, ale zdarzają się też sytuacje, gdzie kierujący korzystają z telefonu komórkowego podczas jazdy hulajnogą. Mamy też już przypadki, kiedy kierujący młodzi kierujący nie mają obowiązkowego kasku ochronnego założonego na głowie. Tutaj jest mowa o osobach, które nie ukończyły 16 roku życia.
1: Dlatego policjanci prowadzą także działania profilaktyczne. Podczas spotkań z młodzieżą pokazują, jak niewiele potrzeba, by doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Jedno z takich spotkań odbyło się we Wrocławku.
2: Zależy nam na tym, żeby każdy uczestnik, który dbał o bezpieczeństwo, przyszedł i zobaczył, jak to jest, jak to mogą być zbliżone warunki do wypadku drogowego i jak niewiele potrzeba, żeby do tego wypadku doszło. Dlatego też zależy nam na tym, żeby każdy uczestnik ruchu drogowego był świadomym uczestnikiem ruchu i wiedział, że mały błąd może spowodować, że do tego wypadku może dojść i chcielibyśmy zrobić, żeby do tych wypadków właśnie nie dochodziło. Bardzo ważne jest podczas kierowania hulajnogą elektryczną zwracanie uwagi na to, że po pierwsze, jeżeli jeździmy w dwójkę, bardzo łatwo może dojść do wypadku. Wystarczy jakiś niewielki krawężnik, dziura, nierówność na jezdni. To wszystko może spowodować, że się bardzo łatwo możemy wywrócić. Jeżeli to będzie połączone jeszcze z nadmierną prędkością, wówczas skutki takiego zdarzenia mogą być tragiczne. Niestety, tak jak pokazują nasze statystyki, z uwagi na to, że ten pojazd typu hulajnoga elektryczna, czy też rower, on jest coraz bardziej popularnym pojazdem. Mamy coraz więcej zdarzeń, dlatego zależy nam na tym, żeby właśnie wyjść do tej młodzieży, do tych osób, które najczęściej korzystają z hulajnóg elektrycznych i żeby pokazać, jak niewiele potrzeba, żeby do wypadku doszło. Dlatego dbajmy o bezpieczeństwo i żeby do tych wypadków nie dochodziło.
1: O bezpieczeństwie trzeba pamiętać również teraz, gdy dni są coraz krótsze. Jesienią szybciej zapada zmrok, a widoczność mogą dodatkowo ograniczać deszcz czy mgła. Policjanci przypominają więc o odblaskach i zachęcają, by zadbać o to, aby kierujący hulajnogą był dobrze widoczny dla innych uczestników ruchu. Budżet obywatelski jest inicjatywą cieszącą się dużą popularnością we Wrocławku. Świadczy o tym liczba oddawanych głosów oraz samych projektów składanych do ratusza. Obecnie jeden z nich jest realizowany na budynku zespołu szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
3: W naszym mieście powstaje coraz więcej murali. One niewątpliwie upiększają tą przestrzeń miejską Wrocławka. Stąd również pomysł na kolejny mural akurat w tej części naszego miasta, czyli właśnie na osiedlu Południe, na budynku szkoły, gdzie właśnie patronem jest Krzysztof Kamil Baczyński.
4: Co ten mural przedstawia? Wiem, że było głosowanie, o ile mnie pamięć nie myli, były dwie propozycje. Która wygrała?
3: Zarówno jedna, jak i druga opcja to była twórczość, historia, nawiązywanie do biografii Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ale również do symboli narodowych, do powstania warszawskiego i do Polski walczącej, więc tutaj te dwa projekty były podobne. Oczywiście one różniły się pewnymi detalami, natomiast to mieszkańcy Wrocławka zdecydowali, głosując w ramach konsultacji społecznych, który projekt ma być realizowany. No i właśnie jest ten projekt wybrany przez mieszkańców w trakcie realizacji.
1: Pomysłodawca projektu jest związany ze swoją szkołą numer 4, zarówno w przeszłości, jak i obecnie.
3: Jestem również związany z tą szkołą, ponieważ jestem absolwentem gimnazjum numer 7 oraz 4 liceum ogólnokształcącego we Włocławku, a aktualnie pracuję w tej szkole jako nauczyciel. Również jestem związany z tą częścią naszego miasta, ponieważ

0: Osiedle Południe to jest to osiedle, na którym się wychowywałem. Do tej pory mieszka tutaj moja babcia, mieszkają tutaj moi rodzice. W związku z tym ten pomysł też jest takim połączeniem właśnie zarówno dla środowiska szkolnego, jak i dla środowiska lokalnego, tutaj właśnie dla mieszkańców. Niewątpliwie szkoła od zawsze dba o to, żeby uczyć, żeby przypominać właśnie postać Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Sam również brałem udział w konkursach recytatorskich poezji Baczyńskiego, więc ten temat i ta postać jest mi niewątpliwie bardzo bliska. Od blisko 30 lat te konkursy się w naszej szkole odbywają i właśnie mural miał być takim kolejnym elementem kultywowania właśnie tej postaci naszego patrona.
1: Mural to jednak nie wszystko. W tegorocznej edycji Jakub Steinwald zgłosił kolejny pomysł związany z Osiedlem Południe, a konkretnie z nieuporządkowanymi terenami zielonymi w pobliżu Baczyńskiego.
0: W zeszłym roku projekt o nazwie Mural Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Baczynie okazał się sukcesem. 408 głosów uzyskał w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego, więc idę za ciosem. I w tym roku również złożyłem projekt w ramach WBO, również związany z Baczyńskim, mianowicie obok szkoły, tuż przy muralu, na placu, który aktualnie jest kompletnie niewykorzystywany. Chciałbym, żeby został stworzony park kieszonkowy właśnie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W tym parku chciałbym, żeby właśnie i to mieszkańcy, ale też i uczniowie chodzący do szkoły mogli korzystać jako takiego miejsca odpoczynku, relaksu, odprężenia, do podnoszenia jakości życia mieszkańców. Chciałbym, żeby również takim elementem właśnie związanym z Baczyńskim było to, żeby no, w jakimś stopniu, w jakiś sposób upamiętnić Baczyńskiego, tworząc takie pewne miejsce pamięci w tym parku kieszonkowym. Powstaje w naszym mieście sporo takich miejsc, ponieważ no, mamy realizowany mini skwer Park Kobiet, za chwileczkę będzie Park Południa, Park Barska czy Park Grzywno. Więc myślę, że tutaj dobrym pomysłem jest stworzenie takiego parku akurat właśnie w tej części naszego miasta, czyli na Osiedlu Południe.
1: Włocławskie murale są zlokalizowane głównie w Śródmieściu. Opowiadają o ważnych wydarzeniach, miejscach, symbolach i postaciach, które ukształtowały lokalną tożsamość. Nowy mural powstający na Baczynie wychodzi poza centrum. Być może w ślad za nim kolejne murale powstaną także na innych osiedlach. Wrocławek miastem sportu to jedno z haseł mających reklamować nasze miasto. We Wrocławku funkcjonuje szereg klubów i stowarzyszeń sportowych reprezentujących różne dyscypliny. Trzeba jednak mieć gdzie trenować. Do naszej redakcji dotarły informacje, że kluby nie mają gdzie prowadzić treningów. Przyszkolne sale gimnastyczne mają duże obłożenie. Ratusz już wcześniej dostrzegł problem i chciał mu przeciwdziałać.
2: Tak, oczywiście z salami gimnastycznymi jest zwykle, z salami sportowymi przy szkołach jest zwykle kłopot. Sale, które są w posiadaniu ośrodka sportu i rekreacji, niestety no, nie mogą pomieścić wszystkich, dlatego wykorzystywane są sale sportowe przy wrocławskich placówkach. Jedne wykorzystywane są bardziej chętnie, drugie mniej. Oczywiście najbardziej chętne są te pełnowymiarowe, te duże sale sportowe. I w związku z tym 24 czerwca radni podjęli uchwałę, że korzystać mogą oczywiście z tych sal wszyscy, natomiast w godzinach od 16 do 20 mogą korzystać kluby sportowe, stowarzyszenia, które prowadzą szkolenie dla dzieci i młodzieży. No w związku z tym, żeby dzieci i młodzież nie chodziły po zmroku, żeby to wszystko odbywało się bezpiecznie. Dlatego miało być to ustalone wspólnie z dyrekcjami szkół do końca sierpnia. Dokładne terminy zostały ustalone i w związku z tym te wszystkie zapotrzebowania na sale sportowe zbierane były do końca sierpnia i w pierwszej kolejności, tak jak mówię, uchwałą Rady Miasta miały korzystać z tego kluby, które są i osoby, które są stowarzyszone w tych stowarzyszeniach sportowych.
1: Uchwała nie rozwiązała problemu całkowicie. Trudno jest jednak znaleźć kompleksowe rozwiązanie. Liczba sal sportowych jest ograniczona.
2: To znaczy, tych rozwiązań jest trudno znaleźć innych, bo sala buduje się tylko jedna w zespole szkół numer 8 na ulicy Willowej, natomiast pozostałe proponujemy, czy mniejsze salki, no bo jeżeli chodzi o budżet obywatelski, to nasi fantastyczni seniorzy korzystają głównie z tych mniejszych salek, gdzie są ćwiczenia takie w mniejszej 20-osobowej grupie. Oczywiście z tych dużych sal też w niektórych momentach korzystają, natomiast tutaj no, chodzi o to, żeby głównie do dostęp do sal miały dzieciaki i młodzież, oczywiście do 16. W niektórych przypadkach, w niektórych szkołach jest to do 17, ponieważ szkoły realizują również projekty Ministerstwa Sportu,

0: Chociażby taki projekt Aktywny Plus, mnóstwo innych projektów, na które są pieniądze przeznaczone dla jednostki samorządu terytorialnego z Ministerstwa Sportu. Natomiast, no mówię, tu w tym przypadku, jeżeli chodzi o takie grupy chociażby niestowarzyszone, jest z tym pewien kłopot, no i niestety te grupy muszą po godzinie 20 dopiero będą mogły korzystać z sal, ewentualnie w dni wolne od pracy, w dni wolne czy chociażby w soboty, ale zależy to wszystko od decyzji dyrektorów, to jest kompetencja dyrektorów placówek.
1: Na pewno cieszy to, że włocławianie chętnie angażują się w zajęcia sportowe. Zarówno dzieci, dorośli, jak i seniorzy dbają o kulturę fizyczną. Problemów lokalowych trudno jednak uniknąć. Sytuację w pewnym stopniu rozwiąże nowa sala gimnastyczna na Zawiślu. Jednak do zakończenia prac pozostało jeszcze wiele miesięcy. Od nowego roku szkolnego pojawiły się nowe przepisy dotyczące żywienia uczniów w szkołach. Zgodnie z wytycznymi posiłki mają być zdrowsze. Zmiany w kwestiach żywieniowych od stycznia pojawiły się również w szpitalach. Lecznice miały okres przejściowy do 31 sierpnia 2026 roku. Od 1 września nowe przepisy są w pełni egzekwowane.
2: Rzeczywiście, od 1 września tego roku szpitale w Polsce musiały się dostosować do wymagań rozporządzenia ministra zdrowia. I tutaj już pierwsza ważna uwaga. Dla nas to dostosowanie się do tych wymagań nie było żadną rewolucją, dlatego że od wielu miesięcy po pierwsze przygotowujemy się, po drugie regularnie, konsekwentnie wprowadzamy coraz wyższe standardy, jeśli chodzi o żywienie pacjentów. No a teraz najważniejsze, czyli co te zmiany oznaczają dla samych pacjentów. Przede wszystkim teraz te diety, które i sposób żywienia, który jest w szpitalu, musi być dostosowany do stanu zdrowia pacjenta. To znaczy, jeśli pacjent nie może na przykład jeść konkretnych grup pokarmów, to oczywiście diety są, tak jak powiedziałem, ściśle pod tego indywidualnego pacjenta dobrane.
1: Nowe rozporządzenie wprowadziło również kontrolę jakości żywienia. Placówki mają obowiązek przeprowadzenia akredytowanych badań laboratoryjnych serwowanych dań.
2: Co kryje się pod tym pojęciem? Po pierwsze to, że te kontrole są teraz dokonywane na bieżąco. Mówię o takich kontrolach, powiedziałbym, organoleptycznych, czyli to, jak te posiłki danego dnia wyglądają, jak smakują, jaki mają zapach. I to jest jakby rzecz pierwsza. Rzecz druga, rozporządzenie wprowadziło również obligatoryjne, okresowe badania laboratoryjne posiłków i rzeczywiście na naszej stronie w zakładce Strefa Pacjenta jest też kolejna zakładka Żywienie dla Zdrowia i tam opublikowaliśmy ostatnie badania kontrolne laboratoryjne właśnie w tym zakresie, gdzie w ciągu jednego dnia różne posiłki były kontrolowane. Wyniki tej kontroli, tak jak mówię, są publicznie dostępne na naszej stronie internetowej. Ważna rzecz jest również taka, że to rozporządzenie wprowadziło taki nakaz publikowania informacji dla samych pacjentów właśnie o dietach, ale nie tylko. Dlatego my wprowadziliśmy na tej zakładce, o której przed chwilą powiedziałem, takie dekadowe jadłospisy, czyli z wyprzedzeniem 10-dniowym pacjenci mogą zobaczyć, mówiąc wprost, jakie posiłki przed nimi, jakie śniadania, jakie obiady, jakie kolacje. Nie tylko same posiłki, ale również ich wartość odżywcza, energetyczna, a więc podział na białko, tłuszcze, węglowodany, błonnik, sód, ale również te ważne informacje o tym, jakie są ewentualnie alergeny. Więc ten tutaj element dotyczący informowania pacjentów, bardzo ważnego, również jest dostępny na tej podstronie. Publikujemy również zdjęcia posiłków. No i kolejny element bardzo ważny, czyli to, że istnieje możliwość anonimowego zgłaszania uwag, jeśli chodzi o ten system żywienia w naszym szpitalu. Również odsyłam tutaj mieszkańców, pacjentów do naszej zakładki Żywienie dla Zdrowia w strefie pacjenta. Tutaj właśnie można na tej zakładce swoje anonimowe, czy pozytywne, czy bardziej krytyczne opinie dotyczące żywienia w szpitalu zgłosić.
3: Szpital we Włocławku ma, rozumiem, własną kuchnię i we własnym zakresie te posiłki przygotowuje. Nie są to posiłki zamawiane z cateringu, tylko przygotowywane tutaj na terenie szpitala.
2: Tak, my jako szpital dysponujemy własną kuchnią, zespołem, który właśnie w tej kuchni pracuje, również silnym zespołem dietetyków.
1: Celem zmiany jest podniesienie jakości żywienia pacjentów oraz uznanie posiłku za realny element procesu leczenia. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że odpowiednio zbilansowana dieta ma wpływ nie tylko na komfort pacjenta, ale również na jego stan odżywienia, rekonwalescencję i skuteczność terapii.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, Aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 4920 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Marian Nowakowski, dyrektor LKS Wektor Wrocławek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiajmy o sukcesach na początku, jednak nie sukcesach samych zawodników, a bardziej trenerów, bardziej klubu jako takiego. Innowacje sportowe Klub Pro 2026. Laureatem jest m.in. Wektor Wrocławek, jest to jeden z 17 klubów laureatów. Opowiedzmy o samej tej inicjatywie.
1: Zgadza się. No to jest rzeczywiście przede wszystkim sukces trenerów naszego klubu. Złożyliśmy taki autorski projekt Next Level, który ma na celu wyposażyć trenerów w takie narzędzia, które będą na co dzień monitorowały cechy rozwoju zawodnika.
0: Właśnie, powiedzmy krótko na ten temat. Innowacja, na czym ta innowacja mniej więcej polega, tak żeby nasi widzowie zrozumieli?
1: Dostaliśmy dotację na zakup takiego nowoczesnego sprzętu i urządzeń, które pozwolą nam w warunkach klubowych, treningowych, w warunkach ośrodka sportu i rekreacji na bieżąco testować zawodników w czasie ich zajęć sportowych. Do tej pory to było możliwe tylko dla tych najlepszych zawodników, którzy trenowali w kadrze narodowej i reprezentacji Polski. To się odbywało najczęściej raz, trzy razy w roku. Natomiast teraz trenerzy będą mieli takie narzędzia, które pozwolą im robić to praktycznie codziennie i będziemy mogli objąć grupę zawodników, praktycznie wszystkich zawodników w klubie, nawet od tych najmłodszych, od 7 lat.
0: Czyli możemy powiedzieć, że ten next level rzeczywiście tutaj Wektora wchodzi na poziom już kadry, tak? Narodowej, jeśli chodzi o...
1: No jestem przekonany, że tak to się może stać i trenerzy takie narzędzia będą mieli. Oczywiście drugim etapem po zakupie tych urządzeń będzie przeszkolenie trenerów, no i jakieś sukcesywnie wprowadzanie tych badań i testów.
0: Jest Pan obecnie tutaj, jako gościmy Pana jako dyrektora Wektora, natomiast jest Pan też doświadczonym trenerem, doświadczonym szkoleniowcem. Ile to już lat?
1: O, dużo. Nawet już nie liczę. No, trenerem już nie jestem. Teraz już zajmuję się praktycznie tylko koordynacją i administracją klubu. Robią to już młodsi i lepsi ode mnie. Ale klub ma już 30 parę lat, więc tak, no, początki były różne.

0: Były i sukcesy, i upadki. Były lata, gdzie zdobywaliśmy bardzo dużo medali i bardzo dużo punktów w sporcie młodzieżowym, ale myślę, że te ostatnie lata też są dobre.
1: Właśnie chciałem zapytać odnośnie właśnie tego szkolenia. Jak to szkolenie się zmieniało na przestrzeni lat? Vectra startowała w początku lat 90. Mamy obecnie 2026 rok. Jak to szkolenie się zmieniało? Teraz domyślam się, że bardziej stawiamy na skomputeryzowanie, na powiedzmy już tą sztuczną inteligencję przy szkoleniu, więcej tabelek, Excela. Jak to wyglądało kiedyś?
0: Znaczy, przede wszystkim zmienił się sposób naboru uczestników zajęć w klubie. Kiedyś do klubu mogli wejść tylko zawodnicy, dzieci, które były kandydatami na zawodników, którzy już prezentowały jakiś poziom sportowy. Czyli wybieraliśmy najzdolniejszych dzieciaków we Włocławku czy w okolicach Włocławka i my, trenerzy, zaproponowaliśmy im zajęcia w klubie. Teraz troszeczkę się ten model przestawił. Praktycznie klub jest miejscem, gdzie może uprawiać się, może nie trenować, ale uczestniczyć w zajęciach każde dziecko. Dziecko o różnych możliwościach ruchowych. Już nie nawet sportowych, tylko ruchowych. Czyli może być to dziecko mniej sprawne, może być dziecko otyłe i też się takimi dziećmi zajmujemy. Oczywiście realizujemy to jakby na dwóch etapach, czyli pierwsze to jest takie zajęcia z każdym dzieckiem, które przyjdzie do klubu, a druga taka forma czy etap to są zawodnicy, którzy są podlegają selekcji, czyli wybieramy tych najzdolniejszych, te dzieci, które mają w naszym przekonaniu wysoki potencjał rozwojowy, sportowy. I ich otaczamy już taką bardziej szczególną opieką trenerską, szkoleniową. Współpracujemy już tutaj w tym zakresie z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki. Stwarzamy im przede wszystkim lepsze warunki do rozwoju. Tych zawodników mamy w klubie, myślę, że gdzieś około 20-30. Oczywiście w zależności od kategorii wiekowej oni awansują do różnego rodzaju kadry, typu kadra narodowa seniorów, kadra narodowa młodzieżowców, juniorów i kadra narodowa B, czy kadra wojewódzka młodzików. Tam już są już w procesie selekcyjnym Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. No my mamy ich tylko wspierać w dalszym rozwoju.
1: Pamiętam właśnie z dawnych czasów, mój kolega, rok starszy, podczas WF-u po prostu, to były chyba zawody jakieś tam też lekkoatletyczne, no i WF-ista, trener WF-u, nauczyciel WF-u, wypatrzył go i właśnie podpowiedział, żeby poszedł do Wetry i rozpoczęły się treningi z trenerem Wierzbickim, który właściwie do dzisiaj jest trenerem, a to było chyba już ze 20 lat temu, także ta kadra Wektor też jest doświadczona. Wcześniej to było bardziej opierane właśnie na scoutingu, a teraz, jak rozumiem, każdy może przyjść do klubu i w jakiś sposób swoje umiejętności rozwijać.
0: Każdy może się zgłosić. Mamy bardzo dużo, że tak powiem, zgłoszeń, telefonów od rodziców. Dzieci w różnym wieku, od pierwszej klasy szkoły podstawowej, nawet przedszkola, do nawet starszych kilkunastoletnich, 15-17-letnich. Oczywiście cały czas trenerzy też prowadzą taki nabór obserwacji zdolnych dzieciaków w szkołach, czyli jeżdżą też po szkołach, uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego, obserwują zawody i też proponują tym najzdolniejszym, którzy gdzieś tam się już pokazali na jakichś konkretnych imprezach sportowych, proponują też im zajęcia w klubie.
1: Co do obserwacji młodych, przyszłych ewentualnych zawodników, w ubiegłym tygodniu mieliśmy Ligę Prezydenta 2026, zawody dla szkół podstawowych. Powiedzmy kilka słów na ten temat. Jak to wyglądało? Zawody odbyły się na stadionie Osiro.
0: To jest tak jakby taka powrót do poprzedniej Ligi Prezydenta, która była kiedyś bardzo fajną, sztandarową imprezą, taką lekkoatletyczną dla dzieci i młodzieży we Włocławku. W tym roku tak zauważyliśmy, że jest bardzo niskie zainteresowanie, jeżeli chodzi o zawody lekkoatletyczne organizowane przez Szkolny Związek Sportowy. Chcielibyśmy tę lukę jakoś tak wypełnić. No i tutaj myślę, że z takim dużym sukcesem, bo w tych zawodach, które ostatnio zorganizowaliśmy, wystartowało chyba ponad 450 dzieci, praktycznie ze wszystkich szkół we Włocławku, więc chcielibyśmy to dalej kontynuować w latach następnych.
1: A jakie dyscypliny? Rozumiem, że oczywiście biegi.
0: Tam było wszystko, i skoki, i rzuty, i biegi, i sztafety.

0: Więc myślę, że ciekawe zawody. Będziemy chcieli włączyć to, bo zrobiliśmy to po raz pierwszy jako tylko i wyłącznie jako klub, jako jedyny organizator. Będziemy chcieli wnioskować do Urzędu Miasta, żeby wpisać na stałe tą imprezę już w program imprez miejskich.
1: Rywalizacja między dzieciakami odbywała się w dwóch kategoriach wiekowych. W obydwu wygrała szkoła podstawowa numer 22.
0: Tak, to jest taka szkoła, która w ostatnich latach wiedzie prym w rozgrywkach szkolnego związku i różnych zawodach lekkoatletycznych.
1: Od dzieci przejdźmy do imprezy, wielkiej imprezy sportowej, wielkiej imprezy biegowej, która już za nami. Relacja z półmaratonu Włocławek, bo o tym oczywiście wydarzenie mówimy, ukazało się już na naszej antenie. Natomiast ja chciałbym zapytać o same przygotowania. W tym roku rekordowa liczba uczestników, jeśli chodzi o bieg osób dorosłych, 800 osób. Jak wyglądały przygotowania do tak wielkiej imprezy?
0: To jest taki duży projekt, który jest organizowany przez nasz klub już po raz któryś. W tym roku 13. edycja. Zgłoszonych było 800, dokładnie 800 zawodników, wystartowało troszeczkę mniej. Przygotowania do tej imprezy rozpoczynamy kilka miesięcy przed. To jest taka już, że tak powiem, duża machina i biurokratyczna. Trzeba uzyskać odpowiednie pozwolenia, zgody i tak dalej, więc trzeba nad tym pracować wiele, wiele miesięcy wcześniej. To samo dotyczy zgłoszeń zawodników, promocji tej imprezy. Impreza się rozwija z roku na rok. W tym roku 20 sponsorów, więc ten budżet też jest taki coraz wyższy z roku na rok. Coraz więcej mamy możliwości. I to, co cieszy najbardziej mnie, przynajmniej jako organizatora, to 26 stref kibica. Czyli mamy naprawdę znakomitych kibiców, nie tylko w koszykówce, ale i w lekkiej atletyce. Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślają, że atmosfera na trasie jest wyjątkowa we Wrocławiu.
1: Półmaraton Włocławek odbywa się trasą po mieście, nieco ponad 21 km ulicami Włocławka, także parkiem, bulwarami. To jest to też wyzwanie logistyczne w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom. Nie jest to bieg przełajowy gdzieś przez las, tylko ulicami Włocławka. Tutaj też wymagana jest duża obecność służb.
0: Tak, zgadza się. 30 sędziów obsługuje samą trasę, 120 wolontariuszy, pewnie ponad 50 policjantów. Tutaj wielkie podziękowania dla naszej Komendy Miejskiej Policji za zaangażowanie, bo robią to naprawdę perfekcyjnie. Coraz mniej jest skarg od kierowców. Ta trasa jest w taki sposób zaprojektowana, by w jak najmniejszym stopniu utrudniać właśnie ruch aut na drogach. Ponad 7 kilometrów to jest odcinek w parku i bulwarach, więc nie ma tam żadnego ruchu kołowego. Myślę, że dla samych biegaczy jest bardzo atrakcyjna, bo bieganie po tym parku w warunkach takich pięknej polskiej jesieni ma swoje uroki.
1: Na koniec chciałbym jeszcze zapytać o kolejne zawody, do których przygotowują się zawodnicy Wektry. Co przed nami?
0: Już się przygotowujemy do Mistrzostw Polski, które organizujemy w 2028 roku. To będzie bardzo duża impreza, bardzo dla nas ważna. Wymaga też bardzo wielu przedsięwzięć takich logistycznych, organizacyjnych. Zaczęliśmy już nad tą imprezą pracować. Myślę, że będzie zdecydowanie lepsza niż ta, którą zrobiliśmy w 2020 roku, w okresie, kiedy była pandemia i mieliśmy pewne ograniczenia organizacyjne.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Marian Nowakowski, dyrektor lekkoatletycznego klubu sportowego Wektra Wrocławek.
0: Dziękuję
1: Dziękuję.
0: bardzo.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: plaża Wistka, las, gmina Wocławek. Płeć: samica, rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: białoruda, wielkość średnia, cechy szczególne: dłuższy włos. Data przyjęcia: 4 października 2026. Miejsce znalezienia: ulica Parkowa, Michelin. Płeć: samiec, rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: czarny podpalany, wielkość średnia, cechy szczególne: brak.
1: Dzień dobry Państwu. Dziś temat kotów, ale nie taki normalny temat związany z kotami. Dziś chcieliśmy porozmawiać troszeczkę na temat kotów tak zwanych wolnobytujących, zwanych też wolnożyjącymi lub środowiskowymi. Z uwagi na to, że idzie zima, na pewno wiele osób zastanawia się, jak pomóc takim kotom, czym w zasadzie są koty wolnobytujące, i na te pytania postanowiliśmy odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Jak Państwo wiedzą, jesteśmy pracownikami schroniska dla zwierząt bezdomnych. Zwierzęta bezdomne według definicji ustawy o ochronie zwierząt to są zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się, zaginęły i chwilowo nie można ustalić ich właściciela. To są zwierzęta domowe i gospodarskie i właśnie takimi zwierzętami zajmujemy się na co dzień. Natomiast jeśli chodzi o koty wolnobytujące, to trochę nie do końca wpisują się w te definicje. Dlaczego? Ponieważ są to koty, które najczęściej urodziły się na zewnątrz, w środowisku, które nigdy nie przebywały w domu i które niekoniecznie miały wcześniej styczność z człowiekiem, a jeżeli miały, no to jedynie sporadyczną.

niekoniecznie chciałyby się bardziej z nim spoufalać. Koty wolnobytujące nie są też stricte zwierzętami dzikimi. Mamy w Polsce dwa gatunki zwierząt, przepraszam, kotów dzikich, to są żbiki i rysie. Natomiast koty wolnobytujące to są koty domowe jako gatunek, natomiast właśnie takie, które nie miały wcześniej styczności z człowiekiem. Jak rozróżnić kota wolnobytującego od takiego kota bezdomnego, który w jakiś sposób oddalił się od domu? No, czasami może być to bardzo trudne. Natomiast takim wyznacznikiem, jednym z wielu, jest zachowanie takiego kota. Jeśli kot biega za wszystkimi ludźmi, miauczy, przymila się, mruczy, no to bardzo często jest to kot udomowiony, który w jakiś sposób właśnie oddalił się od domu. Być może kot, który jest wypuszczany przez właściciela, ponieważ no, nadal wiele osób wypuszcza swoje mruczki, żeby mogły pochodzić troszeczkę po okolicy. I takie koty jak najbardziej wpisują się w definicję zwierząt bezdomnych. Jeżeli taki kot dodatkowo jest w jakiś sposób zaniedbany, ma brudne futerko, no to oczywiście wymaga interwencji. Jeżeli chodzi o koty te wolnobytujące, one najczęściej unikają człowieka, przy próbie kontaktu uciekają, mogą się zdarzyć takie bardzo mocno nieprzychylne ludziom koty, które wręcz będą atakować, syczeć, próbować udrapać, a nawet ugryźć, jeżeli spróbujemy je pogłaskać czy też złapać. No i to jest taki no, pierwszy wyznacznik, tak? Takie zachowanie kota. Oczywiście zdarzają się koty, które żyją u kogoś w domu, a które po prostu boją się obcych. Natomiast najczęściej wtedy, jeśli kot taki zaginie, być może pierwszy raz w życiu jest na dworze, nigdy nie wychodził i z tego względu prezentuje takie, a nie inne zachowanie, no to najczęściej właściciele bardzo się martwią, umieszczają ogłoszenia o zaginięciu takiego kota. Warto jest przeglądać strony internetowe czy też profile. Tutaj oczywiście w naszej okolicy miasta Włocławek, Spotted, czy też właśnie nasz schroniskowy, ponieważ jeżeli dostajemy informację, że taki kot zaginął, umieszczamy zawsze ogłoszenie grzecznościowe na naszym profilu. Drugim takim wyznacznikiem, że kot jest kotem wolnobytującym, jest nacięte ucho. Uszy kotom nacinane są podczas zabiegów sterylizacji, kastracji, po to właśnie, aby z daleka było widoczne, że jest to kot kastrowany, niedomowy stricte, tylko właśnie żyjący sobie w środowisku. Oczywiście tutaj no, może być troszeczkę mylne, tak? Czasami zdarza się, że kot ma na przykład zadrapane ucho, troszeczkę wygląda jak nacięte. Natomiast jeżeli no, jest całkowicie albo ścięty koniuszek, albo taki dość widocznie wycięty trójkącik na uchu, najczęściej prawym, no to mamy no, na 99,9% z kotem wolnobytującym. Oczywiście takie koty są dokarmiane. Są osoby, które zajmują się, opiekują się tymi kotami. Taki kot najczęściej jest przyzwyczajony do swoich karmicieli. Im ufa, im pozwala się dotknąć, pogłaskać, nawet wziąć na ręce. Natomiast no, niekoniecznie darzy takim samym zaufaniem każdą inną osobę. Tak? Także jeżeli patrzymy, jak koty wolnożyjące wchodzą w interakcję ze swoimi karmicielami, no, możemy odnieść wrażenie, że są to koty bardzo przyjazne do ludzi. No, a okazuje się, że w kontakcie z osobą, której nie znają, no niekoniecznie właśnie takie są, właśnie syczą.

próbują uciekać, czy nawet mogą zaatakować. Także jeżeli widzimy gdzieś w naszej okolicy kota, nie wiemy, czy jest wolno żyjący, czy po prostu komuś zaginął, może pojawił się nagle, może my go dopiero zauważyliśmy, warto skontaktować się z karmicielami, którzy znajdują się w okolicy, bo oni najczęściej wiedzą, kogo mają pod opiekę w swoim stadzie. Oczywiście pewnie wiele osób zastanawia się, jak pomóc takim kotom i czy w ogóle zasadne jest, żeby takie koty żyły w środowisku. Odpowiedź brzmi na pierwsze pytanie. Oczywiście można pomóc takim kotom, czy przez dokarmianie ich, czy teraz, kiedy robi się zimno, wystawienie na przykład budki dla kotów wolnobytujących w swojej okolicy pod blokiem, czy na przykład zostawienie uchylonego okienka w piwnicy, no bo są już takie temperatury, że koty zaczynają szukać ciepłego schronienia. Wiemy, że niektóre osoby boją się, że taki kot nabrudzi, będzie nieprzyjemnie później w takiej piwnicy pachnieć. Możemy zabezpieczyć się, wstawiając do takiej piwnicy na przykład czy pudełko zwykłe plastikowe, takie większe, czy jakiś kartonik wypełniony piaskiem chociażby. Koty mają takie naturalne, instynktowne zachowanie, że korzystają z piasku, żeby się załatwić, więc prawdopodobnie skorzystają z tego. Jeśli mimo to boimy się, że będzie tam nabrudzone w tej piwnicy, można na przykład zastawić okienko taką specjalną drewnianą budką, dzięki czemu kot znajdzie sobie bezpieczne schronienie, a nasza piwnica pozostanie czysta. Oczywiście, jeżeli nie mamy możliwości dokarmiać samemu takiego kota, możemy skontaktować się, tak jak wspominałam, z karmicielami, zaoferować zakup być może jakiejś puszeczki dla tych kociaków. Na pewno takie osoby karmiące koty chętnie z pomocy skorzystają, bo bardzo często są to osoby, które zakupują jedzenie z własnych funduszy. Naturalnie, jeśli chodzi o nas, czyli o schronisko, również pomagamy kotom wolnożyjącym. Przede wszystkim oferując karmę na zimę, ale także poprzez zabiegi kastracji, które prowadzimy praktycznie przez cały rok. Można nadal do nas zgłaszać się, przywozić koty niewykastrowane, wolnożyjące z terenu Włocławka. Zapraszamy wtedy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem, tak żeby umówić się na zabieg, a jeśli ktoś nie ma możliwości złapania takiego kota, to oferujemy tutaj kontakt do osoby, która pomaga, lub pożyczamy klatkę, pułapkę, tak żeby łatwiej tego kota po prostu móc złapać. Naturalnie, jeśli taki kot potrzebuje pomocy, jest ranny, uległ wypadkowi, jest widocznie chory, wychudzony, również pomagamy takim kotom, przyjmujemy je na czas leczenia, na czas rehabilitacji, natomiast później takie koty są przez nas wypuszczane w miejsce ich bytowania. Tak, jeżeli już są w pełni zdrowia, one wracają po prostu do środowiska. Jeżeli nie były wcześniej kastrowane, to również przeprowadzamy ten zabieg, zanim taki kot zostanie wypuszczony. Pamiętać należy, że koty, jeżeli się źle czują, bardzo drastycznie potrafią zmienić swoje zachowanie, więc zdarza się czasami, że przyjeżdża do nas kot. Kot jest bardzo miły, sympatyczny, źle się czuje, a kiedy już zostanie wyleczony, zaczyna czuć się lepiej, to niestety, ale zaczyna też z nami walczyć, przestaje pozwalać się obsłużyć. No i wtedy wiemy, że mamy do czynienia z kotem również wolnożyjącym. Takie koty wtedy, jeżeli nie są oswojone, jeżeli ciężko je obsługiwać, to również zostają wypuszczone w miejsce bytowania po zabiegu kastracji. Czy koty takie w ogóle oswajać? Tak jak wspominałam, karmiciele bardzo często

często, no nie tyle może oswajają te koty, co koty po prostu się do nich przyzwyczajają i zaczynają im ufać. Jest to o tyle pomocne, jeżeli koty potrzebują podania leków, jeżeli źle się czują, łatwo je wtedy złapać, zabrać do weterynarza. Taki karmiciel też wtedy pomaga w obsłudze takiego dzikuska w cudzysłowie, tak? Natomiast sami, jeżeli nie mamy możliwości dbania przez cały czas o takie koty, jeżeli nie mamy możliwości cały czas ich dokarmiania codziennie, jeżeli nie mamy możliwości sprawdzania ich stanu zdrowia, no to po prostu nie oswajajmy takich kotów. Dlaczego? Bo może się też zdarzyć, że takie koty przyzwyczają się do tego, że były karmione przez jakiś czas. Tak? Często się tak zdarza na działkach, że latem osoby dokarmiają koty, później jesienią te działki nie zaglądają, koty niestety nie uczą się w inny sposób zdobywać pożywienia i głodują. Druga rzecz, takie koty, jeśli żyją w mieście, zostaną oswojone przez 2, 3, 4 osoby, to uczą się, że można podchodzić do człowieka, ale nie każdy niestety jest przychylny tym kociakom, tak? Więc mogą zostać poturbowane, mogą nawet podchodzić do jakichś innych zwierząt, takich jak psy. No może im się po prostu przez to stać krzywda. Więc jeżeli nie mamy zamiaru dbać przez cały rok, każdego dnia o te koty, to po prostu darujmy sobie oswajanie takiego kota, bo niestety, ale możemy przysporzyć mu po prostu krzywdy zamiast pomóc. Pamiętajmy też, że wedle przepisów prawa koty środowiskowe mają prawo do poszanowania przez człowieka, mają prawo do pomocy, mają prawo do godnego życia w swoim środowisku występowania, tak? Także nie można, nie wolno takich kotów wyłapywać, robić im krzywdy w jakiś sposób. Nie wolno ich wywozić z miejsca bytowania, ponieważ wszystkie te działania są po prostu wbrew prawu, i może za to grozić dosyć wysoka kara. Tak? Tutaj jeśli chodzi o status kota wolnożyjącego, to jest zbliżony do statusu zwierząt dzikich, które znajdują się pod ochroną, podobnie właśnie jak koty wolnobytujące. Pamiętajmy, że istnieją, przynajmniej powinny w każdej gminie istnieć, plany działania na rzecz zwierząt bezdomnych, plany pomocy zwierzętom właśnie wolno żyjącym. I do takich podstawowych zadań gmin należy właśnie między innymi kastracja czy pomoc w dokarmianiu kotów. Także jeżeli jesteśmy karmicielami, warto zgłosić się do swojej gminy, zaznajomić się z takim planem pomocy zwierzętom i skorzystać z tej pomocy, którą gminy nam zaoferują. A my pamiętajmy też, że takie koty wolnobytujące to nie są po prostu koty, które wymagają naszej nieustannej opieki, to znaczy oczywiście codziennej, natomiast nie 24 godziny na dobę. To są koty, które, szczególnie te dorosłe, już kilkuletnie, które doskonale sobie radzą w swoim środowisku, są także naszymi sprzymierzeńcami, jeśli chodzi o chociażby wyłapywanie gryzoni, tak? Doskonale radzą sobie z myszami, a te starsze, bardziej doświadczone pomagają zwalczać nam szczury, co jest szczególnie przydatne przecież na naszych osiedlach, ale także i w domkach jednorodzinnych, tak? Także jeżeli zauważymy takiego kota obok siebie, dajmy mu spokojnie żyć, nie przeganiajmy, nie próbujmy łapać. Oczywiście możemy pomóc wystawiając miskę z jedzeniem, czy właśnie budkę na zimę. Natomiast pamiętajmy, że to nie są generalnie koty, które chciałyby żyć wspólnie z człowiekiem pod jednym dachem. Bardzo często zdarza się, że takie koty nie przyzwyczajają.

Przyzwyczajają się do życia w domu, nie potrafią chociażby korzystać z kuwety, cały czas wołają na dwór. No i bardzo ciężko, bardzo często jest oswoić też takiego kota. Więc jeśli to nie jest malutki kociak, który potrzebuje,

0: Dziękuję bardzo.
1: Do adopcji polecają się Drago. Drago to dwuletni psiak w typie pitbulla. Ma brązowe umaszczenie z białymi dodatkami. Drago trafił do nas przestraszony, niepewny tego, co się z nim dzieje. Aktualnie chętnie wychodzi na spacery, stał się bardziej spokojny i zrelaksowany. Faktem jest, że Draguś nie jest psem dla każdego. Jest nieco wybiórczy, jeżeli chodzi o kontakty z ludźmi. Ma swoich ulubionych pracowników i wolontariuszy. Jest też wybiórczo nastawiony do innych zwierząt. Są psy, które zwyczajnie ignoruje i takie, z którymi ostro kłóci się przez kraty boksu. Musimy też dodać, że jest silnym psem. Zaciekawiony czymś lub zaaferowany potrafi pociągnąć. Niemniej, Drago to fantastyczny pies, który ma swoich fanów i który zasługuje na miłość. Czy uda mu się znaleźć własnego człowieka? Kogoś, kto pokocha i zadba o niego już do końca? Bardzo w to wierzymy i mamy nadzieję, że stanie się to już niebawem. Z uwagi na jego wybiórczość i nieufność nie polecamy Drago do domu, w którym mieszkają małe dzieci oraz gdzie są inne zwierzęta. Drago zarejestrowany jest pod numerem 13-246/212/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Una. Malutka koteczka Una nie ma jeszcze 3 miesięcy, a już poznała, czym jest tęsknota, choroba i ból. Una trafiła do nas z objawami kociego kataru i zarobiałymi oczkami, które już są w znacznie lepszym stanie. Chudziutka, bezbronna, bez mamy i rodzeństwa. Jej ogonek nosi ślady uszkodzenia. Czy został przycięty drzwiami? Uległa wypadkowi? A może coś się zaatakowało? Nie wiemy. To co wiemy, to że Una jest mega przylepką. Kocha ludzi, podbiega po głaski, pakuje się na kolanka, wtula w ludzkie ramiona i mruczy, a potem smuci się, kiedy człowiek odchodzi. Niestety, w schronisku nie mamy możliwości poświęcić jej tyle uwagi, ile potrzebuje. Dlatego chcielibyśmy, aby jak najszybciej znalazła dom. Taki z prawdziwego zdarzenia, w którym będzie kochana, rozpieszczana i zaopiekowana. A ona odwdzięczy się mruczeniem, przytulaniem, dawaniem swojego ciepełka w nocy i kochaniem swoich nowych ludzi do końca życia. Una zarejestrowana jest pod numerem 48-97/113/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Na razie jest za młoda na przeprowadzenie zabiegu sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Niepokój w kilku wrocławskich szkołach. We wtorkowe przedpołudnie placówki otrzymały wiadomości o rzekomym zagrożeniu bombowym. Na miejscu byli policjanci i strażacy, a część szkół ewakuowano. Zgłoszenia dotyczyły m.in. szkół podstawowych nr 2, 3, 19 i 23. W SP23 uczniowie zostali wyprowadzeni z budynku. Służby oceniają wiadomości jako mało wiarygodne, ale sprawdzają wszystkie zgłoszenia. Na razie nie potwierdzono obecności żadnego ładunku wybuchowego. Babie lato kojarzy się z ciepłymi, słonecznymi dniami, które pojawiają się jesienią, ale to także delikatne nici pajęczyn unoszące się w powietrzu. Właśnie nimi inspirowali się uczestnicy kolejnych warsztatów Posztukuj z GSW. W Galerii Sztuki Współczesnej we Wrocławku powstały prace nawiązujące do jesiennej natury.
1: Zajmowałyśmy się tematem babiego lata. Panie miały okazję dzięki pięknym materiałom, pięknym suszonym kwiatom, liściom, taśmom, pisakom, oczywiście też był też papier czerpany, akwarele, stworzyły unikalne dzieła, które są jakby taką metaforą przemijającego czasu, ich przemyśleń dotyczących tego, jak nadchodzi jesień, jak się czują. Niektóre panie miały trochę problem, żeby się wyrazić, niektóre wręcz chłonęły tę atmosferę i tutaj mieli państwo akurat przykład, gdzie niektóre panie nie mają problemu z pisaniem własnej poezji, ale to była taka cudowna okazja, żeby porozmawiać, trochę znowu spróbować czegoś nowego i zmierzyć się z tym, czego nigdy nie próbowały, czy sobie poradzą. Zawsze sobie świetnie radzą, zawsze to wychodzi bardzo oryginalnie. Także jak zwykle było to bardzo ciekawe, bardzo emocjonujące, pełne emocji spotkanie przy kawie, przy rozmowie. Także no ja uwielbiam nasze uczestniczki. Mamy też tutaj nowego uczestnika, jednego pana, także mamy grono powiększone o rodzynka. Także jest cudownie. No.
0: Było twórczo, kolorowo i przede wszystkim bez nudy. Uczestnicy warsztatów zgodnie przyznawali, że chętnie biorą udział w takich zajęciach. To dla nich okazja, by zrobić coś własnymi rękami, spotkać się i puścić wodze wyobraźni.
2: Myślę, że wyszło to bardzo fajnie. Takie bardzo inspirujące zajęcia. Ja osobiście bardzo lubię coś takiego i myślę, że każda z nas była bardzo zadowolona i prace według naszej Moniczki wyszły całkiem, całkiem fajnie.
3: Udało się troszeczkę pokolorować, prawda, tą jesienną aurę.
2: Myślę, że tak. Zobaczycie nawet na naszych pracach, że wygląda to całkiem jesiennie i bardzo, bardzo ładnie.
3: Czy często pani przychodzi tutaj na warsztatę?
2: To znaczy ja tak okazjonalnie bym powiedziała, akurat przechodziłam, zajrzałam, zostałam i bardzo mi się podoba.
4: No ja jak zwykle bywam na wszystkich kulturalnych imprezach, a to mnie tak wciągnęło, gdyż ja kocham takie prace i nawet napisałam wierszyk o tej naszej pracy, może przeczytam. Babie lato suszy kwiaty, sprawia, że kolory zastygają. Pajączek złotej nici po Wrocławku rozsiewa, babie lato we Wrocławku dotyka nieba.
3: Proszę.
4: No naprawdę, bo po Wrocławku chodzę dopiero 33 miesiące.

0: ale jestem zakochana w tym mieście i na pewno już nigdzie stąd nie ucieknę, bo tu jest taka wspaniała atmosfera, no, że aż mam motyle w brzuchu, no nie? No, to są takie emocje, że nie idzie wyrazić słowami. Właśnie babie lato suszy kwiaty, sprawia, że kolory zastygają i potem to zostaje przez cały rok, no nie? Ta namiastka tej jesieni, tego wszystkiego, a tu koleżanka taką dziewczynę zrobiła, właśnie to dopiero jest dzieło.
1: Widzę, że to połączenie takich różnych technik, prawda, różnych elementów.
0: O tak, tak, bo ja kocham kwiaty i proszę sobie wyobrazić, że na Śląsku uwielbiałam pewne kwiaty i ja je przywiozłam tutaj, na nasz, no to są cynie, to są tak piękne kwiaty.
2: Jesienne warsztaty były okazją nie tylko do stworzenia własnych prac, ale też do spojrzenia na dobrze znane zjawisko z zupełnie innej, artystycznej perspektywy. Babie lato tym razem zostało zatrzymane nie w powietrzu, ale na papierze. Elektryczne hulajnogi na dobre wpisały się w krajobraz polskich miast. Korzystają z nich także dzieci i młodzież. Wraz z rosnącą popularnością pojawiają się jednak problemy z bezpieczeństwem. Podczas jednej z policyjnych akcji funkcjonariusze ujawnili 214 wykroczeń popełnionych przez kierujących hulajnogami. Dodatkowo z roku na rok wzrasta też liczba wypadków i kolizji.
3: Porównując je do całego roku ubiegłego, możemy powiedzieć, że mamy wzrost zdarzeń drogowych z udziałem osób, które korzystają z hulajnóg, ponieważ w ubiegłym roku odnotowaliśmy łącznie 27 wypadków, w których niestety zginęły dwie osoby, a 25 osób zostało rannych. Odnotowaliśmy też ponad 170 kolizji, więc patrząc na te dane mamy wzrost. Ten środek transportu na pewno w ostatnich latach nabrał na popularności. Bardzo często korzystają z niego osoby młode.
2: Jednym z najczęstszych problemów jest prędkość. Przepisy pozwalają poruszać się hulajnogą elektryczną z maksymalną prędkością 20 km na godzinę. Policjanci zwracają jednak uwagę, że część użytkowników próbuje zwiększać możliwość swoich pojazdów i jeździ znacznie szybciej.
3: Patrząc na to, co było przyczyną zdarzeń drogowych, tutaj patrząc na naszą statystykę, możemy powiedzieć, że najczęstszą przyczyną jest przede wszystkim niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze, jak również nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, czy też nieprawidłowe omijanie. Niestety też kierujący hulajnogami no, nie stosują się do przepisów ruchu drogowego. Widzimy to po też naszych interwencjach i tutaj najczęstszymi wykroczeniami, które są popełniane przez właśnie osoby korzystające z tego typu środka transportu, jest przede wszystkim przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, jak również nie ustąpienie pierwszeństwa pojazdowi czy też pieszemu, ale zdarzają się też sytuacje, gdzie kierujący korzystają z telefonu komórkowego podczas jazdy hulajnogą. Mamy też już przypadki, kiedy młodzi kierujący nie mają obowiązkowego kasku ochronnego założonego na głowie. Tutaj jest mowa o osobach, które nie ukończyły 16 roku życia.
2: Dlatego policjanci prowadzą także działania profilaktyczne. Podczas spotkań z młodzieżą pokazują, jak niewiele potrzeba, by doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Jedno z takich spotkań odbyło się we Włocławku.
4: Zależy nam na tym, żeby każdy uczestnik, który dbał o bezpieczeństwo, przyszedł i zobaczył, jak to jest, jak to mogą być zbliżone warunki do wypadku drogowego i jak niewiele potrzeba, żeby do tego wypadku doszło. Dlatego też zależy nam na tym, żeby każdy uczestnik ruchu drogowego był świadomym uczestnikiem ruchu i wiedział, że mały błąd może spowodować, że do tego wypadku może dojść i chcielibyśmy zrobić, żeby do tych wypadków właśnie nie dochodziło. Bardzo ważne jest podczas kierowania hulajnogą elektryczną zwracanie uwagi na to, że po pierwsze, jeżeli jeździmy w dwójkę, bardzo łatwo może dojść do wypadku. Wystarczy jakiś niewielki krawężnik, dziura, nierówność na jezdni. To wszystko może spowodować, że się bardzo łatwo możemy wywrócić. Jeżeli to będzie połączone jeszcze z nadmierną prędkością, wówczas skutki takiego zdarzenia mogą być tragiczne. Niestety, tak jak pokazują nasze statystyki, z uwagi na to, że ten pojazd typu hulajnoga elektryczna, czy też rower, on jest coraz bardziej popularnym pojazdem. Mamy coraz więcej zdarzeń, dlatego zależy nam na tym, żeby właśnie wyjść do tej młodzieży, do tych osób, które najczęściej korzystają z hulajnóg elektrycznych i żeby pokazać, jak niewiele potrzeba, żeby do wypadku doszło. Dlatego dbajmy o bezpieczeństwo i żeby do tych wypadków nie dochodziło.
2: O bezpieczeństwie trzeba pamiętać również teraz, gdy dni są coraz krótsze. Jesienią szybciej zapada zmrok, a widoczność mogą dodatkowo ograniczać deszcz czy mgła. Policjanci przypominają więc o odblaskach i zachęcają, by zadbać o to, aby kierujący hulajnogą był dobrze widoczny dla innych uczestników ruchu. Budżet obywatelski jest inicjatywą cieszącą się dużą popularnością we Włocławku. Świadczy o tym liczba oddawanych głosów oraz samych projektów składanych do ratusza. Obecnie jeden z nich jest realizowany na budynku Zespołu Szkół nr 4 im.

0: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
1: W naszym mieście powstaje coraz więcej murali. One niewątpliwie upiększają tą przestrzeń miejską Wrocławka. Stąd również pomysł na kolejny mural akurat w tej części naszego miasta, czyli właśnie na osiedlu Południe, na budynku szkoły, gdzie właśnie patronem jest Krzysztof Kamil Baczyński.
2: Co ten mural przedstawia? Wiem, że było głosowanie, o ile mnie pamięć nie myli, były dwie propozycje. Która wygrała?
1: Zarówno jedna, jak i druga opcja to była twórczość, historia, nawiązywanie do biografii Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ale również do symboli narodowych, do powstania warszawskiego i do Polski walczącej, więc tutaj te dwa projekty były podobne. Oczywiście one różniły się pewnymi detalami, natomiast to mieszkańcy Wrocławka zdecydowali, głosując w ramach konsultacji społecznych, który projekt ma być realizowany. No i właśnie jest ten projekt wybrany przez mieszkańców w trakcie realizacji.
0: Pomysłodawca projektu jest związany z zespołem szkół nr 4, zarówno w przeszłości, jak i obecnie.
1: Jestem również związany z tą szkołą, ponieważ jestem absolwentem gimnazjum nr 7 oraz 4 liceum ogólnokształcącego we Wrocławku, a aktualnie pracuję w tej szkole jako nauczyciel. Również jestem związany z tą częścią naszego miasta, ponieważ osiedle Południe to jest to osiedle, na którym się wychowywałem. Do tej pory mieszka tutaj moja babcia, mieszkają tutaj moi rodzice. W związku z tym ten pomysł też jest takim połączeniem właśnie zarówno dla środowiska szkolnego, jak i dla środowiska lokalnego, tutaj właśnie dla mieszkańców. Niewątpliwie szkoła od zawsze dba o to, żeby uczyć, żeby przypominać właśnie postać Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Sam również brałem udział w konkursach recytatorskich poezji Baczyńskiego, więc ten temat i ta postać jest mi niewątpliwie bardzo bliska. Od blisko 30 lat te konkursy się w naszej szkole odbywają. I właśnie mural miał być takim kolejnym elementem kultywowania właśnie tej postaci naszego patrona.
0: Mural to jednak nie wszystko. W tegorocznej edycji Jakub Steinwald zgłosił kolejny pomysł związany z osiedlem Południe, a konkretnie z nieuporządkowanymi terenami zielonymi w pobliżu Baczyńskiego.
1: W zeszłym roku projekt o nazwie Mural Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Baczynie okazał się sukcesem. 408 głosów uzyskał w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego, więc idę za ciosem i w tym roku również złożyłem projekt w ramach WBO, również związany z Baczyńskim, mianowicie obok szkoły, tuż przy muralu, na placu, który aktualnie jest kompletnie niewykorzystywany. Chciałbym, żeby został stworzony park kieszonkowy właśnie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W tym parku chciałbym, żeby właśnie i to mieszkańcy, ale też i uczniowie chodzący do szkoły mogli korzystać jako takiego miejsca odpoczynku, relaksu, odprężenia do podnoszenia jakości życia mieszkańców. Chciałbym, żeby również takim elementem właśnie związanym z Baczyńskim było to, żeby w jakimś stopniu, w jakiś sposób upamiętnić Baczyńskiego, tworząc takie pewne miejsce pamięci w tym parku kieszonkowym. Powstaje w naszym mieście sporo takich miejsc, ponieważ mamy realizowany mini skwer Park Kobiet, za chwileczkę będzie Park Południa, Park Barska czy Park Grzywno, więc myślę, że tutaj dobrym pomysłem jest stworzenie takiego parku akurat właśnie w tej części naszego miasta, czyli na osiedlu Południe.
0: Wrocławskie murale są zlokalizowane głównie w Śródmieściu. Opowiadają o ważnych wydarzeniach, miejscach, symbolach i postaciach, które ukształtowały lokalną tożsamość. Nowy mural powstający na Baczynie wychodzi poza centrum. Być może w ślad za nim kolejne murale powstaną także na innych osiedlach. Wrocławek miastem sportu to jedno z haseł mających reklamować nasze miasto. We Wrocławku funkcjonuje szereg klubów i stowarzyszeń sportowych reprezentujących różne dyscypliny. Trzeba jednak mieć gdzie trenować. Do naszej redakcji dotarły informacje, że kluby nie mają gdzie prowadzić treningów. Przyszkolne sale gimnastyczne mają duże obłożenie. Ratusz wcześniej dostrzegł problem i chciał mu przeciwdziałać.
3: Tak, oczywiście z salami gimnastycznymi jest zwykle, z salami sportowymi przy szkołach jest zwykle kłopot. Sale, które są w posiadaniu ośrodka sportu i rekreacji, niestety nie mogą pomieścić wszystkich, dlatego wykorzystywane są sale sportowe przy wrocławskich placówkach. Jedne wykorzystywane są bardziej chętnie, drugie mniej. Oczywiście najbardziej chętne są te pełnowymiarowe, te duże sale sportowe. I w związku z tym 24

0: czerwca radni podjęli uchwałę, że korzystać mogą oczywiście z tych sal wszyscy, natomiast w godzinach od 16 do 20 mogą korzystać kluby sportowe, stowarzyszenia, które prowadzą szkolenie dla dzieci i młodzieży, no w związku z tym, żeby dzieci i młodzież nie chodziły po zmroku, żeby to wszystko odbywało się bezpiecznie. Dlatego miało być to ustalone wspólnie z dyrekcjami szkół do końca sierpnia. Dokładne terminy zostały ustalone i w związku z tym te wszystkie zapotrzebowania na sale sportowe zbierane były do końca sierpnia i w pierwszej kolejności, tak jak mówię, uchwałą Rady Miasta miały korzystać z tego kluby, które są i osoby, które są stowarzyszone w tych stowarzyszeniach sportowych.
1: Uchwała nie rozwiązała problemu całkowicie. Trudno jest jednak znaleźć kompleksowe rozwiązanie. Liczba sal sportowych jest ograniczona.
0: To znaczy, tych rozwiązań jest trudno znaleźć innych, bo sala buduje się tylko jedna w zespole szkół numer 8 na ulicy Willowej, natomiast pozostałe proponujemy, czy mniejsze salki, no bo jeżeli chodzi o budżet obywatelski, to nasi fantastyczni seniorzy korzystają głównie z tych mniejszych salek, gdzie są ćwiczenia takie w mniejszej 20-osobowej grupie. Oczywiście z tych dużych sal też w niektórych momentach korzystają, natomiast tutaj no, chodzi o to, żeby głównie do dostęp do sal miały dzieciaki i młodzież, oczywiście do 16. W niektórych przypadkach, w niektórych szkołach jest to do 17, ponieważ szkoły realizują również projekty Ministerstwa Sportu, chociażby taki projekt Aktywny Plus, mnóstwo innych projektów, na które są pieniądze przeznaczone dla jednostki samorządu terytorialnego z Ministerstwa Sportu. Natomiast, no mówię, tu w tym przypadku, jeżeli chodzi o takie grupy, chociażby niestowarzyszone, jest w tym pewien kłopot, no i niestety te grupy muszą po godzinie 20 dopiero będą mogły korzystać z sal, ewentualnie w dni wolne od pracy, w dni wolne, czy chociażby w soboty, ale zależy to wszystko od decyzji dyrektorów, to jest kompetencja dyrektorów placówek.
1: Na pewno cieszy to, że włocławianie chętnie angażują się w zajęcia sportowe. Zarówno dzieci, dorośli, jak i seniorzy dbają o kulturę fizyczną. Problemów lokalowych trudno jednak uniknąć. Sytuację w pewnym stopniu rozwiąże nowa sala gimnastyczna na Zawiślu. Jednak do zakończenia prac pozostało jeszcze wiele miesięcy. Od nowego roku szkolnego pojawiły się nowe przepisy dotyczące żywienia uczniów w szkołach. Zgodnie z wytycznymi posiłki mają być zdrowsze. Zmiany w kwestiach żywieniowych od stycznia pojawiły się również w szpitalach. Lecznice miały okres przejściowy do 31 sierpnia 2026 roku. Od 1 września nowe przepisy są w pełni egzekwowane.
2: Rzeczywiście, od 1 września tego roku szpitale w Polsce musiały się dostosować do wymagań rozporządzenia ministra zdrowia. I tutaj już pierwsza ważna uwaga. Dla nas to dostosowanie się do tych wymagań nie było żadną rewolucją, dlatego że od wielu miesięcy po pierwsze przygotowujemy się, po drugie regularnie, konsekwentnie wprowadzamy coraz wyższe standardy, jeśli chodzi o żywienie pacjentów. No a teraz najważniejsze, czyli co te zmiany oznaczają dla samych pacjentów. Przede wszystkim teraz te diety, które i sposób żywienia, który jest w szpitalu, musi być dostosowany do stanu zdrowia pacjenta. To znaczy, jeśli pacjent nie może na przykład jeść konkretnych grup pokarmów, to oczywiście diety są, tak jak powiedziałem, ściśle pod tego indywidualnego pacjenta dobrane.
1: Nowe rozporządzenie wprowadziło również kontrolę jakości żywienia. Placówki mają obowiązek przeprowadzenia akredytowanych badań laboratoryjnych serwowanych dań.
2: Co kryje się pod tym pojęciem? Po pierwsze to, że te kontrole są teraz dokonywane na bieżąco. Mówię o takich kontrolach, powiedziałbym, organoleptycznych, czyli to, jak te posiłki danego dnia wyglądają, jak smakują, jaki mają zapach. I to jest jakby rzecz pierwsza. Rzecz druga, rozporządzenie wprowadziło również obligatoryjne, okresowe badania laboratoryjne posiłków i rzeczywiście na naszej stronie w zakładce Strefa Pacjenta jest też kolejna zakładka Żywienie dla Zdrowia i tam opublikowaliśmy ostatnie badania kontrolne laboratoryjne właśnie w tym zakresie, gdzie w ciągu jednego dnia różne posiłki były kontrolowane. Wyniki tej kontroli, tak jak mówię, są publicznie dostępne na naszej stronie internetowej. Ważna rzecz jest również taka, że to rozporządzenie wprowadziło taki nakaz publikowania informacji dla samych pacjentów właśnie o dietach, ale nie tylko. Dlatego my wprowadziliśmy na tej zakładce, o której przed chwilą powiedziałem, takie dekadowe jadłospisy, czyli z wyprzedzeniem 10-dniowym pacjenci mogą zobaczyć, mówiąc wprost, jakie posiłki przed nimi, jakie śniadanie, śniadania, jak i obiady, jak i kolacje. Nie tylko same posiłki, ale również ich wartość odżywcza, energetyczna, więc podział na białko, tłuszcze, węglowodany, błonnik, sód, ale również te ważne informacje o tym, jakie są ewentualnie alergeny. Więc ten tutaj element do

0: dotyczący informowania pacjentów, bardzo ważnego, również jest dostępny na tej podstronie. Publikujemy również zdjęcia posiłków. No i kolejny element bardzo ważny, czyli to, że istnieje możliwość anonimowego zgłaszania uwag, jeśli chodzi o ten system żywienia w naszym szpitalu. Również odsyłam tutaj mieszkańców, pacjentów do naszej zakładki Żywienie dla zdrowia w strefie pacjenta. Tutaj właśnie można na tej zakładce swoje anonimowe, czy pozytywne, czy bardziej krytyczne opinie dotyczące żywienia w szpitalu zgłosić.
1: Szpital we Wrocławku ma, rozumiem, własną kuchnię i we własnym zakresie te posiłki przygotowuje. Nie są to posiłki zamawiane z cateringu, tylko przygotowywane tutaj na terenie szpitala.
0: Tak, my jako szpital dysponujemy własną kuchnią, zespołem, który właśnie w tej kuchni pracuje, również silnym zespołem dietetyków.
2: Celem zmiany jest podniesienie jakości żywienia pacjentów oraz uznanie posiłku za realny element procesu leczenia. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że odpowiednio zbilansowana dieta ma wpływ nie tylko na komfort pacjenta, ale również na jego stan odżywienia, rekonwalescencję i skuteczność terapii.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Marian Nowakowski, dyrektor LKS Wektra Wrocławek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiajmy o sukcesach na początku, jednak nie sukcesach samych zawodników, a bardziej trenerów, bardziej klubu jako takiego. Innowacje sportowe Klub Pro 2026. Laureatem jest m.in. Wektra Wrocławek, jest to jeden z 17 klubów laureatów. Opowiedzmy o samej tej inicjatywie.
1: Zgadza się. No to jest rzeczywiście przede wszystkim sukces trenerów naszego klubu. Złożyliśmy taki autorski projekt Next Level, który ma na celu wyposażyć trenerów w takie narzędzia, które będą na co dzień monitorowały cechy rozwoju zawodników.

0: Właśnie, powiedzmy krótko na ten temat. Innowacja, na czym ta innowacja mniej więcej polega, tak żeby nasi widzowie zrozumieli.
1: Dostaliśmy dotację na zakup takiego nowoczesnego sprzętu i urządzeń, które pozwolą nam w warunkach klubowych, treningowych, w warunkach ośrodka sportu i rekreacji na bieżąco testować zawodników w czasie ich zajęć sportowych. Do tej pory to było możliwe tylko dla tych najlepszych zawodników, którzy trenowali w kadrze narodowej i reprezentacji Polski. To się odbywało najczęściej raz, trzy razy w roku. Natomiast teraz trenerzy będą mieli takie narzędzia, które pozwolą im robić to praktycznie codziennie i będziemy mogli objąć grupę zawodników, praktycznie wszystkich zawodników w klubie, nawet od tych najmłodszych, od 7 lat.
0: Czyli możemy powiedzieć, że ten next level rzeczywiście tutaj Wektora wchodzi na poziom już kadry, tak? Narodowej, jeśli chodzi o...
1: No jestem przekonany, że tak to się może stać i trenerzy takie narzędzia będą mieli. Oczywiście drugim etapem po zakupie tych urządzeń będzie przeszkolenie trenerów, no i jakieś sukcesywnie wprowadzanie tych badań i testów.
0: Jest Pan obecnie tutaj, jako gościmy Pana jako dyrektora Wektor, natomiast jest Pan też doświadczonym trenerem, doświadczonym szkoleniowcem. Ile to już lat?
1: O, dużo, nawet już nie liczę. No, trenerem już nie jestem. Teraz już zajmuję się praktycznie tylko koordynacją i administracją klubu. Robią to już młodsi i lepsi ode mnie. Ale klub ma już 30 parę lat, więc tak, no, początki były różne. Były i sukcesy, i upadki. Były lata, gdzie zdobywaliśmy bardzo dużo medali i bardzo dużo punktów w sporcie młodzieżowym. Ale myślę, że te ostatnie lata też są dobre.
0: Właśnie chciałem zapytać odnośnie właśnie tego szkolenia. Jak to szkolenie się zmieniało na przestrzeni lat? Wektora startowała w początku lat 90. Mamy obecnie 2026 rok. Jak to szkolenie się zmieniało? Teraz domyślam się, że bardziej stawiamy na skomputeryzowanie, na powiedzmy już tą sztuczną inteligencję przy szkoleniu. Więcej tabelek, Excela. Jak to wyglądało kiedyś?
1: Znaczy przede wszystkim zmienił się sposób naboru uczestników zajęć w klubie. Kiedyś do klubu mogli wejść tylko zawodnicy, dzieci, które były kandydatami na zawodników, którzy już prezentowały jakiś poziom sportowy. Czyli wybieraliśmy najzdolniejszych dzieciaków we Włocławku czy w okolicach Włocławka i my, trenerzy, zaproponowaliśmy im zajęcia w klubie. Teraz troszeczkę się ten model przestawił. Praktycznie klub jest miejscem, gdzie może uprawiać się, może nie trenować, ale uczestniczyć w zajęciach każde dziecko. Dziecko o różnych możliwościach ruchowych. Już nie nawet sportowych, tylko ruchowych. Czyli może być to dziecko mniej sprawne, może być dziecko otyłe i też się takimi dziećmi zajmujemy. Oczywiście realizujemy to jakby na dwóch etapach. Czyli pierwsze to jest takie zajęcia z każdym dzieckiem, które przyjdzie do klubu, a druga taka forma czy etap to są zawodnicy, którzy są podlegają selekcji. Czyli wybieramy tych najzdolniejszych, te dzieci, które mają wysoki, w naszym przekonaniu wysoki potencjał rozwojowy, sportowy i ich otaczamy już taką bardziej szczególną opieką trenerską, szkoleniową. Współpracujemy już tutaj w tym zakresie z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki. No, stwarzamy im przede wszystkim lepsze warunki do rozwoju. Tych zawodników mamy w klubie, myślę, że gdzieś około 20-30. Oczywiście w zależności od kategorii wiekowej oni awansują do różnego rodzaju kadr, typu kadra narodowa seniorów, kadra narodowa młodzieżowców, juniorów i kadra narodowa B, czy kadra wojewódzka młodzików. Tam już są już w procesie selekcyjnym Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. No my mamy ich tylko wspierać w dalszym rozwoju.
0: Pamiętam właśnie z dawnych czasów, mój kolega, rok starszy, podczas WF-u po prostu, to były chyba zawody jakieś tam też lekkoatletyczne, no i WF-ista, trener WF-u, nauczyciel WF-u wypatrzył go i właśnie podpowiedział, żeby poszedł do Wektora i rozpoczęły się treningi z trenerem Wierzbickim, który właściwie do dzisiaj jest trenerem, a to było chyba już ze 20 lat temu, także ta kadra Wektor też jest doświadczona. Wcześniej to było bardziej opierane właśnie na scoutingu, a teraz, jak rozumiem, każdy może przyjść do klubu i

0: w jaki sposób swoje umiejętności rozwijać.
1: Każdy może się zgłosić. Mamy bardzo dużo, że tak powiem, zgłoszeń, telefonów od rodziców. Dzieci w różnym wieku, od pierwszej klasy szkoły podstawowej, nawet przedszkola, do nawet starszych kilkunastoletnich, 15-17-letnich. Oczywiście cały czas trenerzy też prowadzą taki nabór obserwacji zdolnych dzieciaków w szkołach, czyli jeżdżą też po szkołach, uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego, obserwują zawody i też proponują tym najzdolniejszym, którzy gdzieś tam się już pokazali na jakichś konkretnych imprezach sportowych, proponują też im zajęcia w klubie.
0: Co do obserwacji młodych, przyszłych ewentualnych zawodników, w ubiegłym tygodniu mieliśmy Ligę Prezydenta 2026, zawody dla szkół podstawowych. Powiedzmy kilka słów na ten temat, jak to wyglądało. Zawody odbyły się na stadionie Osiru.
1: To jest tak jakby taka powrót do poprzedniej Ligi Prezydenta, która była kiedyś bardzo fajną, sztandarową imprezą, taką lekkoatletyczną dla dzieci i młodzieży we Włocławku. W tym roku tak zauważyliśmy, że jest bardzo niskie zainteresowanie, jeżeli chodzi o zawody lekkoatletyczne organizowane przez Szkolny Związek Sportowy. Chcielibyśmy tę lukę jakoś tak wypełnić. No i tutaj myślę, że z takim dużym sukcesem, bo w tych zawodach, które ostatnio zorganizowaliśmy, wystartowało chyba ponad 450 dzieci, praktycznie ze wszystkich szkół we Włocławku, więc chcielibyśmy to dalej kontynuować w latach następnych.
0: A jakie dyscypliny? Rozumiem, że oczywiście biegi.
1: Tam było wszystko, i skoki, i rzuty, i biegi, i sztafety, więc myślę, że ciekawe zawody. Będziemy chcieli włączyć to, bo zrobiliśmy to po raz pierwszy jako tylko i wyłącznie jako klub, jako jedyny organizator. Będziemy chcieli wnioskować do Urzędu Miasta, żeby wpisać na stałe tą imprezę już w program imprez miejskich.
0: Rywalizacja między dzieciakami odbywała się w dwóch kategoriach wiekowych. W obydwu wygrała szkoła podstawowa numer 22.
1: Tak, to jest taka szkoła, która w ostatnich latach wiedzie prym w rozgrywkach Szkolnego Związku i różnych zawodach lekkoatletycznych.
0: Od dzieci przejdźmy do imprezy, wielkiej imprezy sportowej, wielkiej imprezy biegowej, która już za nami. Relacja z półmaratonu, Włocławek, bo o tym oczywiście wydarzeniu mówimy, ukazało się już na naszej antenie. Natomiast ja chciałbym zapytać o same przygotowania. W tym roku rekordowa liczba uczestników, jeśli chodzi o bieg osób dorosłych, 800 osób. Jak wyglądały przygotowania do tak wielkiej imprezy?
1: To jest taki duży projekt, który jest organizowany przez nasz klub już po raz któryś. W tym roku 13. edycja. Zgłoszonych było 800, dokładnie 800 zawodników, wystartowało troszeczkę mniej. Przygotowania do tej imprezy rozpoczynamy kilka miesięcy przed. To jest taka już, że tak powiem, duża machina i biurokratyczna. Trzeba uzyskać odpowiednie pozwolenia, zgody i tak dalej, więc trzeba nad tym pracować wiele, wiele miesięcy wcześniej. To samo dotyczy zgłoszeń zawodników, promocji tej imprezy. Impreza się rozwija z roku na rok. W tym roku 20 sponsorów, więc ten budżet też jest taki coraz wyższy z roku na rok. Coraz więcej mamy możliwości i to, co cieszy najbardziej mnie, przynajmniej jako organizatora, to 26 stref kibica. Czyli mamy naprawdę znakomitych kibiców, nie tylko w koszykówce, ale i w lekkiej atletyce. Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślają, że atmosfera na trasie jest wyjątkowa w Włocławku.
0: Półmaraton Włocławek odbywa się trasą po mieście, te nieco ponad 21 km ulicami Włocławka, także parkiem, bulwarami. To jest to też wyzwanie logistyczne w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom. Nie jest to bieg przełajowy gdzieś przez las, tylko ulicami Włocławka. Tutaj też wymagana jest duża obecność służb.
1: Tak, zgadza się. 30 sędziów obsługuje samą trasę, 120 wolontariuszy, pewnie ponad 50 policjantów. Tutaj wielkie podziękowania dla naszej Komendy Miejskiej Policji za zaangażowanie, bo robią to naprawdę perfekcyjnie. Coraz mniej jest skarg od kierowców. Ta trasa jest w taki sposób zaprojektowana, by w jak najmniejszym stopniu utrudniać właśnie ruch aut na drogach. Ponad 7 km to jest odcinek w parku i

0: towarach, więc nie ma tam żadnego ruchu kołowego. Myślę, że dla samych biegaczy jest bardzo atrakcyjna, bo bieganie po tym parku w warunkach takich pięknej polskiej jesieni ma swoje uroki.
1: Na koniec chciałbym jeszcze zapytać o kolejne zawody, do których przygotowują się zawodnicy Wektry. Co przed nami?
0: Już się przygotowujemy do Mistrzostw Polski, które organizujemy w 2028 roku. To będzie bardzo duża impreza, bardzo dla nas ważna. Wymaga też bardzo wielu przedsięwzięć takich logistycznych, organizacyjnych. Zaczęliśmy już nad tą imprezą pracować. No myślę, że będzie zdecydowanie lepsza niż ta, którą zrobiliśmy w 2020 roku w okresie, kiedy była pandemia i mieliśmy pewne ograniczenia organizacyjne.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Marian Nowakowski, dyrektor lekkoatletycznego klubu sportowego Wektra Wrocławek.
0: Dziękuję bardzo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: plaża Wistka, las, gmina Wocławek. Płeć: samica, rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: białoruda, wielkość średnia, cechy szczególne: dłuższy włos. Data przyjęcia: 4 października 2026. Miejsce znalezienia: ulica Parkowa, Michelin. Płeć: samiec, rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: czarny podpalany, wielkość średnia, cechy szczególne: brak.
1: Dzień dobry Państwu. Dziś temat kotów, ale nie taki normalny temat związany z kotami. Dziś chcieliśmy porozmawiać troszeczkę na temat kotów tak zwanych wolnobytujących, zwanych też wolnożyjącymi lub środowiskowymi. Z uwagi na to, że idzie zima, na pewno wiele osób zastanawia się, jak pomóc takim kotom, czym w zasadzie są koty wolnobytujące, i na te pytania postanowiliśmy odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Jak Państwo wiedzą, jesteśmy pracownikami schroniska dla zwierząt bezdomnych. Zwierzęta bezdomne według definicji ustawy o ochronie zwierząt to są zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się, zaginęły i chwilowo nie można ustalić ich właściciela. To są zwierzęta domowe i gospodarskie i właśnie takimi zwierzętami zajmujemy się na co dzień. Natomiast jeśli chodzi o koty wolnobytujące, to trochę nie do końca wpisują się w te definicje. Dlaczego? Ponieważ są to koty, które najczęściej urodziły się na zewnątrz, w środowisku, które nigdy nie przebywały w domu i które niekoniecznie miały wcześniej styczność z człowiekiem, a jeżeli miały, no to jedynie sporadyczną i no niekoniecznie chciałyby się bardziej z nim spoufalać. Koty wolnobytujące nie są też stricte zwierzętami dzikimi. Mamy w Polsce dwa gatunki zwierząt, przepraszam, kotów dzikich, to są żbiki i rysie. Natomiast koty wolnobytujące to są koty domowe jako gatunek, natomiast właśnie takie, które nie miały wcześniej styczności z człowiekiem. Jak rozróżnić kota wolnobytującego od takiego kota bezdomnego, który w jakiś sposób oddalił się od domu? No czasami może być to bardzo trudne, natomiast takim wyznacznikiem, jednym z wielu, jest zachowanie takiego kota. Jeśli kot biega za wszystkimi ludźmi, miauczy, przymila się, mruczy, no to bardzo często jest to kot udomowiony, który w jakiś sposób właśnie oddalił się od domu. Być może kot, który jest wypuszczany przez właściciela, ponieważ no nadal wiele osób wypuszcza swoje mruczki, żeby mogły pochodzić troszeczkę po okolicy. I takie koty jak najbardziej wpisują się w definicję zwierząt bezdomnych. Jeżeli taki kot dodatkowo jest w jakiś sposób zaniedbany, ma brudne futerko, no to oczywiście wymaga interwencji. Jeżeli chodzi o koty te wolnobytujące, one najczęściej unikają człowieka, przy próbie kontaktu uciekają, mogą się zdarzyć takie bardzo mocno nieprzychylne ludziom koty, które wręcz będą atakować, syczeć, próbować udrapać, a nawet ugryźć, jeżeli spróbujemy je pogłaskać czy też złapać. No i to jest taki no, pierwszy wyznacznik, tak? Takie zachowanie kota. Oczywiście zdarzają się koty, które żyją u kogoś w domu, a które po prostu boją się obcych. Natomiast najczęściej wtedy, jeśli kot taki zaginie, być może pierwszy raz w życiu jest na dworze, nigdy nie wychodził i z tego względu prezentuje takie, a nie

inne zachowanie, no to najczęściej właściciele bardzo się martwią, umieszczają ogłoszenia o zaginięciu takiego kota. Warto jest przeglądać strony internetowe czy też profile. Tutaj oczywiście w naszej okolicy miasta Włocławek, Spotted, czy też właśnie nasz schroniskowy, ponieważ jeżeli dostajemy informację, że taki kot zaginął, umieszczamy zawsze ogłoszenie grzecznościowe na naszym profilu. Drugim takim wyznacznikiem, że kot jest kotem wolnobytującym, jest nacięte ucho. Uszy kotom nacinane są podczas zabiegów sterylizacji, kastracji, po to właśnie, aby z daleka było widoczne, że jest to kot kastrowany, niedomowy stricte, tylko właśnie żyjący sobie w środowisku. Oczywiście tutaj może być troszeczkę mylne, tak? Czasami zdarza się, że kot ma na przykład zadrapane ucho, troszeczkę wygląda jak nacięte. Natomiast jeżeli no, jest całkowicie albo ścięty koniuszek, albo taki dość widocznie wycięty trójkącik na uchu, najczęściej prawym, no to mamy no, na 99,9% z kotem wolnobytującym. Oczywiście takie koty są dokarmiane. Są osoby, które zajmują się, opiekują się tymi kotami. Taki kot najczęściej jest przyzwyczajony do swoich karmicieli. Im ufa, im pozwala się dotknąć, pogłaskać, nawet wziąć na ręce. Natomiast no, niekoniecznie darzy takim samym zaufaniem każdą inną osobę. Tak? Także jeżeli patrzymy, jak koty wolnożyjące wchodzą w interakcję ze swoimi karmicielami, no możemy odnieść wrażenie, że są to koty bardzo przyjazne do ludzi, no a okazuje się, że w kontakcie z osobą, której nie znają, no niekoniecznie właśnie takie są, właśnie syczą, próbują uciekać, czy nawet mogą zaatakować. Także jeżeli widzimy gdzieś w naszej okolicy kota, nie wiemy, czy jest wolnożyjący, czy po prostu komuś zaginął, może pojawił się nagle, może my go dopiero zauważyliśmy, warto skontaktować się z karmicielami, którzy znajdują się w okolicy, bo oni najczęściej wiedzą, kogo mają pod opiekę w swoim stadzie. Oczywiście pewnie wiele osób zastanawia się, jak pomóc takim kotom i czy w ogóle zasadne jest, żeby takie koty żyły w środowisku. Odpowiedź brzmi na pierwsze pytanie. Oczywiście można pomóc takim kotom, czy przez dokarmianie ich, czy teraz, kiedy robi się zimno, wystawienie na przykład budki dla kotów wolnobytujących w swojej okolicy pod blokiem, czy na przykład zostawienie uchylonego okienka w piwnicy, no bo są już takie temperatury, że koty zaczynają szukać ciepłego schronienia. Wiemy, że niektóre osoby boją się, że taki kot no, nabrudzi, będzie nieprzyjemnie później w takiej piwnicy pachnieć. Możemy zabezpieczyć się, wystawiając do takiej piwnicy na przykład czy pudełko zwykłe plastikowe, takie większe, czy jakiś kartonik wypełniony piaskiem chociażby. Koty mają takie naturalne, instynktowne zachowanie, że korzystają z piasku, żeby się załatwić, więc prawdopodobnie skorzystają z tego. Jeśli mimo to boimy się, że no, będzie tam nabrudzone w tej piwnicy, można na przykład zastawić okienko taką specjalną drewnianą budką, dzięki czemu kot znajdzie sobie bezpieczne schronienie, a nasza piwnica pozostanie czysta. Oczywiście, jeżeli nie mamy możliwości dokarmiać samemu takiego kota, możemy skontaktować się, tak jak wspominałam, z karmicielami, zaoferować zakup być może jakiejś puszeczki dla tych kociaków. Na pewno takie osoby karmiące koty chętnie z pomocy skorzystają, bo bardzo często są to osoby, które zakupują jedzenie z własnych funduszy.

Naturalnie, jeśli chodzi o nas, czyli o schronisko, również pomagamy kotom wolnożyjącym. Przede wszystkim oferując karmę na zimę, ale także poprzez zabiegi kastracji, które prowadzimy praktycznie przez cały rok. Można nadal do nas zgłaszać się, przywozić koty niewykastrowane, wolno żyjące z terenu Włocławka. Zapraszamy wtedy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem, tak żeby umówić się na zabieg, a jeśli ktoś nie ma możliwości złapania takiego kota, to oferujemy tutaj kontakt do osoby, która pomaga, lub pożyczamy klatkę, pułapkę, tak żeby łatwiej tego kota po prostu móc złapać. Naturalnie, jeśli taki kot potrzebuje pomocy, jest ranny, uległ wypadkowi, jest widocznie chory, wychudzony, również pomagamy takim kotom, przyjmujemy je na czas leczenia, na czas rehabilitacji. Natomiast później takie koty są przez nas wypuszczane w miejsce ich bytowania. Tak, jeżeli już są w pełni zdrowia, one wracają po prostu do środowiska. Jeżeli nie były wcześniej kastrowane, no to również przeprowadzamy ten zabieg, zanim taki kot zostanie wypuszczony. Pamiętać należy, że koty, jeżeli się źle czują, bardzo drastycznie potrafią zmienić swoje zachowanie. Więc zdarza się czasami, że przyjeżdża do nas kot. Kot jest bardzo miły, sympatyczny, źle się czuje, a kiedy już zostanie wyleczony, zaczyna czuć się lepiej, no to niestety, ale zaczyna też z nami walczyć, przestaje pozwalać się obsłużyć. No i wtedy wiemy, że mamy do czynienia z kotem również wolno żyjącym. Takie koty wtedy, no jeżeli nie są oswojone, jeżeli ciężko je obsługiwać, no to również zostają wypuszczone w miejsce bytowania po zabiegu kastracji. Czy koty takie w ogóle oswajać? No, tak jak wspominałam, karmiciele bardzo często, no nie tyle może oswajają te koty, co koty po prostu się do nich przyzwyczajają i zaczynają im ufać. Jest to o tyle pomocne, jeżeli koty potrzebują podania leków, jeżeli źle się czują, łatwo je wtedy złapać, zabrać do weterynarza. Taki karmiciel też wtedy pomaga w obsłudze takiego dzikuska w cudzysłowie, tak? Natomiast no, sami, jeżeli nie mamy możliwości dbania przez cały czas o takie koty, jeżeli nie mamy możliwości cały czas ich dokarmiania codziennie, jeżeli nie mamy możliwości sprawdzania ich stanu zdrowia, no to po prostu nie oswajajmy takich kotów. Dlaczego? Bo no, może się też zdarzyć, że takie koty przyzwyczają się do tego, że były karmione przez jakiś czas. Tak, często się tak zdarza na działkach, że latem osoby dokarmiają koty, później jesienią na te działki nie zaglądają, koty niestety nie uczą się w inny sposób zdobywać pożywienia i głodują. Druga rzecz, takie koty, jeśli żyją w mieście, zostaną oswojone przez 2, 3, 4 osoby, no to uczą się, że można podchodzić do człowieka, no ale nie każdy niestety jest przychylny tym kociakom, tak? Więc mogą zostać poturbowane, mogą nawet podchodzić do jakichś innych zwierząt, takich jak psy. No może im się po prostu przez to stać krzywda. Więc jeżeli nie mamy zamiaru dbać przez cały rok, każdego dnia o te koty, to po prostu darujmy sobie oswajanie takiego kota, bo niestety, ale możemy przysporzyć mu po prostu krzywdy zamiast pomóc. Pamiętajmy też, że wedle przepisów prawa koty środowiskowe mają prawo do poszanowania przez człowieka, mają prawo do pomocy, mają prawo do godnego życia w swoim środowisku występowania. Tak? Także nie można, nie wolno takich kotów wyłapywać, robić im krzywdy w jakiś sposób. Nie wolno ich wywozić z miejsca bytowania, ponieważ wszystkie te działania są po prostu wbrew prawu, no i może za to grozić.

dosyć wysoka kara. Tak, tutaj jeśli chodzi o status kota wolnożyjącego, no to jest zbliżony do statusu zwierząt dzikich, które znajdują się pod ochroną, podobnie właśnie jak koty wolnobytujące. Pamiętajmy, że istnieją, przynajmniej powiem,

0: w dokarmianiu kotów. Także jeżeli jesteśmy karnicielami, warto zgłosić się do swojej gminy, zaznajomić się z takim planem pomocy zwierzętom i no, skorzystać z tej pomocy, którą gminy nam zaoferują. A my pamiętajmy też, że takie koty wolnobytujące to nie są po prostu koty, które wymagają naszej nieustannej opieki, to znaczy oczywiście codziennej, natomiast no nie 24 godziny na dobę. To są koty, które, szczególnie te dorosłe, już kilkuletnie, które doskonale sobie radzą w swoim środowisku, są także naszymi sprzymierzeńcami, jeśli chodzi o chociażby wyłapywanie gryzoni, tak? Doskonale radzą sobie z myszami, a te starsze, bardziej doświadczone pomagają zwalczać nam szczury, co jest szczególnie przydatne przecież na naszych osiedlach, no ale także i w domkach jednorodzinnych, tak? Także jeżeli zauważymy takiego kota obok siebie, dajmy mu spokojnie żyć, nie przeganiajmy, nie próbujmy łapać. Oczywiście możemy pomóc, wystawiając miskę z jedzeniem, czy właśnie budkę na zimę. Natomiast pamiętajmy, że no, to nie są generalnie koty, które chciałyby żyć wspólnie z człowiekiem pod jednym dachem. Bardzo często zdarza się, że takie koty nie przyzwyczajają się do życia w domu, nie potrafią chociażby korzystać z kuwety, cały czas wołają na dwór. No i bardzo ciężko, bardzo często jest oswoić też takiego kota. Więc jeśli to nie jest malutki kociak, który potrzebuje naszej pomocy, jeśli nic mu się nie dzieje, jeśli kot jest zadbany, no to po prostu dajmy mu żyć i nie przeszkadzajmy w tym. Dziękuję bardzo.
1: Do adopcji polecają się Drago. Drago to 2-letni psiak w typie pitbulla. Ma brązowe umaszczenie z białymi dodatkami. Drago trafił do nas przestraszony, niepewny tego, co się z nim dzieje. Aktualnie chętnie wychodzi na spacery, stał się bardziej spokojny i zrelaksowany. Faktem jest, że Draguś nie jest psem dla każdego. Jest nieco wybiórczy, jeżeli chodzi o kontakty z ludźmi. Ma swoich ulubionych pracowników i wolontariuszy. Jest też wybiórczo nastawiony do innych zwierząt. Są psy, które zwyczajnie ignoruje i takie, z którymi ostro kłóci się przez kraty boksu. Musimy też dodać, że jest silnym psem. Zaciekawiony czymś lub zaoferowany potrafi pociągnąć. Niemniej, Drago to fantastyczny pies, który ma swoich fanów i który zasługuje na miłość. Czy uda mu się znaleźć własnego człowieka? Kogoś, kto pokocha i zadba o niego już do końca? Bardzo w to wierzymy i mamy nadzieję, że stanie się to już niebawem. Z uwagi na jego wybiórczość i nieufność nie polecamy Drago do domu, w którym mieszkają małe dzieci oraz gdzie są inne zwierzęta. Drago zarejestrowany jest pod numerem 13 246/212/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Una. Malutka koteczka Una nie ma jeszcze 3 miesięcy, a już poznała, czym jest tęsknota, choroba i ból. Una trafiła do nas z objawami kociego kataru i zaropiałymi oczkami, które już są w znacznie lepszym stanie. Chudziutka, bezbronna, bez mamy i rodzeństwa. Jej ogonek nosi ślady uszkodzenia. Czy został przecięty drzwiami, uległa wypadkowi, a może coś się zaatakowało? Nie wiemy. To, co wiemy, to, że Una jest mega przylepką. Kocha ludzi, podbiega po głaski, pakuje się na kolanka, wtula w ludzkie ramiona i mruczy, a potem smuci się, kiedy człowiek odchodzi. Niestety, w schronisku nie mamy możliwości poświęcić jej tyle uwagi, ile potrzebuje. Dlatego chcielibyśmy, aby jak najszybciej znalazła dom. Taki z prawdziwego zdarzenia, w którym będzie kochana, rozpieszczana i zaopiekowana. A ona odwdzięczy się mruczeniem, przytulaniem, dawaniem swojego ciepełka w nocy i kochaniem swoich nowych ludzi do końca życia. Una zarejestrowana jest pod numerem 48 97/113/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Na razie jest za młoda na przeprowadzenie zabiegu sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Niepokój w kilku wrocławskich szkołach. We wtorkowe przedpołudnie placówki otrzymały wiadomości o rzekomym zagrożeniu bombowym. Na miejscu byli policjanci i strażacy, a część szkół ewakuowano. Zgłoszenia dotyczyły m.in. szkół podstawowych nr 2, 3, 19 i 23. W SP23 uczniowie zostali wyprowadzeni z budynku. Służby oceniają wiadomości jako mało wiarygodne, ale sprawdzają wszystkie zgłoszenia. Na razie nie potwierdzono obecności żadnego ładunku wybuchowego. Babie lato kojarzy się z ciepłymi, słonecznymi dniami, które pojawiają się jesienią, ale to także delikatne nici pajęczyn unoszące się w powietrzu. Właśnie nimi inspirowali się uczestnicy kolejnych warsztatów po sztuku z GSW. W Galerii Sztuki Współczesnej we Wrocławku powstały prace nawiązujące do jesiennej natury.
1: Zajmowałyśmy się tematem babiego lata. Panie miały okazję dzięki pięknym materiałom, pięknym suszonym kwiatom, liściom, taśmom, pisakom, oczywiście był też papier czerpany, akwarele, stworzyły unikalne dzieła, które są jakby taką metaforą przemijającego czasu, ich przemyśleń dotyczących tego, jak nadchodzi jesień, jak się czują. Niektóre panie miały trochę problem, żeby się wyrazić, niektóre wręcz chłonęły tę atmosferę i tutaj mieli państwo akurat przykład, gdzie niektóre panie nie mają problemu.

0: problemu z pisaniem własnej poezji, ale to była taka cudowna okazja, żeby porozmawiać, trochę znowu spróbować czegoś nowego i zmierzyć się z tym, czego nigdy nie próbowały, czy sobie poradzą. Zawsze sobie świetnie radzą, zawsze to wychodzi bardzo oryginalnie. Także jak zwykle było to bardzo ciekawe, bardzo emocjonujące, pełne emocji spotkanie przy kawie, przy rozmowie. Także no ja uwielbiam nasze uczestniczki. Mamy też tutaj nowego uczestnika, jednego pana, także mamy grono powiększone o rodzynka. Także jest cudownie. No.
1: Było twórczo, kolorowo i przede wszystkim bez nudy. Uczestnicy warsztatów zgodnie przyznawali, że chętnie biorą udział w takich zajęciach. To dla nich okazja, by zrobić coś własnymi rękami, spotkać się i puścić wodze wyobraźni.
2: Myślę, że wyszło to bardzo fajnie. Takie bardzo inspirujące zajęcia. Ja osobiście bardzo lubię coś takiego i myślę, że każda z nas była bardzo zadowolona i prace według naszej Moniczki wyszły całkiem, całkiem fajnie.
3: Udało się troszeczkę pokolorować, prawda, tą jesienną aurę.
2: Myślę, że tak. Zobaczycie nawet na naszych pracach, że wygląda to całkiem jesiennie i bardzo... Bardzo ładnie.
3: Czy często pani przychodzi tutaj na warsztaty?
2: To znaczy ja tak okazjonalnie bym powiedziała. Akurat przechodziłam, zajrzałam, zostałam. I bardzo mi się podoba.
4: No, ja jak zwykle bywam na wszystkich kulturalnych imprezach, a to mnie tak wciągnęło, gdyż ja kocham takie prace. I nawet napisałam wierszyk o tej naszej pracy, może przeczytam. Babie lato suszy kwiaty, sprawia, że kolory zastygają. Pajączek złotej nici po Włocławku rozsiewa. Babie lato we Włocławku dotyka nieba.
3: Proszę...
4: No naprawdę, bo po Sławku chodzę dopiero 33 miesiące, ale jestem zakochana w tym mieście i na pewno już nigdzie stąd nie ucieknę, bo tu jest taka wspaniała atmosfera, no, że aż mam motyle w brzuchu, no nie? No, to są takie emocje, że nie idzie wyrazić słowami. Właśnie babie lato suszy kwiaty, sprawia, że kolory zastygają i potem to zostaje przez cały rok, no nie? Ta namiastka tej jesieni, tego wszystkiego, a tu koleżanka taką dziewczynę zrobiła, właśnie to dopiero jest dzieło.
3: Widzę, że to połączenie takich różnych technik, prawda, różnych elementów.
4: O tak, tak, bo ja kocham kwiaty i proszę sobie wyobrazić, że na Śląsku uwielbiałam pewne kwiaty, ja je przywiozłam tutaj, na nasz, no to są cynie, to są tak piękne kwiaty.
1: Jesienne warsztaty były okazją nie tylko do stworzenia własnych prac, ale też do spojrzenia na dobrze znane zjawisko z zupełnie innej, artystycznej perspektywy. Babie lato tym razem zostało zatrzymane nie w powietrzu, ale na papierze. Elektryczne hulajnogi na dobre wpisały się w krajobraz polskich miast. Korzystają z nich także dzieci i młodzież. Wraz z rosnącą popularnością pojawiają się jednak problemy z bezpieczeństwem. Podczas jednej z policyjnych akcji funkcjonariusze ujawnili 214 wykroczeń popełnionych przez kierujących hulajnogami. Dodatkowo z roku na rok wzrasta też liczba wypadków i kolizji.
5: Porównując je do całego roku ubiegłego, możemy powiedzieć, że mamy wzrost zdarzeń drogowych z udziałem osób, które korzystają z hulajnóg, ponieważ w ubiegłym roku odnotowaliśmy łącznie 27 wypadków, w których niestety zginęły dwie osoby, a 25 osób zostało rannych. Odnotowaliśmy też ponad 170 kolizji, więc patrząc na te dane mamy wzrost. Ten środek transportu na pewno w ostatnich latach nabrał na popularności. Bardzo często korzystają z niego osoby młode.
1: Jednym z najczęstszych problemów jest prędkość. Przepisy pozwalają poruszać się hulajnogą elektryczną z maksymalną prędkością 20 km na godzinę. Policjanci zwracają jednak uwagę, że część użytkowników próbuje zwiększać możliwość swoich pojazdów i jeździ znacznie szybciej.
5: Patrząc na to, co było przyczyną zdarzeń drogowych, tutaj patrząc na naszą statystykę, możemy powiedzieć, że najczęstszą przyczyną jest przede wszystkim niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze, jak również nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, czy też nieprawidłowe omijanie. Niestety też kierujący hulajnogami no, nie stosują się do przepisów ruchu drogowego. Widzimy to po też naszych interwencjach i tutaj najczęstszymi wykroczeniami, które są popełniane przez właśnie osoby korzystające z tego typu środka transportu, jest przede wszystkim przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, jak również nie ustąpienie pierwszeństwa pojazdowi czy też pieszemu, ale zdarzają się też sytuacje, gdzie kierujący korzystają z telefonu komórkowego podczas jazdy hulajnogą. Mamy też już przypadki, kiedy

0: kierujący, młodzi kierujący nie mają obowiązkowego kasku ochronnego założonego na głowie. Tutaj jest mowa o osobach, które nie ukończyły 16 roku życia.
1: Dlatego policjanci prowadzą także działania profilaktyczne. Podczas spotkań z młodzieżą pokazują, jak niewiele potrzeba, by doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Jedno z takich spotkań odbyło się we Włocławku.
2: Zależy nam na tym, żeby każdy uczestnik, który dbał o bezpieczeństwo, przyszedł i zobaczył, jak to jest, jak to mogą być zbliżone warunki do właśnie do wypadku drogowego i jak niewiele potrzeba, żeby do tego wypadku doszło. Dlatego też zależy nam na tym, żeby każdy uczestnik ruchu drogowego był świadomym uczestnikiem ruchu i wiedział, że mały błąd może spowodować, że do tego wypadku może dojść i chcielibyśmy zrobić, żeby do tych wypadków właśnie nie dochodziło. Bardzo ważne jest podczas kierowania hulajnogą elektryczną zwracanie uwagi na to, że po pierwsze, jeżeli jeździmy w dwójkę, bardzo łatwo może dojść do wypadku. Wystarczy jakiś niewielki krawężnik, dziura, nierówność na jezdni. To wszystko może spowodować, że się bardzo łatwo możemy wywrócić. Jeżeli to będzie połączone jeszcze z nadmierną prędkością, wówczas skutki takiego zdarzenia mogą być tragiczne. Niestety, tak jak pokazują nasze statystyki, z uwagi na to, że ten pojazd typu hulajnoga elektryczna, czy też rower, on jest coraz bardziej popularnym pojazdem. Mamy coraz więcej zdarzeń, dlatego zależy nam na tym, żeby właśnie wyjść do tej młodzieży, do tych osób, które najczęściej korzystają z hulajnóg elektrycznych i żeby pokazać, jak niewiele potrzeba, żeby do wypadku doszło. Dlatego dbajmy o bezpieczeństwo i żeby do tych wypadków nie dochodziło.
1: O bezpieczeństwie trzeba pamiętać również teraz, gdy dni są coraz krótsze. Jesienią szybciej zapada zmrok, a widoczność mogą dodatkowo ograniczać deszcz czy mgła. Policjanci przypominają więc o odblaskach i zachęcają, by zadbać o to, aby kierujący hulajnogą był dobrze widoczny dla innych uczestników ruchu. Budżet obywatelski jest inicjatywą cieszącą się dużą popularnością we Włocławku. Świadczy o tym liczba oddawanych głosów oraz samych projektów składanych do ratusza. Obecnie jeden z nich jest realizowany na budynku zespołu szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
3: W naszym mieście powstaje coraz więcej murali. One niewątpliwie upiększają tą przestrzeń miejską Włocławka. Stąd również pomysł na kolejny mural akurat w tej części naszego miasta, czyli właśnie na osiedlu Południe, na budynku szkoły, gdzie właśnie patronem jest Krzysztof Kamil Baczyński.
4: Co ten mural przedstawia? Wiem, że było głosowanie, o ile mnie pamięć nie myli, były dwie propozycje. Która wygrała?
3: Zarówno jedna, jak i druga opcja to była twórczość, historia, nawiązywanie do biografii Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ale również do symboli narodowych, do powstania warszawskiego i do Polski walczącej, więc tutaj te dwa projekty były podobne. Oczywiście one różniły się pewnymi detalami, natomiast to mieszkańcy Włocławka zdecydowali, głosując w ramach konsultacji społecznych, który projekt ma być realizowany. No i właśnie jest ten projekt wybrany przez mieszkańców w trakcie realizacji.
1: Pomysłodawca projektu jest związany z zespołem szkół nr 4, zarówno w przeszłości, jak i obecnie.
3: Jestem również związany z tą szkołą, ponieważ jestem absolwentem gimnazjum nr 7 oraz 4 liceum ogólnokształcącego we Włocławku, a aktualnie pracuję w tej szkole jako nauczyciel. Również jestem związany z tą częścią naszego miasta, ponieważ osiedle Południe to jest to osiedle, na którym się wychowywałem. Do tej pory mieszka tutaj moja babcia, mieszkają tutaj moi rodzice. W związku z tym ten pomysł też jest takim połączeniem właśnie zarówno dla środowiska szkolnego, jak i dla środowiska lokalnego, tutaj właśnie dla mieszkańców. Niewątpliwie szkoła od zawsze dba o to, żeby uczyć, żeby przypominać właśnie postać Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Sam również brałem udział w konkursach recytatorskich poezji Baczyńskiego, więc ten temat i ta postać jest mi niewątpliwie bardzo bliska. Od blisko 30 lat te konkursy się w naszej szkole odbywają. I właśnie mural miał być takim kolejnym elementem kultywowania właśnie tej postaci naszego patrona.
1: Mural to jednak nie wszystko. W tegorocznej edycji Jakub Steinwald zgłosił kolejny pomysł związany z osiedlem Południe, a konkretnie z nieuporządkowanymi terenami zielonymi w pobliżu Baczyńskiego.
3: W zeszłym roku projekt o nazwie Mural Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Baczynie okazał się sukcesem. 408 głosów uzyskał w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego, więc idę za ciosem i w tym roku również złożyłem projekt w ramach WBO, również związany z Baczyńskim, mianowicie obok szkoły, tuż przy muralu, na placu, który aktualnie jest kompletnie niewykorzystywany. Chciałbym, żeby został stworzony park kieszonkowy właśnie Krzysztofa Kamila.

0: Kamila Baczyńskiego. W tym parku chciałbym, żeby właśnie i to mieszkańcy, ale też i uczniowie chodzący do szkoły mogli korzystać jako takiego miejsca odpoczynku, relaksu, odprężenia, do podnoszenia jakości życia mieszkańców. Chciałbym, żeby również takim elementem właśnie związanym z Baczyńskim było to, żeby w jakimś stopniu, w jakiś sposób upamiętnić Baczyńskiego, tworząc takie pewne miejsce pamięci w tym parku kieszonkowym. Powstaje w naszym mieście sporo takich miejsc, ponieważ mamy realizowany mini skwer Park Kobiet. Za chwileczkę będzie Park Południa, Park Barska czy Park Grzywno. Więc myślę, że tutaj dobrym pomysłem jest stworzenie takiego parku akurat właśnie w tej części naszego miasta, czyli na osiedlu Południe.
1: Włocławskie murale są zlokalizowane głównie w Śródmieściu. Opowiadają o ważnych wydarzeniach, miejscach, symbolach i postaciach, które ukształtowały lokalną tożsamość. Nowy mural powstający na Baczynie wychodzi poza centrum. Być może w ślad za nim kolejne murale powstaną także na innych osiedlach. Wrocławek, miastem sportu, to jedno z haseł mających reklamować nasze miasto. We Wrocławku funkcjonuje szereg klubów i stowarzyszeń sportowych reprezentujących różne dyscypliny. Trzeba jednak mieć gdzie trenować. Do naszej redakcji dotarły informacje, że kluby nie mają gdzie prowadzić treningów. Przyszkolne sale gimnastyczne mają duże obłożenie. Ratusz wcześniej dostrzegł problem i chciał mu przeciwdziałać.
2: Tak, oczywiście z salami gimnastycznymi jest zwykle, z salami sportowymi przy szkołach jest zwykle kłopot. Sale, które są w posiadaniu ośrodka sportu i rekreacji, niestety nie mogą pomieścić wszystkich, dlatego wykorzystywane są sale sportowe przy wrocławskich placówkach. Jedne wykorzystywane są bardziej chętnie, drugie mniej. Oczywiście najbardziej chętne są te pełnowymiarowe, te duże sale sportowe. I w związku z tym 24 czerwca radni podjęli uchwałę, że korzystać mogą oczywiście z tych sal wszyscy, natomiast w godzinach od 16 do 20 mogą korzystać kluby sportowe, stowarzyszenia, które prowadzą szkolenie dla dzieci i młodzieży. No w związku z tym, żeby dzieci i młodzież nie chodziły po zmroku, żeby to wszystko odbywało się bezpiecznie. Dlatego miało być to ustalone wspólnie z dyrekcjami szkół do końca sierpnia. Dokładne terminy zostały ustalone i w związku z tym te wszystkie zapotrzebowania na sale sportowe zbierane były do końca sierpnia i w pierwszej kolejności, tak jak mówię, uchwałą Rady Miasta miały korzystać z tego kluby, które są i osoby, które są stowarzyszone w tych stowarzyszeniach sportowych.
1: Uchwała nie rozwiązała problemu całkowicie. Trudno jest jednak znaleźć kompleksowe rozwiązanie. Liczba sal sportowych jest ograniczona.
2: To znaczy tych rozwiązań jest trudno znaleźć innych, bo sala buduje się tylko jedna w zespole szkół numer 8 na ulicy Willowej, natomiast pozostałe proponujemy, czy mniejsze salki, no bo jeżeli chodzi o budżet obywatelski, to nasi fantastyczni seniorzy korzystają głównie z tych mniejszych salek, gdzie są ćwiczenia takie w mniejszej 20-osobowej grupie. Oczywiście z tych dużych sal też w niektórych momentach korzystają, natomiast tutaj chodzi o to, żeby głównie do dostęp do sal miały dzieciaki i młodzież, oczywiście do 16. W niektórych przypadkach, w niektórych szkołach jest to do 17, ponieważ szkoły realizują również projekty Ministerstwa Sportu, chociażby taki projekt Aktywny Plus, mnóstwo innych projektów, na które są pieniądze przeznaczone dla jednostki samorządu terytorialnego z Ministerstwa Sportu. Natomiast, mówię, tu w tym przypadku, jeżeli chodzi o takie grupy chociażby niestowarzyszone, jest z tym pewien kłopot, no i niestety te grupy muszą po godzinie 20 dopiero będą mogły korzystać z sal, ewentualnie w dni wolne od pracy, w dni wolne, czy chociażby w soboty, ale zależy to wszystko od decyzji dyrektorów, to jest w kompetencjach dyrektorów placówek.
1: Na pewno cieszy to, że włocławianie chętnie angażują się w zajęcia sportowe. Zarówno dzieci, dorośli, jak i seniorzy dbają o kulturę fizyczną. Problemów lokalowych trudno jednak uniknąć. Sytuację w pewnym stopniu rozwiąże nowa sala gimnastyczna na Zawiślu. Jednak do zakończenia prac pozostało jeszcze wiele miesięcy. Od nowego roku szkolnego pojawiły się nowe przepisy dotyczące żywienia uczniów w szkołach. Zgodnie z wytycznymi posiłki mają być zdrowsze. Zmiany w kwestiach żywieniowych od stycznia pojawiły się również w szpitalach. Lecznice miały okres przejściowy do 31 sierpnia 2026 roku. Od 1 września nowe przepisy są w pełni egzekwowane.
3: Rzeczywiście, od 1 września tego roku szpitale w Polsce musiały się dostosować do wymagań rozporządzenia ministra zdrowia. I tutaj już pierwsza ważna uwaga. Dla nas to dostosowanie się do tych wymagań nie było żadną rewolucją, dlatego że od wielu miesięcy po pierwsze przygotowujemy się, po drugie regularnie, konsekwentnie wprowadzamy coraz wyższe standardy, jeśli chodzi o żywienie pacjentów. No a teraz najważniejsze, czyli co te zmiany oznaczają dla samych pacjentów.

0: klientów. Przede wszystkim teraz te diety i sposób żywienia, który jest w szpitalu, musi być dostosowany do stanu zdrowia pacjenta. To znaczy, jeśli pacjent nie może na przykład jeść konkretnych grup pokarmów, to oczywiście diety są, tak jak powiedziałem, ściśle pod tego indywidualnego pacjenta dobrane.
1: Nowe rozporządzenie wprowadziło również kontrolę jakości żywienia. Placówki mają obowiązek przeprowadzania akredytowanych badań laboratoryjnych serwowanych dań.
0: Co kryje się pod tym pojęciem? Po pierwsze to, że te kontrole są teraz dokonywane na bieżąco. Mówię o takich kontrolach, powiedziałbym, organoleptycznych, czyli to, jakie posiłki danego dnia wyglądają, jak smakują, jaki mają zapach. I to jest jakby rzecz pierwsza. Rzecz druga, rozporządzenie wprowadziło również obligatoryjne, okresowe badania laboratoryjne posiłków i rzeczywiście na naszej stronie w zakładce Strefa Pacjenta jest też kolejna zakładka Żywienie dla Zdrowia i tam opublikowaliśmy ostatnie badania kontrolne laboratoryjne właśnie w tym zakresie, gdzie w ciągu jednego dnia różne posiłki były kontrolowane. Wyniki tej kontroli, tak jak mówię, są publicznie dostępne na naszej stronie internetowej. Ważna rzecz jest również taka, że to rozporządzenie wprowadziło taki nakaz publikowania informacji dla samych pacjentów właśnie o dietach, ale nie tylko. Dlatego my wprowadziliśmy na tej zakładce, o której przed chwilą powiedziałem, takie dekadowe jadłospisy, czyli z wyprzedzeniem 10-dniowym pacjenci mogą zobaczyć, mówiąc wprost, jakie posiłki przed nimi, jakie śniadanie, jakie obiady, jakie kolacje. Nie tylko same posiłki, ale również ich wartość odżywcza, energetyczna, więc podział na białko, tłuszcze, węglowodany, błonnik, sód, ale również te ważne informacje o tym, jakie są ewentualnie alergeny. Więc ten tutaj element dotyczący informowania pacjentów, bardzo ważnego, również jest dostępny na tej podstronie. Publikujemy również zdjęcia posiłków. No i kolejny element bardzo ważny, czyli to, że istnieje możliwość anonimowego zgłaszania uwag, jeśli chodzi o ten system żywienia w naszym szpitalu. Również odsyłam tutaj mieszkańców, pacjentów do naszej zakładki Żywienie dla Zdrowia w strefie pacjenta. Tutaj właśnie można na tej zakładce swoje anonimowe, czy pozytywne, czy bardziej krytyczne opinie dotyczące żywienia w szpitalu zgłosić.
2: Szpital we Włocławku ma, rozumiem, własną kuchnię i we własnym zakresie te posiłki przygotowuje. Nie są to posiłki zamawiane z cateringu, tylko przygotowywane tutaj na terenie szpitala.
0: Tak, my jako szpital dysponujemy własną kuchnią. Zespołem, który właśnie w tej kuchni pracuje, również silnym zespołem dietetyków.
1: Celem zmian jest podniesienie jakości żywienia pacjentów oraz uznanie posiłku za realny element procesu leczenia. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że odpowiednio zbilansowana dieta ma wpływ nie tylko na komfort pacjenta, ale również na jego stan odżywienia, rekonwalescencję i skuteczność terapii.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Marian Nowakowski, dyrektor LKS Wektra Wrocławek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiajmy o sukcesach na początku, jednak nie sukcesach samych zawodników, a bardziej trenerów, bardziej klubu jako takiego. Innowacje sportowe Klub Pro 2026. Laureatem jest m.in. Wektra Wrocławek, jest to jeden z 17 klubów laureatów. Opowiedzmy o samej tej inicjatywie.
1: Zgadza się. No to jest rzeczywiście przede wszystkim sukces trenerów naszego klubu. Złożyliśmy taki autorski projekt Next Level, który ma na celu wyposażyć trenerów w takie narzędzia, które będą na co dzień monitorowały cechy rozwoju zawodnika.
0: Właśnie, powiedzmy krótko na ten temat. Innowacja, na czym ta innowacja mniej więcej polega, tak żeby nasi widzowie zrozumieli?
1: Dostaliśmy dotację na zakup takiego nowoczesnego sprzętu i urządzeń, które pozwolą nam w warunkach klubowych, treningowych, w warunkach ośrodka sportu i rekreacji na bieżąco testować zawodników w czasie ich zajęć sportowych. Do tej pory to było możliwe tylko dla tych najlepszych zawodników, którzy trenowali w kadrze narodowej i reprezentacji Polski. To się odbywało najczęściej raz, trzy razy w roku. Natomiast teraz trenerzy będą mieli takie narzędzia, które pozwolą im robić to praktycznie codziennie i będziemy mogli objąć grupę zawodników, praktycznie wszystkich zawodników w klubie, nawet od tych najmłodszych, od 7 lat.
0: Czyli możemy powiedzieć, że ten next level rzeczywiście tutaj Wektra wchodzi na poziom już kadry, tak? Narodowej, jeśli chodzi o...
1: No jestem przekonany, że tak to się może stać i trenerzy takie narzędzia będą mieli. Oczywiście drugim etapem po zakupie tych urządzeń będzie przeszkolenie trenerów, no i jakieś sukcesywnie wprowadzanie tych badań i testów.
0: Jest Pan obecnie tutaj, jako gościmy Pana jako dyrektora Wektry, natomiast jest Pan też doświadczonym trenerem, doświadczonym szkoleniowcem. Ile to już lat?
1: O, dużo, nawet już nie liczę. No, trenerem już nie jestem. Teraz już zajmuję się praktycznie tylko koordynacją i administracją klubu. Robią to już młodsi i lepsi ode mnie. Ale klub ma już 30 parę lat, więc tak, no, początki były różne. Były i sukcesy, i upadki. Były lata, gdzie zdobywaliśmy bardzo dużo medali i bardzo dużo punktów w sporcie młodzieżowym. Ale myślę, że te ostatnie lata też są dobre.
0: Właśnie chciałem zapytać odnośnie właśnie tego szkolenia. Jak to szkolenie się zmieniało na przestrzeni lat? Wektra startowała w początku lat 90. Mamy obecnie 2026 rok. Jak to szkolenie się zmieniało? Teraz domyślam się, że bardziej stawiamy na skomputeryzowanie, na powiedzmy już tą sztuczną inteligencję przy szkoleniu. Więcej tabelek, Excela. Jak to wyglądało kiedyś?
1: Znaczy przede wszystkim zmienił się sposób naboru uczestników zajęć w klubie. Kiedyś do klubu mogli wejść tylko zawodnicy, dzieci, które były kandydatami na zawodników, którzy już prezentowały jakiś poziom sportowy. Czyli wybieraliśmy najzdolniejszych dzieciaków we Włocławku czy w okolicach Włocławka i my, trenerzy, zaproponowaliśmy im zajęcia w klubie. Teraz troszeczkę się ten model przestawił. Praktycznie klub jest miejscem, gdzie może uprawiać się, może nie trenować, ale uczestniczyć w zajęciach każde dziecko. Dziecko o różnych możliwościach ruchowych. Już nie nawet sportowych, tylko ruchowych. Czyli może być to dziecko mniej sprawne, może być dziecko otyłe i też się takimi dziećmi zajmujemy. Oczywiście realizujemy to jakby na dwóch etapach.

0: pierwsze to jest takie zajęcia z każdym dzieckiem, które przyjdzie do klubu, a druga taka forma czy etap to są zawodnicy, którzy są podlegają selekcji. Czyli wybieramy tych najzdolniejszych, tych, które mają, te dzieci, które mają wysoki, w naszym przekonaniu wysoki potencjał rozwojowy, sportowy, i ich otaczamy już taką bardziej szczególną opieką trenerską, szkoleniową. Współpracujemy już tutaj w tym zakresie z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki. No, stwarzamy im przede wszystkim lepsze warunki do rozwoju. Tych zawodników mamy w klubie, myślę, że gdzieś około 20-30. Oczywiście w zależności od kategorii wiekowej oni awansują do różnego rodzaju kadr, typu kadra narodowa seniorów, kadra narodowa młodzieżowców, juniorów i kadra narodowa B, czy kadra wojewódzka młodzików. Tam już są już w procesie selekcyjnym Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. No my mamy ich tylko wspierać w dalszym rozwoju.
1: Pamiętam właśnie z dawnych czasów, mój kolega, rok starszy, podczas WF-u po prostu to były chyba zawody jakieś tam też lekkoatletyczne, no i WF-ista, trener WF-u, nauczyciel WF-u wypatrzył go i właśnie podpowiedział, żeby poszedł do Wetry i rozpoczęły się treningi z trenerem Wierzbickim, który właściwie do dzisiaj jest trenerem, a to było chyba już ze 20 lat temu, także ta kadra Wetry też jest doświadczona. Wcześniej to było bardziej opierane właśnie na scoutingu, a teraz, jak rozumiem, każdy może przyjść do klubu i w jakiś sposób swoje umiejętności rozwijać.
0: Każdy może się zgłosić. Mamy bardzo dużo, że tak powiem, zgłoszeń, telefonów od rodziców. Dzieci w różnym wieku, od pierwszej klasy szkoły podstawowej, nawet przedszkola, do nawet starszych kilkunastoletnich, 15-17-letnich. Oczywiście cały czas trenerzy też prowadzą taki nabór obserwacji zdolnych dzieciaków w szkołach, czyli jeżdżą też po szkołach, uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego, obserwują zawody i też proponują tym najzdolniejszym, którzy gdzieś tam się już pokazali na jakichś konkretnych imprezach sportowych, proponują też im zajęcia w klubie.
1: Co do obserwacji młodych, przyszłych ewentualnych zawodników, w ubiegłym tygodniu mieliśmy Ligę Prezydenta 2026, zawody dla szkół podstawowych. Powiedzmy kilka słów na ten temat, jak to wyglądało. Zawody odbyły się na stadionie Osiru.
0: To jest tak jakby taka powrót do poprzedniej Ligi Prezydenta, która była kiedyś bardzo fajną, sztandarową imprezą, taką lekkoatletyczną dla dzieci i młodzieży we Włocławku. W tym roku tak zauważyliśmy, że jest bardzo niskie zainteresowanie, jeżeli chodzi o zawody lekkoatletyczne organizowane przez Szkolny Związek Sportowy. Chcielibyśmy tę lukę jakoś tak wypełnić. No i tutaj myślę, że z takim dużym sukcesem, bo w tych zawodach, które ostatnio zorganizowaliśmy, wystartowało chyba ponad 450 dzieci, praktycznie ze wszystkich szkół we Włocławku, więc chcielibyśmy to dalej kontynuować w latach następnych.
1: A jakie dyscypliny? Rozumiem, że oczywiście biegi.
0: Tam było wszystko, i skoki, i rzuty, i biegi, i sztafety, więc myślę, że ciekawe zawody. Będziemy chcieli włączyć to, bo zrobiliśmy to po raz pierwszy jako tylko i wyłącznie jako klub, jako jedyny organizator. Będziemy chcieli wnioskować do Urzędu Miasta, żeby wpisać na stałe tą imprezę już w program imprez miejskich.
1: Rywalizacja między dzieciakami odbywała się w dwóch kategoriach wiekowych. W obydwu wygrała szkoła podstawowa numer 22.
0: Tak, to jest taka szkoła, która w ostatnich latach wiedzie prym w rozgrywkach Szkolnego Związku i różnych zawodach lekkoatletycznych.
1: Od dzieci przejdźmy do imprezy, wielkiej imprezy sportowej, wielkiej imprezy biegowej, która już za nami. Relacja z półmaratonu, Włocławek, bo o tym oczywiście wydarzenie mówimy, ukazało się już na naszej antenie. Natomiast ja chciałbym zapytać o same przygotowania. W tym roku rekordowa liczba uczestników, jeśli chodzi o bieg osób dorosłych, 800 osób. Jak wyglądały przygotowania do tak wielkiej imprezy?
0: To jest taki duży projekt, który jest organizowany przez nasz klub już po raz któryś. W tym roku 13. edycja. Zgłoszonych było 800, dokładnie 800 zawodników, wystartowało troszeczkę mniej. Przygotowania do tej imprezy rozpoczynamy kilka miesięcy przed. To jest taka już, że tak powiem, duża machina i biurokratyczna. Trzeba uzyskać odpowiednie pozwolenia, zgody i tak dalej, więc trzeba nad tym pracować.

0: wiele, wiele miesięcy wcześniej. To samo dotyczy zgłoszeń zawodników, promocji tej imprezy. Impreza się rozwija z roku na rok. W tym roku 20 sponsorów, więc ten budżet też jest taki coraz wyższy z roku na rok. Coraz więcej mamy możliwości. I to, co cieszy najbardziej mnie, przynajmniej jako organizatora, to 26 stref kibica. Czyli mamy naprawdę znakomitych kibiców, nie tylko w koszykówce, ale i w lekkiej atletyce. Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślają, że atmosfera na trasie jest wyjątkowa we Włocławku.
1: Półmaraton Włocławek odbywa się trasą po mieście, te nieco ponad 21 km ulicami Włocławka, także parkiem, bulwarami. To jest to też wyzwanie logistyczne w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom. Nie jest to bieg przełajowy gdzieś przez las, tylko ulicami Włocławka. Tutaj też wymagana jest duża obecność służb.
0: Tak, zgadza się. 30 sędziów obsługuje samą trasę. 120 wolontariuszy, pewnie ponad 50 policjantów. Tutaj wielkie podziękowania dla naszej Komendy Miejskiej Policji za zaangażowanie, bo robią to naprawdę perfekcyjnie. Coraz mniej jest skarg od kierowców. Ta trasa jest w taki sposób zaprojektowana, by w jak najmniejszym stopniu utrudniać właśnie ruch aut na drogach. Ponad 7 km to jest odcinek w parku i bulwarach, więc nie ma tam żadnego ruchu kołowego. Myślę, że dla samych biegaczy jest bardzo atrakcyjna, bo bieganie po tym parku w warunkach takich pięknej polskiej jesieni ma swoje uroki.
1: Na koniec chciałbym jeszcze zapytać o kolejne zawody, do których przygotowują się zawodnicy Wektry. Co przed nami?
0: Już się przygotowujemy do Mistrzostw Polski, które organizujemy w 2028 roku. To będzie bardzo duża impreza, bardzo dla nas ważna. Wymaga też bardzo wielu przedsięwzięć takich logistycznych, organizacyjnych. Zaczęliśmy już nad tą imprezą pracować. Myślę, że będzie zdecydowanie lepsza niż ta, którą zrobiliśmy w 2020 roku w okresie, kiedy była pandemia i mieliśmy pewne ograniczenia organizacyjne.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Marian Nowakowski, dyrektor lekkoatletycznego klubu sportowego Wektra Włocławek.
0: Dziękuję bardzo.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: plaża Wistka, Las, gmina Wocławek. Płeć: samica, rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: białoruda, wielkość średnia, cechy szczególne: dłuższy włos. Data przyjęcia: 4 października 2026. Miejsce znalezienia: ulica Parkowa, Michelin. Płeć: samiec, rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: czarny podpalany, wielkość średnia, cechy szczególne: brak.
1: Dzień dobry Państwu. Dziś temat kotów, ale nie taki normalny temat związany z kotami. Dziś chcieliśmy porozmawiać troszeczkę na temat kotów tak zwanych wolnobytujących, zwanych też wolnożyjącymi lub środowiskowymi. Z uwagi na to, że idzie zima, na pewno wiele osób zastanawia się, jak pomóc takim kotom, czym w zasadzie są koty wolnobytujące, i na te pytania postanowiliśmy odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Jak Państwo wiedzą, jesteśmy pracownikami schroniska dla zwierząt bezdomnych. Zwierzęta bezdomne według definicji ustawy o ochronie zwierząt to są zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się, zaginęły i chwilowo nie można ustalić ich właściciela. To są zwierzęta domowe i gospodarskie i właśnie takimi zwierzętami zajmujemy się na co dzień. Natomiast jeśli chodzi o koty wolnobytujące, to trochę nie do końca wpisują się w te definicje. Dlaczego? Ponieważ są to koty, które najczęściej urodziły się na zewnątrz, w środowisku, które nigdy nie przebywały w domu i które niekoniecznie miały wcześniej styczność z człowiekiem, a jeżeli miały, no to jedynie sporadyczną i no niekoniecznie chciałyby się bardziej z nim spoufalać. Koty wolnobytujące nie są też stricte zwierzętami dzikimi. Mamy w Polsce dwa gatunki zwierząt, przepraszam, kotów dzikich, to są żbiki i rysie. Natomiast koty wolnobytujące to są koty domowe jako gatunek, natomiast właśnie takie, które nie miały wcześniej styczności z człowiekiem. Jak rozróżnić kota wolnobytującego od takiego kota bezdomnego, który w jakiś sposób oddalił się od domu? No czasami może być to bardzo trudne, natomiast takim wyznacznikiem, jednym z wielu, jest zachowanie takiego kota. Jeśli kot biega za wszystkimi ludźmi, miauczy, przymila się, mruczy, no to bardzo często jest to kot udomowiony, który w jakiś sposób właśnie oddalił się od domu. Być może kot, który jest wypuszczany przez właściciela, ponieważ no nadal wiele osób wypuszcza swoje mruczki, żeby mogły pochodzić troszeczkę po okolicy. I takie koty jak najbardziej wpisują się w definicję zwierząt bezdomnych. Jeżeli taki kot dodatkowo jest w jakiś sposób

zaniedbany, ma brudne futerko, no to oczywiście wymaga interwencji. Jeżeli chodzi o koty te wolnobytujące, one najczęściej unikają człowieka, przy próbie kontaktu uciekają, mogą się zdarzyć takie bardzo mocno nieprzychylne ludziom koty, które wręcz będą atakować, syczeć, próbować udrapać, a nawet ugryźć, jeżeli spróbujemy je pogłaskać czy też złapać. No i to jest taki no, pierwszy wyznacznik, tak? Takie zachowanie kota. Oczywiście zdarzają się koty, które żyją u kogoś w domu, a które po prostu boją się obcych. Natomiast najczęściej wtedy, jeśli kot taki zaginie, być może pierwszy raz w życiu jest na dworze, nigdy nie wychodził i z tego względu prezentuje takie, a nie inne zachowanie, no to najczęściej właściciele bardzo się martwią, umieszczają ogłoszenia o zaginięciu takiego kota. Warto jest przeglądać strony internetowe czy też profile. Tutaj oczywiście w naszej okolicy miasta Włocławek, Spotted, czy też właśnie nasz schroniskowy, ponieważ jeżeli dostajemy informację, że taki kot zaginął, umieszczamy zawsze ogłoszenie grzecznościowe na naszym profilu. Drugim takim wyznacznikiem, że kot jest kotem wolnobytującym, jest nacięte ucho. Uszy kotom nacinane są podczas zabiegów sterylizacji, kastracji, po to właśnie, aby z daleka było widoczne, że jest to kot kastrowany, niedomowy stricte, tylko właśnie żyjący sobie w środowisku. Oczywiście tutaj no, może być troszeczkę mylne, tak? Czasami zdarza się, że kot ma na przykład zadrapane ucho, troszeczkę wygląda jak nacięte. Natomiast jeżeli no, jest całkowicie albo ścięty koniuszek, albo taki dość widocznie wycięty trójkącik na uchu, najczęściej prawym, no to mamy no, na 99,9% z kotem wolnobytującym. Oczywiście takie koty są dokarmiane. Są osoby, które zajmują się, opiekują się tymi kotami. Taki kot najczęściej jest przyzwyczajony do swoich karmicieli. Im ufa, im pozwala się dotknąć, pogłaskać, nawet wziąć na ręce. Natomiast no, niekoniecznie darzy takim samym zaufaniem każdą inną osobę. Tak? Także jeżeli patrzymy, jak koty wolnożyjące wchodzą w interakcje ze swoimi karmicielami, no możemy odnieść wrażenie, że są to koty bardzo przyjazne do ludzi, no a okazuje się, że w kontakcie z osobą, której nie znają, no niekoniecznie właśnie takie są, właśnie syczą, próbują uciekać, czy nawet mogą zaatakować. Także jeżeli widzimy gdzieś w naszej okolicy kota, nie wiemy, czy jest wolnożyjący, czy po prostu komuś zaginął, może pojawił się nagle, może my go dopiero zauważyliśmy, warto skontaktować się z karmicielami, którzy znajdują się w okolicy, bo oni najczęściej wiedzą, kogo mają pod opiekę w swoim stadzie. Oczywiście pewnie wiele osób zastanawia się, jak pomóc takim kotom i czy w ogóle zasadne jest, żeby takie koty żyły w środowisku. Odpowiedź brzmi na pierwsze pytanie. Oczywiście można pomóc takim kotom, czy przez dokarmianie ich, czy teraz, kiedy robi się zimno, wystawienie na przykład budki dla kotów wolnobytujących w swojej okolicy pod blokiem, czy na przykład zostawienie uchylonego okienka w piwnicy, no bo są już takie temperatury, że koty zaczynają szukać ciepłego schronienia. Wiemy, że niektóre osoby boją się, że taki kot no, nabrudzi, będzie nieprzyjemnie później w takiej piwnicy pachnieć. Możemy zabezpieczyć się, wystawiając do takiej piwnicy na przykład czy pudełko zwykłe plastikowe, takie większe, czy jakiś kartonik wypełniony piaskiem chociażby.
Koty mają.

takie naturalne, instynktowne zachowanie, że korzystają z piasku, żeby się załatwić, więc prawdopodobnie skorzystają z tego. Jeśli mimo to boimy się, że no, będzie tam nabrudzone w tej piwnicy, można na przykład zastawić okienko taką specjalną drewnianą budką, dzięki czemu kot znajdzie sobie bezpieczne schronienie, a nasza piwnica pozostanie czysta. Oczywiście, jeżeli nie mamy możliwości dokarmiać samemu takiego kota, możemy skontaktować się, tak jak wspominałam, z karmicielami, zaoferować zakup być może jakiejś puszeczki dla tych kociaków. Na pewno takie osoby karmiące koty chętnie z pomocy skorzystają, bo bardzo często są to osoby, które zakupują jedzenie z własnych funduszy. Naturalnie, jeśli chodzi o nas, czyli o schronisko, również pomagamy kotom wolnożyjącym. Przede wszystkim oferując karmę na zimę, ale także poprzez zabiegi kastracji, które prowadzimy praktycznie przez cały rok. Można nadal do nas zgłaszać się, przywozić koty niewykastrowane, wolno żyjące z terenu Włocławka. Zapraszamy wtedy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem, tak żeby umówić się na zabieg, a jeśli ktoś nie ma możliwości złapania takiego kota, to oferujemy tutaj kontakt do osoby, która pomaga, lub pożyczamy klatkę, pułapkę, tak żeby łatwiej tego kota po prostu móc złapać. Naturalnie, jeśli taki kot potrzebuje pomocy, jest ranny, uległ wypadkowi, jest widocznie chory, wychudzony, również pomagamy takim kotom, przyjmujemy je na czas leczenia, na czas rehabilitacji. Natomiast później takie koty są przez nas wypuszczane w miejsce ich bytowania. Tak, jeżeli już są w pełni zdrowia, one wracają po prostu do środowiska. Jeżeli nie były wcześniej kastrowane, no to również przeprowadzamy ten zabieg, zanim taki kot zostanie wypuszczony. Pamiętać należy, że koty, jeżeli się źle czują, bardzo drastycznie potrafią zmienić swoje zachowanie, więc zdarza się czasami, że przyjeżdża do nas kot. Kot jest bardzo miły, sympatyczny, źle się czuje, a kiedy już zostanie wyleczony, zaczyna czuć się lepiej, no to niestety, ale zaczyna też z nami walczyć, przestaje pozwalać się obsłużyć. No i wtedy wiemy, że mamy do czynienia z kotem również wolnożyjącym. Takie koty wtedy, no jeżeli nie są oswojone, jeżeli ciężko je obsługiwać, no to również zostają wypuszczone w miejsce bytowania po zabiegu kastracji. Czy koty takie w ogóle oswajać? No, tak jak wspominałam, karmiciele bardzo często, no nie tyle może oswajają te koty, co koty po prostu się do nich przyzwyczajają i zaczynają im ufać. Jest to o tyle pomocne, jeżeli koty potrzebują podania leków, jeżeli źle się czują, łatwo je wtedy złapać, zabrać do weterynarza. Taki karmiciel też wtedy pomaga w obsłudze takiego dzikuska w cudzysłowie, tak? Natomiast no, sami, jeżeli nie mamy możliwości dbania przez cały czas o takie koty, jeżeli nie mamy możliwości cały czas ich dokarmiania codziennie, jeżeli nie mamy możliwości sprawdzania ich stanu zdrowia, no to po prostu nie oswajajmy takich kotów. Dlaczego? Bo no, może się też zdarzyć, że takie koty przyzwyczają się do tego, że były karmione przez jakiś czas. Tak, często się tak zdarza na działkach, że latem osoby dokarmiają koty, później jesienią no te działki nie zaglądają, koty niestety nie uczą się w inny sposób zdobywać pożywienia i głodują. Druga rzecz, takie koty, jeśli żyją w mieście, zostaną oswojone przez 2, 3, 4 osoby, no to uczą się, że można podchodzić do człowieka, no ale nie każdy niestety jest przychylny.
tym kociakom, tak? Więc mogą zostać poturbowane, mogą nawet podchodzić do jakichś innych zwierząt.

takich jak psy, no może im się po prostu przez to stać krzywda. Więc jeżeli nie mamy zamiaru dbać przez cały rok, każdego dnia o te koty, to po prostu darujmy sobie oswajanie takiego kota, bo niestety, ale możemy przysporzyć mu po prostu krzywdy zamiast pomóc. Pamiętajmy też, że wedle przepisów prawa koty środowiskowe mają...

0: Tak, także nie można, nie wolno takich kotów wyłapywać, robić im krzywdy w jakiś sposób. Nie wolno ich wywozić z miejsca bytowania, ponieważ wszystkie te działania są po prostu wbrew prawu, no i może za to grozić dosyć wysoka kara. Tak, tutaj jeśli chodzi o status kota wolnożyjącego, no to jest zbliżony do statusu zwierząt dzikich, które znajdują się pod ochroną, podobnie właśnie jak koty wolnobytujące. Pamiętajmy, że istnieją, przynajmniej powinny w każdej gminie istnieć, plany działania na rzecz zwierząt bezdomnych, plany pomocy zwierzętom właśnie wolno żyjącym. I do takich podstawowych zadań gmin należy właśnie między innymi kastracja czy pomoc w dokarmianiu kotów. Także jeżeli jesteśmy karmicielami, warto zgłosić się do swojej gminy, zaznajomić się z takim planem pomocy zwierzętom i no, skorzystać z tej pomocy, którą gminy nam zaoferują. A my pamiętajmy też, że takie koty wolnobytujące to nie są po prostu koty, które wymagają naszej nieustannej opieki, to znaczy oczywiście codziennej, natomiast no nie 24 godziny na dobę. To są koty, które, szczególnie te dorosłe, już kilkuletnie, które doskonale sobie radzą w swoim środowisku. Są także naszymi sprzymierzeńcami, jeśli chodzi o chociażby wyłapywanie gryzoni, tak? Doskonale radzą sobie z myszami, a te starsze, bardziej doświadczone pomagają zwalczać nam szczury, co jest szczególnie przydatne przecież na naszych osiedlach, no ale także i w domkach jednorodzinnych, tak? Także jeżeli zauważymy takiego kota obok siebie, dajmy mu spokojnie żyć, nie przeganiajmy, nie próbujmy łapać. Oczywiście możemy pomóc, wystawiając miskę z jedzeniem, czy właśnie budkę na zimę. Natomiast pamiętajmy, że no, to nie są generalnie koty, które chciałyby żyć wspólnie z człowiekiem pod jednym dachem. Bardzo często zdarza się, że takie koty nie przyzwyczajają się do życia w domu, nie potrafią chociażby korzystać z kuwety, cały czas wołają na dwór. No i bardzo ciężko, bardzo często jest oswoić też takiego kota. Więc jeśli to nie jest malutki kociak, który potrzebuje naszej pomocy, jeśli nic mu się nie dzieje, jeśli kot jest zadbany, no to po prostu dajmy mu żyć i nie przeszkadzajmy w tym. Dziękuję bardzo.
1: Do adopcji polecają się Drago. Drago to dwuletni psiak w typie pitbula. Ma brązowe umaszczenie z białymi dodatkami. Drago trafił do nas przestraszony, niepewny tego, co się z nim dzieje. Aktualnie chętnie wychodzi na spacery, stał się bardziej spokojny i zrelaksowany. Faktem jest, że Draguś nie jest psem dla każdego. Jest nieco wybiórczy, jeżeli chodzi o kontakty z ludźmi. Ma swoich ulubionych pracowników i wolontariuszy. Jest też wybiórczo nastawiony do innych zwierząt. Są psy, które zwyczajnie ignoruje i takie, z którymi ostro kłóci się przez kraty boksu. Musimy też dodać, że jest silnym psem. Zaciekawiony czymś lub zaaferowany potrafi pociągnąć. Niemniej, Drago to fantastyczny pies, który ma swoich fanów i który zasługuje na miłość. Czy uda mu się znaleźć własnego człowieka? Kogoś, kto pokocha i zadba o niego już do końca? Bardzo w to wierzymy i mamy nadzieję, że stanie się to już niebawem. Z uwagi na jego wybiórczość i nieufność nie polecamy Drago do domu, w którym mieszkają małe dzieci oraz gdzie są inne zwierzęta. Drago zarejestrowany jest pod numerem 13 246/212/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Una. Malutka koteczka Una nie ma jeszcze 3 miesięcy, a już poznała, czym jest tęsknota, choroba i ból. Una trafiła do nas z objawami kociego kataru i zarapiałymi oczkami, które już są w znacznie lepszym stanie. Chudziutka, bezbronna, bez mamy i rodzeństwa. Jej ogonek nosi nosi ślady uszkodzenia. Czy został przecięty drzwiami, uległa wypadkowi, a może coś się zaatakowało? Nie wiemy. To co wiemy, to że Una jest mega przylepką. Kocha ludzi, podbiega po głaski, pakuje się na kolanka, wtula w ludzkie ramiona i mruczy,

a potem smuci się, kiedy człowiek odchodzi. Niestety, w schronisku nie mamy możliwości poświęcić jej tyle uwagi, ile potrzebuje. Dlatego chcielibyśmy, aby jak najszybciej znalazła dom. Taki z prawdziwego zdarzenia, w którym będzie kochana, rozpieszczana i zaopiekowana. A ona odwdzięczy się mruczeniem, przytulaniem, dawaniem swojego ciepełka w nocy i kochaniem swoich nowych ludzi do końca życia. Una zarejestrowana jest pod numerem 48 97/113/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Na razie jest za młoda na przeprowadzenie zabiegu sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Niepokój w kilku wrocławskich szkołach. We wtorkowe przedpołudnie placówki otrzymały wiadomości o rzekomym zagrożeniu bombowym. Na miejscu byli policjanci i strażacy, a część szkół ewakuowano. Zgłoszenia dotyczyły m.in. szkół podstawowych nr 2, 3, 19 i 23. W SP23 uczniowie zostali wyprowadzeni z budynku. Służby oceniają wiadomości jako mało wiarygodne, ale sprawdzają wszystkie zgłoszenia. Na razie nie potwierdzono obecności żadnego ładunku wybuchowego. Babie lato kojarzy się z ciepłymi, słonecznymi dniami, które pojawiają się jesienią, ale to także delikatne nici pajęczyn unoszące się w powietrzu. Właśnie nimi inspirowali się uczestnicy kolejnych warsztatów Posztukuj z GSW. W Galerii Sztuki Współczesnej we Wrocławku powstały prace nawiązujące do jesiennej natury.
1: Zajmowałyśmy się tematem babiego lata. Panie miały okazję dzięki pięknym materiałom, pięknym suszonym kwiatom, liściom, taśmą, pisakom, oczywiście też był też papier czerpany, akwarele, stworzyły unikalne dzieła, które są jakby taką metaforą przemijającego czasu, ich przemyśleń dotyczących tego, jak nadchodzi jesień, jak się czują. Niektóre panie miały trochę problem, żeby się wyrazić, niektóre wręcz chłonęły tę atmosferę i tutaj mieli państwo akurat przykład, gdzie niektóre panie nie mają problemu z pisaniem własnej poezji, ale to była taka cudowna okazja, żeby porozmawiać, trochę znowu spróbować czegoś nowego i zmierzyć się z tym, czego nigdy nie próbowały, czy sobie poradzą. Zawsze sobie świetnie radzą, zawsze to wychodzi bardzo oryginalnie. Także jak zwykle było to bardzo ciekawe, bardzo emocjonujące, pełne emocji spotkanie przy kawie, przy rozmowie. Także no ja uwielbiam nasze uczestniczki. Mamy też tutaj nowego uczestnika, jednego pana, także mamy grono powiększone o rodzynka. Także jest cudownie. No.
0: Było twórczo, kolorowo i przede wszystkim bez nudy. Uczestnicy warsztatów zgodnie przyznawali, że chętnie biorą udział w takich zajęciach. To dla nich okazja, by zrobić coś własnymi rękami, spotkać się i puścić wodze wyobraźni.
2: Myślę, że wyszło to bardzo fajnie. Takie bardzo inspirujące zajęcia. Ja osobiście bardzo lubię coś takiego i myślę, że każda z nas była bardzo zadowolona i prace według naszej Moniczki wyszły całkiem, całkiem fajnie.
3: Udało się troszeczkę pokolorować, prawda, tą jesienną aurę.
2: Myślę, że tak. Zobaczycie nawet na naszych pracach, że wygląda to całkiem jesiennie i bardzo... bardzo ładnie.
3: Czy często pani przychodzi tutaj na warsztaty?
2: To znaczy ja tak okazjonalnie bym powiedziała. Akurat przechodziłam, zajrzałam, zostałam. I bardzo mi się podoba.
4: No, ja jak zwykle bywam na wszystkich kulturalnych imprezach, a to mnie tak wciągnęło, gdyż ja kocham takie prace. I nawet napisałam wierszyk o tej naszej pracy. Może przeczytam. Babie lato suszy kwiaty, sprawia, że kolory zastygają. Pajączek złotej nici po Wrocławku rozsiewa. Babie lato we Wrocławku dotyka nieba.
3: Proszę.
4: No naprawdę, bo po Wrocławku chodzę dopiero 33 miesiące, ale jestem zakochana w tym mieście i na pewno już nigdzie stąd nie ucieknę, bo tu jest taka wspaniała atmosfera, no, że aż mam motyle w brzuchu, no nie? No, to są takie emocje, że nie idzie wyrazić słowami. Właśnie, babie lato suszy kwiaty, sprawia, że kolory zastygają i potem to zostaje przez cały rok, no nie? Ta namiastka tej jesieni, tego wszystkiego, a tu koleżanka taką dziewczynę zrobiła, właśnie to dopiero jest dzieło.
3: Widzę, że to połączenie takich różnych technik, prawda? Różnych elementów.
4: O tak, tak, bo ja kocham kwiaty i proszę sobie wyobrazić, że na Śląsku uwielbiałam pewne kwiaty i ja je przywiozłam tutaj, na nasz, no to są cynie, to są tak piękne kwiaty.
0: Jesienne warsztaty były okazją nie tylko do stworzenia własnych prac, ale też do spojrzenia na dobrze znane zjawisko z zupełnie innej, artystycznej perspektywy. Babie lato tym razem zostało zatrzymane nie w powietrzu, ale na papierze. Elektryczne hulajnogi na dobre wpisały się w krajobraz polskich miast. Korzystają z nich także dzieci i młodzież. Wraz z rosnącą popularnością pojawiają się jednak problemy z bezpieczeństwem. Podczas jednej z policyjnych akcji funkcjonariusze ujawnili 214 wykroczeń popełnionych przez kierujących hulajnogami. Dodatkowo z roku na rok wzrasta też liczba wypadków i kolizji.
5: Porównując je do całego roku ubiegłego, możemy powiedzieć, że mamy wzrost zdarzeń drogowych z udziałem osób, które korzystają z hulajnóg, ponieważ w ubiegłym roku odnotowaliśmy łącznie 27 wypadków.

0: wypadków, w których niestety zginęły dwie osoby, a 25 osób zostało rannych. Odnotowaliśmy też ponad 170 kolizji, więc patrząc na te dane mamy wzrost. Ten środek transportu na pewno w ostatnich latach nabrał na popularności. Bardzo często korzystają z niego osoby młode.
1: Jednym z najczęstszych problemów jest prędkość. Przepisy pozwalają poruszać się hulajnogą elektryczną z maksymalną prędkością 20 km na godzinę. Policjanci zwracają jednak uwagę, że część użytkowników próbuje zwiększać możliwość swoich pojazdów i jeździ znacznie szybciej.
0: Patrząc na to, co było przyczyną zdarzeń drogowych, tutaj patrząc na naszą statystykę, możemy powiedzieć, że najczęstszą przyczyną jest przede wszystkim niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze, jak również nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, czy też nieprawidłowe omijanie. Niestety też kierujący hulajnogami nie stosują się do przepisów ruchu drogowego. Widzimy to po też naszych interwencjach i tutaj najczęstszymi wykroczeniami, które są popełniane przez właśnie osoby korzystające z tego typu środka transportu, jest przede wszystkim przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, jak również nie ustąpienie pierwszeństwa pojazdowi czy też pieszemu, ale zdarzają się też sytuacje, gdzie kierujący korzystają z telefonu komórkowego podczas jazdy hulajnogą. Mamy też już przypadki, kiedy młodzi kierujący nie mają obowiązkowego kasku ochronnego założonego na głowie. Tutaj jest mowa o osobach, które nie ukończyły 16 roku życia.
1: Dlatego policjanci prowadzą także działania profilaktyczne. Podczas spotkań z młodzieżą pokazują, jak niewiele potrzeba, by doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Jedno z takich spotkań odbyło się we Wrocławku.
2: Zależy nam na tym, żeby każdy uczestnik, który dbał o bezpieczeństwo, przyszedł i zobaczył, jak to jest, jak to mogą być zbliżone warunki do wypadku drogowego i jak niewiele potrzeba, żeby do tego wypadku doszło. Dlatego też zależy nam na tym, żeby każdy uczestnik ruchu drogowego był świadomym uczestnikiem ruchu i wiedział, że mały błąd może spowodować, że do tego wypadku może dojść i chcielibyśmy zrobić, żeby do tych wypadków właśnie nie dochodziło. Bardzo ważne jest podczas kierowania hulajnogą elektryczną zwracanie uwagi na to, że po pierwsze, jeżeli jeździmy w dwójkę, bardzo łatwo może dojść do wypadku. Wystarczy jakiś niewielki krawężnik, dziura, nierówność na jezdni. To wszystko może spowodować, że się bardzo łatwo możemy wywrócić. Jeżeli to będzie połączone jeszcze z nadmierną prędkością, wówczas skutki takiego zdarzenia mogą być tragiczne. Niestety, tak jak pokazują nasze statystyki, z uwagi na to, że ten pojazd typu hulajnoga elektryczna, czy też rower, on jest coraz bardziej popularnym pojazdem. Mamy coraz więcej zdarzeń, dlatego zależy nam na tym, żeby właśnie wyjść do tej młodzieży, do tych osób, które najczęściej korzystają z hulajnóg elektrycznych i żeby pokazać, jak niewiele potrzeba, żeby do wypadku doszło. Dlatego dbajmy o bezpieczeństwo i żeby do tych wypadków nie dochodziło.
1: O bezpieczeństwie trzeba pamiętać również teraz, gdy dni są coraz krótsze. Jesienią szybciej zapada zmrok, a widoczność mogą dodatkowo ograniczać deszcz czy mgła. Policjanci przypominają więc o odblaskach i zachęcają, by zadbać o to, aby kierujący hulajnogą był dobrze widoczny dla innych uczestników ruchu. Budżet obywatelski jest inicjatywą cieszącą się dużą popularnością we Wrocławku. Świadczy o tym liczba oddawanych głosów oraz samych projektów składanych do ratusza. Obecnie jeden z nich jest realizowany na budynku zespołu szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
3: W naszym mieście powstaje coraz więcej murali. One niewątpliwie upiększają tą przestrzeń miejską Wrocławka. Stąd również pomysł na kolejny mural akurat w tej części naszego miasta, czyli właśnie na osiedlu Południe, na budynku szkoły, gdzie właśnie patronem jest Krzysztof Kamil Baczyński.
4: Co ten mural przedstawia? Wiem, że było głosowanie, o ile mnie pamięć nie myli, były dwie propozycje. Która wygrała?
3: Zarówno jedna, jak i druga opcja to była twórczość, historia, nawiązywanie do biografii Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ale również do symboli narodowych, do powstania warszawskiego i do Polski walczącej, więc tutaj te dwa projekty były podobne. Oczywiście one różniły się pewnymi detalami, natomiast to mieszkańcy Wrocławka zdecydowali, głosując w ramach konsultacji społecznych, który projekt ma być realizowany. No i właśnie jest ten projekt wybrany przez mieszkańców w trakcie realizacji.
1: Pomysłodawca projektu jest związany z zespołem szkół nr 4, zarówno w przeszłości, jak i obecnie.
3: Jestem również związany z tą szkołą, ponieważ jestem absolwentem gimnazjum nr 7 oraz 4 liceum ogólnokształcącego we Wrocławku, a aktualnie pracuję w tej szkole jako nauczyciel. Również jestem związany z tą częścią naszego miasta, ponieważ osiedle Południe to jest to osiedle, na którym się wychowywałem. Do tej pory mieszka

0: tutaj moja babcia, mieszkają tutaj moi rodzice. W związku z tym ten pomysł też jest takim połączeniem właśnie zarówno dla środowiska szkolnego, jak i dla środowiska lokalnego, tutaj właśnie dla mieszkańców. Niewątpliwie szkoła od zawsze dba o to, żeby uczyć, żeby przypominać właśnie postać Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Sam również brałem udział w konkursach recytatorskich poezji Baczyńskiego, więc ten temat i ta postać jest mi niewątpliwie bardzo bliska. Od blisko 30 lat te konkursy się w naszej szkole odbywają. I właśnie mural miał być takim kolejnym elementem kultywowania właśnie tej postaci naszego patrona.
1: Mural to jednak nie wszystko. W tegorocznej edycji Jakub Steinwald zgłosił kolejny pomysł związany z osiedlem Południe, a konkretnie z nieuporządkowanymi terenami zielonymi w pobliżu Baczyńskiego.
0: W zeszłym roku projekt o nazwie Mural Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Baczynie okazał się sukcesem. 408 głosów uzyskał w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego, więc idę za ciosem i w tym roku również złożyłem projekt w ramach WBO, również związany z Baczyńskim, mianowicie obok szkoły, tuż przy muralu, na placu, który aktualnie jest kompletnie niewykorzystywany, chciałbym, żeby został stworzony park kieszonkowy właśnie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W tym parku chciałbym, żeby właśnie i to mieszkańcy, ale też i uczniowie chodzący do szkoły mogli korzystać jako takiego miejsca odpoczynku, relaksu, odprężenia, do podnoszenia jakości życia mieszkańców. Chciałbym, żeby również takim elementem właśnie związanym z Baczyńskim było to, żeby no, w jakimś stopniu, w jakiś sposób upamiętnić Baczyńskiego, tworząc takie pewne miejsce pamięci w tym parku kieszonkowym. Powstaje w naszym mieście sporo takich miejsc, ponieważ no, mamy realizowane mini skwer Park Kobiet, za chwileczkę będzie Park Południa, Park Barska czy Park Grzywno. Więc myślę, że tutaj dobrym pomysłem jest stworzenie takiego parku akurat właśnie w tej części naszego miasta, czyli na osiedlu Południe.
1: Włocławskie murale są zlokalizowane głównie w Śródmieściu. Opowiadają o ważnych wydarzeniach, miejscach, symbolach i postaciach, które ukształtowały lokalną tożsamość. Nowy mural powstający na Baczynie wychodzi poza centrum. Być może w ślad za nim kolejne murale powstaną także na innych osiedlach. Wrocławek, miastem sportu, to jedno z haseł mających reklamować nasze miasto. We Wrocławku funkcjonuje szereg klubów i stowarzyszeń sportowych reprezentujących różne dyscypliny. Trzeba jednak mieć gdzie trenować. Do naszej redakcji dotarły informacje, że kluby nie mają gdzie prowadzić treningów. Przyszkolne sale gimnastyczne mają duże obłożenie. Ratusz już wcześniej dostrzegł problem i chciał mu przeciwdziałać.
2: Tak, oczywiście z salami gimnastycznymi jest zwykle, z salami sportowymi przy szkołach jest zwykle kłopot. Sale, które są w posiadaniu ośrodka sportu i rekreacji, niestety no, nie mogą pomieścić wszystkich, dlatego wykorzystywane są sale sportowe przy wrocławskich placówkach. Jedne wykorzystywane są bardziej chętnie, drugie mniej. Oczywiście najbardziej chętne są te pełnowymiarowe, te duże sale sportowe. I w związku z tym 24 czerwca radni podjęli uchwałę, że korzystać mogą oczywiście z tych sal wszyscy, natomiast w godzinach od 16 do 20 mogą korzystać kluby sportowe, stowarzyszenia, które prowadzą szkolenie dla dzieci i młodzieży. No w związku z tym, żeby dzieci i młodzież nie chodziły po zmroku, żeby to wszystko odbywało się bezpiecznie. Dlatego miało być to ustalone wspólnie z dyrekcjami szkół do końca sierpnia. Dokładne terminy zostały ustalone i w związku z tym te wszystkie zapotrzebowania na sale sportowe zbierane były do końca sierpnia i w pierwszej kolejności, tak jak mówię, uchwałą Rady Miasta miały korzystać z tego kluby, które są i osoby, które są stowarzyszone w tych stowarzyszeniach sportowych.
1: Uchwała nie rozwiązała problemu całkowicie. Trudno jest jednak znaleźć kompleksowe rozwiązanie. Liczba sal sportowych jest ograniczona.
2: To znaczy, tych rozwiązań jest trudno znaleźć innych, bo sala buduje się tylko jedna w zespole szkół nr 8 na ulicy Willowej, natomiast pozostałe proponujemy, czy mniejsze salki, no bo jeżeli chodzi o budżet obywatelski, to nasi fantastyczni seniorzy korzystają głównie z tych mniejszych salek, gdzie są ćwiczenia takie w mniejszej 20-osobowej grupie. Oczywiście z tych dużych sal też w niektórych momentach korzystają, natomiast tutaj no, chodzi o to, żeby głównie dostęp do sal miały dzieciaki i młodzież, oczywiście do 16. W niektórych przypadkach, w niektórych szkołach jest to do 17, ponieważ szkoły realizują również projekty Ministerstwa Sportu, chociażby chociażby taki projekt Aktywny Plus, mnóstwo innych projektów,

0: na które są pieniądze przeznaczone dla jednostki samorządu terytorialnego z Ministerstwa Sportu. Natomiast, no mówię, tu w tym przypadku, jeżeli chodzi o takie grupy, chociażby niestowarzyszone, jest z tym pewien kłopot, no i niestety te grupy muszą po godzinie 20 dopiero będą mogły korzystać z sal, ewentualnie w dni wolne od pracy, w dni wolne, czy chociażby w soboty, ale zależy to wszystko od decyzji dyrektorów, to jest w kompetencjach dyrektorów placówek.
1: Na pewno cieszy to, że włocławianie chętnie angażują się w zajęcia sportowe. Zarówno dzieci, dorośli, jak i seniorzy dbają o kulturę fizyczną. Problemów lokalowych trudno jednak uniknąć. Sytuację w pewnym stopniu rozwiąże nowa sala gimnastyczna na Zawiślu. Jednak do zakończenia prac pozostało jeszcze wiele miesięcy. Od nowego roku szkolnego pojawiły się nowe przepisy dotyczące żywienia uczniów w szkołach. Zgodnie z wytycznymi posiłki mają być zdrowsze. Zmiany w kwestiach żywieniowych od stycznia pojawiły się również w szpitalach. Lecznice miały okres przejściowy do 31 sierpnia 2026 roku. Od 1 września nowe przepisy są w pełni egzekwowane.
2: Rzeczywiście, od 1 września tego roku szpitale w Polsce musiały się dostosować do wymagań rozporządzenia ministra zdrowia. I tutaj już pierwsza ważna uwaga. Dla nas to dostosowanie się do tych wymagań nie było żadną rewolucją, dlatego że od wielu miesięcy po pierwsze przygotowujemy się, po drugie regularnie, konsekwentnie wprowadzamy coraz wyższe standardy, jeśli chodzi o żywienie pacjentów. No a teraz najważniejsze, czyli co te zmiany oznaczają dla samych pacjentów. Przede wszystkim teraz te diety, które i sposób żywienia, który jest w szpitalu, musi być dostosowany do stanu zdrowia pacjenta. To znaczy, jeśli pacjent nie może na przykład jeść konkretnych grup pokarmów, to oczywiście diety są, tak jak powiedziałem, ściśle pod tego indywidualnego pacjenta dobrane.
1: Nowe rozporządzenie wprowadziło również kontrolę jakości żywienia. Placówki mają obowiązek przeprowadzenia akredytowanych badań laboratoryjnych serwowanych dań.
2: Co kryje się pod tym pojęciem? Po pierwsze to, że te kontrole są teraz dokonywane na bieżąco. Mówię o takich kontrolach, powiedziałbym, organoleptycznych, czyli to, jak te posiłki danego dnia wyglądają, jak smakują, jaki mają zapach. I to jest jakby rzecz pierwsza. Rzecz druga, rozporządzenie wprowadziło również obligatoryjne, okresowe badania laboratoryjne posiłków i rzeczywiście na naszej stronie w zakładce Strefa Pacjenta jest też kolejna zakładka Żywienie dla Zdrowia i tam opublikowaliśmy ostatnie badania kontrolne laboratoryjne właśnie w tym zakresie, gdzie w ciągu jednego dnia różne posiłki były kontrolowane. Wyniki tej kontroli, tak jak mówię, są publicznie dostępne na naszej stronie internetowej. Ważna rzecz jest również taka, że to rozporządzenie wprowadziło taki nakaz publikowania informacji dla samych pacjentów właśnie o dietach, ale nie tylko. Dlatego my wprowadziliśmy na tej zakładce, o której przed chwilą powiedziałem, takie dekadowe jadłospisy, czyli z wyprzedzeniem 10-dniowym pacjenci mogą zobaczyć, mówiąc wprost, jakie posiłki przed nimi, jakie śniadania, jakie obiady, jakie kolacje. Nie tylko same posiłki, ale również ich wartość odżywcza, energetyczna, a więc podział na białko, tłuszcze, węglowodany, błonnik, sód, ale również te ważne informacje o tym, jakie są ewentualnie alergeny. Więc ten tutaj element dotyczący informowania pacjentów, bardzo ważnego, również jest dostępny na tej podstronie. Publikujemy również zdjęcia posiłków. No i kolejny element bardzo ważny, czyli to, że istnieje możliwość anonimowego zgłaszania uwag, jeśli chodzi o ten system żywienia w naszym szpitalu. Również odsyłam tutaj mieszkańców, pacjentów do naszej zakładki Żywienie dla Zdrowia w strefie pacjenta. Tutaj właśnie można na tej zakładce swoje anonimowe, czy pozytywne, czy bardziej krytyczne opinie dotyczące żywienia w szpitalu zgłosić.
3: Szpital we Włocławku ma, rozumiem, własną kuchnię i we własnym zakresie te posiłki przygotowuje. Nie są to posiłki zamawiane z cateringu, tylko przygotowywane tutaj na terenie szpitala.
2: Tak, my jako szpital dysponujemy własną kuchnią, zespołem, który właśnie w tej kuchni pracuje, również silnym zespołem dietetyków.
1: Celem zmiany jest podniesienie jakości żywienia pacjentów oraz uznanie posiłku za realny element procesu leczenia. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że odpowiednio zbilansowana dieta ma wpływ nie tylko na komfort pacjenta, ale również na jego stan odżywienia, rekonwalescencję i skuteczność terapii.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Marian Nowakowski, dyrektor LKS Wektor Wrocławek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiajmy o sukcesach na początku, jednak nie sukcesach samych zawodników, a bardziej trenerów, bardziej klubu jako takiego. Innowacje sportowe Klub Pro 2026. Laureatem jest m.in. Wektor Wrocławek, jest to jeden z 17 klubów laureatów. Opowiedzmy o samej tej inicjatywie.
1: Zgadza się. No to jest rzeczywiście przede wszystkim sukces trenerów naszego klubu. Złożyliśmy taki autorski projekt Next Level, który ma na celu wyposażyć trenerów w takie narzędzia, które będą na co dzień monitorowały cechy rozwoju zawodnika.
0: Właśnie, powiedzmy krótko na ten temat. Innowacja, na czym ta innowacja mniej więcej polega, tak żeby nasi widzowie zrozumieli?
1: Dostaliśmy dotację na zakup takiego nowoczesnego sprzętu i urządzeń, które pozwolą nam w warunkach klubowych, treningowych, w warunkach ośrodka sportu i rekreacji na bieżąco testować zawodników w czasie ich zajęć sportowych. Do tej pory to było możliwe tylko dla tych najlepszych zawodników, którzy trenowali w kadrze narodowej i reprezentacji Polski. To się odbywało najczęściej raz, trzy razy w roku. Natomiast teraz trenerzy będą mieli takie narzędzia, które pozwolą im robić to praktycznie codziennie i będziemy mogli objąć grupę zawodników, praktycznie wszystkich zawodników w klubie, nawet od tych najmłodszych od 7 lat.
0: Czyli możemy powiedzieć, że ten next level rzeczywiście tutaj Wektora wchodzi na poziom już kadry, tak? Narodowej, jeśli chodzi o...
1: No jestem przekonany, że tak to się może stać i trenerzy takie narzędzia będą mieli. Oczywiście drugim etapem po zakupie tych urządzeń będzie przeszkolenie trenerów, no i jakieś sukcesywnie wprowadzanie tych badań i testów.
0: Jest Pan obecnie tutaj, gościmy Pana jako dyrektora Wektora, natomiast jest Pan też doświadczonym trenerem, doświadczonym szkoleniowcem. Ile to już lat?
1: O, dużo. Nawet już nie liczę. No, trenerem już nie jestem. Teraz już zajmuję się praktycznie tylko koordynacją i administracją klubu.

0: Robią to już młodsi i lepsi ode mnie, ale klub ma już 30 parę lat, więc tak no, początki były różne. Były i sukcesy, i upadki. Były lata, gdzie zdobywaliśmy bardzo dużo medali i bardzo dużo punktów w sporcie młodzieżowym, ale myślę, że te ostatnie lata też są dobre.
1: Właśnie chciałem zapytać odnośnie właśnie tego szkolenia. Jak to szkolenie się zmieniało na przestrzeni lat? Wektra startowała w początku lat 90., mamy obecnie 2026 rok. Jak to szkolenie się zmieniało? Teraz domyślam się, że bardziej stawiamy na skomputeryzowanie, na powiedzmy już tą sztuczną inteligencję przy szkoleniu, więcej tabelek, Excela. Jak to wyglądało kiedyś?
0: Znaczy, przede wszystkim zmienił się sposób naboru uczestników zajęć w klubie. Kiedyś do klubu mogli wejść tylko dzieci, które były kandydatami na zawodników, którzy już prezentowały jakiś poziom sportowy. Czyli wybieraliśmy najzdolniejszych dzieciaków we Włocławku czy w okolicach Włocławka i my, trenerzy, zaproponowaliśmy im zajęcia w klubie. Teraz troszeczkę się ten model przestawił. Praktycznie klub jest miejscem, gdzie może uprawiać się, może nie trenować, ale uczestniczyć w zajęciach każde dziecko. Dziecko o różnych możliwościach ruchowych. Już nie nawet sportowych, tylko ruchowych. Czyli może być to dziecko mniej sprawne, może być dziecko otyłe i też się takimi dziećmi zajmujemy. Oczywiście realizujemy to jakby na dwóch etapach. Czyli pierwsze to jest takie zajęcia z każdym dzieckiem, które przyjdzie do klubu, a druga taka forma czy etap to są zawodnicy, którzy są podlegani sele podlegają selekcji. Czyli wybieramy tych najzdolniejszych, te dzieci, które mają wysoki, w naszym przekonaniu, wysoki potencjał rozwojowy, sportowy. I ich otaczamy już taką bardziej szczególną opieką trenerską, szkoleniową. Współpracujemy już tutaj w tym zakresie z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki. No, stwarzamy im przede wszystkim lepsze warunki do rozwoju. Tych zawodników mamy w klubie, myślę, że gdzieś około 20-30. Oczywiście w zależności od kategorii wiekowej oni awansują do różnego rodzaju kadry, typu kadra narodowa seniorów, kadra narodowa młodzieżowców, juniorów i kadra narodowa B, czy kadra wojewódzka młodzików. Tam już są już w procesie selekcyjnym Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. No my mamy ich tylko wspierać w dalszym rozwoju.
1: Pamiętam właśnie z dawnych czasów, mój kolega, rok starszy, podczas WF-u po prostu, to były chyba zawody jakieś tam też lekkoatletyczne, no i WF-ista, trener WF-u, nauczyciel WF-u, wypatrzył go i właśnie podpowiedział, żeby poszedł do Wektry i rozpoczęły się treningi z trenerem Wierzbickim, który właściwie do dzisiaj jest trenerem, a to było chyba już ze 20 lat temu, także ta kadra Wektry też jest doświadczona. Wcześniej to było bardziej opierane właśnie na scoutingu, a teraz, jak rozumiem, każdy może przyjść do klubu i w jakiś sposób swoje umiejętności rozwijać.
0: Każdy może się zgłosić. Mamy bardzo dużo, że tak powiem, zgłoszeń, telefonów od rodziców. Dzieci w różnym wieku, od pierwszej klasy szkoły podstawowej, nawet przedszkola, do nawet starszych kilkunastoletnich, 15-17-letnich. Oczywiście cały czas trenerzy też prowadzą taki nabór obserwacji zdolnych dzieciaków w szkołach, czyli jeżdżą też po szkołach, uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego, obserwują zawody i też proponują tym najzdolniejszym, którzy gdzieś tam się już pokazali na jakichś konkretnych imprezach sportowych, proponują też im zajęcia w klubie.
1: Co do obserwacji młodych, przyszłych ewentualnych zawodników, w ubiegłym tygodniu mieliśmy Ligę Prezydenta 2026, zawody dla szkół podstawowych. Powiedzmy kilka słów na ten temat. Jak to wyglądało? Zawody odbyły się na stadionie Osiro.
0: To jest tak jakby taka powrót do poprzedniej Ligi Prezydenta, która była kiedyś bardzo fajną, sztandarową imprezą, taką lekkoatletyczną dla dzieci i młodzieży we Włocławku. W tym roku tak zauważyliśmy, że jest bardzo niskie zainteresowanie, jeżeli chodzi o zawody lekkoatletyczne organizowane przez Szkolny Związek Sportowy. Chcielibyśmy tą lukę jakoś tak wypełnić. No i tutaj myślę, że z takim dużym sukcesem, bo w tych zawodach, które ostatnio zorganizowaliśmy, wystartowało chyba ponad 450 dzieci, praktycznie ze wszystkich szkół we Włocławku, więc chcielibyśmy to dalej kontynuować w latach następnych.

0: A jakie dyscypliny? Rozumiem, że oczywiście biegi.
1: Tam było wszystko, i skoki, i rzuty, i biegi, i sztafety, więc myślę, że ciekawe zawody. Będziemy chcieli włączyć to, bo zrobiliśmy to po raz pierwszy jako tylko i wyłącznie jako klub, jako jedyny organizator. Będziemy chcieli wnioskować do Urzędu Miasta, żeby wpisać na stałe tą imprezę już w program imprez miejskich.
0: Rywalizacja między dzieciakami odbywała się w dwóch kategoriach wiekowych. W obydwu wygrała szkoła podstawowa numer 22.
1: Tak, to jest taka szkoła, która w ostatnich latach wiedzie prym w rozgrywkach szkolnego związku i różnych zawodach lekkoatletycznych.
0: Od dzieci przejdźmy do imprezy, wielkiej imprezy sportowej, wielkiej imprezy biegowej, która już za nami. Relacja z półmaratonu, Włocławek, bo o tym oczywiście wydarzenie mówimy, ukazało się już na naszej antenie. Natomiast ja chciałbym zapytać o same przygotowania. W tym roku rekordowa liczba uczestników, jeśli chodzi o bieg osób dorosłych, 800 osób. Jak wyglądały przygotowania do tak wielkiej imprezy?
1: To jest taki duży projekt, który jest organizowany przez nasz klub już po raz któryś. W tym roku 13. edycja. Zgłoszonych było 800, dokładnie 800 zawodników, wystartowało troszeczkę mniej. Przygotowania do tej imprezy rozpoczynamy kilka miesięcy przed. To jest taka już, że tak powiem, duża machina i biurokratyczna. Trzeba uzyskać odpowiednie pozwolenia, zgody i tak dalej, więc trzeba nad tym pracować wiele, wiele miesięcy wcześniej. To samo dotyczy zgłoszeń zawodników, promocji tej imprezy. Impreza się rozwija z roku na rok. W tym roku 20 sponsorów, więc ten budżet też jest taki coraz wyższy z roku na rok. Coraz więcej mamy możliwości. I to, co cieszy najbardziej mnie, przynajmniej jako organizatora, to 26 stref kibica. Czyli mamy naprawdę znakomitych kibiców, nie tylko w koszykówce, ale i w lekkiej atletyce. Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślają, że atmosfera na trasie jest wyjątkowa we Wrocławiu.
0: Półmaraton Włocławek odbywa się trasą po mieście, te nieco ponad 21 km ulicami Włocławka, także parkiem, bulwarami. To jest to też wyzwanie logistyczne w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom. Nie jest to bieg przełajowy gdzieś przez las, tylko ulicami Włocławka. Tutaj też wymagana jest duża obecność służb.
1: Tak, zgadza się. 30 sędziów obsługuje samą trasę, 120 wolontariuszy, pewnie ponad 50 policjantów. Tutaj wielkie podziękowania dla naszej Komendy Miejskiej Policji za zaangażowanie, bo robią to naprawdę perfekcyjnie. Coraz mniej jest skarg od kierowców. Ta trasa jest w taki sposób zaprojektowana, by w jak najmniejszym stopniu utrudniać właśnie ruch aut na drogach. Ponad 7 kilometrów to jest odcinek w parku i bulwarach, więc nie ma tam żadnego ruchu kołowego. Myślę, że dla samych biegaczy jest bardzo atrakcyjna, bo bieganie po tym parku w warunkach takich pięknej polskiej jesieni ma swoje uroki.
0: Na koniec chciałbym jeszcze zapytać o kolejne zawody, do których przygotowują się zawodnicy Wektry. Co przed nami?
1: Już się przygotowujemy do Mistrzostw Polski, które organizujemy w 2028 roku. To będzie bardzo duża impreza, bardzo dla nas ważna. Wymaga też bardzo wielu przedsięwzięć, takich logistycznych, organizacyjnych. Zaczęliśmy już nad tą imprezą pracować. Myślę, że będzie zdecydowanie lepsza niż ta, którą zrobiliśmy w 2020 roku, w okresie, kiedy była pandemia i mieliśmy pewne ograniczenia organizacyjne.
0: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Marian Nowakowski, dyrektor lekkoatletycznego klubu sportowego Wektra Włocławek.
1: Dziękuję
0: Dziękuję.
1: bardzo.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówione

0: Towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: plaża Wistka, Las, gmina Wocławek. Płeć: samica, rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: białoruda, wielkość średnia, cechy szczególne: dłuższy włos. Data przyjęcia: 4 października 2026. Miejsce znalezienia: ulica Parkowa, Michelin. Płeć: samiec, rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: czarny podpalany, wielkość średnia, cechy szczególne: brak.
1: Dzień dobry Państwu. Dziś temat kotów, ale nie taki normalny temat związany z kotami. Dziś chcieliśmy porozmawiać troszeczkę na temat kotów tak zwanych wolnobytujących, zwanych też wolnożyjącymi lub środowiskowymi. Z uwagi na to, że idzie zima, na pewno wiele osób zastanawia się, jak pomóc takim kotom, czym w zasadzie są koty wolnobytujące, i na te pytania postanowiliśmy odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Jak Państwo wiedzą, jesteśmy pracownikami schroniska dla zwierząt bezdomnych. Zwierzęta

Bezdomne według definicji ustawy o ochronie zwierząt to są zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się, zaginęły i chwilowo nie można ustalić ich właściciela. To są zwierzęta domowe i gospodarskie i właśnie takimi zwierzętami zajmujemy się na co dzień. Natomiast jeśli chodzi o koty wolnobytujące, to trochę nie do końca wpisują się w te definicje. Dlaczego? Ponieważ są to koty, które najczęściej urodziły się na zewnątrz, w środowisku, które nigdy nie przebywały w domu i które niekoniecznie miały wcześniej styczność z człowiekiem, a jeżeli miały, no to jedynie sporadyczną i no niekoniecznie chciałyby się bardziej z nim spoufalać. Koty wolnobytujące nie są też stricte zwierzętami dzikimi. Mamy w Polsce dwa gatunki zwierząt, przepraszam, kotów dzikich, to są żbiki i rysie. Natomiast koty wolnobytujące to są koty domowe jako gatunek, natomiast właśnie takie, które nie miały wcześniej styczności z człowiekiem. Jak rozróżnić kota wolnobytującego od takiego kota bezdomnego, który w jakiś sposób oddalił się od domu? No czasami może być to bardzo trudne, natomiast takim wyznacznikiem, jednym z wielu, jest zachowanie takiego kota. Jeśli kot biega za wszystkimi ludźmi, miauczy, przymila się, mruczy, no to bardzo często jest to kot udomowiony, który w jakiś sposób właśnie oddalił się od domu. Być może kot, który jest wypuszczany przez właściciela, ponieważ no nadal wiele osób wypuszcza swoje mruczki, żeby mogły pochodzić troszeczkę po okolicy. I takie koty jak najbardziej wpisują się w definicję zwierząt bezdomnych. Jeżeli taki kot dodatkowo jest w jakiś sposób zaniedbany, ma brudne futerko, no to oczywiście wymaga interwencji. Jeżeli chodzi o koty te wolnobytujące, one najczęściej unikają człowieka, przy próbie kontaktu uciekają, mogą się zdarzyć takie bardzo mocno nieprzychylne ludziom koty, które wręcz będą atakować, syczeć, próbować udrapać, a nawet ugryźć, jeżeli spróbujemy je pogłaskać czy też złapać. No i to jest taki no, pierwszy wyznacznik, tak? Takie zachowanie kota. Oczywiście zdarzają się koty, które żyją u kogoś w domu, a które po prostu boją się obcych. Natomiast najczęściej wtedy, jeśli kot taki zaginie, być może pierwszy raz w życiu jest na dworze, nigdy nie wychodził i z tego względu prezentuje takie, a nie inne zachowanie, no to najczęściej właściciele bardzo się martwią, umieszczają ogłoszenia o zaginięciu takiego kota. Warto jest przeglądać strony internetowe czy też profile. Tutaj oczywiście w naszej okolicy miasta Włocławek, Spotted, czy też właśnie nasz schroniskowy, ponieważ jeżeli dostajemy informację, że taki kot zaginął, umieszczamy zawsze ogłoszenie grzecznościowe na naszym profilu. Drugim takim wyznacznikiem, że kot jest kotem wolnobytującym, jest nacięte ucho. Uszy kotom nacinane są podczas zabiegów sterylizacji, kastracji, po to właśnie, aby z daleka było widoczne, że jest to kot kastrowany, niedomowy stricte, tylko właśnie żyjący sobie w środowisku. Oczywiście tutaj no, może być troszeczkę mylne, tak? Czasami zdarza się, że kot ma na przykład zadrapane ucho, troszeczkę wygląda jak nacięte. Natomiast jeżeli no, jest całkowicie albo ścięty koniuszek, albo taki dość widocznie wycięty trójkącik na uchu, najczęściej prawym, no to mamy no, na 99,9% z kotem wolnobytującym.
Oczywiście tak.

takie koty są dokarmiane. Są osoby, które zajmują się, opiekują się tymi kotami. Taki kot najczęściej jest przyzwyczajony do swoich karmicieli. Im ufa, im pozwala się dotknąć, pogłaskać, nawet wziąć na ręce. Natomiast no, niekoniecznie darzy takim samym zaufaniem każdą inną osobę. Tak? Także jeżeli patrzymy, jak koty wolnożyjące wchodzą w interakcje ze swoimi karmicielami, no możemy odnieść wrażenie, że są to koty bardzo przyjazne do ludzi. No a okazuje się, że w kontakcie z osobą, której nie znają, no niekoniecznie właśnie takie są, właśnie syczą, próbują uciekać, czy nawet mogą zaatakować. Także jeżeli widzimy gdzieś w naszej okolicy kota, nie wiemy, czy jest wolno żyjący, czy po prostu komuś zaginął, może pojawił się nagle, może my go dopiero zauważyliśmy, warto skontaktować się z karmicielami, którzy znajdują się w okolicy, bo oni najczęściej wiedzą, kogo mają pod opiekę w swoim stadzie. Oczywiście pewnie wiele osób zastanawia się, jak pomóc takim kotom i czy w ogóle zasadne jest, żeby takie koty żyły w środowisku. Odpowiedź brzmi na pierwsze pytanie. Oczywiście można pomóc takim kotom, czy przez dokarmianie ich. Czy teraz, kiedy robi się zimno, wystawienie na przykład budki dla kotów wolnobytujących w swojej okolicy pod blokiem, czy na przykład zostawienie uchylonego okienka w piwnicy, no bo są już takie temperatury, że koty zaczynają szukać ciepłego schronienia. Wiemy, że niektóre osoby boją się, że taki kot no, nabrudzi, będzie nieprzyjemnie później w takiej piwnicy pachnieć. Możemy zabezpieczyć się, wystawiając do takiej piwnicy na przykład czy pudełko zwykłe plastikowe, takie większe, czy jakiś kartonik wypełniony piaskiem chociażby. Koty mają takie naturalne, instynktowne zachowanie, że korzystają z piasku, żeby się załatwić, więc prawdopodobnie skorzystają z tego. Jeśli mimo to boimy się, że no, będzie tam nabrudzone w tej piwnicy, można na przykład zastawić okienko taką specjalną drewnianą budką. Dzięki czemu kot znajdzie sobie bezpieczne schronienie, a nasza piwnica pozostanie czysta. Oczywiście, jeżeli nie mamy możliwości dokarmiać samemu takiego kota, możemy skontaktować się, tak jak wspominałam, z karmicielami, zaoferować zakup być może jakiejś puszeczki dla tych kociaków. Na pewno takie osoby karmiące koty chętnie z pomocy skorzystają, bo bardzo często są to osoby, które zakupują jedzenie z własnych funduszy. Naturalnie, jeśli chodzi o nas, czyli o schronisko, również pomagamy kotom wolnożyjącym, przede wszystkim oferując karmę na zimę, ale także poprzez zabiegi kastracji, które prowadzimy praktycznie przez cały rok. Można nadal do nas zgłaszać się, przywozić koty niewykastrowane, wolnożyjące z terenu Włocławka. Zapraszamy wtedy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem, tak żeby umówić się na zabieg, a jeśli ktoś nie ma możliwości złapania takiego kota, to oferujemy tutaj kontakt do osoby, która pomaga lub pożyczamy klatkę, pułapkę, tak żeby łatwiej tego kota po prostu móc złapać. Naturalnie, jeśli taki kot potrzebuje pomocy, jest ranny, uległ wypadkowi, jest widocznie chory, wychudzony. Również pomagamy takim kotom, przyjmujemy je na czas leczenia, na czas rehabilitacji. Natomiast później takie koty są przez nas wypuszczane w miejsce ich bytowania. Tak, jeżeli już są w pełni zdrowia, one wracają po prostu do środowiska. Jeżeli nie były wcześniej kastrowane, no to również przeprowadzamy ten zabieg, zanim taki kot zostanie wypuszczony. Pamiętać należy, że koty, jeżeli się źle czują, bardzo drastycznie

potrafią zmienić swoje zachowanie. Więc zdarza się czasami, że przyjeżdża do nas kot. Kot jest bardzo miły, sympatyczny, źle się czuje, a kiedy już zostanie wyleczony, zaczyna czuć się lepiej, no to niestety, ale zaczyna też z nami walczyć, przestaje pozwalać się obsłużyć. No i wtedy wiemy, że mamy do czynienia z kotem również wolnożyjącym. Takie koty wtedy, no jeżeli nie są oswojone, jeżeli

no nie tyle może oswajają te koty, co koty po prostu się do nich przyzwyczajają i zaczynają im ufać. Jest to o tyle pomocne, jeżeli koty potrzebują podania leków, jeżeli źle się czują, łatwo je wtedy złapać, zabrać do weterynarza. Taki karmiciel też wtedy pomaga w obsłudze takiego dzikuska w cudzysłowie, tak? Natomiast sami, jeżeli nie mamy możliwości dbania przez cały czas o takie koty, jeżeli nie mamy możliwości cały czas ich dokarmiania codziennie, jeżeli nie mamy możliwości sprawdzania ich stanu zdrowia, no to po prostu nie oswajajmy takich kotów. Dlaczego? Bo no może się też zdarzyć, że takie koty przyzwyczają się do tego, że były karmione przez jakiś czas. Tak, często się tak zdarza na działkach, że latem osoby dokarmiają koty, później jesienią te działki nie zaglądają, koty niestety nie uczą się w inny sposób zdobywać pożywienia i głodują. Druga rzecz, takie koty, jeśli żyją w mieście, zostaną oswojone przez 2, 3, 4 osoby, no to uczą się, że można podchodzić do człowieka, no ale nie każdy niestety jest przychylny tym kociakom, tak? Więc mogą zostać poturbowane, mogą nawet podchodzić do jakichś innych zwierząt, takich jak psy. No może im się po prostu przez to stać krzywda. Więc jeżeli nie mamy zamiaru dbać przez cały rok, każdego dnia o te koty, to po prostu darujmy sobie oswajanie takiego kota, bo niestety, ale możemy przysporzyć mu po prostu krzywdy zamiast pomóc. Pamiętajmy też, że wedle przepisów prawa koty środowiskowe mają prawo do poszanowania przez człowieka, mają prawo do pomocy, mają prawo do godnego życia w swoim środowisku występowania, tak? Także nie można, nie wolno takich kotów wyłapywać, robić im krzywdy w jakiś sposób. Nie wolno ich wywozić z miejsca bytowania, ponieważ wszystkie te działania są po prostu wbrew prawu, no i może za to grozić dosyć wysoka kara. Tak, tutaj jeśli chodzi o status kota wolnożyjącego, no to jest zbliżony do statusu zwierząt dzikich, które znajdują się pod ochroną, podobnie właśnie jak koty wolnobytujące. Pamiętajmy, że istnieją, przynajmniej powinny w każdej gminie istnieć, plany działania na rzecz zwierząt bezdomnych, plany pomocy zwierzętom właśnie wolno żyjącym. I do takich podstawowych zadań gmin należy właśnie między innymi kastracja czy pomoc w dokarmianiu kotów. Także jeżeli jesteśmy karmicielami, warto zgłosić się do swojej gminy, zaznajomić się z takim planem pomocy zwierzętom i no, skorzystać z tej pomocy, którą gminy nam zaoferują. A my pamiętajmy też, że takie koty wolnobytujące to nie są po prostu koty, które wymagają naszej nieustannej opieki, to znaczy oczywiście codziennej, natomiast no nie 24 godziny na dobę. To są koty, które, szczególnie te dorosłe, już kilkuletnie, które doskonale sobie radzą w swoim środowisku. Są także naszymi sprzymierzeńcami, jeśli chodzi o chociażby wyłapywanie gryzoni, tak? Doskonale radzą sobie z myszami, a te starsze, bardziej doświadczone pomagają zwalczać nam szczury, co jest szczególnie przydatne przecież na naszych osiedlach, no ale także i w domkach jednorodzinnych, tak? Także jeżeli zauważymy takiego kota obok siebie, dajmy mu spokojnie żyć, nie przeganiajmy, nie próbujmy łapać. Oczywiście możemy pomóc wystawiając miskę z jedzeniem, czy właśnie budkę na zimę. Natomiast pamiętajmy, że no, to nie są generalnie koty, które chciałyby żyć wspólnie z człowiekiem pod jednym dachem. Bardzo często zdarza się, że takie koty nie przyzwyczajają.

0: Przyzwyczajają się do życia w domu, nie potrafią chociażby korzystać z kuwety, cały czas wołają na dwór. No i bardzo ciężko, bardzo często jest oswoić też takiego kota. Więc jeśli to nie jest malutki kociak, który potrzebuje naszej pomocy, jeśli nic mu się nie dzieje, jeśli kot jest zadbany, no to po prostu dajmy mu żyć i nie przeszkadzajmy w tym. Dziękuję bardzo.
1: Do adopcji polecają się Drago. Drago to 2-letni psiak w typie pitbulla. Ma brązowe umaszczenie z białymi dodatkami. Drago trafił do nas przestraszony, niepewny tego, co się z nim dzieje. Aktualnie chętnie wychodzi na spacery, stał się bardziej spokojny i zrelaksowany. Faktem jest, że Draguś nie jest psem dla każdego. Jest nieco wybiórczy, jeżeli chodzi o kontakty z ludźmi. Ma swoich ulubionych pracowników i wolontariuszy. Jest też wybiórczo nastawiony do innych zwierząt. Są psy, które zwyczajnie ignoruje i takie, z którymi ostro kłóci się przez kraty boksu. Musimy też dodać, że jest silnym psem. Zaciekawiony czymś lub zaaferowany potrafi pociągnąć. Niemniej, Drago to fantastyczny pies, który ma swoich fanów i który zasługuje na miłość. Czy uda mu się znaleźć własnego człowieka? Kogoś, kto pokocha i zadba o niego już do końca? Bardzo w to wierzymy i mamy nadzieję, że stanie się to już niebawem. Z uwagi na jego wybiórczość i nieufność nie polecamy Drago do domu, w którym mieszkają małe dzieci oraz gdzie są inne zwierzęta. Drago zarejestrowany jest pod numerem 13 246/212/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Una. Malutka koteczka Una nie ma jeszcze 3 miesięcy, a już poznała, czym jest tęsknota, choroba i ból. Una trafiła do nas z objawami kociego kataru i zarobiałymi oczkami, które już są w znacznie lepszym stanie. Chudziutka, bezbronna, bez mamy i rodzeństwa. Jej ogonek nosi ślady uszkodzenia. Czy został przycięty drzwiami? Uległa wypadkowi? A może coś się zaatakowało? Nie wiemy. To co wiemy, to że Una jest mega przylepką. Kocha ludzi, podbiega po głaski, pakuje się na kolanka, wtula w ludzkie ramiona i mruczy, a potem smuci się, kiedy człowiek odchodzi. Niestety w schronisku nie mamy możliwości poświęcić jej tyle uwagi, ile potrzebuje. Dlatego chcielibyśmy, aby jak najszybciej znalazła dom. Taki z prawdziwego zdarzenia, w którym będzie kochana, rozpieszczana i zaopiekowana. A ona odwdzięczy się mruczeniem, przytulaniem, dawaniem swojego ciepełka w nocy i kochaniem swoich nowych ludzi do końca życia. Una zarejestrowana jest pod numerem 48 97/113/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Na razie jest za młoda na przeprowadzenie zabiegu sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapiszcie już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencja

0: Zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Niepokój w kilku wrocławskich szkołach. We wtorkowe przedpołudnie placówki otrzymały wiadomości o rzekomym zagrożeniu bombowym. Na miejscu byli policjanci i strażacy, a część szkół ewakuowano. Zgłoszenia dotyczyły m.in. szkół podstawowych nr 2, 3, 19 i 23. W SP23 uczniowie zostali wyprowadzeni z budynku. Służby oceniają wiadomości jako mało wiarygodne, ale sprawdzają wszystkie zgłoszenia. Na razie nie potwierdzono obecności żadnego ładunku wybuchowego. Babie lato kojarzy się z ciepłymi, słonecznymi dniami, które pojawiają się jesienią, ale to także delikatne nici pajęczyn unoszące się w powietrzu. Właśnie nimi inspirowali się uczestnicy kolejnych warsztatów Posztukuj z GSW. W Galerii Sztuki Współczesnej we Wrocławku powstały prace nawiązujące do jesiennej natury.
1: Zajmowałyśmy się tematem babiego lata. Panie miały okazję dzięki pięknym materiałom, pięknym suszanym kwiatom, liściom, taśmą, pisakom, oczywiście był też papier czerpany, akwarele, stworzyły unikalne dzieła, które są jakby taką metaforą przemijającego czasu, ich przemyśleń dotyczących tego, jak nadchodzi jesień, jak się czują. Niektóre panie miały trochę problem, żeby się wyrazić, niektóre wręcz chłonęły tę atmosferę i tutaj mieli państwo akurat przykład, gdzie niektóre panie nie mają problemu z pisaniem własnej poezji, ale to była taka cudowna okazja, żeby porozmawiać, trochę znowu spróbować czegoś nowego i zmierzyć się z tym, czego nigdy nie próbowały, czy sobie poradzą. Zawsze sobie świetnie radzą, zawsze to wychodzi bardzo oryginalnie. Także jak zwykle było to bardzo ciekawe, bardzo emocjonujące, pełne emocji spotkanie przy kawie, przy rozmowie. Także no ja uwielbiam nasze uczestniczki. Mamy też tutaj nowego uczestnika, jednego pana, także mamy grono powiększone o rodzynka. Także jest cudownie. No.
0: Było twórczo, kolorowo i przede wszystkim bez nudy. Uczestnicy warsztatów zgodnie przyznawali, że chętnie biorą udział w takich zajęciach. To dla nich okazja, by zrobić coś własnymi rękami, spotkać się i puścić wodze wyobraźni.
2: Myślę, że wyszło to bardzo fajnie. Takie bardzo inspirujące zajęcia. Ja osobiście bardzo lubię coś takiego i myślę, że każda z nas była bardzo zadowolona i prace według naszej Moniczki wyszły całkiem, całkiem fajnie.
3: Udało się troszeczkę pokolorować, prawda, tą jesienną aurę.
2: Myślę, że tak. Zobaczycie nawet na naszych pracach, że wygląda to całkiem jesiennie i bardzo... bardzo ładnie.
3: Czy często pani przychodzi tutaj na warsztaty?
2: To znaczy ja tak okazjonalnie bym powiedziała. Akurat przechodziłam, zajrzałam, zostałam. I bardzo mi się podoba.
4: No, ja jak zwykle bywam na wszystkich kulturalnych imprezach, a to mnie tak wciągnęło, gdyż ja kocham takie prace. I nawet napisałam wierszyk o tej naszej pracy. Może przeczytam. Babie lato suszy kwiaty, sprawia, że kolory

0: zastygają. Pajączek złotej nici po Włocławku rozsiewa, babie lato we Włocławku dotyka nieba.
1: Proszę.
0: No naprawdę, bo po Włocławku chodzę dopiero 33 miesiące, ale jestem zakochana w tym mieście i na pewno już nigdzie stąd nie ucieknę, bo tu jest taka wspaniała atmosfera, no, że aż mam motyle w brzuchu, no nie? No, to są takie emocje, że nie idzie wyrazić słowami. Właśnie babie lato, suszy kwiaty, sprawia, że kolory zastygają i potem to zostaje przez cały rok, no nie? Ta namiastka tej jesieni, tego wszystkiego, a tu koleżanka taką dziewczynę zrobiła, właśnie to dopiero jest dzieło.
1: Widzę, że to połączenie takich różnych technik, prawda? Różnych elementów.
0: O tak, bo ja kocham kwiaty i proszę sobie wyobrazić, że na Śląsku uwielbiałam pewne kwiaty, ja je przywiozłam tutaj, na nasz, no to są cynie, to są tak piękne kwiaty.
2: Jesienne warsztaty były okazją nie tylko do stworzenia własnych prac, ale też do spojrzenia na dobrze znane zjawisko z zupełnie innej, artystycznej perspektywy. Babie lato tym razem zostało zatrzymane nie w powietrzu, ale na papierze. Elektryczne hulajnogi na dobre wpisały się w krajobraz polskich miast. Korzystają z nich także dzieci i młodzież. Wraz z rosnącą popularnością pojawiają się jednak problemy z bezpieczeństwem. Podczas jednej z policyjnych akcji funkcjonariusze ujawnili 214 wykroczeń popełnionych przez kierujących hulajnogami. Dodatkowo z roku na rok wzrasta też liczba wypadków i kolizji.
3: Porównując je do całego roku ubiegłego, możemy powiedzieć, że mamy wzrost zdarzeń drogowych z udziałem osób, które korzystają z hulajnóg, ponieważ w ubiegłym roku odnotowaliśmy łącznie 27 wypadków, w których niestety zginęły dwie osoby, a 25 osób zostało rannych. Odnotowaliśmy też ponad 170 kolizji, więc patrząc na te dane mamy wzrost. Ten środek transportu na pewno w ostatnich latach nabrał na popularności. Bardzo często korzystają z niego osoby młode.
2: Jednym z najczęstszych problemów jest prędkość. Przepisy pozwalają poruszać się hulajnogą elektryczną z maksymalną prędkością 20 km na godzinę. Policjanci zwracają jednak uwagę, że część użytkowników próbuje zwiększać możliwość swoich pojazdów i jeździ znacznie szybciej.
3: Patrząc na to, co było przyczyną zdarzeń drogowych, tutaj patrząc na naszą statystykę, możemy powiedzieć, że najczęstszą przyczyną jest przede wszystkim niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze, jak również nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, czy też nieprawidłowe omijanie. Niestety też kierujący hulajnogami no, nie stosują się do przepisów ruchu drogowego. Widzimy to po też naszych interwencjach i tutaj najczęstszymi wykroczeniami, które są popełnione przez właśnie osoby korzystające z tego typu środka transportu, jest przede wszystkim przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, jak również nie ustąpienie pierwszeństwa pojazdowi czy też pieszemu, ale zdarzają się też sytuacje, gdzie kierujący korzystają z telefonu komórkowego podczas jazdy hulajnogą. Mamy też już przypadki, kiedy młodzi kierujący nie mają obowiązkowego kasku ochronnego założonego na głowie. Tutaj jest mowa o osobach, które nie ukończyły 16 roku życia.
2: Dlatego policjanci prowadzą także działania profilaktyczne. Podczas spotkań z młodzieżą pokazują, jak niewiele potrzeba, by doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Jedno z takich spotkań odbyło się we Włocławku.
4: Zależy nam na tym, żeby każdy uczestnik, który dbał o bezpieczeństwo, przyszedł i zobaczył, jak to jest, jak to mogą być zbliżone warunki do wypadku drogowego i jak niewiele potrzeba, żeby do tego wypadku doszło. Dlatego też zależy nam na tym, żeby każdy uczestnik ruchu drogowego był świadomym uczestnikiem ruchu i wiedział, że mały błąd może spowodować, że do tego wypadku może dojść i chcielibyśmy zrobić, żeby do tych wypadków właśnie nie dochodziło. Bardzo ważne jest podczas kierowania hulajnogą elektryczną zwracanie uwagi na to, że po pierwsze, jeżeli jeździmy w dwójkę, bardzo łatwo może dojść do wypadku. Wystarczy jakiś niewielki krawężnik, dziura, nierówność na jezdni. To wszystko może spowodować, że się bardzo łatwo możemy wywrócić. Jeżeli to będzie połączone jeszcze z nadmierną prędkością, wówczas skutki takiego zdarzenia mogą być tragiczne. Niestety, tak jak pokazują nasze statystyki, z uwagi na to, że ten pojazd typu hulajnoga elektryczna, czy też rower, on jest coraz bardziej popularnym pojazdem. Mamy coraz więcej zdarzeń, dlatego zależy nam na tym, żeby właśnie wyjść do tej młodzieży, do tych osób, które najczęściej korzystają z hulajnóg elektrycznych i żeby pokazać, jak niewiele potrzeba, żeby do wypadku doszło. Dlatego dbajmy o bezpieczeństwo i żeby do tych wypadków nie dochodziło.
2: O bezpieczeństwie trzeba pamiętać również teraz, gdy dni są coraz krótsze. Jesienią szybciej zapada zmrok, a widoczność mogą dodatkowo ograniczać deszcz czy mgła. Policjanci przypominają więc o odblaskach i zachęcają, by zadbać o to, aby kierujący hulajnogą był dobrze widoczny dla innych uczestników ruchu.

0: Budżet obywatelski jest inicjatywą cieszącą się dużą popularnością we Włocławku. Świadczy o tym liczba oddawanych głosów oraz samych projektów składanych do ratusza. Obecnie jeden z nich jest realizowany na budynku zespołu szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
1: W naszym mieście powstaje coraz więcej murali. One niewątpliwie upiększają tą przestrzeń miejską Włocławka. Stąd również pomysł na kolejny mural akurat w tej części naszego miasta, czyli właśnie na osiedlu Południe, na budynku szkoły, gdzie właśnie patronem jest Krzysztof Kamil Baczyński.
2: Co ten mural przedstawia? Wiem, że było głosowanie, o ile mnie pamięć nie myli, były dwie propozycje. Która wygrała?
1: Zarówno jedna, jak i druga opcja to była twórczość, historia, nawiązywanie do biografii Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ale również do symboli narodowych, do powstania warszawskiego i do Polski walczącej, więc tutaj te dwa projekty były podobne. Oczywiście one różniły się pewnymi detalami, natomiast to mieszkańcy Włocławka zdecydowali, głosując w ramach konsultacji społecznych, który projekt ma być realizowany. No i właśnie jest ten projekt wybrany przez mieszkańców w trakcie realizacji.
0: Pomysłodawca projektu jest związany z zespołem szkół nr 4, zarówno w przeszłości, jak i obecnie.
1: Jestem również związany z tą szkołą, ponieważ jestem absolwentem gimnazjum nr 7 oraz 4 liceum ogólnokształcącego we Włocławku, a aktualnie pracuję w tej szkole jako nauczyciel. Również jestem związany z tą częścią naszego miasta, ponieważ osiedle Południe to jest to osiedle, na którym się wychowywałem. Do tej pory mieszka tutaj moja babcia, mieszkają tutaj moi rodzice. W związku z tym ten pomysł też jest takim połączeniem właśnie zarówno dla środowiska szkolnego, jak i dla środowiska lokalnego, tutaj właśnie dla mieszkańców. Niewątpliwie szkoła od zawsze dba o to, żeby uczyć, żeby przypominać właśnie postać Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Sam również brałem udział w konkursach recytatorskich poezji Baczyńskiego, więc ten temat i ta postać jest mi niewątpliwie bardzo bliska. Od blisko 30 lat te konkursy się w naszej szkole odbywają. I właśnie mural miał być takim kolejnym elementem kultywowania właśnie tej postaci naszego patrona.
0: Mural to jednak nie wszystko. W tegorocznej edycji Jakub Steinwald zgłosił kolejny pomysł związany z osiedlem Południe, a konkretnie z nieuporządkowanymi terenami zielonymi w pobliżu Baczyńskiego.
1: W zeszłym roku projekt o nazwie Mural Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Baczynie okazał się sukcesem. 408 głosów uzyskał w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego, więc idę za ciosem i w tym roku również złożyłem projekt w ramach WBO, również związany z Baczyńskim, mianowicie obok szkoły, tuż przy muralu, na placu, który aktualnie jest kompletnie niewykorzystywany. Chciałbym, żeby został stworzony park kieszonkowy właśnie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W tym parku chciałbym, żeby właśnie i to mieszkańcy, ale też i uczniowie chodzący do szkoły mogli korzystać jako takiego miejsca odpoczynku, relaksu, odprężenia do podnoszenia jakości życia mieszkańców. Chciałbym, żeby również takim elementem właśnie związanym z Baczyńskim było to, żeby w jakimś stopniu, w jakiś sposób upamiętnić Baczyńskiego, tworząc takie pewne miejsce pamięci w tym parku kieszonkowym. Powstaje w naszym mieście sporo takich miejsc, ponieważ mamy realizowany mini skwer Park Kobiet, za chwileczkę będzie Park Południa, Park Barska czy Park Grzywno, więc myślę, że tutaj dobrym pomysłem jest stworzenie takiego parku akurat właśnie w tej części naszego miasta, czyli na osiedlu Południe.
0: Włocławskie murale są zlokalizowane głównie w Śródmieściu. Opowiadają o ważnych wydarzeniach, miejscach, symbolach i postaciach, które ukształtowały lokalną tożsamość. Nowy mural powstający na Baczynie wychodzi poza centrum. Być może w ślad za nim kolejne murale powstaną także na innych osiedlach. Włocławek miastem sportu to jedno z haseł mających reklamować nasze miasto. We Włocławku funkcjonuje szereg klubów i stowarzyszeń sportowych reprezentujących różne dyscypliny. Trzeba jednak mieć gdzie trenować. Do naszej redakcji dotarły informacje, że kluby nie mają gdzie prowadzić treningów. Przyszkolne sale gimnastyczne mają duże obłożenie. Ratusz wcześniej dostrzegł problem i chciał mu przeciwdziałać.
3: Tak, oczywiście z salami gimnastycznymi jest zwykle, z salami sportowymi przy szkołach jest zwykle kłopot. Sale, które są w postawieniu ośrodka sportu i rekreacji, niestety nie mogą pomieścić wszystkich, dlatego wykorzystywane

0: są sale sportowe przy wrocławskich placówkach. Jedne wykorzystywane są bardziej chętnie, drugie mniej. Oczywiście najbardziej chętne są te pełnowymiarowe, te duże sale sportowe. I w związku z tym 24 czerwca radni podjęli uchwałę, że korzystać mogą oczywiście z tych sal wszyscy, natomiast w godzinach od 16 do 20 mogą korzystać kluby sportowe, stowarzyszenia, które prowadzą szkolenie dla dzieci i młodzieży. No w związku z tym, żeby dzieci i młodzież nie chodziły po zmroku, żeby to wszystko odbywało się bezpiecznie. Dlatego miało być to ustalone wspólnie z dyrekcjami szkół do końca sierpnia. Dokładne terminy zostały ustalone i w związku z tym te wszystkie zapotrzebowania na sale sportowe zbierane były do końca sierpnia i w pierwszej kolejności, tak jak mówię, uchwałą Rady Miasta miały korzystać z tego kluby, które są i osoby, które są stowarzyszone w tych stowarzyszeniach sportowych.
1: Uchwała nie rozwiązała problemu całkowicie. Trudno jest jednak znaleźć kompleksowe rozwiązanie. Liczba sal sportowych jest ograniczona.
0: To znaczy, tych rozwiązań jest trudno znaleźć innych, bo sala buduje się tylko jedna w zespole szkół numer 8 na ulicy Willowej, natomiast pozostałe proponujemy, czy mniejsze salki, no bo jeżeli chodzi o budżet obywatelski, to nasi fantastyczni seniorzy korzystają głównie z tych mniejszych salek, gdzie są ćwiczenia takie w mniejszej 20-osobowej grupie. Oczywiście z tych dużych sal też w niektórych momentach korzystają, natomiast tutaj no, chodzi o to, żeby głównie do dostęp do sal miały dzieciaki i młodzież, oczywiście do 16. W niektórych przypadkach, w niektórych szkołach jest to do 17, ponieważ szkoły realizują również projekty Ministerstwa Sportu, chociażby taki projekt Aktywny Plus, mnóstwo innych projektów, na które są pieniądze przeznaczone dla jednostki samorządu terytorialnego z Ministerstwa Sportu. Natomiast, no mówię, tu w tym przypadku, jeżeli chodzi o takie grupy chociażby niestowarzyszone, jest z tym pewien kłopot, no i niestety te grupy muszą po godzinie 20 dopiero będą mogły korzystać z sal, ewentualnie w dni wolne od pracy, w dni wolne, czy chociażby w soboty, ale zależy to wszystko od decyzji dyrektorów, to jest w kompetencjach dyrektorów placówek.
1: Na pewno cieszy to, że włosławianie chętnie angażują się w zajęcia sportowe. Zarówno dzieci, dorośli, jak i seniorzy dbają o kulturę fizyczną. Problemów lokalowych trudno jednak uniknąć. Sytuację w pewnym stopniu rozwiąże nowa sala gimnastyczna na Zawiślu. Jednak do zakończenia prac pozostało jeszcze wiele miesięcy. Od nowego roku szkolnego pojawiły się nowe przepisy dotyczące żywienia uczniów w szkołach. Zgodnie z wytycznymi posiłki mają być zdrowsze. Zmiany w kwestiach żywieniowych od stycznia pojawiły się również w szpitalach. Lecznice miały okres przejściowy do 31 sierpnia 2026 roku. Od 1 września nowe przepisy są w pełni egzekwowane.
2: Rzeczywiście, od 1 września tego roku szpitale w Polsce musiały się dostosować do wymagań rozporządzenia ministra zdrowia. I tutaj już pierwsza ważna uwaga. Dla nas to dostosowanie się do tych wymagań nie było żadną rewolucją, dlatego że od wielu miesięcy po pierwsze przygotowujemy się, po drugie regularnie, konsekwentnie wprowadzamy coraz wyższe standardy, jeśli chodzi o żywienie pacjentów. No a teraz najważniejsze, czyli co te zmiany oznaczają dla samych pacjentów. Przede wszystkim teraz te diety, które i sposób żywienia, który jest w szpitalu, musi być dostosowany do stanu zdrowia pacjenta. To znaczy, jeśli pacjent nie może na przykład jeść konkretnych grup pokarmów, to oczywiście diety są, tak jak powiedziałem, ściśle pod tego indywidualnego pacjenta dobrane.
1: Nowe rozporządzenie wprowadziło również kontrolę jakości żywienia. Placówki mają obowiązek przeprowadzania akredytowanych badań laboratoryjnych serwowanych dań.
2: Co kryje się pod tym pojęciem? Po pierwsze to, że te kontrole są teraz dokonywane na bieżąco. Mówię o takich kontrolach, powiedziałbym, organoleptycznych, czyli to, jak te posiłki danego dnia wyglądają, jak smakują, jaki mają zapach. I to jest jakby rzecz pierwsza. Rzecz druga, rozporządzenie wprowadziło również obligatoryjne, okresowe badania laboratoryjne posiłków i rzeczywiście na naszej stronie w zakładce Strefa Pacjenta jest też kolejna zakładka Żywienie dla Zdrowia i tam opublikowaliśmy ostatnie badania kontrolne laboratoryjne właśnie w tym zakresie, gdzie w ciągu jednego dnia różne posiłki były kontrolowane. Wyniki tej kontroli, tak jak mówię, są publicznie dostępne na naszej stronie internetowej. Ważna rzecz jest również taka, że to rozporządzenie wprowadziło taki nakaz publikowania informacji dla samych pacjentów właśnie o dietach, ale nie tylko. Dlatego my wprowadziliśmy na tej zakładce, o której przed chwilą powiedziałem, takie dekadowe jadłospisy, czyli z wyprzedzeniem 10-dniowym pacjenci mogą zobaczyć, mówiąc wprost, jakie posiłki przed nimi, jakie śniadania, jakie obiady, jakie kolacje. Nie tylko same posiłki,

0: ale również ich wartość odżywcza, energetyczna, więc podział na białko, tłuszcze, węglowodany, błonnik, sód, ale również te ważne informacje o tym, jakie są ewentualnie alergeny. Więc ten tutaj element dotyczący informowania pacjentów, bardzo ważnego, również jest dostępny na tej podstronie. Publikujemy również zdjęcia posiłków. No i kolejny element bardzo ważny, czyli to, że istnieje możliwość anonimowego zgłaszania uwag, jeśli chodzi o ten system żywienia w naszym szpitalu. Również odsyłam tutaj mieszkańców, pacjentów do naszej zakładki Żywienie dla zdrowia w strefie pacjenta. Tutaj właśnie można na tej zakładce swoje anonimowe, czy pozytywne, czy bardziej krytyczne opinie dotyczące żywienia w szpitalu zgłosić.
1: Szpital we Włocławku ma, rozumiem, własną kuchnię i we własnym zakresie te posiłki przygotowuje. Nie są to posiłki zamawiane z cateringu, tylko przygotowywane tutaj na terenie szpitala.
0: Tak, my jako szpital dysponujemy własną kuchnią, zespołem, który właśnie w tej kuchni pracuje, również silnym zespołem dietetyków.
2: Celem zmiany jest podniesienie jakości żywienia pacjentów oraz uznanie posiłku za realny element procesu leczenia. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że odpowiednio zbilansowana dieta ma wpływ nie tylko na komfort pacjenta, ale również na jego stan odżywienia, rekonwalescencję i skuteczność terapii.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, Aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Marian Nowakowski, dyrektor LKS Wektor Wrocławek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiajmy o sukcesach na początku, jednak nie sukcesach samych zawodników, a bardziej trenerów, bardziej klubu jako takiego. Innowacje sportowe Klub Pro 2026. Laureatem jest m.in. Wektor Wrocławek, jest to jeden z 17 klubów laureatów. Opowiedzmy o samej tej inicjatywie.
1: Zgadza się. No to jest rzeczywiście przede wszystkim sukces trenerów naszego klubu. Złożyliśmy taki autorski projekt Next Level, który ma na celu wyposażyć trenerów w takie narzędzia, które będą na co dzień monitorowały cechy rozwoju zawodnika.

0: Właśnie, powiedzmy krótko na ten temat. Innowacja, na czym ta innowacja mniej więcej polega, tak żeby nasi widzowie zrozumieli.
1: Dostaliśmy dotację na zakup takiego nowoczesnego sprzętu i urządzeń, które pozwolą nam w warunkach klubowych, treningowych, w warunkach ośrodka sportu i rekreacji na bieżąco testować zawodników w czasie ich zajęć sportowych. Do tej pory to było możliwe tylko dla tych najlepszych zawodników, którzy trenowali w kadrze narodowej i reprezentacji Polski. To się odbywało najczęściej raz, 3 razy w roku. Natomiast teraz trenerzy będą mieli takie narzędzia, które pozwolą im robić to praktycznie codziennie i będziemy mogli objąć grupę zawodników, praktycznie wszystkich zawodników w klubie, nawet od tych najmłodszych, od 7 lat.
0: Czyli możemy powiedzieć, że ten next level rzeczywiście tutaj wektora wchodzi na poziom już kadry, tak? Narodowej, jeśli chodzi
1: No
0: o
1: jestem
0: te.
1: przekonany, że tak to się może stać i trenerzy takie narzędzia będą mieli. Oczywiście drugim etapem po zakupie tych urządzeń będzie przeszkolenie trenerów, no i jakieś sukcesywnie wprowadzanie tych badań i testów.
0: Jest pan obecnie tutaj jako gościmy pana jako dyrektora Wektry, natomiast jest pan też doświadczonym trenerem, doświadczonym szkoleniowcem. Ile to już lat?
1: O, dużo, nawet już nie liczę. No, trenerem już nie jestem. Teraz już zajmuję się praktycznie tylko koordynacją i administracją klubu. Robią to już młodsi i lepsi ode mnie. Ale klub ma już 30 parę lat, więc tak no, początki były różne. Były i sukcesy, i upadki. Były lata, gdzie zdobywaliśmy bardzo dużo medali i bardzo dużo punktów w sporcie młodzieżowym. Ale myślę, że te ostatnie lata też są dobre.
0: Właśnie chciałem zapytać odnośnie właśnie tego szkolenia. Jak to szkolenie się zmieniało na przestrzeni lat? Wektra startowała w początku lat 90., mamy obecnie 2026 rok. Jak to szkolenie się zmieniało? Teraz domyślam się, że bardziej stawiamy na skomputeryzowanie, na powiedzmy już tą sztuczną inteligencję przy szkoleniu, więcej tabelek, Excela. Jak to wyglądało kiedyś?
1: Znaczy, przede wszystkim zmienił się sposób naboru uczestników zajęć w klubie. Kiedyś do klubu mogli wejść tylko zawodnicy, dzieci, które były kandydatami na zawodników, którzy już prezentowały jakiś poziom sportowy. Czyli wybieraliśmy najzdolniejszych dzieciaków we Włocławku czy w okolicach Włocławka i my, trenerzy, zaproponowaliśmy im zajęcia w klubie. Teraz troszeczkę się ten model przestawił. Praktycznie klub jest miejscem, gdzie może uprawiać się, może nie trenować, ale uczestniczyć w zajęciach każde dziecko. Dziecko o różnych możliwościach ruchowych. Już nie nawet sportowych, tylko ruchowych. Czyli może być to dziecko mniej sprawne, może być dziecko otyłe i też się takimi dziećmi zajmujemy. Oczywiście realizujemy to jakby na dwóch etapach. Czyli pierwsze to jest takie zajęcia z każdym dzieckiem, które przyjdzie do klubu, a druga taka forma czy etap to są zawodnicy, którzy są podlegani sele podlegają selekcji. Czyli wybieramy tych najzdolniejszych, tych, które mają, te dzieci, które mają wysoki, w naszym przekonaniu, wysoki potencjał rozwojowy, sportowy. I ich otaczamy już taką bardziej szczególną opieką trenerską, szkoleniową. Współpracujemy już tutaj w tym zakresie z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki. No, stwarzamy im przede wszystkim lepsze warunki do rozwoju. Tych zawodników mamy w klubie, myślę, że gdzieś około 20-30. Oczywiście w zależności od kategorii wiekowej oni awansują do różnego rodzaju kadry, typu kadra narodowa seniorów, kadra narodowa młodzieżowców, juniorów i kadra narodowa B, czy kadra wojewódzka młodzików. Tam już są już w procesie selekcyjnym Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. No my mamy ich tylko wspierać w dalszym rozwoju.
0: Pamiętam właśnie z dawnych czasów, mój kolega, rok starszy, podczas WF-u po prostu to były chyba zawody jakieś tam też lekkoatletyczne. No i WF-ista, trener WF-u, nauczyciel WF-u wypatrzył go i właśnie podpowiedział, żeby poszedł do Wektry i rozpoczęły się treningi z trenerem Wierzbickim, który właściwie do dzisiaj jest trenerem, a to było chyba już ze 20 lat temu, także ta kadra Wektry też jest doświadczona. Wcześniej to było bardziej opierane właśnie na scoutingu, a teraz, jak rozumiem, każdy może przyjść do klubu i Wektry.

0: jaki sposób swoje umiejętności rozwijać?
1: Każdy może się zgłosić. Mamy bardzo dużo, że tak powiem, zgłoszeń, telefonów od rodziców. Dzieci w różnym wieku, od pierwszej klasy szkoły podstawowej, nawet przedszkola, do nawet starszych kilkunastoletnich, 15-17-letnich. Oczywiście cały czas trenerzy też prowadzą taki nabór obserwacji zdolnych dzieciaków w szkołach, czyli jeżdżą też po szkołach, uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego, obserwują zawody i też proponują tym najzdolniejszym, którzy gdzieś tam się już pokazali na jakichś konkretnych imprezach sportowych, proponują też im zajęcia w klubie.
0: Co do obserwacji młodych, przyszłych, ewentualnych zawodników. W ubiegłym tygodniu mieliśmy Ligę Prezydenta 2026, zawody dla szkół podstawowych. Powiedzmy kilka słów na ten temat. Jak to wyglądało? Zawody odbyły się na stadionie Osiru.
1: To jest tak jakby taka powrót do poprzedniej Ligi Prezydenta, która była kiedyś bardzo fajną, sztandarową imprezą, taką lekkoatletyczną dla dzieci i młodzieży we Włocławku. W tym roku tak zauważyliśmy, że jest bardzo niskie zainteresowanie, jeżeli chodzi o zawody lekkoatletyczne organizowane przez Szkolny Związek Sportowy. Chcielibyśmy tę lukę jakoś tak wypełnić. No i tutaj myślę, że z takim dużym sukcesem, bo w tych zawodach, które ostatnio zorganizowaliśmy, wystartowało chyba ponad 450 dzieci, praktycznie ze wszystkich szkół we Włocławku, więc chcielibyśmy to dalej kontynuować w latach następnych.
0: A jakie dyscypliny? Rozumiem, że oczywiście biegi.
1: Tam było wszystko, i skoki, i rzuty, i biegi, i sztafety, więc myślę, że ciekawe zawody. Będziemy chcieli włączyć to, bo zrobiliśmy to po raz pierwszy jako tylko i wyłącznie jako klub, jako jedyny organizator. Będziemy chcieli wnioskować do Urzędu Miasta, żeby wpisać na stałe tą imprezę już w program imprez miejskich.
0: Rywalizacja między dzieciakami odbywała się w dwóch kategoriach wiekowych. W obydwu wygrała szkoła podstawowa numer 22.
1: Tak, to jest taka szkoła, która w ostatnich latach wiedzie prym w rozgrywkach Szkolnego Związku i różnych zawodach lekkoatletycznych.
0: Od dzieci przejdźmy do imprezy, wielkiej imprezy sportowej, wielkiej imprezy biegowej, która już za nami. Relacja z półmaratonu Włocławek, bo o tym oczywiście wydarzenie mówimy, ukazało się już na naszej antenie. Natomiast ja chciałbym zapytać o same przygotowania. W tym roku rekordowa liczba uczestników, jeśli chodzi o bieg osób dorosłych, 800 osób. Jak wyglądały przygotowania do tak wielkiej imprezy?
1: To jest taki duży projekt, który jest organizowany przez nasz klub już po raz któryś. W tym roku 13. edycja. Zgłoszonych było 800, dokładnie 800 zawodników, wystartowało troszeczkę mniej. Przygotowania do tej imprezy rozpoczynamy kilka miesięcy przed. To jest taka już, że tak powiem, duża machina i biurokratyczna. Trzeba uzyskać odpowiednie pozwolenia, zgody i tak dalej, więc trzeba nad tym pracować wiele, wiele miesięcy wcześniej. To samo dotyczy zgłoszeń zawodników, promocji tej imprezy. Impreza się rozwija z roku na rok. W tym roku 20 sponsorów, więc ten budżet też jest taki coraz wyższy z roku na rok. Coraz więcej mamy możliwości. I to, co cieszy najbardziej mnie, przynajmniej jako organizatora, to 26 stref kibica. Czyli mamy naprawdę znakomitych kibiców, nie tylko w koszykówce, ale i w lekkiej atletyce. Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślają, że atmosfera na trasie jest wyjątkowa w Włocławku.
0: Półmaraton Włocławek odbywa się trasą po mieście, te nieco ponad 21 km ulicami Włocławka, także parkiem, bulwarami. To jest to też wyzwanie logistyczne w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom. Nie jest to bieg przełajowy gdzieś przez las, tylko ulicami Włocławka. Tutaj też wymagana jest duża obecność służb.
1: Tak, zgadza się. 30 sędziów obsługuje samą trasę. 120 wolontariuszy, pewnie ponad 50 policjantów. Tutaj wielkie podziękowania dla naszej Komendy Miejskiej Policji za zaangażowanie, bo robią to naprawdę perfekcyjnie. Coraz mniej jest skarg od kierowców. Ta trasa jest w taki sposób zaprojektowana, by w jak najmniejszym stopniu utrudniać właśnie ruch aut na drogach. Ponad 7 km to jest To jest odcinek w parku i bulwarach. Więc...

0: nie ma tam żadnego ruchu kołowego. Myślę, że dla samych biegaczy jest bardzo atrakcyjna, bo bieganie po tym parku w warunkach takich pięknej polskiej jesieni ma swoje uroki.
1: Na koniec chciałbym jeszcze zapytać o kolejne zawody, do których przygotowują się zawodnicy Wektry. Co przed nami?
0: Już się przygotowujemy do Mistrzostw Polski, które organizujemy w 2028 roku. To będzie bardzo duża impreza, bardzo dla nas ważna. Wymaga też bardzo wielu przedsięwzięć takich logistycznych, organizacyjnych. Zaczęliśmy już nad tą imprezą pracować. No myślę, że będzie zdecydowanie lepsza niż ta, którą zrobiliśmy w 2020 roku w okresie, kiedy była pandemia i mieliśmy pewne ograniczenia organizacyjne.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Marian Nowakowski, dyrektor lekkoatletycznego klubu sportowego Wektra Wrocławek.
0: Dziękuję bardzo.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: plaża Wistka, Las, gmina Wocławek. Płeć: samica, rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: białoruda, wielkość średnia, cechy szczególne: dłuższy włos. Data przyjęcia: 4 października.

0: 2026. Miejsce znalezienia: ulica Parkowa, Michelin. Płeć: samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: czarny podpalany. Wielkość średnia. Cechy szczególne: brak.
1: Dzień dobry Państwu. Dziś temat kotów, ale nie taki normalny temat związany z kotami. Dziś chcieliśmy porozmawiać troszeczkę na temat kotów tak zwanych wolnobytujących, zwanych też wolnożyjącymi lub środowiskowymi. Z uwagi na to, że idzie zima, na pewno wiele osób zastanawia się, jak pomóc takim kotom, czym w zasadzie są koty wolnobytujące, i na te pytania postanowiliśmy odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Jak Państwo wiedzą, jesteśmy pracownikami schroniska dla zwierząt bezdomnych. Zwierzęta bezdomne według definicji ustawy o ochronie zwierząt to są zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się, zaginęły i chwilowo nie można ustalić ich właściciela. To są zwierzęta domowe i gospodarskie i właśnie takimi zwierzętami zajmujemy się na co dzień. Natomiast jeśli chodzi o koty wolnobytujące, to trochę nie do końca wpisują się w te definicje. Dlaczego? Ponieważ są to koty, które najczęściej urodziły się na zewnątrz, w środowisku, które nigdy nie przebywały w domu i które niekoniecznie miały wcześniej styczność z człowiekiem, a jeżeli miały, no to jedynie sporadyczną i no niekoniecznie chciałyby się bardziej z nim spoufalać. Koty wolnobytujące nie są też stricte zwierzętami dzikimi. Mamy w Polsce dwa gatunki zwierząt, przepraszam, kotów dzikich, to są żbiki i rysie. Natomiast koty wolnobytujące to są koty domowe jako gatunek, natomiast właśnie takie, które nie miały wcześniej styczności z człowiekiem. Jak rozróżnić kota wolnobytującego od takiego kota bezdomnego, który w jakiś sposób oddalił się od domu? No czasami może być to bardzo trudne, natomiast takim wyznacznikiem, jednym z wielu, jest zachowanie takiego kota. Jeśli kot biega za wszystkimi ludźmi, miauczy, przymila się, mruczy, no to bardzo często jest to kot udomowiony, który w jakiś sposób właśnie oddalił się od domu. Być może kot, który jest wypuszczany przez właściciela, ponieważ no nadal wiele osób wypuszcza swoje mruczki, żeby mogły pochodzić troszeczkę po okolicy. I takie koty jak najbardziej wpisują się w definicję zwierząt bezdomnych. Jeżeli taki kot dodatkowo jest w jakiś sposób zaniedbany, ma brudne futerko, no to oczywiście wymaga interwencji. Jeżeli chodzi o koty te wolnobytujące, one najczęściej unikają człowieka, przy próbie kontaktu uciekają, mogą się zdarzyć takie bardzo mocno nieprzychylne ludziom koty, które wręcz będą atakować, syczeć, próbować udrapać, a nawet ugryźć, jeżeli spróbujemy je pogłaskać czy też złapać. No i to jest taki no, pierwszy wyznacznik, tak? Takie zachowanie kota. Oczywiście zdarzają się koty, które żyją u kogoś w domu, a które po prostu boją się obcych. Natomiast najczęściej wtedy, jeśli kot taki zaginie, być może pierwszy raz w życiu jest na dworze, nigdy nie wychodził i z tego względu prezentuje takie, a nie inne zachowanie, no to najczęściej właściciele bardzo się martwią, umieszczają ogłoszenia o zaginięciu takiego kota. Warto jest przeglądać strony internetowe czy też profile. Tutaj oczywiście w naszej okolicy miasta Włocławek, Spotted, czy też właśnie nasz schroniskowy, ponieważ jeżeli dostajemy informację, że taki kot zaginął, umieszczamy zawsze ogłoszenie grzecznościowe na naszym profilu. Drugim takim wyznacznikiem, że kot jest kotem wolnobytującym, jest nacięte ucho. Uszy kotom nacinane są podczas zabiegów sterylizacji.

i kastracji, po to właśnie, aby z daleka było widoczne, że jest to kot kastrowany, niedomowy stricte, tylko właśnie żyjący sobie w środowisku. Oczywiście tutaj może być troszeczkę mylne, tak? Czasami zdarza się, że kot ma na przykład zadrapane ucho, troszeczkę wygląda jak nacięte. Natomiast jeżeli jest całkowicie albo ścięty koniuszek, albo taki dość widocznie wycięty trójkącik na uchu, najczęściej prawym, no to mamy na 99,9% z kotem wolnobytującym. Oczywiście takie koty są dokarmiane. Są osoby, które zajmują się, opiekują się tymi kotami. Taki kot najczęściej jest przyzwyczajony do swoich karmicieli. Im ufa, im pozwala się dotknąć, pogłaskać, nawet wziąć na ręce. Natomiast niekoniecznie darzy takim samym zaufaniem każdą inną osobę. Tak? Także jeżeli patrzymy, jak koty wolnożyjące wchodzą w interakcję ze swoimi karmicielami, możemy odnieść wrażenie, że są to koty bardzo przyjazne do ludzi. No a okazuje się, że w kontakcie z osobą, której nie znają, niekoniecznie właśnie takie są, właśnie syczą, próbują uciekać, czy nawet mogą zaatakować. Także jeżeli widzimy gdzieś w naszej okolicy kota, nie wiemy, czy jest wolnożyjący, czy po prostu komuś zaginął, może pojawił się nagle, może my go dopiero zauważyliśmy, warto skontaktować się z karmicielami, którzy znajdują się w okolicy, bo oni najczęściej wiedzą, kogo mają pod opiekę w swoim stadzie. Oczywiście pewnie wiele osób zastanawia się, jak pomóc takim kotom i czy w ogóle zasadne jest, żeby takie koty żyły w środowisku. Odpowiedź brzmi na pierwsze pytanie. Oczywiście można pomóc takim kotom, czy przez dokarmianie ich, czy teraz, kiedy robi się zimno, wystawienie na przykład budki dla kotów wolnobytujących w swojej okolicy pod blokiem, czy na przykład zostawienie uchylonego okienka w piwnicy, bo są już takie temperatury, że koty zaczynają szukać ciepłego schronienia. Wiemy, że niektóre osoby boją się, że taki kot nabrudzi, będzie nieprzyjemnie później w takiej piwnicy pachnieć. Możemy zabezpieczyć się, wystawiając do takiej piwnicy na przykład czy pudełko zwykłe plastikowe, takie większe, czy jakiś kartonik wypełniony piaskiem chociażby. Koty mają takie naturalne, instynktowne zachowanie, że korzystają z piasku, żeby się załatwić, więc prawdopodobnie skorzystają z tego. Jeśli mimo to boimy się, że będzie tam nabrudzone w tej piwnicy, można na przykład zastawić okienko taką specjalną drewnianą budką, dzięki czemu kot znajdzie sobie bezpieczne schronienie, a nasza piwnica pozostanie czysta. Oczywiście, jeżeli nie mamy możliwości dokarmiać samemu takiego kota, możemy skontaktować się, tak jak wspominałam, z karmicielami, zaoferować zakup być może jakiejś puszeczki dla tych kociaków. Na pewno takie osoby karmiące koty chętnie z pomocy skorzystają, bo bardzo często są to osoby, które zakupują jedzenie z własnych funduszy. Naturalnie, jeśli chodzi o nas, czyli o schronisko, również pomagamy kotom wolnożyjącym, przede wszystkim oferując karmę na zimę, ale także poprzez zabiegi kastracji, które prowadzimy praktycznie przez cały rok. Można nadal do nas zgłaszać się, przywozić koty niewykastrowane, wolnożyjące z terenu Włocławka. Zapraszamy wtedy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem, tak żeby umówić się na zabieg, a jeśli ktoś nie ma możliwości złapania takiego kota,
to oferujemy tutaj.

kontakt do osoby, która pomaga, lub pożyczamy klatkę, pułapkę, tak żeby łatwiej tego kota po prostu móc złapać. Naturalnie, jeśli taki kot potrzebuje pomocy, jest ranny, uległ wypadkowi, jest widocznie chory, wychudzony,

przeprowadzamy ten zabieg, zanim taki kod zostanie wypuszczony. Pamiętać należy, że koty, jeżeli się źle czują, bardzo drastycznie potrafią zmienić swoje zachowanie, więc zdarza się czasami, że przyjeżdża do nas kot. Kot jest bardzo miły, sympatyczny, źle się czuje, a kiedy już zostanie wyleczony, zaczyna czuć się lepiej, no to niestety, ale zaczyna też z nami walczyć, przestaje pozwalać się obsłużyć. No i wtedy wiemy, że mamy do czynienia z kotem również wolnożyjącym. Takie koty wtedy, no jeżeli nie są oswojone, jeżeli ciężko je obsługiwać, no to również zostają wypuszczone w miejsce bytowania po zabiegu kastracji. Czy koty takie w ogóle oswajać? No, tak jak wspominałam, karmiciele bardzo często, nie tyle może oswajają te koty, co koty po prostu się do nich przyzwyczajają i zaczynają im ufać. Jest to o tyle pomocne, jeżeli koty potrzebują podania leków, jeżeli źle się czują, łatwo je wtedy złapać, zabrać do weterynarza. Taki karmiciel też wtedy pomaga w obsłudze takiego dzikuska w cudzysłowie, tak? Natomiast sami, jeżeli nie mamy możliwości dbania przez cały czas o takie koty, jeżeli nie mamy możliwości cały czas ich dokarmiania codziennie, jeżeli nie mamy możliwości sprawdzania ich stanu zdrowia, no to po prostu nie oswajajmy takich kotów. Dlaczego? Bo no, może się też zdarzyć, że takie koty przyzwyczają się do tego, że były karmione przez jakiś czas. Tak, często się tak zdarza na działkach, że latem osoby dokarmiają koty, później jesienią te działki nie zaglądają, koty niestety nie uczą się w inny sposób zdobywać pożywienia i głodują. Druga rzecz, takie koty, jeśli żyją w mieście, zostaną oswojone przez 2, 3, 4 osoby, no to uczą się, że można podchodzić do człowieka, no ale nie każdy niestety jest przychylny tym kociakom, tak? Więc mogą zostać poturbowane, mogą nawet podchodzić do jakichś innych zwierząt, takich jak psy. No może im się po prostu przez to stać krzywda. Więc jeżeli nie mamy zamiaru dbać przez cały rok, każdego dnia o te koty, to po prostu darujmy sobie oswajanie takiego kota, bo niestety, ale możemy przysporzyć mu po prostu krzywdy zamiast pomóc. Pamiętajmy też, że wedle przepisów prawa koty środowiskowe mają prawo do poszanowania przez człowieka, mają prawo do pomocy, mają prawo do godnego życia w swoim środowisku występowania. Tak? Także nie można, nie wolno takich kotów wyłapywać, robić im krzywdy w jakiś sposób. Nie wolno ich wywozić z miejsca bytowania, ponieważ wszystkie te działania są po prostu wbrew prawu, no i może za to grozić dosyć wysoka kara. Tak? Tutaj jeśli chodzi o status kota wolnożyjącego, no to jest zbliżony do statusu zwierząt dzikich, które znajdują się pod ochroną, podobnie właśnie jak koty wolnobytujące. Pamiętajmy, że istnieją, przynajmniej powinny w każdej gminie istnieć, plany działania na rzecz zwierząt bezdomnych, plany pomocy zwierzętom właśnie wolnożyjącym. I do takich podstawowych zadań gmin należy właśnie między innymi kastracja czy pomoc w dokarmianiu kotów. Także jeżeli jesteśmy karmicielami, warto zgłosić się do swojej gminy, zaznajomić się z takim planem pomocy zwierzętom i no, skorzystać z tej pomocy, którą gminy nam zaoferują. A my pamiętajmy też, że takie koty wolnobytujące to nie są po prostu koty, które wymagają naszej nieustannej opieki, to znaczy oczywiście codziennej, natomiast no nie 24 godziny na dobę.
To są koty, które, szczególnie te dorosłe, już kilkuletnie, które doskonale sobie radzą w swoim środowisku. Są także naszymi sprzymierzeńcami, jeśli chodzi o

0: chociażby wyłapywanie gryzoni, tak? Doskonale radzą sobie z myszami, a te starsze, bardziej doświadczone pomagają zwalczać nam szczury, co jest szczególnie przydatne przecież na naszych osiedlach, no ale także i w domkach jednorodzinnych, tak? Także jeżeli zauważymy takiego kota obok siebie, dajmy mu spokojnie żyć, nie przeganiajmy, nie próbujmy łapać. Oczywiście możemy pomóc, wystawiając miskę z jedzeniem, czy właśnie budkę na zimę. Natomiast pamiętajmy, że no, to nie są generalnie koty, które chciałyby żyć wspólnie z człowiekiem pod jednym dachem. Bardzo często zdarza się, że takie koty nie przyzwyczajają się do życia w domu, nie potrafią chociażby korzystać z kuwety, cały czas wołają na dwór. No i bardzo ciężko, bardzo często jest oswoić też takiego kota. Więc jeśli to nie jest malutki kociak, który potrzebuje naszej pomocy, jeśli nic mu się nie dzieje, jeśli kot jest zadbany, no to po prostu dajmy mu żyć i nie przeszkadzajmy w tym. Dziękuję bardzo.
1: Do adopcji polecają się Drago. Drago to 2-letni psiak w typie pitbulla. Ma brązowe umaszczenie z białymi dodatkami. Drago trafił do nas przestraszony, niepewny tego, co się z nim dzieje. Aktualnie chętnie wychodzi na spacery, stał się bardziej spokojny i zrelaksowany. Faktem jest, że Draguś nie jest psem dla każdego. Jest nieco wybiórczy, jeżeli chodzi o kontakty z ludźmi. Ma swoich ulubionych pracowników i wolontariuszy. Jest też wybiórczo nastawiony do innych zwierząt. Są psy, które zwyczajnie ignoruje i takie, z którymi ostro kłóci się przez kraty boksu. Musimy też dodać, że jest silnym psem. Zaciekawiony czymś lub zaaferowany potrafi pociągnąć. Niemniej, Drago to fantastyczny pies, który ma swoich fanów i który zasługuje na miłość. Czy uda mu się znaleźć własnego człowieka? Kogoś, kto pokocha i zadba o niego już do końca? Bardzo w to wierzymy i mamy nadzieję, że stanie się to już niebawem. Z uwagi na jego wybiórczość i nieufność nie polecamy Drago do domu, w którym mieszkają małe dzieci oraz gdzie są inne zwierzęta. Drago zarejestrowany jest pod numerem 13 246/212/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Una. Malutka koteczka Una nie ma jeszcze 3 miesięcy, a już poznała, czym jest tęsknota, choroba i ból. Una trafiła do nas z objawami kociego kataru i zarobiałymi oczkami, które już są w znacznie lepszym stanie. Chudziutka, bezbronna, bez mamy i rodzeństwa. Jej ogonek nosi ślady uszkodzenia. Czy został przycięty drzwiami, uległa wypadkowi, a może coś się zaatakowało? Nie wiemy. To, co wiemy, to, że Una jest mega przylepką. Kocha ludzi, podbiega po głaski, pakuje się na kolanka, wtula w ludzkie ramiona i mruczy, a potem smuci się, kiedy człowiek odchodzi. Niestety, w schronisku nie mamy możliwości poświęcić jej tyle uwagi, ile potrzebuje. Dlatego chcielibyśmy, aby jak najszybciej znalazła dom. Taki z prawdziwego zdarzenia, w którym będzie kochana, rozpieszczana i zaopiekowana. A ona odwdzięczy się mruczeniem, przytulaniem, dawaniem swojego ciepełka w nocy i kochaniem swoich nowych ludzi do końca życia. Una zarejestrowana jest pod numerem 48 97/113/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Na razie jest za młoda na przeprowadzenie zabiegu sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar Włocławek.

0: Ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Niepokój w kilku wrocławskich szkołach. We wtorkowe przedpołudnie placówki otrzymały wiadomości o rzekomym zagrożeniu bombowym. Na miejscu byli policjanci i strażacy, a część szkół ewakuowano. Zgłoszenia dotyczyły m.in. szkół podstawowych nr 2, 3, 19 i 23. W SP23 uczniowie zostali wyprowadzeni z budynku. Służby oceniają wiadomości jako mało wiarygodne, ale sprawdzają wszystkie zgłoszenia. Na razie nie potwierdzono obecności żadnego ładunku wybuchowego. Babie lato kojarzy się z ciepłymi, słonecznymi dniami, które pojawiają się jesienią, ale to także delikatne nici pajęczyn unoszące się w powietrzu. Właśnie nimi inspirowali się uczestnicy kolejnych warsztatów Posztukuj z GSW. W Galerii Sztuki Współczesnej we Wrocławku powstały prace nawiązujące do jesiennej natury.
1: Zajmowałyśmy się tematem babiego lata. Panie miały okazję dzięki pięknym materiałom, pięknym suszonym kwiatom, liściom, taśmom, pisakom, oczywiście też był też papier czerpany, akwarele, stworzyły unikalne dzieła, które są jakby taką metaforą przemijającego czasu, ich przemyśleń dotyczących tego, jak nadchodzi jesień, jak się czują. Niektóre panie miały trochę problem, żeby się wyrazić, niektóre wręcz chłonęły tę atmosferę i tutaj mieli państwo akurat przykład, gdzie niektóre panie nie mają problemu z pisaniem własnej poezji, ale to była taka cudowna okazja, żeby porozmawiać, trochę znowu spróbować czegoś nowego i zmierzyć się z tym, czego nigdy nie próbowały, czy sobie poradzą. Zawsze sobie świetnie radzą, zawsze to wychodzi bardzo oryginalnie. Także jak zwykle było to bardzo ciekawe, bardzo emocjonujące, pełne emocji spotkanie przy kawie, przy rozmowie.

0: mowie. Także no ja uwielbiam nasze uczestniczki. Mamy też tutaj nowego uczestnika, jednego pana, także mamy grono powiększone o rodzynka. Także jest cudownie. No.
1: Było twórczo, kolorowo i przede wszystkim bez nudy. Uczestnicy warsztatów zgodnie przyznawali, że chętnie biorą udział w takich zajęciach. To dla nich okazja, by zrobić coś własnymi rękami, spotkać się i puścić wodze wyobraźni.
2: Myślę, że wyszło to bardzo fajnie. Takie bardzo inspirujące zajęcia. Ja osobiście bardzo lubię coś takiego i myślę, że każda z nas była bardzo zadowolona i prace według naszej Moniczki wyszły całkiem, całkiem fajnie.
3: Udało się troszeczkę pokolorować, prawda, tą jesienną aurę.
2: Myślę, że tak. Zobaczycie nawet na naszych pracach, że wygląda to całkiem jesiennie i bardzo... Bardzo ładnie.
3: Czy często pani przychodzi tutaj na warsztatę?
2: To znaczy ja tak okazjonalnie bym powiedziała. Akurat przechodziłam, zajrzałam, zostałam. I bardzo mi się podoba.
4: No, ja jak zwykle bywam na wszystkich kulturalnych imprezach, a to mnie tak wciągnęło, gdyż ja kocham takie prace. I nawet napisałam wierszyk o tej naszej pracy. Może przeczytam. Babie lato suszy kwiaty, sprawia, że kolory zastygają. Pajączek złotej nici po Włocławku rozsiewa. Babie lato we Włocławku dotyka nieba.
3: Proszę...
4: No naprawdę, bo po Włocławku chodzę dopiero 33 miesiące, ale jestem zakochana w tym mieście i na pewno już nigdzie stąd nie ucieknę, bo tu jest taka wspaniała atmosfera, no, że aż mam motyle w brzuchu, no nie? No, to są takie emocje, że nie idzie wyrazić słowami. Właśnie babie lato suszy kwiaty, sprawia, że kolory zastygają i potem to zostaje przez cały rok, no nie? Ta namiastka tej jesieni, tego wszystkiego, a tu koleżanka taką dziewczynę zrobiła, właśnie to dopiero jest dzieło.
3: Widzę, że to połączenie takich różnych technik, prawda? Różnych elementów.
4: O tak, tak, bo ja kocham kwiaty i proszę sobie wyobrazić, że na Śląsku uwielbiałam pewne kwiaty i ja je przywiozłam tutaj, na nasz, no to są cynie, to są tak piękne kwiaty.
1: Jesienne warsztaty były okazją nie tylko do stworzenia własnych prac, ale też do spojrzenia na dobrze znane zjawisko z zupełnie innej, artystycznej perspektywy. Babie lato tym razem zostało zatrzymane nie w powietrzu, ale na papierze. Elektryczne hulajnogi na dobre wpisały się w krajobraz polskich miast. Korzystają z nich także dzieci i młodzież. Wraz z rosnącą popularnością pojawiają się jednak problemy z bezpieczeństwem. Podczas jednej z policyjnych akcji funkcjonariusze ujawnili 214 wykroczeń popełnionych przez kierujących hulajnogami. Dodatkowo z roku na rok wzrasta też liczba wypadków i kolizji.
5: Porównując je do całego roku ubiegłego, możemy powiedzieć, że mamy wzrost zdarzeń drogowych z udziałem osób, które korzystają z hulajnóg, ponieważ w ubiegłym roku odnotowaliśmy łącznie 27 wypadków, w których niestety zginęły dwie osoby, a 25 osób zostało rannych. Odnotowaliśmy też ponad 170 kolizji, więc patrząc na te dane mamy wzrost. Ten środek transportu na pewno w ostatnich latach nabrał na popularności. Bardzo często korzystają z niego osoby młode.
1: Jednym z najczęstszych problemów jest prędkość. Przepisy pozwalają poruszać się hulajnogą elektryczną z maksymalną prędkością 20 km na godzinę. Policjanci zwracają jednak uwagę, że część użytkowników próbuje zwiększać możliwość swoich pojazdów i jeździ znacznie szybciej.
5: Patrząc na to, co było przyczyną zdarzeń drogowych, tutaj patrząc na naszą statystykę, możemy powiedzieć, że najczęstszą przyczyną jest przede wszystkim niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze, jak również nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, czy też nieprawidłowe omijanie. Niestety też kierujący hulajnogami no, nie stosują się do przepisów ruchu drogowego. Widzimy to po też naszych interwencjach i tutaj najczęstszymi wykroczeniami, które są popełniane przez właśnie osoby korzystające z tego typu środka transportu, jest przede wszystkim przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, jak również nie ustąpienie pierwszeństwa pojazdowi czy też pieszemu, ale zdarzają się też sytuacje, gdzie kierujący korzystają z telefonu komórkowego podczas jazdy hulajnogą. Mamy też już przypadki, kiedy młodzi kierujący nie mają obowiązkowego kasku ochronnego założonego na głowie. Tutaj jest mowa o osobach, które nie ukończyły 16 roku życia.
1: Dlatego policjanci prowadzą także działania profilaktyczne. Podczas spotkań z młodzieżą pokazują, jak niewiele potrzeba, by doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Jedno z takich spotkań odbyło się we Włocławku.
6: Zależy nam na tym, żeby każdy uczestnik, który dbał o bezpieczeństwo, przyszedł i zobaczył, jak to jest,

0: jak to mogą być zbliżone warunki do właśnie do wypadku drogowego i jak niewiele potrzeba, żeby do tego wypadku doszło. Dlatego też zależy nam na tym, żeby każdy uczestnik ruchu drogowego był świadomym uczestnikiem ruchu i wiedział, że mały błąd może spowodować, że do tego wypadku może dojść i chcielibyśmy zrobić, żeby do tych wypadków właśnie nie dochodziło. Bardzo ważne jest podczas kierowania hulajnogą elektryczną zwracanie uwagi na to, że po pierwsze, jeżeli jeździmy w dwójkę, bardzo łatwo może dojść do wypadku. Wystarczy jakiś niewielki krawężnik, dziura, nierówność na jezdni. To wszystko może spowodować, że się bardzo łatwo możemy wywrócić. Jeżeli to będzie połączone jeszcze z nadmierną prędkością, wówczas skutki takiego zdarzenia mogą być tragiczne. Niestety, tak jak pokazują nasze statystyki, z uwagi na to, że ten pojazd typu hulajnoga elektryczna, czy też rower, on jest coraz bardziej popularnym pojazdem. Mamy coraz więcej zdarzeń, dlatego zależy nam na tym, żeby właśnie wyjść do tej młodzieży, do tych osób, które najczęściej korzystają z hulajnóg elektrycznych i żeby pokazać, jak niewiele potrzeba, żeby do wypadku doszło. Dlatego dbajmy o bezpieczeństwo i żeby do tych wypadków nie dochodziło.
1: O bezpieczeństwie trzeba pamiętać również teraz, gdy dni są coraz krótsze. Jesienią szybciej zapada zmrok, a widoczność mogą dodatkowo ograniczać deszcz czy mgła. Policjanci przypominają więc o odblaskach i zachęcają, by zadbać o to, aby kierujący hulajnogą był dobrze widoczny dla innych uczestników ruchu. Budżet obywatelski jest inicjatywą cieszącą się dużą popularnością we Włocławku. Świadczy o tym liczba oddawanych głosów oraz samych projektów składanych do ratusza. Obecnie jeden z nich jest realizowany na budynku zespołu szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
2: W naszym mieście powstaje coraz więcej murali. One niewątpliwie upiększają tą przestrzeń miejską Włocławka. Stąd również pomysł na kolejny mural akurat w tej części naszego miasta, czyli właśnie na osiedlu Południe, na budynku szkoły, gdzie właśnie patronem jest Krzysztof Kamil Baczyński.
3: Co ten mural przedstawia? Wiem, że było głosowanie, o ile mnie pamięć nie myli, były dwie propozycje. Która wygrała?
2: Zarówno jedna, jak i druga opcja to była twórczość, historia, nawiązywanie do biografii Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ale również do symboli narodowych, do powstania warszawskiego i do Polski walczącej, więc tutaj te dwa projekty były podobne. Oczywiście one różniły się pewnymi detalami, natomiast to mieszkańcy Włocławka zdecydowali, głosując w ramach konsultacji społecznych, który projekt ma być realizowany. No i właśnie jest ten projekt wybrany przez mieszkańców w trakcie realizacji.
1: Pomysłodawca projektu jest związany ze zespołem szkół nr 4, zarówno w przeszłości, jak i obecnie.
2: Jestem również związany z tą szkołą, ponieważ jestem absolwentem gimnazjum nr 7 oraz 4 liceum ogólnokształcącego we Włocławku, a aktualnie pracuję w tej szkole jako nauczyciel. Również jestem związany z tą częścią naszego miasta, ponieważ osiedle Południe to jest to osiedle, na którym się wychowywałem. Do tej pory mieszka tutaj moja babcia, mieszkają tutaj moi rodzice. W związku z tym ten pomysł też jest takim połączeniem właśnie zarówno dla środowiska szkolnego, jak i dla środowiska lokalnego, tutaj właśnie dla mieszkańców. Niewątpliwie szkoła od zawsze dba o to, żeby uczyć, żeby przypominać właśnie postać Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Sam również brałem udział w konkursach recytatorskich poezji Baczyńskiego, więc ten temat i ta postać jest mi niewątpliwie bardzo bliska. Od blisko 30 lat te konkursy się w naszej szkole odbywają. I właśnie mural miał być takim kolejnym elementem kultywowania właśnie tej postaci naszego patrona.
1: Mural to jednak nie wszystko. W tegorocznej edycji Jakub Steinwald zgłosił kolejny pomysł związany z osiedlem Południe, a konkretnie z nieuporządkowanymi terenami zielonymi w pobliżu Baczyńskiego.
2: W zeszłym roku projekt o nazwie Mural Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Baczynie okazał się sukcesem. 408 głosów uzyskał w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego, więc idę za ciosem i w tym roku również złożyłem projekt w ramach WBO, również związany z Baczyńskim. Mianowicie obok szkoły, tuż przy muralu, na placu, który aktualnie jest kompletnie niewykorzystywany, chciałbym, żeby został stworzony park kieszonkowy właśnie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W tym parku chciałbym, żeby właśnie i to mieszkańcy, ale też i uczniowie chodzący do szkoły mogli korzystać jako takiego miejsca odpoczynku, relaksu, odprężenia do podnoszenia jakości życia mieszkańców. Chciałbym, żeby również takim elementem właśnie związanym z Baczyńskim było to, żeby w jakimś stopniu

0: stopniu w jakiś sposób upamiętnić Baczyńskiego, tworząc takie pewne miejsce pamięci w tym Parku Kieszonkowym. Powstaje w naszym mieście sporo takich miejsc, ponieważ no, mamy realizowany mini skwer Park Kobiet, za chwileczkę będzie Park Południa, Park Barska czy Park Grzywno, więc myślę, że tutaj dobrym pomysłem jest stworzenie takiego parku akurat właśnie w tej części naszego miasta, czyli na osiedlu Południe.
1: Włocławskie murale są zlokalizowane głównie w Śródmieściu. Opowiadają o ważnych wydarzeniach, miejscach, symbolach i postaciach, które ukształtowały lokalną tożsamość. Nowy mural powstający na Baczynie wychodzi poza centrum. Być może w ślad za nim kolejne murale powstaną także na innych osiedlach. Wrocławek, miastem sportu, to jedno z haseł mających reklamować nasze miasto. We Wrocławku funkcjonuje szereg klubów i stowarzyszeń sportowych reprezentujących różne dyscypliny. Trzeba jednak mieć gdzie trenować. Do naszej redakcji dotarły informacje, że kluby nie mają gdzie prowadzić treningów. Przyszkolne sale gimnastyczne mają duże obłożenie. Ratusz już wcześniej dostrzegł problem i chciał mu przeciwdziałać.
2: Tak, oczywiście z salami gimnastycznymi jest zwykle, z salami sportowymi przy szkołach jest zwykle kłopot. Sale, które są w posiadaniu ośrodka sportu i rekreacji, niestety no, nie mogą pomieścić wszystkich, dlatego wykorzystywane są sale sportowe przy wrocławskich placówkach. Jedne wykorzystywane są bardziej chętnie, drugie mniej. Oczywiście najbardziej chętne są te pełnowymiarowe, te duże sale sportowe. I w związku z tym 24 czerwca radni podjęli uchwałę, że korzystać mogą oczywiście z tych sal wszyscy, natomiast w godzinach od 16 do 20 mogą korzystać kluby sportowe, stowarzyszenia, które prowadzą szkolenie dla dzieci i młodzieży. No w związku z tym, żeby dzieci i młodzież nie chodziły po zmroku, żeby to wszystko odbywało się bezpiecznie. Dlatego miało być to ustalone wspólnie z dyrekcjami szkół do końca sierpnia. Dokładne terminy zostały ustalone i w związku z tym te wszystkie zapotrzebowania na sale sportowe zbierane były do końca sierpnia i w pierwszej kolejności, tak jak mówię, uchwałą Rady Miasta miały korzystać z tego kluby, które są i osoby, które są stowarzyszone w tych stowarzyszeniach sportowych.
1: Uchwała nie rozwiązała problemu całkowicie. Trudno jest jednak znaleźć kompleksowe rozwiązanie. Liczba sal sportowych jest ograniczona.
2: To znaczy tych rozwiązań jest trudno znaleźć innych, bo sala buduje się tylko jedna w zespole szkół numer 8 na ulicy Willowej, natomiast pozostałe proponujemy, czy mniejsze salki, no bo jeżeli chodzi o budżet obywatelski, to nasi fantastyczni seniorzy korzystają głównie z tych mniejszych salek, gdzie są ćwiczenia takie w mniejszej 20-osobowej grupie. Oczywiście z tych dużych sal też w niektórych momentach korzystają, natomiast tutaj no, chodzi o to, żeby głównie do dostęp do sal miały dzieciaki i młodzież, oczywiście do 16. W niektórych przypadkach, w niektórych szkołach jest to do 17, ponieważ szkoły realizują również projekty Ministerstwa Sportu, chociażby taki projekt Aktywny Plus, mnóstwo innych projektów, na które są pieniądze przeznaczone dla jednostki samorządu terytorialnego z Ministerstwa Sportu. Natomiast, no mówię, tu w tym przypadku, jeżeli chodzi o takie grupy chociażby niestowarzyszone, jest z tym pewien kłopot, no i niestety te grupy muszą po godzinie 20 dopiero będą mogły korzystać z sal, ewentualnie w dni wolne od pracy, w dni wolne, czy chociażby w soboty, ale zależy to wszystko od decyzji dyrektorów, to jest w kompetencjach dyrektorów placówek.
1: Na pewno cieszy to, że włocławianie chętnie angażują się w zajęcia sportowe. Zarówno dzieci, dorośli, jak i seniorzy dbają o kulturę fizyczną. Problemów lokalowych trudno jednak uniknąć. Sytuację w pewnym stopniu rozwiąże nowa sala gimnastyczna na Zawiślu. Jednak do zakończenia prac pozostało jeszcze wiele miesięcy. Od nowego roku szkolnego pojawiły się nowe przepisy dotyczące żywienia uczniów w szkołach. Zgodnie z wytycznymi posiłki mają być zdrowsze. Zmiany w kwestiach żywieniowych od stycznia pojawiły się również w szpitalach. Lecznice miały okres przejściowy do 31 sierpnia 2026 roku. Od 1 września nowe przepisy są w pełni egzekwowane.
3: Rzeczywiście, od 1 września tego roku szpitale w Polsce musiały się dostosować do wymagań rozporządzenia ministra zdrowia. I tutaj już pierwsza ważna uwaga. Dla nas to dostosowanie się do tych wymagań nie było żadną rewolucją, dlatego że od wielu miesięcy po pierwsze przygotowujemy się, po drugie regularnie, konsekwentnie wprowadzamy coraz wyższe standardy, jeśli chodzi o żywienie pacjentów. No a teraz najważniejsze, czyli co te zmiany oznaczają dla samych pacjentów. Przede wszystkim teraz te diety, które i sposób żywienia, który jest w szpitalu, musi być dostosowany do stanu zdrowia pacjenta. To znaczy, jeśli pacjent nie może na przykład jeść konkretnych grup pokarmów, to oczywiście diety są, tak jak powiedziałem, ściśle pod tego indywidualnego pacjenta dobrane.
1: Nowe rozporządzenie wprowadziło również kontrolę jakości żywienia. Placówki mają obowiązek

0: Wniosek przeprowadzenia akredytowanych badań laboratoryjnych serwowanych dań.
1: Co kryje się pod tym pojęciem? Po pierwsze to, że te kontrole są teraz dokonywane na bieżąco. Mówię o takich kontrolach, powiedziałbym, organoleptycznych, czyli to, jak te posiłki danego dnia wyglądają, jak smakują, jaki mają zapach. I to jest jakby rzecz pierwsza. Rzecz druga, rozporządzenie wprowadziło również obligatoryjne, okresowe badania laboratoryjne posiłków i rzeczywiście na naszej stronie w zakładce strefa pacjenta jest też kolejna zakładka żywienie dla zdrowia i tam opublikowaliśmy ostatnie badania kontrolne laboratoryjne właśnie w tym zakresie, gdzie w ciągu jednego dnia różne posiłki były kontrolowane. Wyniki tej kontroli, tak jak mówię, są publicznie dostępne na naszej stronie internetowej. Ważna rzecz jest również taka, że to rozporządzenie wprowadziło taki nakaz publikowania informacji dla samych pacjentów właśnie o dietach, ale nie tylko. Dlatego my wprowadziliśmy na tej zakładce, o której przed chwilą powiedziałem, takie dekadowe jadłospisy, czyli z wyprzedzeniem 10-dniowym pacjenci mogą zobaczyć, mówiąc wprost, jakie posiłki przed nimi, jakie śniadanie, jakie obiady, jakie kolacje. Nie tylko same posiłki, ale również ich wartość odżywcza, energetyczna, więc podział na białko, tłuszcze, węglowodany, błonnik, sód, ale również te ważne informacje o tym, jakie są ewentualnie alergeny. Więc ten tutaj element dotyczący informowania pacjentów, bardzo ważnego, również jest dostępny na tej podstronie. Publikujemy również zdjęcia posiłków. No i kolejny element bardzo ważny, czyli to, że istnieje możliwość anonimowego zgłaszania uwag, jeśli chodzi o ten system żywienia w naszym szpitalu. Również odsyłam tutaj mieszkańców, pacjentów do naszej zakładki Żywienie dla Zdrowia w strefie pacjenta. Tutaj właśnie można na tej zakładce swoje anonimowe, czy pozytywne, czy bardziej krytyczne opinie dotyczące żywienia w szpitalu zgłosić.
2: Szpital we Włocławku ma, rozumiem, własną kuchnię i we własnym zakresie te posiłki przygotowuje. Nie są to posiłki zamawiane z cateringu, tylko przygotowywane tutaj na terenie szpitala.
1: Tak, my jako szpital dysponujemy własną kuchnią, zespołem, który właśnie w tej kuchni pracuje, również silnym zespołem dietetyków.
0: Celem zmiany jest podniesienie jakości żywienia pacjentów oraz uznanie posiłku za realny element procesu leczenia. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że odpowiednio zbilansowana dieta ma wpływ nie tylko na komfort pacjenta, ale również na jego stan odżywienia, rekonwalescencję i skuteczność terapii.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Marian Nowakowski, dyrektor LKS Wektor Wrocławek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiajmy o sukcesach na początku, jednak nie sukcesach samych zawodników, a bardziej trenerów, bardziej klubu jako takiego. Innowacje sportowe Klub Pro 2026. Laureatem jest m.in. Wektor Wrocławek, jest to jeden z 17 klubów laureatów. Opowiedzmy o samej tej inicjatywie.
1: Zgadza się. No to jest rzeczywiście przede wszystkim sukces trenerów naszego klubu. Złożyliśmy taki autorski projekt Next Level, który ma na celu wyposażyć trenerów w takie narzędzia, które będą na co dzień monitorowały cechy rozwoju zawodnika.
0: Właśnie, powiedzmy krótko na ten temat. Innowacja, na czym ta innowacja mniej więcej polega, tak żeby nasi widzowie zrozumieli?
1: Dostaliśmy dotację na zakup takiego nowoczesnego sprzętu i urządzeń, które pozwolą nam w warunkach klubowych, treningowych, w warunkach ośrodka sportu i rekreacji na bieżąco testować zawodników w czasie ich zajęć sportowych. Do tej pory to było możliwe tylko dla tych najlepszych zawodników, którzy trenowali w kadrze narodowej i reprezentacji Polski. To się odbywało najczęściej raz, trzy razy w roku. Natomiast teraz trenerzy będą mieli takie narzędzia, które pozwolą im robić to praktycznie codziennie i będziemy mogli objąć grupę zawodników, praktycznie wszystkich zawodników w klubie, nawet od tych najmłodszych od 7 lat.
0: Czyli możemy powiedzieć, że ten next level rzeczywiście tutaj Wektora wchodzi na poziom już kadry, tak? Narodowej, jeśli chodzi o...
1: No jestem przekonany, że tak to się może stać i trenerzy takie narzędzia będą mieli. Oczywiście drugim etapem po zakupie tych urządzeń będzie przeszkolenie trenerów, no i jakieś sukcesywnie wprowadzanie tych badań i testów.
0: Jest Pan obecnie tutaj, jako gościmy Pana jako dyrektora Wektor, natomiast jest Pan też doświadczonym trenerem, doświadczonym szkoleniowcem. Ile to już lat?
1: O, dużo, nawet już nie liczę. No, trenerem już nie jestem. Teraz już zajmuję się praktycznie tylko koordynacją i administracją klubu. Robią to już młodsi i lepsi ode mnie. Ale klub ma już 30 parę lat, więc tak, no, początki były różne. Były i sukcesy, i upadki. Były lata, gdzie zdobywaliśmy bardzo dużo medali i bardzo dużo punktów w sporcie młodzieżowym. Ale myślę, że te ostatnie lata też są dobre.
0: Właśnie chciałem zapytać odnośnie właśnie tego szkolenia. Jak to szkolenie się zmieniało na przestrzeni lat? Wektora startowała w początku lat 90. Mamy obecnie 2026 rok. Jak to szkolenie się zmieniało? Teraz domyślam się, że bardziej stawiamy na skomputeryzowanie, na powiedzmy już tą sztuczną inteligencję przy szkoleniu. Więcej tabelek, Excela. Jak to wyglądało kiedyś?
1: Znaczy przede wszystkim zmienił się sposób naboru uczestników zajęć w klubie. Kiedyś do klubu mogli wejść tylko zawodnicy, dzieci, które były kandydatami na zawodników, którzy już prezentowały jakiś poziom sportowy. Czyli wybieraliśmy najzdolniejszych dzieciaków we Włocławku czy w okolicach Włocławka i my, trenerzy, zaproponowaliśmy im zajęcia w klubie. Teraz troszeczkę się ten model przestawił. Praktycznie klub jest miejscem, gdzie może uprawiać się, może nie trenować, ale uczestniczyć w zajęciach każde dziecko. Dziecko o różnych możliwościach ruchowych. Już nie nawet sportowych, tylko ruchowych. Czyli może być to dziecko mniej sprawne, może być dziecko otyłe i też się takimi dziećmi zajmujemy. Oczywiście realizujemy to jakby na dwóch etapach, czyli pierwsze to jest takie zajęcia z każdym dzieckiem, które przyjdzie do klubu, a druga taka forma czy etap to są zawodnicy, którzy są podlegani, podlegają selekcji.

0: selekcji. Czyli wybieramy tych najzdolniejszych, tych, które mają, te dzieci, które mają wysoki, w naszym przekonaniu, wysoki potencjał rozwojowy, sportowy, i ich otaczamy już taką bardziej szczególną opieką trenerską, szkoleniową. Współpracujemy już tutaj w tym zakresie z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki. No, stwarzamy im przede wszystkim lepsze warunki do rozwoju. Tych zawodników mamy w klubie, myślę, że gdzieś około 20-30. Oczywiście w zależności od kategorii wiekowej oni awansują do różnego rodzaju kadr, typu kadra narodowa seniorów, kadra narodowa młodzieżowców, juniorów i kadra narodowa B, czy kadra wojewódzka młodzików. Tam już są już w procesie selekcyjnym Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. No my mamy ich tylko wspierać w dalszym rozwoju.
1: Pamiętam właśnie z dawnych czasów, mój kolega, rok starszy, podczas WF-u po prostu, to były chyba zawody jakieś tam też lekkoatletyczne, no i WF-ista, trener WF-u, nauczyciel WF-u wypatrzył go i właśnie podpowiedział, żeby poszedł do Wektry i rozpoczęły się treningi z trenerem Wierzbickim, który właściwie do dzisiaj jest trenerem, a to było chyba już ze 20 lat temu, także ta kadra Wektry też jest doświadczona. Wcześniej to było bardziej opierane właśnie na scoutingu, a teraz, jak rozumiem, każdy może przyjść do klubu i w jakiś sposób swoje umiejętności rozwijać.
0: Każdy może się zgłosić. Mamy bardzo dużo, że tak powiem, zgłoszeń, telefonów od rodziców. Dzieci w różnym wieku, od pierwszej klasy szkoły podstawowej, nawet przedszkola, do nawet starszych, kilkunastoletnich, 15-17-letnich. Oczywiście cały czas trenerzy też prowadzą taki nabór obserwacji zdolnych dzieciaków w szkołach, czyli jeżdżą też po szkołach, uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego, obserwują zawody i też proponują tym najzdolniejszym, którzy gdzieś tam się już pokazali na jakichś konkretnych imprezach sportowych, proponują też im zajęcia w klubie.
1: Co do obserwacji młodych, przyszłych, ewentualnych zawodników. W ubiegłym tygodniu mieliśmy Ligę Prezydenta 2026, zawody dla szkół podstawowych. Powiedzmy kilka słów na ten temat, jak to wyglądało. Zawody odbyły się na stadionie Osiro.
0: To jest tak jakby taka powrót do poprzedniej Ligi Prezydenta, która była kiedyś bardzo fajną, sztandarową imprezą, taką lekkoatletyczną dla dzieci i młodzieży we Włocławku. W tym roku tak zauważyliśmy, że jest bardzo niskie zainteresowanie, jeżeli chodzi o zawody lekkoatletyczne organizowane przez Szkolny Związek Sportowy. Chcielibyśmy tę lukę jakoś tak wypełnić. No i tutaj myślę, że z takim dużym sukcesem, bo w tych zawodach, które ostatnio zorganizowaliśmy, wystartowało chyba ponad 450 dzieci, praktycznie ze wszystkich szkół we Włocławku, więc chcielibyśmy to dalej kontynuować w latach następnych.
1: A jakie dyscypliny? Rozumiem, że oczywiście biegi.
0: Tam było wszystko, i skoki, i rzuty, i biegi, i sztafety, więc myślę, że ciekawe zawody. Będziemy chcieli włączyć to, bo zrobiliśmy to po raz pierwszy jako tylko i wyłącznie jako klub, jako jedyny organizator. Będziemy chcieli wnioskować do Urzędu Miasta, żeby wpisać na stałe tą imprezę już w program imprez miejskich.
1: Rywalizacja między dzieciakami odbywała się w dwóch kategoriach wiekowych. W obydwu wygrała szkoła podstawowa numer 22.
0: Tak, to jest taka szkoła, która w ostatnich latach wiedzie prym w rozgrywkach Szkolnego Związku i różnych zawodach lekkoatletycznych.
1: Od dzieci przejdźmy do imprezy, wielkiej imprezy sportowej, wielkiej imprezy biegowej, która już za nami. Relacja z półmaratonu Włocławek, bo o tym oczywiście wydarzenie mówimy, ukazało się już na naszej antenie. Natomiast ja chciałbym zapytać o same przygotowania. W tym roku rekordowa liczba uczestników, jeśli chodzi o bieg osób dorosłych, 800 osób. Jak wyglądały przygotowania do tak wielkiej imprezy?
0: To jest taki duży projekt, który jest organizowany przez nasz klub już po raz któryś. W tym roku 13. edycja. Zgłoszonych było 800, dokładnie 800 zawodników, wystartowało troszeczkę mniej. Przygotowania do tej imprezy rozpoczynamy kilka miesięcy przed. To jest taka już, że tak powiem, duża machina i biurokratyczna. Trzeba uzyskać odpowiednie pozwolenia, zgody i tak dalej, więc trzeba nad tym pracować wiele, wiele miesięcy wcześniej. To samo dotyczy zgłoszeń zawodników, promocji tej imprezy. Impreza się rozwija z roku na rok. w tym roku 20

0: sponsorów, więc ten budżet też jest taki coraz wyższy z roku na rok, coraz więcej mamy możliwości. I to, co cieszy najbardziej mnie, przynajmniej jako organizatora, to 26 stref kibica. Czyli mamy naprawdę znakomitych kibiców, nie tylko w koszykówce, ale i w lekkiej atletyce. Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślają, że atmosfera na trasie jest wyjątkowa we Wrocławku.
1: Półmaraton Wrocławek odbywa się trasą po mieście, te nieco ponad 21 km ulicami Wrocławka, także parkiem, bulwarami. To jest to też wyzwanie logistyczne w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom. Nie jest to bieg przełajowy gdzieś przez las, tylko ulicami Wrocławka. Tutaj też wymagana jest duża obecność służb.
0: Tak, zgadza się. 30 sędziów obsługuje samą trasę, 120 wolontariuszy, pewnie ponad 50 policjantów. Tutaj wielkie podziękowania dla naszej Komendy Miejskiej Policji za zaangażowanie, bo robią to naprawdę perfekcyjnie. Coraz mniej jest skarg od kierowców. Ta trasa jest w taki sposób zaprojektowana, by w jak najmniejszym stopniu utrudniać właśnie ruch aut na drogach. Ponad 7 km to jest odcinek w parku i bulwarach, więc nie ma tam żadnego ruchu kołowego. Myślę, że dla samych biegaczy jest bardzo atrakcyjna, bo bieganie po tym parku w warunkach takich pięknej polskiej jesieni ma swoje uroki.
1: Na koniec chciałbym jeszcze zapytać o kolejne zawody, do których przygotowują się zawodnicy Wektry. Co przed nami?
0: Już się przygotowujemy do Mistrzostw Polski, które organizujemy w 2028 roku. To będzie bardzo duża impreza, bardzo dla nas ważna. Wymaga też bardzo wielu przedsięwzięć takich logistycznych, organizacyjnych. Zaczęliśmy już nad tą imprezą pracować. Myślę, że będzie zdecydowanie lepsza niż ta, którą zrobiliśmy w 2020 roku w okresie, kiedy była pandemia i mieliśmy pewne ograniczenia organizacyjne.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Marian Nowakowski, dyrektor lekkoatletycznego klubu sportowego Wektra Wrocławek.
0: Dziękuję bardzo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: plaża Wistka, Las, gmina Wocławek. Płeć: samica, rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: białoruda, wielkość średnia, cechy szczególne: dłuższy włos. Data przyjęcia: 4 października 2026. Miejsce znalezienia: ulica Parkowa, Michelin. Płeć: samiec, rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: czarny podpalany, wielkość średnia, cechy szczególne: brak.
1: Dzień dobry Państwu. Dziś temat kotów, ale nie taki normalny temat związany z kotami. Dziś chcieliśmy porozmawiać troszeczkę na temat kotów tak zwanych wolnobytujących, zwanych też wolnożyjącymi lub środowiskowymi. Z uwagi na to, że idzie zima, na pewno wiele osób zastanawia się, jak pomóc takim kotom, czym w zasadzie są koty wolnobytujące, i na te pytania postanowiliśmy odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Jak Państwo wiedzą, jesteśmy pracownikami schroniska dla zwierząt bezdomnych. Zwierzęta bezdomne według definicji ustawy o ochronie zwierząt to są zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się, zaginęły i chwilowo nie można ustalić ich właściciela. To są zwierzęta domowe i gospodarskie i właśnie takimi zwierzętami zajmujemy się na co dzień. Natomiast jeśli chodzi o koty wolnobytujące, to trochę nie do końca wpisują się w te definicje. Dlaczego? Ponieważ są to koty, które najczęściej urodziły się na zewnątrz, w środowisku, które nigdy nie przebywały w domu i które niekoniecznie miały wcześniej styczność z człowiekiem, a jeżeli miały, no to jedynie sporadyczną i no niekoniecznie chciałyby się bardziej z nim spoufalać. Koty wolnobytujące nie są też stricte zwierzętami dzikimi. Mamy w Polsce dwa gatunki zwierząt, przepraszam, kotów dzikich, to są żbiki i rysie. Natomiast koty wolnobytujące to są koty domowe jako gatunek, natomiast właśnie takie, które nie miały wcześniej styczności z człowiekiem. Jak rozróżnić kota wolnobytującego od takiego kota bezdomnego, który w jakiś sposób oddalił się od domu? No czasami może być to bardzo trudne, natomiast takim wyznacznikiem, jednym z wielu, jest zachowanie takiego kota. Jeśli kot biega za wszystkimi ludźmi, miauczy, przymila się, mruczy, no to bardzo często jest to kot

umówiony, który w jakiś sposób właśnie oddalił się od domu. Być może kot, który jest wypuszczany przez właściciela, ponieważ no nadal wiele osób wypuszcza swoje mruczki, żeby mogły pochodzić troszeczkę po okolicy. I takie koty jak najbardziej wpisują się w definicję zwierząt bezdomnych. Jeżeli taki kot dodatkowo jest w jakiś sposób zaniedbany, ma brudne futerko, no to oczywiście wymaga interwencji. Jeżeli chodzi o koty te wolnobytujące, one najczęściej unikają człowieka, przy próbie kontaktu uciekają, mogą się zdarzyć takie bardzo mocno nieprzychylne ludziom koty, które wręcz będą atakować, syczeć, próbować udrapać, a nawet ugryźć, jeżeli spróbujemy je pogłaskać czy też złapać. No i to jest taki no, pierwszy wyznacznik, tak? Takie zachowanie kota. Oczywiście zdarzają się koty, które żyją u kogoś w domu, a które po prostu boją się obcych. Natomiast najczęściej wtedy, jeśli kot taki zaginie, być może pierwszy raz w życiu jest na dworze, nigdy nie wychodził i z tego względu prezentuje takie, a nie inne zachowanie, no to najczęściej właściciele bardzo się martwią, umieszczają ogłoszenia o zaginięciu takiego kota. Warto jest przeglądać strony internetowe czy też profile. Tutaj oczywiście w naszej okolicy miasta Włocławek, Spotted, czy też właśnie nasz schroniskowy, ponieważ jeżeli dostajemy informację, że taki kot zaginął, umieszczamy zawsze ogłoszenie grzecznościowe na naszym profilu. Drugim takim wyznacznikiem, że kot jest kotem wolnobytującym, jest nacięte ucho. Uszy kotom nacinane są podczas zabiegów sterylizacji, kastracji, po to właśnie, aby z daleka było widoczne, że jest to kot kastrowany, niedomowy stricte, tylko właśnie żyjący sobie w środowisku. Oczywiście tutaj no, może być troszeczkę mylne, tak? Czasami zdarza się, że kot ma na przykład zadrapane ucho, troszeczkę wygląda jak nacięte. Natomiast jeżeli no, jest całkowicie albo ścięty koniuszek, albo taki dość widocznie wycięty trójkącik na uchu, najczęściej prawym, no to mamy no, na 99,9% z kotem wolnobytującym. Oczywiście takie koty są dokarmiane. Są osoby, które zajmują się, opiekują się tymi kotami. Taki kot najczęściej jest przyzwyczajony do swoich karmicieli. Im ufa, im pozwala się dotknąć, pogłaskać, nawet wziąć na ręce. Natomiast no, niekoniecznie darzy takim samym zaufaniem każdą inną osobę. Tak? Także jeżeli patrzymy, jak koty wolnożyjące wchodzą w interakcje ze swoimi karmicielami, no, możemy odnieść wrażenie, że są to koty bardzo przyjazne do ludzi, no a okazuje się, że w kontakcie z osobą, której nie znają, no niekoniecznie właśnie takie są, właśnie syczą, próbują uciekać, czy nawet mogą zaatakować. Także jeżeli widzimy gdzieś w naszej okolicy kota, nie wiemy, czy jest wolnożyjący, czy po prostu komuś zaginął, może pojawił się nagle, może my go dopiero zauważyliśmy, warto skontaktować się z karmicielami, którzy znajdują się w okolicy, bo oni najczęściej wiedzą, kogo mają pod opiekę w swoim stadzie. Oczywiście pewnie wiele osób zastanawia się, jak pomóc takim kotom i czy w ogóle zasadne jest, żeby takie koty żyły w środowisku. Odpowiedź brzmi na pierwsze pytanie. Oczywiście można pomóc takim kotom, czy przez dokarmianie ich, czy teraz, kiedy robi się zimno, wystawienie na przykład budki dla kotów wolnobytujących w swojej okolicy pod blokiem, czy na przykład zostawienie uchylonego okienka w piwnicy, no bo są już takie temperatury.

temperatury, że koty zaczynają szukać ciepłego schronienia. Wiemy, że niektóre osoby boją się, że taki kot no, nabrudzi, będzie nieprzyjemnie później w takiej piwnicy pachnieć. Możemy zabezpieczyć się, wystawiając do takiej

się, że no, będzie tam nabrudzone w tej piwnicy. Można na przykład zastawić okienko taką specjalną drewnianą budką, dzięki czemu kot znajdzie sobie bezpieczne schronienie, a nasza piwnica pozostanie czysta. Oczywiście, jeżeli nie mamy możliwości dokarmiać samemu takiego kota, możemy skontaktować się, tak jak wspominałam, z karmicielami, zaoferować zakup być może jakiejś puszeczki dla tych kociaków. Na pewno takie osoby karmiące koty chętnie z pomocy skorzystają, bo bardzo często są to osoby, które zakupują jedzenie z własnych funduszy. Naturalnie, jeśli chodzi o nas, czyli o schronisko, również pomagamy kotom wolno żyjącym, przede wszystkim oferując karmę na zimę, ale także poprzez zabiegi kastracji, które prowadzimy praktycznie przez cały rok. Można nadal do nas zgłaszać się, przywozić koty niewykastrowane, wolno żyjące z terenu Włocławka. Zapraszamy wtedy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem, tak żeby umówić się na zabieg. A jeśli ktoś nie ma możliwości złapania takiego kota, to oferujemy tutaj kontakt do osoby, która pomaga, lub pożyczamy klatkę, pułapkę, tak żeby łatwiej tego kota po prostu móc złapać. Naturalnie, jeśli taki kot potrzebuje pomocy, jest ranny, uległ wypadkowi, jest widocznie chory, wychudzony, również pomagamy takim kotom, przyjmujemy je na czas leczenia, na czas rehabilitacji. Natomiast później takie koty są przez nas wypuszczane w miejsce ich bytowania. Tak, jeżeli już są w pełni zdrowia, one wracają po prostu do środowiska. Jeżeli nie były wcześniej kastrowane, no to również przeprowadzamy ten zabieg, zanim taki kot zostanie wypuszczony. Pamiętać należy, że koty, jeżeli się źle czują, bardzo drastycznie potrafią zmienić swoje zachowanie. Więc zdarza się czasami, że przyjeżdża do nas kot. Kot jest bardzo miły, sympatyczny, źle się czuje, a kiedy już zostanie wyleczony, zaczyna czuć się lepiej, no to niestety, ale zaczyna też z nami walczyć, przestaje pozwalać się obsłużyć. No i wtedy wiemy, że mamy do czynienia z kotem również wolno żyjącym. Takie koty wtedy, no jeżeli nie są oswojone, jeżeli ciężko je obsługiwać, no to również zostają wypuszczone w miejsce bytowania po zabiegu kastracji. Czy koty takie w ogóle oswajać? No, tak jak wspominałam, karmiciele bardzo często, no nie tyle może oswajają te koty, co koty po prostu się do nich przyzwyczajają i zaczynają im ufać. Jest to o tyle pomocne, jeżeli koty potrzebują podania leków, jeżeli źle się czują, łatwo je wtedy złapać, zabrać do weterynarza. Taki karmiciel też wtedy pomaga w obsłudze takiego dzikuska w cudzysłowie, tak? Natomiast no, sami, jeżeli nie mamy możliwości dbania przez cały czas o takie koty, jeżeli nie mamy możliwości cały czas ich dokarmiania codziennie, jeżeli nie mamy możliwości sprawdzania ich stanu zdrowia, no to po prostu nie oswajajmy takich kotów. Dlaczego? Bo no, może się też zdarzyć, że takie koty przyzwyczają się do tego, że były karmione przez jakiś czas. Tak? Często się tak zdarza na działkach, że latem osoby dokarmiają koty, później jesienią na te działki nie zaglądają, koty niestety nie uczą się w inny sposób zdobywać pożywienia i głodują. Druga rzecz, takie koty, jeśli żyją w mieście, zostaną oswojone przez 2, 3, 4 osoby, no to uczą się, że można podchodzić do człowieka, no ale nie każdy niestety jest przychylny tym kociakom, tak? Więc mogą zostać poturbowane, mogą nawet podchodzić do jakichś innych zwierząt, takich jak psy. No może im się po prostu przez to stać krzywda. Więc jeżeli nie mamy zamiaru dbać przez cały rok, każdego dnia o te koty,
to po prostu darujmy sobie oswajanie takiego kota, bo niestety, ale możemy przysporzyć mu po prostu krzywdy zamiast pomóc.

0: Pamiętajmy też, że wedle przepisów prawa koty środowiskowe mają prawo do poszanowania przez człowieka, mają prawo do pomocy, mają prawo do godnego życia w swoim środowisku występowania. Tak? Także nie można, nie wolno takich kotów wyłapywać, robić im krzywdy w jakiś sposób. Nie wolno ich wywozić z miejsca bytowania, ponieważ wszystkie te działania są po prostu wbrew prawu, no i może za to grozić dosyć wysoka kara. Tak, tutaj jeśli chodzi o status kota wolnożyjącego, no to jest zbliżony do statusu zwierząt dzikich, które znajdują się pod ochroną, podobnie właśnie jak koty wolnobytujące. Pamiętajmy, że istnieją, przynajmniej powinny w każdej gminie istnieć, plany działania na rzecz zwierząt bezdomnych, plany pomocy zwierzętom właśnie wolnożyjącym. I do takich podstawowych zadań gmin należy właśnie między innymi kastracja czy pomoc w dokarmianiu kotów. Także jeżeli jesteśmy karmicielami, warto zgłosić się do swojej gminy, zaznajomić się z takim planem pomocy zwierzętom i no, skorzystać z tej pomocy, którą gminy nam zaoferują. A my pamiętajmy też, że takie koty wolnobytujące to nie są po prostu koty, które wymagają naszej nieustannej opieki, to znaczy oczywiście codziennej, natomiast no nie 24 godziny na dobę. To są koty, które, szczególnie te dorosłe, już kilkuletnie, które doskonale sobie radzą w swoim środowisku, są także naszymi sprzymierzeńcami, jeśli chodzi o chociażby wyłapywanie gryzoni, tak? Doskonale radzą sobie z myszami, a te starsze, bardziej doświadczone pomagają zwalczać nam szczury, co jest szczególnie przydatne przecież na naszych osiedlach, no ale także i w domkach jednorodzinnych, tak? Także jeżeli zauważymy takiego kota obok siebie, dajmy mu spokojnie żyć, nie przeganiajmy, nie próbujmy łapać. Oczywiście możemy pomóc wystawiając miskę z jedzeniem, czy właśnie budkę na zimę. Natomiast pamiętajmy, że no, to nie są generalnie koty, które chciałyby żyć wspólnie z człowiekiem pod jednym dachem. Bardzo często zdarza się, że takie koty nie przyzwyczajają się do życia w domu, nie potrafią chociażby korzystać z kuwety, cały czas wołają na dwór. No i bardzo ciężko, bardzo często jest oswoić też takiego kota. Więc jeśli to nie jest malutki kociak, który potrzebuje naszej pomocy, jeśli nic mu się nie dzieje, jeśli kot jest zadbany, no to po prostu dajmy mu żyć i nie przeszkadzajmy w tym. Dziękuję bardzo.
1: Do adopcji polecają się Drago. Drago to 2-letni psiak w typie pitbulla. Ma brązowe umaszczenie z białymi dodatkami. Drago trafił do nas przestraszony, niepewny tego, co się z nim dzieje. Aktualnie chętnie wychodzi na spacery, stał się bardziej spokojny i zrelaksowany. Faktem jest, że Draguś nie jest psem dla każdego. Jest nieco wybiórczy, jeżeli chodzi o kontakty z ludźmi. Ma swoich ulubionych pracowników i wolontariuszy. Jest też wybiórczo nastawiony do innych zwierząt. Są psy, które zwyczajnie ignoruje i takie, z którymi ostro kłóci się przez kraty boksu. Musimy też dodać, że jest silnym psem. Zaciekawiony czymś lub zaoferowany potrafi pociągnąć. Niemniej, Drago to fantastyczny pies, który ma swoich fanów i który zasługuje na miłość. Czy uda mu się znaleźć własnego człowieka? Kogoś, kto pokocha i zadba o niego już do końca? Bardzo w to wierzymy i mamy nadzieję, że stanie się to już niebawem. Z uwagi na jego wybiórczość i nieufność nie polecamy Drago do domu, w którym mieszkają małe dzieci oraz gdzie są inne zwierzęta. Drago zarejestrowany jest pod numerem 13 246/212/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Una. Malutka koteczka Una nie ma jeszcze 3 miesięcy, a już poznała, czym jest tęsknota, choroba i ból. Una trafiła do nas z objawami kociego kataru i

i zaropiałymi oczkami, które już są w znacznie lepszym stanie. Chudziutka, bezbronna, bez mamy i rodzeństwa. Jej ogonek nosi ślady uszkodzenia. Czy został przycięty drzwiami, uległa wypadkowi, a może coś się zaatakowało? Nie wiemy. To, co wiemy, to, że Una jest mega przylepką. Kocha ludzi, podbiega po głaski, pakuje się na kolanka, wtula w ludzkie ramiona i mruczy, a potem smuci się, kiedy człowiek odchodzi. Niestety, w schronisku nie mamy możliwości poświęcić jej tyle uwagi, ile potrzebuje. Dlatego chcielibyśmy, aby jak najszybciej znalazła dom. Taki z prawdziwego zdarzenia, w którym będzie kochana, rozpieszczana i zaopiekowana. A ona odwdzięczy się mruczeniem, przytulaniem, dawaniem swojego ciepełka w nocy i kochaniem swoich nowych ludzi do końca życia. Una zarejestrowana jest pod numerem 48 97/113/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Na razie jest za młoda na przeprowadzenie zabiegu sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Niepokój w kilku wrocławskich szkołach. We wtorkowe przedpołudnie placówki otrzymały wiadomości o rzekomym zagrożeniu bombowym. Na miejscu byli policjanci i strażacy, a część szkół ewakuowano. Zgłoszenia dotyczyły m.in. szkół podstawowych nr 2, 3, 19 i 23. W SP23 uczniowie zostali wyprowadzeni z budynku. Służby oceniają wiadomości jako mało wiarygodne, ale sprawdzają wszystkie zgłoszenia. Na razie nie potwierdzono obecności żadnego ładunku wybuchowego. Babie lato kojarzy się z ciepłymi, słonecznymi dniami, które pojawiają się jesienią, ale to także delikatne nici pajęczyn unoszące się w powietrzu. Właśnie nimi inspirowali się uczestnicy kolejnych warsztatów Posztukuj z GSW. W Galerii Sztuki Współczesnej we Wrocławku powstały prace nawiązujące do jesiennej natury.
1: Zajmowałyśmy się tematem babiego lata. Panie miały okazję dzięki pięknym materiałom, pięknym suszonym kwiatom, liściom, taśmom, pisakom, oczywiście też był też papier czerpany, akwarele, stworzyły unikalne dzieła, które są jakby taką metaforą przemijającego czasu, ich przemyśleń dotyczących tego, jak nadchodzi jesień, jak się czują. Niektóre panie miały trochę problem, żeby się wyrazić, niektóre wręcz chłonęły tę atmosferę i tutaj mieli państwo akurat przykład, gdzie niektóre panie nie mają problemu z pisaniem własnej poezji, ale to była taka cudowna okazja, żeby porozmawiać, trochę znowu spróbować czegoś nowego i zmierzyć się z tym, czego nigdy nie próbowały, czy sobie poradzą. Zawsze sobie świetnie radzą, zawsze to wychodzi bardzo oryginalnie. Także jak zwykle było to bardzo ciekawe, bardzo emocjonujące, pełne emocji spotkanie przy kawie, przy rozmowie. Także no ja uwielbiam nasze uczestniczki. Mamy też tutaj nowego uczestnika, jednego pana, także mamy grono powiększone o rodzynka. Także jest cudownie. No.
0: Było twórczo, kolorowo i przede wszystkim bez nudy. Uczestnicy warsztatów zgodnie przyznawali, że chętnie biorą udział w takich zajęciach. To dla nich okazja, by zrobić coś własnymi rękami, spotkać się i puścić wodze wyobraźni.
2: Myślę, że wyszło to bardzo fajnie. Takie bardzo inspirujące zajęcia. Ja osobiście bardzo lubię coś takiego i myślę, że każda z nas była bardzo zadowolona i prace według naszej Moniczki wyszły całkiem, całkiem fajnie.
3: Udało się troszeczkę pokolorować, prawda, tą jesienną aurę.
2: Myślę, że tak. Zobaczycie nawet na naszych pracach, że wygląda to całkiem jesiennie i bardzo... bardzo ładnie.
3: Czy często pani przychodzi tutaj na warsztatę?
2: To znaczy ja tak okazjonalnie bym powiedziała. Akurat przechodziłam, zajrzałam, zostałam. I bardzo mi się podoba.
4: No, ja jak zwykle bywam na wszystkich kulturalnych imprezach, a to mnie tak wciągnęło, gdyż ja kocham takie prace. I nawet napisałam wierszyk o tej naszej pracy, może przeczytam. Babie lato suszy kwiaty, sprawia, że kolory zastygają. Pajączek złotej nici po Wrocławku rozsiewa. Babie lato we Wrocławku dotyka nieba.
3: Proszę.
4: No naprawdę, bo po Wrocławku chodzę dopiero 33 miesiące, ale jestem zakochana w tym mieście i na pewno już nigdzie stąd nie ucieknę, bo tu jest taka wspaniała atmosfera, no, że aż mam motyle w brzuchu, no nie? No, to są takie emocje, że nie idzie wyrazić słowami. Właśnie, babie lato suszy kwiaty, sprawia, że kolory zastygają i potem to zostaje przez cały rok, no nie? Ta namiastka tej jesieni, tego wszystkiego, a tu koleżanka taką dziewczynę zrobiła, właśnie to dopiero jest dzieło.
3: Widzę, że to połączenie takich różnych technik, prawda? Różnych elementów.
4: O tak, tak, bo ja kocham kwiaty i proszę sobie wyobrazić, że na Śląsku uwielbiałam pewne kwiaty i ja je przywiozłam tutaj, na nasz, no to są cynie, to są tak piękne kwiaty.
0: Jesienne warsztaty były okazją nie tylko do stworzenia własnych prac, ale też do spojrzenia na dobrze znane zjawisko z zupełnie innej, artystycznej perspektywy. Babie lato tym razem zostało zatrzymane nie w powietrzu, ale na papierze. Elektryczne hulajnogi na dobre wpisały się w krajobraz polskich miast. Korzystają z nich także dzieci i młodzież. Wraz z rosnącą popularnością pojawiają się jednak problemy z bezpieczeństwem. Podczas jednej z policyjnych akcji funkcjonariusze ujawnili 214 wykroczeń popełnionych przez kierujących hulajnogami. Dodatkowo z roku na rok wzrasta też liczba wypadków i kolizji.
5: Porównując je do całego roku ubiegłego, możemy powiedzieć, że mamy wzrost zdarzeń drogowych z udziałem osób, które korzystają z hulajnóg, ponieważ w ubiegłym roku odnotowaliśmy łącznie 27 wypadków, w których niestety zginęły dwie osoby, a 25 osób zostało rannych. Odnotowaliśmy też ponad 170

0: kolizji. Więc patrząc na te dane, mamy wzrost. Ten środek transportu na pewno w ostatnich latach nabrał na popularności. Bardzo często korzystają z niego osoby młode.
1: Jednym z najczęstszych problemów jest prędkość. Przepisy pozwalają poruszać się hulajnogą elektryczną z maksymalną prędkością 20 km na godzinę. Policjanci zwracają jednak uwagę, że część użytkowników próbuje zwiększać możliwości swoich pojazdów i jeździ znacznie szybciej.
0: Patrząc na to, co było przyczyną zdarzeń drogowych, tutaj patrząc na naszą statystykę, możemy powiedzieć, że najczęstszą przyczyną jest przede wszystkim niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze, jak również nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, czy też nieprawidłowe omijanie. Niestety też kierujący hulajnogami nie stosują się do przepisów ruchu drogowego. Widzimy to po też naszych interwencjach i tutaj najczęstszymi wykroczeniami, które są popełniane przez właśnie osoby korzystające z tego typu środka transportu, jest przede wszystkim przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, jak również nieustąpienie pierwszeństwa pojazdowi czy też pieszemu, ale zdarzają się też sytuacje, gdzie kierujący korzystają z telefonu komórkowego podczas jazdy hulajnogą. Mamy też już przypadki, kiedy młodzi kierujący nie mają obowiązkowego kasku ochronnego założonego na głowie. Tutaj jest mowa o osobach, które nie ukończyły 16 roku życia.
1: Dlatego policjanci prowadzą także działania profilaktyczne. Podczas spotkań z młodzieżą pokazują, jak niewiele potrzeba, by doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Jedno z takich spotkań odbyło się we Włocławku.
2: Zależy nam na tym, żeby każdy uczestnik, który dbał o bezpieczeństwo, przyszedł i zobaczył, jak to jest, jak to mogą być zbliżone warunki do wypadku drogowego i jak niewiele potrzeba, żeby do tego wypadku doszło. Dlatego też zależy nam na tym, żeby każdy uczestnik ruchu drogowego był świadomym uczestnikiem ruchu i wiedział, że mały błąd może spowodować, że do tego wypadku może dojść i chcielibyśmy zrobić, żeby do tych wypadków właśnie nie dochodziło. Bardzo ważne jest podczas kierowania hulajnogą elektryczną zwracanie uwagi na to, że po pierwsze, jeżeli jeździmy w dwójkę, bardzo łatwo może dojść do wypadku. Wystarczy jakiś niewielki krawężnik, dziura, nierówność na jezdni. To wszystko może spowodować, że się bardzo łatwo możemy wywrócić. Jeżeli to będzie połączone jeszcze z nadmierną prędkością, wówczas skutki takiego zdarzenia mogą być tragiczne. Niestety, tak jak pokazują nasze statystyki, z uwagi na to, że ten pojazd typu hulajnoga elektryczna, czy też rower, on jest coraz bardziej popularnym pojazdem. Mamy coraz więcej zdarzeń, dlatego zależy nam na tym, żeby właśnie wyjść do tej młodzieży, do tych osób, które najczęściej korzystają z hulajnóg elektrycznych, żeby pokazać, jak niewiele potrzeba, żeby do wypadku doszło. Dlatego dbajmy o bezpieczeństwo i żeby do tych wypadków nie dochodziło.
1: O bezpieczeństwie trzeba pamiętać również teraz, gdy dni są coraz krótsze. Jesienią szybciej zapada zmrok, a widoczność mogą dodatkowo ograniczać deszcz czy mgła. Policjanci przypominają więc o odblaskach i zachęcają, by zadbać o to, aby kierujący hulajnogą był dobrze widoczny dla innych uczestników ruchu. Budżet obywatelski jest inicjatywą cieszącą się dużą popularnością we Włocławku. Świadczy o tym liczba oddawanych głosów oraz samych projektów składanych do ratusza. Obecnie jeden z nich jest realizowany na budynku Zespołu Szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
3: W naszym mieście powstaje coraz więcej murali. One niewątpliwie upiększają tą przestrzeń miejską Włocławka. Stąd również pomysł na kolejny mural akurat w tej części naszego miasta, czyli właśnie na osiedlu Południe, na budynku szkoły, gdzie właśnie patronem jest Krzysztof Kamil Baczyński.
4: Co ten mural przedstawia? Wiem, że było głosowanie, o ile mnie pamięć nie myli, były dwie propozycje. Która wygrała?
3: Zarówno jedna, jak i druga opcja to była twórczość, historia, nawiązywanie do biografii Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ale również do symboli narodowych, do powstania warszawskiego i do Polski walczącej, więc tutaj te dwa projekty były podobne. Oczywiście one różniły się pewnymi detalami, natomiast to mieszkańcy Włocławka zdecydowali, głosując w ramach konsultacji społecznych, który projekt ma być realizowany. No i właśnie jest ten projekt wybrany przez mieszkańców w trakcie realizacji.
1: Pomysłodawca projektu jest związany z Zespołem Szkół nr 4 zarówno w przeszłości, jak i obecnie.
3: Jestem również związany z tą szkołą, ponieważ jestem absolwentem gimnazjum nr 7 oraz 4 liceum ogólnokształcącego we Włocławku, a aktualnie pracuję w tej szkole jako nauczyciel. Również jestem związany z tą częścią naszego miasta, ponieważ osiedle Południe to jest to osiedle, na którym się wychowywałem. Do tej pory mieszka tutaj moja babcia, mieszkają tutaj moi rodzice. W związku z tym ten pomysł też jest takim połączeniem właśnie zarówno dla środowiska

0: szkolnego, jak i dla środowiska lokalnego, tutaj właśnie dla mieszkańców. Niewątpliwie szkoła od zawsze dba o to, żeby uczyć, żeby przypominać właśnie postać Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Sam również brałem udział w konkursach recytatorskich poezji Baczyńskiego, więc ten temat i ta postać jest mi niewątpliwie bardzo bliska. Od blisko 30 lat te konkursy się w naszej szkole odbywają. I właśnie mural miał być takim kolejnym elementem kultywowania właśnie tej postaci naszego patrona.
1: Mural to jednak nie wszystko. W tegorocznej edycji Jakub Steinwald zgłosił kolejny pomysł związany z osiedlem Południe, a konkretnie z nieuporządkowanymi terenami zielonymi w pobliżu Baczyńskiego.
0: W zeszłym roku projekt o nazwie Mural Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Baczynie okazał się sukcesem. 408 głosów uzyskał w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego, więc idę za ciosem. I w tym roku również złożyłem projekt w ramach WBO, również związany z Baczyńskim, mianowicie obok szkoły, tuż przy muralu, na placu, który aktualnie jest kompletnie niewykorzystywany, chciałbym, żeby został stworzony park kieszonkowy właśnie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W tym parku chciałbym, żeby właśnie i to mieszkańcy, ale też i uczniowie chodzący do szkoły mogli korzystać jako takiego miejsca odpoczynku, relaksu, odprężenia, do podnoszenia jakości życia mieszkańców. Chciałbym, żeby również takim elementem właśnie związanym z Baczyńskim było to, żeby no, w jakimś stopniu, w jakiś sposób upamiętnić Baczyńskiego, tworząc takie pewne miejsce pamięci w tym parku kieszonkowym. Powstaje w naszym mieście sporo takich miejsc, ponieważ no, mamy realizowany mini skwer Park Kobiet, za chwileczkę będzie Park Południa, Park Barska czy Park Grzywno. Więc myślę, że tutaj dobrym pomysłem jest stworzenie takiego parku akurat właśnie w tej części naszego miasta, czyli na osiedlu Południe.
1: Włocławskie murale są zlokalizowane głównie w Śródmieściu. Opowiadają o ważnych wydarzeniach, miejscach, symbolach i postaciach, które ukształtowały lokalną tożsamość. Nowy mural powstający na Baczynie wychodzi poza centrum. Być może w ślad za nim kolejne murale powstaną także na innych osiedlach. Wrocławek miastem sportu to jedno z haseł mających reklamować nasze miasto. We Wrocławku funkcjonuje szereg klubów i stowarzyszeń sportowych reprezentujących różne dyscypliny. Trzeba jednak mieć gdzie trenować. Do naszej redakcji dotarły informacje, że kluby nie mają gdzie prowadzić treningów. Przyszkolne sale gimnastyczne mają duże obłożenie. Ratusz już wcześniej dostrzegł problem i chciał mu przeciwdziałać.
2: Tak, oczywiście z salami gimnastycznymi jest zwykle, z salami sportowymi przy szkołach jest zwykle kłopot. Sale, które są w posiadaniu ośrodka sportu i rekreacji, niestety no, nie mogą pomieścić wszystkich, dlatego wykorzystywane są sale sportowe przy wrocławskich placówkach. Jedne wykorzystywane są bardziej chętnie, drugie mniej. Oczywiście najbardziej chętne są te pełnowymiarowe, te duże sale sportowe. I w związku z tym 24 czerwca radni podjęli uchwałę, że korzystać mogą oczywiście z tych sal wszyscy, natomiast w godzinach od 16 do 20 mogą korzystać kluby sportowe, stowarzyszenia, które prowadzą szkolenie dla dzieci i młodzieży. No w związku z tym, żeby dzieci i młodzież nie chodziły po zmroku, żeby to wszystko odbywało się bezpiecznie. Dlatego miało być to ustalone wspólnie z dyrekcjami szkół do końca sierpnia. Dokładne terminy zostały ustalone i w związku z tym te wszystkie zapotrzebowania na sale sportowe zbierane były do końca sierpnia i w pierwszej kolejności, tak jak mówię, uchwałą Rady Miasta miały korzystać z tego kluby, które są i osoby, które są stowarzyszone w tych stowarzyszeniach sportowych.
1: Uchwała nie rozwiązała problemu całkowicie. Trudno jest jednak znaleźć kompleksowe rozwiązanie. Liczba sal sportowych jest ograniczona.
2: To znaczy, tych rozwiązań jest trudno znaleźć innych, bo sala buduje się tylko jedna w zespole szkół numer 8 na ulicy Willowej, natomiast pozostałe proponujemy, czy mniejsze salki, no bo jeżeli chodzi o budżet obywatelski, to nasi fantastyczni seniorzy korzystają głównie z tych mniejszych salek, gdzie są ćwiczenia takie w mniejszej 20-osobowej grupie. Oczywiście z tych dużych sal też w niektórych momentach korzystają, natomiast tutaj no, chodzi o to, żeby głównie dostęp do sal miały dzieciaki i młodzież, oczywiście do 16. W niektórych przypadkach, w niektórych szkołach jest to do 17, ponieważ szkoły realizują również projekty Ministerstwa Sportu, chociażby chociażby taki projekt Aktywny Plus, mnóstwo innych projektów, na które są pieniądze przeznaczone dla jednostki samorządu terytorialnego z Ministerstwa Sportu.

0: Natomiast, no mówię, tu w tym przypadku, jeżeli chodzi o takie grupy chociażby niestowarzyszone, jest z tym pewien kłopot, no i niestety te grupy muszą po godzinie 20 dopiero będą mogły korzystać z sal, ewentualnie w dni wolne od pracy, w dni wolne czy chociażby w soboty, ale zależy to wszystko od decyzji dyrektorów, to jest w kompetencjach dyrektorów placówek.
1: Na pewno cieszy to, że włocławianie chętnie angażują się w zajęcia sportowe. Zarówno dzieci, dorośli, jak i seniorzy dbają o kulturę fizyczną. Problemów lokalowych trudno jednak uniknąć. Sytuację w pewnym stopniu rozwiąże nowa sala gimnastyczna na Zawiślu. Jednak do zakończenia prac pozostało jeszcze wiele miesięcy. Od nowego roku szkolnego pojawiły się nowe przepisy dotyczące żywienia uczniów w szkołach. Zgodnie z wytycznymi posiłki mają być zdrowsze. Zmiany w kwestiach żywieniowych od stycznia pojawiły się również w szpitalach. Lecznice miały okres przejściowy do 31 sierpnia 2026 roku. Od 1 września nowe przepisy są w pełni egzekwowane.
2: Rzeczywiście, od 1 września tego roku szpitale w Polsce musiały się dostosować do wymagań rozporządzenia ministra zdrowia. I tutaj już pierwsza ważna uwaga. Dla nas to dostosowanie się do tych wymagań nie było żadną rewolucją, dlatego że od wielu miesięcy po pierwsze przygotowujemy się, po drugie regularnie, konsekwentnie wprowadzamy coraz wyższe standardy, jeśli chodzi o żywienie pacjentów. No a teraz najważniejsze, czyli co te zmiany oznaczają dla samych pacjentów. Przede wszystkim teraz te diety, które i sposób żywienia, który jest w szpitalu, musi być dostosowany do stanu zdrowia pacjenta. To znaczy, jeśli pacjent nie może na przykład jeść konkretnych grup pokarmów, to oczywiście diety są, tak jak powiedziałem, ściśle pod tego indywidualnego pacjenta dobrane.
1: Nowe rozporządzenie wprowadziło również kontrolę jakości żywienia. Placówki mają obowiązek przeprowadzenia akredytowanych badań laboratoryjnych serwowanych dań.
2: Co kryje się pod tym pojęciem? Po pierwsze to, że te kontrole są teraz dokonywane na bieżąco. Mówię o takich kontrolach, powiedziałbym, organoleptycznych, czyli to, jak te posiłki danego dnia wyglądają, jak smakują, jaki mają zapach. I to jest jakby rzecz pierwsza. Rzecz druga, rozporządzenie wprowadziło również obligatoryjne, okresowe badania laboratoryjne posiłków i rzeczywiście na naszej stronie w zakładce Strefa Pacjenta jest też kolejna zakładka Żywienie dla Zdrowia i tam opublikowaliśmy ostatnie badania kontrolne laboratoryjne właśnie w tym zakresie, gdzie w ciągu jednego dnia różne posiłki były kontrolowane. Wyniki tej kontroli, tak jak mówię, są publicznie dostępne na naszej stronie internetowej. Ważna rzecz jest również taka, że to rozporządzenie wprowadziło taki nakaz publikowania informacji dla samych pacjentów właśnie o dietach, ale nie tylko. Dlatego my wprowadziliśmy na tej zakładce, o której przed chwilą powiedziałem, takie dekadowe jadłospisy, czyli z wyprzedzeniem 10-dniowym pacjenci mogą zobaczyć, mówiąc wprost, jakie posiłki przed nimi, jakieś śniadania, jakie obiady, jakie kolacje. Nie tylko same posiłki, ale również ich wartość odżywcza, energetyczna, a więc podział na białko, tłuszcze, węglowodany, błonnik, sód, ale również te ważne informacje o tym, jakie są ewentualnie alergeny. Więc ten tutaj element dotyczący informowania pacjentów, bardzo ważnego, również jest dostępny na tej podstronie. Publikujemy również zdjęcia posiłków. No i kolejny element bardzo ważny, czyli to, że istnieje możliwość anonimowego zgłaszania uwag, jeśli chodzi o ten system żywienia w naszym szpitalu. Również odsyłam tutaj mieszkańców, pacjentów do naszej zakładki Żywienie dla Zdrowia w strefie pacjenta. Tutaj właśnie można na tej zakładce swoje anonimowe, czy pozytywne, czy bardziej krytyczne opinie dotyczące żywienia w szpitalu zgłosić.
3: Szpital we Włocławku ma, rozumiem, własną kuchnię i we własnym zakresie te posiłki przygotowuje. Nie są to posiłki zamawiane z cateringu, tylko przygotowywane tutaj na terenie szpitala.
2: Tak, my jako szpital dysponujemy własną kuchnią, zespołem, który właśnie w tej kuchni pracuje, również silnym zespołem dietetyków.
1: Celem zmiany jest podniesienie jakości żywienia pacjentów oraz uznanie posiłku za realny element procesu leczenia. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że odpowiednio zbilansowana dieta ma wpływ nie tylko na komfort pacjenta, ale również na jego stan odżywienia, rekonwalescencję i skuteczność terapii.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, Aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 4920 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Marian Nowakowski, dyrektor LKS Wektor Wrocławek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiajmy o sukcesach na początku, jednak nie sukcesach samych zawodników, a bardziej trenerów, bardziej klubu jako takiego. Innowacje sportowe Klub Pro 2026. Laureatem jest m.in. Wektor Wrocławek, jest to jeden z 17 klubów laureatów. Opowiedzmy o samej tej inicjatywie.
1: Zgadza się. No to jest rzeczywiście przede wszystkim sukces trenerów naszego klubu. Złożyliśmy taki autorski projekt Next Level, który ma na celu wyposażyć trenerów w takie narzędzia, które będą na co dzień monitorowały cechy rozwoju zawodnika.
0: Właśnie, powiedzmy krótko na ten temat. Innowacja, na czym ta innowacja mniej więcej polega, tak żeby nasi widzowie zrozumieli?
1: Dostaliśmy dotację na zakup takiego nowoczesnego sprzętu i urządzeń, które pozwolą nam w warunkach klubowych, treningowych, w warunkach ośrodka sportu i rekreacji na bieżąco testować zawodników w czasie ich zajęć sportowych. Do tej pory to było możliwe tylko dla tych najlepszych zawodników, którzy trenowali w kadrze narodowej i reprezentacji Polski. To się odbywało najczęściej raz, trzy razy w roku. Natomiast teraz trenerzy będą mieli takie narzędzia, które pozwolą im robić to praktycznie codziennie i będziemy mogli objąć grupę zawodników, praktycznie wszystkich zawodników w klubie, nawet od tych najmłodszych, od 7 lat.
0: Czyli możemy powiedzieć, że ten next level rzeczywiście tutaj Wektora wchodzi na poziom już kadry, tak? Narodowej, jeśli chodzi o...
1: No jestem przekonany, że tak to się może stać i trenerzy takie narzędzia będą mieli. Oczywiście drugim etapem po zakupie tych urządzeń będzie przeszkolenie trenerów, no i jakieś sukcesywnie wprowadzanie tych badań i testów.
0: Jest Pan obecnie tutaj, jako gościmy Pana jako dyrektora Wektor, natomiast jest Pan też doświadczonym trenerem, doświadczonym szkoleniowcem. Ile to już lat?
1: O, dużo, nawet już nie liczę. No, trenerem już nie jestem. Teraz już zajmuję się praktycznie tylko koordynacją i administracją klubu. Robią to już młodsi i lepsi ode mnie. Ale klub ma już 30 parę lat, więc tak, no, początki były różne. Były i sukcesy, i upadki. Były lata, gdzie zdobywaliśmy bardzo dużo medali i bardzo dużo punktów w sporcie młodzieżowym. Ale myślę, że te ostatnie lata też są dobre.

0: Właśnie chciałem zapytać odnośnie właśnie tego szkolenia. Jak to szkolenie się zmieniało na przestrzeni lat? Wektra startowała w początku lat 90., mamy obecnie 2026 rok. Jak to szkolenie się zmieniało? Teraz domyślam się, że bardziej stawiamy na skomputeryzowanie, na powiedzmy już tą sztuczną inteligencję przy szkoleniu, więcej tabelek, Excela. Jak to wyglądało kiedyś?
1: Znaczy, przede wszystkim zmienił się sposób naboru uczestników zajęć w klubie. Kiedyś do klubu mogli wejść tylko zawodnicy, dzieci, które były kandydatami na zawodników, którzy już prezentowały jakiś poziom sportowy. Czyli wybieraliśmy najzdolniejszych dzieciaków we Włocławku czy w okolicach Włocławka i my, trenerzy, zaproponowaliśmy im zajęcia w klubie. Teraz troszeczkę się ten model przestawił. Praktycznie klub jest miejscem, gdzie może uprawiać się, może nie trenować, ale uczestniczyć w zajęciach każde dziecko. Dziecko o różnych możliwościach ruchowych. Już nie nawet sportowych, tylko ruchowych. Czyli może być to dziecko mniej sprawne, może być dziecko otyłe i też się takimi dziećmi zajmujemy. Oczywiście realizujemy to jakby na dwóch etapach. Czyli pierwsze to jest takie zajęcia z każdym dzieckiem, które przyjdzie do klubu, a druga taka forma czy etap to są zawodnicy, którzy są podlegani sele podlegają selekcji. Czyli wybieramy tych najzdolniejszych, tych, które mają, te dzieci, które mają wysoki, w naszym przekonaniu, wysoki potencjał rozwojowy, sportowy. I ich otaczamy już taką bardziej szczególną opieką trenerską, szkoleniową. Współpracujemy już tutaj w tym zakresie z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki. No, stwarzamy im przede wszystkim lepsze warunki do rozwoju. Tych zawodników mamy w klubie, myślę, że gdzieś około 20-30. Oczywiście w zależności od kategorii wiekowej oni awansują do różnego rodzaju kadry, typu kadra narodowa seniorów, kadra narodowa młodzieżowców, juniorów i kadra narodowa B, czy kadra wojewódzka młodzików. Tam już są już w procesie selekcyjnym Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. No my mamy ich tylko wspierać w dalszym rozwoju.
0: Pamiętam właśnie z dawnych czasów, mój kolega, rok starszy, podczas WF-u po prostu, to były chyba zawody jakieś tam też lekkoatletyczne, no i WF-ista, trener WF-u, nauczyciel WF-u, wypatrzył go i właśnie podpowiedział, żeby poszedł do Wektry i rozpoczęły się treningi z trenerem Wierzbickim, który właściwie do dzisiaj jest trenerem, a to było chyba już ze 20 lat temu, także ta kadra Wektry też jest doświadczona. Wcześniej to było bardziej opierane właśnie na scoutingu, a teraz, jak rozumiem, każdy może przyjść do klubu i w jakiś sposób swoje umiejętności rozwijać.
1: Każdy może się zgłosić. Mamy bardzo dużo, że tak powiem, zgłoszeń, telefonów od rodziców. Dzieci w różnym wieku, od pierwszej klasy szkoły podstawowej, nawet przedszkola, do nawet starszych kilkunastoletnich, 15-17-letnich. Oczywiście cały czas trenerzy też prowadzą taki nabór obserwacji zdolnych dzieciaków w szkołach, czyli jeżdżą też po szkołach, uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego, obserwują zawody i też proponują tym najzdolniejszym, którzy gdzieś tam się już pokazali na jakichś konkretnych imprezach sportowych, proponują też im zajęcia w klubie.
0: Co do obserwacji młodych, przyszłych ewentualnych zawodników, w ubiegłym tygodniu mieliśmy Ligę Prezydenta 2026, zawody dla szkół podstawowych. Powiedzmy kilka słów na ten temat. Jak to wyglądało? Zawody odbyły się na stadionie Osiro.
1: To jest tak jakby taka powrót do poprzedniej Ligi Prezydenta, która była kiedyś bardzo fajną, sztandarową imprezą, taką lekkoatletyczną dla dzieci i młodzieży we Włocławku. W tym roku tak zauważyliśmy, że jest bardzo niskie zainteresowanie, jeżeli chodzi o zawody lekkoatletyczne organizowane przez Szkolny Związek Sportowy. Chcielibyśmy tą lukę jakoś tak wypełnić. No i tutaj myślę, że z takim dużym sukcesem, bo w tych zawodach, które ostatnio zorganizowaliśmy, wystartowało chyba ponad 450 dzieci, praktycznie ze wszystkich szkół we Włocławku, więc chcielibyśmy to dalej kontynuować w latach następnych.
0: A jakie dyscypliny? Rozumiem, że oczywiście biegi.
1: Tam było wszystko, i skoki, i rzuty, i biegi, i sztafety, więc myślę, że ciekawe zawody. będziemy chcieli włączyć to, bo zrobiliśmy to po raz pierwszy jako tylko i wyłącznie jako klub, jako jedyny organizator. Będziemy

0: chcieli wnioskować do Urzędu Miasta, żeby wpisać na stałe tą imprezę już w program imprez miejskich.
1: Rywalizacja między dzieciakami odbywała się w dwóch kategoriach wiekowych. W obydwu wygrała szkoła podstawowa numer 22.
0: Tak, to jest taka szkoła, która w ostatnich latach wiedzie prym w rozgrywkach Szkolnego Związku i różnych zawodach lekkoatletycznych.
1: Od dzieci przejdźmy do imprezy, wielkiej imprezy sportowej, wielkiej imprezy biegowej, która już za nami. Relacja z półmaratonu Wrocławek, bo o tym oczywiście wydarzeniu mówimy, ukazało się już na naszej antenie. Natomiast ja chciałbym zapytać o same przygotowania. W tym roku rekordowa liczba uczestników, jeśli chodzi o bieg osób dorosłych, 800 osób. Jak wyglądały przygotowania do tak wielkiej imprezy?
0: To jest taki duży projekt, który jest organizowany przez nasz klub już po raz któryś. W tym roku 13. edycja. Zgłoszonych było 800, dokładnie 800 zawodników, wystartowało troszeczkę mniej. Przygotowania do tej imprezy rozpoczynamy kilka miesięcy przed. To jest taka już, że tak powiem, duża machina i biurokratyczna. Trzeba uzyskać odpowiednie pozwolenia, zgody i tak dalej, więc trzeba nad tym pracować wiele, wiele miesięcy wcześniej. To samo dotyczy zgłoszeń zawodników, promocji tej imprezy. Impreza się rozwija z roku na rok. W tym roku 20 sponsorów, więc ten budżet też jest taki coraz wyższy z roku na rok. Coraz więcej mamy możliwości. I to, co cieszy najbardziej mnie, przynajmniej jako organizatora, to 26 stref kibica. Czyli mamy naprawdę znakomitych kibiców, nie tylko w koszykówce, ale i w lekkiej atletyce. Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślają, że atmosfera na trasie jest wyjątkowa we Wrocławku.
1: Półmaraton Wrocławek odbywa się trasą po mieście, te nieco ponad 21 km ulicami Wrocławka, także parkiem, bulwarami. To jest to też wyzwanie logistyczne w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom. Nie jest to bieg przełajowy gdzieś przez las, tylko ulicami Wrocławka. Tutaj też wymagana jest duża obecność służb.
0: Tak, zgadza się. 30 sędziów obsługuje samą trasę. 120 wolontariuszy, pewnie ponad 50 policjantów. Tutaj wielkie podziękowania dla naszej Komendy Miejskiej Policji za zaangażowanie, bo robią to naprawdę perfekcyjnie. Coraz mniej jest skarg od kierowców. Ta trasa jest w taki sposób zaprojektowana, by w jak najmniejszym stopniu utrudniać właśnie ruch aut na drogach. Ponad 7 km to jest odcinek w parku i bulwarach, więc nie ma tam żadnego ruchu kołowego. Myślę, że dla samych biegaczy jest bardzo atrakcyjna, bo bieganie po tym parku w warunkach takich pięknej polskiej jesieni ma swoje uroki.
1: Na koniec chciałbym jeszcze zapytać o kolejne zawody, do których przygotowują się zawodnicy Wektry. Co przed nami?
0: Już się przygotowujemy do Mistrzostw Polski, które organizujemy w 2028 roku. To będzie bardzo duża impreza, bardzo dla nas ważna. Wymaga też bardzo wielu przedsięwzięć takich logistycznych, organizacyjnych. Zaczęliśmy już nad tą imprezą pracować. Myślę, że będzie zdecydowanie lepsza niż ta, którą zrobiliśmy w 2020 roku w okresie, kiedy była pandemia i mieliśmy pewne ograniczenia organizacyjne.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Marian Nowakowski, dyrektor lekkoatletycznego klubu sportowego Wektra Wrocławek.
0: Dziękuję bardzo.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: plaża Wistka, las, gmina Wocławek. Płeć: samica, rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: białoruda, wielkość średnia, cechy szczególne: dłuższy włos. Data przyjęcia: 4 października 2026. Miejsce znalezienia: ulica Parkowa, Michelin. Płeć: samiec, rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: czarny podpalany, wielkość średnia, cechy szczególne: brak.
1: Dzień dobry Państwu. Dziś temat kotów, ale nie taki normalny temat związany z kotami. Dziś chcieliśmy porozmawiać troszeczkę na temat kotów tak zwanych wolnobytujących, zwanych też wolnożyjącymi lub środowiskowymi. Z uwagi na to, że idzie zima, na pewno wiele osób zastanawia się, jak pomóc takim kotom, czym w zasadzie są koty wolnobytujące, i na te pytania postanowiliśmy odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Jak Państwo wiedzą, jesteśmy pracownikami schroniska dla zwierząt bezdomnych. Zwierzęta bezdomne według definicji ustawy o ochronie zwierząt to są zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się, zaginęły i chwilowo nie można ustalić ich właściciela. To są zwierzęta domowe i gospodarskie i właśnie takimi zwierzętami zajmujemy się na co dzień. Natomiast jeśli chodzi o koty wolnobytujące, to trochę nie do końca wpisują się w te definicje. Dlaczego? Ponieważ są to koty, które najczęściej urodziły się na zewnątrz, w środowisku, które nigdy nie przebywały w domu i które niekoniecznie miały wcześniej styczność z człowiekiem, a jeżeli miały, no to jedynie sporadyczną i no niekoniecznie chciałyby się bardziej z nim spoufalać. Koty wolnobytujące nie są też stricte zwierzętami dzikimi. Mamy w

W Polsce dwa gatunki zwierząt, przepraszam, kotów dzikich, to są żbiki i rysie. Natomiast koty wolnobytujące to są koty domowe jako gatunek, natomiast właśnie takie, które nie miały wcześniej styczności z człowiekiem. Jak rozróżnić kota wolnobytującego od takiego kota bezdomnego, który w jakiś sposób oddalił się od domu? No, czasami może być to bardzo trudne, natomiast takim wyznacznikiem, jednym z wielu, jest zachowanie takiego kota. Jeśli kot biega za wszystkimi ludźmi, miauczy, przymila się, mruczy, no to bardzo często jest to kot udomowiony, który w jakiś sposób właśnie oddalił się od domu. Być może kot, który jest wypuszczany przez właściciela, ponieważ no nadal wiele osób wypuszcza swoje mruczki, żeby mogły pochodzić troszeczkę po okolicy. I takie koty jak najbardziej wpisują się w definicję zwierząt bezdomnych. Jeżeli taki kot dodatkowo jest w jakiś sposób zaniedbany, ma brudne futerko, no to oczywiście wymaga interwencji. Jeżeli chodzi o koty te wolnobytujące, one najczęściej unikają człowieka, przy próbie kontaktu uciekają, mogą się zdarzyć takie bardzo mocno nieprzychylne ludziom koty, które wręcz będą atakować, syczeć, próbować udrapać, a nawet ugryźć, jeżeli spróbujemy je pogłaskać czy też złapać. No i to jest taki no, pierwszy wyznacznik, tak? Takie zachowanie kota. Oczywiście zdarzają się koty, które żyją u kogoś w domu, a które po prostu boją się obcych. Natomiast najczęściej wtedy, jeśli kot taki zaginie, być może pierwszy raz w życiu jest na dworze, nigdy nie wychodził i z tego względu prezentuje takie, a nie inne zachowanie, no to najczęściej właściciele bardzo się martwią, umieszczają ogłoszenia o zaginięciu takiego kota. Warto jest przeglądać strony internetowe czy też profile. Tutaj oczywiście w naszej okolicy miasta Włocławek, Spotted, czy też właśnie nasz schroniskowy, ponieważ jeżeli dostajemy informację, że taki kot zaginął, umieszczamy zawsze ogłoszenie grzecznościowe na naszym profilu. Drugim takim wyznacznikiem, że kot jest kotem wolnobytującym, jest nacięte ucho. Uszy kotom nacinane są podczas zabiegów sterylizacji, kastracji, po to właśnie, aby z daleka było widoczne, że jest to kot kastrowany, niedomowy stricte, tylko właśnie żyjący sobie w środowisku. Oczywiście tutaj no, może być troszeczkę mylne, tak? Czasami zdarza się, że kot ma na przykład zadrapane ucho, troszeczkę wygląda jak nacięte. Natomiast jeżeli no, jest całkowicie albo ścięty koniuszek, albo taki dość widocznie wycięty trójkącik na uchu, najczęściej prawym, no to mamy no, na 99,9% z kotem wolnobytującym. Oczywiście takie koty są dokarmiane. Są osoby, które zajmują się, opiekują się tymi kotami. Taki kot najczęściej jest przyzwyczajony do swoich karmicieli. Im ufa, im pozwala się dotknąć, pogłaskać, nawet wziąć na ręce. Natomiast no, niekoniecznie darzy takim samym zaufaniem każdą inną osobę. Tak? Także jeżeli patrzymy, jak koty wolnożyjące wchodzą w interakcję ze swoimi karmicielami, no możemy odnieść wrażenie, że są to koty bardzo przyjazne do ludzi. No a okazuje się, że w kontakcie z osobą, której nie znają, no niekoniecznie właśnie takie są, właśnie syczą, próbują uciekać, czy nawet mogą zaatakować.
Także jeżeli widzimy gdzieś w naszej okolicy kota, nie wiemy, czy jest wolno żyjący, czy

po prostu komuś zaginął. Może pojawił się nagle, może my go dopiero zauważyliśmy. Warto skontaktować się z karmicielami, którzy znajdują się w okolicy, bo oni najczęściej wiedzą, kogo mają pod opiekę w swoim stadzie. Oczywiście pewnie wiele osób

brzmi na pierwsze pytanie. Oczywiście można pomóc takim kotom, czy przez dokarmianie ich, czy teraz, kiedy robi się zimno, wystawienie na przykład budki dla kotów wolnobytujących w swojej okolicy pod blokiem, czy na przykład zostawienie uchylonego okienka w piwnicy, no bo są już takie temperatury, że koty zaczynają szukać ciepłego schronienia. Wiemy, że niektóre osoby boją się, że taki kot no, nabrudzi, będzie nieprzyjemnie później w takiej piwnicy pachnieć. Możemy zabezpieczyć się, wystawiając do takiej piwnicy na przykład czy pudełko zwykłe plastikowe, takie większe, czy jakiś kartonik wypełniony piaskiem chociażby. Koty mają takie naturalne, instynktowne zachowanie, że korzystają z piasku, żeby się załatwić, więc prawdopodobnie skorzystają z tego. Jeśli mimo to boimy się, że no, będzie tam nabrudzone w tej piwnicy, można na przykład zastawić okienko taką specjalną drewnianą budką. Dzięki czemu kot znajdzie sobie bezpieczne schronienie, a nasza piwnica pozostanie czysta. Oczywiście, jeżeli nie mamy możliwości dokarmiać samemu takiego kota, możemy skontaktować się, tak jak wspominałam, z karmicielami, zaoferować zakup być może jakiejś puszeczki dla tych kociaków. Na pewno takie osoby karmiące koty chętnie z pomocy skorzystają, bo bardzo często są to osoby, które zakupują jedzenie z własnych funduszy. Naturalnie, jeśli chodzi o nas, czyli o schronisko, również pomagamy kotom wolno żyjącym. Przede wszystkim oferując karmę na zimę, ale także poprzez zabiegi kastracji, które prowadzimy praktycznie przez cały rok. Można nadal do nas zgłaszać się, przywozić koty niewykastrowane, wolno żyjące z terenu Włocławka. Zapraszamy wtedy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem, tak żeby umówić się na zabieg, a jeśli ktoś nie ma możliwości złapania takiego kota, to oferujemy tutaj kontakt do osoby, która pomaga lub pożyczamy klatkę, pułapkę, tak żeby łatwiej tego kota po prostu móc złapać. Naturalnie, jeśli taki kot potrzebuje pomocy, jest ranny, uległ wypadkowi, jest widocznie chory, wychudzony, również pomagamy takim kotom, przyjmujemy je na czas leczenia, na czas rehabilitacji. Natomiast później takie koty są przez nas wypuszczane w miejsce ich bytowania. Tak, jeżeli już są w pełni zdrowia, one wracają po prostu do środowiska. Jeżeli nie były wcześniej kastrowane, no to również przeprowadzamy ten zabieg, zanim taki kot zostanie wypuszczony. Pamiętać należy, że koty, jeżeli się źle czują, bardzo drastycznie potrafią zmienić swoje zachowanie. Więc zdarza się czasami, że przyjeżdża do nas kot. Kot jest bardzo miły, sympatyczny, źle się czuje. A kiedy już zostanie wyleczony, zaczyna czuć się lepiej, no to niestety, ale zaczyna też z nami walczyć, przestaje pozwalać się obsłużyć. No i wtedy wiemy, że mamy do czynienia z kotem również wolno żyjącym. Takie koty wtedy, no jeżeli nie są oswojone, jeżeli ciężko je obsługiwać, no to również zostają wypuszczone w miejsce bytowania po zabiegu kastracji. Czy koty takie w ogóle oswajać? No, tak jak wspominałam, karmiciele bardzo często, no nie tyle może oswajają te koty, co koty po prostu się do nich przyzwyczajają i zaczynają im ufać. Jest to o tyle pomocne, jeżeli koty potrzebują podania leków, jeżeli źle się czują, łatwo je wtedy złapać, zabrać do weterynarza. Taki karmiciel też wtedy pomaga w obsłudze takiego dzikuska w cudzysłowie, tak? Natomiast no, sami, jeżeli nie mamy możliwości dbania przez cały czas o takie koty, jeżeli nie mamy możliwości cały czas ich dokarmiania codziennie,
jeżeli nie mamy możliwości sprawdzenia.

0: ich stanu zdrowia, no to po prostu nie oswajajmy takich kotów. Dlaczego? Bo no, może się też zdarzyć, że takie koty przyzwyczają się do tego, że były karmione przez jakiś czas. Tak, często się tak zdarza na działkach, że latem osoby dokarmiają koty, później jesienią na te działki nie zaglądają. Koty niestety nie uczą się w inny sposób zdobywać pożywienia i głodują. Druga rzecz, takie koty, jeśli żyją w mieście, zostaną oswojone przez 2, 3, 4 osoby, no to uczą się, że można podchodzić do człowieka, no ale nie każdy niestety jest przychylny tym kociakom, tak? Więc mogą zostać poturbowane, mogą nawet podchodzić do jakichś innych zwierząt, takich jak psy. No może im się po prostu przez to stać krzywda. Więc jeżeli nie mamy zamiaru dbać przez cały rok, każdego dnia o te koty, to po prostu darujmy sobie oswajanie takiego kota, bo niestety, ale możemy przysporzyć mu po prostu krzywdy zamiast pomóc. Pamiętajmy też, że wedle przepisów prawa koty środowiskowe mają prawo do poszanowania przez człowieka, mają prawo do pomocy, mają prawo do godnego życia w swoim środowisku występowania. Tak? Także nie można, nie wolno takich kotów wyłapywać, robić im krzywdy w jakiś sposób. Nie wolno ich wywozić z miejsca bytowania, ponieważ wszystkie te działania są po prostu wbrew prawu, no i może za to grozić dosyć wysoka kara. Tak, tutaj jeśli chodzi o status kota wolnożyjącego, no to jest zbliżony do statusu zwierząt dzikich, które znajdują się pod ochroną, podobnie właśnie jak koty wolnobytujące. Pamiętajmy, że istnieją, przynajmniej powinny w każdej gminie istnieć plany działania na rzecz zwierząt bezdomnych, plany pomocy zwierzętom właśnie wolno żyjącym. I do takich podstawowych zadań gminy należy właśnie między innymi kastracja czy pomoc w dokarmianiu kotów. Także jeżeli jesteśmy karmicielami, warto zgłosić się do swojej gminy, zaznajomić się z takim planem pomocy zwierzętom i no, skorzystać z tej pomocy, którą gminy nam zaoferują. A my pamiętajmy też, że takie koty wolnobytujące to nie są po prostu koty, które wymagają naszej nieustannej opieki, to znaczy oczywiście codziennej, natomiast no nie 24 godziny na dobę. To są koty, które, szczególnie te dorosłe, już kilkuletnie, które doskonale sobie radzą w swoim środowisku. Są także naszymi sprzymierzeńcami, jeśli chodzi o chociażby wyłapywanie gryzoni, tak? Doskonale radzą sobie z myszami, a te starsze, bardziej doświadczone pomagają zwalczać nam szczury, co jest szczególnie przydatne przecież na naszych osiedlach, no ale także i w domkach jednorodzinnych, tak? Także jeżeli zauważymy takiego kota obok siebie, dajmy mu spokojnie żyć, nie przeganiajmy, nie próbujmy łapać. Oczywiście możemy pomóc wystawiając miskę z jedzeniem, czy właśnie budkę na zimę. Natomiast pamiętajmy, że no, to nie są generalnie koty, które chciałyby żyć wspólnie z człowiekiem pod jednym dachem. Bardzo często zdarza się, że takie koty nie przyzwyczajają się do życia w domu, nie potrafią chociażby korzystać z kuwety, cały czas wołają na dwór. No i bardzo ciężko, bardzo często jest oswoić też takiego kota. Więc jeśli to nie jest malutki kociak, który potrzebuje naszej pomocy, jeśli nic mu się nie dzieje, jeśli kot jest zadbany, no to po prostu dajmy mu żyć i nie przeszkadzajmy w tym. Dziękuję.
1: Do adopcji polecają się Drago. Drago to 2-letni psiak w typie pitbulla. Ma brązowe umaszczenie z białymi dodatkami. Drago trafił do nas przestraszony, niepewny tego, co się z nim dzieje. Aktualnie chętnie

chętnie wychodzi na spacery, stał się bardziej spokojny i zrelaksowany. Faktem jest, że Draguś nie jest psem dla każdego. Jest nieco wybiórczy, jeżeli chodzi o kontakty z ludźmi. Ma swoich ulubionych pracowników i wolontariuszy. Jest też wybiórczo nastawiony do innych zwierząt. Są psy, które zwyczajnie ignoruje i takie, z którymi ostro kłóci się przez kraty boksu. Musimy też dodać, że jest silnym psem. Zaciekawiony czymś lub zaaferowany potrafi pociągnąć. Niemniej, Drago to fantastyczny pies, który ma swoich fanów i który zasługuje na miłość. Czy uda mu się znaleźć własnego człowieka? Kogoś, kto pokocha i zadba o niego już do końca? Bardzo w to wierzymy i mamy nadzieję, że stanie się to już niebawem. Z uwagi na jego wybiórczość i nieufność nie polecamy Drago do domu, w którym mieszkają małe dzieci oraz gdzie są inne zwierzęta. Drago zarejestrowany jest pod numerem 13246/212/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Una. Malutka koteczka Una nie ma jeszcze 3 miesięcy, a już poznała, czym jest tęsknota, choroba i ból. Una trafiła do nas z objawami kociego kataru i zarobiałymi oczkami, które już są w znacznie lepszym stanie. Chudziutka, bezbronna, bez mamy i rodzeństwa. Jej ogonek nosi ślady uszkodzenia. Czy został przycięty drzwiami, uległa wypadkowi, a może coś się zaatakowało? Nie wiemy. To, co wiemy, to, że Una jest mega przylepką. Kocha ludzi, podbiega po głaski, pakuje się na kolanka, wtula w ludzkie ramiona i mruczy, a potem smuci się, kiedy człowiek odchodzi. Niestety, w schronisku nie mamy możliwości poświęcić jej tyle uwagi, ile potrzebuje. Dlatego chcielibyśmy, aby jak najszybciej znalazła dom. Taki z prawdziwego zdarzenia, w którym będzie kochana, rozpieszczana i zaopiekowana. A ona odwdzięczy się mruczeniem, przytulaniem, dawaniem swojego ciepełka w nocy i kochaniem swoich nowych ludzi do końca życia. Una zarejestrowana jest pod numerem 48 97/113/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Na razie jest za młoda na przeprowadzenie zabiegu sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Niepokój w kilku wrocławskich szkołach. We wtorkowe przedpołudnie placówki otrzymały wiadomości o rzekomym zagrożeniu bombowym. Na miejscu byli policjanci i strażacy, a część szkół ewakuowano. Zgłoszenia dotyczyły m.in. szkół podstawowych nr 2, 3, 19 i 23. W SP23 uczniowie zostali wyprowadzeni z budynku. Służby oceniają wiadomości jako mało wiarygodne, ale sprawdzają wszystkie zgłoszenia. Na razie nie potwierdzono obecności żadnego ładunku wybuchowego. Babie lato kojarzy się z ciepłymi, słonecznymi dniami, które pojawiają się jesienią, ale to także delikatne nici pajęczyn unoszące się w powietrzu. Właśnie nimi inspirowali się uczestnicy kolejnych warsztatów Posztukuj z GSW. W Galerii Sztuki Współczesnej we Wrocławku powstały prace nawiązujące do jesiennej natury.
1: Zajmowałyśmy się tematem babiego lata. Panie miały okazję dzięki pięknym materiałom, pięknym suszonym kwiatom, liściom, taśmom, pisakom, oczywiście też był też papier czerpany, akwarele, stworzyły unikalne dzieła, które są jakby taką metaforą przemijającego czasu, ich przemyśleń dotyczących tego, jak nadchodzi jesień, jak się czują. Niektóre panie miały trochę problem, żeby się wyrazić, niektóre wręcz chłonęły tę atmosferę i tutaj mieli państwo akurat przykład, gdzie niektóre panie nie mają problemu z pisaniem własnej poezji, ale to była taka cudowna okazja, żeby porozmawiać, trochę znowu spróbować czegoś nowego i zmierzyć się z tym, czego nigdy nie próbowały, czy sobie poradzą. Zawsze sobie świetnie radzą, zawsze to wychodzi bardzo oryginalnie. Także jak zwykle było to bardzo ciekawe, bardzo emocjonujące, pełne emocji spotkanie przy kawie, przy rozmowie. Także no ja uwielbiam nasze uczestniczki. Mamy też tutaj nowego uczestnika, jednego pana, także mamy grono powiększone o rodzynka. Także jest cudownie. No.
0: Było twórczo, kolorowo i przede wszystkim bez nudy. Uczestnicy warsztatów zgodnie przyznawali, że chętnie biorą udział w takich zajęciach. To dla nich okazja, by zrobić coś własnymi rękami, spotkać się i puścić wodze wyobraźni.
2: Myślę, że wyszło to bardzo fajnie. Takie bardzo inspirujące zajęcia. Ja osobiście bardzo lubię coś takiego i myślę, że każda z nas była bardzo zadowolona i prace według naszej Moniczki wyszły całkiem fajnie.
3: Udało się troszeczkę pokolorować, prawda, tą jesienną aurę.
2: Myślę, że tak. Zobaczycie nawet na naszych pracach, że wygląda to całkiem jesiennie i bardzo, bardzo ładnie.
3: Czy często pani przychodzi tutaj na warsztaty?
2: To znaczy ja tak okazjonalnie bym powiedziała. Akurat przechodziłam, zajrzałam, zostałam. I bardzo mi się podoba.
4: No, ja jak zwykle bywam na wszystkich kulturalnych imprezach, a to mnie tak wciągnęło, gdyż ja kocham takie prace. I nawet napisałam wierszyk o tej naszej pracy. Może przeczytam. Babie lato suszy kwiaty, sprawia, że kolory zastygają. Pajączek złotej nici po Wrocławku rozsiewa. Babie lato we Wrocławku dotyka nieba.
3: Proszę.
4: No naprawdę, bo po Wrocławku chodzę dopiero 33 miesiące, ale jestem zakochana w tym mieście.

0: I na pewno już nigdzie stąd nie ucieknę, bo tu jest taka wspaniała atmosfera, no, że aż mam motyle w brzuchu, no nie? No, to są takie emocje, że nie idzie wyrazić słowami. Właśnie babie lato, suszy kwiaty, sprawia, że kolory zastygają i potem to zostaje przez cały rok, no nie? Ta namiastka tej jesieni, tego wszystkiego, a tu koleżanka taką dziewczynę zrobiła, właśnie to dopiero jest dzieło.
1: Widzę, że to połączenie takich różnych technik, prawda, różnych elementów.
0: O tak, tak, bo ja kocham kwiaty i proszę sobie wyobrazić, że na Śląsku uwielbiałam pewne kwiaty i ja je przywiozłam tutaj, na nasz, no to są cynie, to są tak piękne kwiaty.
2: Jesienne warsztaty były okazją nie tylko do stworzenia własnych prac, ale też do spojrzenia na dobrze znane zjawisko z zupełnie innej, artystycznej perspektywy. Babie lato tym razem zostało zatrzymane nie w powietrzu, ale na papierze. Elektryczne hulajnogi na dobre wpisały się w krajobraz polskich miast. Korzystają z nich także dzieci i młodzież. Wraz z rosnącą popularnością pojawiają się jednak problemy z bezpieczeństwem. Podczas jednej z policyjnych akcji funkcjonariusze ujawnili 214 wykroczeń popełnionych przez kierujących hulajnogami. Dodatkowo z roku na rok wzrasta też liczba wypadków i kolizji.
3: Porównując je do całego roku ubiegłego, możemy powiedzieć, że mamy wzrost zdarzeń drogowych z udziałem osób, które korzystają z hulajnóg, ponieważ w ubiegłym roku odnotowaliśmy łącznie 27 wypadków, w których niestety zginęły 2 osoby, a 25 osób zostało rannych. Odnotowaliśmy też ponad 170 kolizji, więc patrząc na te dane mamy wzrost. Ten środek transportu na pewno w ostatnich latach nabrał na popularności. Bardzo często korzystają z niego osoby młode.
2: Jednym z najczęstszych problemów jest prędkość. Przepisy pozwalają poruszać się hulajnogą elektryczną z maksymalną prędkością 20 km na godzinę. Policjanci zwracają jednak uwagę, że część użytkowników próbuje zwiększać możliwość swoich pojazdów i jeździ znacznie szybciej.
3: Patrząc na to, co było przyczyną zdarzeń drogowych, tutaj patrząc na naszą statystykę, możemy powiedzieć, że najczęstszą przyczyną jest przede wszystkim niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze, jak również nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, czy też nieprawidłowe omijanie. Niestety też kierujący hulajnogami no, nie stosują się do przepisów ruchu drogowego. Widzimy to po też naszych interwencjach i tutaj najczęstszymi wykroczeniami, które są popełnione przez właśnie osoby korzystające z tego typu środka transportu, jest przede wszystkim przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, jak również nieustąpienie pierwszeństwa pojazdowi czy też pieszemu, ale zdarzają się też sytuacje, gdzie kierujący korzystają z telefonu komórkowego podczas jazdy hulajnogą. Mamy też już przypadki, kiedy młodzi kierujący nie mają obowiązkowego kasku ochronnego założonego na głowie. Tutaj jest mowa o osobach, które nie ukończyły 16 roku życia.
2: Dlatego policjanci prowadzą także działania profilaktyczne. Podczas spotkań z młodzieżą pokazują, jak niewiele potrzeba, by doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Jedno z takich spotkań odbyło się we Włocławku.
4: Zależy nam na tym, żeby każdy uczestnik, który dba o bezpieczeństwo, przyszedł i zobaczył, jak to jest, jak to mogą być zbliżone warunki do wypadku drogowego i jak niewiele potrzeba, żeby do tego wypadku doszło. Dlatego też zależy nam na tym, żeby każdy uczestnik ruchu drogowego był świadomym uczestnikiem ruchu i wiedział, że mały błąd może spowodować, że do tego wypadku może dojść i chcielibyśmy zrobić, żeby do tych wypadków właśnie nie dochodziło. Bardzo ważne jest podczas kierowania hulajnogą elektryczną zwracanie uwagi na to, że po pierwsze, jeżeli jeździmy w dwójkę, bardzo łatwo może dojść do wypadku. Wystarczy jakiś niewielki krawężnik, dziura, nierówność na jezdni. To wszystko może spowodować, że się bardzo łatwo możemy wywrócić. Jeżeli to będzie połączone jeszcze z nadmierną prędkością, wówczas skutki takiego zdarzenia mogą być tragiczne. Niestety, tak jak pokazują nasze statystyki, z uwagi na to, że ten pojazd typu hulajnoga elektryczna, czy też rower, on jest coraz bardziej popularnym pojazdem. Mamy coraz więcej zdarzeń, dlatego zależy nam na tym, żeby właśnie wyjść do tej młodzieży, do tych osób, które najczęściej korzystają z hulajnóg elektrycznych i żeby pokazać, jak niewiele potrzeba, żeby do wypadku doszło. Dlatego dbajmy o bezpieczeństwo i żeby do tych wypadków nie dochodziło.
2: O bezpieczeństwie trzeba pamiętać również teraz, gdy dni są coraz krótsze. Jesienią szybciej zapada zmrok, a widoczność mogą dodatkowo ograniczać deszcz czy mgła. Policjanci przypominają więc o odblaskach i zachęcają, by zadbać o to, aby kierujący hulajnogą był dobrze widoczny dla innych uczestników ruchu. Budżet obywatelski jest inicjatywą cieszącą się dużą popularnością we Włocławku. Świadczy o tym liczba oddawanych głosów oraz samych projektów składanych do ratusza. Obecnie jeden z nich jest realizowany na budynku zespołu szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
5: W naszym mieście

0: Powstaje coraz więcej murali. One niewątpliwie upiększają tą przestrzeń miejską Wrocławka. Stąd również pomysł na kolejny mural akurat w tej części naszego miasta, czyli właśnie na osiedlu Południe, na budynku szkoły, gdzie właśnie patronem jest Krzysztof Kamil Baczyński.
1: Co ten mural przedstawia? Wiem, że było głosowanie, o ile mnie pamięć nie myli, były dwie propozycje. Która wygrała?
0: Zarówno jedna, jak i druga opcja to była twórczość, historia, nawiązywanie do biografii Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ale również do symboli narodowych, do powstania warszawskiego i do Polski walczącej. Więc tutaj te dwa projekty były podobne. Oczywiście one różniły się pewnymi detalami, natomiast to mieszkańcy Włocławka zdecydowali, głosując w ramach konsultacji społecznych, który projekt ma być realizowany. No i właśnie jest ten projekt wybrany przez mieszkańców w trakcie realizacji.
2: Pomysłodawca projektu jest związany ze swoją szkołą numer 4, zarówno w przeszłości, jak i obecnie.
0: Jestem również związany z tą szkołą, ponieważ jestem absolwentem gimnazjum nr 7 oraz 4 liceum ogólnokształcącego we Włocławku, a aktualnie pracuję w tej szkole jako nauczyciel. Również jestem związany z tą częścią naszego miasta, ponieważ osiedle Południe to jest to osiedle, na którym się wychowywałem. Do tej pory mieszka tutaj moja babcia, mieszkają tutaj moi rodzice. W związku z tym ten pomysł też jest takim połączeniem właśnie zarówno dla środowiska szkolnego, jak i dla środowiska lokalnego, tutaj właśnie dla mieszkańców. Niewątpliwie szkoła od zawsze dba o to, żeby uczyć, żeby przypominać właśnie postać Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Sam również brałem udział w konkursach recytatorskich poezji Baczyńskiego, więc ten temat i ta postać jest mi niewątpliwie bardzo bliska. Od blisko 30 lat te konkursy się w naszej szkole odbywają. I właśnie mural miał być takim kolejnym elementem kultywowania właśnie tej postaci naszego patrona.
2: Mural to jednak nie wszystko. W tegorocznej edycji Jakub Steinwald zgłosił kolejny pomysł związany z osiedlem Południe, a konkretnie z nieuporządkowanymi terenami zielonymi w pobliżu Baczyńskiego.
0: W zeszłym roku projekt o nazwie Mural Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Baczynie okazał się sukcesem. 408 głosów uzyskał w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego, więc idę za ciosem. I w tym roku również złożyłem projekt w ramach WBO, również związany z Baczyńskim, mianowicie obok szkoły, tuż przy muralu, na placu, który aktualnie jest kompletnie niewykorzystywany. Chciałbym, żeby został stworzony park kieszonkowy właśnie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W tym parku chciałbym, żeby właśnie i to mieszkańcy, ale też i uczniowie chodzący do szkoły mogli korzystać jako takiego miejsca odpoczynku, relaksu, odprężenia, do podnoszenia jakości życia mieszkańców. Chciałbym, żeby również takim elementem właśnie związanym z Baczyńskim było to, żeby w jakimś stopniu, w jakiś sposób upamiętnić Baczyńskiego, tworząc takie pewne miejsce pamięci w tym parku kieszonkowym. Powstaje w naszym mieście sporo takich miejsc, ponieważ mamy realizowany mini skwer Park Kobiet, za chwileczkę będzie Park Południa, Park Barska czy Park Grzywno. Więc myślę, że tutaj dobrym pomysłem jest stworzenie takiego parku akurat właśnie w tej części naszego miasta, czyli na osiedlu Południe.
2: Włocławskie murale są zlokalizowane głównie w Śródmieściu. Opowiadają o ważnych wydarzeniach, miejscach, symbolach i postaciach, które ukształtowały lokalną tożsamość. Nowy mural powstający na Baczynie wychodzi poza centrum. Być może w ślad za nim kolejne murale powstaną także na innych osiedlach. Wrocławek miastem sportu to jedno z haseł mających reklamować nasze miasto. We Wrocławku funkcjonuje szereg klubów i stowarzyszeń sportowych reprezentujących różne dyscypliny. Trzeba jednak mieć gdzie trenować. Do naszej redakcji dotarły informacje, że kluby nie mają gdzie prowadzić treningów. Przyszkolne sale gimnastyczne mają duże obłożenie. Ratusz już wcześniej dostrzegł problem i chciał mu przeciwdziałać.
3: Tak, oczywiście z salami gimnastycznymi jest zwykle, z salami sportowymi przy szkołach jest zwykle kłopot. Sale, które są w posiadaniu ośrodka sportu i rekreacji, niestety nie mogą pomieścić wszystkich, dlatego wykorzystywane są sale sportowe przy wrocławskich placówkach. Jedne wykorzystywane są bardziej chętnie, drugie mniej. Oczywiście najbardziej chętne są te pełnowymiarowe, te duże sale sportowe. I w związku z tym 24 czerwca radni podjęli uchwałę, że

0: Korzystać mogą oczywiście z tych sal wszyscy, natomiast w godzinach od 16 do 20 mogą korzystać kluby sportowe, stowarzyszenia, które prowadzą szkolenie dla dzieci i młodzieży. No, w związku z tym, żeby dzieci i młodzież nie chodziły po zmroku, żeby to wszystko odbywało się bezpiecznie. Dlatego miało być to ustalone wspólnie z dyrekcjami szkół do końca sierpnia. Dokładne terminy zostały ustalone i w związku z tym te wszystkie zapotrzebowania na sale sportowe zbierane były do końca sierpnia i w pierwszej kolejności, tak jak mówię, uchwałą Rady Miasta miały korzystać z tego kluby, które są i osoby, które są stowarzyszone w tych stowarzyszeniach sportowych.
1: Uchwała nie rozwiązała problemu całkowicie. Trudno jest jednak znaleźć kompleksowe rozwiązanie. Liczba sal sportowych jest ograniczona.
0: To znaczy, tych rozwiązań jest trudno znaleźć innych, bo sala buduje się tylko jedna w zespole szkół numer 8 na ulicy Willowej, natomiast pozostałe proponujemy, czy mniejsze salki, no bo jeżeli chodzi o budżet obywatelski, to nasi fantastyczni seniorzy korzystają głównie z tych mniejszych salek, gdzie są ćwiczenia takie w mniejszej 20-osobowej grupie. Oczywiście z tych dużych sal też w niektórych momentach korzystają, natomiast tutaj no, chodzi o to, żeby głównie do dostęp do sal miały dzieciaki i młodzież, oczywiście do 16. W niektórych przypadkach, w niektórych szkołach jest to do 17, ponieważ szkoły realizują również projekty Ministerstwa Sportu, chociażby taki projekt Aktywny Plus, mnóstwo innych projektów, na które są pieniądze przeznaczone dla jednostki samorządu terytorialnego z Ministerstwa Sportu. Natomiast, no mówię, tu w tym przypadku, jeżeli chodzi o takie grupy chociażby niestowarzyszone, jest z tym pewien kłopot, no i niestety te grupy muszą po godzinie 20 dopiero będą mogły korzystać z sal, ewentualnie w dni wolne od pracy, w dni wolne, czy chociażby w soboty, ale zależy to wszystko od decyzji dyrektorów, to jest w kompetencjach dyrektorów placówek.
1: Na pewno cieszy to, że włocławianie chętnie angażują się w zajęcia sportowe. Zarówno dzieci, dorośli, jak i seniorzy dbają o kulturę fizyczną. Problemów lokalowych trudno jednak uniknąć. Sytuację w pewnym stopniu rozwiąże nowa sala gimnastyczna na Zawiślu. Jednak do zakończenia prac pozostało jeszcze wiele miesięcy. Od nowego roku szkolnego pojawiły się nowe przepisy dotyczące żywienia uczniów w szkołach. Zgodnie z wytycznymi posiłki mają być zdrowsze. Zmiany w kwestiach żywieniowych od stycznia pojawiły się również w szpitalach. Lecznice miały okres przejściowy do 31 sierpnia 2026 roku. Od 1 września nowe przepisy są w pełni egzekwowane.
2: Rzeczywiście, od 1 września tego roku szpitale w Polsce musiały się dostosować do wymagań rozporządzenia ministra zdrowia. I tutaj już pierwsza ważna uwaga. Dla nas to dostosowanie się do tych wymagań nie było żadną rewolucją, dlatego że od wielu miesięcy po pierwsze przygotowujemy się, po drugie regularnie, konsekwentnie wprowadzamy coraz wyższe standardy, jeśli chodzi o żywienie pacjentów. No a teraz najważniejsze, czyli co te zmiany oznaczają dla samych pacjentów. Przede wszystkim teraz te diety, i sposób żywienia, który jest w szpitalu, musi być dostosowany do stanu zdrowia pacjenta. To znaczy, jeśli pacjent nie może na przykład jeść konkretnych grup pokarmów, to oczywiście diety są, tak jak powiedziałem, ściśle pod tego indywidualnego pacjenta dobrane.
1: Nowe rozporządzenie wprowadziło również kontrolę jakości żywienia. Placówki mają obowiązek przeprowadzenia akredytowanych badań laboratoryjnych serwowanych dań.
2: Co kryje się pod tym pojęciem? Po pierwsze to, że te kontrole są teraz dokonywane na bieżąco. Mówię o takich kontrolach, powiedziałbym, organoleptycznych, czyli to, jak te posiłki danego dnia wyglądają, jak smakują, jaki mają zapach. I to jest jakby rzecz pierwsza. Rzecz druga, rozporządzenie wprowadziło również obligatoryjne, okresowe badania laboratoryjne posiłków i rzeczywiście na naszej stronie w zakładce Strefa Pacjenta jest też kolejna zakładka Żywienie dla Zdrowia i tam opublikowaliśmy ostatnie badania kontrolne laboratoryjne właśnie w tym zakresie, gdzie w ciągu jednego dnia różne posiłki były kontrolowane. Wyniki tej kontroli, tak jak mówię, są publicznie dostępne na naszej stronie internetowej. Ważna rzecz jest również taka, że to rozporządzenie wprowadziło taki nakaz publikowania informacji dla samych pacjentów właśnie o dietach, ale nie tylko. Dlatego my wprowadziliśmy na tej zakładce, o której przed chwilą powiedziałem, takie dekadowe jadłospisy, czyli z wyprzedzeniem 10-dniowym pacjenci mogą zobaczyć, mówiąc wprost, jakie posiłki przed nimi, jakie śniadania, jakie obiady, jakie kolacje. Nie tylko same posiłki, ale również ich wartość odżywcze, energetyczne, a więc podział na białko, tłuszcze, węglowodany, błonnik, sód, ale również te ważne informacje o tym, jakie są ewentualnie alergeny. Więc ten tutaj element dotyczący informowania pacjentów, bardzo ważnego,

0: również jest dostępny. Na tej podstronie publikujemy również zdjęcia posiłków. No i kolejny element bardzo ważny, czyli to, że istnieje możliwość anonimowego zgłaszania uwag, jeśli chodzi o ten system żywienia w naszym szpitalu. Również odsyłam tutaj mieszkańców, pacjentów do naszej zakładki Żywienie dla zdrowia w strefie pacjenta. Tutaj właśnie można na tej zakładce swoje anonimowe, czy pozytywne, czy bardziej krytyczne opinie dotyczące żywienia w szpitalu zgłosić.
1: Szpital we Włocławku ma, rozumiem, własną kuchnię i we własnym zakresie te posiłki przygotowuje. Nie są to posiłki zamawiane z cateringu, tylko przygotowywane tutaj na terenie szpitala.
0: Tak, my jako szpital dysponujemy własną kuchnią, zespołem, który właśnie w tej kuchni pracuje, również silnym zespołem dietetyków.
2: Celem zmiany jest podniesienie jakości żywienia pacjentów oraz uznanie posiłku za realny element procesu leczenia. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że odpowiednio zbilansowana dieta ma wpływ nie tylko na komfort pacjenta, ale również na jego stan odżywienia, rekonwalescencję i skuteczność terapii.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Marian Nowakowski, dyrektor LKS Wektora Wrocławek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiajmy o sukcesach na początku, jednak nie sukcesach samych zawodników, a bardziej trenerów, bardziej klubu jako takiego. Innowacje sportowe Klub Pro 2026. Laureatem jest m.in. Wektora Wrocławek, jest to jeden z 17 klubów laureatów. Opowiedzmy o samej tej inicjatywie.
1: Zgadza się. No to jest rzeczywiście przede wszystkim sukces trenerów naszego klubu. Złożyliśmy taki autorski projekt Next Level, który ma na celu wyposażyć trenerów w takie narzędzia, które będą na co dzień monitorowały cechy rozwoju zawodnika.
0: Właśnie, powiedzmy.

0: krótko na ten temat. Innowacja, na czym ta innowacja mniej więcej polega, tak żeby nasi widzowie zrozumieli.
1: Dostaliśmy dotację na zakup takiego nowoczesnego sprzętu i urządzeń, które pozwolą nam w warunkach klubowych, treningowych, w warunkach ośrodka sportu i rekreacji na bieżąco testować zawodników w czasie ich zajęć sportowych. Do tej pory to było możliwe tylko dla tych najlepszych zawodników, którzy trenowali w kadrze narodowej i reprezentacji Polski. To się odbywało najczęściej raz, trzy razy w roku. Natomiast teraz trenerzy będą mieli takie narzędzia, które pozwolą im robić to praktycznie codziennie i będziemy mogli objąć grupę zawodników, praktycznie wszystkich zawodników w klubie, nawet od tych najmłodszych, od 7 lat.
0: Czyli możemy powiedzieć, że ten next level rzeczywiście tutaj Wektora wchodzi na poziom już kadry, tak? Narodowej, jeśli chodzi o...
1: No jestem przekonany, że tak to się może stać i trenerzy takie narzędzia będą mieli. Oczywiście drugim etapem po zakupie tych urządzeń będzie przeszkolenie trenerów, no i jakieś sukcesywnie wprowadzanie tych badań i testów.
0: Jest pan obecnie tutaj, jako gościmy pana jako dyrektora Wektory, natomiast jest pan też doświadczonym trenerem, doświadczonym szkoleniowcem. Ile to już lat?
1: O, dużo, nawet już nie liczę. No, trenerem już nie jestem. Teraz już zajmuję się praktycznie tylko koordynacją i administracją klubu. Robią to już młodsi i lepsi ode mnie. Ale klub ma już 30 parę lat, więc tak, no, początki były różne. Były i sukcesy, i upadki. Były lata, gdzie zdobywaliśmy bardzo dużo medali i bardzo dużo punktów w sporcie młodzieżowym. Ale myślę, że te ostatnie lata też są dobre.
0: Właśnie chciałem zapytać odnośnie właśnie tego szkolenia. Jak to szkolenie się zmieniało na przestrzeni lat? Wektora startowała w początku lat 90. Mamy obecnie 2026 rok. Jak to szkolenie się zmieniało? Teraz domyślam się, że bardziej stawiamy na skomputeryzowanie, na powiedzmy już tą sztuczną inteligencję przy szkoleniu. Więcej tabelek, Excela. Jak to wyglądało kiedyś?
2: Znaczy przede wszystkim zmienił się sposób naboru uczestników zajęć w klubie. Kiedyś do klubu mogli wejść tylko zawodnicy, dzieci, które były kandydatami na zawodników, którzy już prezentowały jakiś poziom sportowy. Czyli wybieraliśmy najzdolniejszych dzieciaków we Włocławku czy w okolicach Włocławka i my, trenerzy, zaproponowaliśmy im zajęcia w klubie. Teraz troszeczkę się ten model przestawił. Praktycznie klub jest miejscem, gdzie może uprawiać się, może nie trenować, ale uczestniczyć w zajęciach każde dziecko. Dziecko o różnych możliwościach ruchowych. Już nie nawet sportowych, tylko ruchowych. Czyli może być to dziecko mniej sprawne, może być dziecko otyłe i też się takimi dziećmi zajmujemy. Oczywiście realizujemy to jakby na dwóch etapach, czyli pierwsze to jest takie zajęcia z każdym dzieckiem, które przyjdzie do klubu, a druga taka forma czy etap to są zawodnicy, którzy są podlegają selekcji, czyli wybieramy tych najzdolniejszych, tych, te dzieci, które mają wysoki, w naszym przekonaniu wysoki potencjał rozwojowy, sportowy i ich otaczamy już taką bardziej szczególną opieką trenerską, szkoleniową. Współpracujemy już tutaj w tym zakresie z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki. No, stwarzamy im przede wszystkim lepsze warunki do rozwoju. Tych zawodników mamy w klubie, myślę, że gdzieś około 20-30. Oczywiście w zależności od kategorii wiekowej oni awansują do różnego rodzaju kadry, typu kadra narodowa seniorów, kadra narodowa młodzieżowców, juniorów i kadra narodowa B, czy kadra wojewódzka młodzików. Tam już są już w procesie selekcyjnym Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. No my mamy ich tylko wspierać w dalszym rozwoju.
0: Pamiętam właśnie z dawnych czasów, mój kolega, rok starszy, podczas WF-u po prostu, to były chyba zawody jakieś tam też lekkoatletyczne, no i WF-ista, trener WF-u, nauczyciel WF-u wypatrzył go i właśnie podpowiedział, żeby poszedł do Wektory i rozpoczęły się treningi z trenerem Wierzbickim, który właściwie do dzisiaj jest trenerem, a to było chyba już ze 20 lat temu, także ta kadra Wektory też jest doświadczona. Wcześniej to było bardziej opierane właśnie na scoutingu, a teraz, jak rozumiem, każdy może przyjść do klubu i w jakiś sposób swoje umiejętności

0: rozwijać.
1: Każdy może się zgłosić. Mamy bardzo dużo, że tak powiem, zgłoszeń telefonów od rodziców. Dzieci w różnym wieku, od pierwszej klasy szkoły podstawowej, nawet przedszkola, do nawet starszych kilkunastoletnich, 15-17-letnich. Oczywiście cały czas trenerzy też prowadzą taki nabór obserwacji zdolnych dzieciaków w szkołach, czyli jeżdżą też po szkołach, uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego, obserwują zawody i też proponują tym najzdolniejszym, którzy gdzieś tam się już pokazali na jakichś konkretnych imprezach sportowych, proponują też im zajęcia w klubie.
0: Co do obserwacji młodych, przyszłych ewentualnych zawodników, w ubiegłym tygodniu mieliśmy Ligę Prezydenta 2026, zawody dla szkół podstawowych. Powiedzmy kilka słów na ten temat, jak to wyglądało. Zawody odbyły się na stadionie Osiro.
1: To jest tak jakby taka powrót do poprzedniej Ligi Prezydenta, która była kiedyś bardzo fajną, sztandarową imprezą, taką lekkoatletyczną dla dzieci i młodzieży we Włocławku. W tym roku tak zauważyliśmy, że jest bardzo niskie zainteresowanie, jeżeli chodzi o zawody lekkoatletyczne organizowane przez Szkolny Związek Sportowy. Chcielibyśmy tę lukę jakoś tak wypełnić. No i tutaj myślę, że z takim dużym sukcesem, bo w tych zawodach, które ostatnio zorganizowaliśmy, wystartowało chyba ponad 450 dzieci, praktycznie ze wszystkich szkół we Włocławku, więc chcielibyśmy to dalej kontynuować w latach następnych.
0: A jakie dyscypliny? Rozumiem, że oczywiście biegi.
1: Tam było wszystko, i skoki, i rzuty, i biegi, i sztafety, więc myślę, że ciekawe zawody. Będziemy chcieli włączyć to, bo zrobiliśmy to po raz pierwszy jako tylko i wyłącznie jako klub, jako jedyny organizator. Będziemy chcieli wnioskować do Urzędu Miasta, żeby wpisać na stałe tą imprezę już w program imprez miejskich.
0: Rywalizacja między dzieciakami odbywała się w dwóch kategoriach wiekowych. W obydwu wygrała szkoła podstawowa numer 22.
1: Tak, to jest taka szkoła, która w ostatnich latach wiedzie prym w rozgrywkach Szkolnego Związku i różnych zawodach lekkoatletycznych.
0: Od dzieci przejdźmy do imprezy, wielkiej imprezy sportowej, wielkiej imprezy biegowej, która już za nami. Relacja z półmaratonu Włocławek, bo o tym oczywiście wydarzeniu mówimy, ukazała się już na naszej antenie. Natomiast ja chciałbym zapytać o same przygotowania. W tym roku rekordowa liczba uczestników, jeśli chodzi o bieg osób dorosłych, 800 osób. Jak wyglądały przygotowania do tak wielkiej imprezy?
1: To jest taki duży projekt, który jest organizowany przez nasz klub już po raz któryś. W tym roku 13. edycja. Zgłoszonych było 800, dokładnie 800 zawodników. Wystartowało troszeczkę mniej. Przygotowania do tej imprezy rozpoczynamy kilka miesięcy przed. To jest taka już, że tak powiem, duża machina i biurokratyczna. Trzeba uzyskać odpowiednie pozwolenia, zgody i tak dalej, więc trzeba nad tym pracować wiele, wiele miesięcy wcześniej. To samo dotyczy zgłoszeń zawodników, promocji tej imprezy. Impreza się rozwija z roku na rok. W tym roku 20 sponsorów, więc ten budżet też jest taki coraz wyższy z roku na rok. Coraz więcej mamy możliwości. I to, co cieszy najbardziej mnie, przynajmniej jako organizatora, to 26 stref kibica. Czyli mamy naprawdę znakomitych kibiców, nie tylko w koszykówce, ale i w lekkiej atletyce. Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślają, że atmosfera na trasie jest wyjątkowa w Włocławku.
0: Półmaraton Włocławek odbywa się trasą po mieście, te nieco ponad 21 km ulicami Włocławka, także parkiem, bulwarami. To jest to też wyzwanie logistyczne w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom. Nie jest to bieg przełajowy gdzieś przez las, tylko ulicami Włocławka. Tutaj też wymagana jest duża obecność służb.
1: Tak, zgadza się. 30 sędziów obsługuje samą trasę. 120 wolontariuszy, pewnie ponad 50 policjantów. Tutaj wielkie podziękowania dla naszej Komendy Miejskiej Policji za zaangażowanie, bo robią to naprawdę perfekcyjnie. Coraz mniej jest skarg od kierowców. Ta trasa jest w taki sposób zaprojektowana, by w jak najmniejszym stopniu utrudniać właśnie ruch aut na drogach. Ponad 7 km to jest odcinek w parku i bulwarach, więc nie ma tam żadnego ruchu kołowego.

0: myślę, że dla samych biegaczy jest bardzo atrakcyjna, bo bieganie po tym parku w warunkach takich pięknej polskiej jesieni ma swoje uroki.
1: Na koniec chciałbym jeszcze zapytać o kolejne zawody, do których przygotowują się zawodnicy Wektry. Co przed nami?
0: Już się przygotowujemy do Mistrzostw Polski, które organizujemy w 2028 roku. To będzie bardzo duża impreza, bardzo dla nas ważna. Wymaga też bardzo wielu przedsięwzięć takich logistycznych, organizacyjnych. Zaczęliśmy już nad tą imprezą pracować. Myślę, że będzie zdecydowanie lepsza niż ta, którą zrobiliśmy w 2020 roku w okresie, kiedy była pandemia i mieliśmy pewne ograniczenia organizacyjne.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Marian Nowakowski, dyrektor lekkoatletycznego klubu sportowego Wektra Wrocławek.
0: Dziękuję bardzo.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: plaża Wistka, las, gmina Wocławek. Płeć: samica, rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: białoruda, wielkość średnia, cechy szczególne: dłuższy włos. Data przyjęcia: 4 października 2026. Miejsce znalezienia: ulica Parkowa, Michelin. Płeć: samiec, rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: czarny podpalany, wielkość średnia, cechy szczególne: brak.
1: Dzień dobry Państwu. Dziś temat kotów, ale nie taki normalny temat związany z kotami. Dziś chcieliśmy porozmawiać troszeczkę na temat kotów tak zwanych wolnobytujących, zwanych też wolnożyjącymi lub środowiskowymi. Z uwagi na to, że idzie zima, na pewno wiele osób zastanawia się, jak pomóc takim kotom, czym w zasadzie są koty wolnobytujące, i na te pytania postanowiliśmy odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Jak Państwo wiedzą, jesteśmy pracownikami schroniska dla zwierząt bezdomnych. Zwierzęta bezdomne według definicji ustawy o ochronie zwierząt to są zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się, zaginęły i chwilowo nie można ustalić ich właściciela. To są zwierzęta domowe i gospodarskie i właśnie takimi zwierzętami zajmujemy się na co dzień. Natomiast jeśli chodzi o koty wolnobytujące, to trochę nie do końca wpisują się w te definicje. Dlaczego? Ponieważ są to koty, które najczęściej urodziły się na zewnątrz, w środowisku, które nigdy nie przebywały w domu i które niekoniecznie miały wcześniej styczność z człowiekiem, a jeżeli miały, no to jedynie sporadyczną i no niekoniecznie chciałyby się bardziej z nim spoufalać. Koty wolnobytujące nie są też stricte zwierzętami dzikimi. Mamy w Polsce dwa gatunki zwierząt, przepraszam, kotów dzikich, to są żbiki i rysie. Natomiast koty wolnobytujące to są koty domowe jako gatunek, natomiast właśnie takie, które nie miały wcześniej styczności z człowiekiem. Jak rozróżnić kota wolnobytującego od takiego kota bezdomnego, który w jakiś sposób oddalił się od domu? No czasami może być to bardzo trudne, natomiast takim wyznacznikiem, jednym z wielu, jest zachowanie takiego kota. Jeśli kot biega za wszystkimi ludźmi, miauczy, przymila się, mruczy, no to bardzo często jest to kot udomowiony, który w jakiś sposób właśnie oddalił się od domu. Być może kot, który jest wypuszczany przez właściciela, ponieważ no nadal wiele osób wypuszcza swoje mruczki, żeby mogły pochodzić troszeczkę po okolicy. I takie koty jak najbardziej wpisują się w definicję zwierząt bezdomnych. Jeżeli taki kot dodatkowo jest w jakiś sposób zaniedbany, ma brudne futerko, no to oczywiście wymaga interwencji. Jeżeli chodzi o koty te wolnobytujące, one najczęściej unikają człowieka, przy próbie kontaktu uciekają, mogą się zdarzyć takie bardzo mocno nieprzychylne ludziom koty, które wręcz będą atakować, syczeć, próbować udrapać, a nawet ugryźć, jeżeli spróbujemy je pogłaskać czy też złapać. No i to jest taki no, pierwszy wyznacznik, tak? Takie zachowanie kota. Oczywiście zdarzają się koty, które żyją u kogoś w domu, a które po prostu boją się obcych. Natomiast najczęściej wtedy, jeśli kot taki zaginie, być może pierwszy raz w życiu jest na dworze, nigdy nie wychodził i z tego względu prezentuje takie, a nie inne zachowanie, no to

najczęściej właściciele bardzo się martwią, umieszczają ogłoszenia o zaginięciu takiego kota. Warto jest przeglądać strony internetowe czy też profile. Tutaj oczywiście w naszej okolicy miasta Włocławek, Spotted, czy też właśnie nasz schroniskowy, ponieważ jeżeli dostajemy

i kastracji, po to właśnie, aby z daleka było widoczne, że jest to kot kastrowany, niedomowy stricte, tylko właśnie żyjący sobie w środowisku. Oczywiście tutaj może być troszeczkę mylne, tak? Czasami zdarza się, że kot ma na przykład zadrapane ucho, troszeczkę wygląda jak nacięte. Natomiast jeżeli jest całkowicie albo ścięty koniuszek, albo taki dość widocznie wycięty trójkącik na uchu, najczęściej prawym, no to mamy na 99,9% z kotem wolnobytującym. Oczywiście takie koty są dokarmiane. Są osoby, które zajmują się, opiekują się tymi kotami. Taki kot najczęściej jest przyzwyczajony do swoich karmicieli. Im ufa, im pozwala się dotknąć, pogłaskać, nawet wziąć na ręce. Natomiast niekoniecznie darzy takim samym zaufaniem każdą inną osobę. Tak? Także jeżeli patrzymy, jak koty wolnożyjące wchodzą w interakcję ze swoimi karmicielami, możemy odnieść wrażenie, że są to koty bardzo przyjazne do ludzi. A okazuje się, że w kontakcie z osobą, której nie znają, niekoniecznie właśnie takie są, właśnie syczą, próbują uciekać, czy nawet mogą zaatakować. Także jeżeli widzimy gdzieś w naszej okolicy kota, nie wiemy, czy jest wolnożyjący, czy po prostu komuś zaginął, może pojawił się nagle, może my go dopiero zauważyliśmy, warto skontaktować się z karmicielami, którzy znajdują się w okolicy, bo oni najczęściej wiedzą, kogo mają pod opiekę w swoim stadzie. Oczywiście pewnie wiele osób zastanawia się, jak pomóc takim kotom i czy w ogóle zasadne jest, żeby takie koty żyły w środowisku. Odpowiedź brzmi na pierwsze pytanie. Oczywiście można pomóc takim kotom, czy przez dokarmianie ich, czy teraz, kiedy robi się zimno, wystawienie na przykład budki dla kotów wolnobytujących w swojej okolicy pod blokiem, czy na przykład zostawienie uchylonego okienka w piwnicy, bo są już takie temperatury, że koty zaczynają szukać ciepłego schronienia. Wiemy, że niektóre osoby boją się, że taki kot nabrudzi, będzie nieprzyjemnie później w takiej piwnicy pachnieć. Możemy zabezpieczyć się, wstawiając do takiej piwnicy na przykład czy pudełko zwykłe plastikowe, takie większe, czy jakiś kartonik wypełniony piaskiem chociażby. Koty mają takie naturalne, instynktowne zachowanie, że korzystają z piasku, żeby się załatwić, więc prawdopodobnie skorzystają z tego. Jeśli mimo to boimy się, że będzie tam nabrudzone w tej piwnicy, można na przykład zastawić okienko taką specjalną drewnianą budką, dzięki czemu kot znajdzie sobie bezpieczne schronienie, a nasza piwnica pozostanie czysta. Oczywiście, jeżeli nie mamy możliwości dokarmiać samemu takiego kota, możemy skontaktować się, tak jak wspominałam, z karmicielami, zaoferować zakup być może jakiejś puszeczki dla tych kociaków. Na pewno takie osoby karmiące koty chętnie z pomocy skorzystają, bo bardzo często są to osoby, które zakupują jedzenie z własnych funduszy. Naturalnie, jeśli chodzi o nas, czyli o schronisko, również pomagamy kotom wolnożyjącym. Przede wszystkim oferując karmę na zimę, ale także poprzez zabiegi kastracji, które prowadzimy praktycznie przez cały rok. Można nadal do nas zgłaszać się, przywozić koty niewykastrowane, wolnożyjące z terenu Włocławka. Zapraszamy wtedy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem, tak żeby umówić się na zabieg, a jeśli ktoś nie ma możliwości złapania takiego kota,
to oferujemy tutaj.

kontakt do osoby, która pomaga, lub pożyczamy klatkę, pułapkę, tak żeby łatwiej tego kota po prostu móc złapać. Naturalnie, jeśli taki kot potrzebuje pomocy, jest ranny, uległ wypadkowi, jest widocznie chory, wychudzony, również pomagamy takim kotom, przyjmujemy je na czas leczenia, na czas rehabilitacji. Natomiast później takie koty są przez nas wypuszczane w miejsce ich bytowania. Tak, jeżeli już są w pełni zdrowia, one wracają po prostu do środowiska. Jeżeli nie były wcześniej kastrowane, no to również przeprowadzamy ten zabieg, zanim taki kot zostanie wypuszczony. Pamiętać należy, że koty, jeżeli się źle czują, bardzo drastycznie potrafią zmienić swoje zachowanie, więc zdarza się czasami, że przyjeżdża do nas kot. Kot jest bardzo miły, sympatyczny, źle się czuje, a kiedy już zostanie wyleczony, zaczyna czuć się lepiej, no to niestety, ale zaczyna też z nami walczyć, przestaje pozwalać się obsłużyć. No i wtedy wiemy, że mamy do czynienia z kotem również wolno żyjącym. Takie koty wtedy, no jeżeli nie są oswojone, jeżeli ciężko je obsługiwać, no to również zostają wypuszczone w miejsce bytowania po zabiegu kastracji. Czy koty takie w ogóle oswajać? No, tak jak wspominałam, karmiciele bardzo często, no nie tyle może oswajają te koty, co koty po prostu się do nich przyzwyczajają i zaczynają im ufać. Jest to o tyle pomocne, jeżeli koty potrzebują podania leków, jeżeli źle się czują, łatwo je wtedy złapać, zabrać do weterynarza. Taki karmiciel też wtedy pomaga w obsłudze takiego dzikuska w cudzysłowie, tak? Natomiast no sami, jeżeli nie mamy możliwości dbania przez cały czas o takie koty, jeżeli nie mamy możliwości cały czas ich dokarmiania codziennie, jeżeli nie mamy możliwości sprawdzania ich stanu zdrowia, no to po prostu nie oswajajmy takich kotów. Dlaczego? Bo no, może się też zdarzyć, że takie koty przyzwyczają się do tego, że były karmione przez jakiś czas. Tak, często się tak zdarza na działkach, że latem osoby dokarmiają koty, później jesienią te działki nie zaglądają, koty niestety nie uczą się w inny sposób zdobywać pożywienia i głodują. Druga rzecz, takie koty, jeśli żyją w mieście, zostaną oswojone przez 2, 3, 4 osoby, no to uczą się, że można podchodzić do człowieka, no ale nie każdy niestety jest przychylny tym kociakom, tak? Więc mogą zostać poturbowane, mogą nawet podchodzić do jakichś innych zwierząt, takich jak psy. No może im się po prostu przez to stać krzywda. Więc jeżeli nie mamy zamiaru dbać przez cały rok, każdego dnia o te koty, to po prostu darujmy sobie oswajanie takiego kota, bo niestety, ale możemy przysporzyć mu po prostu krzywdy zamiast pomóc. Pamiętajmy też, że wedle przepisów prawa koty środowiskowe mają prawo do poszanowania przez człowieka, mają prawo do pomocy, mają prawo do godnego życia w swoim środowisku występowania. Tak? Także nie można, nie wolno takich kotów wyłapywać, robić im krzywdy w jakiś sposób. Nie wolno ich wywozić z miejsca bytowania, ponieważ wszystkie te działania są po prostu wbrew prawu, no i może za to grozić dosyć wysoka kara. Tak, tutaj jeśli chodzi o status kota wolnożyjącego, no to jest zbliżony do statusu zwierząt dzikich, które znajdują się pod ochroną, podobnie właśnie jak koty wolnobytujące. Pamiętajmy, że istnieją, przynajmniej powinny w każdej gminie istnieć, plany działania na rzecz zwierząt bezdomnych, plany pomocy zwierzętom właśnie wolno żyjącym. I do takich podstawowych zadań gmin należy właśnie między innymi kastracja czy pomoc w dokarmianiu kotów.
Także jeżeli

0: Jeżeli jesteśmy karmicielami, warto zgłosić się do swojej gminy, zaznajomić się z takim planem pomocy zwierzętom i no, skorzystać z tej pomocy, którą gminy nam zaoferują. A my pamiętajmy też, że takie koty wolnobytujące to nie są po prostu koty, które wymagają naszej nieustannej opieki, to znaczy oczywiście codziennej, natomiast no nie 24 godziny na dobę. To są koty, które, szczególnie te dorosłe, już kilkuletnie, które doskonale sobie radzą w swoim środowisku, są także naszymi sprzymierzeńcami, jeśli chodzi o chociażby wyłapywanie gryzoni, tak? Doskonale radzą sobie z myszami, a te starsze, bardziej doświadczone pomagają zwalczać nam szczury, co jest szczególnie przydatne przecież na naszych osiedlach, no ale także i w domkach jednorodzinnych, tak? Także jeżeli zauważymy takiego kota obok siebie, dajmy mu spokojnie żyć, nie przeganiajmy, nie próbujmy łapać. Oczywiście możemy pomóc, wystawiając miskę z jedzeniem, czy właśnie budkę na zimę. Natomiast pamiętajmy, że no, to nie są generalnie koty, które chciałyby żyć wspólnie z człowiekiem pod jednym dachem. Bardzo często zdarza się, że takie koty nie przyzwyczajają się do życia w domu, nie potrafią chociażby korzystać z kuwety, cały czas wołają na dwór. No i bardzo ciężko, bardzo często jest oswoić też takiego kota. Więc jeśli to nie jest malutki kociak, który potrzebuje naszej pomocy, jeśli nic mu się nie dzieje, jeśli kot jest zadbany, no to po prostu dajmy mu żyć i nie przeszkadzajmy w tym. Dziękuję bardzo.
1: Do adopcji polecają się Drago. Drago to 2-letni psiak w typie pitbulla. Ma brązowe umaszczenie z białymi dodatkami. Drago trafił do nas przestraszony, niepewny tego, co się z nim dzieje. Aktualnie chętnie wychodzi na spacery, stał się bardziej spokojny i zrelaksowany. Faktem jest, że Draguś nie jest psem dla każdego. Jest nieco wybiórczy, jeżeli chodzi o kontakty z ludźmi. Ma swoich ulubionych pracowników i wolontariuszy. Jest też wybiórczo nastawiony do innych zwierząt. Są psy, które zwyczajnie ignoruje i takie, z którymi ostro kłóci się przez kraty boksu. Musimy też dodać, że jest silnym psem. Zaciekawiony czymś lub zaoferowany potrafi pociągnąć. Niemniej, Drago to fantastyczny pies, który ma swoich fanów i który zasługuje na miłość. Czy uda mu się znaleźć własnego człowieka? Kogoś, kto pokocha i zadba o niego już do końca? Bardzo w to wierzymy i mamy nadzieję, że stanie się to już niebawem. Z uwagi na jego wybiórczość i nieufność nie polecamy Drago do domu, w którym mieszkają małe dzieci oraz gdzie są inne zwierzęta. Drago zarejestrowany jest pod numerem 13-246/212/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616. Una. Malutka koteczka Una nie ma jeszcze 3 miesięcy, a już poznała, czym jest tęsknota, choroba i ból. Una trafiła do nas z objawami kociego kataru i zarobiałymi oczkami, które już są w znacznie lepszym stanie. Chudziutka, bezbronna, bez mamy i rodzeństwa. Jej ogonek nosi ślady uszkodzenia. Czy został przycięty drzwiami, uległa wypadkowi, a może coś się zaatakowało? Nie wiemy. To, co wiemy, to, że Una jest mega przylepką. Kocha ludzi, podbiega po głaski, pakuje się na kolanka, wtula w ludzkie ramiona i mruczy, a potem smuci się, kiedy człowiek odchodzi. Niestety, w schronisku nie mamy możliwości poświęcić jej tyle uwagi, ile potrzebuje. Dlatego chcielibyśmy, aby jak najszybciej znalazła dom. Taki z prawdziwego zdarzenia, w którym będzie kochana, rozpieszczana i zaopiekowana. A ona odwdzięczy się mruczeniem, przytulaniem, dawaniem swojego ciepełka w nocy i kochaniem swoich nowych ludzi do końca życia. Una zarejestrowana jest pod numerem 48-97/113/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Na razie jest za młoda na przeprowadzenie zabiegu sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530-779-523 lub 534-185-616.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Niepokój w kilku wrocławskich szkołach. We wtorkowe przedpołudnie placówki otrzymały wiadomości o rzekomym zagrożeniu bombowym. Na miejscu byli policjanci i strażacy, a część szkół ewakuowano. Zgłoszenia dotyczyły m.in. szkół podstawowych nr 2, 3, 19 i 23. W SP23 uczniowie zostali wyprowadzeni z budynku. Służby oceniają wiadomości jako mało wiarygodne, ale sprawdzają wszystkie zgłoszenia. Na razie nie potwierdzono obecności żadnego ładunku wybuchowego. Babie lato kojarzy się z ciepłymi, słonecznymi dniami, które pojawiają się jesienią, ale to także delikatne nici pajęczyn unoszące się w powietrzu. Właśnie nimi inspirowali się uczestnicy kolejnych warsztatów Posztukuj z GSW. W Galerii Sztuki Współczesnej we Wrocławku powstały prace nawiązujące do jesiennej natury.
1: Zajmowałyśmy się tematem babiego lata. Panie miały okazję dzięki pięknym materiałom, pięknym suszanym kwiatom, liściom, taśmą, pisakom, oczywiście był też papier czerpany, akwarele, stworzyły unikalne dzieła, które są jakby taką metaforą przemijającego czasu, ich przemyśleń dotyczących tego, jak nadchodzi jesień, jak się czują. Niektóre panie miały trochę problem, żeby się wyrazić, niektóre wręcz chłonęły tę atmosferę i tutaj mieli państwo akurat przykład, gdzie niektóre panie nie mają problemu z pisaniem własnej poezji.

0: ale to była taka cudowna okazja, żeby porozmawiać, trochę znowu spróbować czegoś nowego i zmierzyć się z tym, czego nigdy nie próbowały, czy sobie poradzą. Zawsze sobie świetnie radzą, zawsze to wychodzi bardzo oryginalnie. Także jak zwykle było to bardzo ciekawe, bardzo emocjonujące, pełne emocji spotkanie przy kawie, przy rozmowie. Także no ja uwielbiam nasze uczestniczki. Mamy też tutaj nowego uczestnika, jednego pana, także mamy grono powiększone o rodzynka. Także jest cudownie. No.
1: Było twórczo, kolorowo i przede wszystkim bez nudy. Uczestnicy warsztatów zgodnie przyznawali, że chętnie biorą udział w takich zajęciach. To dla nich okazja, by zrobić coś własnymi rękami, spotkać się i puścić wodze wyobraźni.
2: Myślę, że wyszło to bardzo fajnie. Takie bardzo inspirujące zajęcia. Ja osobiście bardzo lubię coś takiego i myślę, że każda z nas była bardzo zadowolona i prace według naszej Moniczki wyszły całkiem, całkiem fajnie.
3: Udało się troszeczkę pokolorować, prawda, tą jesienną aurę.
2: Myślę, że tak. Zobaczycie nawet na naszych pracach, że wygląda to całkiem jesiennie i bardzo... bardzo ładnie.
3: Czy często pani przychodzi tutaj na warsztaty?
2: To znaczy ja tak okazjonalnie bym powiedziała. Akurat przechodziłam, zajrzałam, zostałam. I bardzo mi się podoba.
4: No, ja jak zwykle bywam na wszystkich kulturalnych imprezach, a to mnie tak wciągnęło, gdyż ja kocham takie prace. I nawet napisałam wierszyk o tej naszej pracy. Może przeczytam. Babie lato suszy kwiaty, sprawia, że kolory zastygają. Pajączek złotej nici po Włocławku rozsiewa. Babie lato we Włocławku dotyka nieba.
3: Proszę.
4: No naprawdę, bo po Włocławku chodzę dopiero 33 miesiące, ale jestem zakochana w tym mieście i na pewno już nigdzie stąd nie ucieknę, bo tu jest taka wspaniała atmosfera, no, że aż mam motyle w brzuchu, no nie? No, to są takie emocje, że nie idzie wyrazić słowami. Właśnie babie lato suszy kwiaty, sprawia, że kolory zastygają i potem to zostaje przez cały rok, no nie? Ta namiastka tej jesieni, tego wszystkiego, a tu koleżanka taką dziewczynę zrobiła, właśnie to dopiero jest dzieło.
3: Widzę, że to połączenie takich różnych technik, prawda? Różnych elementów.
4: O tak, tak, bo ja kocham kwiaty i proszę sobie wyobrazić, że na Śląsku uwielbiałam pewne kwiaty i ja je przywiozłam tutaj, na nasz, no to są cynie, to są tak piękne kwiaty.
1: Jesienne warsztaty były okazją nie tylko do stworzenia własnych prac, ale też do spojrzenia na dobrze znane zjawisko z zupełnie innej, artystycznej perspektywy. Babie lato tym razem zostało zatrzymane nie w powietrzu, ale na papierze. Elektryczne hulajnogi na dobre wpisały się w krajobraz polskich miast. Korzystają z nich także dzieci i młodzież. Wraz z rosnącą popularnością pojawiają się jednak problemy z bezpieczeństwem. Podczas jednej z policyjnych akcji funkcjonariusze ujawnili 214 wykroczeń popełnionych przez kierujących hulajnogami. Dodatkowo z roku na rok wzrasta też liczba wypadków i kolizji.
5: Porównując je do całego roku ubiegłego, możemy powiedzieć, że mamy wzrost zdarzeń drogowych z udziałem osób, które korzystają z hulajnóg, ponieważ w ubiegłym roku odnotowaliśmy łącznie 27 wypadków, w których niestety zginęły dwie osoby, a 25 osób zostało rannych. Odnotowaliśmy też ponad 170 kolizji, więc patrząc na te dane mamy wzrost. Ten środek transportu na pewno w ostatnich latach nabrał na popularności. Bardzo często korzystają z niego osoby młode.
1: Jednym z najczęstszych problemów jest prędkość. Przepisy pozwalają poruszać się hulajnogą elektryczną z maksymalną prędkością 20 km na godzinę. Policjanci zwracają jednak uwagę, że część użytkowników próbuje zwiększać możliwość swoich pojazdów i jeździ znacznie szybciej.
5: Patrząc na to, co było przyczyną zdarzeń drogowych, tutaj patrząc na naszą statystykę, możemy powiedzieć, że najczęstszą przyczyną jest przede wszystkim niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze, jak również nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, czy też nieprawidłowe omijanie. Niestety też kierujący hulajnogami nie stosują się do przepisów ruchu drogowego. Widzimy to po też naszych interwencjach i tutaj najczęstszymi wykroczeniami, które są popełniane przez właśnie osoby korzystające z tego typu środka transportu, jest przede wszystkim przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, jak również nie ustąpienie pierwszeństwa pojazdowi czy też pieszemu, ale zdarzają się też sytuacje, gdzie kierujący korzystają z telefonu komórkowego podczas jazdy hulajnogą. Mamy też już przypadki, kiedy kierujący młodzi kierujący nie ma

0: obowiązkowego kasku ochronnego założonego na głowie. Tutaj jest mowa o osobach, które nie ukończyły 16 roku życia.
1: Dlatego policjanci prowadzą także działania profilaktyczne. Podczas spotkań z młodzieżą pokazują, jak niewiele potrzeba, by doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Jedno z takich spotkań odbyło się we Wrocławku.
2: Zależy nam na tym, żeby każdy uczestnik, który dbał o bezpieczeństwo, przyszedł i zobaczył, jak to jest, jak to mogą być zbliżone warunki do wypadku drogowego i jak niewiele potrzeba, żeby do tego wypadku doszło. Dlatego też zależy nam na tym, żeby każdy uczestnik ruchu drogowego był świadomym uczestnikiem ruchu i wiedział, że mały błąd może spowodować, że do tego wypadku może dojść i chcielibyśmy zrobić, żeby do tych wypadków właśnie nie dochodziło. Bardzo ważne jest podczas kierowania hulajnogą elektryczną zwracanie uwagi na to, że po pierwsze, jeżeli jeździmy w dwójkę, bardzo łatwo może dojść do wypadku. Wystarczy jakiś niewielki krawężnik, dziura, nierówność na jezdni. To wszystko może spowodować, że się bardzo łatwo możemy wywrócić. Jeżeli to będzie połączone jeszcze z nadmierną prędkością, wówczas skutki takiego zdarzenia mogą być tragiczne. Niestety, tak jak pokazują nasze statystyki, z uwagi na to, że ten pojazd typu hulajnoga elektryczna, czy też rower, on jest coraz bardziej popularnym pojazdem. Mamy coraz więcej zdarzeń, dlatego zależy nam na tym, żeby właśnie wyjść do tej młodzieży, do tych osób, które najczęściej korzystają z hulajnóg elektrycznych i żeby pokazać, jak niewiele potrzeba, żeby do wypadku doszło. Dlatego dbajmy o bezpieczeństwo i żeby do tych wypadków nie dochodziło.
1: O bezpieczeństwie trzeba pamiętać również teraz, gdy dni są coraz krótsze. Jesienią szybciej zapada zmrok, a widoczność mogą dodatkowo ograniczać deszcz czy mgła. Policjanci przypominają więc o odblaskach i zachęcają, by zadbać o to, aby kierujący hulajnogą był dobrze widoczny dla innych uczestników ruchu. Budżet obywatelski jest inicjatywą cieszącą się dużą popularnością we Wrocławku. Świadczy o tym liczba oddawanych głosów oraz samych projektów składanych do ratusza. Obecnie jeden z nich jest realizowany na budynku zespołu szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
3: W naszym mieście powstaje coraz więcej murali. One niewątpliwie upiększają tą przestrzeń miejską Wrocławka. Stąd również pomysł na kolejny mural akurat w tej części naszego miasta, czyli właśnie na osiedlu Południe, na budynku szkoły, gdzie właśnie patronem jest Krzysztof Kamil Baczyński.
4: Co ten mural przedstawia? Wiem, że było głosowanie, o ile mnie pamięć nie myli, były dwie propozycje. Która wygrała?
3: Zarówno jedna, jak i druga opcja to była twórczość, historia, nawiązywanie do biografii Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ale również do symboli narodowych, do powstania warszawskiego i do Polski walczącej, więc tutaj te dwa projekty były podobne. Oczywiście one różniły się pewnymi detalami, natomiast to mieszkańcy Wrocławka zdecydowali, głosując w ramach konsultacji społecznych, który projekt ma być realizowany. No i właśnie jest ten projekt wybrany przez mieszkańców w trakcie realizacji.
1: Pomysłodawca projektu jest związany z zespołem szkół nr 4 zarówno w przeszłości, jak i obecnie.
3: Jestem również związany z tą szkołą, ponieważ jestem absolwentem gimnazjum nr 7 oraz 4 liceum ogólnokształcącego we Wrocławku, a aktualnie pracuję w tej szkole jako nauczyciel. Również jestem związany z tą częścią naszego miasta, ponieważ osiedle Południe to jest to osiedle, na którym się wychowywałem. Do tej pory mieszka tutaj moja babcia, mieszkają tutaj moi rodzice. W związku z tym ten pomysł też jest takim połączeniem właśnie zarówno dla środowiska szkolnego, jak i dla środowiska lokalnego, tutaj właśnie dla mieszkańców. Niewątpliwie szkoła od zawsze dba o to, żeby uczyć, żeby przypominać właśnie postać Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Sam również brałem udział w konkursach recytatorskich poezji Baczyńskiego, więc ten temat i ta postać jest mi niewątpliwie bardzo bliska. Od blisko 30 lat te konkursy się w naszej szkole odbywają. I właśnie mural miał być takim kolejnym elementem kultywowania właśnie tej postaci naszego patrona.
1: Mural to jednak nie wszystko. W tegorocznej edycji Jakub Steinwald zgłosił kolejny pomysł związany z osiedlem Południe, a konkretnie z nieuporządkowanymi terenami zielonymi w pobliżu Baczyńskiego.
3: W zeszłym roku projekt o nazwie Mural Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Baczynie okazał się sukcesem. 408 głosów uzyskał w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego, więc idę za ciosem i w tym roku również złożyłem projekt w ramach WBO, również związany z Baczyńskim, mianowicie obok szkoły, tuż przy muralu, na placu, który aktualnie jest kompletnie niewykorzystywany. Chciałbym, żeby został stworzony park kieszonkowy właśnie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W tym parku

0: Chciałbym, żeby właśnie i to mieszkańcy, ale też i uczniowie chodzący do szkoły mogli korzystać jako takiego miejsca odpoczynku, relaksu, odprężenia, do podnoszenia jakości życia mieszkańców. Chciałbym, żeby również takim elementem właśnie związanym z Baczyńskim było to, żeby no, w jakimś stopniu, w jakiś sposób upamiętnić Baczyńskiego, tworząc takie pewne miejsce pamięci w tym Parku Kieszonkowym. Powstaje w naszym mieście sporo takich miejsc, ponieważ no, mamy realizowany mini skwer Park Kobiet, za chwileczkę będzie Park Południa, Park Barska czy Park Grzywno. Więc myślę, że tutaj dobrym pomysłem jest stworzenie takiego parku akurat właśnie w tej części naszego miasta, czyli na osiedlu Południe.
1: Włocławskie murale są zlokalizowane głównie w Śródmieściu. Opowiadają o ważnych wydarzeniach, miejscach, symbolach i postaciach, które ukształtowały lokalną tożsamość. Nowy mural powstający na Baczynie wychodzi poza centrum. Być może w ślad za nim kolejne murale powstaną także na innych osiedlach. Wrocławek miastem sportu to jedno z haseł mających reklamować nasze miasto. We Wrocławku funkcjonuje szereg klubów i stowarzyszeń sportowych reprezentujących różne dyscypliny. Trzeba jednak mieć gdzie trenować. Do naszej redakcji dotarły informacje, że kluby nie mają gdzie prowadzić treningów. Przyszkolne sale gimnastyczne mają duże obłożenie. Ratusz wcześniej dostrzegł problem i chciał mu przeciwdziałać.
2: Tak, oczywiście z salami gimnastycznymi jest zwykle, z salami sportowymi przy szkołach jest zwykle kłopot. Sale, które są w posiadaniu ośrodka sportu i rekreacji, niestety no, nie mogą pomieścić wszystkich, dlatego wykorzystywane są sale sportowe przy wrocławskich placówkach. Jedne wykorzystywane są bardziej chętnie, drugie mniej. Oczywiście najbardziej chętne są te pełnowymiarowe, te duże sale sportowe. I w związku z tym 24 czerwca radni podjęli uchwałę, że korzystać mogą oczywiście z tych sal wszyscy, natomiast w godzinach od 16 do 20 mogą korzystać kluby sportowe, stowarzyszenia, które prowadzą szkolenie dla dzieci i młodzieży. No w związku z tym, żeby dzieci i młodzież nie chodziły po zmroku, żeby to wszystko odbywało się bezpiecznie. Dlatego miało być to ustalone wspólnie z dyrekcjami szkół do końca sierpnia. Dokładne terminy zostały ustalone i w związku z tym te wszystkie zapotrzebowania na sale sportowe zbierane były do końca sierpnia i w pierwszej kolejności, tak jak mówię, uchwałą Rady Miasta miały korzystać z tego kluby, które są i osoby, które są stowarzyszone w tych stowarzyszeniach sportowych.
1: Uchwała nie rozwiązała problemu całkowicie. Trudno jest jednak znaleźć kompleksowe rozwiązanie. Liczba sal sportowych jest ograniczona.
2: To znaczy, tych rozwiązań jest trudno znaleźć innych, bo sala buduje się tylko jedna w zespole szkół numer 8 na ulicy Willowej, natomiast pozostałe proponujemy, czy mniejsze salki, no bo jeżeli chodzi o budżet obywatelski, to nasi fantastyczni seniorzy korzystają głównie z tych mniejszych salek, gdzie są ćwiczenia takie w mniejszej 20-osobowej grupie. Oczywiście z tych dużych sal też w niektórych momentach korzystają, natomiast tutaj no, chodzi o to, żeby głównie dostęp do sal miały dzieciaki i młodzież, oczywiście do 16. W niektórych przypadkach, w niektórych szkołach jest to do 17, ponieważ szkoły realizują również projekty Ministerstwa Sportu, chociażby taki projekt Aktywny Plus, mnóstwo innych projektów, na które są pieniądze przeznaczone dla jednostki samorządu terytorialnego z Ministerstwa Sportu. Natomiast, no mówię, tu w tym przypadku, jeżeli chodzi o takie grupy chociażby niestowarzyszone, jest z tym pewien kłopot, no i niestety te grupy muszą po godzinie 20 dopiero będą mogły korzystać z sal, ewentualnie w dni wolne od pracy, w dni wolne, czy chociażby w soboty, ale zależy to wszystko od decyzji dyrektorów, to jest w kompetencjach dyrektorów placówek.
1: Na pewno cieszy to, że włocławianie chętnie angażują się w zajęcia sportowe. Zarówno dzieci, dorośli, jak i seniorzy dbają o kulturę fizyczną. Problemów lokalowych trudno jednak uniknąć. Sytuację w pewnym stopniu rozwiąże nowa sala gimnastyczna na Zawiślu. Jednak do zakończenia prac pozostało jeszcze wiele miesięcy. Od nowego roku szkolnego pojawiły się nowe przepisy dotyczące żywienia uczniów w szkołach. Zgodnie z wytycznymi posiłki mają być zdrowsze. Zmiany w kwestiach żywieniowych od stycznia pojawiły się również w szpitalach. Lecznice miały okres przejściowy do 31 sierpnia 2026 roku. Od 1 września nowe przepisy są w pełni egzekwowane.
3: Rzeczywiście, od 1 września tego roku szpitale w Polsce musiały się dostosować do wymagań rozporządzenia ministra zdrowia. I tutaj już pierwsza ważna uwaga. Dla nas to dostosowanie się do tych wymagań nie było żadną rewolucją, dlatego że od wielu miesięcy po pierwsze przygotowujemy się, po drugie regularnie, konsekwentnie wprowadzamy coraz wyższe standardy, jeśli chodzi o żywienie pacjentów. No a teraz najważniejsze, czyli co te zmiany oznaczają dla samych pacjentów. Przede wszystkim teraz te

0: diety, które, i sposób żywienia, który jest w szpitalu, musi być dostosowany do stanu zdrowia pacjenta. To znaczy, jeśli pacjent nie może na przykład jeść konkretnych grup pokarmów, to oczywiście diety są, tak jak powiedziałem, ściśle pod tego indywidualnego pacjenta dobrane.
1: Nowe rozporządzenie wprowadziło również kontrolę jakości żywienia. Placówki mają obowiązek przeprowadzenia akredytowanych badań laboratoryjnych serwowanych dań.
0: Co kryje się pod tym pojęciem? Po pierwsze, to, że te kontrole są teraz dokonywane na bieżąco. Mówię o takich kontrolach, powiedziałbym, organoleptycznych, czyli to, jak te posiłki danego dnia wyglądają, jak smakują, jaki mają zapach. I to jest jakby rzecz pierwsza. Rzecz druga, rozporządzenie wprowadziło również obligatoryjne, okresowe badania laboratoryjne posiłków. I rzeczywiście na naszej stronie w zakładce Strefa Pacjenta jest też kolejna zakładka Żywienie dla zdrowia, i tam opublikowaliśmy ostatnie badania kontrolne laboratoryjne właśnie w tym zakresie, gdzie w ciągu jednego dnia różne posiłki były kontrolowane. Wyniki tej kontroli, tak jak mówię, są publicznie dostępne na naszej stronie internetowej. Ważna rzecz jest również taka, że to rozporządzenie wprowadziło taki nakaz publikowania informacji dla samych pacjentów właśnie o dietach, ale nie tylko. Dlatego my wprowadziliśmy na tej zakładce, o której przed chwilą powiedziałem, takie dekadowe jadłospisy, czyli z wyprzedzeniem 10-dniowym pacjenci mogą zobaczyć, mówiąc wprost, jakie posiłki przed nimi, jakie śniadanie, jakie obiady, jakie kolacje. Nie tylko same posiłki, ale również ich wartość odżywcza, energetyczna, a więc podział na białko, tłuszcze, węglowodany, błonnik, sód, ale również te ważne informacje o tym, jakie są ewentualnie alergeny. Więc ten tutaj element dotyczący informowania pacjentów, bardzo ważnego, również jest dostępny na tej podstronie. Publikujemy również zdjęcia posiłków. No i kolejny element bardzo ważny, czyli to, że istnieje możliwość anonimowego zgłaszania uwag, jeśli chodzi o ten system żywienia w naszym szpitalu. Również odsyłam tutaj mieszkańców, pacjentów do naszej zakładki Żywienie dla zdrowia w strefie pacjenta. Tutaj właśnie można na tej zakładce swoje anonimowe, czy pozytywne, czy bardziej krytyczne opinie dotyczące żywienia w szpitalu zgłosić.
2: Szpital we Włocławku ma, rozumiem, własną kuchnię i we własnym zakresie te posiłki przygotowuje. Nie są to posiłki zamawiane z cateringu, tylko przygotowywane tutaj na terenie szpitala.
0: Tak, my jako szpital dysponujemy własną kuchnią, zespołem, który właśnie w tej kuchni pracuje, również silnym zespołem dietetyków.
1: Celem zmiany jest podniesienie jakości żywienia pacjentów oraz uznanie posiłku za realny element procesu leczenia. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że odpowiednio zbilansowana dieta ma wpływ nie tylko na komfort pacjenta, ale również na jego stan odżywienia, rekonwalescencję i skuteczność terapii.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje

pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Marian Nowakowski, dyrektor LKS Wektor Wrocławek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiajmy o sukcesach na początku, jednak nie sukcesach samych zawodników, a bardziej trenerów, bardziej klubu jako takiego. Innowacje sportowe Klub Pro 2026. Laureatem jest m.in. Wektor Wrocławek, jest to jeden z 17 klubów laureatów. Opowiedzmy o samej tej inicjatywie.
1: Zgadza się. No to jest rzeczywiście przede wszystkim sukces trenerów naszego klubu. Złożyliśmy taki autorski projekt Next Level, który ma na celu wyposażyć trenerów w takie narzędzia, które będą na co dzień monitorowały cechy rozwoju zawodnika.
0: Właśnie, powiedzmy krótko na ten temat. Innowacja, na czym ta innowacja mniej więcej polega, tak żeby nasi widzowie zrozumieli?
1: Dostaliśmy dotację na zakup takiego nowoczesnego sprzętu i urządzeń, które pozwolą nam w warunkach klubowych, treningowych, w warunkach ośrodka sportu i rekreacji na bieżąco testować zawodników w czasie ich zajęć sportowych. Do tej pory to było możliwe tylko dla tych najlepszych zawodników, którzy trenowali w kadrze narodowej i reprezentacji Polski. To się odbywało najczęściej raz, trzy razy w roku. Natomiast teraz trenerzy będą mieli takie narzędzia, które pozwolą im robić to praktycznie codziennie i będziemy mogli objąć grupę zawodników, praktycznie wszystkich zawodników w klubie, nawet od tych najmłodszych, od 7 lat.
0: Czyli możemy powiedzieć, że ten next level rzeczywiście tutaj Wektora wchodzi na poziom już kadry, tak? Narodowej, jeśli chodzi o...
1: No jestem przekonany, że tak to się może stać i trenerzy takie narzędzia będą mieli. Oczywiście drugim etapem po zakupie tych urządzeń będzie przeszkolenie trenerów, no i jakieś sukcesywnie wprowadzanie tych badań i testów.
0: Jest Pan obecnie tutaj, jako gościmy Pana jako dyrektora Wektor, natomiast jest Pan też doświadczonym trenerem, doświadczonym szkoleniowcem. Ile to już lat?
1: O, dużo, nawet już nie liczę. No, trenerem już nie jestem. Teraz już zajmuję się praktycznie tylko koordynacją i administracją klubu. Robią to już młodsi i lepsi ode mnie. Ale klub ma już 30 parę lat, więc tak, no, początki były różne. Były i sukcesy, i upadki. Były lata, gdzie zdobywaliśmy bardzo dużo medali i bardzo dużo punktów w sporcie młodzieżowym. Ale myślę, że te ostatnie lata też są dobre.
0: Właśnie chciałem zapytać odnośnie właśnie tego szkolenia. Jak to szkolenie się zmieniało na przestrzeni lat? Wektora startowała w początku lat 90., mamy obecnie 2026 rok. Jak to szkolenie się zmieniało? Teraz domyślam się, że bardziej stawiamy na skomputeryzowanie, na powiedzmy już tą sztuczną inteligencję przy szkoleniu, więcej tabelek, Excela. Jak to wyglądało kiedyś?
1: Znaczy przede wszystkim zmienił się sposób naboru uczestników zajęć w klubie. Kiedyś do klubu mogli wejść tylko zawodnicy, dzieci, które były kandydatami na zawodników, którzy już prezentowały jakiś poziom sportowy. Czyli wybieraliśmy najzdolniejszych dzieciaków we Włocławku czy w okolicach Włocławka i my, trenerzy, zaproponowaliśmy im zajęcia w klubie. Teraz troszeczkę się ten model przestawił. Praktycznie klub jest miejscem, gdzie może uprawiać się, może nie trenować, ale uczestniczyć w zajęciach każde dziecko. Dziecko o różnych możliwościach ruchowych. Już nie nawet sportowych, tylko ruchowych. Czyli może być to dziecko mniej sprawne, może być dziecko otyłe i też się takimi dziećmi zajmujemy. Oczywiście realizujemy to jakby na dwóch etapach, czyli pierwsze to jest takie zajęcia

0: każdym dzieckiem, które przyjdzie do klubu, a druga taka forma czy etap to są zawodnicy, którzy są podlegają selekcji. Czyli wybieramy tych najzdolniejszych, tych, te dzieci, które mają wysoki, w naszym przekonaniu wysoki potencjał rozwojowy, sportowy, i ich otaczamy już taką bardziej szczególną opieką trenerską, szkoleniową. Współpracujemy już tutaj w tym zakresie z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki. No, stwarzamy im przede wszystkim lepsze warunki do rozwoju. Tych zawodników mamy w klubie, myślę, że gdzieś około 20-30. Oczywiście w zależności od kategorii wiekowej oni awansują do różnego rodzaju kadry, typu kadra narodowa seniorów, kadra narodowa młodzieżowców, juniorów i kadra narodowa B, czy kadra wojewódzka młodzików. Tam już są już w procesie selekcyjnym Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. No my mamy ich tylko wspierać w dalszym rozwoju.
1: Pamiętam właśnie z dawnych czasów, mój kolega, rok starszy, podczas WF-u po prostu, to były chyba zawody jakieś tam też lekkoatletyczne, no i WF-ista, trener WF-u, nauczyciel WF-u wypatrzył go i właśnie podpowiedział, żeby poszedł do Wektry i rozpoczęły się treningi z trenerem Wierzbickim, który właściwie do dzisiaj jest trenerem, a to było chyba już ze 20 lat temu, także ta kadra Wektry też jest doświadczona. Wcześniej to było bardziej opierane właśnie na scoutingu, a teraz, jak rozumiem, każdy może przyjść do klubu i w jakiś sposób swoje umiejętności rozwijać.
0: Każdy może się zgłosić. Mamy bardzo dużo, że tak powiem, zgłoszeń, telefonów od rodziców. Dzieci w różnym wieku, od pierwszej klasy szkoły podstawowej, nawet przedszkola, do nawet starszych kilkunastoletnich, 15-17-letnich. Oczywiście cały czas trenerzy też prowadzą taki nabór obserwacji zdolnych dzieciaków w szkołach, czyli jeżdżą też po szkołach, uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego, obserwują zawody i też proponują tym najzdolniejszym, którzy gdzieś tam się już pokazali na jakichś konkretnych imprezach sportowych, proponują też im zajęcia w klubie.
1: Co do obserwacji młodych, przyszłych, ewentualnych zawodników. W ubiegłym tygodniu mieliśmy Ligę Prezydenta 2026, zawody dla szkół podstawowych. Powiedzmy kilka słów na ten temat, jak to wyglądało. Zawody odbyły się na stadionie Osiru.
0: To jest tak jakby taka powrót do poprzedniej Ligi Prezydenta, która była kiedyś bardzo fajną, sztandarową imprezą, taką lekkoatletyczną dla dzieci i młodzieży we Włocławku. W tym roku tak zauważyliśmy, że jest bardzo niskie zainteresowanie, jeżeli chodzi o zawody lekkoatletyczne organizowane przez Szkolny Związek Sportowy. Chcielibyśmy tę lukę jakoś tak wypełnić. No i tutaj myślę, że z takim dużym sukcesem, bo w tych zawodach, które ostatnio zorganizowaliśmy, wystartowało chyba ponad 450 dzieci, praktycznie ze wszystkich szkół we Włocławku, więc chcielibyśmy to dalej kontynuować w latach następnych.
1: A jakie dyscypliny? Rozumiem, że oczywiście biegi.
0: Tam było wszystko, i skoki, i rzuty, i biegi, i sztafety, więc myślę, że ciekawe zawody. Będziemy chcieli włączyć to, bo zrobiliśmy to po raz pierwszy jako tylko i wyłącznie jako klub, jako jedyny organizator. Będziemy chcieli wnioskować do Urzędu Miasta, żeby wpisać na stałe tą imprezę już w program imprez miejskich.
1: Rywalizacja między dzieciakami odbywała się w dwóch kategoriach wiekowych. W obydwu wygrała szkoła podstawowa numer 22.
0: Tak, to jest taka szkoła, która w ostatnich latach wiedzie prym w rozgrywkach Szkolnego Związku i różnych zawodach lekkoatletycznych.
1: Od dzieci przejdźmy do imprezy, wielkiej imprezy sportowej, wielkiej imprezy biegowej, która już za nami. Relacja z półmaratonu Włocławek, bo o tym oczywiście wydarzenie mówimy, ukazało się już na naszej antenie. Natomiast ja chciałbym zapytać o same przygotowania. W tym roku rekordowa liczba uczestników, jeśli chodzi o bieg osób dorosłych, 800 osób. Jak wyglądały przygotowania do tak wielkiej imprezy?
0: To jest taki duży projekt, który jest organizowany przez nasz klub już po raz któryś. W tym roku 13. edycja. Zgłoszonych było 800, dokładnie 800 zawodników, wystartowało troszeczkę mniej. Przygotowania do tej imprezy rozpoczynamy kilka miesięcy przed. To jest taka już, że tak powiem, duża machina i biurokratyczna. Trzeba uzyskać odpowiednie pozwolenia, zgody i tak dalej, więc trzeba nad tym pracować wiele, wiele miesięcy wcześniej. To samo dotyczy

0: czy zgłoszeń zawodników, promocji tej imprezy. Impreza się rozwija z roku na rok. W tym roku 20 sponsorów, więc ten budżet też jest taki coraz wyższy z roku na rok. Coraz więcej mamy możliwości. I to, co cieszy najbardziej mnie, przynajmniej jako organizatora, to 26 stref kibica. Czyli mamy naprawdę znakomitych kibiców, nie tylko w koszykówce, ale i w lekkiej atletyce. Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślają, że atmosfera na trasie jest wyjątkowa we Wrocławku.
1: Półmaraton Wrocławek odbywa się trasą po mieście, te nieco ponad 21 km ulicami Wrocławka, także parkiem, bulwarami. To jest to też wyzwanie logistyczne w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom. Nie jest to bieg przełajowy gdzieś przez las, tylko ulicami Wrocławka. Tutaj też wymagana jest duża obecność służb.
0: Tak, zgadza się. 30 sędziów obsługuje samą trasę. 120 wolontariuszy, pewnie ponad 50 policjantów. Tutaj wielkie podziękowania dla naszej Komendy Miejskiej Policji za zaangażowanie, bo robią to naprawdę perfekcyjnie. Coraz mniej jest skarg od kierowców. Ta trasa jest w taki sposób zaprojektowana, by w jak najmniejszym stopniu utrudniać właśnie ruch aut na drogach. Ponad 7 km to jest odcinek w parku i bulwarach, więc nie ma tam żadnego ruchu kołowego. Myślę, że dla samych biegaczy jest bardzo atrakcyjna, bo bieganie po tym parku w warunkach takich pięknej polskiej jesieni ma swoje uroki.
1: Na koniec chciałbym jeszcze zapytać o kolejne zawody, do których przygotowują się zawodnicy Wektry. Co przed nami?
0: Już się przygotowujemy do Mistrzostw Polski, które organizujemy w 2028 roku. To będzie bardzo duża impreza, bardzo dla nas ważna. Wymaga też bardzo wielu przedsięwzięć takich logistycznych, organizacyjnych. Zaczęliśmy już nad tą imprezą pracować. Myślę, że będzie zdecydowanie lepsza niż ta, którą zrobiliśmy w 2020 roku w okresie, kiedy była pandemia i mieliśmy pewne ograniczenia organizacyjne.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Marian Nowakowski, dyrektor lekkoatletycznego klubu sportowego Wektra Wrocławek.
0: Dziękuję bardzo.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: plaża Wistka, Las, gmina Wocławek. Płeć: samica, rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: białoruda, wielkość średnia, cechy szczególne: dłuższy włos. Data przyjęcia: 4 października 2026. Miejsce znalezienia: ulica Parkowa, Michelin. Płeć: samiec, rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: czarny podpalany, wielkość średnia, cechy szczególne: brak.
1: Dzień dobry Państwu. Dziś temat kotów, ale nie taki normalny temat związany z kotami. Dziś chcieliśmy porozmawiać troszeczkę na temat kotów tak zwanych wolnobytujących, zwanych też wolnożyjącymi lub środowiskowymi. Z uwagi na to, że idzie zima, na pewno wiele osób zastanawia się, jak pomóc takim kotom, czym w zasadzie są koty wolnobytujące, i na te pytania postanowiliśmy odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Jak Państwo wiedzą, jesteśmy pracownikami schroniska dla zwierząt bezdomnych. Zwierzęta bezdomne według definicji ustawy o ochronie zwierząt to są zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się, zaginęły i chwilowo nie można ustalić ich właściciela. To są zwierzęta domowe i gospodarskie i właśnie takimi zwierzętami zajmujemy się na co dzień. Natomiast jeśli chodzi o koty wolnobytujące, to trochę nie do końca wpisują się w te definicje. Dlaczego? Ponieważ są to koty, które najczęściej urodziły się na zewnątrz, w środowisku, które nigdy nie przebywały w domu i które niekoniecznie miały wcześniej styczność z człowiekiem, a jeżeli miały, no to jedynie sporadyczną i no niekoniecznie chciałyby się bardziej z nim spoufalać. Koty wolnobytujące nie są też stricte zwierzętami dzikimi. Mamy w Polsce dwa gatunki zwierząt, przepraszam, kotów dzikich, to są żbiki i rysie. Natomiast koty wolnobytujące to są koty domowe jako gatunek, natomiast właśnie takie, które nie miały wcześniej styczności z człowiekiem. Jak rozróżnić kota wolnobytującego od takiego kota bezdomnego, który w jakiś sposób oddalił się od domu? No czasami może być to bardzo trudne, natomiast takim wyznacznikiem, jednym z wielu, jest zachowanie takiego kota. Jeśli kot biega za wszystkimi ludźmi, miauczy, przymila się, mruczy, no to bardzo często jest to kot udomowiony, który w jakiś sposób właśnie oddalił się od domu. Być może kot, który jest wypuszczany przez właściciela, ponieważ no nadal wiele osób wypuszcza swoje mruczki, żeby mogły pochodzić troszeczkę po okolicy. I takie koty jak najbardziej wpisują się w definicję zwierząt bezdomnych. Jeżeli taki kot dodatkowo jest w jakiś sposób zaniedbany, ma brudne futerko,

No to oczywiście wymaga interwencji. Jeżeli chodzi o koty te wolnobytujące, one najczęściej unikają człowieka, przy próbie kontaktu uciekają, mogą się zdarzyć takie bardzo mocno nieprzychylne ludziom koty, które wręcz będą atakować, syczeć, próbować udrapać, a nawet

najczęściej wtedy, jeśli kot taki zaginie. Być może pierwszy raz w życiu jest na dworze, nigdy nie wychodził i z tego względu prezentuje takie, a nie inne zachowanie. No to najczęściej właściciele bardzo się martwią, umieszczają ogłoszenia o zaginięciu takiego kota. Warto jest przeglądać strony internetowe czy też profile. Tutaj oczywiście w naszej okolicy miasta Włocławek, Spotted, czy też właśnie nasz schroniskowy, ponieważ jeżeli dostajemy informację, że taki kot zaginął, umieszczamy zawsze ogłoszenie grzecznościowe na naszym profilu. Drugim takim wyznacznikiem, że kot jest kotem wolnobytującym, jest nacięte ucho. Uszy kotom nacinane są podczas zabiegów sterylizacji, kastracji, po to właśnie, aby z daleka było widoczne, że jest to kot kastrowany, niedomowy stricte, tylko właśnie żyjący sobie w środowisku. Oczywiście tutaj może być troszeczkę mylne, tak? Czasami zdarza się, że kot ma na przykład zadrapane ucho, troszeczkę wygląda jak nacięte. Natomiast jeżeli jest całkowicie albo ścięty koniuszek, albo taki dość widocznie wycięty trójkącik na uchu, najczęściej prawym, no to mamy na 99,9% z kotem wolnobytującym. Oczywiście takie koty są dokarmiane. Są osoby, które zajmują się, opiekują się tymi kotami. Taki kot najczęściej jest przyzwyczajony do swoich karmicieli. Im ufa, im pozwala się dotknąć, pogłaskać, nawet wziąć na ręce. Natomiast niekoniecznie darzy takim samym zaufaniem każdą inną osobę. Tak? Także jeżeli patrzymy, jak koty wolnożyjące wchodzą w interakcję ze swoimi karmicielami, możemy odnieść wrażenie, że są to koty bardzo przyjazne do ludzi, a okazuje się, że w kontakcie z osobą, której nie znają, niekoniecznie właśnie takie są, właśnie syczą, próbują uciekać, czy nawet mogą zaatakować. Także jeżeli widzimy gdzieś w naszej okolicy kota, nie wiemy, czy jest wolnożyjący, czy po prostu komuś zaginął, może pojawił się nagle, może my go dopiero zauważyliśmy, warto skontaktować się z karmicielami, którzy znajdują się w okolicy, bo oni najczęściej wiedzą, kogo mają pod opiekę w swoim stadzie. Oczywiście pewnie wiele osób zastanawia się, jak pomóc takim kotom i czy w ogóle zasadne jest, żeby takie koty żyły w środowisku. Odpowiedź brzmi na pierwsze pytanie. Oczywiście można pomóc takim kotom, czy przez dokarmianie ich, czy teraz, kiedy robi się zimno, wystawienie na przykład budki dla kotów wolnobytujących w swojej okolicy pod blokiem, czy na przykład zostawienie uchylonego okienka w piwnicy, bo są już takie temperatury, że koty zaczynają szukać ciepłego schronienia. Wiemy, że niektóre osoby boją się, że taki kot nabrudzi, będzie nieprzyjemnie później w takiej piwnicy pachnieć. Możemy zabezpieczyć się, wstawiając do takiej piwnicy na przykład czy pudełko zwykłe plastikowe, takie większe, czy jakiś kartonik wypełniony piaskiem chociażby. Koty mają takie naturalne, instynktowne zachowanie, że korzystają z piasku, żeby się załatwić, więc prawdopodobnie skorzystają z tego. Jeśli mimo to boimy się, że będzie tam nabrudzone w tej piwnicy, można na przykład zastawić okienko taką specjalną drewnianą budką, dzięki czemu kot znajdzie sobie bezpieczne schronienie, a nasza piwnica pozostanie czysta. Oczywiście, jeżeli nie mamy możliwości dokarmiać samemu,
takiego kota, możemy skontaktować się, tak jak wspominałam, z karmicielami, zaoferować zakup być może jakiejś puszeczki dla tych kociaków. Na pewno takie osoby karmiące koty chętnie z pomocy skorzystają, bo bardzo często są to osoby, które zakupują jedzenie z własnych funduszy.

Naturalnie, jeśli chodzi o nas, czyli o schronisko, również pomagamy kotom wolnożyjącym. Przede wszystkim oferując karmę na zimę, ale także poprzez zabiegi kastracji, które prowadzimy praktycznie przez cały rok. Można nadal do nas zgłaszać się, przywozić koty niewykastrowane, wolnożyjące z terenu Włocławka. Zapraszamy wtedy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem, tak żeby umówić się na zabieg. A jeśli ktoś nie ma możliwości złapania takiego kota, to oferujemy tutaj kontakt do osoby, która pomaga, lub pożyczamy klatkę, pułapkę, tak żeby łatwiej tego kota po prostu móc złapać. Naturalnie, jeśli taki kot potrzebuje pomocy, jest ranny, uległ wypadkowi, jest widocznie chory, wychudzony, również pomagamy takim kotom, przyjmujemy je na czas leczenia, na czas rehabilitacji. Natomiast później takie koty są przez nas wypuszczane w miejsce ich bytowania. Tak, jeżeli już są w pełni zdrowia, one wracają po prostu do środowiska. Jeżeli nie były wcześniej kastrowane, no to również przeprowadzamy ten zabieg, zanim taki kot zostanie wypuszczony. Pamiętać należy, że koty, jeżeli się źle czują, bardzo drastycznie potrafią zmienić swoje zachowanie, więc zdarza się czasami, że przyjeżdża do nas kot. Kot jest bardzo miły, sympatyczny, źle się czuje, a kiedy już zostanie wyleczony, zaczyna czuć się lepiej, no to niestety, ale zaczyna też z nami walczyć, przestaje pozwalać się obsłużyć. No i wtedy wiemy, że mamy do czynienia z kotem również wolnożyjącym. Takie koty wtedy, no jeżeli nie są oswojone, jeżeli ciężko je obsługiwać, no to również zostają wypuszczone w miejsce bytowania po zabiegu kastracji. Czy koty takie w ogóle oswajać? No, tak jak wspominałam, karmiciele bardzo często, no nie tyle może oswajają te koty, co koty po prostu się do nich przyzwyczajają i zaczynają im ufać. Jest to o tyle pomocne, jeżeli koty potrzebują podania leków, jeżeli źle się czują, łatwo je wtedy złapać, zabrać do weterynarza. Taki karmiciel też wtedy pomaga w obsłudze takiego dzikuska w cudzysłowie, tak? Natomiast no, sami, jeżeli nie mamy możliwości dbania przez cały czas o takie koty, jeżeli nie mamy możliwości cały czas ich dokarmiania codziennie, jeżeli nie mamy możliwości sprawdzania ich stanu zdrowia, no to po prostu nie oswajajmy takich kotów. Dlaczego? Bo no, może się też zdarzyć, że takie koty przyzwyczają się do tego, że były karmione przez jakiś czas. Tak, często się tak zdarza na działkach, że latem osoby dokarmiają koty, później jesienią te działki nie zaglądają, koty niestety nie uczą się w inny sposób zdobywać pożywienia i głodują. Druga rzecz, takie koty, jeśli żyją w mieście, zostaną oswojone przez 2, 3, 4 osoby, no to uczą się, że można podchodzić do człowieka, no ale nie każdy niestety jest przychylny tym kociakom, tak? Więc mogą zostać poturbowane, mogą nawet podchodzić do jakichś innych zwierząt, takich jak psy. No może im się po prostu przez to stać krzywda. Więc jeżeli nie mamy zamiaru dbać przez cały rok, każdego dnia o te koty, to po prostu darujmy sobie oswajanie takiego kota, bo niestety, ale możemy przysporzyć mu po prostu krzywdy zamiast pomóc. Pamiętajmy też, że wedle przepisów prawa koty środowiskowe mają prawo do poszanowania przez człowieka, mają prawo do pomocy, mają prawo do godnego życia w swoim środowisku występowania. Tak? Także nie można, nie wolno takich kotów wyłapywać, robić im krzywdy w jakiś sposób. Nie wolno ich wywozić z miejsca bytowania, ponieważ wszystkie te działania są po prostu wbrew prawu, no i może za to grozić dosyć.

0: wysoka kara. Tak, tutaj jeśli chodzi o status kota wolnożyjącego, no to jest zbliżony do statusu zwierząt dzikich, które znajdują się pod ochroną, podobnie właśnie jak koty wolnobytujące. Pamiętajmy, że istnieją, przynajmniej powinny w każdej gminie istnieć, plany działania na rzecz zwierząt bezdomnych, plany pomocy zwierzętom właśnie wolno żyjącym. I do takich podstawowych zadań gmin należy właśnie między innymi kastracja czy pomoc w dokarmianiu kotów. Także jeżeli jesteśmy karmicielami, warto zgłosić się do swojej gminy, zaznajomić się z takim planem pomocy zwierzętom i no, skorzystać z tej pomocy, którą gminy nam zaoferują. A my pamiętajmy też, że takie koty wolnobytujące to nie są po prostu koty, które wymagają naszej nieustannej opieki, to znaczy oczywiście codziennej, natomiast no nie 24 godziny na dobę. To są koty, które, szczególnie te dorosłe, już kilkuletnie, które doskonale sobie radzą w swoim środowisku, są także naszymi sprzymierzeńcami, jeśli chodzi o chociażby wyłapywanie gryzoni, tak? Doskonale radzą sobie z myszami, a te starsze, bardziej doświadczone pomagają zwalczać nam szczury, co jest szczególnie przydatne przecież na naszych osiedlach, no ale także i w domkach jednorodzinnych, tak? Także jeżeli zauważymy takiego kota obok siebie, dajmy mu spokojnie żyć, nie przeganiajmy, nie próbujmy łapać. Oczywiście możemy pomóc wystawiając miskę z jedzeniem, czy właśnie budkę na zimę. Natomiast pamiętajmy, że no, to nie są generalnie koty, które chciałyby żyć wspólnie z człowiekiem pod jednym dachem. Bardzo często zdarza się, że takie koty nie przyzwyczajają się do życia w domu, nie potrafią chociażby korzystać z kuwety, cały czas wołają na dwór. No i bardzo ciężko, bardzo często jest oswoić też takiego kota. Więc jeśli to nie jest malutki kociak, który potrzebuje naszej pomocy, jeśli nic mu się nie dzieje, jeśli kot jest zadbany, no to po prostu dajmy mu żyć i nie przeszkadzajmy w tym. Dziękuję bardzo.
1: Do adopcji polecają się Drago. Drago to 2-letni psiak w typie pitbulla. Ma brązowe umaszczenie z białymi dodatkami. Drago trafił do nas przestraszony, niepewny tego, co się z nim dzieje. Aktualnie chętnie wychodzi na spacery, stał się bardziej spokojny i zrelaksowany. Faktem jest, że Draguś nie jest psem dla każdego. Jest nieco wybiórczy, jeżeli chodzi o kontakty z ludźmi. Ma swoich ulubionych pracowników i wolontariuszy. Jest też wybiórczo nastawiony do innych zwierząt. Są psy, które zwyczajnie ignoruje i takie, z którymi ostro kłóci się przez kraty boksu. Musimy też dodać, że jest silnym psem. Zaciekawiony czymś lub zaaferowany potrafi pociągnąć. Niemniej, Drago to fantastyczny pies, który ma swoich fanów i który zasługuje na miłość. Czy uda mu się znaleźć własnego człowieka? Kogoś, kto pokocha i zadba o niego już do końca? Bardzo w to wierzymy i mamy nadzieję, że stanie się to już niebawem. Z uwagi na jego wybiórczość i nieufność nie polecamy Drago do domu, w którym mieszkają małe dzieci oraz gdzie są inne zwierzęta. Drago zarejestrowany jest pod numerem 13 246/212/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Una. Malutka koteczka Una nie ma jeszcze 3 miesięcy, a już poznała, czym jest tęsknota, choroba i ból. Una trafiła do nas z objawami kociego kataru i zarobiałymi oczkami, które już są w znacznie lepszym stanie. Chudziutka, bezbronna, bez mamy i rodzeństwa. Jej ogonek nosi ślady uszkodzenia. Czy został przycięty drzwiami? Uległa wypadkowi? A może coś się zaatakowało? Nie wiemy. To co wiemy, to że Una jest mega przylepką. Kocha ludzi, podbiega po głaski, pakuje się na kolanka, wtula w ludzkie ramiona i mruczy, a potem smuci się, kiedy człowiek odchodzi. Niestety, w schronisku nie mamy możliwości poświęcić jej tyle uwagi, ile potrzebuje. Dlatego chcielibyśmy, aby jak najszybciej znalazła dom. Taki z prawdziwego zdarzenia, w którym będzie kochana, rozpieszczana i zaopiekowana. A ona odwdzięczy się mruczeniem, przytulaniem, dawaniem swojego ciepełka w nocy. nocy i kochaniem swoich nowych ludzi do końca życia. UNA zarejestrowana jest pod numerem 48 97.

7/113/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Na razie jest za młoda na przeprowadzenie zabiegu sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Niepokój w kilku wrocławskich szkołach. We wtorkowe przedpołudnie placówki otrzymały wiadomości o rzekomym zagrożeniu bombowym. Na miejscu byli policjanci i strażacy, a część szkół ewakuowano. Zgłoszenia dotyczyły m.in. szkół podstawowych nr 2, 3, 19,

0: I-23. W SP-23 uczniowie zostali wyprowadzeni z budynku. Służby oceniają wiadomości jako mało wiarygodne, ale sprawdzają wszystkie zgłoszenia. Na razie nie potwierdzono obecności żadnego ładunku wybuchowego. Babie lato kojarzy się z ciepłymi, słonecznymi dniami, które pojawiają się jesienią, ale to także delikatne nici pajęczyn unoszące się w powietrzu. Właśnie nimi inspirowali się uczestnicy kolejnych warsztatów Posztukuj z GSW. W Galerii Sztuki Współczesnej we Wrocławku powstały prace nawiązujące do jesiennej natury.
1: Zajmowałyśmy się tematem babiego lata. Panie miały okazję dzięki pięknym materiałom, pięknym suszonym kwiatom, liściom, taśmą, pisakom, oczywiście był też papier czerpany, akwarele, stworzyły unikalne dzieła, które są jakby taką metaforą przemijającego czasu, ich przemyśleń dotyczących tego, jak nadchodzi jesień, jak się czują. Niektóre panie miały trochę problem, żeby się wyrazić, niektóre wręcz chłonęły tę atmosferę i tutaj mieli państwo akurat przykład, gdzie niektóre panie nie mają problemu z pisaniem własnej poezji, ale to była taka cudowna okazja, żeby porozmawiać, trochę znowu spróbować czegoś nowego i zmierzyć się z tym, czego nigdy nie próbowały, czy sobie poradzą. Zawsze sobie świetnie radzą, zawsze to wychodzi bardzo oryginalnie. Także jak zwykle było to bardzo ciekawe, bardzo emocjonujące, pełne emocji spotkanie przy kawie, przy rozmowie. Także no ja uwielbiam nasze uczestniczki. Mamy też tutaj nowego uczestnika, jednego pana, także mamy grono powiększone o rodzynka. Także jest cudownie. No.
0: Było twórczo, kolorowo i przede wszystkim bez nudy. Uczestnicy warsztatów zgodnie przyznawali, że chętnie biorą udział w takich zajęciach. To dla nich okazja, by zrobić coś własnymi rękami, spotkać się i puścić wodze wyobraźni.
2: Myślę, że wyszło to bardzo fajnie. Takie bardzo inspirujące zajęcia. Ja osobiście bardzo lubię coś takiego i myślę, że każda z nas była bardzo zadowolona i prace według naszej Moniczki wyszły całkiem, całkiem fajnie.
3: Udało się troszeczkę pokolorować, prawda, tą jesienną aurę.
2: Myślę, że tak. Zobaczycie nawet na naszych pracach, że wygląda to całkiem jesiennie i bardzo... bardzo ładnie.
3: Czy często pani przychodzi tutaj na warsztaty?
2: To znaczy ja tak okazjonalnie bym powiedziała. Akurat przechodziłam, zajrzałam, zostałam. I bardzo mi się podoba.
4: No, ja jak zwykle bywam na wszystkich kulturalnych imprezach, a to mnie tak wciągnęło, gdyż ja kocham takie prace. I nawet napisałam wierszyk o tej naszej pracy. Może przeczytam. Babie lato suszy kwiaty, sprawia, że kolory zastygają. Pajączek złotej nici po Włocławku rozsiewa. Babie lato we Włocławku dotyka nieba.
3: Proszę.
4: No naprawdę, bo po Włocławku chodzę dopiero 33 miesiące, ale jestem zakochana w tym mieście i na pewno już nigdzie stąd nie ucieknę, bo tu jest taka wspaniała atmosfera, no, że aż mam motyle w brzuchu, no nie? No, to są takie emocje, że nie idzie wyrazić słowami. Właśnie, babie lato suszy kwiaty, sprawia, że kolory zastygają i potem to zostaje przez cały rok, no nie? Ta namiastka tej jesieni, tego wszystkiego, a tu koleżanka taką dziewczynę zrobiła, właśnie to dopiero jest dzieło.
3: Widzę, że to połączenie takich różnych technik, prawda? Różnych elementów.
4: O tak, tak, bo ja kocham kwiaty i proszę sobie wyobrazić, że na Śląsku uwielbiałam pewne kwiaty i ja je przywiozłam tutaj, na nasz, no to są cynie, to są tak piękne kwiaty.
0: Jesienne warsztaty były okazją nie tylko do stworzenia własnych prac, ale też do spojrzenia na dobrze znane zjawisko z zupełnie innej, artystycznej perspektywy. Babie lato tym razem zostało zatrzymane nie w powietrzu, ale na papierze. Elektryczne hulajnogi na dobre wpisały się w krajobraz polskich miast. Korzystają z nich także dzieci i młodzież. Wraz z rosnącą popularnością pojawiają się jednak problemy z bezpieczeństwem. Podczas jednej z policyjnych akcji funkcjonariusze ujawnili 214 wykroczeń popełnionych przez kierujących hulajnogami. Dodatkowo z roku na rok wzrasta też liczba wypadków i kolizji.
5: Porównując je do całego roku ubiegłego, możemy powiedzieć, że mamy wzrost zdarzeń drogowych z udziałem osób, które korzystają z hulajnóg, ponieważ w ubiegłym roku odnotowaliśmy łącznie 27 wypadków, w których niestety zginęły 2 osoby, a 25 osób zostało rannych. Odnotowaliśmy też ponad 170 kolizji, więc patrząc na te dane mamy wzrost. Ten środek transportu na pewno w ostatnich latach nabrał na popularności. Bardzo często korzystają z niego osoby młode.
0: Jednym z najczęstszych problemów jest prędkość.

0: Przepisy pozwalają poruszać się hulajnogą elektryczną z maksymalną prędkością 20 km na godzinę. Policjanci zwracają jednak uwagę, że część użytkowników próbuje zwiększać możliwości swoich pojazdów i jeździ znacznie szybciej.
1: Patrząc na to, co było przyczyną zdarzeń drogowych, tutaj patrząc na naszą statystykę, możemy powiedzieć, że najczęstszą przyczyną jest przede wszystkim niedostosowanie prędkości do panujących warunków na drodze, jak również nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, czy też nieprawidłowe omijanie. Niestety też kierujący hulajnogami nie stosują się do przepisów ruchu drogowego. Widzimy to po też naszych interwencjach i tutaj najczęstszymi wykroczeniami, które są popełniane przez właśnie osoby korzystające z tego typu środka transportu, jest przede wszystkim przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, jak również nieustąpienie pierwszeństwa pojazdowi czy też pieszemu, ale zdarzają się też sytuacje, gdzie kierujący korzystają z telefonu komórkowego podczas jazdy hulajnogą. Mamy też już przypadki, kiedy młodzi kierujący nie mają obowiązkowego kasku ochronnego założonego na głowie. Tutaj jest mowa o osobach, które nie ukończyły 16 roku życia.
0: Dlatego policjanci prowadzą także działania profilaktyczne. Podczas spotkań z młodzieżą pokazują, jak niewiele potrzeba, by doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Jedno z takich spotkań odbyło się we Włocławku.
2: Zależy nam na tym, żeby każdy uczestnik, który dba o bezpieczeństwo, przyszedł i zobaczył, jak to jest, jak to mogą być zbliżone warunki do wypadku drogowego i jak niewiele potrzeba, żeby do tego wypadku doszło. Dlatego też zależy nam na tym, żeby każdy uczestnik ruchu drogowego był świadomym uczestnikiem ruchu i wiedział, że mały błąd może spowodować, że do tego wypadku może dojść i chcielibyśmy zrobić, żeby do tych wypadków właśnie nie dochodziło. Bardzo ważne jest podczas kierowania hulajnogą elektryczną zwracanie uwagi na to, że po pierwsze, jeżeli jeździmy w dwójkę, bardzo łatwo może dojść do wypadku. Wystarczy jakiś niewielki krawężnik, dziura, nierówność na jezdni. To wszystko może spowodować, że się bardzo łatwo możemy wywrócić. Jeżeli to będzie połączone jeszcze z nadmierną prędkością, wówczas skutki takiego zdarzenia mogą być tragiczne. Niestety, tak jak pokazują nasze statystyki, z uwagi na to, że ten pojazd typu hulajnoga elektryczna, czy też rower, on jest coraz bardziej popularnym pojazdem. Mamy coraz więcej zdarzeń, dlatego zależy nam na tym, żeby właśnie wyjść do tej młodzieży, do tych osób, które najczęściej korzystają z hulajnóg elektrycznych i żeby pokazać, jak niewiele potrzeba, żeby do wypadku doszło. Dlatego dbajmy o bezpieczeństwo i żeby do tych wypadków nie dochodziło.
0: O bezpieczeństwie trzeba pamiętać również teraz, gdy dni są coraz krótsze. Jesienią szybciej zapada zmrok, a widoczność mogą dodatkowo ograniczać deszcz czy mgła. Policjanci przypominają więc o odblaskach i zachęcają, by zadbać o to, aby kierujący hulajnogą był dobrze widoczny dla innych uczestników ruchu. Budżet obywatelski jest inicjatywą cieszącą się dużą popularnością we Włocławku. Świadczy o tym liczba oddawanych głosów oraz samych projektów składanych do ratusza. Obecnie jeden z nich jest realizowany na budynku Zespołu Szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
3: W naszym mieście powstaje coraz więcej murali. One niewątpliwie upiększają tą przestrzeń miejską Włocławka. Stąd również pomysł na kolejny mural akurat w tej części naszego miasta, czyli właśnie na osiedlu Południe, na budynku szkoły, gdzie właśnie patronem jest Krzysztof Kamil Baczyński.
4: Co ten mural przedstawia? Wiem, że było głosowanie, o ile mnie pamięć nie myli, były dwie propozycje. Która wygrała?
3: Zarówno jedna, jak i druga opcja to była twórczość, historia, nawiązywanie do biografii Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ale również do symboli narodowych, do powstania warszawskiego i do Polski walczącej, więc tutaj te dwa projekty były podobne. Oczywiście one różniły się pewnymi detalami, natomiast to mieszkańcy Włocławka zdecydowali, głosując w ramach konsultacji społecznych, który projekt ma być realizowany. No i właśnie jest ten projekt wybrany przez mieszkańców w trakcie realizacji.
0: Pomysłodawca projektu jest związany z Zespołem Szkół nr 4 zarówno w przeszłości, jak i obecnie.
3: Jestem również związany z tą szkołą, ponieważ jestem absolwentem gimnazjum nr 7 oraz 4 liceum ogólnokształcącego we Włocławku, a aktualnie pracuję w tej szkole jako nauczyciel. Również jestem związany z tą częścią naszego miasta, ponieważ osiedle Południe to jest to osiedle, na którym się wychowywałem. Do tej pory mieszka tutaj moja babcia, mieszkają tutaj moi rodzice. W związku z tym ten pomysł też jest takim połączeniem właśnie zarówno dla środowiska szkolnego, jak i dla środowiska lokalnego, tutaj właśnie dla mieszkańców. Niewątpliwie szkoła od zawsze dba o to, żeby uczyć, żeby przypominać właśnie postać Krzysztofa Kamila

0: Baczyńskiego. Sam również brałem udział w konkursach recytatorskich poezji Baczyńskiego, więc ten temat i ta postać jest mi niewątpliwie bardzo bliska. Od blisko 30 lat te konkursy się w naszej szkole odbywają i właśnie mural miał być takim kolejnym elementem kultywowania właśnie tej postaci naszego patrona.
1: Mural to jednak nie wszystko. W tegorocznej edycji Jakub Steinwald zgłosił kolejny pomysł związany z osiedlem Południe, a konkretnie z nieuporządkowanymi terenami zielonymi w pobliżu Baczyńskiego.
0: W zeszłym roku projekt o nazwie Mural Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Baczynie okazał się sukcesem. 408 głosów uzyskał w ramach włocławskiego budżetu obywatelskiego, więc idę za ciosem. I w tym roku również złożyłem projekt w ramach WBO, również związany z Baczyńskim, mianowicie obok szkoły, tuż przy muralu, na placu, który aktualnie jest kompletnie niewykorzystywany. Chciałbym, żeby został stworzony park kieszonkowy właśnie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W tym parku chciałbym, żeby właśnie i to mieszkańcy, ale też i uczniowie chodzący do szkoły mogli korzystać jako takiego miejsca odpoczynku, relaksu, odprężenia, do podnoszenia jakości życia mieszkańców. Chciałbym, żeby również takim elementem właśnie związanym z Baczyńskim było to, żeby no, w jakimś stopniu, w jakiś sposób upamiętnić Baczyńskiego, tworząc takie pewne miejsce pamięci w tym parku kieszonkowym. Powstaje w naszym mieście sporo takich miejsc, ponieważ no, mamy realizowany mini skwer Park Kobiet, za chwileczkę będzie Park Południa, Park Barska czy Park Grzywno. Więc myślę, że tutaj dobrym pomysłem jest stworzenie takiego parku akurat właśnie w tej części naszego miasta, czyli na osiedlu Południe.
1: Włocławskie murale są zlokalizowane głównie w Śródmieściu. Opowiadają o ważnych wydarzeniach, miejscach, symbolach i postaciach, które ukształtowały lokalną tożsamość. Nowy mural powstający na Baczynie wychodzi poza centrum. Być może w ślad za nim kolejne murale powstaną także na innych osiedlach. Wrocławek miastem sportu to jedno z haseł mających reklamować nasze miasto. We Wrocławku funkcjonuje szereg klubów i stowarzyszeń sportowych reprezentujących różne dyscypliny. Trzeba jednak mieć gdzie trenować. Do naszej redakcji dotarły informacje, że kluby nie mają gdzie prowadzić treningów. Przyszkolne sale gimnastyczne mają duże obłożenie. Ratusz już wcześniej dostrzegł problem i chciał mu przeciwdziałać.
2: Tak, oczywiście z salami gimnastycznymi jest zwykle, z salami sportowymi przy szkołach jest zwykle kłopot. Sale, które są w posiadaniu ośrodka sportu i rekreacji, niestety no, nie mogą pomieścić wszystkich, dlatego wykorzystywane są sale sportowe przy wrocławskich placówkach. Jedne wykorzystywane są bardziej chętnie, drugie mniej. Oczywiście najbardziej chętne są te pełnowymiarowe, te duże sale sportowe. I w związku z tym 24 czerwca radni podjęli uchwałę, że korzystać mogą oczywiście z tych sal wszyscy, natomiast w godzinach od 16 do 20 mogą korzystać kluby sportowe, stowarzyszenia, które prowadzą szkolenie dla dzieci i młodzieży. No w związku z tym, żeby dzieci i młodzież nie chodziły po zmroku, żeby to wszystko odbywało się bezpiecznie. Dlatego miało być to ustalone wspólnie z dyrekcjami szkół do końca sierpnia. Dokładne terminy zostały ustalone i w związku z tym te wszystkie zapotrzebowania na sale sportowe zbierane były do końca sierpnia i w pierwszej kolejności, tak jak mówię, uchwałą Rady Miasta miały korzystać z tego kluby, które są i osoby, które są stowarzyszone w tych stowarzyszeniach sportowych.
1: Uchwała nie rozwiązała problemu całkowicie. Trudno jest jednak znaleźć kompleksowe rozwiązanie. Liczba sal sportowych jest ograniczona.
2: To znaczy, tych rozwiązań jest trudno znaleźć innych, bo sala buduje się tylko jedna w zespole szkół numer 8 na ulicy Willowej, natomiast pozostałe proponujemy, czy mniejsze salki, no bo jeżeli chodzi o budżet obywatelski, to nasi fantastyczni seniorzy korzystają głównie z tych mniejszych salek, gdzie są ćwiczenia takie w mniejszej 20-osobowej grupie. Oczywiście z tych dużych sal też w niektórych momentach korzystają, natomiast tutaj no, chodzi o to, żeby głównie dostęp do sal miały dzieciaki i młodzież, oczywiście do 16. W niektórych przypadkach, w niektórych szkołach jest to do 17, ponieważ szkoły realizują również projekty Ministerstwa Sportu, chociażby chociażby taki projekt Aktywny Plus, mnóstwo innych projektów, na które są pieniądze przeznaczone dla jednostki samorządu terytorialnego z Ministerstwa Sportu. Natomiast, no mówię, tu w tym przypadku, jeżeli chodzi o takie grupy chociażby niestowarzyszone, jest w tym pewien kłopot, no i niestety te grupy muszą po godzinie 20 dopiero będą mogły korzystać z sal, ewentualnie w dni wolne od pracy, w dni wolne, czy

0: chociażby w soboty, ale zależy to wszystko od decyzji dyrektorów, to jest w kompetencjach dyrektorów placówek.
1: Na pewno cieszy to, że włocławianie chętnie angażują się w zajęcia sportowe. Zarówno dzieci, dorośli, jak i seniorzy dbają o kulturę fizyczną. Problemów lokalowych trudno jednak uniknąć. Sytuację w pewnym stopniu rozwiąże nowa sala gimnastyczna na Zawiślu. Jednak do zakończenia prac pozostało jeszcze wiele miesięcy. Od nowego roku szkolnego pojawiły się nowe przepisy dotyczące żywienia uczniów w szkołach. Zgodnie z wytycznymi posiłki mają być zdrowsze. Zmiany w kwestiach żywieniowych od stycznia pojawiły się również w szpitalach. Lecznice miały okres przejściowy do 31 sierpnia 2026 roku. Od 1 września nowe przepisy są w pełni egzekwowane.
2: Rzeczywiście, od 1 września tego roku szpitale w Polsce musiały się dostosować do wymagań rozporządzenia ministra zdrowia. I tutaj już pierwsza ważna uwaga. Dla nas to dostosowanie się do tych wymagań nie było żadną rewolucją, dlatego że od wielu miesięcy po pierwsze przygotowujemy się, po drugie regularnie, konsekwentnie wprowadzamy coraz wyższe standardy, jeśli chodzi o żywienie pacjentów. No a teraz najważniejsze, czyli co te zmiany oznaczają dla samych pacjentów. Przede wszystkim teraz te diety, które i sposób żywienia, który jest w szpitalu, musi być dostosowany do stanu zdrowia pacjenta. To znaczy, jeśli pacjent nie może na przykład jeść konkretnych grup pokarmów, to oczywiście diety są, tak jak powiedziałem, ściśle pod tego indywidualnego pacjenta dobrane.
1: Nowe rozporządzenie wprowadziło również kontrolę jakości żywienia. Placówki mają obowiązek przeprowadzenia akredytowanych badań laboratoryjnych serwowanych dań.
2: Co kryje się pod tym pojęciem? Po pierwsze to, że te kontrole są teraz dokonywane na bieżąco. Mówię o takich kontrolach, powiedziałbym, organoleptycznych, czyli to, jak te posiłki danego dnia wyglądają, jak smakują, jaki mają zapach. I to jest jakby rzecz pierwsza. Rzecz druga, rozporządzenie wprowadziło również obligatoryjne, okresowe badania laboratoryjne posiłków i rzeczywiście na naszej stronie w zakładce Strefa Pacjenta jest też kolejna zakładka Żywienie dla Zdrowia i tam opublikowaliśmy ostatnie badania kontrolne laboratoryjne właśnie w tym zakresie, gdzie w ciągu jednego dnia różne posiłki były kontrolowane. Wyniki tej kontroli, tak jak mówię, są publicznie dostępne na naszej stronie internetowej. Ważna rzecz jest również taka, że to rozporządzenie wprowadziło taki nakaz publikowania informacji dla samych pacjentów właśnie o dietach, ale nie tylko. Dlatego my wprowadziliśmy na tej zakładce, o której przed chwilą powiedziałem, takie dekadowe jadłospisy, czyli z wyprzedzeniem 10-dniowym pacjenci mogą zobaczyć, mówiąc wprost, jakie posiłki przed nimi, jakie śniadania, jakie obiady, jakie kolacje. Nie tylko same posiłki, ale również ich wartość odżywcze, energetyczne, a więc podział na białko, tłuszcze, węglowodany, błonnik, sód, ale również te ważne informacje o tym, jakie są ewentualnie alergeny. Więc ten tutaj element dotyczący informowania pacjentów, bardzo ważnego, również jest dostępny na tej podstronie. Publikujemy również zdjęcia posiłków. No i kolejny element bardzo ważny, czyli to, że istnieje możliwość anonimowego zgłaszania uwag, jeśli chodzi o ten system żywienia w naszym szpitalu. Również odsyłam tutaj mieszkańców, pacjentów do naszej zakładki Żywienie dla Zdrowia w strefie pacjenta. Tutaj właśnie można na tej zakładce swoje anonimowe, czy pozytywne, czy bardziej krytyczne opinie dotyczące żywienia w szpitalu zgłosić.
3: Szpital we Włocławku ma, rozumiem, własną kuchnię i we własnym zakresie te posiłki przygotowuje. Nie są to posiłki zamawiane z cateringu, tylko przygotowywane tutaj na terenie szpitala.
2: Tak, my jako szpital dysponujemy własną kuchnią, zespołem, który właśnie w tej kuchni pracuje, również silnym zespołem dietetyków.
1: Celem zmiany jest podniesienie jakości żywienia pacjentów oraz uznanie posiłku za realny element procesu leczenia. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że odpowiednio zbilansowana dieta ma wpływ nie tylko na komfort pacjenta, ale również na jego stan odżywienia, rekonwalescencję i skuteczność terapii.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Marian Nowakowski, dyrektor LKS Wektora Wrocławek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiajmy o sukcesach na początku, jednak nie sukcesach samych zawodników, a bardziej trenerów, bardziej klubu jako takiego. Innowacje sportowe Klub Pro 2026. Laureatem jest m.in. Wektor Wrocławek, jest to jeden z 17 klubów laureatów. Opowiedzmy o samej tej inicjatywie.
1: Zgadza się. No to jest rzeczywiście przede wszystkim sukces trenerów naszego klubu. Złożyliśmy taki autorski projekt Next Level, który ma na celu wyposażyć trenerów w takie narzędzia, które będą na co dzień monitorowały cechy rozwoju zawodnika.
0: Właśnie, powiedzmy krótko na ten temat. Innowacja, na czym ta innowacja mniej więcej polega, tak żeby nasi widzowie zrozumieli?
1: Dostaliśmy dotację na zakup takiego nowoczesnego sprzętu i urządzeń, które pozwolą nam w warunkach klubowych, treningowych, w warunkach ośrodka sportu i rekreacji na bieżąco testować zawodników w czasie ich zajęć sportowych. Do tej pory to było możliwe tylko dla tych najlepszych zawodników, którzy trenowali w kadrze narodowej i reprezentacji Polski. To się odbywało najczęściej raz, trzy razy w roku. Natomiast teraz trenerzy będą mieli takie narzędzia, które pozwolą im robić to praktycznie codziennie i będziemy mogli objąć grupę zawodników, praktycznie wszystkich zawodników w klubie, nawet od tych najmłodszych, od 7 lat.
0: Czyli możemy powiedzieć, że ten next level rzeczywiście tutaj Wektora wchodzi na poziom już kadry, tak? Narodowej, jeśli chodzi o...
1: No jestem przekonany, że tak to się może stać i trenerzy takie narzędzia będą mieli. Oczywiście drugim etapem po zakupie tych urządzeń będzie przeszkolenie trenerów, no i jakieś sukcesywnie wprowadzanie tych badań i testów.
0: Jest Pan obecnie tutaj, gościmy Pana jako dyrektora Wektry, natomiast jest Pan też doświadczonym trenerem, doświadczonym szkoleniowcem. Ile to już lat?
1: O, dużo, nawet już nie liczę. No, trenerem już nie jestem. Teraz już zajmuję się praktycznie tylko koordynacją i administracją klubu. Robią to już młodsi i lepsi ode mnie. Ale klub ma już 30 parę lat, więc tak, no, początki były różne. Były i sukcesy, i upadki. Były lata, gdzie zdobywaliśmy bardzo dużo medali i bardzo dużo punktów w sporcie młodzieżowym. Ale myślę, że te ostatnie lata też są dobre.
0: Właśnie chciałem zapytać odnośnie

0: właśnie tego szkolenia. Jak to szkolenie się zmieniało na przestrzeni lat? Wektra startowała w początku lat 90., mamy obecnie 2026 rok. Jak to szkolenie się zmieniało? Teraz domyślam się, że bardziej stawiamy na skomputeryzowanie, na powiedzmy już tą sztuczną inteligencję przy szkoleniu, więcej tabelek, Excela. Jak to wyglądało kiedyś?
1: Znaczy przede wszystkim zmienił się sposób naboru uczestników zajęć w klubie. Kiedyś do klubu mogli wejść tylko zawodnicy, dzieci, które były kandydatami na zawodników, którzy już prezentowały jakiś poziom sportowy. Czyli wybieraliśmy najzdolniejszych dzieciaków we Włocławku czy w okolicach Włocławka i my, trenerzy, zaproponowaliśmy im zajęcia w klubie. Teraz troszeczkę się ten model przestawił. Praktycznie klub jest miejscem, gdzie może uprawiać się, może nie trenować, ale uczestniczyć w zajęciach każde dziecko. Dziecko o różnych możliwościach ruchowych. Już nie nawet sportowych, tylko ruchowych. Czyli może być to dziecko mniej sprawne, może być dziecko otyłe i też się takimi dziećmi zajmujemy. Oczywiście realizujemy to jakby na dwóch etapach, czyli pierwsze to jest takie zajęcia z każdym dzieckiem, które przyjdzie do klubu, a druga taka forma czy etap to są zawodnicy, którzy są podlegają selekcji. Czyli wybieramy tych najzdolniejszych, te dzieci, które mają wysoki, w naszym przekonaniu wysoki potencjał rozwojowy, sportowy. I ich otaczamy już taką bardziej szczególną opieką trenerską, szkoleniową. Współpracujemy już tutaj w tym zakresie z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki. No, stwarzamy im przede wszystkim lepsze warunki do rozwoju. Tych zawodników mamy w klubie, myślę, że gdzieś około 20-30. Oczywiście w zależności od kategorii wiekowej oni awansują do różnego rodzaju kadr, typu kadra narodowa seniorów, kadra narodowa młodzieżowców, juniorów i kadra narodowa B, czy kadra wojewódzka młodzików. Tam już są już w procesie selekcyjnym Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. No my mamy ich tylko wspierać w dalszym rozwoju.
0: Pamiętam właśnie z dawnych czasów, mój kolega, rok starszy, podczas WF-u po prostu to były chyba zawody jakieś tam też lekkoatletyczne, no i WF-ista, trener WF-u, nauczyciel WF-u wypatrzył go i właśnie podpowiedział, żeby poszedł do Wektry i rozpoczęły się treningi z trenerem Wierzbińskim, który właściwie do dzisiaj jest trenerem, a to było chyba już ze 20 lat temu, także ta kadra Wektry też jest doświadczona. Wcześniej to było bardziej opierane właśnie na scoutingu, a teraz, jak rozumiem, każdy może przyjść do klubu i w jakiś sposób swoje umiejętności rozwijać.
1: Każdy może się zgłosić. Mamy bardzo dużo, że tak powiem, zgłoszeń, telefonów od rodziców. Dzieci w różnym wieku, od pierwszej klasy szkoły podstawowej, nawet przedszkola, do nawet starszych kilkunastoletnich, 15-17-letnich. Oczywiście cały czas trenerzy też prowadzą taki nabór obserwacji zdolnych dzieciaków w szkołach, czyli jeżdżą też po szkołach, uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego, obserwują zawody i też proponują tym najzdolniejszym, którzy gdzieś tam się już pokazali na jakichś konkretnych imprezach sportowych, proponują też im zajęcia w klubie.
0: Co do obserwacji młodych, przyszłych ewentualnych zawodników, w ubiegłym tygodniu mieliśmy Ligę Prezydenta 2026, zawody dla szkół podstawowych. Powiedzmy kilka słów na ten temat. Jak to wyglądało? Zawody odbyły się na stadionie Osiru.
1: To jest tak jakby taka powrót do poprzedniej Ligi Prezydenta, która była kiedyś bardzo fajną, sztandarową imprezą, taką lekkoatletyczną dla dzieci i młodzieży we Włocławku. W tym roku tak zauważyliśmy, że jest bardzo niskie zainteresowanie, jeżeli chodzi o zawody lekkoatletyczne organizowane przez Szkolny Związek Sportowy. Chcielibyśmy tę lukę jakoś tak wypełnić. No i tutaj myślę, że z takim dużym sukcesem, bo w tych zawodach, które ostatnio zorganizowaliśmy, wystartowało chyba ponad 450 dzieci, praktycznie ze wszystkich szkół we Włocławku, więc chcielibyśmy to dalej kontynuować w latach następnych.
0: A jakie dyscypliny? Rozumiem, że oczywiście biegi.
1: Tam było wszystko, i skoki, i rzuty, i biegi, i sztafety, więc myślę, że ciekawe zawody. Będziemy chcieli włączyć to, bo zrobiliśmy to po raz pierwszy jako tylko i wyłącznie jako klub, jako jedyny organizator. Będziemy chcieli

0: wnioskować do Urzędu Miasta, żeby wpisać na stałe tą imprezę już w program imprez miejskich.
1: Rywalizacja między dzieciakami odbywała się w dwóch kategoriach wiekowych. W obydwu wygrała szkoła podstawowa numer 22.
0: Tak, to jest taka szkoła, która w ostatnich latach wiedzie prym w rozgrywkach Szkolnego Związku i różnych zawodach lekkoatletycznych.
1: Od dzieci przejdźmy do imprezy, wielkiej imprezy sportowej, wielkiej imprezy biegowej, która już za nami. Relacja z półmaratonu, Włocławek, bo o tym oczywiście wydarzenie mówimy, ukazała się już na naszej antenie. Natomiast ja chciałbym zapytać o same przygotowania. W tym roku rekordowa liczba uczestników, jeśli chodzi o bieg osób dorosłych, 800 osób. Jak wyglądały przygotowania do tak wielkiej imprezy?
0: To jest taki duży projekt, który jest organizowany przez nasz klub już po raz któryś. W tym roku 13. edycja. Zgłoszonych było 800, dokładnie 800 zawodników. Wystartowało troszeczkę mniej. Przygotowania do tej imprezy rozpoczynamy kilka miesięcy przed. To jest taka już, że tak powiem, duża machina i biurokratyczna. Trzeba uzyskać odpowiednie pozwolenia, zgody i tak dalej, więc trzeba nad tym pracować wiele, wiele miesięcy wcześniej. To samo dotyczy zgłoszeń zawodników, promocji tej imprezy. Impreza się rozwija z roku na rok. W tym roku 20 sponsorów, więc ten budżet też jest taki coraz wyższy z roku na rok. Coraz więcej mamy możliwości. I to, co cieszy najbardziej mnie, przynajmniej jako organizatora, to 26 stref kibica. Czyli mamy naprawdę znakomitych kibiców, nie tylko w koszykówce, ale i w lekkiej atletyce. Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślają, że atmosfera na trasie jest wyjątkowa we Włocławku.
1: Półmaraton Włocławek odbywa się trasą po mieście, te nieco ponad 21 km ulicami Włocławka, także parkiem, bulwarami. To jest to też wyzwanie logistyczne w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom. Nie jest to bieg przełajowy gdzieś przez las, tylko ulicami Włocławka. Tutaj też wymagana jest duża obecność służb.
0: Tak, zgadza się. 30 sędziów obsługuje samą trasę. 120 wolontariuszy, pewnie ponad 50 policjantów. Tutaj wielkie podziękowania dla naszej Komendy Miejskiej Policji za zaangażowanie, bo robią to naprawdę perfekcyjnie. Coraz mniej jest skarg od kierowców. Ta trasa jest w taki sposób zaprojektowana, by w jak najmniejszym stopniu utrudniać właśnie ruch aut na drogach. Ponad 7 km to jest odcinek w parku i bulwarach, więc nie ma tam żadnego ruchu kołowego. Myślę, że dla samych biegaczy jest bardzo atrakcyjna, bo bieganie po tym parku w warunkach takich pięknej polskiej jesieni ma swoje uroki.
1: Na koniec chciałbym jeszcze zapytać o kolejne zawody, do których przygotowują się zawodnicy Wektry. Co przed nami?
0: Już się przygotowujemy do Mistrzostw Polski, które organizujemy w 2028 roku. To będzie bardzo duża impreza, bardzo dla nas ważna. Wymaga też bardzo wielu przedsięwzięć takich logistycznych, organizacyjnych. Zaczęliśmy już nad tą imprezą pracować. No myślę, że będzie zdecydowanie lepsza niż ta, którą zrobiliśmy w 2020 roku w okresie, kiedy była pandemia i mieliśmy pewne ograniczenia organizacyjne.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Marian Nowakowski, dyrektor lekkoatletycznego klubu sportowego Wektra Włocławek.
0: Dziękuję bardzo.

0: Biorona Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biorona Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik?

Probiotic Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. Probiotic Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 25 września 2026. Miejsce znalezienia: plaża Wistka, Las, gmina Wocławek. Płeć: samica, rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: białoruda, wielkość średnia, cechy szczególne: dłuższy włos. Data przyjęcia: 4 października 2026. Miejsce znalezienia: ulica Parkowa, Michelin. Płeć: samiec, rok urodzenia nieznany. Umaszczenie: czarny podpalany, wielkość średnia, cechy szczególne: brak.
1: Dzień dobry Państwu. Dziś temat kotów, ale nie taki normalny temat związany z kotami. Dziś chcieliśmy porozmawiać troszeczkę na temat kotów tak zwanych wolnobytujących, zwanych też wolnożyjącymi lub środowiskowymi. Z uwagi na to, że idzie zima, na pewno wiele osób zastanawia się, jak pomóc takim kotom, czym w zasadzie są koty wolnobytujące, i na te pytania postanowiliśmy odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Jak Państwo wiedzą, jesteśmy pracownikami schroniska dla zwierząt bezdomnych. Zwierzęta bezdomne według definicji ustawy o ochronie zwierząt to są zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się, zaginęły i chwilowo nie można ustalić ich właściciela. To są zwierzęta domowe i gospodarskie i właśnie takimi zwierzętami zajmujemy się na co dzień. Natomiast jeśli chodzi o

chciałyby się bardziej z nim spoufalać. Koty wolnobytujące nie są też stricte zwierzętami dzikimi. Mamy w Polsce dwa gatunki zwierząt, przepraszam, kotów dzikich, to są żbiki i rysie. Natomiast koty wolnobytujące to są koty domowe jako gatunek, natomiast właśnie takie, które nie miały wcześniej styczności z człowiekiem. Jak rozróżnić kota wolnobytującego od takiego kota bezdomnego, który w jakiś sposób oddalił się od domu? No czasami może być to bardzo trudne, natomiast takim wyznacznikiem, jednym z wielu, jest zachowanie takiego kota. Jeśli kot biega za wszystkimi ludźmi, miauczy, przymila się, mruczy, no to bardzo często jest to kot udomowiony, który w jakiś sposób właśnie oddalił się od domu. Być może kot, który jest wypuszczany przez właściciela, ponieważ no nadal wiele osób wypuszcza swoje mruczki, żeby mogły pochodzić troszeczkę po okolicy. I takie koty jak najbardziej wpisują się w definicję zwierząt bezdomnych. Jeżeli taki kot dodatkowo jest w jakiś sposób zaniedbany, ma brudne futerko, no to oczywiście wymaga interwencji. Jeżeli chodzi o koty te wolnobytujące, one najczęściej unikają człowieka, przy próbie kontaktu uciekają, mogą się zdarzyć takie bardzo mocno nieprzychylne ludziom koty, które wręcz będą atakować, syczeć, próbować udrapać, a nawet ugryźć, jeżeli spróbujemy je pogłaskać czy też złapać. No i to jest taki no, pierwszy wyznacznik, tak? Takie zachowanie kota. Oczywiście zdarzają się koty, które żyją u kogoś w domu, a które po prostu boją się obcych. Natomiast najczęściej wtedy, jeśli kot taki zaginie, być może pierwszy raz w życiu jest na dworze, nigdy nie wychodził i z tego względu prezentuje takie, a nie inne zachowanie, no to najczęściej właściciele bardzo się martwią, umieszczają ogłoszenia o zaginięciu takiego kota. Warto jest przeglądać strony internetowe czy też profile. Tutaj oczywiście w naszej okolicy miasta Włocławek, Spotted, czy też właśnie nasz schroniskowy, ponieważ jeżeli dostajemy informację, że taki kot zaginął, umieszczamy zawsze ogłoszenie grzecznościowe na naszym profilu. Drugim takim wyznacznikiem, że kot jest kotem wolnobytującym, jest nacięte ucho. Uszy kotom nacinane są podczas zabiegów sterylizacji, kastracji, po to właśnie, aby z daleka było widoczne, że jest to kot kastrowany, niedomowy stricte, tylko właśnie żyjący sobie w środowisku. Oczywiście tutaj no, może być troszeczkę mylne, tak? Czasami zdarza się, że kot ma na przykład zadrapane ucho, troszeczkę wygląda jak nacięte. Natomiast jeżeli no, jest całkowicie albo ścięty koniuszek, albo taki dość widocznie wycięty trójkącik na uchu, najczęściej prawym, no to mamy no, na 99,9% z kotem wolnobytującym. Oczywiście takie koty są dokarmiane. Są osoby, które zajmują się, opiekują się tymi kotami. Taki kot najczęściej jest przyzwyczajony do swoich karmicieli. Im ufa, im pozwala się dotknąć, pogłaskać, nawet wziąć na ręce. Natomiast no, niekoniecznie darzy takim samym zaufaniem każdą inną osobę. Tak? Także jeżeli patrzymy, jak koty wolnożyjące wchodzą w interakcję ze swoimi karmicielami, no możemy odnieść wrażenie, że są to koty bardzo przyjazne do ludzi.
No, a okazuje się, że w kontakcie z osobą, której nie znają, no niekoniecznie właśnie takie są, właśnie syczą, próbują uciekać, czy nawet mogą zaatakować. Także jeżeli widzimy gdzieś w naszej okolicy kota, nie wiemy, czy jest wolno żyjący, czy

po prostu komuś zaginął. Może pojawił się nagle, może my go dopiero zauważyliśmy. Warto skontaktować się z karmicielami, którzy znajdują się w okolicy, bo oni najczęściej wiedzą, kogo mają pod opiekę w swoim stadzie. Oczywiście pewnie wiele osób zastanawia się, jak pomóc takim kotom i czy w ogóle zasadne jest, żeby takie koty żyły w środowisku. Odpowiedź brzmi na pierwsze pytanie. Oczywiście można pomóc takim kotom, czy przez dokarmianie ich. Czy teraz, kiedy robi się zimno, wystawienie na przykład budki dla kotów wolno bytujących w swojej okolicy pod blokiem, czy na przykład zostawienie uchylonego okienka w piwnicy, no bo są już takie temperatury, że koty zaczynają szukać ciepłego schronienia. Wiemy, że niektóre osoby boją się, że taki kot no, nabrudzi, będzie nieprzyjemnie później w takiej piwnicy pachnieć. Możemy zabezpieczyć się, wystawiając do takiej piwnicy na przykład czy pudełko zwykłe plastikowe, takie większe, czy jakiś kartonik wypełniony piaskiem chociażby. Koty mają takie naturalne, instynktowne zachowanie, że korzystają z piasku, żeby się załatwić, więc prawdopodobnie skorzystają z tego. Jeśli mimo to boimy się, że no, będzie tam nabrudzone w tej piwnicy, można na przykład zastawić okienko taką specjalną drewnianą budką. Dzięki czemu kot znajdzie sobie bezpieczne schronienie, a nasza piwnica pozostanie czysta. Oczywiście, jeżeli nie mamy możliwości dokarmiać samemu takiego kota, możemy skontaktować się, tak jak wspominałam, z karmicielami, zaoferować zakup być może jakiejś puszeczki dla tych kociaków. Na pewno takie osoby karmiące koty chętnie z pomocy skorzystają, bo bardzo często są to osoby, które zakupują jedzenie z własnych funduszy. Naturalnie, jeśli chodzi o nas, czyli o schronisko, również pomagamy kotom wolno żyjącym. Przede wszystkim oferując karmę na zimę, ale także poprzez zabiegi kastracji, które prowadzimy praktycznie przez cały rok. Można nadal do nas zgłaszać się, przywozić koty niewykastrowane, wolno żyjące z terenu Włocławka. Zapraszamy wtedy do kontaktu telefonicznego z naszym biurem, tak żeby umówić się na zabieg, a jeśli ktoś nie ma możliwości złapania takiego kota, to oferujemy tutaj kontakt do osoby, która pomaga lub pożyczamy klatkę, pułapkę, tak żeby łatwiej tego kota po prostu móc złapać. Naturalnie, jeśli taki kot potrzebuje pomocy, jest ranny, uległ wypadkowi, jest widocznie chory, wychudzony. Również pomagamy takim kotom, przyjmujemy je na czas leczenia, na czas rehabilitacji. Natomiast później takie koty są przez nas wypuszczane w miejsce ich bytowania. Tak, jeżeli już są w pełni zdrowia, one wracają po prostu do środowiska. Jeżeli nie były wcześniej kastrowane, no to również przeprowadzamy ten zabieg, zanim taki kot zostanie wypuszczony. Pamiętać należy, że koty, jeżeli się źle czują, bardzo drastycznie potrafią zmienić swoje zachowanie, więc zdarza się czasami, że przyjeżdża do nas kot. Kot jest bardzo miły, sympatyczny, źle się czuje, a kiedy już zostanie wyleczony, zaczyna czuć się lepiej, no to niestety, ale zaczyna też z nami walczyć, przestaje pozwalać się obsłużyć. No i wtedy wiemy, że mamy do czynienia z kotem również wolno żyjącym. Takie koty wtedy, no jeżeli nie są oswojone, jeżeli ciężko je obsługiwać, no to również zostają wypuszczone w miejsce bytowania po zabiegu kastracji. Czy koty takie w ogóle oswajać? No, tak jak wspominałam, karmiciele bardzo często, no nie tyle może oswajają te koty, co koty po prostu się do nich przyzwyczajają i zaczynają im ufać.
Jest to o tyle pomocne, jeżeli koty potrzebują podania leków.

psów, jeżeli źle się czują, łatwo je wtedy złapać, zabrać do weterynarza. Taki karmiciel też wtedy pomaga w obsłudze takiego dzikuska w cudzysłowie, tak? Natomiast nosami, jeżeli nie mamy możliwości dbania przez cały czas o takie koty, jeżeli nie mamy możliwości cały czas ich dokarmiania codziennie, jeżeli nie mamy możliwości sprawdzania ich stanu zdrowia, no to po prostu nie oswajajmy takich kotów. Dlaczego? Bo no, może się też zdarzyć, że takie koty przyzwyczają się do tego, że były karmione przez jakiś czas. Tak, często się tak zdarza na działkach, że latem osoby dokarmiają koty, później jesienią no te działki nie zaglądają, koty niestety nie uczą się w inny sposób zdobywać pożywienia i głodują. Druga rzecz, takie koty, jeśli żyją w mieście, zostaną oswojone przez 2, 3, 4 osoby, no to uczą się, że można podchodzić do człowieka, no ale nie każdy niestety jest przychylny tym kociakom, tak? Więc mogą zostać poturbowane, mogą nawet podchodzić do jakichś innych zwierząt, takich jak psy. No może im się po prostu przez to stać krzywda. Więc jeżeli nie mamy zamiaru dbać przez cały rok, każdego dnia o te koty, to po prostu darujmy sobie oswajanie takiego kota, bo niestety, ale możemy przysporzyć mu po prostu krzywdy zamiast pomóc. Pamiętajmy też, że wedle przepisów prawa koty środowiskowe mają prawo do poszanowania przez człowieka, mają prawo do pomocy, mają prawo do godnego życia w swoim środowisku występowania. Tak? Także nie można, nie wolno takich kotów wyłapywać, robić im krzywdy w jakiś sposób. Nie wolno ich wywozić z miejsca bytowania, ponieważ wszystkie te działania są po prostu wbrew prawu, no i może za to grozić dosyć wysoka kara. Tak? Tutaj jeśli chodzi o status kota wolnożyjącego, no to jest zbliżony do statusu zwierząt dzikich, które znajdują się pod ochroną, podobnie właśnie jak koty wolnobytujące. Pamiętajmy, że istnieją, przynajmniej powinny w każdej gminie istnieć, plany działania na rzecz zwierząt bezdomnych, plany pomocy zwierzętom właśnie wolnożyjącym. I do takich podstawowych zadań gmin należy właśnie między innymi kastracja czy pomoc w dokarmianiu kotów. Także jeżeli jesteśmy karmicielami, warto zgłosić się do swojej gminy, zaznajomić się z takim planem pomocy zwierzętom i no, skorzystać z tej pomocy, którą gminy nam zaoferują. A my pamiętajmy też, że takie koty wolnobytujące to nie są po prostu koty, które wymagają naszej nieustannej opieki, to znaczy oczywiście codziennej, natomiast no nie 24 godziny na dobę. To są koty, które, szczególnie te dorosłe, już kilkuletnie, które doskonale sobie radzą w swoim środowisku, są także naszymi sprzymierzeńcami, jeśli chodzi o chociażby wyłapywanie gryzoni, tak? Doskonale radzą sobie z myszami, a te starsze, bardziej doświadczone pomagają zwalczać nam szczury, co jest szczególnie przydatne przecież na naszych osiedlach, no ale także i w domkach jednorodzinnych, tak? Także jeżeli zauważymy takiego kota obok siebie, dajmy mu spokojnie żyć, nie przeganiajmy, nie próbujmy łapać. Oczywiście możemy pomóc wystawiając miskę z jedzeniem, czy właśnie budkę na zimę. Natomiast pamiętajmy, że no, to nie są generalnie koty, które chciałyby żyć wspólnie z człowiekiem pod jednym dachem. Bardzo często zdarza się, że takie koty nie przyzwyczajają się do życia w domu, nie potrafią chociażby korzystać z kuwety, cały czas wołają na dwór. No i bardzo ciężko, bardzo często jest

0: Boić też takiego kota. Więc jeśli to nie jest malutki kociak, który potrzebuje naszej pomocy, jeśli nic mu się nie dzieje, jeśli kot jest zadbany, no to po prostu dajmy mu żyć i nie przeszkadzajmy w tym. Dziękuję bardzo.
1: Do adopcji polecają się Drago. Drago to 2-letni psiak w typie pitbulla. Ma brązowe umaszczenie z białymi dodatkami. Drago trafił do nas przestraszony, niepewny tego, co się z nim dzieje. Aktualnie chętnie wychodzi na spacery, stał się bardziej spokojny i zrelaksowany. Faktem jest, że Draguś nie jest psem dla każdego. Jest nieco wybiórczy, jeżeli chodzi o kontakty z ludźmi. Ma swoich ulubionych pracowników i wolontariuszy. Jest też wybiórczo nastawiony do innych zwierząt. Są psy, które zwyczajnie ignoruje i takie, z którymi ostro kłóci się przez kraty boksu. Musimy też dodać, że jest silnym psem. Zaciekawiony czymś lub zaaferowany potrafi pociągnąć. Niemniej, Drago to fantastyczny pies, który ma swoich fanów i który zasługuje na miłość. Czy uda mu się znaleźć własnego człowieka? Kogoś, kto pokocha i zadba o niego już do końca? Bardzo w to wierzymy i mamy nadzieję, że stanie się to już niebawem. Z uwagi na jego wybiórczość i nieufność nie polecamy Drago do domu, w którym mieszkają małe dzieci oraz gdzie są inne zwierzęta. Drago zarejestrowany jest pod numerem 13 246/212/25. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przeszedł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616. Una. Malutka koteczka Una nie ma jeszcze 3 miesięcy, a już poznała, czym jest tęsknota, choroba i ból. Una trafiła do nas z objawami kociego kataru i zaropiałymi oczkami, które już są w znacznie lepszym stanie. Chudziutka, bezbronna, bez mamy i rodzeństwa. Jej ogonek nosi ślady uszkodzenia. Czy został przecięty drzwiami, uległa wypadkowi, a może coś się zaatakowało? Nie wiemy. To, co wiemy, to, że Una jest mega przylepką. Kocha ludzi, podbiega po głaski, pakuje się na kolanka, wtula w ludzkie ramiona i mruczy, a potem smuci się, kiedy człowiek odchodzi. Niestety, w schronisku nie mamy możliwości poświęcić jej tyle uwagi, ile potrzebuje. Dlatego chcielibyśmy, aby jak najszybciej znalazła dom. Taki z prawdziwego zdarzenia, w którym będzie kochana, rozpieszczana i zaopiekowana. A ona odwdzięczy się mruczeniem, przytulaniem, dawaniem swojego ciepełka w nocy i kochaniem swoich nowych ludzi do końca życia. Una zarejestrowana jest pod numerem 48 97/113/26. Została zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowana. Na razie jest za młoda na przeprowadzenie zabiegu sterylizacji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara?

0: Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: to może być ostatnia w tym roku szansa dla osób bezrobotnych, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku uruchamia nabór na bezzwrotne środki na start firmy. Wnioski będzie można składać od 12 do 14 października.
1: Aplikować mogą osoby, które są u nas zarejestrowane jako osoby bezrobotne, czyli to nie może być ktoś, kto aktualnie pracuje czy posiada jakieś świadczenia. Trzeba mieć status osoby bezrobotnej i oczekujemy od kandydatów, że ten pomysł na biznes, który nam zaprezentują w swoim takim biznesplanie, będzie powiązany z ich doświadczeniem zawodowym albo z kwalifikacjami. W tym roku, w związku z ograniczonymi środkami, jakie mamy na ten program, oczekujemy, żeby nasi kandydaci posiadali chociaż roczne doświadczenie w tym kierunku, w jakim zamierzają otworzyć biznes.
0: Na rozpoczęcie firmy można otrzymać do 30 tysięcy złotych. Pieniądze mogą zostać przeznaczone m.in. na zakup sprzętu, materiałów czy narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności. Część środków można również wykorzystać na najem czy reklamę.
1: Te zakupy mogą być różne. Niektórzy kupują sprzęt do dalszej odsprzedaży, niektórzy kupują jakieś materiały, których używają podczas działalności, jakieś narzędzia pracy, prawda? Można przeznaczyć część na najem, na reklamę, więc jakby ten katalog wydatków jest szeroki. Warunkiem tego, żeby ta kwota była bezzwrotna, jest prowadzenie firmy przez 12 miesięcy. Warto wiedzieć, że te 12 miesięcy w przypadku osób, których to jest pierwszy biznes w życiu, jest preferencyjne, jeżeli chodzi o obciążenia składkowe, bo przez pierwsze 6 miesięcy mamy przecież program ulgi na start, gdzie finansujemy tylko jako przedsiębiorcy składkę zdrowotną, a potem po 6 miesiącach mamy ten niższy ZUS, więc to jest bardzo dobre rozwiązanie dla nowych przedsiębiorców, którzy wiadomo nie od razu mają zyski, jakich oczekiwali. Czasami to są miesiące, a czasami nawet lata, kiedy wypracowują zyski takie satysfakcjonujące, więc te preferencyjne obciążenia, które jednak są niższe niż w przypadku już wieloletnich biznesów, są na pewno dobrym rozwiązaniem.
0: Dokładne zasady naboru i wymagania dotyczące wniosków warto sprawdzić bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy. W tym przypadku czasu na złożenie dokumentów będzie niewiele. Nabór potrwa tylko 3 dni, od 12 do 14 października. Wyjątkowi ludzie, ważne projekty i osiągnięcia, które mają znaczenie dla całego regionu. W Toruniu po raz 26 wręczono nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród wyróżnionych nie zabrakło przedstawicieli Włocławka. Miasto doceniono za projekt skierowany do mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2: W kategorii projekty unijne zdobyliśmy też wyróżnienie za projekt bardzo ważny. Projekt Pokonaj Kryzys. To jest projekt społeczny, realizowany ze środków unijnych, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku. Projekt adresowany do osób zagrożonych kryzysem bezdomności. Wsparcie bardzo szerokie i myślę, że to jest też taki dowód, to wyróżnienie jest dowód na to, że jako samorząd sięgamy po środki unijne, również nie tylko w zakresie inwestycji, one są bardzo ważne, ale też te nasze

0: działania w tym kierunku no są wielokierunkowe, dlatego wieloaspektowe, bo z jednej strony inwestycje, posięgamy pieniądze po to, żeby jakby ten włosowek był piękniejszy, ale też, żeby był szczęśliwszy i zdrowszy, dlatego też projekty unijne właśnie adresowane do osób, które potrzebują takiego wsparcia, projekty społeczne i stąd też cieszę się, że mogłam też ze moim zespołem z MOPR-u też odbierać tą zasłużoną dla zespołu nagrodę, wyróżnienie, bo cała praca samorządu i nie tylko, to jest praca zespołowa. To nie jest jeden lider, jeden solista, ale wszystkie osoby, które pracują na to, przygotowują projekty, realizują tak, żeby odbiorcy, beneficjenci byli no, zaopiekowani.
1: To jednak nie jedyny włocławski akcent gali. Wśród wyróżnionych znalazły się także osoby i firmy z miasta. Renex Electronics Education Center doceniono za specjalistyczne szkolenia i egzaminy z montażu elektroniki wykorzystywanej w zastosowaniach kosmicznych. W kategorii edukacja wyróżniono nauczyciela Macieja Rakowskiego za działania na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych i wykorzystywania nowych technologii w edukacji. Jest też akcent związany z kujawskim mleczarstwem. Jadwiga Gapińska, zastępca prezesa Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej we Włocławku, została wyróżniona za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju mleczarstwa na Kujawach.
2: Jest z nami dziś świat nauki, nauczycieli, edukatorów, wychowawców. Są ludzie, którzy na co dzień pomagają drugiemu człowiekowi pomagać, kiedy ten jest w niedostatku, potrzebuje wsparcia. Robią to charytatywnie, często anonimowo. Są wśród nas politycy, są wśród nas społecznicy, ale są i wśród nas przedsiębiorcy, rolnicy, ludzie, którzy na co dzień swoją ciężką pracą, pomysłowością wykuwają nie tylko dobrobyt dla siebie, gwarantując sobie dobre życie, satysfakcję z tego, co robią, ale dzielą się z nami, z wszystkimi swoimi osiągnięciami.
1: Wyróżnienie specjalne otrzymała Akademia Muzyczna w Bydgoszczy za nowy kampus uczelni. Za nami ważny dzień dla studentów pierwszego roku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. W auli przy ulicy Energetyków odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2026-2027. Podpisano również bardzo ważne dla uczelni porozumienie.
3: Oficjalnie startujemy, rozpoczynamy rok akademicki 2026-2027. W tym roku w nasze szeregi łącznie ze studentami obcokrajowcami, słuchaczami studiów podyplomowych wstępuje 700 osób. I tak, i ważny dzień dzisiaj też dla całej uczelni z tego względu, że dopiliśmy właściwie uroczyście podpiszemy porozumienie z Orlen Synthos Green Energy, porozumienie dotyczące kształcenia kadr wymaganych dla funkcjonowania przyszłego zakładu SMR w Włocławku.
4: Co w praktyce będzie się działo w związku z tym na uczelni, jakie zajdą zmiany?
3: Trzeba sobie zdać sprawę z tego, po pierwsze, że Polska bardzo potrzebuje przedsiębiorstw, które produkują energię. Jest to niezmiernie ważne dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa wszystkich obywateli. Druga sprawa to jest bardzo ważna rzecz, iż każda osoba, która pracuje przy energii atomowej, musi mieć specjalne certyfikaty. Są to certyfikaty i krajowe, i międzynarodowe, więc musimy przygotować odpowiednie programy studiów o odpowiednie specjalności, aby takie kadry kształcić. Przy współpracy z OSG mamy już wstępnie wyznaczone ścieżki, w jaki sposób to robić. Na pierwszym etapie musimy wyszkolić przede wszystkim naszą kadrę, żeby ustalać programy studiów i kształcić pod tym kierunkiem studentów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku nasze programy studiów będą już zawierały odpowiednie postanowienia dotyczące do całego cyklu kształcenia przyszłych kadr, które cóż, są niezbędne.
4: Możemy więc powiedzieć, podsumowując, że PANS nie stoi w miejscu, PANS cały czas się rozwija.
3: Przyznajmy sobie szczerze, jest to bardzo duże wyzwanie, bo mówimy tutaj o certyfikatach Międzynarodowej Agencji Atomistyki, o szkoleniach w ośrodkach zagranicznych. Mówimy tutaj o bardzo dużej modyfikacji także programu studiów, ale także mówimy tutaj o bardzo dobrej przyszłości, tak, bo praca w energetyce i wysokiej jakości certyfikaty wiążą się także z dobrymi zarobkami. Więc mam nadzieję, oczywiście finał tej sprawy to będzie dopiero za 5 lat, tak, bo cykl kształcenia studiów inżynierskich to jest 3,5 roku, zanim te programy uruchomimy, ale mam nadzieję, że będzie synchronizacja także z oddaniem wdrożeniem modułów SMR tutaj we Wrocławku.
1: Misją Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku jest kształcenie praktyczne na wysokim poziomie, dające absolwentom wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej lub dalszego rozwoju zawodowego. Misją uczelni jest również prowadzenie prac naukowych i rozwojowych o znaczeniu regionalnym, a także uczestnictwo w kształtowaniu

0: rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i kraju. Studenci pierwszego roku podkreślali, że zdecydowali się na naukę w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z uwagi na jej bogate zaplecze dydaktyczne, kadrę oraz, co również jest bardzo istotne, położenie uczelni.
1: Zdecydowanie na pewno to, że jest blisko obok mojego miejsca zamieszkania, a kierunek administracja trochę wiąże się z moją pasją. Bardzo lubię szukać swoich przodków, a to na pewno w jakiś sposób pomoże mi rozwinąć dalej te pasje. Na pewno jak spojrzymy na sam budynek, czy lokalizację budynku, jest w bardzo dogodnym miejscu. Samo miejsce jest komfortowe, nowoczesne, co sugeruje, że jednocześnie może i te studia są bardzo dobrym wyborem.
2: Składałem tutaj do PANS-u, ponieważ mam blisko, no i też wszystko jest na miejscu, więc nie trzeba nigdzie specjalnie jeździć.
3: Zapytam cię o tą robotykę. Dlaczego robotyka? Co cię w niej fascynuje? Co chcesz po niej robić?
2: Ogółem mnie ciekawi, jak to się w ogóle buduje, jak to w ogóle funkcjonuje. No i też chciałbym rozwinąć swoje umiejętności w tym kierunku.
3: Robotyka, domyślam się, że zasięgnąłeś też języka i wiesz, jak wyglądają pracownie dydaktyczne dotyczące właśnie tego przedmiotu w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Co zrobiło na tobie największe wrażenie? Co cię zaciekawiło? Co cię zainteresowało?
2: No to najbardziej mnie zaciekawił sposób nauczania. No i wygoda właśnie, że to nie trzeba być na każdym właściwie wykładzie.
0: Pierwsze dni października to dla studentów pierwszego roku czas przestawienia się na naukę w uczelni, która funkcjonuje zupełnie inaczej niż szkoła średnia. Przed nimi pierwsze kolokwia, a następnie egzaminy. To również czas zdobywania nowych doświadczeń i wiedzy, a także nawiązywania nowych przyjaźni. Wracamy do sprawy, która wstrząsnęła Włocławkiem w czerwcu. Do zdarzenia doszło w bloku przy ulicy Wiejskiej. Służby otrzymały zgłoszenie, że z 11 piętra wieżowca wypadła mała dziewczynka. Na osiedle Południe skierowali się policjanci, strażacy oraz zespoły ratownictwa medycznego. Na miejsce zadysponowano również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Pięciolatka została przetransportowana do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka była pod opieką matki. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że Wiktoria D. spała. Według relacji świadków po upadku dziecko miało spaść na gęste krzewy rosnące bezpośrednio pod blokiem. Prokuratura prowadząca sprawę skierowała do sądu rejonowego akt oskarżenia.
4: Prokuratura zakończyła czynności w tej sprawie. 25 września bieżącego roku został skierowany do sądu rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko podejrzanej Wiktorii D. Przypomnijmy, została ona oskarżona o to, że naraziła małoletnią na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku czego doszło do tego, że małoletnia Zosia wypadła z okna z 11 piętra i doznała obrażeń ciała, ciężkich obrażeń ciała w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Ponadto Wiktorii D. został postawiony zarzut posiadania substancji odurzających. W tym przypadku przyjęliśmy wypadek mniejszej wagi. Wiktoria D. ma aktywny dozór policji, czyli środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym. Dozór policji połączony z zakazem opuszczania kraju i zakazem zbliżania się do matki, swojej matki, czyli babci małoletniej.
0: Wiktorii D. grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
3: Nigeria to państwo położone w Afryce Zachodniej o powierzchni trzykrotnie większej niż Polska. Jest najludniejszym krajem Afryki. Liczy około 242 milionów mieszkańców. 1 października Nigeria obchodzi Święto Niepodległości. W Polsce funkcjonuje silna diaspora nigeryjska. Jeden z członków jej zarządu jest Emanuel Kaledżaje, włocławski ginekolog. Z okazji Święta Niepodległości w Warszawie odbyło się Forum Gospodarcze, Inwestycji i Rozwoju Diaspory Nigeryjsko-Polskiej.
5: With this forum we are bringing people together, businesses, investors and people that want to know more about Nigeria.
0: Celem tego forum jest zgromadzenie w jednym miejscu ludzi, przedstawicieli biznesu, inwestorów oraz osób, które chcą dowiedzieć się więcej o Nigerii i relacjach nigeryjsko-polskich. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której możemy się spotkać i rozmawiać w bardziej biznesowej atmosferze. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się sektorem fintech, a także osoby z dużym doświadczeniem dyplomatycznym. Zapowiada się więc naprawdę wyjątkowe spotkanie, podczas którego będziemy mogli lepiej poznać dwustronne relacje między Nigerią a Polską, które trwają już ponad 60 lat. Chcemy połączyć wszystkie te doświadczenia i zastanowić się, co możemy zrobić oraz w jaki sposób możemy sprawić, aby ta współpraca była trwała i rozwijała się przez kolejne lata. Dzisiaj będzie z nami również ambasada Nigerii. Swoich przedstawicieli będzie miała także Nigeryjska Organizacja Diaspory w Polsce. Będzie również Popowski Advisory Group wraz z partnerem zarządzającym firmy, panem Zbigniewem Popowskim. Mamy także ekspertów w dziedzinie kultury i moderatorów, takich jak dr Malwina Bakalarska. Jest z nami również inżynier Sadik Musa, który przyjechał aż z Poznania, aby podzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi życia w Polsce i opowiedzieć, jak wygląda życie tutaj z jego perspektywy. Przedstawiciele środowiska biznesowego podzielili

0: Dzielą się z nami doświadczeniem, zdobywanym przez ponad 50 lat. Będą z nami również młodzi ludzie, zajmujący się modą i rozrywką. Nie możemy też zapomnieć o studentach, ponieważ obecnie znaczna część obcokrajowców mieszkających w Polsce to właśnie studenci. Oni również przynoszą tutaj swoje pomysły i będą mogli podzielić się nimi ze wszystkimi uczestnikami. Czeka nas także wspaniałe jedzenie. Będziemy delektować się nigeryjskim ryżem jollof oraz innymi pysznymi potrawami. Będzie również wyjątkowa okazja do networkingu i nawiązywania kontaktów z innymi uczestnikami.
1: Food will be today and amazing networking session with everybody.
2: Podczas forum odczytano list jej ekscelencji Prisili Awaki, ambasador Republiki Nigerii w Polsce.
3: This is conveyed around the team building Nigeria together, harnessing diaspora expertise, strategic partnership and sustainable development, just like you can see there. We meet at a particularly meaningful moment for Nigeria.
0: Forum odbywa się pod hasłem Wspólnie budujemy Nigerię i pielęgnujemy wiedzę oraz doświadczenie diaspory, strategiczne partnerstwo i zrównoważony rozwój. Jak można zobaczyć na prezentowanym tutaj materiale, spotykamy się w szczególnie ważnym dla Nigerii momencie, na obchodach 66. rocznicy uzyskania przez nasz kraj niepodległości. Jest to okazja do refleksji nad naszą drogą jako narodu oraz do ponownego potwierdzenia naszego zaangażowania w budowaniu silniejszej, bardziej zamożnej i zrównoważonej Nigerii. Dla mnie osobiście ta uroczystość ma dodatkowe znaczenie. Przybyłem do Polski zaledwie około miesiąc temu. 28 września 2026 roku złożyłem list uwierzytelniający prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego określam tę okazję mianem podwójnego święta i podwójnej uroczystości. Jest to dla mnie czas podwójnej radości. Obchody rocznicy niepodległości Nigerii zbiegają się bowiem z rozpoczęciem mojej misji dyplomatycznej w tym pięknym i przyjaznym kraju. Ten zbieg okoliczności przypomina nam, że dyplomacja nie polega wyłącznie na uroczystościach i wywieszaniu flag.
3: Diplomatic assignment in this very beautiful and friendly country. This coincidence reminds us that diplomacy is not merely about ceremonies and flying flags. It is about building bridges, strengthening relationships and creating opportunities for our peoples. Today, therefore,
0: dyplomacja polega na budowaniu mostów, wzmacnianiu relacji i tworzeniu możliwości dla naszych narodów. Dlatego właśnie jesteśmy tutaj dzisiaj, aby zastanowić się, co Nigeryjczycy i Polacy mogą wspólnie zbudować. Diaspora jako partner na rzecz rozwoju. Panie i panowie, nigeryjska diaspora stanowi jeden z największych atutów naszego kraju, zarówno pod względem kapitału ludzkiego, jak i międzynarodowej sieci kontaktów. W całej Europie i na świecie Nigeryjczycy wyróżniają się jako przedsiębiorcy, naukowcy, pracownicy służby zdrowia, inżynierowie, eksperci technologiczni, inwestorzy oraz liderzy lokalnych społeczności. Ich wkładu w rozwój Nigerii nie należy mierzyć wyłącznie wartością przekazów pieniężnych wysyłanych do kraju. Jeszcze większe możliwości tkwią w transferze wiedzy, inwestycjach, innowacjach, mentoringu, technologii oraz partnerstwach strategicznych.
3: Investment, innovation, mentorship, technology and strategic partnerships.
2: W centrum Warszawy znajduje się pomnik jedynego czarnoskórego powstańca warszawskiego, Augusta Agboola Browna. Ali, bo tak był nazywany, przyszedł na świat w Lagos w Nigerii. Przeniósł się do Polski, gdzie był znanym muzykiem jazzowym. W 1944 roku stanął wraz ze swoimi polskimi przyjaciółmi do walki z Niemcami.
0: Kiedy organizowaliśmy obchody 1 sierpnia, pan Dubier, dyrektor Fundacji Wolność i Pokój, wraz ze swoimi współpracownikami był organizatorem przedsięwzięcia, dzięki któremu w Warszawie, w samym centrum miasta, został ustawiony pomnik Augusta Agboola Browna. Czy możecie sobie wyobrazić, że mamy bohatera, którego pomnik znajduje się w samym centrum Warszawy? Chciałbym podziękować dyrektorowi oraz jego współpracownikom za wykonanie tej wspaniałej pracy na rzecz naszej społeczności.
2: Diaspora nigeryjska w Polsce pełni kluczową rolę jako główny pomost społeczno-gospodarczy i kulturowy pomiędzy dwoma krajami, stanowiąc zarazem jedną z najbardziej dynamicznych, najlepiej zorganizowanych społeczności pochodzenia afrykańskiego nad Wisłą.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Witam Państwa. A naszym gościem jest pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Przed nami sezon jesienno-zimowy, a więc czas, kiedy szaleją infekcje, kiedy łatwo o grypę. Dlatego takim kluczowym tematem w tym czasie jest temat odporności organizmu. Zacznijmy od tego, czym jest odporność.
1: Odporność to zdolność naszego organizmu do walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi, takimi właśnie jak wirusy, grzyby czy bakterie. Możemy ją podzielić na odporność wrodzoną i odporność nabytą. Wrodzona to ta, którą otrzymujemy w życiu płodowym, z którą się rodzimy, a nabyta to ta, którą nabywamy przez całe nasze życie, przez kontakt z patogenami. Organizm ma taką właściwość, że może zapamiętywać te patogeny i później łatwiej je rozpoznawać i łatwiej je zwalczać. Za odporność w naszym organizmie odpowiada układ immunologiczny.
0: Czyli układ odpornościowy. I właśnie, jak działa ten nasz układ odpornościowy?
1: To jest bardzo skomplikowana maszyna, dlatego że w skład tego układu wchodzi bardzo wiele narządów, takich jak wątroba, śledziona, węzły chłonne, grasica, ale jest też ściśle powiązany z innymi układami, z układem nerwowym, pokarmowym, z układem krążenia, a także tutaj w odporności biorą również udział błony śluzowe i skóra. Każdy z tych trybików właśnie musi działać należycie, żeby dawać pełną odporność organizmu.
0: Żeby całość funkcjonowała bez zakłóceń.
1: Dokładnie.
0: Tak. A dlaczego jesienią odporność spada? Dlaczego wówczas ten organizm jest słabszy? Ten system odpornościowy nie funkcjonuje tak na 100%. No i jak to rozpoznać? Jakie są te pierwsze objawy, że z naszą odpornością jest coś nie tak, że szwankuje?
1: Jesień w Polsce to piękna pora roku. Niestety dla organizmu to lekki szok.
0: Trudna.

0: Tak.
1: Trudny czas, dlatego że po pierwsze dni robią się coraz krótsze, a krótsze dni powodują, że mamy mniej słońca, czyli ta synteza witaminy D3 praktycznie spada do zera. Oprócz tego również bardzo szybko następują wahania temperatur, czyli rano zimno, po południu ciepło. Zdarza się, że ubierzemy się ciepło, to się przegrzejemy. Ubierzemy się zbyt lekko, zmarzniemy, a to oczywiście może powodować, że zachorujemy.
0: Łatwo
1: Łatwo,
0: przeziębienie.
1: tak, bardzo łatwo. Oprócz tego również jesienią rozpoczyna się szkoła, czyli dzieci wracają do szkoły, dorośli do pracy po urlopach. Intensywniej żyją, szybciej. No i oczywiście częściej przebywają w tych dużych skupiskach ludzkich, gdzie właśnie
0: Łatwo
1: łatwiej
0: o
1: jest.
0: przenoszenie
1: Tak,
0: tych wirusów,
1: dokładnie.
0: tak, bakterii.
1: Częściej przebywamy w zamkniętych pomieszczeniach, co też nie sprzyja niestety jakby odporności naszej. Także tych czynników jest naprawdę dużo i one mogą właśnie powodować spadek tej naszej odporności. Jak ona się, ten spadek może się objawiać? No,
0: Tak.
1: oczywiście nie od razu to jest tak, że będziemy chorować, bo organizm najpierw wszystkie siły, całą energię będzie skupiał na tym, żeby nie do tej choroby nie doszło. Czyli no, początkowe takie objawy, no to oczywiście senność, znużenie, takie przesilenie. Jesteśmy mniej odporni na infekcje. Te infekcje mogą się właśnie przeciągać. Oprócz tego również na skórze mogą pojawić się jakieś trudno gojące rany. Może nam wystąpić opryszczka na wardze czy też w nosie. I te wszystkie sygnały są takie niepokojące. Jeżeli któryś z nich wystąpi, no to warto się nad tym pochylić i sprawdzić, co się dzieje, czy to nie ma jakiegoś głębszego dna w tym po prostu.
0: No właśnie, jak zwiększyć odporność organizmu i kiedy powinniśmy zacząć nad tą odpornością pracować? Kiedy zacząć to robić?
1: Na
0: Czy może przez cały
1: odpornością to
0: rok?
1: cały rok musimy właśnie pracować, dlatego że to nie jest tak, że zaczniemy, a za 2, 3 dni czy za tydzień już będziemy odporni. To jest proces i ten proces praktycznie trwa w naszym organizmie przez cały rok, więc jesienią oczywiście może być wzmożony, ale dbajmy o odporność przez cały rok. No,
0: Co robić?
1: główne zasady to oczywiście, że tak powiem, styl życia bardzo
0: Więc
1: spokojny,
0: do naturalnych metod
1: stabilny.
0: już przechodzimy, tak?
1: Nie, chodzi mi o to, żebyśmy właśnie się wysypiali tyle, ile należy, czyli 7-8 godzin dziennie, w pomieszczeniu zaciemnionym, oczywiście bez telewizora, bez muzyki.
0: Właśnie to zaciemnienie jest niezwykle ważne dla dobrego, zdrowego, głębokiego snu.
1: Tak, ponieważ wtedy właśnie wytwarza się melatonina, czyli ten
0: Tak,
1: hormon snu,
0: snu.
1: który nam pozwala i w sposób odpowiedni regenerować
0: Tak.
1: organizm. No, oprócz tego oczywiście aktywność fizyczna, czyli nie mówię tutaj o jakichś sportach, ale pół
0: Wyczynowych.
1: godziny, tak, ale pół godziny dziennie spędzone na dworzu, spacer, rower, to pobudza układ krążenia, czyli też układ odpornościowy. No i unikajmy stresu, na ile się
0: A jak to
1: oczywiście to w
0: zrobić?
1: życiu się. No, na przykład joga to jest bardzo dobry sposób na
0: Też nie dla wszystkich.
1: niwelowanie stresu. Zachowajmy właśnie tą równowagę między pracą a
0: Odpoczynkiem,
1: odpoczynkiem.
0: relaksem.
1: Tak, dokładnie. No i oczywiście zdrowa, zbilansowana dieta. To jest bardzo ważne.
0: I co ta dieta powinna zawierać? Owoce, warzywa, oczywiście, mniej mięsa.
1: Dieta zbilansowana oczywiście powinna zawierać wszystkiego po troszku, ale no
0: Taki złoty środek, jak
1: tak,
0: w każdym aspekcie życia.
1: ale oczywiście no to przede wszystkim właśnie warzywa, owoce, ryby, pieczywo pełnoziarniste, nabiał, mięso po trosze też, ale oczywiście no mięso, że tak powiem, bardziej gotowane niż przetworzone. Jeśli chodzi o owoce i warzywa, no to głównie warzywa strączkowe. One mają bardzo dużo błonnika, który to właśnie błonnik, że tak powiem, jest pożywieniem dla naszej flory bakteryjnej
0: Tak.
1: żołądkowej, gdzie znajduje się właśnie najwięcej komórek odpornościowych. Oprócz tego owoce cytrusowe,

0: Czyli te owoce, które mają dużo witaminy C,
1: C.
0: aczkolwiek jeszcze więcej witaminy
1: Na
0: C
1: paprykę?
0: i natka pietruszki.
1: Właśnie. A poza tym wapń, więc dla pań szczególnie istotna jest ta natka
0: Dokładnie.
1: pietruszki.
0: Tak.
1: Jedzmy natkę, drogie panie.
0: Tak. Oprócz tego również no, czosnek i cebula, czyli te naturalne antybiotyki. Także ryby, o których już wspominałam, czyli ryby, które zawierają dużo kwasów omega, które też mają doskonały wpływ na nasz układ odpornościowy, ale także na pracę mózgu. Oprócz tego wszystkie przetwory mleczne, zwykłe, czyli zwykły nabiał, ale także przetwory fermentowanego mleka.
1: Przede
0: Przede
1: wszystkim.
0: wszystkim, czyli kefiry, jogurty, które mają naturalne probiotyki. Naturalne probiotyki znajdują się również w kiszonkach, czyli zakwas buraczany, kiszone
1: Kapusta,
0: kapusta, kiszone
1: ogórki.
0: ogórki. No i nie zapominajmy o wodzie. Woda jest bardzo ważna, ponieważ woda powoduje, że nasz organizm ma odpowiednie nawilżenie, czyli odpowiednio są nawilżone nasze błony śluzowe, nasza skóra, które są pierwszą barierą właśnie kontaktu tych wszystkich patogenów z naszym organizmem.
1: Pierwsza bariera, którą pokonują. Albo
0: Albo
1: nie,
0: nie.
1: albo nie. To zależy od nas.
0: Tak.
1: A leki, suplementy, którymi możemy się wspierać? Oczywiście mówimy ogólnie, tak to.
0: Tak, leki i suplementy, którymi jesienią właśnie możemy się wspierać, to są preparaty właśnie, które zawierają przede wszystkim witaminę D. Ponieważ właśnie tak jak już wspomniałam, w naszym klimacie my jednak mało otrzymujemy tej witaminy D ze słońcem. Są badania, które mówią, że nasza populacja w 70% ma niedobór tej witaminy.
1: Suplementuję przez cały rok.
0: Bardzo dobrze, oczywiście. No, powinno się nawet przez cały rok, ponieważ nawet latem ta witamina przenika przez naszą skórę tylko tą odsłoniętą. A często
1: Oczywiście.
0: jest tak, że mamy ubrania, rękawy, więc ta powierzchnia wystawiona, że tak powiem, na
1: Jest
0: promienie słoneczne jest
1: mała, za
0: bardzo
1: mała.
0: mała i za mała. Poza tym nasz organizm nie umie magazynować witaminy D, czyli w momencie, kiedy nie ma tego słońca, nie ma po prostu tej witaminy w naszym
1: Organizm.
0: organizmie. Oprócz tego, no, witamina C. Witamina C, która uszczelnia naczynia krwionośne, a poza tym również ma duży udział w produkcji kolagenu. Jeżeli mówimy tu o kobietach, to właśnie też wspomnijmy, że kolagen jest dla nas też ważny, to już poza układem odpornościowym, ale także wpływa na układ odpornościowy. I dawka tej witaminy powinna, tutaj też wspomnę, to jest dzienna dawka około 100 mg. Ponieważ na rynku występują preparaty z dużo większą dawką tej witaminy, nawet do 1000 czy nawet do 2000, ale takie dawki stosujmy już w okresie infekcji. Jeżeli chcemy to stosować tylko profilaktycznie, to stosujmy dawkę około 100 mg. Oprócz tego witamina A. Witamina A, która bierze udział w procesach gojenia skóry, czyli jak już wspomnieliśmy, tej pierwszej bariery ochronnej. Witamina E, która opóźnia procesy starzenia skóry.
1: Więc podwójna korzyść.
0: Tu właśnie również też tak,
1: Tak,
0: dokładnie.
1: szczególnie dla płci.
0: Tak.
1: Naszej.
0: No my może bardziej na to zwracamy uwagę, mężczyźni troszkę mniej. Oprócz tego stosujmy również cynk i selen, które stanowią jakby pożywienie dla komórek odpornościowych. Magnez, który powoduje, że właśnie lepiej się wysypiamy,
1: Właśnie
0: jesteśmy.
1: stosujemy go wieczorem, prawda? Magnes,
0: Tak,
1: tak.
0: magnez jest, znaczy no, konkretnie pory magnezu nie ma, ale rzeczywiście wieczór byłby lepszą porą. Dlatego, że właśnie on bardzo dobrze wpływa na procesy snu, a także właśnie na cały układ nerwowy. A tak jak już wspomnieliśmy, układ odpornościowy jest bardzo zależny od układu nerwowego. Wszystkie witaminy z grupy B, czyli B6, B12, czy też kwas foliowy, no bo one są też ściśle powiązane z układem nerwowym i z układem odpornościowym. Oprócz tego również.

0: Probiotyki, wiadomo. Czyli najczęściej stosujemy szczepy Lactobacillus i Bifidobacterium. I one są, jakby, no, wspomagają tą pracę naszych jelit, naszego żołądka, tą mikrobiom, gdzie, jak już w innych programach też wspominaliśmy, około 70% naszej odporności właśnie zlokalizowane
1: Jelita.
0: jest w jelitach. No i jeszcze preparaty, które zawierają takie naturalne, że tak powiem, składniki, czyli aloes, oprócz tego jeżówka purpurowa, czyli echinacea, maliny, bezczarny, preparaty zawierające czosnek. To wszystko można właśnie stosować jesienią. Te preparaty w aptekach występują jako pojedyncze składniki, ale też można je zakupić jako takie preparaty wieloskładnikowe, czyli w jednej tabletce czy w jednej kapsułce możemy zgrupować wiele więcej tych składników.
1: Taka multivitamina.
0: Taka multiwitamina, multiminerały, to wszystko właśnie można kupić w jednym. Należy jednak pamiętać, żeby nie tak bezkrytycznie do tego nie podchodzić,
1: No
0: czyli
1: właśnie.
0: nie kupować kilku tych preparatów, dlatego że mogą
1: Dublować się.
0: dublować się te dawki. No a wiadomo, że przedawkowanie również nie
1: Szkodzi.
0: jest jakoś bardzo wskazane, znaczy no może powodować skutki
1: Więc
0: uboczne.
1: witaminy, minerały również można
0: Jak
1: przedawkować.
0: najbardziej, oczywiście.
1: I na koniec powiedzmy o szczepieniach przeciwko grypie. Czy się szczepić, kiedy się szczepić i dlaczego się szczepić?
0: Znaczy, w naszym klimacie ten okres jakby grypowy, epidemii grypy przypada od października do maja. Jest dosyć długi, ale takie, że tak powiem, spektrum tego wypada na miesiące od stycznia do marca. Najlepszy czas na szczepienie przeciw grypie to jest czas koniec września i cały październik. Dlatego, że trzeba uwzględnić tutaj ten fakt, że szczepienie nie działa od razu po podaniu. Organizm musi wytworzyć sobie te przeciwciała, dlatego około 2-3 tygodni potrzebuje na wytworzenie tych przeciwciał, które będą zwalczać grypę. Szczepienie jest jednoroczne, czyli musimy je powtarzać
1: Powtarzać.
0: co roku, dlatego że te wirusy grypowe, one
1: Mutują,
0: mutują, tak. I
1: zmieniają
0: co
1: się.
0: roku ten
1: Tak.
0: skład szczepionki
1: Jest
0: również
1: inny.
0: się zmienia. Szczepić powinni się, że tak powiem, ja uważam, że wszyscy, ale ta
1: Już to
0: grupa,
1: zrobiłam.
0: tak, ale ta grupa ryzyka to przede wszystkim osoby starsze, które mają też dodatkowe inne schorzenia. Dzieci, no, które wiadomo przebywają w przedszkolach, w
1: Skupiskach,
0: szkołach, czyli w tych
1: tak.
0: dużych skupiskach. No i oczywiście właśnie wszyscy, którzy przebywają w ogóle w dużych skupiskach, pracują tam, gdzie jest dużo ludzi, a także osoby, które mają choroby wrodzone, czy też jakieś choroby nabyte, takie jak cukrzyca, gdzie ta odporność oczywiście spada. Dlatego szczepmy się, ponieważ po szczepieniu to nie znaczy, że zaszczepimy się i nie będziemy chorować na grypę. Na tą grypę możemy zachorować, ale przebieg tej choroby będzie dużo łagodniejszy, no i nie doprowadzi do powikłań
1: No właśnie,
0: pochorobowych.
1: powikłania po grypie są bardzo, bardzo
0: No te,
1: nieprzyjemne.
0: ona bardzo często lubi uszkadzać mięsień
1: Serce,
0: sercowy,
1: tak,
0: niestety.
1: właśnie. Tak więc zadbajmy o siebie, proszę Państwa. Dbajmy o odporność, zaszczepmy się przeciwko grypie. A wszystko po to, żeby zdrowie służyło nam jak najlepiej, jak najdłużej. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 150 000 zł do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: To może być ostatnia w tym roku szansa dla osób bezrobotnych, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku uruchamia nabór na bezzwrotne środki na start firmy. Wnioski będzie można składać od 12 do 14 października.
1: Aplikować mogą osoby, które są u nas zarejestrowane jako osoby bezrobotne, czyli to nie może być ktoś, kto aktualnie pracuje czy posiada jakieś świadczenia. Trzeba mieć status osoby bezrobotnej i oczekujemy od kandydatów, że ten pomysł na biznes, który nam zaprezentują w swoim takim biznesplanie, będzie powiązany z ich doświadczeniem zawodowym albo z kwalifikacjami. W tym roku, w związku z ograniczonymi środkami, jakie mamy na ten program, oczekujemy, żeby nasi kandydaci posiadali chociaż roczne doświadczenie w tym kierunku, w jakim zamierzają otworzyć biznes.
0: Na rozpoczęcie firmy można otrzymać do 30 tysięcy złotych. Pieniądze mogą zostać przeznaczone m.in. na zakup sprzętu, materiałów czy narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności. Część środków można również wykorzystać na najem czy reklamę.
1: Te zakupy mogą być różne. Niektórzy kupują sprzęt do dalszej odsprzedaży, niektórzy kupują jakieś materiały, których używają podczas działalności, jakieś narzędzia pracy, prawda? Można przeznaczyć część na najem, na reklamę, więc jakby ten katalog wydatków jest szeroki. Warunkiem tego, żeby ta kwota była bezzwrotna, jest prowadzenie firmy przez 12 miesięcy. Warto wiedzieć, że te 12 miesięcy w przypadku osób, których to jest pierwszy biznes w życiu, jest preferencyjne, jeżeli chodzi o obciążenia składkowe, bo przez pierwsze 6 miesięcy mamy przecież program ulgi na start, gdzie finansujemy tylko jako przedsiębiorcy składkę zdrowotną, a potem po 6 miesiącach mamy ten niższy ZUS, więc to jest bardzo dobre rozwiązanie dla nowych przedsiębiorców, którzy wiadomo nie od razu mają zyski, jakich oczekiwali. Czasami to są miesiące, a czasami nawet lata, kiedy wypracowują zyski takie satysfakcjonujące, więc te preferencyjne obciążenia, które jednak są niższe niż w przypadku już wieloletnich biznesów, są na pewno dobrym rozwiązaniem.
0: Dokładne zasady naboru i wymagania dotyczące wniosków warto sprawdzić bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy. W tym przypadku czasu na złożenie dokumentów będzie niewiele. Nabór potrwa tylko 3 dni, od 12 do 14 października. Wyjątkowi ludzie, ważne projekty i osiągnięcia, które mają znaczenie dla całego regionu. W Toruniu po raz 26 wręczono nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród wyróżnionych nie zabrakło przedstawicieli Włocławka. Miasto doceniono za projekt skierowany do mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2: W kategorii projekty unijne zdobyliśmy też wyróżnienie za projekt bardzo ważny. Projekt Pokonaj Kryzys. To jest projekt społeczny, realizowany ze środków unijnych, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku. Projekt adresowany do osób zagrożonych kryzysem bezdomności.

0: Wsparcie bardzo szerokie i myślę, że to jest też taki dowód, to wyróżnienie jest dowód na to, że jako samorząd sięgamy po środki unijne, również nie tylko w zakresie inwestycji, one są bardzo ważne, ale też te nasze działania w tym kierunku no są wielokierunkowe, dlatego wieloaspektowe, bo z jednej strony inwestycje, sięgamy pieniądze po to, żeby jakby ten włosowek był piękniejszy, ale też żeby był szczęśliwszy i zdrowszy, dlatego też projekty unijne właśnie adresowane do osób, które potrzebują takiego wsparcia, projekty społeczne i stąd też cieszę się, że mogłam też z moim zespołem z MOPR-u też odbierać tą zasłużoną dla zespołu nagrodę, wyróżnienie, bo cała praca samorządu i nie tylko, to jest praca zespołowa. To nie jest jeden lider, jeden solista, ale wszystkie osoby, które pracują na to, przygotowują projekty, realizują tak, żeby odbiorcy, beneficjenci byli no, zaopiekowani.
1: To jednak nie jedyny włocławski akcent gali. Wśród wyróżnionych znalazły się także osoby i firmy z miasta. Renex Electronics Education Center doceniono za specjalistyczne szkolenia i egzaminy z montażu elektroniki wykorzystywanej w zastosowaniach kosmicznych. W kategorii edukacja wyróżniono nauczyciela Macieja Rakowskiego za działania na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych i wykorzystywania nowych technologii w edukacji. Jest też akcent związany z kujawskim mleczarstwem. Jadwiga Gapińska, zastępca prezesa Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej we Włocławku, została wyróżniona za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju mleczarstwa na Kujawach.
2: Jest z nami dziś świat nauki, nauczycieli, edukatorów, wychowawców. Są ludzie, którzy na co dzień pomagają drugiemu człowiekowi pomagać, kiedy ten jest w niedostatku, potrzebuje wsparcia. Robią to charytatywnie, często anonimowo. Są wśród nas politycy, są wśród nas społecznicy, ale są i wśród nas przedsiębiorcy, rolnicy, ludzie, którzy na co dzień swoją ciężką pracą, pomysłowością wykuwają nie tylko dobrobyt dla siebie, gwarantując sobie dobre życie, satysfakcję z tego, co robią, ale dzielą się z nami, z wszystkimi swoimi osiągnięciami.
1: Wyróżnienie specjalne otrzymała Akademia Muzyczna w Bydgoszczy za nowy kampus uczelni. Za nami ważny dzień dla studentów pierwszego roku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. W auli przy ulicy Energetyków odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2026-2027. Podpisano również bardzo ważne dla uczelni porozumienie.
3: Oficjalnie startujemy, rozpoczynamy rok akademicki 2026-2027. W tym roku w nasze szeregi, łącznie ze studentami obcokrajowcami, słuchaczami studiów podyplomowych, wstępuje 700 osób. I tak, i ważny dzień dzisiaj też dla całej uczelni z tego względu, że dopiliśmy właściwie uroczyście podpiszemy porozumienie z Orlen Synthos Green Energy, porozumienie dotyczące kształcenia kadr wymaganych dla funkcjonowania przyszłego zakładu SMR w Włocławku.
4: Co w praktyce będzie się działo w związku z tym na uczelni, jakie zajdą zmiany?
3: Trzeba sobie zdać sprawę z tego, po pierwsze, że Polska bardzo potrzebuje przedsiębiorstw, które produkują energię. Jest to niezmiernie ważne dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa wszystkich obywateli. Druga sprawa to jest bardzo ważna rzecz, iż każda osoba, która pracuje przy energii atomowej, musi mieć specjalne certyfikaty. Są to certyfikaty i krajowe, i międzynarodowe, więc musimy przygotować odpowiednie programy studiów o odpowiednie specjalności, aby takie kadry kształcić. Przy współpracy z OSG mamy już wstępnie wyznaczone ścieżki, w jaki sposób to robić. W pierwszym etapie musimy wyszkolić przede wszystkim naszą kadrę, żeby ustalać programy studiów i kształcić pod tym kierunkiem studentów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku nasze programy studiów będą już zawierały odpowiednie postanowienia dotyczące do całego cyklu kształcenia przyszłych kadr, które cóż, są niezbędne.
4: Możemy więc powiedzieć, podsumowując, że PANS nie stoi w miejscu, PANS cały czas się rozwija.
3: Przyznajmy sobie szczerze, jest to bardzo duże wyzwanie, bo mówimy tutaj o certyfikatach Międzynarodowej Agencji Atomistyki, o szkoleniach w ośrodkach zagranicznych. Mówimy tutaj o bardzo dużej modyfikacji także programu studiów, ale także mówimy tutaj o bardzo dobrej przyszłości, tak, bo praca w energetyce i wysokiej jakości certyfikaty wiążą się także z dobrymi zarobkami. Więc mam nadzieję, oczywiście finał tej sprawy to będzie dopiero za 5 lat, tak, bo cykl kształcenia studiów inżynierskich to jest 3,5 roku, zanim te programy uruchomimy, ale mam nadzieję, że będzie synchronizacja także z oddaniem zdaniem.

0: no, modułów SMR tutaj we Wrocławku.
1: Misją Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku jest kształcenie praktyczne na wysokim poziomie, dające absolwentom wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej lub dalszego rozwoju zawodowego. Misją uczelni jest również prowadzenie prac naukowych i rozwojowych o znaczeniu regionalnym, a także uczestnictwo w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i kraju. Studenci pierwszego roku podkreślali, że zdecydowali się na naukę w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z uwagi na jej bogate zaplecze dydaktyczne, kadrę oraz, co również jest bardzo istotne, położenie uczelni.
2: Zdecydowanie na pewno to, że jest blisko mojego miejsca zamieszkania, a kierunek administracja trochę wiąże się z moją pasją. Bardzo lubię szukać swoich przodków, a to na pewno w jakiś sposób pomoże mi rozwinąć dalej te pasje. Na pewno jak spojrzymy na sam budynek, czy lokalizację budynku, jest w bardzo dogodnym miejscu. Samo miejsce jest komfortowe, nowoczesne, co sugeruje, że jednocześnie może i te studia są bardzo dobrym wyborem.
3: Składałem tutaj do pansów, ponieważ mam blisko. No i też wszystko jest na miejscu, więc nie trzeba nigdzie specjalnie jeździć.
4: Zapytam cię o tą robotykę. Dlaczego robotyka? Co cię w niej fascynuje? Co chcesz po niej robić?
3: Ogółem mnie ciekawi, jak to się w ogóle buduje, jak to w ogóle funkcjonuje. No i też chciałbym rozwinąć swoje umiejętności w tym kierunku.
4: Robotyka. Domyślam się, że zasięgnąłeś też języka i wiesz, jak wyglądają pracownie dydaktyczne dotyczące właśnie tego przedmiotu w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Co zrobiło na tobie największe wrażenie? Co cię zaciekawiło? Co cię zainteresowało?
3: No to najbardziej mnie zaciekawił sposób nauczania. No i wygoda właśnie, że to nie trzeba być na każdym właściwie wykładzie.
1: Pierwsze dni października to dla studentów pierwszego roku czas przestawienia się na naukę w uczelni, która funkcjonuje zupełnie inaczej niż szkoła średnia. Przed nimi pierwsze kolokwia, a następnie egzaminy. To również czas zdobywania nowych doświadczeń i wiedzy, a także nawiązywania nowych przyjaźni. Wracamy do sprawy, która wstrząsnęła Wrocławkiem w czerwcu. Do zdarzenia doszło w bloku przy ulicy Wiejskiej. Służby otrzymały zgłoszenie, że z 11 piętra wieżowca wypadła mała dziewczynka. Na osiedle Południe skierowali się policjanci, strażacy oraz zespoły ratownictwa medycznego. Na miejsce zadysponowano również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Pięciolatka została przetransportowana do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka była pod opieką matki. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że Wiktoria D. spała. Według relacji świadków po upadku dziecko miało spaść na gęste krzewy rosnące bezpośrednio pod blokiem. Prokuratura prowadząca sprawę skierowała do Sądu Rejonowego akt oskarżenia.
5: Prokuratura zakończyła czynności w tej sprawie. 25 września bieżącego roku został skierowany do Sądu Rejonowego we Wrocławku akt oskarżenia przeciwko podejrzanej Wiktorii D. Przypomnijmy, została ona oskarżona o to, że naraziła małoletnią na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku czego doszło do tego, że małoletnia Zosia wypadła z okna z 11 piętra i doznała obrażeń ciała, ciężkich obrażeń ciała w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Ponadto Wiktorii D. został postawiony zarzut posiadania substancji odurzających. W tym przypadku przyjęliśmy wypadek mniejszej wagi. Wiktoria D. ma aktywny dozór policji, czyli środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym. Dozór policji połączony z zakazem opuszczania kraju i zakazem zbliżania się do matki, swojej matki, czyli babci małoletniej.
1: Wiktorii D. grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
4: Nigeria to państwo położone w Afryce Zachodniej o powierzchni trzykrotnie większej niż Polska. Jest najludniejszym krajem Afryki. Liczy około 242 milionów mieszkańców. 1 października Nigeria obchodzi Święto Niepodległości. W Polsce funkcjonuje silna diaspora nigeryjska. Jeden z członków jej zarządu jest Emanuel Kaledżaje, wrocławski ginekolog. Z okazji Święta Niepodległości w Warszawie odbyło się Forum Gospodarcze, Inwestycji i Rozwoju Diaspory Nigeryjsko-Polskiej.
6: With this forum we are bringing people together, businesses, investors and people that want to know more about Nigeria.
1: Celem tego forum jest zgromadzenie w jednym miejscu ludzi, przedstawicieli biznesu, inwestorów oraz osób, które chcą dowiedzieć się więcej o Nigerii i relacjach nigeryjsko-polskich. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której możemy się spotkać i rozmawiać w bardziej biznesowej atmosferze. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się sektorem fintech, a także osoby z dużym doświadczeniem dyplomatycznym. Zapowiada się więc naprawdę wyjątkowe spotkanie, podczas którego będziemy mogli lepiej poznać dwustronne relacje między między Nigerią a Polską, które trwają już ponad 60 lat. Chcemy połączyć wszystkie te doświadczenia i zastanowić się, co możemy zrobić oraz w jaki sposób możemy sprawić, aby ta współpraca była trwała i rozwijała się przez kolejne lata. Dzisiaj będzie z nami również ambasada Nigerii. Swoich przedstawicieli będzie miała także Nigeryjska Organizacja Diaspory w Polsce. Będzie również Popowski Advisory Group wraz z partnerem zarządzającym firmy, panem Zbigniewem Popowskim.

0: Krakowskim. Mamy także ekspertów w dziedzinie kultury i moderatorów, takich jak dr Malwina Bakalarska. Jest z nami również inżynier Sadik Musa, który przyjechał aż z Poznania, aby podzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi życia w Polsce i opowiedzieć, jak wygląda życie tutaj z jego perspektywy. Przedstawiciele środowiska biznesowego podzielą się z nami doświadczeniem zdobywanym przez ponad 50 lat. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się modą i rozrywką. Nie możemy też zapomnieć o studentach, ponieważ obecnie znaczna część obcokrajowców mieszkających w Polsce to właśnie studenci. Oni również przynoszą tutaj swoje pomysły i będą mogli podzielić się nimi ze wszystkimi uczestnikami. Czeka nas także wspaniałe jedzenie. Będziemy delektować się nigeryjskim ryżem jollof oraz innymi pysznymi potrawami. Będzie również wyjątkowa okazja do networkingu i nawiązywania kontaktów z innymi uczestnikami.
1: Podczas forum odczytano list jej ekscelencji Prisili Awaki, ambasador Republiki Nigerii w Polsce.
2: This is conveyed around the team. Building Nigeria together, harnessing diaspora expertise, strategic partnership, and sustainable development, just like you can see there. We meet at a particularly meaningful moment for Nigeria.
0: Forum odbywa się pod hasłem Wspólnie budujemy Nigerię i pielęgnujemy wiedzę oraz doświadczenie diaspory, strategiczne partnerstwo i zrównoważony rozwój. Jak można zobaczyć na prezentowanym tutaj materiale, spotykamy się w szczególnie ważnym dla Nigerii momencie, na obchodach 66. rocznicy uzyskania przez nasz kraj niepodległości. Jest to okazja do refleksji nad naszą drogą jako narodu oraz do ponownego potwierdzenia naszego zaangażowania w budowaniu silniejszej, bardziej zamożnej i zrównoważonej Nigerii. Dla mnie osobiście ta uroczystość ma dodatkowe znaczenie. Przybyłem do Polski zaledwie około miesiąc temu. 28 września 2026 roku złożyłem list uwierzytelniający prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego określam tę okazję mianem podwójnego święta i podwójnej uroczystości. Jest to dla mnie czas podwójnej radości. Obchody rocznicy niepodległości Nigerii zbiegają się bowiem z rozpoczęciem mojej misji dyplomatycznej w tym pięknym i przyjaznym kraju. Ten zbieg okoliczności przypomina nam, że dyplomacja nie polega wyłącznie na uroczystościach i wywieszaniu flag.
2: Diplomatic assignment in this very beautiful and friendly country. This coincidence reminds us that diplomacy is not merely about ceremonies and flying flags. It is about building bridges, strengthening relationships and creating opportunities for our peoples. Today, therefore,
0: dyplomacja polega na budowaniu mostów, wzmacnianiu relacji i tworzeniu możliwości dla naszych narodów. Dlatego właśnie jesteśmy tutaj dzisiaj, aby zastanowić się, co Nigeryjczycy i Polacy mogą wspólnie zbudować. Diaspora jako partner na rzecz rozwoju. Panie i panowie, nigeryjska diaspora stanowi jeden z największych atutów naszego kraju, zarówno pod względem kapitału ludzkiego, jak i międzynarodowej sieci kontaktów. W całej Europie i na świecie Nigeryjczycy wyróżniają się jako przedsiębiorcy, naukowcy, pracownicy służby zdrowia, inżynierowie, eksperci technologiczni, inwestorzy oraz liderzy lokalnych społeczności. Ich wkładu w rozwój Nigerii nie należy mierzyć wyłącznie wartością przekazów pieniężnych wysyłanych do kraju. Jeszcze większe możliwości tkwią w transferze wiedzy, inwestycjach, innowacjach, mentoringu, technologii oraz partnerstwach strategicznych.
2: Investment, innovation, mentorship, technology and strategic partnerships.
1: W centrum Warszawy znajduje się pomnik jedynego czarnoskórego powstańca warszawskiego, Augusta Agboola Browna. Ali, bo tak był nazywany, przyszedł na świat w Lagos w Nigerii. Przeniósł się do Polski, gdzie był znanym muzykiem jazzowym. W 1944 roku stanął wraz ze swoimi polskimi przyjaciółmi do walki z Niemcami.
0: Kiedy organizowaliśmy obchody 1 sierpnia, pan Dubier, dyrektor Fundacji Wolność i Pokój, wraz ze swoimi współpracownikami był organizatorem przedsięwzięcia, dzięki któremu w Warszawie, w samym centrum miasta, został ustawiony pomnik Augusta Agboola Browna. Czy możecie sobie wyobrazić, że mamy bohatera, którego pomnik znajduje się w samym centrum Warszawy? Chciałbym podziękować dyrektorowi oraz jego współpracownikom za wykonanie tej wspaniałej pracy na rzecz naszej społeczności.
1: Diaspora nigeryjska w Polsce pełni kluczową rolę jako główny pomost społeczno-gospodarczy i kulturowy pomiędzy dwoma krajami, stanowiąc zarazem jedną z najbardziej dynamicznych, najlepiej zorganizowanych społeczności pochodzenia afrykańskiego nad Wisłą.

Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Witam Państwa. A naszym gościem jest pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Przed nami sezon jesienno-zimowy, a więc czas, kiedy szaleją infekcje, kiedy łatwo o grypę. Dlatego takim kluczowym tematem w tym czasie jest temat odporności organizmu. Zacznijmy od tego, czym jest odporność.
1: Odporność to zdolność naszego organizmu do walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi, takimi właśnie jak wirusy, grzyby czy bakterie. Możemy ją podzielić na odporność wrodzoną i odporność nabytą. Wrodzona to ta, którą otrzymujemy w życiu płodowym, z którą się rodzimy, a nabyta to ta, którą nabywamy przez całe nasze życie, przez kontakt z patogenami. No, organizm ma taką właściwość, że może zapamiętywać te patogeny i później łatwiej je rozpoznawać i łatwiej je zwalczać. Za odporność w naszym organizmie odpowiada układ immunologiczny.
0: Czyli układ odpornościowy. I właśnie, jak działa ten nasz układ odpornościowy?
1: To jest bardzo skomplikowana maszyna, dlatego że w skład tego układu wchodzi bardzo wiele narządów, takich jak wątroba, śledziona, węzły chłonne, grasica, ale jest też ściśle powiązany z innymi układami, z układem nerwowym, pokarmowym, z układem krążenia, a także tutaj w odporności biorą również udział błony śluzowe i skóra. Każdy z tych trybików właśnie musi działać należycie, żeby dawać pełną odporność organizmu.
0: Żeby całość funkcjonowała bez zakłóceń.
1: Dokładnie.
0: Tak. A dlaczego jesienią odporność spada? Dlaczego wówczas ten organizm jest słabszy? Ten system odpornościowy nie funkcjonuje?

0: funkcjonuje tak na 100%. No i jak to rozpoznać? Jakie są te pierwsze objawy, że z naszą odpornością jest coś nie tak, że szwankuje?
1: Jesień w Polsce to piękna pora roku. Niestety dla organizmu to lekki szok.
0: Trudna, tak.
1: Trudny czas, dlatego że po pierwsze dni robią się coraz krótsze. A krótsze dni powodują, że mamy mniej słońca, czyli ta synteza witaminy D3 praktycznie spada do zera. Oprócz tego również jakby bardzo szybko następują wahania temperatur, czyli rano zimno, po południu ciepło. Zdarza się, że ubierzemy się ciepło, to się przegrzejemy. Ubierzemy się zbyt lekko, zmarzniemy, a to oczywiście może powodować, że zachorujemy.
0: Łatwo przeziębienie.
1: Łatwo, tak, bardzo łatwo. Oprócz tego również jesienią rozpoczyna się szkoła, czyli dzieci wracają do szkoły, dorośli do pracy po urlopach. Ta intensywniej żyją, szybciej. No i oczywiście częściej przebywają w tych dużych skupiskach ludzkich, gdzie właśnie łatwiej jest.
0: O przenoszenie
1: Tak,
0: tych
1: dokładnie.
0: wirusów, tak, bakterii.
1: Częściej przebywamy w zamkniętych pomieszczeniach, co też nie sprzyja niestety jakby odporności naszej. Także tych czynników jest naprawdę dużo i one mogą właśnie powodować spadek tej naszej odporności. Jak ona się, ten spadek może się objawiać? No
0: Tak.
1: oczywiście nie od razu to jest tak, że będziemy chorować, bo organizm najpierw wszystkie siły, całą energię będzie skupiał na tym, żeby nie do tej choroby nie doszło. Czyli no, początkowe takie objawy, no to oczywiście senność, znużenie, takie przesilenie. Jesteśmy mniej odporni na infekcje. Te infekcje mogą się właśnie przeciągać. Oprócz tego również na skórze mogą pojawić się jakieś trudno gojące rany. Może nam wystąpić opryszczka na wardze czy też w nosie. I te wszystkie sygnały są takie niepokojące. Jeżeli któryś z nich wystąpi, no to warto się nad tym pochylić i sprawdzić, co się dzieje, czy to nie ma jakiegoś głębszego dna w tym po prostu.
0: No właśnie, jak zwiększyć odporność organizmu i kiedy powinniśmy zacząć nad tą odpornością pracować? Kiedy zacząć to robić?
1: Nad
0: Czy może przez cały
1: odpornością
0: rok?
1: To cały rok musimy właśnie pracować, dlatego że to nie jest tak, że zaczniemy, a za 2-3 dni czy za tydzień już będziemy odporni. To jest proces i ten proces praktycznie trwa w naszym organizmie przez cały rok, więc jesienią oczywiście może być wzmożony, ale dbajmy o odporność przez cały rok.
0: No, co robić?
1: No główne zasady to oczywiście, że tak powiem, styl życia bardzo spokojny,
0: więc do naturalnych
1: stabilny.
0: metod już przechodzimy, tak?
1: Nie, chodzi mi o to, żebyśmy właśnie się wysypiali tyle, ile należy, czyli 7-8 godzin dziennie, w pomieszczeniu zaciemnionym, oczywiście bez telewizora, bez muzyki.
0: Właśnie to zaciemnienie jest niezwykle ważne dla dobrego, zdrowego, głębokiego snu.
1: Tak, ponieważ wtedy właśnie wytwarza się melatonina, czyli
0: Tak.
1: ten hormon snu,
0: Snu.
1: Który nam pozwala i w sposób odpowiedni regenerować
0: Tak.
1: organizm. No oprócz tego oczywiście aktywność fizyczna, czyli nie mówię tutaj o jakichś sportach, ale pół godziny, tak, ale pół godziny dziennie spędzone na dworzu, spacer, rower, to pobudza układ krążenia, czyli też układ odpornościowy. No i unikajmy stresu. Na ile się oczywiście
0: A jak to
1: to
0: zrobić?
1: życie się. No, na przykład joga. To jest bardzo dobry sposób na
0: Też nie dla
1: niwelowanie
0: wszystkich.
1: stresu. Zachowajmy właśnie tą równowagę między pracą a
0: Odpoczynkiem,
1: odpoczynkiem.
0: relaksem.
1: Tak, dokładnie. No i oczywiście zdrowa, zbilansowana dieta. To jest bardzo ważne.
0: I co ta dieta powinna zawierać? Owoce, warzywa, oczywiście, mniej mięsa.
1: Dieta zbilansowana oczywiście powinna zawierać wszystkiego po troszku, ale no
0: taki złoty środek, jak w każdej,
1: tak.
0: w każdym aspekcie życia.
1: Ale oczywiście, no to przede wszystkim właśnie warzywa, owoce, ryby, pieczywo pełnoziarniste, nabiał, mięso po trosze też, ale oczywiście no, mięso, że tak powiem, bardziej gotowane niż przetworzone. Jeśli chodzi o owoce i warzywa,

0: no to głównie warzywa strączkowe. One mają bardzo dużo błonnika, który to właśnie błonnik, że tak powiem, jest pożywieniem dla naszej flory bakteryjnej
1: Tak.
0: żołądkowej, gdzie znajduje się właśnie najwięcej komórek odpornościowych. Oprócz tego owoce cytrusowe, czyli te owoce, które mają dużo witaminy C, aczkolwiek jeszcze więcej witaminy
1: Na
0: C
1: paprykę?
0: i natka pietruszki.
1: Właśnie. A poza tym wapń, więc dla pań szczególnie istotna jest ta natka
0: Dokładnie.
1: pietruszki.
0: Tak.
1: Jedzmy natkę, drogie panie.
0: Tak. Oprócz tego również no, czosnek i cebula, czyli te naturalne antybiotyki. Także ryby, o których już wspominałam, czyli ryby, które zawierają dużo kwasów omega, które też mają doskonały wpływ na nasz układ odpornościowy, ale także na pracę mózgu. Oprócz tego wszystkie przetwory mleczne, zwykłe, czyli zwykły nabiał, ale także przetwory fermentowanego mleka.
1: Przede
0: Przede
1: wszystkim.
0: wszystkim, czyli kefiry, jogurty, które mają naturalne probiotyki. Naturalne probiotyki znajdują się również w kiszonkach, czyli zakwas buraczany, kiszone
1: Kapusta,
0: kapusta, kiszone
1: ogórki.
0: ogórki. No i nie zapominajmy o wodzie. Woda jest bardzo ważna, ponieważ woda powoduje, że nasz organizm ma odpowiednie nawilżenie, czyli odpowiednio są nawilżone nasze błony śluzowe, nasza skóra, które są pierwszą barierą właśnie kontaktu tych wszystkich patogenów z naszym organizmem.
1: Pierwsza bariera, którą pokonują. Albo
0: Albo
1: nie,
0: nie.
1: albo nie. To zależy od nas.
0: Tak.
1: A leki, suplementy, którymi możemy się wspierać? Oczywiście mówimy ogólnie, tak to.
0: Tak, leki i suplementy, którymi jesienią właśnie możemy się wspierać, to są preparaty właśnie, które zawierają przede wszystkim witaminę D. Ponieważ właśnie tak jak już wspomniałam, w naszym klimacie my jednak mało otrzymujemy tej witaminy D ze słońcem. Są badania, które mówią, że nasza populacja w 70% ma niedobór tej witaminy.
1: Suplementuje przez cały rok.
0: Bardzo dobrze, oczywiście. No, powinno się nawet przez cały rok, ponieważ nawet latem ta witamina przenika przez naszą skórę tylko tą odsłoniętą. A często
1: Oczywiście.
0: jest tak, że mamy ubrania, rękawy, więc ta powierzchnia wystawiona, że tak powiem, na
1: Jest
0: promienie słoneczne jest
1: mała, za
0: bardzo
1: mała.
0: mała i za mała. Poza tym nasz organizm nie umie magazynować witaminy D, czyli w momencie, kiedy nie ma tego słońca, nie ma po prostu tej witaminy w naszym
1: Organizm.
0: organizmie. Oprócz tego, no, witamina C. Witamina C, która uszczelnia naczynia krwionośne, a poza tym również ma duży udział w produkcji kolagenu. Jeżeli mówimy tu o kobietach, to właśnie też wspomnijmy, że kolagen jest dla nas też ważny, to już poza układem odpornościowym, ale także wpływa na układ odpornościowy. I dawka tej witaminy powinna, tutaj też wspomnę, to jest dzienna dawka około 100 mg. Ponieważ na rynku występują preparaty z dużo większą dawką tej witaminy, nawet do 1000 czy nawet do 2000, ale takie dawki stosujmy już w okresie infekcji. Jeżeli chcemy to stosować tylko profilaktycznie, to stosujmy dawkę około 100 mg. Oprócz tego witamina A. Witamina A, która bierze udział w procesach gojenia skóry, czyli jak już wspomnieliśmy, tej pierwszej bariery ochronnej. Witamina E, która opóźnia procesy starzenia skóry.
1: Więc podwójna korzyść.
0: Tu właśnie również też tak,
1: Tak,
0: dokładnie.
1: szczególnie dla płci.
0: Tak.
1: Naszej.
0: No my może bardziej na to zwracamy uwagę, mężczyźni troszkę mniej. Oprócz tego stosujmy również cynk i selen, które stanowią jakby pożywienie dla komórek odpornościowych. Magnez, który powoduje, że właśnie lepiej się wysypiamy,
1: Właśnie
0: jesteśmy.
1: stosujemy go wieczorem, prawda? Magnez,
0: Tak,
1: tak.
0: magnez jest, znaczy no, konkretnie pory magnezu nie ma, ale rzeczywiście wieczór byłby lepszą porą. Dlatego, że właśnie on bardzo dobrze wpływa na procesy snu. a także właśnie na cały układ nerwowy. A tak jak już wspomnieliśmy, układ odpornościowy jest bardzo zależny od układu

0: układu nerwowego. Wszystkie witaminy z grupy B, czyli B6, B12, czy też kwas foliowy, no bo one są też ściśle powiązane z układem nerwowym i z układem odpornościowym. Oprócz tego również probiotyki, wiadomo, czyli najczęściej stosujemy szczepy Lactobacillus i Bifidobacterium i one są jakby no, wspomagają tą pracę naszych jelit, naszego żołądka tą mikrobiom, gdzie jak już w innych programach też wspominaliśmy, około 70% naszej odporności właśnie zlokalizowane jest
1: Jelita.
0: w jelitach. No i jeszcze preparaty, które zawierają takie naturalne, że tak powiem, składniki, czyli aloes, oprócz tego jeżówka purpurowa, czyli echinacea, maliny, bez czarny, preparaty zawierające czosnek. To wszystko można właśnie stosować jesienią. Te preparaty w aptekach występują jako pojedyncze składniki, ale też można je zakupić jako takie preparaty wieloskładnikowe, czyli w jednej tabletce czy w jednej kapsułce możemy zgrupować wiele więcej tych składników.
1: Taka multivitamina.
0: Taka multiwitamina, multiminerały, to wszystko właśnie można kupić w jednym. Należy jednak pamiętać, żeby nie tak bezkrytycznie do tego nie podchodzić,
1: No
0: czyli
1: właśnie.
0: nie kupować kilku tych preparatów, dlatego że mogą
1: Dublować się.
0: dublować się te dawki. No a wiadomo, że przedawkowanie również nie
1: Szkodzi.
0: jest jakoś bardzo wskazane, znaczy no, może powodować skutki uboczne.
1: Więc witaminy, minerały również można
0: Jak
1: przedawkować.
0: najbardziej, oczywiście.
1: I na koniec powiedzmy o szczepieniach przeciwko grypie. Czy się szczepić, kiedy się szczepić i dlaczego się szczepić?
0: Znaczy, w naszym klimacie ten okres jakby grypowy, epidemii grypy przypada od października do maja. Jest dosyć długi, ale takie, że tak powiem, spektrum tego wypada na miesiące od stycznia do marca. Najlepszy czas na szczepienie przeciw grypie to jest czas koniec września i cały październik. Dlatego, że trzeba uwzględnić tutaj ten fakt, że szczepienie nie działa od razu po podaniu. Organizm musi wytworzyć sobie te przeciwciała, dlatego około 2-3 tygodni potrzebuje na wytworzenie tych przeciwciał, które będą zwalczać grypę. Szczepienie jest jednoroczne, czyli musimy je powtarzać
1: Powtarzać.
0: co roku, dlatego że te wirusy grypowe, one
1: Mutują,
0: mutują. Tak, i
1: zmieniają
0: co
1: się.
0: roku ten
1: Tak.
0: skład szczepionki
1: Jest
0: również
1: inny.
0: się zmienia. Szczepić powinni się, że tak powiem, ja uważam, że wszyscy, ale ta
1: Już to
0: grupa,
1: zrobiłam.
0: tak, ale ta grupa ryzyka to przede wszystkim osoby starsze, które mają też dodatkowe inne schorzenia. Dzieci, no, które wiadomo przebywają w przedszkolach, w
1: Skupiskach,
0: szkołach, czyli w tych
1: tak.
0: dużych skupiskach. No i oczywiście właśnie wszyscy, którzy przebywają w ogóle w dużych skupiskach, pracują tam, gdzie jest dużo ludzi, a także osoby, które mają choroby wrodzone, czy też jakieś choroby nabyte, takie jak cukrzyca, gdzie ta odporność oczywiście spada. Dlatego szczepmy się, ponieważ po szczepieniu to nie znaczy, że zaszczepimy się i nie będziemy chorować na grypę. Na tą grypę możemy zachorować, ale przebieg tej choroby będzie dużo łagodniejszy, no i nie doprowadzi do powikłań
1: No właśnie,
0: pochorobowych.
1: powikłania po grypie są bardzo, bardzo
0: No, często,
1: nieprzyjemne.
0: ona bardzo często lubi uszkadzać mięsień
1: Serce,
0: sercowy,
1: tak,
0: niestety.
1: właśnie. Tak więc zadbajmy o siebie, proszę Państwa. Dbajmy o odporność, zaszczepmy się przeciwko grypie. A wszystko po to, żeby zdrowie służyło nam jak najlepiej, jak najdłużej. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: To może być ostatnia w tym roku szansa dla osób bezrobotnych, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku uruchamia nabór na bezzwrotne środki na start firmy. Wnioski będzie można składać od 12 do 14 października.
1: Aplikować mogą osoby, które są u nas zarejestrowane jako osoby bezrobotne, czyli to nie może być ktoś, kto aktualnie pracuje czy posiada jakieś świadczenia. Trzeba mieć status osoby bezrobotnej i oczekujemy od kandydatów, że ten pomysł na biznes, który nam zaprezentują w swoim takim biznesplanie, będzie powiązany z ich doświadczeniem zawodowym albo z kwalifikacjami. W tym roku, w związku z ograniczonymi środkami, jakie mamy na ten program, oczekujemy, żeby nasi kandydaci posiadali chociaż roczne doświadczenie w tym kierunku, w jakim zamierzają otworzyć biznes.
0: Na rozpoczęcie firmy można otrzymać do 30 tysięcy złotych. Pieniądze mogą zostać przeznaczone m.in. na zakup sprzętu, materiałów czy narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności. Część środków można również wykorzystać na najem czy reklamę.
1: Te zakupy mogą być różne. Niektórzy kupują sprzęt do dalszej odsprzedaży, niektórzy kupują jakieś materiały, których używają podczas działalności, jakieś narzędzia pracy, prawda? Można przeznaczyć część na najem.

0: na reklamę, więc jakby ten katalog wydatków jest szeroki. Warunkiem tego, żeby ta kwota była bezzwrotna, jest prowadzenie firmy przez 12 miesięcy. Warto wiedzieć, że te 12 miesięcy w przypadku osób, których to jest pierwszy biznes w życiu, jest preferencyjne, jeżeli chodzi o obciążenia składkowe, bo przez pierwsze 6 miesięcy mamy przecież program ulgi na start, gdzie finansujemy tylko jako przedsiębiorcy składkę zdrowotną, a potem po 6 miesiącach mamy ten niższy ZUS, więc to jest bardzo dobre rozwiązanie dla nowych przedsiębiorców, którzy wiadomo nie od razu mają zyski, jakich oczekiwali. Czasami to są miesiące, a czasami nawet lata, kiedy wypracowują zyski takie satysfakcjonujące, więc te preferencyjne obciążenia, które jednak są niższe niż w przypadku już wieloletnich biznesów, są na pewno dobrym rozwiązaniem.
1: Dokładne zasady naboru i wymagania dotyczące wniosków warto sprawdzić bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy. W tym przypadku czasu na złożenie dokumentów będzie niewiele. Nabór potrwa tylko 3 dni, od 12 do 14 października. Wyjątkowi ludzie, ważne projekty i osiągnięcia, które mają znaczenie dla całego regionu. W Toruniu po raz 26 wręczono nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród wyróżnionych nie zabrakło przedstawicieli Wrocławka. Miasto doceniono za projekt skierowany do mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2: W kategorii projekty unijne zdobyliśmy też wyróżnienie za projekt bardzo ważny. Projekt Pokonaj Kryzys. To jest projekt społeczny, realizowany ze środków unijnych, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku. Projekt adresowany do osób zagrożonych kryzysem bezdomności. Wsparcie bardzo szerokie i myślę, że to jest też taki dowód, to wyróżnienie jest dowód na to, że jako samorząd sięgamy po środki unijne, również nie tylko w zakresie inwestycji, one są bardzo ważne, ale też te nasze działania w tym kierunku są wielokierunkowe. Dlatego wieloaspektowe, bo z jednej strony inwestycje, posięgamy pieniądze po to, żeby jakby ten Włocławek był piękniejszy, ale też żeby był szczęśliwszy i zdrowszy, dlatego też projekty unijne właśnie adresowane do osób, które potrzebują takiego wsparcia, projekty społeczne i stąd też cieszę się, że mogłam też ze moim zespołem z MOPR-u też odbierać tą zasłużoną dla zespołu nagrodę, wyróżnienie, bo cała praca samorządu i nie tylko, to jest praca zespołowa. To nie jest jeden lider, jeden solista, ale wszystkie osoby, które pracują na to, przygotowują projekty, realizują tak, żeby odbiorcy, beneficjenci byli zaopiekowani.
1: To jednak nie jedyny włocławski akcent gali. Wśród wyróżnionych znalazły się także osoby i firmy z miasta. Renex Electronics Education Center doceniono za specjalistyczne szkolenia i egzaminy z montażu elektroniki wykorzystywanej w zastosowaniach kosmicznych. W kategorii edukacja wyróżniono nauczyciela Macieja Rakowskiego za działania na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych i wykorzystywania nowych technologii w edukacji. Jest też akcent związany z kujawskim mleczarstwem. Jadwiga Gapińska, zastępca prezesa Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej we Włocławku, została wyróżniona za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju mleczarstwa na Kujawach.
3: Jest z nami dziś świat nauki, nauczycieli, edukatorów, wychowawców. Są ludzie, którzy na co dzień pomagają drugiemu człowiekowi pomagać, kiedy ten jest w niedostatku, potrzebuje wsparcia. Robią to charytatywnie, często anonimowo. Są wśród nas politycy, są wśród nas społecznicy, ale są i wśród nas przedsiębiorcy, rolnicy, ludzie, którzy na co dzień swoją ciężką pracą, pomysłowością wykuwają nie tylko dobrobyt dla siebie, gwarantując sobie dobre życie, satysfakcję z tego, co robią, ale dzielą się z nami, z wszystkimi swoimi osiągnięciami.
1: Wyróżnienie specjalne otrzymała Akademia Muzyczna w Bydgoszczy za nowy kampus uczelni. Za nami ważny dzień dla studentów pierwszego roku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. W auli przy ulicy Energetyków odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2026-2027. Podpisano również bardzo ważne dla uczelni porozumienie.
4: Oficjalnie startujemy, rozpoczynamy rok akademicki 2026-2027. W tym roku w nasze szeregi łącznie ze studentami obcokrajowcami, słuchaczami studiów podyplomowych wstępuje 700 osób. I tak, i ważny dzień dzisiaj też dla całej uczelni z tego względu, że dopiliśmy... Właściwie uroczyście podpiszemy porozumienie z Orlen Synthos, z Green Energy.

0: porozumienie dotyczące kształcenia kadr wymaganych dla funkcjonowania przyszłego zakładu SMR w Włocławku.
1: Co w praktyce będzie się działo w związku z tym na uczelni, jakie zajdą zmiany?
0: Trzeba sobie zdać sprawę z tego, po pierwsze, że Polska bardzo potrzebuje przedsiębiorstw, które produkują energię. Jest to niezmiernie ważne dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa wszystkich obywateli. Druga sprawa to jest bardzo ważna rzecz, iż każda osoba, która pracuje przy energii atomowej, musi mieć specjalne certyfikaty. Są to certyfikaty i krajowe, i międzynarodowe, więc musimy przygotować odpowiednie programy studiów o odpowiednie specjalności, aby takie kadry kształcić. Przy współpracy z OSG mamy już wstępnie wyznaczone ścieżki, w jaki sposób to robić. Na pierwszym etapie musimy wyszkolić przede wszystkim naszą kadrę, żeby ustalać programy studiów i kształcić pod tym kierunkiem studentów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku nasze programy studiów będą już zawierały odpowiednie postanowienia dotyczące całego cyklu kształcenia przyszłych kadr, które cóż, są niezbędne.
1: Możemy więc powiedzieć, podsumowując, że pan nie stoi w miejscu, pan cały czas się rozwija.
0: Przyznajmy sobie szczerze, jest to bardzo duże wyzwanie, bo mówimy tutaj o certyfikatach Międzynarodowej Agencji Atomistyki, o szkoleniach w ośrodkach zagranicznych. Mówimy tutaj o bardzo dużej modyfikacji także programu studiów, ale także mówimy tutaj o bardzo dobrej przyszłości, tak, bo praca w energetyce i wysokiej jakości certyfikaty wiążą się także z dobrymi zarobkami. Więc mam nadzieję, oczywiście finał tej sprawy to będzie dopiero za 5 lat, tak, bo cykl kształcenia studiów inżynierskich to jest 3,5 roku, zanim te programy uruchomimy, ale mam nadzieję, że będzie synchronizacja także z oddaniem modułów SMR tutaj we Wrocławku.
2: Misją Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku jest kształcenie praktyczne na wysokim poziomie, dające absolwentom wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej lub dalszego rozwoju zawodowego. Misją uczelni jest również prowadzenie prac naukowych i rozwojowych o znaczeniu regionalnym, a także uczestnictwo w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i kraju. Studenci pierwszego roku podkreślali, że zdecydowali się na naukę w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z uwagi na jej bogate zaplecze dydaktyczne, kadrę oraz, co również jest bardzo istotne, położenie uczelni.
3: Zdecydowanie na pewno to, że jest blisko obok mojego miejsca zamieszkania, a kierunek administracja trochę wiąże się z moją pasją. Bardzo lubię szukać swoich przodków, a to na pewno w jakiś sposób pomoże mi rozwinąć dalej te pasje. Na pewno jak spojrzymy na sam budynek czy lokalizację budynku, jest w bardzo dogodnym miejscu. Samo miejsce jest komfortowe, nowoczesne, co sugeruje, że jednocześnie może i te studia są bardzo dobrym wyborem.
4: Składałem tutaj do PANS-u, ponieważ mam blisko, no i też wszystko jest na miejscu, więc nie trzeba nigdzie specjalnie jeździć.
1: Zapytam cię o tą robotykę. Dlaczego robotyka? Co cię w niej fascynuje? Co chcesz po niej robić?
4: Ogółem mnie ciekawi, jak to się w ogóle buduje, jak to w ogóle funkcjonuje. No i też chciałbym rozwinąć swoje umiejętności w tym kierunku.
1: Robotyka, domyślam się, że zasięgnąłeś też języka i wiesz, jak wyglądają pracownie dydaktyczne dotyczące właśnie tego przedmiotu w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Co zrobiło na tobie największe wrażenie? Co cię zaciekawiło? Co cię zainteresowało?
4: No to najbardziej mnie zaciekawił sposób nauczania. No i wygoda właśnie, że to nie trzeba być na każdym właściwie wykładzie.
2: Pierwsze dni października to dla studentów pierwszego roku czas przestawienia się na naukę w uczelni, która funkcjonuje zupełnie inaczej niż szkoła średnia. Przed nimi pierwsze kolokwia, a następnie egzaminy. To również czas zdobywania nowych doświadczeń i wiedzy, a także nawiązywania nowych przyjaźni. Wracamy do sprawy, która wstrząsnęła Włocławkiem w czerwcu. Do zdarzenia doszło w bloku przy ulicy Wiejskiej. Służby otrzymały zgłoszenie, że z 11 piętra wieżowca wypadła mała dziewczynka. Na osiedle Południe skierowali się policjanci, strażacy oraz zespoły ratownictwa medycznego. Na miejsce zadysponowano również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Pięciolatka została przetransportowana do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka była pod opieką matki. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że Wiktoria D. spała. Według relacji świadków po upadku dziecko miało spaść na gęste krzewy rosnące bezpośrednio pod blokiem. Prokuratura prowadząca sprawę skierowała do Sądu Rejonowego akt oskarżenia.
5: Prokuratura zakończyła czynności w tej sprawie. 25 września bieżącego roku został skierowany do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko podejrzanej Wiktorii D. Przypomnijmy, została ona oskarżona o to, że naraziła małoletnią na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku czego doszło do tego, że małoletnia Zosia wypadła z okna z 11 piętra. i doznała obrażeń ciała, ciężkich obrażeń ciała w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Ponadto Wiktorii D. został postawiony zarzut posiadania substancji odurzających. W tym przypadku przyjęliśmy wypadek.

0: Agnieszki Iwaki. Wiktoria D. ma aktywny dozór policji, czyli środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym. Dozór policji połączony z zakazem opuszczania kraju i zakazem zbliżania się do matki, swojej matki, czyli babci małoletniej.
1: Wiktorii D. grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
2: Nigeria to państwo położone w Afryce Zachodniej o powierzchni trzykrotnie większej niż Polska. Jest najludniejszym krajem Afryki. Liczy około 242 milionów mieszkańców. 1 października Nigeria obchodzi Święto Niepodległości. W Polsce funkcjonuje silna diaspora nigeryjska. Jeden z członków jej zarządu jest Emanuel Kalejaye, wrocławski ginekolog. Z okazji Święta Niepodległości w Warszawie odbyło się Forum Gospodarcze, Inwestycji i Rozwoju Diaspory Nigeryjsko-Polskiej.
3: With this forum we are bringing people together, businesses, investors and people that want to know more about Nigeria.
4: Celem tego forum jest zgromadzenie w jednym miejscu ludzi, przedstawicieli biznesu, inwestorów oraz osób, które chcą dowiedzieć się więcej o Nigerii i relacjach nigeryjsko-polskich. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której możemy się spotkać i rozmawiać w bardziej biznesowej atmosferze. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się sektorem fintech, a także osoby z dużym doświadczeniem dyplomatycznym. Zapowiada się więc naprawdę wyjątkowe spotkanie, podczas którego będziemy mogli lepiej poznać dwustronne relacje między Nigerią a Polską, które trwają już ponad 60 lat. Chcemy połączyć wszystkie te doświadczenia i zastanowić się, co możemy zrobić oraz w jaki sposób możemy sprawić, aby ta współpraca była trwała i rozwijała się przez kolejne lata. Dzisiaj będzie z nami również ambasada Nigerii. Swoich przedstawicieli będzie miała także Nigeryjska Organizacja Diaspory w Polsce. Będzie również Popowski Advisory Group wraz z partnerem zarządzającym firmy, panem Zbigniewem Popowskim. Mamy także ekspertów w dziedzinie kultury i moderatorów, takich jak dr Malwina Bakalarska. Jest z nami również inżynier Sadik Musa, który przyjechał aż z Poznania, aby podzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi życia w Polsce i opowiedzieć, jak wygląda życie tutaj z jego perspektywy. Przedstawiciele środowiska biznesowego podzielą się z nami doświadczeniem zdobywanym przez ponad 50 lat. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się modą i rozrywką. Nie możemy też zapomnieć o studentach, ponieważ obecnie znaczna część obcokrajowców mieszkających w Polsce to właśnie studenci. Oni również przynoszą tutaj swoje pomysły i będą mogli podzielić się nimi ze wszystkimi uczestnikami. Czeka nas także wspaniałe jedzenie. Będziemy delektować się nigeryjskim ryżem jollof oraz innymi pysznymi potrawami. Będzie również wyjątkowa okazja do networkingu i nawiązywania kontaktów z innymi uczestnikami.
2: Podczas forum odczytano list jej ekscelencji Priscilli Awaki, ambasador Republiki Nigerii w Polsce.
5: This is conveyed around the team. Building Nigeria together, harnessing diaspora expertise, strategic partnership, and sustainable development, just like you can see there. We meet at a particularly meaningful moment for Nigeria.
4: Forum odbywa się pod hasłem Wspólnie budujemy Nigerię i pielęgnujemy wiedzę oraz doświadczenie diaspory, strategiczne partnerstwo i zrównoważony rozwój. Jak można zobaczyć na prezentowanym tutaj materiale, spotykamy się w szczególnie ważnym dla Nigerii momencie, na obchodach 66. rocznicy uzyskania przez nasz kraj niepodległości. Jest to okazja do refleksji nad naszą drogą jako narodu oraz do ponownego potwierdzenia naszego zaangażowania w budowaniu silniejszej, bardziej zamożnej i zrównoważonej Nigerii. Dla mnie osobiście ta uroczystość ma dodatkowe znaczenie. Przybyłem do Polski zaledwie około miesiąc temu. 28 września 2026 roku złożyłem list uwierzytelniający prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego określam tę okazję mianem podwójnego święta i podwójnej uroczystości. Jest to dla mnie czas podwójnej radości. Obchody rocznicy niepodległości Nigerii zbiegają się bowiem z rozpoczęciem mojej misji dyplomatycznej w tym pięknym i przyjaznym kraju. Ten zbieg okoliczności przypomina nam, że dyplomacja nie polega wyłącznie na uroczystościach i wywieszaniu flag.
5: Diplomatic assignment in this very beautiful and friendly country. This coincidence reminds us that diplomacy is not merely about ceremonies and flying flags. It is about building bridges, strengthening relationships and creating opportunities for our peoples. Today, therefore,
4: dyplomacja polega na budowaniu mostów, wzmacnianiu relacji i tworzeniu możliwości dla naszych narodów. Dlatego właśnie jesteśmy tutaj dzisiaj, aby zastanowić się, co Nigeryjczycy i Polacy mogą wspólnie zbudować. Diaspora jako partner na rzecz rozwoju. Panie i panowie, nigeryjska diaspora stanowi jeden z największych atutów naszego kraju, zarówno pod względem kapitału ludzkiego, jak i międzynarodowej sieci kontaktów. W całej Europie i na świecie Nigeryjczycy wyróżniają się jako przedsiębiorcy, naukowcy, pracownicy służby zdrowia, inżynierowie, eksperci technologiczni, inwestorzy oraz liderzy lokalnych społeczności. Ich wkładu w

0: Rozwój Nigerii nie należy mierzyć wyłącznie wartością przekazów pieniężnych wysyłanych do kraju. Jeszcze większe możliwości tkwią w transferze wiedzy, inwestycjach, innowacjach, mentoringu, technologii oraz partnerstwach strategicznych.
1: W centrum Warszawy znajduje się pomnik jedynego czarnoskórego powstańca warszawskiego, Augusta Agboola Browna. Ali, bo tak był nazywany, przyszedł na świat w Lagos w Nigerii.

0: został ustawiony pomnik Augusta Aguala Browna
1: w Warsaw.
0: Czy możecie sobie wyobrazić, że mamy bohatera, którego pomnik znajduje się w samym centrum Warszawy? Chciałbym podziękować dyrektorowi oraz jego współpracownikom za wykonanie tej wspaniałej pracy na rzecz naszej społeczności.
2: Diaspora nigeryjska w Polsce pełni kluczową rolę jako główny pomost społeczno-gospodarczy i kulturowy pomiędzy dwoma krajami, stanowiąc zarazem jedną z najbardziej dynamicznych, najlepiej zorganizowanych społeczności pochodzenia afrykańskiego nad Wisłą.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, to jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu, witam Państwa. A naszym gościem jest Pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Przed nami sezon jesienno-zimowy, a więc czas, kiedy szaleją infekcje, kiedy łatwo o grypę. Dlatego takim kluczowym tematem w tym czasie jest temat odporności organizmu. Zacznijmy od tego, czym jest odporność.
1: Odporność to zdolność naszego organizmu do walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi, takimi właśnie jak wirusy, grzyby czy bakterie. Możemy ją podzielić na odporność wrodzoną i odporność nabytą. Wrodzona to ta, którą otrzymujemy w życiu płodowym, z którą się rodzimy, a nabyta to ta, którą

0: nabywamy przez całe nasze życie, przez kontakt z patogenami. No, organizm ma taką właściwość, że może zapamiętywać te patogeny i później łatwiej je rozpoznawać i łatwiej je zwalczać. Za odporność w naszym organizmie odpowiada układ immunologiczny.
1: Czyli układ odpornościowy. I właśnie, jak działa ten nasz układ odpornościowy?
0: To jest bardzo skomplikowana maszyna, dlatego że w skład tego układu wchodzi bardzo wiele narządów, takich jak wątroba, śledziona, węzły chłonne, grasica, ale jest też ściśle powiązany z innymi układami, z układem nerwowym, pokarmowym, z układem krążenia, a także tutaj w odporności biorą również udział błony śluzowe i skóra. Każdy z tych trybików właśnie musi działać należycie, żeby dawać pełną odporność organizmu.
1: Żeby całość funkcjonowała bez zakłóceń.
0: Dokładnie.
1: Tak. A dlaczego jesienią odporność spada? Dlaczego wówczas ten organizm jest słabszy? Ten system odpornościowy nie funkcjonuje tak na 100%. No i jak to rozpoznać? Jakie są te pierwsze objawy, że z naszą odpornością jest coś nie tak, że szwankuje?
0: Jesień w Polsce to piękna pora roku. Niestety dla organizmu to lekki szok.
1: Trudna. Tak.
0: Trudny czas, dlatego że po pierwsze dni robią się coraz krótsze, a krótsze dni powodują, że mamy mniej słońca, czyli ta synteza witaminy D3 praktycznie spada do zera. Oprócz tego również jakby bardzo szybko następują wahania temperatur, czyli rano zimno, po południu ciepło. Zdarza się, że ubierzemy się ciepło, to się przegrzejemy. Ubierzemy się zbyt lekko, zmarzniemy, a to oczywiście może powodować, że zachorujemy.
1: Łatwo przeziębienie.
0: Łatwo, tak, bardzo łatwo. Oprócz tego również jesienią rozpoczyna się szkoła, czyli dzieci wracają do szkoły, dorośli do pracy, po urlopach. Ta intensywniej żyją, szybciej. No i oczywiście częściej przebywają w tych dużych skupiskach ludzkich, gdzie właśnie łatwiej jest.
1: O przenoszenie
0: Tak,
1: tych
0: dokładnie.
1: wirusów, tak, bakterii.
0: Częściej przebywamy w zamkniętych pomieszczeniach, co też nie sprzyja niestety jakby odporności naszej. Także tych czynników jest naprawdę dużo i one mogą właśnie powodować spadek tej naszej odporności. Jak ona się, ten spadek może się objawiać? No
1: tak.
0: Oczywiście nie od razu to jest tak, że będziemy chorować, bo organizm najpierw wszystkie siły, całą energię będzie skupiał na tym, żeby nie do tej choroby nie doszło. Czyli no, początkowe takie objawy, no to oczywiście senność, znużenie, takie przesilenie. Jesteśmy mniej odporni na infekcje. Te infekcje mogą się właśnie przeciągać. Oprócz tego również na skórze mogą pojawić się jakieś trudno gojące rany. Może nam wystąpić opryszczka na wardze czy też w nosie. I te wszystkie sygnały są takie niepokojące. Jeżeli któryś z nich wystąpi, no to warto się nad tym pochylić i sprawdzić, co się dzieje, czy to nie ma jakiegoś głębszego dna w tym po prostu.
1: No właśnie, jak zwiększyć odporność organizmu i kiedy powinniśmy zacząć nad tą odpornością pracować? Kiedy zacząć to robić? Czy może przez cały rok?
0: To cały rok musimy właśnie pracować, dlatego że to nie jest tak, że zaczniemy, a za 2-3 dni czy za tydzień już będziemy odporni. To jest proces i ten proces praktycznie trwa w naszym organizmie przez cały rok. Więc jesienią oczywiście może być wzmożony, ale dbajmy o odporność przez cały rok.
1: No, co robić?
0: No, główne zasady to oczywiście, że tak powiem, styl życia bardzo spokojny,
1: stabilny. Do naturalnych metod już przechodzimy, tak?
0: Nie, chodzi mi o to, żebyśmy właśnie się wysypiali tyle, ile należy, czyli 7-8 godzin dziennie. W pomieszczeniu zaciemnionym, oczywiście bez telewizora, bez muzyki.
1: Właśnie to zaciemnienie jest niezwykle ważne dla dobrego, zdrowego, głębokiego snu.
0: Tak, ponieważ wtedy właśnie wytwarza się melatonina, czyli
1: tak,
0: ten hormon snu, który
1: mhm.
0: nam pozwala i bardzo, w sposób odpowiedni regenerować
1: tak.
0: organizm. No oprócz tego oczywiście aktywność fizyczna. Czyli nie mówię tutaj o jakichś sportach, ale pół godziny, tak, ale pół godziny dziennie spędzone na dworzu

0: spacer, rower, to pobudza układ krążenia, czyli też układ odpornościowy. No i unikajmy stresu, na ile się
1: A jak to
0: oczywiście to w
1: zrobić?
0: życiu się. No, na przykład joga. To jest bardzo dobry sposób na
1: Też nie dla wszystkich.
0: niwelowanie stresu. Zachowajmy właśnie tą równowagę między pracą a
1: Odpoczynkiem,
0: odpoczynkiem.
1: relaksem.
0: Tak, dokładnie. No i oczywiście zdrowa, zbilansowana dieta. To jest bardzo ważne.
1: I co ta dieta powinna zawierać? Owoce, warzywa, oczywiście, mniej mięsa.
0: Dieta zbilansowana oczywiście powinna zawierać wszystkiego po troszku, ale no
1: Taki złoty
0: przede
1: środek, jak
0: tak.
1: w każdym aspekcie życia.
0: Ale oczywiście no to przede wszystkim właśnie warzywa, owoce, ryby, pieczywo pełnoziarniste, nabiał, mięso po trosze też, ale oczywiście no mięso, że tak powiem, bardziej gotowane niż przetworzone. Jeśli chodzi o owoce i warzywa, no to głównie warzywa strączkowe, one mają bardzo dużo błonnika, który to właśnie błonnik, że tak powiem, jest pożywieniem dla naszej flory bakteryjnej
1: Tak.
0: żołądkowej, gdzie znajduje się właśnie najwięcej komórek odpornościowych. Oprócz tego owoce cytrusowe, czyli te owoce, które mają dużo witaminy C, aczkolwiek jeszcze więcej witaminy
1: Na
0: C
1: papryka?
0: i natka pietruszki.
1: Właśnie. A poza tym wapń, więc dla pań szczególnie istotna jest ta natka
0: Dokładnie.
1: pietruszki.
0: Tak.
1: Jedzmy natkę, drogie panie.
0: Tak. Oprócz tego również no, czosnek i cebula, czyli te naturalne antybiotyki. Także ryby, o których już wspominałam, czyli ryby, które zawierają dużo kwasów omega, które też mają doskonały wpływ na nasz układ odpornościowy, ale także na pracę mózgu. Oprócz tego wszystkie przetwory mleczne zwykłe, czyli zwykły nabiał, ale także przetwory fermentowanego mleka.
1: Przede
0: Przede
1: wszystkim.
0: wszystkim, czyli kefiry, jogurty, które mają naturalne probiotyki. Naturalne probiotyki znajdują się również w kiszonkach, czyli zakwas buraczany, kiszone
1: Kapusta,
0: kapusta, kiszone
1: ogórki.
0: ogórki. No i nie zapominajmy o wodzie. Woda jest bardzo ważna, ponieważ woda powoduje, że nasz organizm ma odpowiednie nawilżenie, czyli odpowiednio są nawilżone nasze błony śluzowe, nasza skóra, które są pierwszą barierą właśnie kontaktu tych wszystkich patogenów z naszym organizmem.
1: Pierwsza bariera, którą pokonują. Albo
0: Albo
1: nie,
0: nie.
1: albo nie. To zależy od nas.
0: Tak.
1: A leki, suplementy, którymi możemy się wspierać? Oczywiście mówimy ogólnie, tak to.
0: Tak, leki i suplementy, którymi jesienią właśnie możemy się wspierać, to są preparaty właśnie, które zawierają przede wszystkim witaminę D. Ponieważ właśnie tak jak już wspomniałam, w naszym klimacie my jednak mało otrzymujemy tej witaminy D ze słońcem. Są badania, które mówią, że nasza populacja w 70% ma niedobór tej witaminy.
1: Suplementuje przez cały rok.
0: Bardzo dobrze, oczywiście. No, powinno się nawet przez cały rok, ponieważ nawet latem ta witamina przenika przez naszą skórę tylko tą odsłoniętą. A często
1: Oczywiście.
0: jest tak, że mamy ubrania, rękawy, więc ta powierzchnia wystawiona, że tak powiem, na
1: Jest
0: promienie słoneczne jest
1: mała, za
0: bardzo
1: mała.
0: mała i za mała. Poza tym nasz organizm nie umie magazynować witaminy D, czyli w momencie, kiedy nie ma tego słońca, nie ma po prostu tej witaminy w naszym
1: Organizm.
0: organizmie. Oprócz tego, no, witamina C. Witamina C, która uszczelnia naczynia krwionośne, a poza tym również ma duży udział w produkcji kolagenu. Jeżeli mówimy tu o kobietach, to właśnie też wspomnijmy, że kolagen jest dla nas też ważny, to już poza układem odpornościowym, ale także wpływa na układ odpornościowy. I dawka tej witaminy powinna, tutaj też wspomnę, to jest dzienna dawka około 100 mg. Ponieważ na rynku występują preparaty z dużo większą dawką tej witaminy, nawet do 1000 czy nawet do 2000, ale takie dawki stosujmy już w okresie infekcji. Jeżeli chcemy to stosować tylko profilaktycznie, to stosujmy dawkę około

0: 100 mg. Oprócz tego witamina A. Witamina A, która bierze udział w procesach gojenia skóry, czyli jak już wspomnieliśmy, tej pierwszej bariery ochronnej. Witamina E, która opóźnia procesy starzenia skóry.
1: Więc podwójna korzyść.
0: Tu właśnie również też, tak,
1: tak,
0: dokładnie.
1: Szczególnie dla płci
0: tak.
1: naszej.
0: No my może bardziej na to zwracamy uwagę, mężczyźni troszkę mniej. Oprócz tego stosujmy również cynk i selen, które stanowią jakby pożywienie dla komórek odpornościowych. Magnez, który powoduje, że właśnie lepiej się wysypiamy.
1: Właśnie stosujemy go wieczorem, prawda? Magnez.
0: Tak, magnez jest, znaczy no, konkretnie pory magnezu nie ma, ale rzeczywiście wieczór byłby lepszą porą, dlatego że właśnie on bardzo dobrze wpływa na procesy snu, a także właśnie na cały układ nerwowy, a tak jak już wspomnieliśmy, układ odpornościowy jest bardzo zależny od układu nerwowego. Wszystkie witaminy z grupy B, czyli B6, B12, czy też kwas foliowy, no bo one są też ściśle powiązane z układem nerwowym i z układem odpornościowym. Oprócz tego również probiotyki, wiadomo, czyli najczęściej stosujemy szczepy Lactobacillus i Bifidobacterium i one są jakby no, wspomagają tą pracę naszych jelit, naszego żołądka, tą mikrobią, gdzie jak już w innych programach też wspominaliśmy, około 70% naszej odporności właśnie zlokalizowane jest w jelitach. No i jeszcze preparaty, które zawierają takie naturalne, że tak powiem, składniki, czyli aloes, oprócz tego jeżówka purpurowa, czyli echinacea, maliny, bezczarny, preparaty zawierające czosnek. To wszystko można właśnie stosować jesienią. Te preparaty w aptekach występują jako pojedyncze składniki, ale też można je zakupić jako takie preparaty wieloskładnikowe, czyli w jednej tabletce czy w jednej kapsułce możemy zgrupować wiele więcej tych składników.
1: Taka multiwitamina.
0: Taka multiwitamina, multiminerały, to wszystko właśnie można kupić w jednym. Należy jednak pamiętać, żeby nie tak bezkrytycznie do tego nie podchodzić, czyli
1: no
0: nie kupować kilku tych preparatów, dlatego że mogą
1: dublować
0: się te dawki. No a wiadomo, że przedawkowanie również nie jest jakoś bardzo wskazane, znaczy no, może powodować skutki uboczne.
1: Więc witaminy, minerały również można przedawkować.
0: Jak najbardziej, oczywiście.
1: I na koniec powiedzmy o szczepieniach przeciwko grypie. Czy się szczepić? Kiedy się szczepić? I dlaczego się szczepić?
0: Znaczy w naszym klimacie ten okres jakby grypowy, epidemii grypy przypada od października do maja. Jest dosyć długi, ale takie, że tak powiem, spektrum tego wypada na miesiące od stycznia do marca. Najlepszy czas na szczepienie przeciw grypie to jest czas koniec września i cały październik. Dlatego, że trzeba uwzględnić tutaj ten fakt, że szczepienie nie działa od razu po podaniu. Organizm musi wytworzyć sobie te przeciwciała, dlatego około 2-3 tygodni potrzebuje na wytworzenie tych przeciwciał, które będą zwalczać grypę. Szczepienie jest jednoroczne, czyli musimy je powtarzać co roku, dlatego że te wirusy grypowe, one mutują. Tak. I co roku ten skład szczepionki również się zmienia. Szczepić powinni się, że tak powiem, ja uważam, że wszyscy, ale
1: ta grupa... Już to zrobiłam.
0: Tak, ale ta grupa ryzyka to przede wszystkim osoby starsze, które mają też dodatkowe inne schorzenia. Dzieci, no, które wiadomo przebywają w przedszkolach, w szkołach,
1: tak,
0: czyli w tych dużych skupiskach. No i oczywiście właśnie wszyscy, którzy przebywają w ogóle w dużych skupiskach, pracują tam, gdzie jest dużo ludzi, a także osoby, które mają choroby wrodzone, czy też jakieś choroby nabyte, takie jak cukrzyca, gdzie ta odporność oczywiście spada. Dlatego

0: Szczepmy się, ponieważ po szczepieniu to nie znaczy, że zaszczepimy się i nie będziemy chorować na grypę. Na tą grypę możemy zachorować, ale przebieg tej choroby będzie dużo łagodniejszy, no i nie doprowadzi do powikłań
1: No właśnie,
0: pochorobowych.
1: powikłania po grypie są bardzo, bardzo
0: No,
1: nieprzyjemne.
0: ona bardzo często lubi uszkadzać mięsień
1: Serce,
0: sercowy,
1: tak,
0: niestety.
1: właśnie. Tak więc zadbajmy o siebie, proszę Państwa. Dbajmy o odporność, zaszczepmy się przeciwko grypie. A wszystko po to, żeby zdrowie służyło nam jak najlepiej, jak najdłużej. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, Aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: To może być ostatnia w tym roku szansa dla osób bezrobotnych, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku uruchamia nabór na bezzwrotne środki na start firmy. Wnioski będzie można składać od 12 do 14 października.
1: Aplikować mogą osoby, które są u nas zarejestrowane jako osoby bezrobotne, czyli to nie może być ktoś, kto aktualnie pracuje czy posiada jakieś świadczenia. Trzeba mieć status osoby bezrobotnej i oczekujemy od kandydatów, że ten pomysł na biznes, który nam zaprezentują w swoim takim biznesplanie, będzie powiązany z ich doświadczeniem zawodowym albo z kwalifikacjami. W tym roku, w związku z ograniczonymi środkami, jakie mamy na ten program, oczekujemy, żeby nasi kandydaci posiadali chociaż roczne doświadczenie w tym kierunku, w jakim zamierzają otworzyć biznes.
0: Na rozpoczęcie firmy można otrzymać do 30 tysięcy złotych. Pieniądze mogą zostać przeznaczone m.in. na zakup sprzętu, materiałów czy narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności. Część środków można również wykorzystać na najem czy reklamę.
1: Te zakupy mogą

0: Mogą być różne. Niektórzy kupują sprzęt do dalszej odsprzedaży, niektórzy kupują jakieś materiały, których używają podczas działalności, jakieś narzędzia pracy, prawda? Można przeznaczyć część na najem, na reklamę, więc jakby ten katalog wydatków jest szeroki. Warunkiem tego, żeby ta kwota była bezzwrotna, jest prowadzenie firmy przez 12 miesięcy. Warto wiedzieć, że te 12 miesięcy w przypadku osób, których to jest pierwszy biznes w życiu, jest preferencyjne, jeżeli chodzi o obciążenia składkowe, bo przez pierwsze 6 miesięcy mamy przecież program ulgi na start, gdzie finansujemy tylko jako przedsiębiorcy składkę zdrowotną, a potem po 6 miesiącach mamy ten niższy ZUS, więc to jest bardzo dobre rozwiązanie dla nowych przedsiębiorców, którzy wiadomo nie od razu mają zyski, jakich oczekiwali. Czasami to są miesiące, a czasami nawet lata, kiedy wypracowują zyski takie satysfakcjonujące, więc te preferencyjne obciążenia, które jednak są niższe niż w przypadku już wieloletnich biznesów, są na pewno dobrym rozwiązaniem.
1: Dokładne zasady naboru i wymagania dotyczące wniosków warto sprawdzić bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy. W tym przypadku czasu na złożenie dokumentów będzie niewiele. Nabór potrwa tylko 3 dni, od 12 do 14 października. Wyjątkowi ludzie, ważne projekty i osiągnięcia, które mają znaczenie dla całego regionu. W Toruniu po raz 26 wręczono nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród wyróżnionych nie zabrakło przedstawicieli Wrocławka. Miasto doceniono za projekt skierowany do mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2: W kategorii projekty unijne zdobyliśmy też wyróżnienie za projekt bardzo ważny. Projekt Pokonaj Kryzys. To jest projekt społeczny, realizowany ze środków unijnych, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku. Projekt adresowany do osób zagrożonych kryzysem bezdomności. Wsparcie bardzo szerokie i myślę, że to jest też taki dowód, to wyróżnienie jest dowód na to, że jako samorząd sięgamy po środki unijne, również nie tylko w zakresie inwestycji, one są bardzo ważne, ale też te nasze działania w tym kierunku są wielokierunkowe, dlatego wieloaspektowe, bo z jednej strony inwestycje, posięgamy pieniądze po to, żeby jakby ten Włocławek był piękniejszy, ale też, żeby był szczęśliwszy i zdrowszy, dlatego też projekty unijne właśnie adresowane do osób, które potrzebują takiego wsparcia, projekty społeczne. I stąd też cieszę się, że mogłam też ze moim zespołem z MOPR-u też odbierać tą zasłużoną dla zespołu nagrodę, wyróżnienie, bo cała praca samorządu i nie tylko, to jest praca zespołowa. To nie jest jeden lider, jeden solista, ale wszystkie osoby, które pracują na to, przygotowują projekty, realizują tak, żeby odbiorcy, beneficjenci byli zaopiekowani.
1: To jednak nie jedyny włocławski akcent gali. Wśród wyróżnionych znalazły się także osoby i firmy z miasta. Renex Electronics Education Center doceniono za specjalistyczne szkolenia i egzaminy z montażu elektroniki wykorzystywanej w zastosowaniach kosmicznych. W kategorii edukacja wyróżniono nauczyciela Macieja Rakowskiego za działania na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych i wykorzystywania nowych technologii w edukacji. Jest też akcent związany z kujawskim mleczarstwem. Jadwiga Gapińska, zastępca prezesa Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej we Włocławku, została wyróżniona za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju mleczarstwa na Kujawach.
3: Jest z nami dziś świat nauki, nauczycieli, edukatorów, wychowawców. Są ludzie, którzy na co dzień pomagają drugiemu człowiekowi pomagać, kiedy ten jest w niedostatku, potrzebuje wsparcia. Robią to charytatywnie, często anonimowo. Są wśród nas politycy, są wśród nas społecznicy, ale są i wśród nas przedsiębiorcy, rolnicy, ludzie, którzy na co dzień swoją ciężką pracą, pomysłowością wykuwają nie tylko dobrobyt dla siebie, gwarantując sobie dobre życie, satysfakcję z tego, co robią, ale dzielą się z nami, z wszystkimi swoimi osiągnięciami.
1: Wyróżnienie specjalne otrzymała Akademia Muzyczna w Bydgoszczy za nowy kampus uczelni. Za nami ważny dzień dla studentów pierwszego roku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku. W auli przy ulicy Energetyków odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2026-2027. Podpisano również bardzo ważne dla uczelni porozumienie.
4: Oficjalnie startujemy, rozpoczynamy rok akademicki 2026-2027. W tym roku w nasze szeregi łącznie ze studentami

0: obcokrajowcami, słuchaczami studiów podyplomowych występuje 700 osób. I tak, i ważny dzień dzisiaj też dla całej uczelni z tego względu, że dopiliśmy, właściwie uroczyście podpiszemy porozumienie z Orlen Synthos Green Energy, porozumienie dotyczące kształcenia kadr wymaganych dla funkcjonowania przyszłego zakładu SMR w Włocławku.
1: Co w praktyce będzie się działo w związku z tym na uczelni, jakie zajdą zmiany?
0: Trzeba sobie zdać sprawę z tego, po pierwsze, że Polska bardzo potrzebuje przedsiębiorstw, które produkują energię. Jest to niezmiernie ważne dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa wszystkich obywateli. Druga sprawa to jest bardzo ważna rzecz, iż każda osoba, która pracuje przy energii atomowej, musi mieć specjalne certyfikaty. Są to certyfikaty i krajowe, i międzynarodowe, więc musimy przygotować odpowiednie programy studiów o odpowiednie specjalności, aby takie kadry kształcić. Przy współpracy z OSG mamy już wstępnie wyznaczone ścieżki, w jaki sposób to robić. Na pierwszym etapie musimy wyszkolić przede wszystkim naszą kadrę, żeby ustalać programy studiów i kształcić pod tym kierunkiem studentów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku nasze programy studiów będą już zawierały odpowiednie postanowienia dotyczące do całego cyklu kształcenia przyszłych kadr, które cóż, są niezbędne.
1: Możemy więc powiedzieć, podsumowując, że pan nie stoi w miejscu, pan cały czas się rozwija.
0: Przyznajmy sobie szczerze, jest to bardzo duże wyzwanie, bo mówimy tutaj o certyfikatach Międzynarodowej Agencji Atomistyki, o szkoleniach w ośrodkach zagranicznych. Mówimy tutaj o bardzo dużej modyfikacji także programu studiów, ale także mówimy tutaj o bardzo dobrej przyszłości, tak, bo praca w energetyce i wysokiej jakości certyfikaty wiążą się także z dobrymi zarobkami. Więc mam nadzieję, oczywiście finał tej sprawy to będzie dopiero za 5 lat, tak, bo cykl kształcenia studiów inżynierskich to jest 3,5 roku, zanim te programy uruchomimy, ale mam nadzieję, że będzie synchronizacja także z oddaniem modułów SMR tutaj we Wrocławku.
2: Misją Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku jest kształcenie praktyczne na wysokim poziomie, dające absolwentom wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej lub dalszego rozwoju zawodowego. Misją uczelni jest również prowadzenie prac naukowych i rozwojowych o znaczeniu regionalnym, a także uczestnictwo w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i kraju. Studenci pierwszego roku podkreślali, że zdecydowali się na naukę w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z uwagi na jej bogate zaplecze dydaktyczne, kadrę oraz, co również jest bardzo istotne, położenie uczelni.
3: Zdecydowanie na pewno to, że jest blisko obok mojego miejsca zamieszkania, a kierunek administracja trochę wiąże się z moją pasją. Bardzo lubię szukać swoich przodków, a to na pewno w jakiś sposób pomoże mi rozwinąć dalej te pasje. Na pewno jak spojrzymy na sam budynek czy lokalizację budynku, jest w bardzo dogodnym miejscu. Samo miejsce jest komfortowe, nowoczesne, co sugeruje, że jednocześnie może i te studia są bardzo dobrym wyborem.
4: Składałem tutaj do PANS-u, ponieważ mam blisko, no i też wszystko jest na miejscu, więc nie trzeba nigdzie specjalnie jeździć.
1: Zapytam cię o tą robotykę. Dlaczego robotyka? Co cię w niej fascynuje? Co chcesz po niej robić?
4: Ogółem mnie ciekawi, jak to się w ogóle buduje, jak to w ogóle funkcjonuje. No i też chciałbym rozwinąć swoje umiejętności w tym kierunku.
1: Robotyka, domyślam się, że zasięgnąłeś też języka i wiesz, jak wyglądają pracownie dydaktyczne dotyczące właśnie tego przedmiotu w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Co zrobiło na tobie największe wrażenie? Co cię zaciekawiło? Co cię zainteresowało?
4: No to najbardziej mnie zaciekawił sposób nauczania. No i wygoda właśnie, że to nie trzeba być na każdym właściwie wykładzie.
2: Pierwsze dni października to dla studentów pierwszego roku czas przestawienia się na naukę w uczelni, która funkcjonuje zupełnie inaczej niż szkoła średnia. Przed nimi pierwsze kolokwia, a następnie egzaminy. To również czas zdobywania nowych doświadczeń i wiedzy, a także nawiązywania nowych przyjaźni. Wracamy do sprawy, która wstrząsnęła Włocławkiem w czerwcu. Do zdarzenia doszło w bloku przy ulicy Wiejskiej. Służby otrzymały zgłoszenie, że z 11 piętra wieżowca wypadła mała dziewczynka. Na osiedle Południe skierowali się policjanci, strażacy oraz zespoły ratownictwa medycznego. Na miejsce zadysponowano również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Pięciolatka została przetransportowana do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka była pod opieką matki. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że Wiktoria D. spała. Według relacji świadków po upadku dziecko miało spaść na gęste krzewy rosnące bezpośrednio pod blokiem. Prokuratura prowadząca sprawę skierowała do Sądu Rejonowego akt oskarżenia.
5: Prokuratura zakończyła czynności w tej sprawie. 25 września bieżącego roku został skierowany do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko podejrzanej Wiktorii D. Przypomnijmy, została ona oskarżona o to, że naraziła małoletnią na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku czego doszło do tego, że małoletnia Zosia wypadła z okna z 11 piętra. i do

0: Doznałam obrażeń ciała, ciężkich obrażeń ciała w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Ponadto Wiktorii D. został postawiony zarzut posiadania substancji odurzających. W tym przypadku przyjęliśmy wypadek mniejszej wagi. Wiktoria D. ma aktywny dozór policji, czyli środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym. Dozór policji połączony z zakazem opuszczania kraju i zakazem zbliżania się do matki. Swojej matki, czyli babci małoletniej.
1: Wiktorii D. grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
2: Nigeria to państwo położone w Afryce Zachodniej o powierzchni trzykrotnie większej niż Polska. Jest najludniejszym krajem Afryki. Liczy około 242 milionów mieszkańców. 1 października Nigeria obchodzi Święto Niepodległości. W Polsce funkcjonuje silna diaspora nigeryjska. Jeden z członków jej zarządu jest Emanuel Kalejaye, wrocławski ginekolog. Z okazji Święta Niepodległości w Warszawie odbyło się Forum Gospodarcze, Inwestycji i Rozwoju Diaspory Nigeryjsko-Polskiej.
3: With this forum we are bringing people together, businesses, inwestors and people that want to know more about Nigeria.
4: Celem tego forum jest zgromadzenie w jednym miejscu ludzi, przedstawicieli biznesu, inwestorów oraz osób, które chcą dowiedzieć się więcej o Nigerii i relacjach nigeryjsko-polskich. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której możemy się spotkać i rozmawiać w bardziej biznesowej atmosferze. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się sektorem fintech, a także osoby z dużym doświadczeniem dyplomatycznym. Zapowiada się więc naprawdę wyjątkowe spotkanie, podczas którego będziemy mogli lepiej poznać dwustronne relacje między Nigerią a Polską, które trwają już ponad 60 lat. Chcemy połączyć wszystkie te doświadczenia i zastanowić się, co możemy zrobić oraz w jaki sposób możemy sprawić, aby ta współpraca była trwała i rozwijała się przez kolejne lata. Dzisiaj będzie z nami również ambasada Nigerii. Swoich przedstawicieli będzie miała także Nigeryjska Organizacja Diaspory w Polsce. Będzie również Popowski Advisory Group wraz z partnerem zarządzającym firmy, panem Zbigniewem Popowskim. Mamy także ekspertów w dziedzinie kultury i moderatorów, takich jak dr Malwina Bakalarska. Jest z nami również inżynier Sadik Musa, który przyjechał aż z Poznania, aby podzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi życia w Polsce i opowiedzieć, jak wygląda życie tutaj z jego perspektywy. Przedstawiciele środowiska biznesowego podzielą się z nami doświadczeniem zdobywanym przez ponad 50 lat. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się modą i rozrywką. Nie możemy też zapomnieć o studentach, ponieważ obecnie znaczna część obcokrajowców mieszkających w Polsce to właśnie studenci. Oni również przynoszą tutaj swoje pomysły i będą mogli podzielić się nimi ze wszystkimi uczestnikami. Czeka nas także wspaniałe jedzenie. Będziemy delektować się nigeryjskim ryżem jollof oraz innymi pysznymi potrawami. Będzie również wyjątkowa okazja do networkingu i nawiązywania kontaktów z innymi uczestnikami.
3: Food will be today and amazing networking session with everybody.
2: Podczas forum odczytano list jej ekscelencji Priscilli Awaki, ambasador Republiki Nigerii w Polsce.
5: This is conveyed around the team building Nigeria together, harnessing diaspora expertise, strategic partnership and sustainable development, just like you can see there. We meet at a particularly meaningful moment for Nigeria.
4: Forum odbywa się pod hasłem Wspólnie budujemy Nigerię i pielęgnujemy wiedzę oraz doświadczenie diaspory, strategiczne partnerstwo i zrównoważony rozwój. Jak można zobaczyć na prezentowanym tutaj materiale, spotykamy się w szczególnie ważnym dla Nigerii momencie, na obchodach 66. rocznicy uzyskania przez nasz kraj niepodległości. Jest to okazja do refleksji nad naszą drogą jako narodu oraz do ponownego potwierdzenia naszego zaangażowania w budowaniu silniejszej, bardziej zamożnej i zrównoważonej Nigerii. Dla mnie osobiście ta uroczystość ma dodatkowe znaczenie. Przybyłem do Polski zaledwie około miesiąc temu. 28 września 2026 roku złożyłem list uwierzytelniający prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego określam tę okazję mianem podwójnego święta i podwójnej uroczystości. Jest to dla mnie czas podwójnej radości. Obchody rocznicy niepodległości Nigerii zbiegają się bowiem z rozpoczęciem mojej misji dyplomatycznej w tym pięknym i przyjaznym kraju. Ten zbieg okoliczności przypomina nam, że dyplomacja nie polega wyłącznie na uroczystościach i wywieszaniu flag.
5: Diplomatic assignment in this very beautiful and friendly country. This coincidence reminds us that diplomacy is not merely about ceremonies and flying flags. It is about building bridges, strengthening relationships and creating opportunities for our peoples. Today, therefore,
4: Dyplomacja polega na budowaniu mostów, wzmacnianiu relacji i tworzeniu możliwości dla naszych narodów. Dlatego właśnie jesteśmy tutaj dzisiaj, aby zastanowić się, co Nigeryjczycy i Polacy mogą wspólnie zbudować. Diaspora jako partner na rzecz rozwoju. Panie i panowie, nigeryjska diaspora stanowi jeden z największych atutów naszego kraju, zarówno pod względem kapitału ludzkiego, jak i międzynarodowego.

0: Nowej sieci kontaktów. W całej Europie i na świecie Nigeryjczycy wyróżniają się jako przedsiębiorcy, naukowcy, pracownicy służby zdrowia, inżynierowie, eksperci technologiczni, inwestorzy oraz liderzy lokalnych społeczności. Ich wkładu w rozwój Nigerii nie należy mierzyć wyłącznie wartością przekazów pieniężnych wysyłanych do kraju. Jeszcze większe możliwości tkwią w transferze wiedzy, inwestycjach, innowacjach, mentoringu, technologii oraz partnerstwach strategicznych.
1: W centrum Warszawy znajduje się pomnik jedynego czarnoskórego powstańca warszawskiego, Augusta Agboola Browna. Ali, bo tak był nazywany, przyszedł na świat w Lagos w Nigerii. Przeniósł się do Polski, gdzie był znanym muzykiem jazzowym. W 1944 roku stanął wraz ze swoimi polskimi przyjaciółmi do walki z Niemcami.
0: Kiedy organizowaliśmy obchody 1 sierpnia, pan Dubier, dyrektor Fundacji Wolność i Pokój, wraz ze swoimi współpracownikami był organizatorem przedsięwzięcia, dzięki któremu w Warszawie, w samym centrum miasta, został ustawiony pomnik Augusta Agboola Browna. Czy możecie sobie wyobrazić, że mamy bohatera, którego pomnik znajduje się w samym centrum Warszawy? Chciałbym podziękować dyrektorowi oraz jego współpracownikom za wykonanie tej wspaniałej pracy na rzecz naszej społeczności.
1: Diaspora nigeryjska w Polsce pełni kluczową rolę jako główny pomost społeczno-gospodarczy i kulturowy pomiędzy dwoma krajami, stanowiąc zarazem jedną z najbardziej dynamicznych, najlepiej zorganizowanych społeczności pochodzenia afrykańskiego nad Wisłą.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Witam Państwa. A naszym gościem jest pani Anna Kuligowska.

0: magister farmacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Przed nami sezon jesienno-zimowy, a więc czas, kiedy szaleją infekcje, kiedy łatwo o grypę. Dlatego takim kluczowym tematem w tym czasie jest temat odporności organizmu. Zacznijmy od tego, czym jest odporność.
1: Odporność to zdolność naszego organizmu do walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi, takimi właśnie jak wirusy, grzyby czy bakterie. Możemy ją podzielić na odporność wrodzoną i odporność nabytą. Wrodzona to ta, którą otrzymujemy w życiu płodowym, z którą się rodzimy, a nabyta to ta, którą nabywamy przez całe nasze życie, przez kontakt z patogenami. No, organizm ma taką właściwość, że może zapamiętywać te patogeny i później łatwiej je rozpoznawać i łatwiej je zwalczać. Za odporność w naszym organizmie odpowiada układ immunologiczny,
0: czyli układ odpornościowy. I
1: odpornościowy.
0: Właśnie, jak działa ten nasz układ odpornościowy?
1: To jest bardzo skomplikowana maszyna, dlatego że w skład tego układu wchodzi bardzo wiele narządów, takich jak wątroba, śledziona, węzły chłonne, grasica, ale jest też ściśle powiązany z innymi układami, z układem nerwowym, pokarmowym, z układem krążenia, a także tutaj w odporności biorą również udział błony śluzowe i skóra. Każdy z tych trybików właśnie musi działać należycie, żeby dawać pełną odporność
0: żeby
1: organizmu.
0: Całość funkcjonowała bez zakłóceń.
1: Dokładnie.
0: Tak. A dlaczego jesienią odporność spada? Dlaczego wówczas ten organizm jest słabszy? Ten system odpornościowy nie funkcjonuje tak na 100%. No i jak to rozpoznać? Jakie są te pierwsze objawy, że z naszą odpornością jest coś nie tak, że szwankuje?
1: Jesień w Polsce to piękna pora roku. Niestety dla organizmu to lekki szok.
0: Trudna, tak.
1: Trudny czas, dlatego że po pierwsze dni robią się coraz krótsze. A krótsze dni powodują, że mamy mniej słońca, czyli ta synteza witaminy D3 praktycznie spada do zera. Oprócz tego również jakby bardzo szybko następują wahania temperatur, czyli rano zimno, po południu ciepło. Zdarza się, że ubierzemy się ciepło, to się przegrzejemy. Ubierzemy się zbyt lekko, zmarzniemy, a to oczywiście może powodować, że zachorujemy.
0: Łatwo przeziębienie.
1: Łatwo, tak, bardzo łatwo. Oprócz tego również jesienią rozpoczyna się szkoła, czyli dzieci wracają do szkoły, dorośli do pracy po urlopach. Ta intensywniej żyją, szybciej, no i oczywiście częściej przebywają w tych dużych skupiskach ludzkich, gdzie właśnie łatwiej
0: łatwo o
1: jest,
0: przenoszenie
1: tak,
0: tych wirusów,
1: dokładnie,
0: tak, bakterii.
1: częściej przebywamy w zamkniętych pomieszczeniach, co też nie sprzyja niestety jakby odporności naszej. Także tych czynników jest naprawdę dużo i one mogą właśnie powodować spadek tej naszej odporności. Jak ona się, ten spadek może się objawiać? No
0: tak.
1: Oczywiście nie od razu to jest tak, że będziemy chorować, bo organizm najpierw wszystkie siły, całą energię będzie skupiał na tym, żeby nie do tej choroby nie doszło. Czyli no, początkowe takie objawy, no to oczywiście senność, znużenie, takie przesilenie. Jesteśmy mniej odporni na infekcje. Te infekcje mogą się właśnie przeciągać. Oprócz tego również na skórze mogą pojawić się jakieś trudno gojące rany. Może nam wystąpić opryszczka na wardze czy też w nosie. I te wszystkie sygnały są takie niepokojące. Jeżeli któryś z nich wystąpi, no to warto się nad tym pochylić i sprawdzić, co się dzieje, czy to nie ma jakiegoś głębszego dna w tym po prostu.
0: No właśnie, jak zwiększyć odporność organizmu i kiedy powinniśmy zacząć nad tą odpornością pracować? Kiedy zacząć to robić?
1: Nad
0: Czy może przez cały
1: odpornością to
0: rok?
1: cały rok musimy właśnie pracować, dlatego że to nie jest tak, że zaczniemy, a za 2-3 dni czy za tydzień już będziemy odporni. To jest proces i ten proces praktycznie trwa w naszym organizmie przez cały rok, więc jesienią oczywiście może być wzmożony, ale dbajmy o odporność przez cały rok.
0: Co robić?
1: No, główne zasady to oczywiście, że tak powiem,

0: styl życia bardzo
1: Więc do
0: spokojny,
1: naturalnych metod
0: stabilny.
1: już przechodzimy, tak?
0: Nie, chodzi mi o to, żebyśmy właśnie się wysypiali tyle, ile należy, czyli 7-8 godzin dziennie, w pomieszczeniu zaciemnionym, oczywiście bez telewizora, bez muzyki.
1: Właśnie to zaciemnienie jest niezwykle ważne dla dobrego, zdrowego, głębokiego snu.
0: Tak, ponieważ wtedy właśnie wytwarza się melatonina, czyli ten
1: Tak,
0: hormon snu,
1: snu.
0: który nam pozwala i bardzo w sposób odpowiedni regenerować
1: Tak.
0: organizm. No oprócz tego oczywiście aktywność fizyczna, czyli nie mówię tutaj o jakichś sportach, ale pół
1: Wyczynowych.
0: godziny, tak, ale pół godziny dziennie spędzone na dworzu, spacer, rower, to pobudza układ krążenia, czyli też układ odpornościowy. No i unikajmy stresu, na ile się
1: A jak to
0: oczywiście to w
1: zrobić?
0: życiu się. No, na przykład joga. To jest bardzo dobry sposób na
1: Też nie dla wszystkich.
0: niwelowanie stresu. Zachowajmy właśnie tą równowagę między pracą a
1: Odpoczynkiem,
0: odpoczynkiem.
1: relaksem.
0: Tak, dokładnie. No i oczywiście zdrowa, zbilansowana dieta. To jest bardzo ważne.
1: I co ta dieta powinna zawierać? Owoce, warzywa, oczywiście, mniej mięsa.
0: Dieta zbilansowana oczywiście powinna zawierać wszystkiego po troszku, ale no
1: Taki złoty środek, jak
0: tak,
1: w każdym aspekcie życia.
0: ale oczywiście no to przede wszystkim właśnie warzywa, owoce, ryby, pieczywo pełnoziarniste, nabiał, mięso po trosze też, ale oczywiście no mięso, że tak powiem, bardziej gotowane niż przetworzone. Jeśli chodzi o owoce i warzywa, no to głównie warzywa strączkowe. One mają bardzo dużo błonnika, który to właśnie błonnik, że tak powiem, jest pożywieniem dla naszej flory bakteryjnej
1: Tak.
0: żołądkowej, gdzie znajduje się właśnie najwięcej komórek odpornościowych. Oprócz tego owoce cytrusowe, czyli te owoce, które mają dużo witaminy C, aczkolwiek jeszcze więcej witaminy
1: Chyba
0: C
1: papryka?
0: i natka pietruszki.
1: Właśnie. A poza tym wapń, więc dla pań szczególnie istotna jest ta natka
0: Dokładnie.
1: pietruszki.
0: Tak.
1: Jedzmy natkę, drogie panie.
0: Tak. Oprócz tego również no, czosnek i cebula, czyli te naturalne antybiotyki. Także ryby, o których już wspominałam, czyli ryby, które zawierają dużo kwasów omega, które też mają doskonały wpływ na nasz układ odpornościowy, ale także na pracę mózgu. Oprócz tego wszystkie przetwory mleczne, zwykłe, czyli zwykły nabiał, ale także przetwory fermentowanego mleka.
1: Przede
0: Przede
1: wszystkim.
0: wszystkim, czyli kefiry, jogurty, które mają naturalne probiotyki. Naturalne probiotyki znajdują się również w kiszonkach, czyli zakwas buraczany, kiszone
1: Kapusta,
0: kapusta, kiszone
1: ogórki.
0: ogórki. No i nie zapominajmy o wodzie. Woda jest bardzo ważna, ponieważ woda powoduje, że nasz organizm ma odpowiednie nawilżenie, czyli odpowiednio są nawilżone nasze błony śluzowe, nasza skóra, które są pierwszą barierą właśnie kontaktu tych wszystkich patogenów z naszym organizmem.
1: Pierwsza bariera, którą pokonują. Albo
0: Albo
1: nie,
0: nie.
1: albo nie. To zależy od nas.
0: Tak.
1: A leki, suplementy, którymi możemy się wspierać? Oczywiście mówimy ogólnie, tak to.
0: Tak, leki i suplementy, którymi jesienią właśnie możemy się wspierać, to są preparaty właśnie, które zawierają przede wszystkim witaminę D. Ponieważ właśnie tak jak już wspomniałam, w naszym klimacie my jednak mało otrzymujemy tej witaminy D ze słońcem. Są badania, które mówią, że nasza populacja w 70% ma niedobór tej witaminy.
1: Suplementuje przez cały rok.
0: Bardzo dobrze, oczywiście. No, powinno się nawet przez cały rok, ponieważ nawet latem ta witamina przenika przez naszą skórę tylko tą odsłoniętą. A często
1: Oczywiście.
0: jest tak, że mamy ubrania, rękawy, więc ta powierzchnia wystawiona, że tak powiem, na
1: Jest
0: promienie słoneczne jest
1: mała, za
0: bardzo
1: mała.
0: mała i za mała. Poza tym nasz organizm nie umie magazynować witaminy D, czyli w momencie, kiedy nie ma tego słońca, nie ma po prostu tej witaminy w naszym

0: organizmie. Oprócz tego, no, witamina C. Witamina C, która uszczelnia naczynia krwionośne, a poza tym również ma duży udział w produkcji kolagenu. Jeżeli mówimy tu o kobietach, to właśnie też wspomnijmy, że kolagen jest dla nas też ważny, to już poza układem odpornościowym, ale także wpływa na układ odpornościowy. I dawka tej witaminy powinna, tutaj też wspomnę, to jest dzienna dawka około 100 mg. Ponieważ na rynku występują preparaty z dużo większą dawką tej witaminy, nawet do 1000 czy nawet do 2000, ale takie dawki stosujmy już w okresie infekcji. Jeżeli chcemy to stosować tylko profilaktycznie, to stosujmy dawkę około 100 mg. Oprócz tego witamina A. Witamina A, która bierze udział w procesach gojenia skóry, czyli jak już wspomnieliśmy, tej pierwszej bariery ochronnej. Witamina E, która opóźnia procesy starzenia skóry.
1: Więc podwójna korzyść.
0: Tu właśnie również też tak,
1: Tak,
0: dokładnie.
1: szczególnie dla płci
0: Tak.
1: naszej.
0: No my może bardziej na to zwracamy uwagę, mężczyźni troszkę mniej. Oprócz tego stosujmy również cynk i selen, które stanowią jakby pożywienie dla komórek odpornościowych. Magnez, który powoduje, że właśnie lepiej się wysypiamy,
1: Właśnie
0: jesteśmy.
1: stosujemy go wieczorem, prawda? Magnes,
0: Tak,
1: tak.
0: magnez jest, znaczy no, konkretnie pory magnezu nie ma, ale rzeczywiście wieczór byłby lepszą porą, dlatego że właśnie on bardzo dobrze wpływa na procesy snu, a także właśnie na cały układ nerwowy, a tak jak już wspomnieliśmy, układ nerwowy jest bardzo, układ odpornościowy jest bardzo zależny od układu nerwowego. Wszystkie witaminy z grupy B, czyli B6, B12, czy też kwas foliowy, no bo one są też ściśle powiązane z układem nerwowym i z układem odpornościowym. Oprócz tego również probiotyki, wiadomo, czyli najczęściej stosujemy szczepy Lactobacillus i Bifidobacterium i one są, jakby no, wspomagają tą pracę naszych jelit, naszego żołądka, tą mikrobiom, gdzie, jak już w innych programach też wspominaliśmy, około 70% naszej odporności właśnie zlokalizowane jest
1: Wielitach.
0: w jelitach. No i jeszcze preparaty, które zawierają takie naturalne, że tak powiem, składniki, czyli aloes, oprócz tego jeżówka purpurowa, czyli echinacea, maliny, bezczarny, preparaty zawierające czosnek. To wszystko można właśnie stosować jesienią. Te preparaty w aptekach występują jako pojedyncze składniki, ale też można je zakupić jako takie preparaty wieloskładnikowe, czyli w jednej tabletce czy w jednej kapsułce możemy zgrupować wiele więcej tych składników.
1: Taka multiwitamina.
0: Taka multiwitamina, multiminerały, to wszystko właśnie można kupić w jednym. Należy jednak pamiętać, żeby nie tak bezkrytycznie do tego nie podchodzić,
1: No
0: czyli
1: właśnie.
0: nie kupować kilku tych preparatów, dlatego że mogą
1: Dublować się.
0: dublować się te dawki. No a wiadomo, że przedawkowanie również nie
1: Szkodzi.
0: jest jakoś bardzo wskazane, znaczy no może powodować skutki uboczne.
1: Więc witaminy, minerały również można
0: Jak
1: przedawkować.
0: najbardziej, oczywiście.
1: I na koniec powiedzmy o szczepieniach przeciwko grypie. Czy się szczepić, kiedy się szczepić i dlaczego się szczepić?
0: Znaczy w naszym klimacie ten okres jakby grypowy, epidemii grypy przypada od października do maja. Jest dosyć długi, ale takie, że tak powiem, spektrum tego wypada na miesiące od stycznia do marca. Najlepszy czas na szczepienie przeciw grypie to jest czas koniec września i cały październik. Dlatego, że trzeba uwzględnić tutaj ten fakt, że szczepienie nie działa od razu po podaniu. Organizm musi wytworzyć sobie te przeciwciała, dlatego około 2-3 tygodni potrzebuje na wytworzenie tych przeciwciał, które będą zwalczać grypę. Szczepienie jest jednoroczne, czyli musimy je powtarzać
1: Powtarzać.
0: co roku, dlatego że te.

0: wirusy grypowe, one
1: Mutują,
0: mutują. Tak,
1: zmieniają
0: i co
1: się.
0: roku ten
1: Tak.
0: skład szczepionki
1: Jest
0: również
1: inny.
0: się zmienia. Szczepić powinni się, że tak powiem, ja uważam, że wszyscy, ale ta
1: Już to
0: grupa,
1: zrobiłam.
0: tak, ale ta grupa ryzyka to przede wszystkim osoby starsze.

0: osoby, które mają choroby wrodzone, czy też jakieś choroby nabyte, takie jak cukrzyca, gdzie ta odporność oczywiście spada. Dlatego szczepmy się, ponieważ po szczepieniu to nie znaczy, że zaszczepimy się i nie będziemy chorować na grypę. Na tą grypę możemy zachorować, ale przebieg tej choroby będzie dużo łagodniejszy, no i nie doprowadzi do powikłań
1: No właśnie,
0: pochorobowych.
1: powikłania po grypie są bardzo, bardzo
0: No, często,
1: nieprzyjemne.
0: ona bardzo często lubi uszkadzać mięsień
1: Serce,
0: sercowy,
1: tak,
0: niestety.
1: właśnie. Tak więc zadbajmy o siebie, proszę Państwa. Dbajmy o odporność, zaszczepmy się przeciwko grypie. A wszystko po to, żeby zdrowie służyło nam jak najlepiej, jak najdłużej. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Te środki na start firmy. Wnioski będzie można składać od 12 do 14 października.
1: Aplikować mogą osoby, które są u nas zarejestrowane jako osoby bezrobotne, czyli to nie może być ktoś, kto aktualnie pracuje czy posiada jakieś świadczenia. Trzeba mieć status osoby bezrobotnej i oczekujemy od kandydatów, że ten pomysł na biznes, który nam zaprezentują w swoim takim biznesplanie, będzie powiązany z ich doświadczeniem zawodowym albo z kwalifikacjami. W tym roku w związku z ograniczonymi środkami, jakie mamy na ten program, oczekujemy, żeby nasi kandydaci posiadali chociaż roczne doświadczenie w tym kierunku, w jakim zamierzają otworzyć biznes.
0: Na rozpoczęcie firmy można otrzymać do 30 tysięcy złotych. Pieniądze mogą zostać przeznaczone m.in. na zakup sprzętu, materiałów czy narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności. Część środków można również wykorzystać na najem czy reklamę.
1: Te zakupy mogą być różne. Niektórzy kupują sprzęt do dalszej odsprzedaży, niektórzy kupują jakieś materiały, których używają podczas działalności, jakieś narzędzia pracy, prawda? Można przeznaczyć część na najem, na reklamę, więc jakby ten katalog wydatków jest szeroki. Warunkiem tego, żeby ta kwota była bezzwrotna, jest prowadzenie firmy przez 12 miesięcy. Warto wiedzieć, że te 12 miesięcy w przypadku osób, których to jest pierwszy biznes w życiu, jest preferencyjne, jeżeli chodzi o obciążenia składkowe, bo przez pierwsze 6 miesięcy mamy przecież program ulgi na start, gdzie finansujemy tylko jako przedsiębiorcy składkę zdrowotną, a potem po 6 miesiącach mamy ten niższy ZUS, więc to jest bardzo dobre rozwiązanie dla nowych przedsiębiorców, którzy wiadomo nie od razu mają zyski, jakich oczekiwali. Czasami to są miesiące, a czasami nawet lata, kiedy wypracowują zyski takie satysfakcjonujące, więc te preferencyjne obciążenia, które jednak są niższe niż w przypadku już wieloletnich biznesów, są na pewno dobrym rozwiązaniem.
0: Dokładne zasady naboru i wymagania dotyczące wniosków warto sprawdzić bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy. W tym przypadku czasu na złożenie dokumentów będzie niewiele. Nabór potrwa tylko 3 dni, od 12 do 14 października. Wyjątkowi ludzie, ważne projekty i osiągnięcia, które mają znaczenie dla całego regionu. W Toruniu po raz 26 wręczono nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród wyróżnionych nie zabrakło przedstawicieli Wrocławka. Miasto doceniono za projekt skierowany do mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2: W kategorii projekty unijne zdobyliśmy też wyróżnienie za projekt bardzo ważny. Projekt Pokonaj Kryzys. To jest projekt społeczny, realizowany ze środków unijnych, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku. Projekt adresowany do osób zagrożonych kryzysem bezdomności. Wsparcie bardzo szerokie i myślę, że to jest też taki dowód, to wyróżnienie jest dowód na to, że jako samorząd sięgamy po środki unijne, również nie tylko w zakresie inwestycji, one są bardzo ważne, ale też te nasze działania w tym kierunku są wielokierunkowe. Dlatego wieloaspektowe, bo z jednej strony inwestycje, posięgamy pieniądze po to, żeby jakby ten Włocławek był piękniejszy, ale też żeby był szczęśliwszy i zdrowszy, dlatego też projekty unijne właśnie adresowane do osób, które potrzebują takiego wsparcia, projekty społeczne i stąd też cieszę się, że mogłam też z moim zespołem z MOPR-u też odbierać tą zasłużoną dla zespołu nagrodę, wyróżnienie, bo cała praca samorządu i nie tylko, to jest praca zespołowa. To nie jest jeden lider, jeden solista, ale wszystkie osoby, które pracują na to, przygotowują projekty, realizują tak, żeby odbiorcy, beneficjenci byli zaopiekowani.
0: To jednak nie jedyny włocławski akcent gali. Wśród wyróżnionych znalazły się także osoby i firmy z miasta. Renex Electronics Education Center doceniono za specjalistyczne szkolenia i egzaminy z montażu elektroniki wykorzystywanej w zastosowaniach kosmicznych. W kategorii edukacja wyróżniono nauczyciela Macieja Rakowskiego za działania na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych i wykorzystywania nowych technologii w edukacji. Jest też akcent związany z kujawskim mleczarstwem. Jadwiga Gapińska, zastępca prezesa Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej we Włocławku, została wyróżniona za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju mleczarstwa na Kujawach.
3: Jest z nami dziś świat nauki, nauczycieli, edukatorów, wychowawców. Są ludzie, którzy na co dzień pomagają drugiemu człowiekowi pomagać, kiedy ten jest w niedostatku, potrzebuje wsparcia. Robią to charytatywnie, często anonimowo. Są wśród nas politycy, są wśród

0: nas społecznicy, ale są i wśród nas przedsiębiorcy, rolnicy, ludzie, którzy na co dzień swoją ciężką pracą, pomysłowością wykuwają nie tylko dobrobyt dla siebie, gwarantując sobie dobre życie, satysfakcję z tego, co robią, ale dzielą się z nami, z wszystkimi swoimi osiągnięciami.
1: Wyróżnienie specjalne otrzymała Akademia Muzyczna Bydgoszczy za nowy kampus uczelni. Za nami ważny dzień dla studentów pierwszego roku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku. W auli przy ulicy Energetyków odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2026-2027. Podpisano również bardzo ważne dla uczelni porozumienie.
2: Oficjalnie startujemy, rozpoczynamy rok akademicki 2026-2027. W tym roku w nasze szeregi łącznie ze studentami obcokrajowcami, słuchaczami studiów podyplomowych wstępuje 700 osób. I tak, i ważny dzień dzisiaj też dla całej uczelni z tego względu, że dopiliśmy... Właściwie uroczyście podpiszemy porozumienie z Orlen Synthos Green Energy, porozumienie dotyczące kształcenia kadr wymaganych dla funkcjonowania przyszłego zakładu SMR w Wrocławku.
3: Co w praktyce będzie się działo w związku z tym na uczelni, jakie zajdą zmiany?
2: Trzeba sobie zdać sprawę z tego, po pierwsze, że Polska bardzo potrzebuje przedsiębiorstw, które produkują energię. Jest to niezmiernie ważne dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa wszystkich obywateli. Druga sprawa to jest bardzo ważna rzecz, iż każda osoba, która pracuje przy energii atomowej, musi mieć specjalne certyfikaty. Są to certyfikaty i krajowe, i międzynarodowe, więc musimy przygotować odpowiednie programy studiów o odpowiednie specjalności, aby takie kadry kształcić. Przy współpracy z OSG mamy już wstępnie wyznaczone ścieżki, w jaki sposób to robić. Na pierwszym etapie musimy wyszkolić przede wszystkim naszą kadrę, żeby ustalać programy studiów i kształcić pod tym kierunkiem studentów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku nasze programy studiów będą już zawierały odpowiednie postanowienia dotyczące całego cyklu kształcenia przyszłych kadr, które cóż, są niezbędne.
3: Możemy więc powiedzieć, podsumowując, że pan nie stoi w miejscu, pan cały czas się rozwija.
2: Przyznajmy sobie szczerze, jest to bardzo duże wyzwanie, bo mówimy tutaj o certyfikatach Międzynarodowej Agencji Atomistyki, o szkoleniach w ośrodkach zagranicznych. Mówimy tutaj o bardzo dużej modyfikacji także programu studiów, ale także mówimy tutaj o bardzo dobrej przyszłości, tak, bo praca w energetyce i wysokiej jakości certyfikaty wiążą się także z dobrymi zarobkami. Więc mam nadzieję, oczywiście finał tej sprawy to będzie dopiero za 5 lat, tak, bo cykl kształcenia studiów inżynierskich to jest 3,5 roku, zanim te programy uruchomimy, ale mam nadzieję, że będzie synchronizacja także z oddaniem modułów SMR tutaj we Wrocławku.
1: Misją Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku jest kształcenie praktyczne na wysokim poziomie, dające absolwentom wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej lub dalszego rozwoju zawodowego. Misją uczelni jest również prowadzenie prac naukowych i rozwojowych o znaczeniu regionalnym, a także uczestnictwo w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i kraju. Studenci pierwszego roku podkreślali, że zdecydowali się na naukę w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z uwagi na jej bogate zaplecze dydaktyczne, kadrę oraz, co również jest bardzo istotne, położenie uczelni.
4: Zdecydowanie na pewno to, że jest blisko obok mojego miejsca zamieszkania, a kierunek administracja trochę wiąże się z moją pasją. Bardzo lubię szukać swoich przodków, a to na pewno w jakiś sposób pomoże mi rozwinąć dalej te pasje. Na pewno jak spojrzymy na sam budynek czy lokalizację budynku, jest w bardzo dogodnym miejscu. Samo miejsce jest komfortowe, nowoczesne, co sugeruje, że jednocześnie może i te studia są bardzo dobrym wyborem.
5: Składałem tutaj do PANS-u, ponieważ mam blisko, no i też wszystko jest na miejscu, więc nie trzeba nigdzie specjalnie jeździć.
3: Zapytam cię o tą robotykę. Dlaczego robotyka? Co cię w niej fascynuje? Co chcesz po niej robić?
5: Ogółem mnie ciekawi, jak to się w ogóle buduje, jak to w ogóle funkcjonuje. No i też chciałbym rozwinąć swoje umiejętności w tym kierunku.
3: Robotyka, domyślam się, że zasięgnąłeś też języka i wiesz, jak wyglądają pracownie dydaktyczne dotyczące właśnie tego przedmiotu w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Co zrobiło na tobie największe wrażenie? Co cię zaciekawiło? Co cię zainteresowało?
5: No to najbardziej mnie zaciekawił sposób nauczania. No i wygoda właśnie, że to nie trzeba być na każdym właściwie wykładzie.
1: Pierwsze dni października to dla studentów pierwszego roku czas przestawienia się na naukę w uczelni, która funkcjonuje zupełnie inaczej niż szkoła średnia. Przed nimi pierwsze kolokwia, a następnie egzaminy. To również czas zdobywania nowych doświadczeń i wiedzy, a także nawiązywania nowych przyjaźni. Wracamy do sprawy, która wstrząsnęła Włocławkiem w czerwcu. Do zdarzenia doszło w bloku przy ulicy Wiejskiej. Służby otrzymały zgłoszenie, że z 11

0: Piętra wieżowca, wypadła mała dziewczynka. Na osiedle południe skierowali się policjanci, strażacy oraz zespoły ratownictwa medycznego. Na miejsce zadysponowano również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Pięciolatka została przetransportowana do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka była pod opieką matki. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że Wiktoria D. spała. Według relacji świadków po upadku dziecko miało spaść na gęste krzewy rosnące bezpośrednio pod blokiem. Prokuratura prowadząca sprawę skierowała do sądu rejonowego akt oskarżenia.
1: Prokuratura zakończyła czynności w tej sprawie. 25 września bieżącego roku został skierowany do Sądu Rejonowego we Wrocławku akt oskarżenia przeciwko podejrzanej Wiktorii D. Przypomnijmy, została ona oskarżona o to, że naraziła małoletnią na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku czego doszło do tego, że małoletnia Zosia wypadła z okna z 11 piętra i doznała obrażeń ciała, ciężkich obrażeń ciała w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Ponadto Wiktorii D. został postawiony zarzut posiadania substancji odurzających. W tym przypadku przyjęliśmy wypadek mniejszej wagi. Wiktoria D. ma aktywny dozór policji, czyli środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym. Dozór policji połączony z zakazem opuszczania kraju i zakazem zbliżania się do matki, swojej matki, czyli babci małoletniej.
0: Wiktorii D. grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
2: Nigeria to państwo położone w Afryce Zachodniej o powierzchni trzykrotnie większej niż Polska. Jest najludniejszym krajem Afryki. Liczy około 242 milionów mieszkańców. 1 października Nigeria obchodzi Święto Niepodległości. W Polsce funkcjonuje silna diaspora nigeryjska. Jeden z członków jej zarządu jest Emanuel Kaledżaje, wrocławski ginekolog. Z okazji Święta Niepodległości w Warszawie odbyło się Forum Gospodarcze, Inwestycji i Rozwoju Diaspory Nigeryjsko-Polskiej.
3: With this forum we are bringing people together, businesses, investors and people that want to know more about Nigeria.
0: Celem tego forum jest zgromadzenie w jednym miejscu ludzi, przedstawicieli biznesu, inwestorów oraz osób, które chcą dowiedzieć się więcej o Nigerii i relacjach nigeryjsko-polskich. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której możemy się spotkać i rozmawiać w bardziej biznesowej atmosferze. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się sektorem fintech, a także osoby z dużym doświadczeniem dyplomatycznym. Zapowiada się więc naprawdę wyjątkowe spotkanie, podczas którego będziemy mogli lepiej poznać dwustronne relacje między Nigerią a Polską, które trwają już ponad 60 lat. Chcemy połączyć wszystkie te doświadczenia i zastanowić się, co możemy zrobić oraz w jaki sposób możemy sprawić, aby ta współpraca była trwała i rozwijała się przez kolejne lata. Dzisiaj będzie z nami również ambasada Nigerii. Swoich przedstawicieli będzie miała także Nigeryjska Organizacja Diaspory w Polsce. Będzie również Popowski Advisory Group wraz z partnerem zarządzającym firmy, panem Zbigniewem Popowskim. Mamy także ekspertów w dziedzinie kultury i moderatorów, takich jak dr Malwina Bakalarska. Jest z nami również inżynier Sadik Musa, który przyjechał aż z Poznania, aby podzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi życia w Polsce i opowiedzieć, jak wygląda życie tutaj z jego perspektywy. Przedstawiciele środowiska biznesowego podzielą się z nami doświadczeniem zdobywanym przez ponad 50 lat. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się modą i rozrywką. Nie możemy też zapomnieć o studentach, ponieważ obecnie znaczna część obcokrajowców mieszkających w Polsce to właśnie studenci. Oni również przynoszą tutaj swoje pomysły i będą mogli podzielić się nimi ze wszystkimi uczestnikami. Czeka nas także wspaniałe jedzenie. Będziemy delektować się nigeryjskim ryżem jollof oraz innymi pysznymi potrawami. Będzie również wyjątkowa okazja do networkingu i nawiązywania kontaktów z innymi uczestnikami.
2: Podczas forum odczytano list jej ekscelencji Priscilli Awaki, ambasador Republiki Nigerii w Polsce.
4: This is conveyed around the team. Building Nigeria together, harnessing diaspora expertise, strategic partnership, and sustainable development, just like you can see there. We meet at a particularly meaningful moment for Nigeria.
0: Forum odbywa się pod hasłem Wspólnie budujemy Nigerię i pielęgnujemy wiedzę oraz doświadczenie diaspory, strategiczne partnerstwo i zrównoważony rozwój. Jak można zobaczyć na prezentowanym tutaj materiale, spotykamy się w szczególnie ważnym dla Nigerii momencie, na obchodach 66. rocznicy uzyskania przez nasz kraj niepodległości. Jest to okazja do refleksji nad naszą drogą jako narodu oraz do ponownego potwierdzenia naszego zaangażowania w budowaniu silniejszej, bardziej zamożnej i zrównoważonej Nigerii. Dla mnie osobiście ta uroczystość ma dodatkowe znaczenie. Przybyłem do Polski zaledwie około miesiąc temu. 28 września 2026 roku złożyłem list uwierzytelniający prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego określam tę okazję mianem podwójnego święta i podwójnej uroczystości. Jest to dla mnie czas podwójnej radości. Obchody rocznicy niepodległości Nigerii zbiegają się bowiem z

0: rozpoczęciem mojej misji dyplomatycznej w tym pięknym i przyjaznym kraju. Ten zbieg okoliczności przypomina nam, że dyplomacja nie polega wyłącznie na uroczystościach i wywieszaniu flag.
1: This coincidence reminds us that diplomacy is not merely about ceremonies and flying flags. It is about building bridges, strengthening relationships, and creating opportunities for our peoples. Today, therefore,
0: dyplomacja polega na budowaniu mostów, wzmacnianiu relacji i tworzeniu możliwości dla naszych narodów. Dlatego właśnie jesteśmy tutaj dzisiaj, aby zastanowić się, co Nigeryjczycy i Polacy mogą wspólnie zbudować. Diaspora jako partner na rzecz rozwoju. Panie i panowie, nigeryjska diaspora stanowi jeden z największych atutów naszego kraju, zarówno pod względem kapitału ludzkiego, jak i międzynarodowej sieci kontaktów. W całej Europie i na świecie Nigeryjczycy wyróżniają się jako przedsiębiorcy, naukowcy, pracownicy służby zdrowia, inżynierowie, eksperci technologiczni, inwestorzy oraz liderzy lokalnych społeczności. Ich wkładu w rozwój Nigerii nie należy mierzyć wyłącznie wartością przekazów pieniężnych wysyłanych do kraju. Jeszcze większe możliwości tkwią w transferze wiedzy, inwestycjach, innowacjach, mentoringu, technologii oraz partnerstwach strategicznych.
1: Investment, innovation, mentorship, technology and strategic partnerships.
2: W centrum Warszawy znajduje się pomnik jedynego czarnoskórego powstańca warszawskiego, Augusta Agboola Browna. Ali, bo tak był nazywany, przyszedł na świat w Lagos w Nigerii. Przeniósł się do Polski, gdzie był znanym muzykiem jazzowym. W 1944 roku stanął wraz ze swoimi polskimi przyjaciółmi do walki z Niemcami.
0: Kiedy organizowaliśmy obchody 1 sierpnia, pan Dubier, dyrektor Fundacji Wolność i Pokój, wraz ze swoimi współpracownikami był organizatorem przedsięwzięcia, dzięki któremu w Warszawie, w samym centrum miasta, został ustawiony pomnik Augusta Agboola Browna. Czy możecie sobie wyobrazić, że mamy bohatera, którego pomnik znajduje się w samym centrum Warszawy? Chciałbym podziękować dyrektorowi oraz jego współpracownikom za wykonanie tej wspaniałej pracy na rzecz naszej społeczności.
2: Diaspora nigeryjska w Polsce pełni kluczową rolę jako główny pomost społeczno-gospodarczy i kulturowy pomiędzy dwoma krajami, stanowiąc zarazem jedną z najbardziej dynamicznych, najlepiej zorganizowanych społeczności pochodzenia afrykańskiego nad Wisłą.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Witam Państwa. A naszym gościem jest pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Przed nami sezon jesienno-zimowy, a więc czas, kiedy szaleją infekcje, kiedy łatwo o grypę. Dlatego takim kluczowym tematem w tym czasie jest temat odporności organizmu. Zacznijmy od tego, czym jest odporność.
1: Odporność to zdolność naszego organizmu do walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi, takimi właśnie jak wirusy, grzyby czy bakterie. Możemy ją podzielić na odporność wrodzoną i odporność nabytą. Wrodzona to ta, którą otrzymujemy w życiu płodowym, z którą się rodzimy, a nabyta to ta, którą nabywamy przez całe nasze życie, przez kontakt z patogenami. No, organizm ma taką właściwość, że może zapamiętywać te patogeny i później łatwiej je rozpoznawać i łatwiej je zwalczać. Za odporność w naszym organizmie odpowiada układ immunologiczny.
0: Czyli układ odpornościowy. I właśnie, jak działa ten nasz układ odpornościowy?
1: To jest bardzo skomplikowana maszyna, dlatego że w skład tego układu wchodzi bardzo wiele narządów, takich jak wątroba, śledziona, węzły chłonne, grasica, ale jest też ściśle powiązany z innymi układami, z układem nerwowym, pokarmowym, z układem krążenia, a także tutaj w odporności biorą również udział błony śluzowe i skóra. Każdy z tych trybików właśnie musi działać należycie, żeby dawać pełną odporność organizmu.
0: Żeby całość funkcjonowała bez zakłóceń.
1: Dokładnie.
0: Tak. A dlaczego jesienią odporność spada? Dlaczego wówczas ten organizm jest słabszy? Ten system odpornościowy nie funkcjonuje tak na 100%. No i jak to rozpoznać? Jakie są te pierwsze objawy, że z naszą odpornością jest coś nie tak, że szwankuje?
1: Jesień w Polsce to piękna pora roku. Niestety dla organizmu to lekki szok.
0: Trudna. Tak.
1: Trudny czas, dlatego że po pierwsze dni robią się coraz krótsze. A krótsze dni powodują, że mamy mniej słońca, czyli ta synteza witaminy D3 praktycznie spada do zera. Oprócz tego również jakby bardzo szybko następują wahania temperatur, czyli rano zimno, po południu ciepło. Zdarza się, że ubierzemy się ciepło, to się przegrzejemy. Ubierzemy się zbyt lekko, zmarzniemy, a to oczywiście może powodować, że zachorujemy.
0: Łatwo przeziębienie.
1: Łatwo, tak, bardzo łatwo. Oprócz tego również jesienią rozpoczyna się szkoła, czyli dzieci wracają do szkoły, dorośli do pracy, po urlopach. Ta intensywniej żyją, szybciej. No i oczywiście częściej przebywają w tych dużych skupiskach ludzkich, gdzie właśnie łatwiej jest.
0: O przenoszenie
1: Tak,
0: tych
1: dokładnie.
0: wirusów, tak, bakterii.
1: Częściej przebywamy w zamkniętych pomieszczeniach, co też nie sprzyja niestety jakby odporności naszej. Także tych czynników jest naprawdę dużo i one mogą właśnie powodować spadek tej naszej odporności. Jak ona się, ten spadek może się objawiać? No
0: tak.
1: Oczywiście nie od razu to jest tak, że będziemy chorować, bo organizm najpierw wszystkie siły, całą energię będzie skupiał na tym, żeby nie do tej choroby nie doszło. Czyli no, początkowe takie objawy, no to oczywiście senność, znużenie.

0: takie przesilenie. Jesteśmy mniej odporni na infekcje. Te infekcje mogą się właśnie przeciągać. Oprócz tego również na skórze mogą pojawić się jakieś trudno gojące rany. Może nam wystąpić opryszczka na wardze czy też w nosie. I te wszystkie sygnały są takie niepokojące. Jeżeli któryś z nich wystąpi, no to warto się nad tym pochylić i sprawdzić, co się dzieje, czy to nie ma jakiegoś głębszego dna w tym po prostu.
1: No właśnie, jak zwiększyć odporność organizmu i kiedy powinniśmy zacząć nad tą odpornością pracować? Kiedy zacząć to robić? Czy może przez cały
0: odpornością
1: rok?
0: to cały rok musimy właśnie pracować, dlatego że to nie jest tak, że zaczniemy, a za 2-3 dni czy za tydzień już będziemy odporni. To jest proces i ten proces praktycznie trwa w naszym organizmie przez cały rok, więc jesienią oczywiście może być wzmożony, ale dbajmy o odporność przez cały rok.
1: No, co robić?
0: No główne zasady to oczywiście, że tak powiem, styl życia bardzo
1: Więc
0: spokojny,
1: do naturalnych metod
0: stabilny.
1: już przechodzimy, tak?
0: Nie, chodzi mi o to, żebyśmy właśnie się wysypiali tyle, ile należy, czyli 7-8 godzin dziennie, w pomieszczeniu zaciemnionym, oczywiście bez telewizora, bez muzyki.
1: Właśnie to zaciemnienie jest niezwykle ważne dla dobrego, zdrowego, głębokiego snu.
0: Tak, ponieważ wtedy właśnie wytwarza się melatonina, czyli
1: Tak,
0: ten hormon snu,
1: snu.
0: który nam pozwala i w sposób odpowiedni regenerować
1: Tak.
0: organizm. No oprócz tego oczywiście aktywność fizyczna, czyli nie mówię tutaj o jakichś sportach, ale pół
1: Wyczynowych.
0: godziny, tak, ale pół godziny dziennie spędzone na dworzu, spacer, rower, to pobudza układ krążenia, czyli też układ odpornościowy. No i unikajmy stresu, na ile się
1: A jak to
0: oczywiście to w
1: zrobić?
0: życiu się... No na przykład joga, to jest bardzo dobry sposób na
1: Też nie dla
0: niwelowanie
1: wszystkich.
0: stresu. Zachowajmy właśnie tą równowagę między pracą a
1: Odpoczynkiem,
0: odpoczynkiem.
1: relaksem.
0: Tak, dokładnie. No i oczywiście zdrowa, zbilansowana dieta. To jest bardzo ważne.
1: I co ta dieta powinna zawierać? Owoce, warzywa, oczywiście mniej mięsa.
0: Dieta zbilansowana oczywiście powinna zawierać wszystkiego po troszku, ale no
1: Taki
0: przede
1: złoty środek, jak
0: tak.
1: w każdym aspekcie życia.
0: Ale oczywiście, no to przede wszystkim właśnie warzywa, owoce, ryby, pieczywo pełnoziarniste, nabiał, mięso po trosze też, ale oczywiście no mięso, że tak powiem, bardziej gotowane niż przetworzone. Jeśli chodzi o owoce i warzywa, no to głównie warzywa strączkowe, one mają bardzo dużo błonnika, który to właśnie błonnik, że tak powiem, jest pożywieniem dla naszej flory bakteryjnej
1: Tak.
0: żołądkowej, gdzie znajduje się właśnie najwięcej komórek odpornościowych. Oprócz tego owoce cytrusowe, czyli te owoce, które mają dużo witaminy C, aczkolwiek jeszcze więcej witaminy
1: Na
0: C
1: paprykę?
0: i natka pietruszki.
1: Właśnie. A poza tym wapń, więc dla pań szczególnie istotna jest ta natka
0: Dokładnie.
1: pietruszki.
0: Tak.
1: Jedzmy natkę, drogie panie.
0: Tak. Oprócz tego również no, czosnek i cebula, czyli te naturalne antybiotyki. Także ryby, o których już wspominałam, czyli ryby, które zawierają dużo kwasów omega, które też mają doskonały wpływ na nasz układ odpornościowy, ale także na pracę mózgu. Oprócz tego wszystkie przetwory mleczne zwykłe, czyli zwykły nabiał, ale także przetwory fermentowanego mleka.
1: Przede wszystkim.
0: Przede wszystkim, czyli kefiry, jogurty, które mają naturalne probiotyki. Naturalne probiotyki znajdują się również w kiszonkach, czyli zakwas buraczany, kiszone
1: Kapusta,
0: kapusta, kiszone
1: ogórki.
0: ogórki. No i nie zapominajmy o wodzie. Woda jest bardzo ważna, ponieważ woda powoduje, że nasz organizm ma odpowiednie nawilżenie, czyli odpowiednio są nawilżone nasze błony śluzowe, nasza skóra, które są pierwszą barierą właśnie kontaktu tych wszystkich patogenów z naszym organizmem.
1: Pierwsza bariera, którą pokonują. Albo
0: Albo
1: nie,
0: nie.
1: albo nie. To zależy od nas.
0: Tak.
1: A leki, suplementy.

0: którymi możemy się wspierać? Oczywiście mówimy ogólnie, tak to.
1: Tak, leki i suplementy, którymi jesienią właśnie możemy się wspierać, to są preparaty właśnie, które zawierają przede wszystkim witaminę D. Ponieważ właśnie tak jak już wspomniałam, w naszym klimacie my jednak mało otrzymujemy tej witaminy D ze słońcem. Są badania, które mówią, że nasza populacja w 70% ma niedobór tej witaminy.
0: Suplementuje przez cały rok.
1: Bardzo dobrze, oczywiście. No, powinno się nawet przez cały rok, ponieważ nawet latem ta witamina przenika przez naszą skórę tylko tą odsłoniętą. A często jest tak, że chodzimy, mamy ubrania, rękawy, więc ta powierzchnia wystawiona, że tak powiem, na
0: jest
1: promienie słoneczne
0: mała,
1: jest bardzo mała i za mała. Poza tym nasz organizm nie umie magazynować witaminy D, czyli w momencie, kiedy nie ma tego słońca, nie ma po prostu tej witaminy w naszym organizmie. Oprócz tego, no, witamina C. Witamina C, która uszczelnia naczynia krwionośne, a poza tym również ma duży udział w produkcji kolagenu. Jeżeli mówimy tu o kobietach, to właśnie też wspomnijmy, że kolagen jest dla nas też ważny, to już poza układem odpornościowym, ale także wpływa na układ odpornościowy. I dawka tej witaminy powinna, tutaj też wspomnę, to jest dienna dawka około 100 mg. Ponieważ na rynku występują preparaty z dużo większą dawką tej witaminy, nawet do 1000 czy nawet do 2000, ale takie dawki stosujmy już w okresie infekcji. Jeżeli chcemy to stosować tylko profilaktycznie, to stosujmy dawkę około 100 mg. Oprócz tego witamina A. Witamina A, która bierze udział w procesach gojenia skóry, czyli jak już wspomnieliśmy, tej pierwszej bariery ochronnej. Witamina E, która opóźnia procesy starzenia skóry.
0: Więc podwójna korzyść.
1: Tu właśnie również też, tak,
0: Tak,
1: dokładnie.
0: Szczególnie dla płci.
1: Tak.
0: Naszej.
1: No my może bardziej na to zwracamy uwagę, mężczyźni troszkę mniej. Oprócz tego stosujmy również cynk i selen, które stanowią jakby pożywienie dla komórek odpornościowych. Magnez, który powoduje, że właśnie lepiej się wysypiamy.
0: Właśnie stosujemy go wieczorem, prawda? Magnez.
1: Tak, magnez jest, znaczy no, konkretnie pory magnezu nie ma, ale rzeczywiście wieczór byłby lepszą porą. Dlatego, że właśnie on bardzo dobrze wpływa na procesy snu, a także właśnie na cały układ nerwowy. A tak jak już wspomnieliśmy, układ nerwowy jest bardzo, układ odpornościowy jest bardzo zależny od układu nerwowego. Wszystkie witaminy z grupy B, czyli B6, B12, czy też kwas foliowy, no bo one są też ściśle powiązane z układem nerwowym i z układem odpornościowym. Oprócz tego również probiotyki, wiadomo, czyli najczęściej stosujemy szczepy Lactobacillus i Bifidobacterium i one są jakby, no, wspomagają tą pracę naszych jelit, naszego żołądka, tą mikrobią, gdzie jak już w innych programach też wspominaliśmy, około 70% naszej odporności właśnie zlokalizowane jest w jelitach. No i jeszcze preparaty, które zawierają takie naturalne, że tak powiem, składniki, czyli aloes, oprócz tego jeżówka purpurowa, czyli echinacea, maliny, bezczarny, preparaty zawierające czosnek. To wszystko można właśnie stosować jesienią. Te preparaty w aptekach występują jako pojedyncze składniki, ale też można je zakupić jako takie preparaty wieloskładnikowe, czyli w jednej tabletce czy w jednej kapsułce możemy zgrupować wiele więcej tych składników.
0: Taka multiwitamina.
1: Taka multiwitamina, multiminerały, to wszystko właśnie można kupić w jednym. Należy jednak pamiętać, żeby nie tak bezkrytycznie do tego nie podchodzić, czyli nie kupować kilku tych preparatów, dlatego że mogą
0: dublować
1: się te dawki. No a wiadomo, że przedawkowanie również nie jest jakoś bardzo wskazane, znaczy no może powodować skutki uboczne.
0: Więc witaminy, minerały również można przedawkować.

0: zachować.
1: Jak najbardziej, oczywiście.
0: I na koniec powiedzmy o szczepieniach przeciwko grypie. Czy się szczepić, kiedy się szczepić i dlaczego się szczepić?
1: Znaczy, w naszym klimacie ten okres jakby grypowy, epidemii grypy przypada od października do maja. Jest dosyć długi, ale takie, że tak powiem, spektrum tego wypada na miesiące od stycznia do marca. Najlepszy czas na szczepienie przeciw grypie to jest czas koniec września i cały październik. Dlatego, że trzeba uwzględnić tutaj ten fakt, że szczepienie nie działa od razu po podaniu. Organizm musi wytworzyć sobie te przeciwciała, dlatego około 2-3 tygodni potrzebuje na wytworzenie tych przeciwciał, które będą zwalczać grypę. Szczepienie jest jednoroczne, czyli musimy je powtarzać co roku, dlatego że te wirusy grypowe, one mutują. Tak. I co roku ten skład szczepionki również się zmienia. Szczepić powinni się, że tak powiem, ja uważam, że wszyscy, ale
0: ta grupa... Już to zrobiłam.
1: Tak, ale ta grupa ryzyka to przede wszystkim osoby starsze, które mają też dodatkowe inne schorzenia. Dzieci, no, które wiadomo przebywają w przedszkolach, w szkołach, czyli w tych dużych skupiskach. No i oczywiście właśnie wszyscy, którzy przebywają w ogóle w dużych skupiskach, pracują tam, gdzie jest dużo ludzi, a także osoby, które mają choroby wrodzone, czy też jakieś choroby nabyte, takie jak cukrzyca, gdzie ta odporność oczywiście spada. Dlatego szczepmy się, ponieważ po szczepieniu to nie znaczy, że zaszczepimy się i nie będziemy chorować na grypę. Na tą grypę możemy zachorować, ale przebieg tej choroby będzie dużo łagodniejszy, no i nie doprowadzi do powikłań pochorobowych.
0: Właśnie, powikłania po grypie są bardzo, bardzo
1: nieprzyjemne. Ona bardzo często lubi uszkadzać mięsień sercowy, niestety.
0: Tak, właśnie. Tak więc zadbajmy o siebie, proszę Państwa. Dbajmy o odporność, zaszczepmy się przeciwko grypie, a wszystko po to, żeby zdrowie służyło nam jak najlepiej, jak najdłużej. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 150 000 zł do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki.

0: i prezydent Włocławka.
1: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: To może być ostatnia w tym roku szansa dla osób bezrobotnych, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku uruchamia nabór na bezzwrotne środki na start firmy. Wnioski będzie można składać od 12 do 14 października.
1: Aplikować mogą osoby, które są u nas zarejestrowane jako osoby bezrobotne, czyli to nie może być ktoś, kto aktualnie pracuje czy posiada jakieś świadczenia. Trzeba mieć status osoby bezrobotnej i oczekujemy od kandydatów, że ten pomysł na biznes, który nam zaprezentują w swoim takim biznesplanie, będzie powiązany z ich doświadczeniem zawodowym albo z kwalifikacjami. W tym roku, w związku z ograniczonymi środkami, jakie mamy na ten program, oczekujemy, żeby nasi kandydaci posiadali chociaż roczne doświadczenie w tym kierunku, w jakim zamierzają otworzyć biznes.
0: Na rozpoczęcie firmy można otrzymać do 30 tysięcy złotych. Pieniądze mogą zostać przeznaczone m.in. na zakup sprzętu, materiałów czy narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności. Część środków można również wykorzystać na najem czy reklamę.
1: Te zakupy mogą być różne. Niektórzy kupują sprzęt do dalszej odsprzedaży, niektórzy kupują jakieś materiały, których używają podczas działalności, jakieś narzędzia pracy, prawda? Można przeznaczyć część na najem, na reklamę, więc jakby ten katalog wydatków jest szeroki. Warunkiem tego, żeby ta kwota była bezzwrotna, jest prowadzenie firmy przez 12 miesięcy. Warto wiedzieć, że te 12 miesięcy w przypadku osób, których to jest pierwszy biznes w życiu, jest preferencyjne, jeżeli chodzi o obciążenia składkowe, bo przez pierwsze 6 miesięcy mamy przecież program ulgi na start, gdzie finansujemy tylko jako przedsiębiorcy składkę zdrowotną, a potem po 6 miesiącach mamy ten niższy ZUS, więc to jest bardzo dobre rozwiązanie dla nowych przedsiębiorców, którzy wiadomo nie od razu mają zyski, jakich oczekiwali. Czasami to są miesiące, a czasami nawet lata, kiedy wypracowują zyski takie satysfakcjonujące, więc te preferencyjne obciążenia, które jednak są niższe niż w przypadku już wieloletnich biznesów, są na pewno dobrym rozwiązaniem.
0: Dokładne zasady naboru i wymagania dotyczące wniosków warto sprawdzić bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy. W tym przypadku czas na złożenie dokumentów będzie niewiele. Nabór potrwa tylko 3 dni, od 12 do 14 października. Wyjątkowi ludzie, ważne projekty i osiągnięcia, które mają znaczenie dla całego regionu. W Toruniu po raz 26 wręczono Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wśród wyróżnionych nie zabrakło przedstawicieli Włocławka. Miasto doceniono za projekt skierowany do mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2: W kategorii projekty unijne zdobyliśmy też wyróżnienie za projekt bardzo ważny. Projekt Pokonaj Kryzys. To jest projekt społeczny, realizowany ze środków unijnych, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku. Projekt adresowany do osób zagrożonych kryzysem bezdomności. Wsparcie bardzo szerokie i myślę, że to jest też taki dowód, to wyróżnienie jest dowód na to, że jako samorząd sięgamy po środki unijne, również nie tylko w zakresie inwestycji, one są bardzo ważne, ale też te nasze działania w tym kierunku są wielokierunkowe. Dlatego wieloaspektowe, bo z jednej strony inwestycje, posięgamy pieniądze po to, żeby jakby ten Włocławek był piękniejszy, ale też, żeby był szczęśliwszy i zdrowszy, dlatego też projekty unijne właśnie adresowane do osób, które potrzebują takiego wsparcia, projekty społeczne i stąd też cieszę się, że mogłam też z moim zespołem z MOPR-u też odbierać tą zasłużoną dla zespołu nagrodę, wyróżnienie, bo cała praca samorządu i nie tylko, to jest praca zespołowa. To nie jest jeden lider, jeden solista.

0: ale wszystkie osoby, które pracują na to, przygotowują projekty, realizują tak, żeby odbiorcy, beneficjenci byli zaopiekowani.
1: To jednak nie jedyny wrocławski akcent gali. Wśród wyróżnionych znalazły się także osoby i firmy z miasta. Renex Electronics Education Center doceniono za specjalistyczne szkolenia i egzaminy z montażu elektroniki wykorzystywanej w zastosowaniach kosmicznych. W kategorii edukacja wyróżniono nauczyciela Macieja Rakowskiego za działania na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych i wykorzystywania nowych technologii w edukacji. Jest też akcent związany z kujawskim mleczarstwem. Jadwiga Gapińska, zastępca prezesa Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej we Wrocławku, została wyróżniona za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju mleczarstwa na Kujawie.
2: Jest z nami dziś świat nauki, nauczycieli, edukatorów, wychowawców. Są ludzie, którzy na co dzień pomagają drugiemu człowiekowi pomagać, kiedy ten jest w niedostatku, potrzebuje wsparcia. Robią to charytatywnie, często anonimowo. Są wśród nas politycy, są wśród nas społecznicy, ale są i wśród nas przedsiębiorcy, rolnicy, ludzie, którzy na co dzień swoją ciężką pracą, pomysłowością wykuwają nie tylko dobrobyt dla siebie, gwarantując sobie dobre życie, satysfakcję z tego, co robią, ale dzielą się z nami, z wszystkimi swoimi osiągnięciami.
1: Wyróżnienie specjalne otrzymała Akademia Muzyczna w Bydgoszczy za nowy kampus uczelni. Za nami ważny dzień dla studentów pierwszego roku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku. W auli przy ulicy Energetyków odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2026-2027. Podpisano również bardzo ważne dla uczelni porozumienie.
3: Oficjalnie startujemy, rozpoczynamy rok akademicki 2026-2027. W tym roku w nasze szeregi łącznie ze studentami obcokrajowcami, słuchaczami studiów podyplomowych wstępuje 700 osób. I tak, i ważny dzień dzisiaj też dla całej uczelni z tego względu, że dopiliśmy... Właściwie uroczyście podpiszemy porozumienie z Orlen Synthos Green Energy, porozumienie dotyczące kształcenia kadr wymaganych dla funkcjonowania przyszłego zakładu SMR w Wrocławku.
4: Co w praktyce będzie się działo w związku z tym na uczelni, jakie zajdą zmiany?
3: Trzeba sobie zdać sprawę z tego, po pierwsze, że Polska bardzo potrzebuje przedsiębiorstw, które produkują energię. Jest to niezmiernie ważne dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa wszystkich obywateli. Druga sprawa to jest bardzo ważna rzecz, iż każda osoba, która pracuje przy energii atomowej, musi mieć specjalne certyfikaty. Są to certyfikaty i krajowe, i międzynarodowe, więc musimy przygotować odpowiednie programy studiów o odpowiednie specjalności, aby takie kadry kształcić. Przy współpracy z OSG mamy już wstępnie wyznaczone ścieżki, w jaki sposób to robić. Na pierwszym etapie musimy wyszkolić przede wszystkim naszą kadrę, żeby ustalać programy studiów i kształcić pod tym kierunkiem studentów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku nasze programy studiów będą już zawierały odpowiednie postanowienia dotyczące całego cyklu kształcenia przyszłych kadr, które cóż, są niezbędne.
4: Możemy więc powiedzieć, podsumowując, że pan nie stoi w miejscu, pan cały czas się rozwija.
3: Przyznajmy sobie szczerze, jest to bardzo duże wyzwanie, bo mówimy tutaj o certyfikatach Międzynarodowej Agencji Atomistyki, o szkoleniach w ośrodkach zagranicznych. Mówimy tutaj o bardzo dużej modyfikacji także programu studiów, ale także mówimy tutaj o bardzo dobrej przyszłości, tak, bo praca w energetyce i wysokiej jakości certyfikaty wiążą się także z dobrymi zarobkami. Więc mam nadzieję, oczywiście finał tej sprawy to będzie dopiero za 5 lat, tak, bo cykl kształcenia studiów inżynierskich to jest 3,5 roku, zanim te programy uruchomimy, ale mam nadzieję, że będzie synchronizacja także z oddaniem modułów SMR tutaj we Wrocławku.
1: Misją Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku jest kształcenie praktyczne na wysokim poziomie, dające absolwentom wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej lub dalszego rozwoju zawodowego. Misją uczelni jest również prowadzenie prac naukowych i rozwojowych o znaczeniu regionalnym, a także uczestnictwo w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i kraju. Studenci pierwszego roku podkreślali, że zdecydowali się na naukę w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z uwagi na jej bogate zaplecze dydaktyczne, kadrę oraz, co również jest bardzo istotne, położenie uczelni.
5: Zdecydowanie na pewno to, że jest blisko obok mojego miejsca zamieszkania, a kierunek administracja trochę wiąże się z moją pasją. Bardzo lubię szukać swoich przodków, a to na pewno w jakiś sposób pomoże mi rozwinąć dalej te pasje. Na pewno jak spojrzymy na sam budynek czy lokalizację budynku, jest w bardzo dogodnym miejscu. Samo miejsce jest komfortowe, nowoczesne, co sugeruje, że jednocześnie może i te studia są bardzo dobrym wyborem.
6: Składałem tutaj do pansów, ponieważ mam blisko No i też wszystko jest na miejscu, więc nie trzeba nigdzie specjalnie jeździć.
4: Zapytam cię o tą robotykę. Dlaczego robotyka? Co cię w niej fascynuje?

0: Co chcesz po niej robić?
1: Ogółem mnie ciekawi, jak to się w ogóle buduje, jak to w ogóle funkcjonuje. No i też chciałbym rozwinąć swoje umiejętności w tym kierunku.
0: Robotyka. Domyślam się, że zasięgnąłeś też języka i wiesz, jak wyglądają pracownie dydaktyczne dotyczące właśnie tego przedmiotu w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Co zrobiło na tobie największe wrażenie? Co cię zaciekawiło? Co cię zainteresowało?
1: No to najbardziej mnie zaciekawił sposób nauczania. No i wygoda właśnie, że to nie trzeba być na każdym właściwie wykładzie.
2: Pierwsze dni października to dla studentów pierwszego roku czas przestawienia się na naukę w uczelni, która funkcjonuje zupełnie inaczej niż szkoła średnia. Przed nimi pierwsze kolokwia, a następnie egzaminy. To również czas zdobywania nowych doświadczeń i wiedzy, a także nawiązywania nowych przyjaźni. Wracamy do sprawy, która wstrząsnęła Włocławkiem w czerwcu. Do zdarzenia doszło w bloku przy ulicy Wiejskiej. Służby otrzymały zgłoszenie, że z 11 piętra wieżowca wypadła mała dziewczynka. Na osiedle Południe skierowali się policjanci, strażacy oraz zespoły ratownictwa medycznego. Na miejsce zadysponowano również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Pięciolatka została przetransportowana do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka była pod opieką matki. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że Wiktoria D. spała. Według relacji świadków po upadku dziecko miało spaść na gęste krzewy rosnące bezpośrednio pod blokiem. Prokuratura prowadząca sprawę skierowała do sądu rejonowego akt oskarżenia.
3: Prokuratura zakończyła czynności w tej sprawie. 25 września bieżącego roku został skierowany do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko podejrzanej Wiktorii D. Przypomnijmy, została ona oskarżona o to, że naraziła małoletnią na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku czego doszło do tego, że małoletnia Zosia wypadła z okna z 11 piętra i doznała obrażeń ciała, ciężkich obrażeń ciała w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Ponadto Wiktorii D. został postawiony zarzut posiadania substancji odurzających. W tym przypadku przyjęliśmy wypadek mniejszej wagi. Wiktoria D. ma aktywny dozór policji, czyli środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym. Dozór policji połączony z zakazem opuszczania kraju i zakazem zbliżania się do matki, swojej matki, czyli babci małoletniej.
2: Wiktorii D. grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
0: Nigeria to państwo położone w Afryce Zachodniej o powierzchni trzykrotnie większej niż Polska. Jest najludniejszym krajem Afryki. Liczy około 242 milionów mieszkańców. 1 października Nigeria obchodzi Święto Niepodległości. W Polsce funkcjonuje silna diaspora nigeryjska. Jeden z członków jej zarządu jest Emanuel Kalejaye, włocławski ginekolog. Z okazji Święta Niepodległości w Warszawie odbyło się Forum Gospodarcze, Inwestycji i Rozwoju Diaspory Nigeryjsko-Polskiej.
4: With this forum we are bringing people together, businesses, investors and people that want to know more about Nigeria.
2: Celem tego forum jest zgromadzenie w jednym miejscu ludzi, przedstawicieli biznesu, inwestorów oraz osób, które chcą dowiedzieć się więcej o Nigerii i relacjach nigeryjsko-polskich. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której możemy się spotkać i rozmawiać w bardziej biznesowej atmosferze. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się sektorem fintech, a także osoby z dużym doświadczeniem dyplomatycznym. Zapowiada się więc naprawdę wyjątkowe spotkanie, podczas którego będziemy mogli lepiej poznać dwustronne relacje między Nigerią a Polską, które trwają już ponad 60 lat. Chcemy połączyć wszystkie te doświadczenia i zastanowić się, co możemy zrobić oraz w jaki sposób możemy sprawić, aby ta współpraca była trwała i rozwijała się przez kolejne lata. Dzisiaj będzie z nami również ambasada Nigerii. Swoich przedstawicieli będzie miała także Nigeryjska Organizacja Diaspory w Polsce. Będzie również Popowski Advisory Group wraz z partnerem zarządzającym firmy, panem Zbigniewem Popowskim. Mamy także ekspertów w dziedzinie kultury i moderatorów, takich jak dr Malwina Bakalarska. Jest z nami również inżynier Sadik Musa, który przyjechał aż z Poznania, aby podzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi życia w Polsce i opowiedzieć, jak wygląda życie tutaj z jego perspektywy. Przedstawiciele środowiska biznesowego podzielą się z nami doświadczeniem zdobywanym przez ponad 50 lat. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się modą i rozrywką. Nie możemy też zapomnieć o studentach, ponieważ obecnie znaczna część obcokrajowców mieszkających w Polsce to właśnie studenci. Oni również przynoszą tutaj swoje pomysły i będą mogli podzielić się nimi ze wszystkimi uczestnikami. Czeka nas także wspaniałe jedzenie. Będziemy delektować się nigeryjskim ryżem jollof oraz innymi pysznymi potrawami. Będzie również wyjątkowa okazja do networkingu i nawiązywania kontaktów z innymi uczestnikami.
0: Podczas forum odczytano list jej ekscelencji Priscilli Awaki, ambasador Republiki Nigerii w Polsce.
5: This is conveyed around the team. building Nigeria together.

0: harness in diaspora expertise, strategic partnership, and sustainable development, just like you can see there. We meet at a particularly meaningful moment for Nigeria.
1: Forum odbywa się pod hasłem Wspólnie budujemy Nigerię i pielęgnujemy wiedzę oraz doświadczenie diaspory, strategiczne partnerstwo.

0: niepodległości. Jest to okazja do refleksji nad naszą drogą jako narodu oraz do ponownego potwierdzenia naszego zaangażowania w budowaniu silniejszej, bardziej zamożnej i zrównoważonej Nigerii. Dla mnie osobiście ta uroczystość ma dodatkowe znaczenie. Przybyłem do Polski zaledwie około miesiąc temu. 28 września 2026 roku złożyłem list uwierzytelniający prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego określam tę okazję mianem podwójnego święta i podwójnej uroczystości. Jest to dla mnie czas podwójnej radości. Obchody rocznicy niepodległości Nigerii zbiegają się bowiem z rozpoczęciem mojej misji dyplomatycznej w tym pięknym i przyjaznym kraju. Ten zbieg okoliczności przypomina nam, że dyplomacja nie polega wyłącznie na uroczystościach i wywieszaniu flag.
1: This coincidence reminds us that diplomacy is not merely about ceremonies and flying flags. It is about building bridges, strengthening relationships, and creating opportunities for our peoples. Today, therefore,
0: dyplomacja polega na budowaniu mostów, wzmacnianiu relacji i tworzeniu możliwości dla naszych narodów. Dlatego właśnie jesteśmy tutaj dzisiaj, aby zastanowić się, co Nigeryjczycy i Polacy mogą wspólnie zbudować. Diaspora jako partner na rzecz rozwoju. Panie i panowie, nigeryjska diaspora stanowi jeden z największych atutów naszego kraju, zarówno pod względem kapitału ludzkiego, jak i międzynarodowej sieci kontaktów. W całej Europie i na świecie Nigeryjczycy wyróżniają się jako przedsiębiorcy, naukowcy, pracownicy służby zdrowia, inżynierowie, eksperci technologiczni, inwestorzy oraz liderzy lokalnych społeczności. Ich wkładu w rozwój Nigerii nie należy mierzyć wyłącznie wartością przekazów pieniężnych wysyłanych do kraju. Jeszcze większe możliwości tkwią w transferze wiedzy, inwestycjach, innowacjach, mentoringu, technologii oraz partnerstwach strategicznych.
1: Investment, innovation, mentorship, technology and strategic partnerships.
2: W centrum Warszawy znajduje się pomnik jedynego czarnoskórego powstańca warszawskiego, Augusta Agboola Browna. Ali, bo tak był nazywany, przyszedł na świat w Lagos w Nigerii. Przeniósł się do Polski, gdzie był znanym muzykiem jazzowym. W 1944 roku stanął wraz ze swoimi polskimi przyjaciółmi do walki z Niemcami.
0: Kiedy organizowaliśmy obchody 1 sierpnia, pan Dubier, dyrektor Fundacji Wolność i Pokój, wraz ze swoimi współpracownikami był organizatorem przedsięwzięcia, dzięki któremu w Warszawie, w samym centrum miasta, został ustawiony pomnik Augusta Agboola Browna. Czy możecie sobie wyobrazić, że mamy bohatera, którego pomnik znajduje się w samym centrum Warszawy? Chciałbym podziękować dyrektorowi oraz jego współpracownikom za wykonanie tej wspaniałej pracy na rzecz naszej społeczności.
2: Diaspora nigeryjska w Polsce pełni kluczową rolę jako główny pomost społeczno-gospodarczy i kulturowy pomiędzy dwoma krajami, stanowiąc zarazem jedną z najbardziej dynamicznych, najlepiej zorganizowanych społeczności pochodzenia afrykańskiego nad Wisłą.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Witam Państwa. A naszym gościem jest pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Przed nami sezon jesienno-zimowy, a więc czas, kiedy szaleją infekcje, kiedy łatwo o grypę. Dlatego takim kluczowym tematem w tym czasie jest temat odporności organizmu. Zacznijmy od tego, czym jest odporność.
1: Odporność to zdolność naszego organizmu do walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi, takimi właśnie jak wirusy, grzyby czy bakterie. Możemy ją podzielić na odporność wrodzoną i odporność nabytą. Wrodzona to ta, którą otrzymujemy w życiu płodowym, z którą się rodzimy, a nabyta to ta, którą nabywamy przez całe nasze życie, przez kontakt z patogenami. No, organizm ma taką właściwość, że może zapamiętywać te patogeny i później łatwiej je rozpoznawać i łatwiej je zwalczać. Za odporność w naszym organizmie odpowiada układ immunologiczny.
0: Czyli układ odpornościowy. I właśnie, jak działa ten nasz układ odpornościowy?
1: To jest bardzo skomplikowana maszyna, dlatego że w skład tego układu wchodzi bardzo wiele narządów, takich jak wątroba, śledziona, węzły chłonne, grasica, ale jest też ściśle powiązany z innymi układami, z układem nerwowym, pokarmowym, z układem krążenia, a także tutaj w odporności biorą również udział błony śluzowe i skóra. Każdy z tych trybików właśnie musi działać należycie, żeby dawać pełną odporność
0: organizmowi. Żeby całość funkcjonowała bez zakłóceń.
1: Dokładnie.
0: Tak. A dlaczego jesienią odporność spada? Dlaczego wówczas ten organizm jest słabszy? Ten system odpornościowy nie funkcjonuje tak na 100%. No i jak to rozpoznać? Jakie są te pierwsze objawy, że z naszą odpornością jest coś nie tak, że szwankuje?
1: Jesień w Polsce to piękna pora roku. Niestety dla organizmu to lekki szok.
0: Trudna, tak.
1: Trudny czas, dlatego że po pierwsze dni robią się coraz krótsze. A krótsze dni powodują, że mamy mniej słońca, czyli ta synteza witaminy D3 praktycznie spada do zera. Oprócz tego również jakby bardzo szybko następują wahania temperatur, czyli rano zimno, po południu ciepło. Zdarza się, że ubierzemy się ciepło, to się przegrzejemy. Ubierzemy się zbyt lekko, zmarzniemy, a to oczywiście może powodować, że zachorujemy.
0: Łatwo przeziębienie.
1: Łatwo, tak, bardzo łatwo. Oprócz tego również jesienią rozpoczyna się szkoła, czyli dzieci wracają do szkoły, dorośli do pracy, po urlopach. Ta intensywniej żyją, szybciej, no i oczywiście częściej przebywają w tych dużych skupiskach ludzkich, gdzie właśnie
0: łatwiej
1: jest.
0: O przenoszenie
1: Tak,
0: tych
1: dokładnie.
0: wirusów, tak, bakterii.
1: Częściej przebywamy w zamkniętych pomieszczeniach, co też nie sprzyja niestety jakby odporności naszej. Także tych czynników jest naprawdę dużo i one mogą właśnie powodować spadek tej naszej odporności. Jak ona się, ten spadek może się objawiać? No
0: tak.
1: Oczywiście nie od razu to jest tak, że będziemy chorować, bo organizm najpierw wszystkie siły, całą energię będzie skupiał

0: na tym, żeby do tej choroby nie doszło. Czyli początkowe takie objawy, no to oczywiście senność, znużenie, takie przesilenie. Jesteśmy mniej odporni na infekcje. Te infekcje mogą się właśnie przeciągać. Oprócz tego również na skórze mogą pojawić się jakieś trudno gojące rany. Może nam wystąpić opryszczka na wardze czy też w nosie. I te wszystkie sygnały są takie niepokojące. Jeżeli któryś z nich wystąpi, no to warto się nad tym pochylić i sprawdzić, co się dzieje, czy to nie ma jakiegoś głębszego dna w tym po prostu.
1: No właśnie, jak zwiększyć odporność organizmu i kiedy powinniśmy zacząć nad tą odpornością pracować? Kiedy zacząć to robić?
0: Na
1: Czy może przez cały
0: odpornością to
1: rok?
0: cały rok musimy właśnie pracować, dlatego że to nie jest tak, że zaczniemy, a za 2, 3 dni czy za tydzień już będziemy odporni. To jest proces i ten proces praktycznie trwa w naszym organizmie przez cały rok, więc jesienią oczywiście może być wzmożony, ale dbajmy o odporność przez cały rok.
1: Co robić?
0: No, główne zasady to oczywiście, że tak powiem, styl życia bardzo
1: Więc do
0: spokojny,
1: naturalnych metod
0: stabilny.
1: już przechodzimy, tak?
0: Nie, chodzi mi o to, żebyśmy właśnie się wysypiali tyle, ile należy, czyli 7-8 godzin dziennie, w pomieszczeniu zaciemnionym, oczywiście bez telewizora, bez muzyki.
1: Właśnie to zaciemnienie jest niezwykle ważne dla dobrego, zdrowego, głębokiego snu.
0: Tak, ponieważ wtedy właśnie wytwarza się melatonina, czyli ten
1: Tak,
0: hormon snu,
1: snu.
0: który nam pozwala i bardzo, w sposób odpowiedni regenerować
1: Tak.
0: organizm. No, oprócz tego oczywiście aktywność fizyczna, czyli nie mówię tutaj o jakichś sportach, ale pół
1: Wyczynowych.
0: godziny, tak, ale pół godziny dziennie spędzone na dworzu, spacer, rower, to pobudza układ krążenia, czyli też układ odpornościowy. No i unikajmy stresu, na ile się
1: A jak to
0: oczywiście to w
1: zrobić?
0: życiu się. No, na przykład joga. To jest bardzo dobry sposób na
1: Też nie dla wszystkich.
0: niwelowanie stresu. Zachowajmy właśnie tą równowagę między pracą a
1: Odpoczynkiem,
0: odpoczynkiem.
1: relaksem.
0: Tak, dokładnie. No i oczywiście zdrowa, zbilansowana dieta. To jest bardzo ważne.
1: I co ta dieta powinna zawierać? Owoce, warzywa, oczywiście, mniej mięsa.
0: Dieta zbilansowana oczywiście powinna zawierać wszystkiego po troszku, ale
1: No
0: no
1: taki złoty
0: przede
1: środek, jak
0: tak,
1: w każdym aspekcie życia.
0: ale oczywiście no to przede wszystkim właśnie warzywa, owoce, ryby, pieczywo pełnoziarniste, nabiał, mięso po trosze też, ale oczywiście no mięso, że tak powiem, bardziej gotowane niż przetworzone. Jeśli chodzi o owoce i warzywa, no to głównie warzywa strączkowe. One mają bardzo dużo błonnika, który to właśnie błonnik, że tak powiem, jest pożywieniem dla naszej flory bakteryjnej
1: Tak.
0: żołądkowej, gdzie znajduje się właśnie najwięcej komórek odpornościowych. Oprócz tego owoce cytrusowe, czyli te owoce, które mają dużo witaminy C,
1: Tak.
0: aczkolwiek jeszcze więcej witaminy
1: Na
0: C
1: paprykę?
0: i natka pietruszki.
1: Właśnie. A poza tym wapń, więc dla pań szczególnie istotna jest ta natka
0: Dokładnie.
1: pietruszki.
0: Tak.
1: Jedzmy natkę, drogie panie.
0: Tak. Oprócz tego również no, czosnek i cebula, czyli te naturalne antybiotyki. Także ryby, o których już wspominałam, czyli ryby, które zawierają dużo kwasów omega, które też mają doskonały wpływ na nasz układ odpornościowy, ale także na pracę mózgu. Oprócz tego wszystkie przetwory mleczne, zwykłe, czyli zwykły nabiał, ale także przetwory fermentowanego mleka.
1: Przede
0: Przede
1: wszystkim.
0: wszystkim, czyli kefiry, jogurty, które mają naturalne probiotyki. Naturalne probiotyki znajdują się również w kiszonkach, czyli zakwas buraczany, kiszone
1: Kapusta,
0: kapusta, kiszone
1: ogórki.
0: ogórki. No i nie zapominajmy o wodzie. Woda jest bardzo ważna, ponieważ woda powoduje, że nasz organizm ma odpowiednie nawilżenie, czyli odpowiednio są nawilżone nasze błony śluzowe, nasza skóra, które są pierwszą barierą właśnie kontaktu tych wszystkich patogenów z naszym organizmem.
1: Pierwsza.

0: bariera, którą pokonują. Albo,
1: albo
0: nie,
1: nie.
0: albo nie, to zależy od nas.
1: Tak.
0: A leki, suplementy, którymi możemy się wspierać? Oczywiście mówimy ogólnie, tak to.
1: Tak, leki i suplementy, którymi jesienią właśnie możemy się wspierać, to są preparaty właśnie, które zawierają przede wszystkim witaminę D. Ponieważ właśnie tak jak już wspomniałam, w naszym klimacie my jednak mało otrzymujemy tej witaminy D ze słońcem. Są badania, które mówią, że nasza populacja w 70% ma niedobór tej witaminy.
0: Suplementuje przez cały rok.
1: Bardzo dobrze, oczywiście. No, powinno się nawet przez cały rok, ponieważ nawet latem ta witamina przenika przez naszą skórę tylko tą odsłoniętą. A często jest tak, że chodzimy, mamy ubrania, rękawy, więc ta powierzchnia wystawiona, że tak powiem, na promienie słoneczne jest bardzo mała i za mała. Poza tym nasz organizm nie umie magazynować witaminy D. Czyli w momencie, kiedy nie ma tego słońca, nie ma po prostu tej witaminy w naszym organizmie. Oprócz tego, no, witamina C. Witamina C, która uszczelnia naczynia krwionośne, a poza tym również ma duży udział w produkcji kolagenu. Jeżeli mówimy tu o kobietach, to właśnie też wspomnijmy, że kolagen jest dla nas też ważny, to już poza układem odpornościowym, ale także wpływa na układ odpornościowy. I dawka tej witaminy powinna, tutaj też wspomnę, to jest dzienna dawka około 100 mg. Ponieważ na rynku występują preparaty z dużo większą dawką tej witaminy, nawet do 1000 czy nawet do 2000, ale takie dawki stosujmy już w okresie infekcji. Jeżeli chcemy to stosować tylko profilaktycznie, to stosujmy dawkę około 100 mg. Oprócz tego witamina A. Witamina A, która bierze udział w procesach gojenia skóry, czyli jak już wspomnieliśmy, tej pierwszej bariery ochronnej. Witamina E, która opóźnia procesy starzenia skóry.
0: Więc podwójna korzyść.
1: Tu właśnie również też, tak,
0: tak,
1: dokładnie.
0: Szczególnie dla płci.
1: Tak.
0: Naszej.
1: No my może bardziej na to zwracamy uwagę, mężczyźni troszkę mniej. Oprócz tego stosujmy również cynk i selen, które stanowią jakby pożywienie dla komórek odpornościowych. Magnez, który powoduje, że właśnie lepiej się wysypiamy.
0: Właśnie stosujemy go wieczorem, prawda? Magnez.
1: Tak, tak. Magnez jest, znaczy no, konkretnie pory magnezu nie ma, ale rzeczywiście wieczór byłby lepszą porą. Dlatego, że właśnie on bardzo dobrze wpływa na procesy snu, a także właśnie na cały układ nerwowy. A tak jak już wspomnieliśmy, układ odpornościowy jest bardzo zależny od układu nerwowego. Wszystkie witaminy z grupy B, czyli B6, B12, czy też kwas foliowy, no bo one są też ściśle powiązane z układem nerwowym i z układem odpornościowym. Oprócz tego również probiotyki, wiadomo, czyli najczęściej stosujemy szczepy Lactobacillus i Bifidobacterium i one są jakby, no, wspomagają tą pracę naszych jelit, naszego żołądka, tą mikrobią, gdzie jak już w innych programach też wspominaliśmy, około 70% naszej odporności właśnie zlokalizowane jest w jelitach. No i jeszcze preparaty, które zawierają takie naturalne, że tak powiem, składniki, czyli aloes, oprócz tego jeżówka purpurowa, czyli echinacea, maliny, bezczarny, preparaty zawierające czosnek. To wszystko można właśnie stosować jesienią. Te preparaty w aptekach występują jako pojedyncze składniki, ale też można je zakupić jako takie preparaty wieloskładnikowe, czyli w jednej tabletce czy w jednej kapsułce możemy zgrupować wiele więcej tych składników.
0: Taka multiwitamina.
1: Taka multiwitamina, multiminerały, to wszystko właśnie można kupić w jednym. Należy jednak pamiętać, żeby nie tak bezkrytycznie do tego nie podchodzić,
0: no
1: czyli
0: właśnie.
1: Nie kupować kilku tych preparatów, dlatego że mogą
0: dublować
1: się te dawki. No a wiadomo, że przedawkowanie również

0: czy nie
1: Skąd?
0: jest jakoś bardzo wskazane, znaczy no może powodować skutki uboczne.
1: Więc witaminy, minerały również można
0: Jak
1: przedawkować.
0: najbardziej, oczywiście.
1: I na koniec powiedzmy o szczepieniach przeciwko grypie. Czy się szczepić? Kiedy się szczepić? I dlaczego się szczepić?
0: Znaczy w naszym klimacie ten okres jakby grypowy, epidemii grypy przypada od października do maja. Jest dosyć długi, ale takie, że tak powiem, spektrum tego wypada na miesiące od stycznia do marca. Najlepszy czas na szczepienie przeciw grypie to jest czas koniec września i cały październik. Dlatego, że trzeba uwzględnić tutaj ten fakt, że szczepienie nie działa od razu po podaniu. Organizm musi wytworzyć sobie te przeciwciała, dlatego około 2-3 tygodni potrzebuje na wytworzenie tych przeciwciał, które będą zwalczać grypę. Szczepienie jest jednoroczne, czyli musimy je powtarzać
1: Powtarzać.
0: co roku, dlatego że te wirusy grypowe, one
1: Mutują,
0: mutują, tak.
1: zmieniają
0: I
1: się.
0: co roku ten
1: Tak,
0: skład szczepionki
1: jest
0: również
1: inny.
0: się zmienia. Szczepić powinni się, że tak powiem, ja uważam, że wszyscy, ale ta
1: Już to
0: grupa,
1: zrobiłam.
0: tak, ale ta grupa ryzyka to przede wszystkim osoby starsze, które mają też dodatkowe inne schorzenia. Dzieci, no, które wiadomo przebywają w przedszkolach, w
1: Skupiskach,
0: szkołach, czyli w tych
1: tak.
0: dużych skupiskach. No i oczywiście właśnie wszyscy, którzy przebywają w ogóle w dużych skupiskach, pracują tam, gdzie jest dużo ludzi, a także osoby, które mają choroby wrodzone, czy też jakieś choroby nabyte, takie jak cukrzyca, gdzie ta odporność oczywiście spada. Dlatego szczepmy się, ponieważ po szczepieniu to nie znaczy, że zaszczepimy się i nie będziemy chorować na grypę. Na tą grypę możemy zachorować, ale przebieg tej choroby będzie dużo łagodniejszy, no i nie doprowadzi do powikłań
1: No właśnie,
0: pochorobowych.
1: powikłania po grypie są bardzo, bardzo
0: No, często,
1: nieprzyjemne.
0: ona bardzo często lubi uszkadzać mięsień
1: Serce,
0: sercowy,
1: tak,
0: niestety.
1: właśnie. Tak więc zadbajmy o siebie, proszę Państwa. Dbajmy o odporność, zaszczepmy się przeciwko grypie, a wszystko po to, żeby zdrowie służyło nam jak najlepiej, jak najdłużej. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: To może być ostatnia w tym roku szansa dla osób bezrobotnych, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku uruchamia nabór na bezzwrotne środki na start firmy. Wnioski będzie można składać od 12 do 14 października.
1: Aplikować mogą osoby, które są u nas zarejestrowane jako osoby bezrobotne, czyli to nie może być ktoś, kto aktualnie pracuje czy posiada jakieś świadczenia. Trzeba mieć status osoby bezrobotnej i oczekujemy od kandydatów, że ten pomysł na biznes, który nam zaprezentują w swoim takim biznesplanie, będzie powiązany z ich doświadczeniem zawodowym albo z kwalifikacjami. W tym roku, w związku z ograniczonymi środkami, jakie mamy na ten program, oczekujemy, żeby nasi kandydaci posiadali chociaż roczne doświadczenie w tym kierunku, w jakim zamierzają otworzyć biznes.
0: Na rozpoczęcie firmy można otrzymać do 30 tysięcy złotych. Pieniądze mogą zostać przeznaczone m.in. na zakup sprzętu, materiałów czy narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności. Część środków można również wykorzystać na najem czy reklamę.
1: Te zakupy mogą być różne. Niektórzy kupują sprzęt do dalszej odsprzedaży, niektórzy kupują jakieś materiały, których używają podczas działalności, jakieś narzędzia pracy, prawda? Można przeznaczyć część na najem, na reklamę, więc jakby ten katalog wydatków jest szeroki. Warunkiem tego, żeby ta kwota była bezzwrotna, jest prowadzenie firmy przez 12 miesięcy. Warto wiedzieć, że te 12 miesięcy w przypadku osób, których to jest pierwszy biznes w życiu, jest preferencyjne, jeżeli chodzi o obciążenia składkowe, bo przez pierwsze 6 miesięcy mamy przecież program ulgi na start, gdzie finansujemy tylko jako przedsiębiorcy składkę zdrowotną, a potem po 6 miesiącach mamy ten niższy ZUS, więc to jest bardzo dobre rozwiązanie dla nowych przedsiębiorców, którzy wiadomo nie od razu mają zyski, jakich oczekiwali. Czasami to są miesiące, a czasami nawet lata, kiedy wypracowują zyski takie satysfakcjonujące, więc te preferencyjne obciążenia, które jednak są niższe niż w przypadku już wieloletnich biznesów, są na pewno dobrym rozwiązaniem.
0: Dokładne zasady naboru i wymagania dotyczące wniosków warto sprawdzić bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy. W tym przypadku czas na złożenie dokumentów będzie niewiele. Nabór potrwa tylko 3 dni, od 12 do 14 października. Wyjątkowi ludzie, ważne projekty i osiągnięcia, które mają znaczenie dla całego regionu. W Toruniu po raz 26 wręczono nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród wyróżnionych nie zabrakło przedstawicieli Włocławka. Miasto doceniono za projekt skierowany do mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2: W kategorii projekty unijne zdobyliśmy też wyróżnienie za projekt bardzo ważny. Projekt Pokonaj Kryzys. To jest projekt społeczny, realizowany ze środków unijnych, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku. Projekt adresowany do osób zagrożonych kryzysem bezdomności. Wsparcie bardzo szerokie.

0: i myślę, że to jest też taki dowód, to wyróżnienie jest dowód na to, że jako samorząd sięgamy po środki unijne, również nie tylko w zakresie inwestycji, one są bardzo ważne, ale też te nasze działania w tym kierunku no, są wielokierunkowe, dlatego wieloaspektowe, bo z jednej strony inwestycje, posięgamy pieniądze po to, żeby jakby ten włosowek był piękniejszy, ale też, żeby był szczęśliwszy i zdrowszy, dlatego też projekty unijne właśnie adresowane do osób, które potrzebują takiego wsparcia, projekty społeczne i stąd też cieszę się, że mogłam też z moim zespołem z MOPR-u też odbierać tą zasłużoną dla zespołu nagrodę, wyróżnienie, bo cała praca samorządu i nie tylko, to jest praca zespołowa. To nie jest jeden lider, jeden solista, ale wszystkie osoby, które pracują na to, przygotowują projekty, realizują tak, żeby odbiorcy, beneficjenci byli zaopiekowani.
1: To jednak nie jedyny włocławski akcent gali. Wśród wyróżnionych znalazły się także osoby i firmy z miasta. Renex Electronics Education Center doceniono za specjalistyczne szkolenia i egzaminy z montażu elektroniki wykorzystywanej w zastosowaniach kosmicznych. W kategorii edukacja wyróżniono nauczyciela Macieja Rakowskiego za działania na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych i wykorzystywania nowych technologii w edukacji. Jest też akcent związany z kujawskim mleczarstwem. Jadwiga Gapińska, zastępca prezesa Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej we Włocławku, została wyróżniona za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju mleczarstwa na Kujawach.
2: Jest z nami dziś świat nauki, nauczycieli, edukatorów, wychowawców. Są ludzie, którzy na co dzień pomagają drugiemu człowiekowi pomagać, kiedy ten jest w niedostatku, potrzebuje wsparcia. Robią to charytatywnie, często anonimowo. Są wśród nas politycy, są wśród nas społecznicy, ale są i wśród nas przedsiębiorcy, rolnicy, ludzie, którzy na co dzień swoją ciężką pracą, pomysłowością wykuwają nie tylko dobrobyt dla siebie, gwarantując sobie dobre życie, satysfakcję z tego, co robią, ale dzielą się z nami, z wszystkimi swoimi osiągnięciami.
1: Wyróżnienie specjalne otrzymała Akademia Muzyczna w Bydgoszczy za nowy kampus uczelni. Za nami ważny dzień dla studentów pierwszego roku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. W auli przy ulicy Energetyków odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2026-2027. Podpisano również bardzo ważne dla uczelni porozumienie.
3: Oficjalnie startujemy, rozpoczynamy rok akademicki 2026-2027. W tym roku w nasze szeregi, łącznie ze studentami obcokrajowcami, słuchaczami studiów podyplomowych, wstępuje 700 osób. I tak, i ważny dzień dzisiaj też dla całej uczelni z tego względu, że dopiliśmy właściwie uroczyście podpiszemy porozumienie z Orlen Synthos Green Energy, porozumienie dotyczące kształcenia kadr wymaganych dla funkcjonowania przyszłego zakładu SMR w Włocławku.
4: Co w praktyce będzie się działo w związku z tym na uczelni, jakie zajdą zmiany?
3: Trzeba sobie zdać sprawę z tego, po pierwsze, że Polska bardzo potrzebuje przedsiębiorstw, które produkują energię. Jest to niezmiernie ważne dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa wszystkich obywateli. Druga sprawa to jest bardzo ważna rzecz, iż każda osoba, która pracuje przy energii atomowej, musi mieć specjalne certyfikaty. Są to certyfikaty i krajowe, i międzynarodowe, więc musimy przygotować odpowiednie programy studiów o odpowiednie specjalności, aby takie kadry kształcić. Przy współpracy z OSG mamy już wstępnie wyznaczone ścieżki, w jaki sposób to robić. W pierwszym etapie musimy wyszkolić przede wszystkim naszą kadrę, żeby ustalać programy studiów i kształcić pod tym kierunkiem studentów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku nasze programy studiów będą już zawierały odpowiednie postanowienia dotyczące do całego cyklu kształcenia przyszłych kadr, które cóż, są niezbędne.
4: Możemy więc powiedzieć, podsumowując, że pan nie stoi w miejscu, pan cały czas się rozwija.
3: Przyznajmy sobie szczerze, jest to bardzo duże wyzwanie, bo mówimy tutaj o certyfikatach Międzynarodowej Agencji Atomistyki, o szkoleniach w ośrodkach zagranicznych. Mówimy tutaj o bardzo dużej modyfikacji także programu studiów, ale także mówimy tutaj o bardzo dobrej przyszłości, tak, bo praca w energetyce i wysokie jakości certyfikaty wiążą się także z dobrymi zarobkami. Więc mam nadzieję, oczywiście finał tej sprawy to będzie dopiero za 5 lat, tak, bo cykl kształcenia studiów inżynierskich to jest 3,5 roku, zanim te programy uruchomimy, ale mam nadzieję, że będzie synchronizacja także z oddaniem zdaniem, no modułów SMR tutaj we Wrocławku.

0: Misją Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku jest kształcenie praktyczne na wysokim poziomie, dające absolwentom wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej lub dalszego rozwoju zawodowego. Misją uczelni jest również prowadzenie prac naukowych i rozwojowych o znaczeniu regionalnym, a także uczestnictwo w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i kraju. Studenci pierwszego roku podkreślali, że zdecydowali się na naukę w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z uwagi na jej bogate zaplecze dydaktyczne, kadrę oraz, również jest bardzo istotne, położenie uczelni.
1: Zdecydowanie na pewno to, że jest blisko mojego miejsca zamieszkania, a kierunek administracja trochę wiąże się z moją pasją. Bardzo lubię szukać swoich przodków, a to na pewno w jakiś sposób pomoże mi rozwinąć dalej te pasje. Na pewno jak spojrzymy na sam budynek, czy lokalizację budynku, jest w bardzo dogodnym miejscu. Samo miejsce jest komfortowe, nowoczesne, co sugeruje, że jednocześnie może i te studia są bardzo dobrym wyborem.
2: Składałem tutaj do PANS-u, ponieważ mam blisko. No i też wszystko jest na miejscu, więc nie trzeba nigdzie specjalnie jeździć.
3: Zapytam cię o tą robotykę. Dlaczego robotyka? Co cię w niej fascynuje? Co chcesz po niej robić?
2: Ogółem mnie ciekawi, jak to się w ogóle buduje, jak to w ogóle funkcjonuje. No i też chciałbym rozwinąć swoje umiejętności w tym kierunku.
3: Robotyka. Domyślam się, że zasięgnąłeś też języka i wiesz, jak wyglądają pracownie dydaktyczne dotyczące właśnie tego przedmiotu w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Co zrobiło na tobie największe wrażenie? Co cię zaciekawiło? Co cię zainteresowało?
2: No to najbardziej mnie zaciekawił sposób nauczania. No i wygoda właśnie, że to nie trzeba być na każdym właściwie wykładzie.
0: Pierwsze dni października to dla studentów pierwszego roku czas przestawienia się na naukę w uczelni, która funkcjonuje zupełnie inaczej niż szkoła średnia. Przed nimi pierwsze kolokwia, a następnie egzaminy. To również czas zdobywania nowych doświadczeń i wiedzy, a także nawiązywania nowych przyjaźni. Wracamy do sprawy, która wstrząsnęła Włocławkiem w czerwcu. Do zdarzenia doszło w bloku przy ulicy Wiejskiej. Służby otrzymały zgłoszenie, że z 11 piętra wieżowca wypadła mała dziewczynka. Na osiedle Południe skierowali się policjanci, strażacy oraz zespoły ratownictwa medycznego. Na miejsce zadysponowano również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Pięciolatka została przetransportowana do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka była pod opieką matki. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że Wiktoria D. spała. Według relacji świadków po upadku dziecko miało spaść na gęste krzewy rosnące bezpośrednio pod blokiem. Prokuratura prowadząca sprawę skierowała do Sądu Rejonowego akt oskarżenia.
4: Prokuratura zakończyła czynności w tej sprawie. 25 września bieżącego roku został skierowany do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko podejrzanej Wiktorii D. Przypomnijmy, została ona oskarżona o to, że naraziła małoletnią na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku czego doszło do tego, że małoletnia Zosia wypadła z okna z 11 piętra i doznała obrażeń ciała, ciężkich obrażeń ciała w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Ponadto Wiktorii D. został postawiony zarzut posiadania substancji odurzających. W tym przypadku przyjęliśmy wypadek mniejszej wagi. Wiktoria D. ma aktywny dozór policji, czyli środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym. Dozór policji połączony z zakazem opuszczania kraju i zakazem zbliżania się do matki, swojej matki, czyli babci małoletniej.
0: Wiktorii D. grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
5: Nigeria to państwo położone w Afryce Zachodniej o powierzchni trzykrotnie większej niż Polska. Jest najludniejszym krajem Afryki. Liczy około 242 milionów mieszkańców. 1 października Nigeria obchodzi Święto Niepodległości. W Polsce funkcjonuje silna diaspora nigeryjska. Jeden z członków jej zarządu jest Emanuel Kaledżaje, włocławski ginekolog. Z okazji Święta Niepodległości w Warszawie odbyło się Forum Gospodarcze, Inwestycji i Rozwoju Diaspory Nigeryjsko-Polskiej.
6: With this forum we are bringing people together, businesses, investors and people that want to know more about Nigeria.
0: Celem tego forum jest zgromadzenie w jednym miejscu ludzi, przedstawicieli biznesu, inwestorów oraz osób, które chcą dowiedzieć się więcej o Nigerii i relacjach nigeryjsko-polskich. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której możemy się spotkać i rozmawiać w bardziej biznesowej atmosferze. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się sektorem fintech, a także osoby z dużym doświadczeniem dyplomatycznym. Zapowiada się więc naprawdę wyjątkowe spotkanie, podczas którego będziemy mogli lepiej poznać dwustronne relacje między Nigerią a Polską, które trwają już ponad 60 lat. Chcemy połączyć wszystkie te doświadczenia i zastanowić się, co możemy zrobić oraz w jaki sposób możemy sprawić, aby ta współpraca była trwała i rozwijała się przez kolejne lata. Dzisiaj będzie z nami również ambasada Nigerii. Swoich przedstawicieli będzie miała także Nigeryjska Organizacja Diaspory w Polsce. Będzie również Popowski Advisory Group wraz z partnerem zarządzającym firmy, panem Zbigniewem Popowskim. Mamy także ekspertów w dziedzinie kultury i

0: moderatorów, takich jak dr Malwina Bakalarska. Jest z nami również inżynier Sadiq Musa, który przyjechał aż z Poznania, aby podzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi życia w Polsce i opowiedzieć, jak wygląda życie tutaj z jego perspektywy. Przedstawiciele środowiska biznesowego podzielą się z nami doświadczeniem zdobywanym przez ponad 50 lat. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się modą i rozrywką. Nie możemy też zapomnieć o studentach, ponieważ obecnie znaczna część obcokrajowców mieszkających w Polsce to właśnie studenci. Oni również przynoszą tutaj swoje pomysły i będą mogli podzielić się nimi ze wszystkimi uczestnikami. Czeka nas także wspaniałe jedzenie. Będziemy delektować się nigeryjskim ryżem jollof oraz innymi pysznymi potrawami. Będzie również wyjątkowa okazja do networkingu i nawiązywania kontaktów z innymi uczestnikami.
1: Podczas forum odczytano list jej ekscelencji Prisili Awaki, ambasador Republiki Nigerii w Polsce.
2: This is conveyed around the team. Building Nigeria together, harnessing diaspora expertise, strategic partnership, and sustainable development, just like you can see there.
0: Forum odbywa się pod hasłem Wspólnie budujemy Nigerię i pielęgnujemy wiedzę oraz doświadczenie diaspory, strategiczne partnerstwo i zrównoważony rozwój, jak można zobaczyć na prezentowanym tutaj materiale. Spotykamy się w szczególnie ważnym dla Nigerii momencie, na obchodach 66. rocznicy uzyskania przez nasz kraj niepodległości. Jest to okazja do refleksji nad naszą drogą jako narodu oraz do ponownego potwierdzenia naszego zaangażowania w budowaniu silniejszej, bardziej zamożnej i zrównoważonej Nigerii. Dla mnie osobiście ta uroczystość ma dodatkowe znaczenie. Przybyłem do Polski zaledwie około miesiąc temu. 28 września 2026 roku złożyłem list uwierzytelniający prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego określam tę okazję mianem podwójnego święta i podwójnej uroczystości. Jest to dla mnie czas podwójnej radości. Obchody rocznicy niepodległości Nigerii zbiegają się bowiem z rozpoczęciem mojej misji dyplomatycznej w tym pięknym i przyjaznym kraju. Ten zbieg okoliczności przypomina nam, że dyplomacja nie polega wyłącznie na uroczystościach i wywieszaniu flag.
2: Diplomatic assignment in this very beautiful and friendly country. This coincidence reminds us that diplomacy is not merely about ceremonies and flying flags. It is about building bridges, strengthening relationships and creating opportunities for our peoples. Today, therefore,
0: dyplomacja polega na budowaniu mostów, wzmacnianiu relacji i tworzeniu możliwości dla naszych narodów. Dlatego właśnie jesteśmy tutaj dzisiaj, aby zastanowić się, co Nigeryjczycy i Polacy mogą wspólnie zbudować. Diaspora jako partner na rzecz rozwoju. Panie i panowie, nigeryjska diaspora stanowi jeden z największych atutów naszego kraju, zarówno pod względem kapitału ludzkiego, jak i międzynarodowej sieci kontaktów. W całej Europie i na świecie Nigeryjczycy wyróżniają się jako przedsiębiorcy, naukowcy, pracownicy służby zdrowia, inżynierowie, eksperci technologiczni, inwestorzy oraz liderzy lokalnych społeczności. Ich wkładu w rozwój Nigerii nie należy mierzyć wyłącznie wartością przekazów pieniężnych wysyłanych do kraju. Jeszcze większe możliwości tkwią w transferze wiedzy, inwestycjach, innowacjach, mentoringu, technologii oraz partnerstwach strategicznych.
2: Investment, innovation, mentorship, technology and strategic partnerships.
1: W centrum Warszawy znajduje się pomnik jedynego czarnoskórego powstańca warszawskiego, Augusta Agboola Browna. Ali, bo tak był nazywany, przyszedł na świat w Lagos w Nigerii. Przeniósł się do Polski, gdzie był znanym muzykiem jazzowym. W 1944 roku stanął wraz ze swoimi polskimi przyjaciółmi do walki z Niemcami.
0: Kiedy organizowaliśmy obchody 1 sierpnia, pan Dubier, dyrektor Fundacji Wolność i Pokój, wraz ze swoimi współpracownikami był organizatorem przedsięwzięcia, dzięki któremu w Warszawie, w samym centrum miasta, został ustawiony pomnik Augusta Agboola Browna. Czy możecie sobie wyobrazić, że mamy bohatera, którego pomnik znajduje się w samym centrum Warszawy? Chciałbym podziękować dyrektorowi oraz jego współpracownikom za wykonanie tej wspaniałej pracy na rzecz naszej społeczności.
1: Diaspora nigeryjska w Polsce pełni kluczową rolę jako główny pomost społeczno-gospodarczy i kulturowy pomiędzy dwoma krajami, stanowiąc zarazem jedną z najbardziej dynamicznych, najlepiej zorganizowanych społeczności pochodzenia afrykańskiego nad Wisłą.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt,

0: nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Witam Państwa. A naszym gościem jest pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Przed nami sezon jesienno-zimowy, a więc czas, kiedy szaleją infekcje, kiedy łatwo o grypę. Dlatego takim kluczowym tematem w tym czasie jest temat odporności organizmu. Zacznijmy od tego, czym jest odporność.
1: Odporność to zdolność naszego organizmu do walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi, takimi właśnie jak wirusy, grzyby czy bakterie. Możemy ją podzielić na odporność wrodzoną i odporność nabytą. Wrodzona to ta, którą otrzymujemy w życiu płodowym, z którą się rodzimy, a nabyta to ta, którą nabywamy przez całe nasze życie, przez kontakt z patogenami. No, organizm ma taką właściwość, że może zapamiętywać te patogeny i później łatwiej je rozpoznawać i łatwiej je zwalczać. Za odporność w naszym organizmie odpowiada układ immunologiczny.
0: Czyli układ odpornościowy. I właśnie, jak działa ten nasz układ odpornościowy?
1: To jest bardzo skomplikowana maszyna, dlatego że w skład tego układu wchodzi bardzo wiele narządów, takich jak wątroba, śledziona, węzły chłonne, grasica, ale jest też ściśle powiązany z innymi układami, z układem nerwowym, pokarmowym, z układem krążenia, a także tutaj w odporności biorą również udział błony śluzowe i skóra. Każdy z tych trybików właśnie musi działać należycie, żeby dawać pełną odporność organizmu.

0: całość funkcjonowała bez zakłóceń.
1: Dokładnie.
0: Tak. A dlaczego jesienią odporność spada? Dlaczego wówczas ten organizm jest słabszy? Ten system odpornościowy nie funkcjonuje tak na 100%. No i jak to rozpoznać? Jakie są te pierwsze objawy, że z naszą odpornością jest coś nie tak, że szwankuje?
1: Jesień w Polsce to piękna pora roku. Niestety dla organizmu to lekki szok.
0: Trudna, tak.
1: Trudny czas, dlatego że po pierwsze dni robią się coraz krótsze. A krótsze dni powodują, że mamy mniej słońca, czyli ta synteza witaminy D3 praktycznie spada do zera. Oprócz tego również jakby bardzo szybko następują wahania temperatur, czyli rano zimno, po południu ciepło. Zdarza się, że ubierzemy się ciepło, to się przegrzejemy. Ubierzemy się zbyt lekko, zmarzniemy, a to oczywiście może powodować, że zachorujemy.
0: Łatwo przeziębienie.
1: Łatwo, tak, bardzo łatwo. Oprócz tego również jesienią rozpoczyna się szkoła, czyli dzieci wracają do szkoły, dorośli do pracy po urlopach. Ta intensywniej żyją, szybciej. No i oczywiście częściej przebywają w tych dużych skupiskach ludzkich, gdzie właśnie
0: łatwiej
1: jest.
0: o przenoszenie
1: Tak,
0: tych
1: dokładnie.
0: wirusów, tak, bakterii.
1: Częściej przebywamy w zamkniętych pomieszczeniach, co też nie sprzyja niestety jakby odporności naszej. Także tych czynników jest naprawdę dużo i one mogą właśnie powodować spadek tej naszej odporności. Jak ona się, ten spadek może się objawiać? No
0: Tak.
1: oczywiście nie od razu to jest tak, że będziemy chorować, bo organizm najpierw wszystkie siły, całą energię będzie skupiał na tym, żeby nie do tej choroby nie doszło. Czyli no, początkowe takie objawy, no to oczywiście senność, znużenie, takie przesilenie. Jesteśmy mniej odporni na infekcje. Te infekcje mogą się właśnie przeciągać. Oprócz tego również na skórze mogą pojawić się jakieś trudno gojące rany. Może nam wystąpić opryszczka na wardze czy też w nosie. I te wszystkie sygnały są takie niepokojące. Jeżeli któryś z nich wystąpi, no to warto się nad tym pochylić i sprawdzić, co się dzieje, czy to nie ma jakiegoś głębszego dna w tym po prostu.
0: No właśnie, jak zwiększyć odporność organizmu i kiedy powinniśmy zacząć nad tą odpornością pracować? Kiedy zacząć to robić?
1: Na
0: Czy może przez
1: odpornością
0: cały rok?
1: To cały rok musimy właśnie pracować, dlatego że to nie jest tak, że zaczniemy, a za 2-3 dni czy za tydzień już będziemy odporni. To jest proces i ten proces praktycznie trwa w naszym organizmie przez cały rok, więc jesienią oczywiście może być wzmożony, ale dbajmy o odporność przez cały rok.
0: No, co robić?
1: No, główne zasady to oczywiście, że tak powiem, styl życia bardzo
0: Więc
1: spokojny,
0: do naturalnych
1: stabilny.
0: metod już przechodzimy, tak?
1: Nie, chodzi mi o to, żebyśmy właśnie się wysypiali tyle, ile należy, czyli 7-8 godzin dziennie. W pomieszczeniu zaciemnionym, oczywiście bez telewizora, bez muzyki.
0: Właśnie to zaciemnienie jest niezwykle ważne dla dobrego, zdrowego, głębokiego snu.
1: Tak, ponieważ wtedy właśnie wytwarza się melatonina, czyli
0: Tak.
1: ten hormon snu,
0: Snu.
1: Który nam pozwala i dba w sposób odpowiedni regenerować
0: Tak.
1: organizm. No oprócz tego oczywiście aktywność fizyczna, czyli nie mówię tutaj o jakichś sportach, ale pół
0: Wyczynowych.
1: godziny, tak, ale pół godziny dziennie spędzone na dworzu, spacer, rower, to pobudza układ krążenia, czyli też układ odpornościowy. No i unikajmy stresu, na ile się oczywiście to w życiu się. No na przykład joga, to jest bardzo dobry sposób na niwelowanie stresu. Zachowajmy właśnie tą równowagę między pracą a
0: odpoczynkiem, relaksem.
1: Tak, dokładnie. No i oczywiście zdrowa, zbilansowana dieta. To jest bardzo ważne.
0: I co ta dieta powinna zawierać? Owoce, warzywa, oczywiście mniej mięsa.
1: Dieta zbilansowana oczywiście powinna zawierać wszystkiego po troszku, ale
0: taki
1: no
0: złoty środek, jak w każdej,
1: tak.
0: W każdym aspekcie życia.
1: Ale oczywiście, no to przede wszystkim właśnie warzywa, owoce, ryby, pieczywo pełnoziarniste, nabiał.

0: Mięso potroszę też, ale oczywiście no, mięso, że tak powiem, bardziej gotowane niż przetworzone. Jeśli chodzi o owoce i warzywa, no to głównie warzywa strączkowe, one mają bardzo dużo błonnika, który to właśnie błonnik, że tak powiem, jest pożywieniem dla naszej flory bakteryjnej
1: Tak.
0: żołądkowej, gdzie znajduje się właśnie najwięcej komórek odpornościowych. Oprócz tego owoce cytrusowe, czyli te owoce, które mają dużo witaminy C,
1: Na
0: aczkolwiek jeszcze więcej witaminy C
1: paprykę?
0: i natka pietruszki.
1: Właśnie. A poza tym wapń, więc dla pań szczególnie istotna jest ta natka
0: Dokładnie.
1: pietruszki.
0: Tak.
1: Jedzmy natkę, drogie panie.
0: Tak. Oprócz tego również no, czosnek i cebula, czyli te naturalne antybiotyki. Także ryby, o których już wspominałam, czyli ryby, które zawierają dużo kwasów omega, które też mają doskonały wpływ na nasz układ odpornościowy, ale także na pracę mózgu. Oprócz tego wszystkie przetwory mleczne, zwykłe, czyli zwykły nabiał, ale także przetwory fermentowanego mleka.
1: Przede
0: Przede
1: wszystkim.
0: wszystkim, czyli kefiry, jogurty, które mają naturalne probiotyki. Naturalne probiotyki znajdują się również w kiszonkach, czyli zakwas buraczany, kiszone
1: Kapusta,
0: kapusta, kiszone
1: ogórki.
0: ogórki. No i nie zapominajmy o wodzie. Woda jest bardzo ważna, ponieważ woda powoduje, że nasz organizm ma odpowiednie nawilżenie, czyli odpowiednio są nawilżone nasze błony śluzowe, nasza skóra, które są pierwszą barierą właśnie kontaktu tych wszystkich patogenów z naszym organizmem.
1: Pierwsza bariera, którą pokonują, albo
0: Albo
1: nie,
0: nie.
1: albo nie, to zależy od nas.
0: Tak.
1: A leki, suplementy, którymi możemy się wspierać? Oczywiście mówimy ogólnie, tak to.
0: Tak, leki i suplementy, którymi jesienią właśnie możemy się wspierać, to są preparaty właśnie, które zawierają przede wszystkim witaminę D. Ponieważ właśnie tak jak już wspomniałam, w naszym klimacie my jednak mało otrzymujemy tej witaminy D ze słońcem. Są badania, które mówią, że nasza populacja w 70% ma niedobór tej witaminy.
1: Suplementuje przez cały rok.
0: Bardzo dobrze, oczywiście. No, powinno się nawet przez cały rok, ponieważ nawet latem ta witamina przenika przez naszą skórę tylko tą odsłoniętą. A często
1: Oczywiście.
0: jest tak, że mamy ubrania, rękawy, więc ta powierzchnia wystawiona, że tak powiem, na
1: Jest
0: promienie słoneczne jest
1: mała, za
0: bardzo
1: mała.
0: mała i za mała. Poza tym nasz organizm nie umie magazynować witaminy D, czyli w momencie, kiedy nie ma tego słońca, nie ma po prostu tej witaminy w naszym
1: Organizm.
0: organizmie. Oprócz tego, no, witamina C. Witamina C, która uszczelnia naczynia krwionośne, a poza tym również ma duży udział w produkcji kolagenu. Jeżeli mówimy tu o kobietach, to właśnie też wspomnijmy, że kolagen jest dla nas też ważny, to już poza układem odpornościowym, ale także wpływa na układ odpornościowy. I dawka tej witaminy powinna, tutaj też wspomnę, to jest dzienna dawka około 100 mg. Ponieważ na rynku występują preparaty z dużo większą dawką tej witaminy, nawet do 1000 czy nawet do 2000, ale takie dawki stosujmy już w okresie infekcji. Jeżeli chcemy to stosować tylko profilaktycznie, to stosujmy dawkę około 100 mg. Oprócz tego witamina A. Witamina A, która bierze udział w procesach gojenia skóry, czyli jak już wspomnieliśmy, tej pierwszej bariery ochronnej. Witamina E, która opóźnia procesy starzenia skóry.
1: Więc podwójna korzyść.
0: Tu właśnie również też tak,
1: Tak,
0: dokładnie.
1: szczególnie dla płci.
0: Tak.
1: Naszej.
0: No my może bardziej na to zwracamy uwagę, mężczyźni troszkę mniej. Oprócz tego stosujmy również cynk i selen, które stanowią jakby pożywienie dla komórek odpornościowych. Magnez, który powoduje, że właśnie lepiej się wysypiamy,
1: Właśnie
0: jesteśmy.
1: stosujemy go wieczorem, prawda? Magnes,
0: Tak,
1: tak.
0: magnez jest, znaczy no, konkretnie pory magnezu nie ma, ale rzeczywiście wieczór byłby lepszą porą. Dlatego, że właśnie on bardzo dobrze wpływa na procesy.

0: Probiotyki, wiadomo. Czyli najczęściej stosujemy szczepy Lactobacillus i Bifidobacterium. I one są jakby no, wspomagają tą pracę naszych jelit, naszego żołądka, tą mikrobiom, gdzie jak już w innych programach też wspominaliśmy, około 70% naszej odporności właśnie zlokalizowane
1: Jelita.
0: jest w jelitach. No i jeszcze preparaty, które zawierają takie naturalne, że tak powiem, składniki, czyli aloes, oprócz tego jeżówka purpurowa, czyli echinacea, maliny, bezczarny, preparaty zawierające czosnek. To wszystko można właśnie stosować jesienią. Te preparaty w aptekach występują jako pojedyncze składniki, ale też można je zakupić jako takie preparaty wieloskładnikowe, czyli w jednej tabletce czy w jednej kapsułce możemy zgrupować wiele więcej tych składników.
1: Taka multivitamina.
0: Taka multiwitamina, multiminerały, to wszystko właśnie można kupić w jednym. Należy jednak pamiętać, żeby nie tak bezkrytycznie do tego nie podchodzić,
1: No
0: czyli
1: właśnie.
0: nie kupować kilku tych preparatów, dlatego że mogą
1: Dublować się.
0: dublować się te dawki. No a wiadomo, że przedawkowanie również nie
1: Szkodzi.
0: jest jakoś bardzo wskazane, znaczy no może powodować skutki uboczne.
1: Więc witaminy, minerały również można
0: Jak
1: przedawkować.
0: najbardziej, oczywiście.
1: I na koniec powiedzmy o szczepieniach przeciwko grypie. Czy się szczepić, kiedy się szczepić i dlaczego się szczepić?
0: Znaczy w naszym klimacie ten okres jakby grypowy, epidemii grypy przypada od października do maja. Jest dosyć długi, ale takie, że tak powiem, spektrum tego wypada na miesiące od stycznia do marca. Najlepszy czas na szczepienie przeciw grypie to jest czas koniec września i cały październik. Dlatego, że trzeba uwzględnić tutaj ten fakt, że szczepienie nie działa od razu po podaniu. Organizm musi wytworzyć sobie te przeciwciała, dlatego około 2-3 tygodni potrzebuje na wytworzenie tych przeciwciał, które będą zwalczać grypę. Szczepienie jest jednoroczne, czyli musimy je powtarzać
1: Powtarzać.
0: co roku, dlatego że te wirusy grypowe, one
1: Mutują,
0: mutują. Tak, i
1: zmieniają
0: co
1: się.
0: roku ten
1: Tak.
0: skład szczepionki
1: Jest
0: również
1: inna.
0: się zmienia. Szczepić powinni się, że tak powiem, ja uważam, że wszyscy, ale ta
1: Już to
0: grupa,
1: zrobiłam.
0: tak, ale ta grupa ryzyka to przede wszystkim osoby starsze, które mają też dodatkowe inne schorzenia. Dzieci, no, które wiadomo przebywają w przedszkolach, w
1: Skupiskach,
0: szkołach, czyli w tych
1: tak.
0: dużych skupiskach. No i oczywiście właśnie wszyscy, którzy przebywają w ogóle w dużych skupiskach, pracują tam, gdzie jest dużo ludzi, a także osoby, które mają choroby wrodzone, czy też jakieś choroby nabyte, takie jak cukrzyca, gdzie ta odporność oczywiście spada. Dlatego szczepmy się, ponieważ po szczepieniu to nie znaczy, że zaszczepimy się i nie będziemy chorować na grypę. Na tą grypę możemy zachorować, ale przebieg tej choroby będzie dużo łagodniejszy, no i nie doprowadzi do powikłań
1: No właśnie,
0: pochorobowych.
1: powikłania po grypie są bardzo, bardzo
0: No,
1: nieprzyjemne.
0: ona bardzo często lubi uszkadzać mięsień
1: Serce,
0: sercowy,
1: tak,
0: niestety.
1: właśnie. Tak więc zadbajmy o siebie, proszę Państwa. Dbajmy o odporność, zaszczepmy się przeciwko grypie, a wszystko po to, żeby zdrowie służyło nam jak najlepiej, jak najdłużej. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, Aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: To może być ostatnia w tym roku szansa dla osób bezrobotnych, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławku uruchamia nabór na bezzwrotne środki na start firmy. Wnioski będzie można składać od 12 do 14 października.
1: Aplikować mogą osoby, które są u nas zarejestrowane jako osoby bezrobotne, czyli to nie może być ktoś, kto aktualnie pracuje czy posiada jakieś świadczenia. Trzeba mieć status osoby bezrobotnej i oczekujemy od kandydatów, że ten pomysł na biznes, który nam zaprezentują w swoim takim biznesplanie, będzie powiązany z ich doświadczeniem zawodowym albo z kwalifikacjami. W tym roku, w związku z ograniczonymi środkami, jakie mamy na ten program, oczekujemy, żeby nasi kandydaci posiadali chociaż roczne doświadczenie w tym kierunku, w jakim zamierzają otworzyć biznes.
0: Na rozpoczęcie firmy można otrzymać do 30 tysięcy złotych. Pieniądze mogą zostać przeznaczone m.in. na zakup sprzętu, materiałów czy narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności. Część środków można również wykorzystać na najem czy reklamę.
1: Te zakupy mogą być różne. Niektórzy kupują sprzęt do dalszej odsprzedaży, niektórzy kupują jakieś materiały, których używają podczas działalności, jakieś narzędzia pracy, prawda? Można przeznaczyć część na najem, na reklamę, więc jakby ten katalog wydatków jest szeroki. Warunkiem tego, żeby ta kwota była bezzwrotna, jest prowadzenie firmy przez 12 miesięcy. Warto wiedzieć, że te 12 miesięcy w przypadku osób, których to jest pierwszy biznes w życiu, jest preferencyjne, jeżeli chodzi o obciążenia składkowe, bo przez pierwsze 6 miesięcy mamy przecież program ulgi na start, gdzie finansujemy tylko jako przedsiębiorcy składkę zdrowotną, a potem po 6 miesiącach mamy ten niższy ZUS, więc to jest bardzo dobre rozwiązanie dla nowych przedsiębiorców, którzy wiadomo nie od razu mają zyski, jakich oczekiwali. Czasami to są miesiące, a czasami nawet lata, kiedy wypracowują zyski takie satysfakcjonujące, więc te preferencyjne obciążenia, które jednak są niższe niż w przypadku już wieloletnich biznesów, są na pewno dobrym rozwiązaniem.
0: Dokładne zasady naboru i wymagania dotyczące wniosków warto sprawdzić bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy. W tym przypadku czas na złożenie dokumentów będzie niewiele. Nabór potrwa tylko 3 dni, od 12 do 14 października. Wyjątkowi ludzie, ważne projekty i osiągnięcia, które mają znaczenie dla całego regionu. W Toruniu po raz 26 wręczono nagrody marszałka

0: województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród wyróżnionych nie zabrakło przedstawicieli Wrocławka. Miasto doceniono za projekt skierowany do mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym.
1: W kategorii projekty unijne zdobyliśmy też wyróżnienie za projekt bardzo ważny, projekt Pokonaj Kryzys. To jest projekt społeczny, realizowany ze środków unijnych, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Wrocławku. Projekt adresowany do osób zagrożonych kryzysem bezdomności. Wsparcie bardzo szerokie i myślę, że to jest też taki dowód, to wyróżnienie jest dowód na to, że jako samorząd sięgamy po środki unijne, również nie tylko w zakresie inwestycji, one są bardzo ważne, ale też te nasze działania w tym kierunku są wielokierunkowe, dlatego wieloaspektowe, bo z jednej strony inwestycje, posięgamy pieniądze po to, żeby jakby ten Włosowek był piękniejszy, ale też, żeby był szczęśliwszy i zdrowszy, dlatego też projekty unijne właśnie adresowane do osób, które potrzebują takiego wsparcia, projekty społeczne i stąd też cieszę się, że mogłam też z moim zespołem z MOPR-u też odbierać tą zasłużoną dla zespołu nagrodę, wyróżnienie, bo cała praca samorządu i nie tylko, to jest praca zespołowa. To nie jest jeden lider, jeden solista, ale wszystkie osoby, które pracują na to, przygotowują projekty, realizują tak, żeby odbiorcy, beneficjenci byli zaopiekowani.
0: To jednak nie jedyny włocławski akcent gali. Wśród wyróżnionych znalazły się także osoby i firmy z miasta. Renex Electronics Education Center doceniono za specjalistyczne szkolenia i egzaminy z montażu elektroniki wykorzystywanej w zastosowaniach kosmicznych. W kategorii edukacja wyróżniono nauczyciela Macieja Rakowskiego za działania na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych i wykorzystywania nowych technologii w edukacji. Jest też akcent związany z kujawskim mleczarstwem. Jadwiga Gapińska, zastępca prezesa Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej we Włocławku, została wyróżniona za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju mleczarstwa na Kujawie.
2: Jest z nami dziś świat nauki, nauczycieli, edukatorów, wychowawców. Są ludzie, którzy na co dzień pomagają drugiemu człowiekowi pomagać, kiedy ten jest w niedostatku, potrzebuje wsparcia. Robią to charytatywnie, często anonimowo. Są wśród nas politycy, są wśród nas społecznicy, ale są i wśród nas przedsiębiorcy, rolnicy, ludzie, którzy na co dzień swoją ciężką pracą, pomysłowością wykuwają nie tylko dobrobyt dla siebie, gwarantując sobie dobre życie, satysfakcję z tego, co robią, ale dzielą się z nami, z wszystkimi swoimi osiągnięciami.
0: Wyróżnienie specjalne otrzymała Akademia Muzyczna w Bydgoszczy za nowy kampus uczelni. Za nami ważny dzień dla studentów pierwszego roku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. W auli przy ulicy Energetyków odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2026-2027. Podpisano również bardzo ważne dla uczelni porozumienie.
3: Oficjalnie startujemy, rozpoczynamy rok akademicki 2026-2027. W tym roku w nasze szeregi, łącznie ze studentami obcokrajowcami, słuchaczami studiów podyplomowych, wstępuje 700 osób. I tak, i ważny dzień dzisiaj też dla całej uczelni z tego względu, że dopiliśmy... Właściwie uroczyście podpiszemy porozumienie z Orlen Synthos Green Energy, porozumienie dotyczące kształcenia kadr wymaganych dla funkcjonowania przyszłego zakładu SMR w Włocławku.
4: Co w praktyce będzie się działo w związku z tym na uczelni, jakie zajdą zmiany?
3: Trzeba sobie zdać sprawę z tego, po pierwsze, że Polska bardzo potrzebuje przedsiębiorstw, które produkują energię. Jest to niezmiernie ważne dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa wszystkich obywateli. Druga sprawa to jest bardzo ważna rzecz, iż każda osoba, która pracuje przy energii atomowej, musi mieć specjalne certyfikaty. Są to certyfikaty i krajowe, i międzynarodowe, więc musimy przygotować odpowiednie programy studiów o odpowiednie specjalności, aby takie kadry kształcić. Przy współpracy z OSG mamy już wstępnie wyznaczone ścieżki, w jaki sposób to robić. Na pierwszym etapie musimy wyszkolić przede wszystkim naszą kadrę, żeby ustalać programy studiów i kształcić pod tym kierunkiem studentów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku nasze programy studiów będą już zawierały odpowiednie postanowienia dotyczące całego cyklu kształcenia przyszłych kadr, które są niezbędne.
4: Możemy więc powiedzieć, podsumowując, że pan nie stoi w miejscu, pan cały czas się rozwija.
3: Przyznajmy sobie

0: Szczerze, jest to bardzo duże wyzwanie, bo mówimy tutaj o certyfikatach Międzynarodowej Agencji Atomistyki, o szkoleniach w ośrodkach zagranicznych. Mówimy tutaj o bardzo dużej modyfikacji także programu studiów, ale także mówimy tutaj o bardzo dobrej przyszłości, tak, bo praca w energetyce i wysokiej jakości certyfikaty wiążą się także z dobrymi zarobkami. Więc mam nadzieję, oczywiście finał tej sprawy to będzie dopiero za 5 lat, tak, bo cykl kształcenia studiów inżynierskich to jest 3,5 roku, zanim te programy uruchomimy, ale mam nadzieję, że będzie synchronizacja także z oddaniem modułów SMR tutaj we Wrocławku.
1: Misją Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku jest kształcenie praktyczne na wysokim poziomie, dające absolwentom wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej lub dalszego rozwoju zawodowego. Misją uczelni jest również prowadzenie prac naukowych i rozwojowych o znaczeniu regionalnym, a także uczestnictwo w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i kraju. Studenci pierwszego roku podkreślali, że zdecydowali się na naukę w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z uwagi na jej bogate zaplecze dydaktyczne, kadrę oraz, co również jest bardzo istotne, położenie uczelni.
2: Zdecydowanie na pewno to, że jest blisko mojego miejsca zamieszkania, a kierunek administracja trochę wiąże się z moją pasją. Bardzo lubię szukać swoich przodków, a to na pewno w jakiś sposób pomoże mi rozwinąć dalej te pasje. Na pewno jak spojrzymy na sam budynek czy lokalizację budynku, jest w bardzo dogodnym miejscu. Samo miejsce jest komfortowe, nowoczesne, co sugeruje, że jednocześnie może i te studia są bardzo dobrym wyborem.
3: Składałem tutaj do PANS-u, ponieważ mam blisko. No i też wszystko jest na miejscu, więc nie trzeba nigdzie specjalnie jeździć.
4: Zapytam cię o tą robotykę. Dlaczego robotyka? Co cię w niej fascynuje? Co chcesz po niej robić?
3: Ogółem mnie ciekawi, jak to się w ogóle buduje, jak to w ogóle funkcjonuje. No i też chciałbym rozwinąć swoje umiejętności w tym kierunku.
4: Robotyka. Domyślam się, że zasięgnąłeś też języka i wiesz, jak wyglądają pracownie dydaktyczne dotyczące właśnie tego przedmiotu w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Co zrobiło na tobie największe wrażenie? Co cię zaciekawiło? Co cię zainteresowało?
3: No to najbardziej mnie zaciekawił sposób nauczania. No i wygoda właśnie, że to nie trzeba być na każdym właściwie wykładzie.
1: Pierwsze dni października to dla studentów pierwszego roku czas przestawienia się na naukę w uczelni, która funkcjonuje zupełnie inaczej niż szkoła średnia. Przed nimi pierwsze kolokwia, a następnie egzaminy. To również czas zdobywania nowych doświadczeń i wiedzy, a także nawiązywania nowych przyjaźni. Wracamy do sprawy, która wstrząsnęła Wrocławkiem w czerwcu. Do zdarzenia doszło w bloku przy ulicy Wiejskiej. Służby otrzymały zgłoszenie, że z 11 piętra wieżowca wypadła mała dziewczynka. Na osiedle południe skierowali się policjanci, strażacy oraz zespoły ratownictwa medycznego. Na miejsce zadysponowano również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Pięciolatka została przetransportowana do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka była pod opieką matki. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że Wiktoria D. spała. Według relacji świadków po upadku dziecko miało spaść na gęste krzewy rosnące bezpośrednio pod blokiem. Prokuratura prowadząca sprawę skierowała do Sądu Rejonowego akt oskarżenia.
5: Prokuratura zakończyła czynności w tej sprawie. 25 września bieżącego roku został skierowany do Sądu Rejonowego we Wrocławku akt oskarżenia przeciwko podejrzanej Wiktorii D. Przypomnijmy, została ona oskarżona o to, że naraziła małoletnią na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku czego doszło do tego, że małoletnia Zosia wypadła z okna z 11 piętra i doznała obrażeń ciała, ciężkich obrażeń ciała w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Ponadto Wiktorii D. został postawiony zarzut posiadania substancji odurzających. W tym przypadku przyjęliśmy wypadek mniejszej wagi. Wiktoria D. ma aktywny dozór policji, czyli środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym. Dozór policji połączony z zakazem opuszczania kraju i zakazem zbliżania się do matki, swojej matki, czyli babci małoletniej.
1: Wiktorii D. grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
6: Nigeria to państwo położone w Afryce Zachodniej o powierzchni trzykrotnie większej niż Polska. Jest najludniejszym krajem Afryki. Liczy około 242 milionów mieszkańców. 1 października Nigeria obchodzi Święto Niepodległości. W Polsce funkcjonuje silna diaspora nigeryjska. Jeden z członków jej zarządu jest Emanuel Kaledżaje, wrocławski ginekolog. Z okazji Święta Niepodległości w Warszawie odbyło się Forum Gospodarcze, Inwestycji i Rozwoju Diaspory Nigeryjsko-Polskiej.
7: With this forum we are bringing people together, businesses, investors and people that want to know more about Nigeria.
1: Celem tego forum jest zgromadzenie w jednym miejscu ludzi, przedstawicieli biznesu, inwestorów oraz osób, które chcą dowiedzieć się więcej o Nigerii i relacjach nigeryjsko-polskich. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której możemy się spotkać i rozmawiać w bardziej biznesowej atmosferze. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się sektorem fintech, a także osoby z dużym doświadczeniem dyplomatycznym. Zapowiada się więc naprawdę wyjątkowo.

0: spotkanie, podczas którego będziemy mogli lepiej poznać dwustronne relacje między Nigerią a Polską, które trwają już ponad 60 lat. Chcemy połączyć wszystkie te doświadczenia i zastanowić się, co możemy zrobić oraz w jaki sposób możemy sprawić, aby ta współpraca była trwała i rozwijała się przez kolejne lata. Dzisiaj będzie z nami również ambasada Nigerii. Swoich przedstawicieli będzie miała także Nigeryjska Organizacja Diaspory w Polsce. Będzie również Popowski Advisory Group wraz z partnerem zarządzającym firmy, panem Zbigniewem Popowskim. Mamy także ekspertów w dziedzinie kultury i moderatorów, takich jak dr Malwina Bakalarska. Jest z nami również inżynier Sadik Musa, który przyjechał aż z Poznania, aby podzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi życia w Polsce i opowiedzieć, jak wygląda życie tutaj z jego perspektywy. Przedstawiciele środowiska biznesowego podzielą się z nami doświadczeniem zdobywanym przez ponad 50 lat. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się modą i rozrywką. Nie możemy też zapomnieć o studentach, ponieważ obecnie znaczna część obcokrajowców mieszkających w Polsce to właśnie studenci. Oni również przynoszą tutaj swoje pomysły i będą mogli podzielić się nimi ze wszystkimi uczestnikami. Czeka nas także wspaniałe jedzenie. Będziemy delektować się nigeryjskim ryżem jollof oraz innymi pysznymi potrawami. Będzie również wyjątkowa okazja do networkingu i nawiązywania kontaktów z innymi uczestnikami.
1: Podczas forum odczytano list jej ekscelencji Priscilli Awaki, ambasador Republiki Nigerii w Polsce.
2: This is conveyed around the team. Building Nigeria together, harnessing diaspora expertise, strategic partnership, and sustainable development, just like you can see there. We meet at a particularly meaningful moment for Nigeria.
0: Forum odbywa się pod hasłem Wspólnie budujemy Nigerię i pielęgnujemy wiedzę oraz doświadczenie diaspory, strategiczne partnerstwo i zrównoważony rozwój. Jak można zobaczyć na prezentowanym tutaj materiale, spotykamy się w szczególnie ważnym dla Nigerii momencie, na obchodach 66. rocznicy uzyskania przez nasz kraj niepodległości. Jest to okazja do refleksji nad naszą drogą jako narodu oraz do ponownego potwierdzenia naszego zaangażowania w budowaniu silniejszej, bardziej zamożnej i zrównoważonej Nigerii. Dla mnie osobiście ta uroczystość ma dodatkowe znaczenie. Przybyłem do Polski zaledwie około miesiąc temu. 28 września 2026 roku złożyłem list uwierzytelniający prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego określam tę okazję mianem podwójnego święta i podwójnej uroczystości. Jest to dla mnie czas podwójnej radości. Obchody rocznicy niepodległości Nigerii zbiegają się bowiem z rozpoczęciem mojej misji dyplomatycznej w tym pięknym i przyjaznym kraju. Ten zbieg okoliczności przypomina nam, że dyplomacja nie polega wyłącznie na uroczystościach i wywieszaniu flag.
2: Diplomatic assignment in this very beautiful and friendly country. This coincidence reminds us that diplomacy is not merely about ceremonies and flying flags. It is about building bridges, strengthening relationships and creating opportunities for our peoples. Today, therefore,
0: dyplomacja polega na budowaniu mostów, wzmacnianiu relacji i tworzeniu możliwości dla naszych narodów. Dlatego właśnie jesteśmy tutaj dzisiaj, aby zastanowić się, co Nigeryjczycy i Polacy mogą wspólnie zbudować. Diaspora jako partner na rzecz rozwoju. Panie i panowie, nigeryjska diaspora stanowi jeden z największych atutów naszego kraju, zarówno pod względem kapitału ludzkiego, jak i międzynarodowej sieci kontaktów. W całej Europie i na świecie Nigeryjczycy wyróżniają się jako przedsiębiorcy, naukowcy, pracownicy służby zdrowia, inżynierowie, eksperci technologiczni, inwestorzy oraz liderzy lokalnych społeczności. Ich wkładu w rozwój Nigerii nie należy mierzyć wyłącznie wartością przekazów pieniężnych wysyłanych do kraju. Jeszcze większe możliwości tkwią w transferze wiedzy, inwestycjach, innowacjach, mentoringu, technologii oraz partnerstwach strategicznych.
2: Investment, innovation, mentorship, technology and strategic partnerships.
1: W centrum Warszawy znajduje się pomnik jedynego czarnoskórego powstańca warszawskiego, Augusta Agboola Browna. Ali, bo tak był nazywany, przyszedł na świat w Lagos w Nigerii. Przeniósł się do Polski, gdzie był znanym muzykiem jazzowym. W 1944 roku stanął wraz ze swoimi polskimi przyjaciółmi do walki z Niemcami.
0: Kiedy organizowaliśmy obchody 1 sierpnia, pan Dubier, dyrektor Fundacji Wolność i Pokój, wraz ze swoimi współpracownikami był organizatorem przedsięwzięcia, dzięki któremu w Warszawie, w samym centrum miasta, został ustawiony pomnik Augusta Agboola Browna. Czy możecie sobie wyobrazić, że mamy bohatera, którego pomnik znajduje się w samym centrum Warszawy? Chciałbym podziękować dyrektorowi oraz jego współpracownikom za wykonanie tej wspaniałej pracy na rzecz naszej społeczności.

Diaspora nigeryjska w Polsce pełni kluczową rolę jako główny pomost społeczno-gospodarczy i kulturowy pomiędzy dwoma krajami, stanowiąc zarazem jedną z najbardziej dynamicznych, najlepiej zorganizowanych społeczności pochodzenia afrykańskiego nad Wisłą.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Witam Państwa. A naszym gościem jest pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Przed nami sezon jesienno-zimowy, a więc czas, kiedy szaleją infekcje, kiedy łatwo o grypę. Dlatego takim kluczowym tematem w tym czasie jest temat odporności organizmu. Zacznijmy od tego, czym jest odporność.
1: Odporność to zdolność naszego organizmu do walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi, takimi właśnie jak wirusy, grzyby czy bakterie. Możemy ją podzielić na odporność wrodzoną i odporność nabytą. Wrodzona to ta, którą otrzymujemy w życiu płodowym, z którą się rodzimy, a nabyta to ta, którą nabywamy przez całe nasze życie, przez kontakt z patogenami. No, organizm ma taką właściwość, że może zapamiętywać te patogeny i później łatwiej je rozpoznawać i łatwiej je zwalczać. Za odporność w naszym organizmie odpowiada układ immunologiczny.
0: Czyli układ odpornościowy. I właśnie, jak działa ten nasz układ odpornościowy?
1: To jest bardzo skomplikowana maszyna, dlatego że w skład tego układu wchodzi bardzo wiele narządów, takich jak wątroba, śledziona, węzły chłonne, grasica, ale jest też ściśle powiązany z innymi układami.

0: z układem nerwowym, pokarmowym, z układem krążenia, a także tutaj w odporności biorą również udział błony śluzowe i skóra. Każdy z tych trybików właśnie musi działać należycie, żeby dawać pełną odporność
1: Żeby całość
0: organizmu.
1: funkcjonowała bez zakłóceń.
0: Dokładnie.
1: Tak. A dlaczego jesienią odporność spada? Dlaczego wówczas ten organizm jest słabszy? Ten system odpornościowy nie funkcjonuje tak na 100%. No i jak to rozpoznać? Jakie są te pierwsze objawy, że z naszą odpornością jest coś nie tak, że szwankuje?
0: Jesień w Polsce to piękna pora roku. Niestety dla organizmu to lekki szok.
1: Trudna, tak.
0: Trudny czas, dlatego że po pierwsze dni robią się coraz krótsze, a krótsze dni powodują, że mamy mniej słońca, czyli ta synteza witaminy D3 praktycznie spada do zera. Oprócz tego również bardzo szybko następują wahania temperatur, czyli rano zimno, po południu ciepło. Zdarza się, że ubierzemy się ciepło, to się przegrzejemy. Ubierzemy się zbyt lekko, zmarzniemy, a to oczywiście może powodować, że zachorujemy.
1: Łatwo
0: Łatwo,
1: przeziębienie.
0: tak, bardzo łatwo. Oprócz tego również jesienią rozpoczyna się szkoła, czyli dzieci wracają do szkoły, dorośli do pracy po urlopach. Intensywniej żyją, szybciej. No i oczywiście częściej przebywają w tych dużych skupiskach ludzkich, gdzie właśnie
1: Łatwo
0: łatwiej
1: o
0: jest.
1: przenoszenie
0: Tak,
1: tych wirusów,
0: dokładnie.
1: tak,
0: Częściej
1: bakterii.
0: przebywamy w zamkniętych pomieszczeniach, co też nie sprzyja niestety jakby odporności naszej. Także tych czynników jest naprawdę dużo i one mogą właśnie powodować spadek tej naszej odporności. Jak ona się, ten spadek może się objawiać? No
1: Tak.
0: oczywiście nie od razu to jest tak, że będziemy chorować, bo organizm najpierw wszystkie siły, całą energię będzie skupiał na tym, żeby nie do tej choroby nie doszło. Czyli no, początkowe takie objawy, no to oczywiście senność, znużenie, takie przesilenie. Jesteśmy mniej odporni na infekcje. Te infekcje mogą się właśnie przeciągać. Oprócz tego również na skórze mogą pojawić się jakieś trudno gojące rany. Może nam wystąpić opryszczka na wardze czy też w nosie. I te wszystkie sygnały są takie niepokojące. Jeżeli któryś z nich wystąpi, no to warto się nad tym pochylić i sprawdzić, co się dzieje, czy to nie ma jakiegoś głębszego dna w tym po prostu.
1: No właśnie, jak zwiększyć odporność organizmu i kiedy powinniśmy zacząć nad tą odpornością pracować? Kiedy zacząć to robić?
0: Na
1: Czy może przez cały
0: odpornością to
1: rok?
0: cały rok musimy właśnie pracować, dlatego że to nie jest tak, że zaczniemy, a za 2, 3 dni czy za tydzień już będziemy odporni. To jest proces i ten proces praktycznie trwa w naszym organizmie przez cały rok, więc jesienią oczywiście może być wzmożony, ale dbajmy o odporność przez cały rok. No,
1: Co robić?
0: główne zasady to oczywiście, że tak powiem, styl życia bardzo
1: Więc
0: spokojny,
1: do naturalnych metod
0: stabilny.
1: już przechodzimy, tak?
0: Nie, chodzi mi o to, żebyśmy właśnie się wysypiali tyle, ile należy, czyli 7-8 godzin dziennie, w pomieszczeniu zaciemnionym, oczywiście bez telewizora, bez muzyki.
1: Właśnie to zaciemnienie jest niezwykle ważne dla dobrego, zdrowego, głębokiego snu.
0: Tak, ponieważ wtedy właśnie wytwarza się melatonina, czyli ten
1: Tak,
0: hormon snu,
1: snu.
0: który nam pozwala i w sposób odpowiedni regenerować
1: Tak.
0: organizm. No, oprócz tego oczywiście aktywność fizyczna, czyli nie mówię tutaj o jakichś sportach, ale pół godziny,
1: Wyczynowych.
0: tak, ale pół godziny dziennie spędzone na dworzu, spacer, rower, to pobudza układ krążenia, czyli też układ odpornościowy. No i unikajmy stresu, na ile się
1: A jak to
0: oczywiście to w
1: zrobić?
0: życiu się. No, na przykład joga. To jest bardzo dobry sposób na
1: Też nie dla wszystkich.
0: niwelowanie stresu. Zachowajmy właśnie tą równowagę między pracą a
1: Odpoczynkiem,
0: odpoczynkiem.
1: relaksem.
0: Tak, dokładnie. No i oczywiście zdrowa, zbilansowana dieta. To jest bardzo ważne.
1: I co ta dieta powinna zawierać? Owoce, warzywa, oczywiście, mniej mięsa.

0: Dieta zbilansowana oczywiście powinna zawierać wszystkiego po troszku, ale no
1: Taki złoty
0: przede
1: środek, jak w każdej,
0: tak.
1: w każdym aspekcie życia.
0: Ale oczywiście, no to przede wszystkim właśnie warzywa, owoce, ryby, pieczywo pełnoziarniste, nabiał, mięso po trosze też, ale oczywiście, no mięso, że tak powiem, bardziej gotowane niż przetworzone. Jeśli chodzi o owoce i warzywa, no to głównie warzywa strączkowe. One mają bardzo dużo błonnika, który to właśnie błonnik, że tak powiem, jest pożywieniem dla naszej flory bakteryjnej
1: Tak.
0: żołądkowej, gdzie znajduje się właśnie najwięcej komórek odpornościowych. Oprócz tego owoce cytrusowe, czyli te owoce, które mają dużo witaminy C, aczkolwiek jeszcze więcej witaminy
1: Na
0: C
1: paprykę?
0: i natka pietruszki.
1: Właśnie. A poza tym wapń, więc dla pań szczególnie istotna jest ta natka
0: Dokładnie.
1: pietruszki.
0: Tak.
1: Jedzmy natkę, drogie panie.
0: Tak. Oprócz tego również no, czosnek i cebula, czyli te naturalne antybiotyki. Także ryby, o których już wspominałam, czyli ryby, które zawierają dużo kwasów omega, które też mają doskonały wpływ na nasz układ odpornościowy, ale także na pracę mózgu. Oprócz tego wszystkie przetwory mleczne, zwykłe, czyli zwykły nabiał, ale także przetwory fermentowanego mleka.
1: Przede wszystkim.
0: Przede wszystkim, czyli kefiry, jogurty, które mają naturalne probiotyki. Naturalne probiotyki znajdują się również w kiszonkach, czyli zakwas buraczany, kiszone
1: Kapusta,
0: kapusta, kiszone
1: ogórki.
0: ogórki. No i nie zapominajmy o wodzie. Woda jest bardzo ważna, ponieważ woda powoduje, że nasz organizm ma odpowiednie nawilżenie, czyli odpowiednio są nawilżone nasze błony śluzowe, nasza skóra, które są pierwszą barierą właśnie kontaktu tych wszystkich patogenów z naszym organizmem.
1: Pierwsza bariera, którą pokonują. Albo
0: Albo
1: nie,
0: nie.
1: albo nie. To zależy od nas.
0: Tak.
1: A leki, suplementy, którymi możemy się wspierać? Oczywiście mówimy ogólnie, tak to.
0: Tak, leki i suplementy, którymi jesienią właśnie możemy się wspierać, to są preparaty właśnie, które zawierają przede wszystkim witaminę D. Ponieważ właśnie tak jak już wspomniałam, w naszym klimacie my jednak mało otrzymujemy tej witaminy D ze słońcem. Są badania, które mówią, że nasza populacja w 70% ma niedobór tej witaminy.
1: Suplementuje przez cały rok.
0: Bardzo dobrze, oczywiście. No, powinno się nawet przez cały rok, ponieważ nawet latem ta witamina przenika przez naszą skórę tylko tą odsłoniętą. A często
1: Oczywiście.
0: jest tak, że mamy ubrania, rękawy, więc ta powierzchnia wystawiona, że tak powiem, na
1: Jest
0: promienie słoneczne jest
1: mała, za
0: bardzo
1: mała.
0: mała i za mała. Poza tym nasz organizm nie umie magazynować witaminy D, czyli w momencie, kiedy nie ma tego słońca, nie ma po prostu tej witaminy w naszym
1: Organizm.
0: organizmie. Oprócz tego, no, witamina C. Witamina C, która uszczelnia naczynia krwionośne, a poza tym również ma duży udział w produkcji kolagenu. Jeżeli mówimy tu o kobietach, to właśnie też wspomnijmy, że kolagen jest dla nas też ważny, to już poza układem odpornościowym, ale także wpływa na układ odpornościowy. I dawka tej witaminy powinna, tutaj też wspomnę, to jest dzienna dawka około 100 mg. Ponieważ na rynku występują preparaty z dużo większą dawką tej witaminy, nawet do 1000 czy nawet do 2000, ale takie dawki stosujmy już w okresie infekcji. Jeżeli chcemy to stosować tylko profilaktycznie, to stosujmy dawkę około 100 mg. Oprócz tego witamina A. Witamina A, która bierze udział w procesach gojenia skóry, czyli jak już wspomnieliśmy, tej pierwszej bariery ochronnej. Witamina E, która opóźnia procesy starzenia skóry.
1: Więc podwójna korzyść.
0: Tu właśnie również też tak,
1: Tak,
0: dokładnie.
1: szczególnie dla płci.
0: Tak.
1: Naszej.
0: No my może bardziej na to zwracamy uwagę, mężczyźni troszkę mniej. Oprócz tego stosujmy również cynk i selen, które stanowią jakby pożywienie dla komórek

0: odpornościowych. Magnez, który powoduje, że właśnie lepiej się wysypiamy,
1: Właśnie
0: jesteśmy.
1: stosujemy go wieczorem, prawda? Magnez,
0: Tak,
1: tak.
0: magnez jest, znaczy no, konkretnie pory magnezu nie ma, ale rzeczywiście wieczór byłby lepszą porą, dlatego że właśnie on bardzo dobrze wpływa na procesy snu, a także właśnie na cały układ nerwowy, a tak jak już wspomnieliśmy, układ nerwowy jest bardzo układ odpornościowy jest bardzo zależny od układu nerwowego. Wszystkie witaminy z grupy B, czyli B6, B12, czy też kwas foliowy, no bo one są też ściśle powiązane z układem nerwowym i z układem odpornościowym. Oprócz tego również probiotyki, wiadomo, czyli najczęściej stosujemy szczepy Lactobacillus i Bifidobacterium i one są jakby no, wspomagają tą pracę naszych jelit, naszego żołądka, tą mikrobiom, gdzie jak już w innych programach też wspominaliśmy, około 70% naszej odporności właśnie zlokalizowane
1: Jelita.
0: jest w jelitach. No i jeszcze preparaty, które zawierają takie naturalne, że tak powiem, składniki, czyli aloes, oprócz tego jeżówka purpurowa, czyli echinacea, maliny, bezczarny, preparaty zawierające czosnek. To wszystko można właśnie stosować jesienią. Te preparaty w aptekach występują jako pojedyncze składniki, ale też można je zakupić jako takie preparaty wieloskładnikowe, czyli w jednej tabletce czy w jednej kapsułce możemy zgrupować wiele więcej tych składników.
1: Taka multivitamina.
0: Taka multiwitamina, multiminerały, to wszystko właśnie można kupić w jednym. Należy jednak pamiętać, żeby nie tak bezkrytycznie do tego nie podchodzić,
1: No
0: czyli
1: właśnie.
0: nie kupować kilku tych preparatów, dlatego że mogą
1: Dublować się.
0: dublować się te dawki. No a wiadomo, że przedawkowanie również nie
1: Szkodzi.
0: jest jakoś bardzo wskazane, znaczy no może powodować skutki uboczne.
1: Więc witaminy, minerały również można
0: Jak
1: przedawkować.
0: najbardziej, oczywiście.
1: I na koniec powiedzmy o szczepieniach przeciwko grypie. Czy się szczepić, kiedy się szczepić i dlaczego się szczepić?
0: Znaczy w naszym klimacie ten okres jakby grypowy, epidemii grypy przypada od października do maja. Jest dosyć długi, ale takie, że tak powiem, spektrum tego wypada na miesiące od stycznia do marca. Najlepszy czas na szczepienie przeciw grypie to jest czas koniec września i cały październik. Dlatego, że trzeba uwzględnić tutaj ten fakt, że szczepienie nie działa od razu po podaniu. Organizm musi wytworzyć sobie te przeciwciała, dlatego około 2-3 tygodni potrzebuje na wytworzenie tych przeciwciał, które będą zwalczać grypę. Szczepienie jest jednoroczne, czyli musimy je powtarzać
1: Powtarzać.
0: co roku, dlatego że te wirusy grypowe, one
1: Mutują,
0: mutują, tak. I
1: zmieniają
0: co
1: się.
0: roku ten
1: Tak.
0: skład szczepionki
1: Jest
0: również
1: inny.
0: się zmienia. Szczepić powinni się, że tak powiem, ja uważam, że wszyscy, ale ta
1: Już to
0: grupa,
1: zrobiłam.
0: tak, ale ta grupa ryzyka to przede wszystkim osoby starsze, które mają też dodatkowe inne schorzenia. Dzieci, no, które wiadomo przebywają w przedszkolach, w
1: Skupiskach,
0: szkołach, czyli w tych
1: tak.
0: dużych skupiskach. No i oczywiście właśnie wszyscy, którzy przebywają w ogóle w dużych skupiskach, pracują tam, gdzie jest dużo ludzi, a także osoby, które mają choroby wrodzone, czy też jakieś choroby nabyte, takie jak cukrzyca, gdzie ta odporność oczywiście spada. Dlatego szczepmy się, ponieważ po szczepieniu to nie znaczy, że zaszczepimy się i nie będziemy chorować na grypę. Na tą grypę możemy zachorować, ale przebieg tej choroby będzie dużo łagodniejszy, no i nie doprowadzi do powikłań
1: No właśnie,
0: pochorobowych.
1: powikłania po grypie są bardzo, bardzo
0: No,
1: nieprzyjemne.
0: ona bardzo często lubi uszkadzać mięsień
1: Serce,
0: sercowy,
1: tak,
0: niestety.
1: właśnie. Tak więc zadbajmy o siebie, proszę Państwa. Dbajmy o odporność, zaszczepmy się przeciwko grypie. A wszystko po to, żeby zdrowie służyło nam jak najlepiej, jak najdłużej. Dziękuję.

0: Pięknie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: To może być ostatnia w tym roku szansa dla osób bezrobotnych, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławku uruchamia nabór na bezzwrotne środki na start firmy. Wnioski będzie można składać od 12 do 14 października.
1: Aplikować mogą osoby, które są u nas zarejestrowane jako osoby bezrobotne, czyli to nie może być ktoś, kto aktualnie pracuje czy posiada jakieś świadczenia. Trzeba mieć status osoby bezrobotnej i oczekujemy od kandydatów, że ten pomysł na biznes, który nam zaprezentują w swoim takim biznesplanie, będzie powiązany z ich doświadczeniem zawodowym albo z kwalifikacjami. W tym roku, w związku z ograniczonymi środkami, jakie mamy na ten program, oczekujemy, żeby nasi kandydaci posiadali chociaż rok

0: praktyczne doświadczenie w tym kierunku, w jakim zamierzają otworzyć biznes.
1: Na rozpoczęcie firmy można otrzymać do 30 tysięcy złotych. Pieniądze mogą zostać przeznaczone m.in. na zakup sprzętu, materiałów czy narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności. Część środków można również wykorzystać na najem czy reklamę.
0: Te zakupy mogą być różne. Niektórzy kupują sprzęt do dalszej odsprzedaży, niektórzy kupują jakieś materiały, których używają podczas działalności, jakieś narzędzia pracy, prawda? Można przeznaczyć część na najem, na reklamę, więc jakby ten katalog wydatków jest szeroki. Warunkiem tego, żeby ta kwota była bezzwrotna, jest prowadzenie firmy przez 12 miesięcy. Warto wiedzieć, że te 12 miesięcy w przypadku osób, których to jest pierwszy biznes w życiu, jest preferencyjne, jeżeli chodzi o obciążenia składkowe, bo przez pierwsze 6 miesięcy mamy przecież program ulgi na start, gdzie finansujemy tylko jako przedsiębiorcy składkę zdrowotną, a potem po 6 miesiącach mamy ten niższy ZUS, więc to jest bardzo dobre rozwiązanie dla nowych przedsiębiorców, którzy wiadomo nie od razu mają zyski, jakich oczekiwali. Czasami to są miesiące, a czasami nawet lata, kiedy wypracowują zyski takie satysfakcjonujące, więc te preferencyjne obciążenia, które jednak są niższe niż w przypadku już wieloletnich biznesów, są na pewno dobrym rozwiązaniem.
1: Dokładne zasady naboru i wymagania dotyczące wniosków warto sprawdzić bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy. W tym przypadku czas na złożenie dokumentów będzie niewiele. Nabór potrwa tylko 3 dni, od 12 do 14 października. Wyjątkowi ludzie, ważne projekty i osiągnięcia, które mają znaczenie dla całego regionu. W Toruniu po raz 26 wręczono nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród wyróżnionych nie zabrakło przedstawicieli Wrocławka. Miasto doceniono za projekt skierowany do mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2: W kategorii projekty unijne zdobyliśmy też wyróżnienie za projekt bardzo ważny. Projekt Pokonaj Kryzys. To jest projekt społeczny, realizowany ze środków unijnych, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku. Projekt adresowany do osób zagrożonych kryzysem bezdomności. Wsparcie bardzo szerokie i myślę, że to jest też taki dowód, to wyróżnienie jest dowód na to, że jako samorząd sięgamy po środki unijne, również nie tylko w zakresie inwestycji, one są bardzo ważne, ale też te nasze działania w tym kierunku są wielokierunkowe, dlatego wieloaspektowe, bo z jednej strony inwestycje, posięgamy pieniądze po to, żeby jakby ten Włocławek był piękniejszy, ale też, żeby był szczęśliwszy i zdrowszy, dlatego też projekty unijne właśnie adresowane do osób, które potrzebują takiego wsparcia, projekty społeczne i stąd też cieszę się, że mogłam też z moim zespołem z MOPR-u też odbierać tą zasłużoną dla zespołu nagrodę, wyróżnienie, bo cała praca samorządu i nie tylko, to jest praca zespołowa. To nie jest jeden lider, jeden solista, ale wszystkie osoby, które pracują na to, przygotowują projekty, realizują tak, żeby odbiorcy, beneficjenci byli zaopiekowani.
1: To jednak nie jedyny włocławski akcent gali. Wśród wyróżnionych znalazły się także osoby i firmy z miasta. Renex Electronics Education Center doceniono za specjalistyczne szkolenia i egzaminy z montażu elektroniki wykorzystywanej w zastosowaniach kosmicznych. W kategorii edukacja wyróżniono nauczyciela Macieja Rakowskiego za działania na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych i wykorzystywania nowych technologii w edukacji. Jest też akcent związany z kujawskim mleczarstwem. Jadwiga Gapińska, zastępca prezesa Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej we Włocławku, została wyróżniona za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju mleczarstwa na Kujawach.
3: Jest z nami dziś świat nauki, nauczycieli, edukatorów, wychowawców. Są ludzie, którzy na co dzień pomagają drugiemu człowiekowi pomagać, kiedy ten jest w niedostatku, potrzebuje wsparcia. Robią to charytatywnie, często anonimowo. Są wśród nas politycy, są wśród nas społecznicy, ale są i wśród nas przedsiębiorcy, rolnicy, ludzie, którzy na co dzień swoją ciężką pracą, pomysłowością wykuwają nie tylko dobrobyt dla siebie, gwarantując sobie dobre życie, satysfakcję z tego, co robią, ale dzielą się z nami, z wszystkimi, swoimi osiągnięciami.
1: Wyróżnienie specjalne otrzymała Akademia Muzyczna w Bydgoszczy za nowy kampus uczelni. Za nami ważny dzień dla studentów pierwszego roku Państwowej Akademii Nauk.

0: stosowanych we Wrocławku. W auli przy ulicy Energetyków odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2026-2027. Podpisano również bardzo ważne dla uczelni porozumienie.
1: Oficjalnie startujemy, rozpoczynamy rok akademicki 2026-2027. W tym roku w nasze szeregi łącznie ze studentami obcokrajowcami, słuchaczami studiów podyplomowych wstępuje 700 osób. I tak, i ważny dzień dzisiaj też dla całej uczelni z tego względu, że dopiliśmy, właściwie uroczyście podpiszemy porozumienie z Orlen Synthos Green Energy, porozumienie dotyczące kształcenia kadr wymaganych dla funkcjonowania przyszłego zakładu SMR w Wrocławku.
2: Co w praktyce będzie się działo w związku z tym na uczelni, jakie zajdą zmiany?
1: Trzeba sobie zdać sprawę z tego, po pierwsze, że Polska bardzo potrzebuje przedsiębiorstw, które produkują energię. Jest to niezmiernie ważne dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa wszystkich obywateli. Druga sprawa to jest bardzo ważna rzecz, iż każda osoba, która pracuje przy energii atomowej, musi mieć specjalne certyfikaty. Są to certyfikaty i krajowe, i międzynarodowe, więc musimy przygotować odpowiednie programy studiów o odpowiednie specjalności, aby takie kadry kształcić. Przy współpracy z OSG mamy już wstępnie wyznaczone ścieżki, w jaki sposób to robić. W pierwszym etapie musimy wyszkolić przede wszystkim naszą kadrę, żeby ustalać programy studiów i kształcić pod tym kierunkiem studentów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku nasze programy studiów będą już zawierały odpowiednie postanowienia dotyczące do całego cyklu kształcenia przyszłych kadr, które cóż, są niezbędne.
2: Możemy więc powiedzieć, podsumowując, że PANS nie stoi w miejscu, PANS cały czas się rozwija.
1: Przyznajmy sobie szczerze, jest to bardzo duże wyzwanie, bo mówimy tutaj o certyfikatach Międzynarodowej Agencji Atomistyki, o szkoleniach w ośrodkach zagranicznych. Mówimy tutaj o bardzo dużej modyfikacji także programu studiów, ale także mówimy tutaj o bardzo dobrej przyszłości, tak, bo praca w energetyce i wysokiej jakości certyfikaty wiążą się także z dobrymi zarobkami. Więc mam nadzieję, oczywiście finał tej sprawy to będzie dopiero za 5 lat, tak, bo cykl kształcenia studiów inżynierskich to jest 3,5 roku, zanim te programy uruchomimy, ale mam nadzieję, że będzie synchronizacja także z oddaniem modułów SMR tutaj we Wrocławku.
0: Misją Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku jest kształcenie praktyczne na wysokim poziomie, dające absolwentom wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej lub dalszego rozwoju zawodowego. Misją uczelni jest również prowadzenie prac naukowych i rozwojowych o znaczeniu regionalnym, a także uczestnictwo w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i kraju. Studenci pierwszego roku podkreślali, że zdecydowali się na naukę w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z uwagi na jej bogate zaplecze dydaktyczne, kadrę oraz, co również jest bardzo istotne, położenie uczelni.
3: Zdecydowanie na pewno to, że jest blisko obok mojego miejsca zamieszkania, a kierunek administracja trochę wiąże się z moją pasją. Bardzo lubię szukać swoich przodków, a to na pewno w jakiś sposób pomoże mi rozwinąć dalej te pasje. Na pewno jak spojrzymy na sam budynek, czy lokalizację budynku, jest w bardzo dogodnym miejscu. Samo miejsce jest komfortowe, nowoczesne, co sugeruje, że jednocześnie może i te studia są bardzo dobrym wyborem.
4: Składałem tutaj do PANS-u, ponieważ mam blisko, no i też wszystko jest na miejscu, więc nie trzeba nigdzie specjalnie jeździć.
2: Zapytam cię o tą robotykę. Dlaczego robotyka? Co cię w niej fascynuje? Co chcesz po niej robić?
4: Ogółem mnie ciekawi, jak to się w ogóle buduje, jak to w ogóle funkcjonuje. No i też chciałbym rozwinąć swoje umiejętności w tym kierunku.
2: Robotyka, domyślam się, że zasięgnąłeś też języka i wiesz, jak wyglądają pracownie dydaktyczne dotyczące właśnie tego przedmiotu w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Co zrobiło na tobie największe wrażenie? Co cię zaciekawiło? Co cię zainteresowało?
4: No to najbardziej mnie zaciekawił sposób nauczania. No i wygoda właśnie, że to nie trzeba być na każdym właściwie wykładzie.
0: Pierwsze dni października to dla studentów pierwszego roku czas przestawienia się na naukę w uczelni, która funkcjonuje zupełnie inaczej niż szkoła średnia. Przed nimi pierwsze kolokwia, a następnie egzaminy. To również czas zdobywania nowych doświadczeń i wiedzy, a także nawiązywania nowych przyjaźni. Wracamy do sprawy, która wstrząsnęła Wrocławkiem w czerwcu. Do zdarzenia doszło w bloku przy ulicy Wiejskiej. Służby otrzymały zgłoszenie, że z 11 piętra wieżowca wypadła mała dziewczynka. Na osiedle Południe skierowali się policjanci, strażacy oraz zespoły ratownictwa medycznego. Na miejsce zadysponowano również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Pięciolatka została przetransportowana do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka była pod opieką matki. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że Wiktoria D. spała. Według relacji świadków po upadku dziecko miało spaść na gęste krzewy rosnące bezpośrednio pod blokiem. Prokuratura prowadząca sprawę skierowała do sądu rejonowego akt oskarżenia.
5: Prokuratura zakończyła czynności w tej sprawie. 25 września bieżącego roku został skierowany do sądu rejonowego we Wrocławku akt oskarżenia przeciwko podejrzanej Wiktorii D. Przypomnij.

I została ona oskarżona o to, że naraziła małoletnią na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku czego doszło do tego, że małoletnia Zosia wypadła z okna z 11 piętra i doznała obrażeń ciała, ciężkich obrażeń ciała w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Ponadto Wiktorii D. został postawiony zarzut posiadania substancji odurzających, w tym przypadku przyjęli

0: Nigeria to państwo położone w Afryce Zachodniej o powierzchni trzykrotnie większej niż Polska. Jest najludniejszym krajem Afryki. Liczy około 242 milionów mieszkańców. 1 października Nigeria obchodzi Święto Niepodległości. W Polsce funkcjonuje silna diaspora nigeryjska. Jeden z członków jej zarządu jest Emanuel Kaledżaje, wrocławski ginekolog. Z okazji Święta Niepodległości w Warszawie odbyło się Forum Gospodarcze, Inwestycji i Rozwoju Diaspory Nigeryjsko-Polskiej.
1: With this forum we are bringing people together, businesses, investors and people that want to know more about Nigeria.
2: Celem tego forum jest zgromadzenie w jednym miejscu ludzi, przedstawicieli biznesu, inwestorów oraz osób, które chcą dowiedzieć się więcej o Nigerii i relacjach nigeryjsko-polskich. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której możemy się spotkać i rozmawiać w bardziej biznesowej atmosferze. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się sektorem fintech, a także osoby z dużym doświadczeniem dyplomatycznym. Zapowiada się więc naprawdę wyjątkowe spotkanie, podczas którego będziemy mogli lepiej poznać dwustronne relacje między Nigerią a Polską, które trwają już ponad 60 lat. Chcemy połączyć wszystkie te doświadczenia i zastanowić się, co możemy zrobić oraz w jaki sposób możemy sprawić, aby ta współpraca była trwała i rozwijała się przez kolejne lata. Dzisiaj będzie z nami również ambasada Nigerii. Swoich przedstawicieli będzie miała także nigeryjska organizacja diaspory w Polsce. Będzie również Popowski Advisory Group wraz z partnerem zarządzającym firmy, panem Zbigniewem Popowskim. Mamy także ekspertów w dziedzinie kultury i moderatorów, takich jak dr Malwina Bakalarska. Jest z nami również inżynier Sadiq Musa, który przyjechał aż z Poznania, aby podzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi życia w Polsce i opowiedzieć, jak wygląda życie tutaj z jego perspektywy. Przedstawiciele środowiska biznesowego podzielą się z nami doświadczeniem zdobywanym przez ponad 50 lat. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się modą i rozrywką. Nie możemy też zapomnieć o studentach, ponieważ obecnie znaczna część obcokrajowców mieszkających w Polsce to właśnie studenci. Oni również przynoszą tutaj swoje pomysły i będą mogli podzielić się nimi ze wszystkimi uczestnikami. Czeka nas także wspaniałe jedzenie. Będziemy delektować się nigeryjskim ryżem jollof oraz innymi pysznymi potrawami. Będzie również wyjątkowa okazja do networkingu i nawiązywania kontaktów z innymi uczestnikami.
0: Podczas forum odczytano list jej ekscelencji Priscilli Awaki, ambasador Republiki Nigerii w Polsce.
3: This is conveyed around the team. Building Nigeria together, harnessing diaspora expertise, strategic partnership, and sustainable development, just like you can see there. We meet at a particularly meaningful moment for Nigeria.
2: Forum odbywa się pod hasłem Wspólnie budujemy Nigerię i pielęgnujemy wiedzę oraz doświadczenie diaspory, strategiczne partnerstwo i zrównoważony rozwój. Jak można zobaczyć na prezentowanym tutaj materiale, spotykamy się w szczególnie ważnym dla Nigerii momencie, na obchodach 66. rocznicy uzyskania przez nasz kraj niepodległości. Jest to okazja do refleksji nad naszą drogą jako narodu oraz do ponownego potwierdzenia naszego zaangażowania w budowaniu silniejszej, bardziej zamożnej i zrównoważonej Nigerii. Dla mnie osobiście ta uroczystość ma dodatkowe znaczenie. Przybyłem do Polski zaledwie około miesiąc temu. 28 września 2026 roku złożyłem list uwierzytelniający prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego określam tę okazję mianem podwójnego święta i podwójnej uroczystości. Jest to dla mnie czas podwójnej radości. Obchody rocznicy niepodległości Nigerii zbiegają się bowiem z rozpoczęciem mojej misji dyplomatycznej w tym pięknym i przyjaznym kraju. Ten zbieg okoliczności przypomina nam, że dyplomacja nie polega wyłącznie na uroczystościach i wywieszaniu flag.
3: Diplomatic assignment in this very beautiful and friendly country. This coincidence reminds us that diplomacy is not merely about ceremonies and flying flags. It is about building bridges, strengthening relationships and creating opportunities for our peoples. Today, therefore,
2: dyplomacja polega na budowaniu mostów, wzmacnianiu relacji i tworzeniu możliwości dla naszych narodów. Dlatego właśnie jesteśmy tutaj dzisiaj, aby zastanowić się, co Nigeryjczycy i Polacy mogą wspólnie zbudować. Diaspora jako partner na rzecz rozwoju. Panie i panowie, nigeryjska diaspora stanowi jeden z największych atutów naszego kraju, zarówno pod względem kapitału ludzkiego, jak i międzynarodowej sieci kontaktów. W całej Europie i na świecie Nigeryjczycy wyróżniają się jako przedsiębiorcy, naukowcy, pracownicy służby zdrowia, inżynierowie, eksperci technologiczni, inwestorzy oraz liderzy lokalnych społeczności. Ich wkładu w rozwój Nigerii nie należy mierzyć wyłącznie wartością przekazów pieniężnych wysyłanych do kraju. Jeszcze większe możliwości tkwią w transferze wiedzy, inwestycjach, innowacjach, mentoringu, technologii oraz partnerstwach strategicznych.
3: Investment, innovation, mentorship, technology and strategic

0: W centrum Warszawy znajduje się pomnik jedynego czarnoskórego powstańca warszawskiego, Augusta Agboola Browna. Ali, bo tak był nazywany, przyszedł na świat w Lagos w Nigerii. Przeniósł się do Polski, gdzie był znanym muzykiem jazzowym. W 1944 roku stanął wraz ze swoimi polskimi przyjaciółmi do walki z Niemcami.
1: Kiedy organizowaliśmy obchody 1 sierpnia, pan Dubier, dyrektor Fundacji Wolność i Pokój, wraz ze swoimi współpracownikami był organizatorem przedsięwzięcia, dzięki któremu w Warszawie, w samym centrum miasta, został ustawiony pomnik Augusta Agboola Browna. Czy możecie sobie wyobrazić, że mamy bohatera, którego pomnik znajduje się w samym centrum Warszawy? Chciałbym podziękować dyrektorowi oraz jego współpracownikom za wykonanie tej wspaniałej pracy na rzecz naszej społeczności.
0: Diaspora nigeryjska w Polsce pełni kluczową rolę jako główny pomost społeczno-gospodarczy i kulturowy pomiędzy dwoma krajami, stanowiąc zarazem jedną z najbardziej dynamicznych, najlepiej zorganizowanych społeczności pochodzenia afrykańskiego nad Wisłą.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Witam Państwa. A naszym gościem jest pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Przed nami sezon jesienno-zimowy, a więc czas, kiedy szaleją infekcje, kiedy łatwo o grypę. Dlatego takim kluczowym tematem w tym czasie jest

0: jest temat odporności organizmu. Zacznijmy od tego, czym jest odporność.
1: Odporność to zdolność naszego organizmu do walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi, takimi właśnie jak wirusy, grzyby czy bakterie. Możemy ją podzielić na odporność wrodzoną i odporność nabytą. Wrodzona to ta, którą otrzymujemy w życiu płodowym, z którą się rodzimy, a nabyta to ta, którą nabywamy przez całe nasze życie, przez kontakt z patogenami. No, organizm ma taką właściwość, że może zapamiętywać te patogeny i później łatwiej je rozpoznawać i łatwiej je zwalczać. Za odporność w naszym organizmie odpowiada układ immunologiczny,
0: Czyli układ odpornościowy. I
1: odpornościowy.
0: właśnie, jak działa ten nasz układ odpornościowy?
1: To jest bardzo skomplikowana maszyna, dlatego że w skład tego układu wchodzi bardzo wiele narządów, takich jak wątroba, śledziona, węzły chłonne, grasica, ale jest też ściśle powiązany z innymi układami, z układem nerwowym, pokarmowym, z układem krążenia, a także tutaj w odporności biorą również udział błony śluzowe i skóra. Każdy z tych trybików właśnie musi działać należycie, żeby dawać pełną odporność
0: Żeby całość
1: organizmu.
0: funkcjonowała bez zakłóceń.
1: Dokładnie.
0: Tak. A dlaczego jesienią odporność spada? Dlaczego wówczas ten organizm jest słabszy? Ten system odpornościowy nie funkcjonuje tak na 100%. No i jak to rozpoznać? Jakie są te pierwsze objawy, że z naszą odpornością jest coś nie tak, że szwankuje?
1: Jesień w Polsce to piękna pora roku. Niestety dla organizmu to lekki szok.
0: Trudna, tak.
1: Trudny czas, dlatego że po pierwsze dni robią się coraz krótsze. A krótsze dni powodują, że mamy mniej słońca, czyli ta synteza witaminy D3 praktycznie spada do zera. Oprócz tego również jakby bardzo szybko następują wahania temperatur, czyli rano zimno, po południu ciepło. Zdarza się, że ubierzemy się ciepło, to się przegrzejemy. Ubierzemy się zbyt lekko, zmarzniemy, a to oczywiście może powodować, że zachorujemy.
0: Łatwo przeziębienie.
1: Łatwo, tak, bardzo łatwo. Oprócz tego również jesienią rozpoczyna się szkoła, czyli dzieci wracają do szkoły, dorośli do pracy po urlopach. Ta intensywniej żyją, szybciej, no i oczywiście częściej przebywają w tych dużych skupiskach ludzkich, gdzie właśnie
0: łatwo
1: łatwiej
0: o
1: jest,
0: przenoszenie
1: tak,
0: tych wirusów,
1: dokładnie,
0: tak, bakterii.
1: częściej przebywamy w zamkniętych pomieszczeniach, co też nie sprzyja niestety jakby odporności naszej. Także tych czynników jest naprawdę dużo i one mogą właśnie powodować spadek tej naszej odporności. Jak ona się, ten spadek może się objawiać? No
0: Tak.
1: oczywiście nie od razu to jest tak, że będziemy chorować, bo organizm najpierw wszystkie siły, całą energię będzie skupiał na tym, żeby nie do tej choroby nie doszło. Czyli no, początkowe takie objawy, no to oczywiście senność, znużenie, takie przesilenie. Jesteśmy mniej odporni na infekcje. Te infekcje mogą się właśnie przeciągać. Oprócz tego również na skórze mogą pojawić się jakieś trudno gojące rany. Może nam wystąpić opryszczka na wardze czy też w nosie. I te wszystkie sygnały są takie niepokojące. Jeżeli któryś z nich wystąpi, no to warto się nad tym pochylić i sprawdzić, co się dzieje, czy to nie ma jakiegoś głębszego dna w tym po prostu.
0: No właśnie, jak zwiększyć odporność organizmu i kiedy powinniśmy zacząć nad tą odpornością pracować? Kiedy zacząć to robić?
1: Nad
0: Czy może przez cały
1: odpornością to
0: rok?
1: cały rok musimy właśnie pracować, dlatego że to nie jest tak, że zaczniemy, a za 2-3 dni czy za tydzień już będziemy odporni. To jest proces i ten proces praktycznie trwa w naszym organizmie przez cały rok. Więc jesienią oczywiście może być wzmożony, ale dbajmy o odporność przez cały rok. No,
0: Co robić?
1: główne zasady to oczywiście, że tak powiem, styl życia bardzo
0: Więc
1: spokojny,
0: do naturalnych metod
1: stabilny.
0: już przechodzimy, tak?
1: Nie, chodzi mi o to, żebyśmy właśnie się wysypiali tyle, ile należy, czyli 7-8 godzin dziennie. pomieszczeniu zaciemnione.

0: Oczywiście bez telewizora, bez muzyki.
1: Właśnie to zaciemnienie jest niezwykle ważne dla dobrego, zdrowego, głębokiego snu.
0: Tak, ponieważ wtedy właśnie wytwarza się melatonina, czyli ten
1: Tak,
0: hormon snu,
1: snu.
0: który nam pozwala i w sposób odpowiedni regenerować
1: Tak.
0: organizm. No, oprócz tego oczywiście aktywność fizyczna, czyli nie mówię tutaj o jakichś sportach, ale pół
1: Wyczynowych,
0: godziny, tak, ale pół godziny dziennie spędzone na dworzu, spacer, rower, to pobudza układ krążenia, czyli też układ odpornościowy. No i unikajmy stresu, na ile się
1: A jak to
0: oczywiście to w
1: zrobić?
0: życiu się, no na przykład joga, to jest bardzo dobry sposób na
1: Też nie dla wszystkich.
0: niwelowanie stresu. Zachowajmy właśnie tą równowagę między pracą a
1: Odpoczynkiem,
0: odpoczynkiem,
1: relaksem.
0: tak, dokładnie. No i oczywiście zdrowa, zbilansowana dieta. To jest bardzo ważne.
1: I co ta dieta powinna zawierać? Owoce, warzywa, oczywiście, mniej mięsa.
0: Dieta zbilansowana oczywiście powinna zawierać wszystkiego po troszku, ale no
1: Taki złoty
0: przede
1: środek, jak
0: tak.
1: w każdym aspekcie życia.
0: Ale oczywiście, no to przede wszystkim właśnie warzywa, owoce, ryby, pieczywo pełnoziarniste, nabiał, mięso po trosze też, ale oczywiście, no mięso, że tak powiem, bardziej gotowane niż przetworzone. Jeśli chodzi o owoce i warzywa, no to głównie warzywa strączkowe, one mają bardzo dużo błonnika, który to właśnie błonnik, że tak powiem, jest pożywieniem dla naszej flory bakteryjnej
1: Tak.
0: żołądkowej, gdzie znajduje się właśnie najwięcej komórek odpornościowych. Oprócz tego owoce cytrusowe, czyli te owoce, które mają dużo witaminy C,
1: Tak.
0: aczkolwiek jeszcze więcej witaminy
1: Na
0: C
1: paprykę?
0: i natka pietruszki.
1: Właśnie. A poza tym wapń, więc dla pań szczególnie istotna jest ta natka
0: Dokładnie.
1: pietruszki.
0: Tak.
1: Jedzmy natkę, drogie panie.
0: Tak. Oprócz tego również no, czosnek i cebula, czyli te naturalne antybiotyki. Także ryby, o których już wspominałam, czyli ryby, które zawierają dużo kwasów omega, które też mają doskonały wpływ na nasz układ odpornościowy, ale także na pracę mózgu. Oprócz tego wszystkie przetwory mleczne, zwykłe, czyli zwykły nabiał, ale także przetwory fermentowanego mleka.
1: Przede
0: Przede
1: wszystkim.
0: wszystkim, czyli kefiry, jogurty, które mają naturalne probiotyki. Naturalne probiotyki znajdują się również w kiszonkach, czyli zakwas buraczany, kiszone
1: Kapusta,
0: kapusta, kiszone
1: ogórki.
0: ogórki. No i nie zapominajmy o wodzie. Woda jest bardzo ważna, ponieważ woda powoduje, że nasz organizm ma odpowiednie nawilżenie, czyli odpowiednio są nawilżone nasze błony śluzowe, nasza skóra, które są pierwszą barierą właśnie kontaktu tych wszystkich patogenów z naszym organizmem.
1: Pierwsza bariera, którą pokonują. Albo
0: Albo
1: nie.
0: nie.
1: Albo nie, to zależy od nas.
0: Tak.
1: A leki, suplementy, którymi możemy się wspierać? Oczywiście mówimy ogólnie, tak to.
0: Tak, leki i suplementy, którymi jesienią właśnie możemy się wspierać, to są preparaty właśnie, które zawierają przede wszystkim witaminę D. Ponieważ właśnie tak jak już wspomniałam, w naszym klimacie my jednak mało otrzymujemy tej witaminy D ze słońcem. Są badania, które mówią, że nasza populacja w 70% ma niedobór tej witaminy.
1: Suplementuje przez cały rok.
0: Bardzo dobrze, oczywiście. No, powinno się nawet przez cały rok, ponieważ nawet latem ta witamina przenika przez naszą skórę tylko tą odsłoniętą. A często
1: Oczywiście.
0: jest tak, że mamy ubrania, rękawy, więc ta powierzchnia wystawiona, że tak powiem, na
1: Jest
0: promienie słoneczne jest
1: mała, za
0: bardzo
1: mała.
0: mała i za mała. Poza tym nasz organizm nie umie magazynować witaminy D, czyli w momencie, kiedy nie ma tego słońca, nie ma po prostu tej witaminy w naszym
1: Organizm.
0: organizmie. Oprócz tego, no, witamina C. Witamina C, która uszczelnia naczynia krwionośne, a poza tym również ma duży udział w produkcji kolagenu. Jeżeli mówimy tu o kobietach, to właśnie też wspomnijmy, że kolagen jest dla nas

0: też ważny, to już poza układem odpornościowym, ale także wpływa na układ odpornościowy. I dawka tej witaminy powinna, tutaj też wspomnę, to jest dzienna dawka około 100 mg. Ponieważ na rynku występują preparaty z dużo większą dawką tej witaminy, nawet do 1000 czy nawet do 2000, ale takie dawki stosujmy już w okresie infekcji. Jeżeli chcemy to stosować tylko profilaktycznie, to stosujmy dawkę około 100 mg. Oprócz tego witamina A. Witamina A, która bierze udział w procesach gojenia skóry, czyli jak już wspomnieliśmy, tej pierwszej bariery ochronnej. Witamina E, która opóźnia procesy starzenia skóry.
1: Więc podwójna korzyść.
0: Tu właśnie również też tak,
1: Tak,
0: dokładnie.
1: szczególnie dla płci
0: Tak.
1: naszej.
0: No my może bardziej na to zwracamy uwagę, mężczyźni troszkę mniej. Oprócz tego stosujmy również cynk i selen, które stanowią jakby pożywienie dla komórek odpornościowych. Magnez, który powoduje, że właśnie lepiej się wysypiamy,
1: Właśnie
0: jesteśmy.
1: stosujemy go wieczorem, prawda? Magnez,
0: Tak,
1: tak.
0: magnez jest, znaczy no, konkretnie pory magnezu nie ma, ale rzeczywiście wieczór byłby lepszą porą, dlatego że właśnie on bardzo dobrze wpływa na procesy snu, a także właśnie na cały układ nerwowy, a tak jak już wspomnieliśmy, układ nerwowy jest bardzo układ odpornościowy jest bardzo zależny od układu nerwowego. Wszystkie witaminy z grupy B, czyli B6, B12, czy też kwas foliowy, no bo one są też ściśle powiązane z układem nerwowym i z układem odpornościowym. Oprócz tego również probiotyki, wiadomo, czyli najczęściej stosujemy szczepy Lactobacillus i Bifidobacterium i one są, jakby no, wspomagają tą pracę naszych jelit, naszego żołądka, tą mikrobiom, gdzie, jak już w innych programach też wspominaliśmy, około 70% naszej odporności właśnie zlokalizowane
1: Wielita.
0: jest w jelitach. No i jeszcze preparaty, które zawierają takie naturalne, że tak powiem, składniki, czyli aloes, oprócz tego jeżówka purpurowa, czyli echinacea, maliny, bez czarny, preparaty zawierające czosnek. To wszystko można właśnie stosować jesienią. Te preparaty w aptekach występują jako pojedyncze składniki, ale też można je zakupić jako takie preparaty wieloskładnikowe, czyli w jednej tabletce czy w jednej kapsułce możemy zgrupować wiele więcej tych składników.
1: Taka multiwitamina.
0: Taka multiwitamina, multiminerały, to wszystko właśnie można kupić w jednym. Należy jednak pamiętać, żeby nie tak bezkrytycznie do tego nie podchodzić,
1: No
0: czyli
1: właśnie.
0: nie kupować kilku tych preparatów, dlatego że mogą
1: Dublować się.
0: dublować się te dawki. No a wiadomo, że przedawkowanie również nie
1: Szkodzi.
0: jest jakoś bardzo wskazane, znaczy no, może powodować skutki uboczne.
1: Więc witaminy, minerały również można
0: Jak
1: przedawkować.
0: najbardziej, oczywiście.
1: I na koniec powiedzmy o szczepieniach przeciwko grypie. Czy się szczepić, kiedy się szczepić i dlaczego się szczepić?
0: Znaczy w naszym klimacie ten okres jakby grypowy, epidemii grypy przypada od października do maja. Jest dosyć długi, ale takie, że tak powiem, spektrum tego wypada na miesiące od stycznia do marca. Najlepszy czas na szczepienie przeciw grypie to jest czas koniec września i cały październik. Dlatego, że trzeba uwzględnić tutaj ten fakt, że szczepienie nie działa od razu po podaniu. Organizm musi wytworzyć sobie te przeciwciała, dlatego około 2-3 tygodni potrzebuje na wytworzenie tych przeciwciał, które będą zwalczać grypę. Szczepienie jest jednoroczne, czyli musimy je powtarzać
1: Powtarzać.
0: co roku, dlatego że te wirusy grypowe, one
1: Mutują,
0: mutują, tak.
1: zmieniają
0: I co
1: się.
0: roku ten
1: Tak,
0: skład szczepionki
1: jest
0: również
1: istne.
0: się zmienia. Szczepić powinni się, że tak powiem, ja uważam, że wszyscy, ale ta
1: Już to
0: grupa,
1: zrobiłam.
0: tak, ale ta grupa ryzyka to przede wszystkim.

0: wszystkim osoby starsze, które mają też dodatkowe inne schorzenia. Dzieci, no, które wiadomo przebywają w przedszkolach, w szkołach, czyli w tych dużych skupiskach. No i oczywiście właśnie wszyscy, którzy przebywają w ogóle w dużych skupiskach, pracują tam, gdzie jest dużo ludzi. A także osoby, które mają choroby wrodzone, czy też jakieś choroby nabyte, takie jak cukrzyca, gdzie ta odporność oczywiście spada. Dlatego szczepmy się, ponieważ po szczepieniu to nie znaczy, że zaszczepimy się i nie będziemy chorować na grypę. Na tą grypę możemy zachorować, ale przebieg tej choroby będzie dużo łagodniejszy, no i nie doprowadzi do powikłań pochorobowych.
1: No właśnie, powikłania po grypie są bardzo, bardzo
0: no,
1: nieprzyjemne.
0: Ona bardzo często lubi uszkadzać mięsień sercowy,
1: serce, tak,
0: niestety.
1: Właśnie. Tak więc zadbajmy o siebie, proszę Państwa. Dbajmy o odporność, zaszczepmy się przeciwko grypie, a wszystko po to, żeby zdrowie służyło nam jak najlepiej, jak najdłużej. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, Aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: To może być ostatnia w tym roku szansa dla osób bezrobotnych, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku uruchamia nabór na bezzwrotne środki na start firmy. Wnioski będzie można składać od 12 do 14 października.
1: Aplikować mogą osoby, które są u nas zarejestrowane jako osoby bezrobotne, czyli to nie może być ktoś, kto aktualnie pracuje czy posiada jakieś świadczenia. Trzeba mieć status osoby bezrobotnej i oczekujemy od kandydatów, że ten pomysł na biznes, który nam zaprezentują w swoim takim

0: takim biznesplanie będzie powiązany z ich doświadczeniem zawodowym albo z kwalifikacjami. W tym roku, w związku z ograniczonymi środkami, jakie mamy na ten program, oczekujemy, żeby nasi kandydaci posiadali chociaż roczne doświadczenie w tym kierunku, w jakim zamierzają otworzyć biznes.
1: Na rozpoczęcie firmy można otrzymać do 30 tysięcy złotych. Pieniądze mogą zostać przeznaczone m.in. na zakup sprzętu, materiałów czy narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności. Część środków można również wykorzystać na najem czy reklamę.
0: Te zakupy mogą być różne. Niektórzy kupują sprzęt do dalszej odsprzedaży, niektórzy kupują jakieś materiały, których używają podczas działalności, jakieś narzędzia pracy, prawda? Można przeznaczyć część na najem, na reklamę, więc jakby ten katalog wydatków jest szeroki. Warunkiem tego, żeby ta kwota była bezzwrotna, jest prowadzenie firmy przez 12 miesięcy. Warto wiedzieć, że te 12 miesięcy w przypadku osób, których to jest pierwszy biznes w życiu, jest preferencyjne, jeżeli chodzi o obciążenia składkowe, bo przez pierwsze 6 miesięcy mamy przecież program ulgi na start, gdzie finansujemy tylko jako przedsiębiorcy składkę zdrowotną, a potem po 6 miesiącach mamy ten niższy ZUS, więc to jest bardzo dobre rozwiązanie dla nowych przedsiębiorców, którzy wiadomo nie od razu mają zyski, jakich oczekiwali. Czasami to są miesiące, a czasami nawet lata, kiedy wypracowują zyski takie satysfakcjonujące, więc te preferencyjne obciążenia, które jednak są niższe niż w przypadku już wieloletnich biznesów, są na pewno dobrym rozwiązaniem.
1: Dokładne zasady naboru i wymagania dotyczące wniosków warto sprawdzić bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy. W tym przypadku czasu na złożenie dokumentów będzie niewiele. Nabór potrwa tylko 3 dni, od 12 do 14 października. Wyjątkowi ludzie, ważne projekty i osiągnięcia, które mają znaczenie dla całego regionu. W Toruniu po raz 26 wręczono nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród wyróżnionych nie zabrakło przedstawicieli Wrocławka. Miasto doceniono za projekt skierowany do mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2: W kategorii projekty unijne zdobyliśmy też wyróżnienie za projekt bardzo ważny. Projekt Pokonaj Kryzys. To jest projekt społeczny, realizowany ze środków unijnych, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku. Projekt adresowany do osób zagrożonych kryzysem bezdomności. Wsparcie bardzo szerokie i myślę, że to jest też taki dowód, to wyróżnienie jest dowód na to, że jako samorząd sięgamy po środki unijne, również nie tylko w zakresie inwestycji, one są bardzo ważne, ale też te nasze działania w tym kierunku są wielokierunkowe. Dlatego wieloaspektowe, bo z jednej strony inwestycje, posięgamy pieniądze po to, żeby jakby ten Włocławek był piękniejszy, ale też żeby był szczęśliwszy i zdrowszy, dlatego też projekty unijne właśnie adresowane do osób, które potrzebują takiego wsparcia, projekty społeczne i stąd też cieszę się, że mogłam też z moim zespołem z MOPR-u też odbierać tą zasłużoną dla zespołu nagrodę, wyróżnienie, bo cała praca samorządu i nie tylko, to jest praca zespołowa. To nie jest jeden lider, jeden solista, ale wszystkie osoby, które pracują na to, przygotowują projekty, realizują tak, żeby odbiorcy, beneficjenci byli zaopiekowani.
1: To jednak nie jedyny włocławski akcent gali. Wśród wyróżnionych znalazły się także osoby i firmy z miasta. Renex Electronics Education Center doceniono za specjalistyczne szkolenia i egzaminy z montażu elektroniki wykorzystywanej w zastosowaniach kosmicznych. W kategorii edukacja wyróżniono nauczyciela Macieja Rakowskiego za działania na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych i wykorzystywania nowych technologii w edukacji. Jest też akcent związany z kujawskim mleczarstwem. Jadwiga Gapińska, zastępca prezesa Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej we Włocławku, została wyróżniona za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju mleczarstwa na Kujawie.
3: Jest z nami dziś świat nauki, nauczycieli, edukatorów, wychowawców. Są ludzie, którzy na co dzień pomagają drugiemu człowiekowi pomagać, kiedy ten jest w niedostatku, potrzebuje wsparcia. Robią to charytatywnie, często anonimowo. Są wśród nas politycy, są wśród nas społecznicy, ale są i wśród nas przedsiębiorcy, rolnicy, ludzie, którzy na co dzień swoją ciężką pracą, pomysłowością wykuwają nie tylko dobrobyt dla siebie, gwarantując sobie dobre życie, satysfakcję z tego, co robią, ale dzielą się z nami, z wszystkimi.

0: swoimi osiągnięciami.
1: Wyróżnienie specjalne otrzymała Akademia Muzyczna w Bydgoszczy za nowy kampus uczelni. Za nami ważny dzień dla studentów pierwszego roku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku. W auli przy ulicy Energetyków odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2026-2027. Podpisano również bardzo ważne dla uczelni porozumienie.
2: Oficjalnie startujemy, rozpoczynamy rok akademicki 2026-2027. W tym roku w nasze szeregi, łącznie ze studentami obcokrajowcami, słuchaczami studiów podyplomowych, wstępuje 700 osób. I tak, i ważny dzień dzisiaj też dla całej uczelni z tego względu, że dopiliśmy właściwie uroczyście podpiszemy porozumienie z Orlen Synthos Green Energy, porozumienie dotyczące kształcenia kadr wymaganych dla funkcjonowania przyszłego zakładu SMR w Wrocławku.
3: Co w praktyce będzie się działo w związku z tym na uczelni, jakie zajdą zmiany?
2: Trzeba sobie zdać sprawę z tego, po pierwsze, że Polska bardzo potrzebuje przedsiębiorstw, które produkują energię. Jest to niezmiernie ważne dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa wszystkich obywateli. Druga sprawa to jest bardzo ważna rzecz, iż każda osoba, która pracuje przy energii atomowej, musi mieć specjalne certyfikaty. Są to certyfikaty i krajowe, i międzynarodowe, więc musimy przygotować odpowiednie programy studiów o odpowiednie specjalności, aby takie kadry kształcić. Przy współpracy z OSG mamy już wstępnie wyznaczone ścieżki, w jaki sposób to robić. Na pierwszym etapie musimy wyszkolić przede wszystkim naszą kadrę, żeby ustalać programy studiów i kształcić pod tym kierunkiem studentów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku nasze programy studiów będą już zawierały odpowiednie postanowienia dotyczące całego cyklu kształcenia przyszłych kadr, które są niezbędne.
3: Możemy więc powiedzieć, podsumowując, że pan nie stoi w miejscu, pan cały czas się rozwija.
2: Przyznajmy sobie szczerze, jest to bardzo duże wyzwanie, bo mówimy tutaj o certyfikatach Międzynarodowej Agencji Atomistyki, o szkoleniach w ośrodkach zagranicznych. Mówimy tutaj o bardzo dużej modyfikacji także programu studiów, ale także mówimy tutaj o bardzo dobrej przyszłości, tak, bo praca w energetyce i wysokie jakości certyfikaty wiążą się także z dobrymi zarobkami. Więc mam nadzieję, oczywiście finał tej sprawy to będzie dopiero za 5 lat, tak, bo cykl kształcenia studiów inżynierskich to jest 3,5 roku, zanim te programy uruchomimy, ale mam nadzieję, że będzie synchronizacja także z oddaniem modułów SMR tutaj we Wrocławku.
1: Misją Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku jest kształcenie praktyczne na wysokim poziomie, dające absolwentom wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej lub dalszego rozwoju zawodowego. Misją uczelni jest również prowadzenie prac naukowych i rozwojowych o znaczeniu regionalnym, a także uczestnictwo w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i kraju. Studenci pierwszego roku podkreślali, że zdecydowali się na naukę w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z uwagi na jej bogate zaplecze dydaktyczne, kadrę oraz również jest bardzo istotne położenie uczelni.
4: Zdecydowanie na pewno to, że jest blisko obok mojego miejsca zamieszkania, a kierunek administracja trochę wiąże się z moją pasją. Bardzo lubię szukać swoich przodków, a to na pewno w jakiś sposób pomoże mi rozwinąć dalej te pasje. Na pewno jak spojrzymy na sam budynek, czy lokalizację budynku, jest w bardzo dogodnym miejscu. Samo miejsce jest komfortowe, nowoczesne, co sugeruje, że jednocześnie może i te studia są bardzo dobrym wyborem.
5: Składałem tutaj do panów, ponieważ mam blisko. No i też wszystko jest na miejscu, więc nie trzeba nigdzie specjalnie jeździć.
3: Zapytam cię o tą robotykę. Dlaczego robotyka? Co cię w niej fascynuje? Co chcesz po niej robić?
5: Ogółem mnie ciekawi, jak to się w ogóle buduje, jak to w ogóle funkcjonuje. No i też chciałbym rozwinąć swoje umiejętności w tym kierunku.
3: Robotyka. Domyślam się, że zasięgnąłeś też języka i wiesz, jak wyglądają pracownie dydaktyczne dotyczące właśnie tego przedmiotu w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Co zrobiło na tobie największe wrażenie? Co cię zaciekawiło? Co cię zainteresowało?
5: No to najbardziej mnie zaciekawił sposób nauczania. No i wygoda właśnie, że to nie trzeba być na każdym właściwie wykładzie.
1: Pierwsze dni października to dla studentów pierwszego roku czas przestawienia się na naukę w uczelni, która funkcjonuje zupełnie inaczej niż szkoła średnia. Przed nimi pierwsze kolokwia, a następnie egzaminy. To również czas zdobywania nowych doświadczeń i wiedzy, a także nawiązywania nowych przyjaźni. Wracamy do sprawy, która wstrząsnęła Wrocławkiem w czerwcu. Do zdarzenia doszło w bloku przy ulicy Wiejskiej. Służby otrzymały zgłoszenie, że z 11 piętra wieżowca wypadła mała dziewczynka. Na osiedle Południe skierowali się policjanci, strażacy oraz zespoły ratownictwa medycznego. Na miejsce zadysponowano również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Pięciolatka została przetransportowana do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka była pod opieką matki. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że Wiktoria D. spała. Według relacji świadków po upadku dziecko miało spaść na gęste krzewy rosnące bezpośrednio pod blokiem. Prokuratura prowadząca sprawę

0: skierowała do sądu rejonowego akt oskarżenia.
1: Prokuratura zakończyła czynności w tej sprawie. 25 września bieżącego roku został skierowany do sądu rejonowego we Wrocławku akt oskarżenia przeciwko podejrzanej Wiktorii D. Przypomnijmy, została ona oskarżona o to, że naraziła małoletnią na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku czego doszło do tego, że małoletnia Zosia wypadła z okna z 11 piętra i doznała obrażeń ciała, ciężkich obrażeń ciała w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Ponadto Wiktorii D. został postawiony zarzut posiadania substancji odurzających. W tym przypadku przyjęliśmy wypadek mniejszej wagi. Wiktoria D. ma aktywny dozór policji, czyli środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym. Dozór policji połączony z zakazem opuszczania kraju i zakazem zbliżania się do matki, swojej matki, czyli babci małoletniej.
0: Wiktorii D. grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
2: Nigeria to państwo położone w Afryce Zachodniej o powierzchni trzykrotnie większej niż Polska. Jest najludniejszym krajem Afryki. Liczy około 242 milionów mieszkańców. 1 października Nigeria obchodzi Święto Niepodległości. W Polsce funkcjonuje silna diaspora nigeryjska. Jeden z członków jej zarządu jest Emanuel Kaledżaje, wrocławski ginekolog. Z okazji Święta Niepodległości w Warszawie odbyło się Forum Gospodarcze, Inwestycji i Rozwoju Diaspory Nigeryjsko-Polskiej.
3: With this forum we are bringing people together, businesses, investors and people that want to know more about Nigeria.
0: Celem tego forum jest zgromadzenie w jednym miejscu ludzi, przedstawicieli biznesu, inwestorów oraz osób, które chcą dowiedzieć się więcej o Nigerii i relacjach nigeryjsko-polskich. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której możemy się spotkać i rozmawiać w bardziej biznesowej atmosferze. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się sektorem fintech, a także osoby z dużym doświadczeniem dyplomatycznym. Zapowiada się więc naprawdę wyjątkowe spotkanie, podczas którego będziemy mogli lepiej poznać dwustronne relacje między Nigerią a Polską, które trwają już ponad 60 lat. Chcemy połączyć wszystkie te doświadczenia i zastanowić się, co możemy zrobić oraz w jaki sposób możemy sprawić, aby ta współpraca była trwała i rozwijała się przez kolejne lata. Dzisiaj będzie z nami również ambasada Nigerii. Swoich przedstawicieli będzie miała także Nigeryjska Organizacja Diaspory w Polsce. Będzie również Popowski Advisory Group wraz z partnerem zarządzającym firmy, panem Zbigniewem Popowskim. Mamy także ekspertów w dziedzinie kultury i moderatorów, takich jak dr Malwina Bakalarska. Jest z nami również inżynier Sadik Musa, który przyjechał aż z Poznania, aby podzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi życia w Polsce i opowiedzieć, jak wygląda życie tutaj z jego perspektywy. Przedstawiciele środowiska biznesowego podzielą się z nami doświadczeniem zdobywanym przez ponad 50 lat. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się modą i rozrywką. Nie możemy też zapomnieć o studentach, ponieważ obecnie znaczna część obcokrajowców mieszkających w Polsce to właśnie studenci. Oni również przynoszą tutaj swoje pomysły i będą mogli podzielić się nimi ze wszystkimi uczestnikami. Czeka nas także wspaniałe jedzenie. Będziemy delektować się nigeryjskim ryżem jollof oraz innymi pysznymi potrawami. Będzie również wyjątkowa okazja do networkingu i nawiązywania kontaktów z innymi uczestnikami.
2: Podczas forum odczytano list jej ekscelencji Priscilli Awaki, ambasador Republiki Nigerii w Polsce.
4: This is conveyed around the team. Building Nigeria together, harnessing diaspora expertise, strategic partnership, and sustainable development, just like you can see there. We meet at a particularly meaningful moment for Nigeria.
0: Forum odbywa się pod hasłem Wspólnie budujemy Nigerię i pielęgnujemy wiedzę oraz doświadczenie diaspory, strategiczne partnerstwo i zrównoważony rozwój. Jak można zobaczyć na prezentowanym tutaj materiale, spotykamy się w szczególnie ważnym dla Nigerii momencie, na obchodach 66. rocznicy uzyskania przez nasz kraj niepodległości. Jest to okazja do refleksji nad naszą drogą jako narodu oraz do ponownego potwierdzenia naszego zaangażowania w budowaniu silniejszej, bardziej zamożnej i zrównoważonej Nigerii. Dla mnie osobiście ta uroczystość ma dodatkowe znaczenie. Przybyłem do Polski zaledwie około miesiąc temu. 28 września 2026 roku złożyłem list uwierzytelniający prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego określam tę okazję mianem podwójnego święta i podwójnej uroczystości. Jest to dla mnie czas podwójnej radości. Obchody rocznicy niepodległości Nigerii zbiegają się bowiem z rozpoczęciem mojej misji dyplomatycznej w tym pięknym i przyjaznym kraju. Ten zbieg okoliczności przypomina nam, że dyplomacja nie polega wyłącznie na uroczystościach i wywieszaniu flag.
4: Diplomatic assignment in this very beautiful and friendly country. This coincidence reminds us that diplomacy is not merely about ceremonies and flying flags. It is about building bridges

0: strengthening relationships and creating opportunities for our peoples. Today, therefore,
1: dyplomacja polega na budowaniu mostów, wzmacnianiu relacji i tworzeniu możliwości dla naszych narodów. Dlatego właśnie jesteśmy tutaj dzisiaj, aby zastanowić się, co Nigeryjczycy i Polacy mogą wspólnie zbudować. Diaspora jako partner na rzecz rozwoju. Panie i panowie, nigeryjska diaspora stanowi jeden z największych atutów naszego kraju, zarówno pod względem kapitału ludzkiego, jak i międzynarodowej sieci kontaktów. W całej Europie i na świecie Nigeryjczycy wyróżniają się jako przedsiębiorcy, naukowcy, pracownicy służby zdrowia, inżynierowie, eksperci technologiczni, inwestorzy oraz liderzy lokalnych społeczności. Ich wkładu w rozwój Nigerii nie należy mierzyć wyłącznie wartością przekazów pieniężnych wysyłanych do kraju. Jeszcze większe możliwości tkwią w transferze wiedzy, inwestycjach, innowacjach, mentoringu, technologii oraz partnerstwach strategicznych.
0: Investment, innovation, mentorship, technology and strategic partnerships.
2: W centrum Warszawy znajduje się pomnik jedynego czarnoskórego powstańca warszawskiego, Augusta Agboola Browna. Ali, bo tak był nazywany, przyszedł na świat w Lagos w Nigerii. Przeniósł się do Polski, gdzie był znanym muzykiem jazzowym. W 1944 roku stanął wraz ze swoimi polskimi przyjaciółmi do walki z Niemcami.
1: Kiedy organizowaliśmy obchody 1 sierpnia, pan Dubier, dyrektor Fundacji Wolność i Pokój, wraz ze swoimi współpracownikami był organizatorem przedsięwzięcia, dzięki któremu w Warszawie, w samym centrum miasta, został ustawiony pomnik Augusta Agboola Browna. Czy możecie sobie wyobrazić, że mamy bohatera, którego pomnik znajduje się w samym centrum Warszawy? Chciałbym podziękować dyrektorowi oraz jego współpracownikom za wykonanie tej wspaniałej pracy na rzecz naszej społeczności.
2: Diaspora nigeryjska w Polsce pełni kluczową rolę jako główny pomost społeczno-gospodarczy i kulturowy pomiędzy dwoma krajami, stanowiąc zarazem jedną z najbardziej dynamicznych, najlepiej zorganizowanych społeczności pochodzenia afrykańskiego nad Wisłą.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Witam Państwa. A naszym gościem jest pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Przed nami sezon jesienno-zimowy, a więc czas, kiedy szaleją infekcje, kiedy łatwo o grypę. Dlatego takim kluczowym tematem w tym czasie jest temat odporności organizmu. Zacznijmy od tego, czym jest odporność.
1: Odporność to zdolność naszego organizmu do walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi, takimi właśnie jak wirusy, grzyby czy bakterie. Możemy ją podzielić na odporność wrodzoną i odporność nabytą. Wrodzona to ta, którą otrzymujemy w życiu płodowym, z którą się rodzimy, a nabyta to ta, którą nabywamy przez całe nasze życie, przez kontakt z patogenami. No, organizm ma taką właściwość, że może zapamiętywać te patogeny i później łatwiej je rozpoznawać i łatwiej je zwalczać. Za odporność w naszym organizmie odpowiada układ immunologiczny.
0: Czyli układ odpornościowy. I właśnie, jak działa ten nasz układ odpornościowy?
1: To jest bardzo skomplikowana maszyna, dlatego że w skład tego układu wchodzi bardzo wiele narządów, takich jak wątroba, śledziona, węzły chłonne, grasica, ale jest też ściśle powiązany z innymi układami, z układem nerwowym, pokarmowym, z układem krążenia, a także tutaj w odporności biorą również udział błony śluzowe i skóra. Każdy z tych trybików właśnie musi działać należycie, żeby dawać pełną odporność
0: żeby
1: organizmu.
0: Całość funkcjonowała bez zakłóceń.
1: Dokładnie.
0: Tak. A dlaczego jesienią odporność spada? Dlaczego wówczas ten organizm jest słabszy? Ten system odpornościowy nie funkcjonuje tak na 100%. No i jak to rozpoznać? Jakie są te pierwsze objawy, że z naszą odpornością jest coś nie tak, że szwankuje?
1: Jesień w Polsce to piękna pora roku. Niestety dla organizmu to lekki szok.
0: Trudna, tak.
1: Trudny czas, dlatego że po pierwsze dni robią się coraz krótsze. A krótsze dni powodują, że mamy mniej słońca, czyli ta synteza witaminy D3 praktycznie spada do zera. Oprócz tego również jakby bardzo szybko następują wahania temperatur, czyli rano zimno, po południu ciepło. Zdarza się, że ubierzemy się ciepło, to się przegrzejemy. Ubierzemy się zbyt lekko, zmarzniemy, a to oczywiście może powodować, że zachorujemy.
0: Łatwo przeziębienie.
1: Łatwo, tak, bardzo łatwo. Oprócz tego również jesienią rozpoczyna się szkoła, czyli dzieci wracają do szkoły, dorośli do pracy, po urlopach. Ta intensywniej żyją, szybciej. No i oczywiście częściej przebywają w tych dużych skupiskach ludzkich, gdzie właśnie łatwiej jest.
0: O przenoszenie
1: Tak,
0: tych wirusów,
1: dokładnie.
0: tak, bakterii.
1: Częściej przebywamy w zamkniętych pomieszczeniach, co też nie sprzyja niestety jakby odporności naszej. Także tych czynników jest naprawdę dużo i one mogą właśnie powodować spadek tej naszej odporności. Jak ona się, ten spadek może się objawiać? No
0: tak.
1: Oczywiście nie od razu to jest tak, że będziemy chorować, bo organizm najpierw wszystkie siły, całą energię będzie skupiał na tym, żeby nie do tej choroby nie doszło. Czyli no, początkowe takie objawy, no to oczywiście senność, znużenie, takie przesilenie. Jesteśmy mniej odporni na infekcje. Te infekcje mogą się właśnie przeciągać. Oprócz tego również na skórze mogą pojawić się jakieś trudno gojące rany. Może nam wystąpić opryszczka na wardze czy też w nosie. I te wszystkie sygnały są takie niepokojące. Jeżeli któryś z nich wystąpi, no to warto się nad tym pochylić i sprawdzić, co się dzieje, czy to nie ma jakiegoś głębszego dna w tym po prostu.
0: No właśnie, jak zwiększyć odporność organizmu i kiedy powinniśmy zacząć nad tą odpornością pracować?

0: Kiedy zacząć to robić?
1: Na
0: Czy może przez cały
1: odpornością to
0: rok?
1: cały rok musimy właśnie pracować, dlatego że to nie jest tak, że zaczniemy, a za 2, 3 dni czy za tydzień już będziemy odporni. To jest proces i ten proces praktycznie trwa w naszym organizmie przez cały rok, więc jesienią oczywiście może być wzmożony, ale dbajmy o odporność przez cały rok. No,
0: Co robić?
1: główne zasady to oczywiście, że tak powiem, styl życia. Bardzo
0: Więc
1: spokojny,
0: do naturalnych metod
1: stabilny.
0: już przechodzimy, tak?
1: Nie, chodzi mi o to, żebyśmy właśnie się wysypiali tyle, ile należy, czyli 7-8 godzin dziennie, w pomieszczeniu zaciemnionym, oczywiście bez telewizora, bez muzyki.
0: Właśnie to zaciemnienie jest niezwykle ważne dla dobrego, zdrowego, głębokiego snu.
1: Tak, ponieważ wtedy właśnie wytwarza się melatonina, czyli ten
0: Tak,
1: hormon snu,
0: snu.
1: który nam pozwala i w sposób odpowiedni regenerować
0: Tak.
1: organizm. No, oprócz tego oczywiście aktywność fizyczna, czyli nie mówię tutaj o jakichś sportach, ale pół
0: Wyczynowych.
1: godziny, tak, ale pół godziny dziennie spędzone na dworzu, spacer, rower, to pobudza układ krążenia, czyli też układ odpornościowy. No i unikajmy stresu, na ile się
0: A jak to
1: oczywiście to w
0: zrobić?
1: życiu się, no na przykład joga, to jest bardzo dobry sposób na
0: Też nie dla wszystkich.
1: niwelowanie stresu. Zachowajmy właśnie tą równowagę między pracą a
0: Odpoczynkiem,
1: odpoczynkiem,
0: relaksem.
1: tak dokładnie. No i oczywiście zdrowa, zbilansowana dieta, to jest bardzo ważne.
0: I co ta dieta powinna zawierać? Owoce, warzywa, oczywiście, mniej mięsa.
1: Dieta zbilansowana oczywiście powinna zawierać wszystkiego po troszku, ale no
0: Taki złoty
1: przede
0: środek, jak
1: tak,
0: w każdym aspekcie życia.
1: ale oczywiście no to przede wszystkim właśnie warzywa, owoce, ryby, pieczywo pełnoziarniste, nabiał, mięso po trosze też, ale oczywiście no mięso, że tak powiem, bardziej gotowane niż przetworzone. Jeśli chodzi o owoce i warzywa, no to głównie warzywa strączkowe. One mają bardzo dużo błonnika, który to właśnie błonnik, że tak powiem, jest pożywieniem dla naszej flory bakteryjnej
0: Tak.
1: żołądkowej, gdzie znajduje się właśnie najwięcej komórek odpornościowych. Oprócz tego owoce cytrusowe, czyli te owoce, które mają dużo witaminy C,
0: Tak.
1: aczkolwiek jeszcze więcej witaminy
0: Na
1: C
0: paprykę?
1: i natka pietruszki.
0: Właśnie. A poza tym wapń, więc dla pań szczególnie istotna jest ta natka
1: Dokładnie.
0: pietruszki.
1: Tak.
0: Jedzmy natkę, drogie panie.
1: Tak. Oprócz tego również no, czosnek i cebula, czyli te naturalne antybiotyki. Także ryby, o których już wspominałam, czyli ryby, które zawierają dużo kwasów omega, które też mają doskonały wpływ na nasz układ odpornościowy, ale także na pracę mózgu. Oprócz tego wszystkie przetwory mleczne zwykłe, czyli zwykły nabiał, ale także przetwory fermentowanego mleka.
0: Przede wszystkim.
1: Przede wszystkim, czyli kefiry, jogurty, które mają naturalne probiotyki. Naturalne probiotyki znajdują się również w kiszonkach, czyli zakwas buraczany, kiszone
0: Kapusta,
1: kapusta, kiszone
0: ogórki.
1: ogórki. No i nie zapominajmy o wodzie. Woda jest bardzo ważna, ponieważ woda powoduje, że nasz organizm ma odpowiednie nawilżenie, czyli odpowiednio są nawilżone nasze błony śluzowe, nasza skóra, które są pierwszą barierą właśnie kontaktu tych wszystkich patogenów z naszym organizmem.
0: Pierwsza bariera, którą pokonują. Albo
1: Albo
0: nie,
1: nie.
0: albo nie. To zależy od nas.
1: Tak.
0: A leki, suplementy, którymi możemy się wspierać? Oczywiście mówimy ogólnie, tak to.
1: Tak, leki i suplementy, którymi jesienią właśnie możemy się wspierać, to są preparaty właśnie, które zawierają przede wszystkim witaminę D. Ponieważ właśnie tak jak już wspomniałam, w naszym klimacie my jednak mało otrzymujemy tej witaminy D ze słońcem. Są badania, które mówią, że nasza populacja w 70% ma niedobór tej witaminy.
0: Suplementuje przez cały rok.

0: Bardzo dobrze, oczywiście. No, powinno się nawet przez cały rok, ponieważ nawet latem ta witamina przenika przez naszą skórę tylko tą odsłoniętą. A często
1: Oczywiście.
0: jest tak, że chodzimy, mamy ubrania, rękawy, więc ta powierzchnia wystawiona, że tak powiem, na
1: Jest
0: promienie słoneczne jest
1: mała, za
0: bardzo
1: mała.
0: mała i za mała. Poza tym nasz organizm nie umie magazynować witaminy D, czyli w momencie, kiedy nie ma tego słońca, nie ma po prostu.

0: Poza tym również ma duży udział w produkcji kolagenu. Jeżeli mówimy tu o kobietach, to właśnie też wspomnijmy, że kolagen jest dla nas też ważny, to już poza układem odpornościowym, ale także wpływa na układ odpornościowy. I dawka tej witaminy powinna, tutaj też wspomnę, to jest dzienna dawka około 100 mg. Ponieważ na rynku występują preparaty z dużo większą dawką tej witaminy, nawet do 1000 czy nawet do 2000, ale takie dawki stosujmy już w okresie infekcji. Jeżeli chcemy to stosować tylko profilaktycznie, to stosujmy dawkę około 100 mg. Oprócz tego witamina A. Witamina A, która bierze udział w procesach gojenia skóry, czyli jak już wspomnieliśmy, tej pierwszej bariery ochronnej. Witamina E, która opóźnia procesy starzenia skóry.
1: Więc podwójna korzyść.
0: Tu właśnie również też tak,
1: Tak,
0: dokładnie.
1: szczególnie dla płci
0: Tak.
1: naszej.
0: No my może bardziej na to zwracamy uwagę, mężczyźni troszkę mniej. Oprócz tego stosujmy również cynk i selen, które stanowią jakby pożywienie dla komórek odpornościowych. Magnez, który powoduje, że właśnie lepiej się wysypiamy,
1: Właśnie
0: jesteśmy.
1: stosujemy go wieczorem, prawda? Magnez,
0: Tak,
1: tak.
0: magnez jest, znaczy no, konkretnie pory magnezu nie ma, ale rzeczywiście wieczór byłby lepszą porą, dlatego że właśnie on bardzo dobrze wpływa na procesy snu, a także właśnie na cały układ nerwowy, a tak jak już wspomnieliśmy, układ nerwowy jest bardzo, układ odpornościowy jest bardzo zależny od układu nerwowego. Wszystkie witaminy z grupy B, czyli B6, B12, czy też kwas foliowy, no bo one są też ściśle powiązane z układem nerwowym i z układem odpornościowym. Oprócz tego również probiotyki, wiadomo, czyli najczęściej stosujemy szczepy Lactobacillus i Bifidobacterium i one są jakby no, wspomagają tą pracę naszych jelit, naszego żołądka, tą mikrobiom, gdzie jak już w innych programach też wspominaliśmy, około 70% naszej odporności właśnie zlokalizowane
1: Jelitach.
0: jest w jelitach. No i jeszcze preparaty, które zawierają takie naturalne, że tak powiem, składniki, czyli aloes, oprócz tego jeżówka purpurowa, czyli echinacea, maliny, bezczarny, preparaty zawierające czosnek. To wszystko można właśnie stosować jesienią. Te preparaty w aptekach występują jako pojedyncze składniki, ale też można je zakupić jako takie preparaty wieloskładnikowe, czyli w jednej tabletce czy w jednej kapsułce możemy zgrupować wiele więcej tych składników.
1: Taka multiwitamina.
0: Taka multiwitamina, multiminerały, to wszystko właśnie można kupić w jednym. Należy jednak pamiętać, żeby nie tak bezkrytycznie do tego nie podchodzić,
1: No
0: czyli
1: właśnie.
0: nie kupować kilku tych preparatów, dlatego że mogą
1: Dublować się.
0: dublować się te dawki. No a wiadomo, że przedawkowanie również nie
1: Szkodzi.
0: jest jakoś bardzo wskazane, znaczy no może powodować skutki
1: Więc
0: uboczne.
1: witaminy, minerały również można
0: Jak
1: przedawkować.
0: najbardziej, oczywiście.
1: I na koniec powiedzmy o szczepieniach przeciwko grypie. Czy się szczepić, kiedy się szczepić i dlaczego się szczepić?
0: Znaczy w naszym klimacie ten okres jakby grypowy, epidemii grypy przypada od października do maja. Jest dosyć długi, ale takie, że tak powiem, spektrum tego wypada na miesiące od stycznia do marca. Najlepszy czas na szczepienie przeciw grypie to jest czas koniec września i cały październik. Dlatego, że trzeba uwzględnić tutaj ten fakt, że szczepienie nie działa od razu po podaniu. Organizm musi wytworzyć sobie te przeciwciała, dlatego około 2-3 tygodni potrzebuje na wytworzenie tych przeciwciał, które będą zwalczać grypę. Szczepienie jest jednoroczne, czyli musimy je powtarzać
1: Powtarzać.
0: co roku, dlatego że te wirusy grypowe, one
1: Mutują,
0: mutują. Tak,
1: zmieniają
0: i
1: się.
0: co roku ten
1: Tak.
0: skład szczepionki
1: Jest
0: również
1: inny.
0: się zmienia. Szczepić powinni się.

0: że tak powiem, ja uważam, że wszyscy, ale
1: już
0: ta
1: to
0: grupa,
1: zrobiłam.
0: Tak, ale ta grupa ryzyka to przede wszystkim osoby starsze, które mają też dodatkowe inne schorzenia. Dzieci, no, które wiadomo przebywają w przedszkolach, w szkołach, czyli w tych dużych skupiskach. No i oczywiście właśnie wszyscy, którzy przebywają w ogóle w dużych skupiskach, pracują tam, gdzie jest dużo ludzi, a także osoby, które mają choroby wrodzone, czy też jakieś choroby nabyte, takie jak cukrzyca, gdzie ta odporność oczywiście spada. Dlatego szczepmy się, ponieważ po szczepieniu to nie znaczy, że zaszczepimy się i nie będziemy chorować na grypę. Na tą grypę możemy zachorować, ale przebieg tej choroby będzie dużo łagodniejszy, no i nie doprowadzi do powikłań pochorobowych.
1: No właśnie, powikłania po grypie są bardzo, bardzo
0: No,
1: nieprzyjemne.
0: Ona bardzo często lubi uszkadzać mięsień
1: Serce,
0: sercowy,
1: tak,
0: niestety.
1: właśnie. Tak więc zadbajmy o siebie, proszę Państwa. Dbajmy o odporność, zaszczepmy się przeciwko grypie, a wszystko po to, żeby zdrowie służyło nam jak najlepiej, jak najdłużej. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Polska 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnieniu

Filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: To może być ostatnia w tym roku szansa dla osób bezrobotnych, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku uruchamia nabór na bezzwrotne środki na start firmy. Wnioski będzie można składać od 12 do 14 października.
1: Aplikować mogą osoby, które są u nas zarejestrowane jako osoby bezrobotne, czyli to nie może być ktoś, kto aktualnie pracuje czy posiada jakieś świadczenia. Trzeba mieć status osoby bezrobotnej i oczekujemy od kandydatów, że ten pomysł na biznes, który nam zaprezentują w swoim takim biznesplanie, będzie powiązany z ich doświadczeniem zawodowym albo z kwalifikacjami. W tym roku, w związku z ograniczonymi środkami, jakie mamy na ten program, oczekujemy, żeby nasi kandydaci posiadali chociaż roczne doświadczenie w tym kierunku, w jakim zamierzają otworzyć biznes.
0: Na rozpoczęcie firmy można otrzymać do 30 tysięcy złotych. Pieniądze mogą zostać przeznaczone m.in. na zakup sprzętu, materiałów czy narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności. Część środków można również wykorzystać na najem czy reklamę.
1: Te zakupy mogą być różne. Niektórzy kupują sprzęt do dalszej odsprzedaży, niektórzy kupują jakieś materiały, których używają podczas działalności, jakieś narzędzia pracy, prawda? Można przeznaczyć część na najem, na reklamę, więc jakby ten katalog wydatków jest szeroki. Warunkiem tego, żeby ta kwota była bezzwrotna, jest prowadzenie firmy przez 12 miesięcy. Warto wiedzieć, że te 12 miesięcy w przypadku osób, których to jest pierwszy biznes w życiu, jest preferencyjne, jeżeli chodzi o obciążenia składkowe, bo przez pierwsze 6 miesięcy mamy przecież program ulgi na start, gdzie finansujemy tylko jako przedsiębiorcy składkę zdrowotną, a potem po 6 miesiącach mamy ten niższy ZUS, więc to jest bardzo dobre rozwiązanie dla nowych przedsiębiorców, którzy wiadomo nie od razu mają zyski, jakich oczekiwali. Czasami to są miesiące, a czasami nawet lata, kiedy wypracowują zyski takie satysfakcjonujące, więc te preferencyjne obciążenia, które jednak są niższe niż w przypadku już wieloletnich biznesów, są na pewno dobrym rozwiązaniem.
0: Dokładne zasady naboru i wymagania dotyczące wniosków warto sprawdzić bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy. W tym przypadku czas na złożenie dokumentów będzie niewiele. Nabór potrwa tylko 3 dni, od 12 do 14 października. Wyjątkowi ludzie, ważne projekty i osiągnięcia, które mają znaczenie dla całego regionu. W Toruniu po raz 26 wręczono nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród wyróżnionych nie zabrakło przedstawicieli Włocławka. Miasto doceniono za projekt skierowany do mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2: W kategorii projekty unijne zdobyliśmy też wyróżnienie za projekt bardzo ważny. Projekt Pokonaj Kryzys. To jest projekt społeczny, realizowany ze środków unijnych, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku. Projekt adresowany do osób zagrożonych kryzysem bezdomności. Wsparcie bardzo szerokie i myślę, że to jest też taki dowód, to wyróżnienie jest dowód na to, że jako samorząd sięgamy po środki unijne, również nie tylko w zakresie inwestycji, one są bardzo ważne, ale też te nasze działania w tym kierunku są wielokierunkowe, dlatego wieloaspektowe, bo z jednej strony inwestycje, posięgamy pieniądze po to, żeby jakby ten Włocławek był piękniejszy, ale też, żeby był szczęśliwszy i zdrowszy, dlatego też projekty unijne właśnie adresowane do osób, które potrzebują takiego wsparcia, projekty społeczne i stąd też cieszę się, że mogłam też ze moim zespołem z MOPR-u też odbierać tą zasłużoną dla zespołu nagrodę, wyróżnienie, bo cała praca samorządu i nie tylko, to jest praca zespołowa. To nie jest jeden lider, jeden solista, ale wszystkie osoby, które pracują na to, przygotowują projekty, realizują tak, żeby odbiorcy, beneficjenci byli zaopiekowani.
0: To jednak nie jedyny włocławski akcent gali. Wśród wyróżnionych znalazły się także osoby i firmy z miasta. Renex Electronics Education Center doceniono za specjalistyczne szkolenia i egzaminy z montażu elektroniki wykorzystywanej w zastosowaniach kosmicznych. W kategorii edukacja wyróżniono

0: Miano nauczyciela Macieja Rakowskiego za działania na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych i wykorzystywania nowych technologii w edukacji. Jest też akcent związany z kujawskim mleczarstwem. Jadwiga Gapińska, zastępca prezesa Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej we Wrocławku, została wyróżniona za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju mleczarstwa na Kujawach.
1: Jest z nami dziś świat nauki, nauczycieli, edukatorów, wychowawców. Są ludzie, którzy na co dzień pomagają drugiemu człowiekowi pomagać, kiedy ten jest w niedostatku, potrzebuje wsparcia. Robią to charytatywnie, często anonimowo. Są wśród nas politycy, są wśród nas społecznicy, ale są i wśród nas przedsiębiorcy, rolnicy, ludzie, którzy na co dzień swoją ciężką pracą, pomysłowością wykuwają nie tylko dobrobyt dla siebie, gwarantując sobie dobre życie, satysfakcję z tego, co robią, ale dzielą się z nami, z wszystkimi swoimi osiągnięciami.
0: Wyróżnienie specjalne otrzymała Akademia Muzyczna w Bydgoszczy za nowy kampus uczelni. Za nami ważny dzień dla studentów pierwszego roku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku. W auli przy ulicy Energetyków odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2026-2027. Podpisano również bardzo ważne dla uczelni porozumienie.
2: Oficjalnie startujemy, rozpoczynamy rok akademicki 2026-2027. W tym roku w nasze szeregi, łącznie ze studentami obcokrajowcami, słuchaczami studiów podyplomowych, wstępuje 700 osób. I tak, i ważny dzień dzisiaj też dla całej uczelni z tego względu, że dopiliśmy właściwie uroczyście podpiszemy porozumienie z Orlen Synthos Green Energy, porozumienie dotyczące kształcenia kadr wymaganych dla funkcjonowania przyszłego zakładu SMR w Wrocławku.
3: Co w praktyce będzie się działo w związku z tym na uczelni, jakie zajdą zmiany?
2: Trzeba sobie zdać sprawę z tego, po pierwsze, że Polska bardzo potrzebuje przedsiębiorstw, które produkują energię. Jest to niezmiernie ważne dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa wszystkich obywateli. Druga sprawa to jest bardzo ważna rzecz, iż każda osoba, która pracuje przy energii atomowej, musi mieć specjalne certyfikaty. Są to certyfikaty i krajowe, i międzynarodowe, więc musimy przygotować odpowiednie programy studiów o odpowiednie specjalności, aby takie kadry kształcić. Przy współpracy z OSG mamy już wstępnie wyznaczone ścieżki, w jaki sposób to robić. Na pierwszym etapie musimy wyszkolić przede wszystkim naszą kadrę, żeby ustalać programy studiów i kształcić pod tym kierunkiem studentów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku nasze programy studiów będą już zawierały odpowiednie postanowienia dotyczące do całego cyklu kształcenia przyszłych kadr, które cóż, są niezbędne.
3: Możemy więc powiedzieć, podsumowując, że PANS nie stoi w miejscu, PANS cały czas się rozwija.
2: Przyznajmy sobie szczerze, jest to bardzo duże wyzwanie, bo mówimy tutaj o certyfikatach Międzynarodowej Agencji Atomistyki, o szkoleniach w ośrodkach zagranicznych. Mówimy tutaj o bardzo dużej modyfikacji także programu studiów, ale także mówimy tutaj o bardzo dobrej przyszłości, tak, bo praca w energetyce i wysokiej jakości certyfikaty wiążą się także z dobrymi zarobkami. Więc mam nadzieję, oczywiście finał tej sprawy to będzie dopiero za 5 lat, tak, bo cykl kształcenia studiów inżynierskich to jest 3,5 roku, zanim te programy uruchomimy, ale mam nadzieję, że będzie synchronizacja także z oddaniem modułów SMR tutaj we Wrocławku.
0: Misją Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku jest kształcenie praktyczne na wysokim poziomie, dające absolwentom wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej lub dalszego rozwoju zawodowego. Misją uczelni jest również prowadzenie prac naukowych i rozwojowych o znaczeniu regionalnym, a także uczestnictwo w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i kraju. Studenci pierwszego roku podkreślali, że zdecydowali się na naukę w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z uwagi na jej bogate zaplecze dydaktyczne, kadrę oraz, co również jest bardzo istotne, położenie uczelni.
4: Zdecydowanie na pewno to, że jest blisko obok mojego miejsca zamieszkania, a kierunek administracja trochę wiąże się z moją pasją. Bardzo lubię szukać swoich przodków, a to na pewno w jakiś sposób pomoże mi rozwinąć dalej te pasje. Na pewno jak spojrzymy na sam budynek, czy lokalizację budynku, jest w bardzo dogodnym miejscu. Samo miejsce jest komfortowe, nowoczesne, co sugeruje, że jednocześnie może i te studia są bardzo dobrym wyborem.
5: Składałem tutaj do PANS-u, ponieważ mam blisko, no i też wszystko jest na miejscu, więc nie trzeba nigdzie specjalnie jeździć.
3: Zapytam cię o tą robotykę. Dlaczego robotyka? Co cię w niej fascynuje? Co chcesz po niej robić?
5: Ogółem mnie ciekawi, jak to się w ogóle buduje, jak to w ogóle funkcjonuje. No i też chciałbym rozwinąć swoje umiejętności w tym kierunku.
3: Robotyka. Domyślam się, że zasięgnąłeś też języka i wiesz, jak wyglądają pracownie dydaktyczne dotyczące właśnie tego przedmiotu w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Co zrobiło na tobie największe?

0: wrażenie, co cię zaciekawiło, co cię zainteresowało?
1: No to najbardziej mnie zaciekawił sposób nauczania. No i wygoda, właśnie, że to nie trzeba być na każdym właściwie wykładzie.
2: Pierwsze dni października to dla studentów pierwszego roku czas przestawienia się na naukę w uczelni, która funkcjonuje zupełnie inaczej niż szkoła średnia. Przed nimi pierwsze kolokwia, a następnie egzaminy. To również czas zdobywania nowych doświadczeń i wiedzy, a także nawiązywania nowych przyjaźni. Wracamy do sprawy, która wstrząsnęła Włocławkiem w czerwcu. Do zdarzenia doszło w bloku przy ulicy Wiejskiej. Służby otrzymały zgłoszenie, że z 11 piętra wieżowca wypadła mała dziewczynka. Na osiedle Południe skierowali się policjanci, strażacy oraz zespoły ratownictwa medycznego. Na miejsce zadysponowano również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Pięciolatka została przetransportowana do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka była pod opieką matki. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że Wiktoria D. spała. Według relacji świadków po upadku dziecko miało spaść na gęste krzewy rosnące bezpośrednio pod blokiem. Prokuratura prowadząca sprawę skierowała do sądu rejonowego akt oskarżenia.
3: Prokuratura zakończyła czynności w tej sprawie. 25 września bieżącego roku został skierowany do sądu rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko podejrzanej Wiktorii D. Przypomnijmy, została ona oskarżona o to, że naraziła małoletnią na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku czego doszło do tego, że małoletnia Zosia wypadła z okna z 11 piętra i doznała obrażeń ciała, ciężkich obrażeń ciała w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Ponadto Wiktorii D. został postawiony zarzut posiadania substancji odurzających. W tym przypadku przyjęliśmy wypadek mniejszej wagi. Wiktoria D. ma aktywny dozór policji, czyli środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym. Dozór policji połączony z zakazem opuszczania kraju i zakazem zbliżania się do matki, swojej matki, czyli babci małoletniej.
2: Wiktorii D. grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
4: Nigeria to państwo położone w Afryce Zachodniej o powierzchni trzykrotnie większej niż Polska. Jest najludniejszym krajem Afryki. Liczy około 242 milionów mieszkańców. 1 października Nigeria obchodzi Święto Niepodległości. W Polsce funkcjonuje silna diaspora nigeryjska. Jeden z członków jej zarządu jest Emanuel Kaledżaje, włocławski ginekolog. Z okazji Święta Niepodległości w Warszawie odbyło się Forum Gospodarcze, Inwestycji i Rozwoju Diaspory Nigeryjsko-Polskiej.
5: With this forum we are bringing people together, businesses, investors and people that want to know more about Nigeria.
2: Celem tego forum jest zgromadzenie w jednym miejscu ludzi, przedstawicieli biznesu, inwestorów oraz osób, które chcą dowiedzieć się więcej o Nigerii i relacjach nigeryjsko-polskich. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której możemy się spotkać i rozmawiać w bardziej biznesowej atmosferze. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się sektorem fintech, a także osoby z dużym doświadczeniem dyplomatycznym. Zapowiada się więc naprawdę wyjątkowe spotkanie, podczas którego będziemy mogli lepiej poznać dwustronne relacje między Nigerią a Polską, które trwają już ponad 60 lat. Chcemy połączyć wszystkie te doświadczenia i zastanowić się, co możemy zrobić oraz w jaki sposób możemy sprawić, aby ta współpraca była trwała i rozwijała się przez kolejne lata. Dzisiaj będzie z nami również ambasada Nigerii. Swoich przedstawicieli będzie miała także Nigeryjska Organizacja Diaspory w Polsce. Będzie również Popowski Advisory Group wraz z partnerem zarządzającym firmy, panem Zbigniewem Popowskim. Mamy także ekspertów w dziedzinie kultury i moderatorów, takich jak dr Malwina Bakalarska. Jest z nami również inżynier Sadik Musa, który przyjechał aż z Poznania, aby podzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi życia w Polsce i opowiedzieć, jak wygląda życie tutaj z jego perspektywy. Przedstawiciele środowiska biznesowego podzielą się z nami doświadczeniem zdobywanym przez ponad 50 lat. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się modą i rozrywką. Nie możemy też zapomnieć o studentach, ponieważ obecnie znaczna część obcokrajowców mieszkających w Polsce to właśnie studenci. Oni również przynoszą tutaj swoje pomysły i będą mogli podzielić się nimi ze wszystkimi uczestnikami. Czeka nas także wspaniałe jedzenie. Będziemy delektować się nigeryjskim ryżem jollof oraz innymi pysznymi potrawami. Będzie również wyjątkowa okazja do networkingu i nawiązywania kontaktów z innymi uczestnikami.
4: Podczas forum odczytano list jej ekscelencji Priscilli Awaki, ambasador Republiki Nigerii w Polsce.
6: This is conveyed around the team. Building Nigeria together, harnessing diaspora expertise, strategic partnership, and sustainable development. Just like you can see there.
2: Forum odbywa się pod hasłem Wspólnie budujemy Nigerię i pielęgnujemy wiedzę oraz doświadczenie diaspory, strategiczne partnerstwo i zrównoważony rozwój. Jak można zobaczyć na prezentacji

0: przygotowanym tutaj materiale. Spotykamy się w szczególnie ważnym dla Nigerii momencie, na obchodach 66. rocznicy uzyskania przez nasz kraj niepodległości. Jest to okazja do refleksji nad naszą drogą jako narodu oraz do ponownego potwierdzenia naszego zaangażowania w budowaniu silniejszej, bardziej zamożnej i zrównoważonej Nigerii. Dla mnie osobiście ta uroczystość ma dodatkowe znaczenie. Przybyłem do Polski zaledwie około miesiąc temu. 28 września 2026 roku złożyłem list uwierzytelniający prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego określam tę okazję mianem podwójnego święta i podwójnej uroczystości. Jest to dla mnie czas podwójnej radości. Obchody rocznicy niepodległości Nigerii zbiegają się bowiem z rozpoczęciem mojej misji dyplomatycznej w tym pięknym i przyjaznym kraju. Ten zbieg okoliczności przypomina nam, że dyplomacja nie polega wyłącznie na uroczystościach i wywieszaniu flag.
1: And friendly country. This coincidence reminds us that diplomacy is not merely about ceremonies and flying flags. It is about building bridges, strengthening relationships, and creating opportunities for our peoples. Today, therefore,
0: dyplomacja polega na budowaniu mostów, wzmacnianiu relacji i tworzeniu możliwości dla naszych narodów. Dlatego właśnie jesteśmy tutaj dzisiaj, aby zastanowić się, co Nigeryjczycy i Polacy mogą wspólnie zbudować. Diaspora jako partner na rzecz rozwoju. Panie i panowie, nigeryjska diaspora stanowi jeden z największych atutów naszego kraju, zarówno pod względem kapitału ludzkiego, jak i międzynarodowej sieci kontaktów. W całej Europie i na świecie Nigeryjczycy wyróżniają się jako przedsiębiorcy, naukowcy, pracownicy służby zdrowia, inżynierowie, eksperci technologiczni, inwestorzy oraz liderzy lokalnych społeczności. Ich wkładu w rozwój Nigerii nie należy mierzyć wyłącznie wartością przekazów pieniężnych wysyłanych do kraju. Jeszcze większe możliwości tkwią w transferze wiedzy, inwestycjach, innowacjach, mentoringu, technologii oraz partnerstwach strategicznych.
1: Investment, innovation, mentorship, technology and strategic partnerships.
2: W centrum Warszawy znajduje się pomnik jedynego czarnoskórego powstańca warszawskiego, Augusta Agboola Browna. Ali, bo tak był nazywany, przyszedł na świat w Lagos w Nigerii. Przeniósł się do Polski, gdzie był znanym muzykiem jazzowym. W 1944 roku stanął wraz ze swoimi polskimi przyjaciółmi do walki z Niemcami.
0: Kiedy organizowaliśmy obchody 1 sierpnia, pan Dubier, dyrektor Fundacji Wolność i Pokój, wraz ze swoimi współpracownikami był organizatorem przedsięwzięcia, dzięki któremu w Warszawie, w samym centrum miasta, został ustawiony pomnik Augusta Agboola Browna. Czy możecie sobie wyobrazić, że mamy bohatera, którego pomnik znajduje się w samym centrum Warszawy? Chciałbym podziękować dyrektorowi oraz jego współpracownikom za wykonanie tej wspaniałej pracy na rzecz naszej społeczności.
2: Diaspora nigeryjska w Polsce pełni kluczową rolę jako główny pomost społeczno-gospodarczy i kulturowy pomiędzy dwoma krajami, stanowiąc zarazem jedną z najbardziej dynamicznych, najlepiej zorganizowanych społeczności pochodzenia afrykańskiego nad Wisłą.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapiszcie już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna i

0: Habilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Witam Państwa. A naszym gościem jest pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Przed nami sezon jesienno-zimowy, a więc czas, kiedy szaleją infekcje, kiedy łatwo o grypę. Dlatego takim kluczowym tematem w tym czasie jest temat odporności organizmu. Zacznijmy od tego, czym jest odporność.
1: Odporność to zdolność naszego organizmu do walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi, takimi właśnie jak wirusy, grzyby czy bakterie. Możemy ją podzielić na odporność wrodzoną i odporność nabytą. Wrodzona to ta, którą otrzymujemy w życiu płodowym, z którą się rodzimy, a nabyta to ta, którą nabywamy przez całe nasze życie, przez kontakt z patogenami. No, organizm ma taką właściwość, że może zapamiętywać te patogeny i później łatwiej je rozpoznawać i łatwiej je zwalczać. Za odporność w naszym organizmie odpowiada układ immunologiczny.
0: Czyli układ odpornościowy. I właśnie, jak działa ten nasz układ odpornościowy?
1: To jest bardzo skomplikowana maszyna, dlatego że w skład tego układu wchodzi bardzo wiele narządów, takich jak wątroba, śledziona, węzły chłonne, grasica, ale jest też ściśle powiązany z innymi układami, z układem nerwowym, pokarmowym, z układem krążenia, a także tutaj w odporności biorą również udział błony śluzowe i skóra. Każdy z tych trybików właśnie musi działać należycie, żeby dawać pełną odporność
0: żeby
1: organizmu.
0: Całość funkcjonowała bez zakłóceń.
1: Dokładnie.
0: Tak. A dlaczego jesienią odporność spada? Dlaczego wówczas ten organizm jest słabszy? Ten system odpornościowy nie funkcjonuje tak na 100%. No i jak to rozpoznać? Jakie są te pierwsze objawy, że z naszą odpornością jest coś nie tak, że szwankuje?
1: Jesień w Polsce to piękna pora roku. Niestety dla organizmu to lekki szok.
0: Trudna, tak.
1: Trudny czas, dlatego że po pierwsze dni robią się coraz krótsze. A krótsze dni powodują, że mamy mniej słońca, czyli ta synteza witaminy D3 praktycznie spada do zera. Oprócz tego również jakby bardzo szybko następują wahania temperatur, czyli rano zimno, po południu ciepło. Zdarza się, że ubierzemy się ciepło, to się przegrzejemy. Ubierzemy się zbyt lekko, zmarzniemy, a to oczywiście może powodować, że zachorujemy.
0: Łatwo przeziębienie.
1: Łatwo, tak, bardzo łatwo. Oprócz tego również jesienią rozpoczyna się szkoła, czyli dzieci wracają do szkoły, dorośli do pracy, po urlopach. Ta intensywniej żyją, szybciej. No i oczywiście częściej przebywają w tych dużych skupiskach ludzkich, gdzie właśnie

0: Łatwiej
1: Łatwiej
0: o
1: jest,
0: przenoszenie
1: tak,
0: tych wirusów,
1: dokładnie.
0: tak, bakterii.
1: Częściej przebywamy w zamkniętych pomieszczeniach, co też nie sprzyja niestety jakby odporności naszej. Także tych czynników jest naprawdę dużo i one mogą właśnie powodować spadek tej naszej odporności. Jak ona się, ten spadek może się objawiać? No,
0: Tak.
1: oczywiście nie od razu to jest tak, że będziemy chorować, bo organizm najpierw wszystkie siły, całą energię będzie skupiał na tym, żeby nie do tej choroby nie doszło. Czyli no, początkowe takie objawy, no to oczywiście senność, znużenie, takie przesilenie. Jesteśmy mniej odporni na infekcje. Te infekcje mogą się właśnie przeciągać. Oprócz tego również na skórze mogą pojawić się jakieś trudno gojące rany. Może nam wystąpić opryszczka na wardze czy też w nosie. I te wszystkie sygnały są takie niepokojące. Jeżeli któryś z nich wystąpi, no to warto się nad tym pochylić i sprawdzić, co się dzieje, czy to nie ma jakiegoś głębszego dna w tym po prostu.
0: No właśnie, jak zwiększyć odporność organizmu i kiedy powinniśmy zacząć nad tą odpornością pracować? Kiedy zacząć to robić?
1: Na
0: Czy może przez cały
1: odpornością to
0: rok?
1: cały rok musimy właśnie pracować, dlatego że to nie jest tak, że zaczniemy, a za 2, 3 dni czy za tydzień już będziemy odporni. To jest proces i ten proces praktycznie trwa w naszym organizmie przez cały rok, więc jesienią oczywiście może być wzmożony, ale dbajmy o odporność przez cały rok. No,
0: Co robić?
1: główne zasady to oczywiście, że tak powiem, styl życia. Bardzo
0: Więc do
1: spokojny,
0: naturalnych metod
1: stabilny.
0: już przechodzimy, tak?
1: Nie, chodzi mi o to, żebyśmy właśnie się wysypiali tyle, ile należy, czyli 7-8 godzin dziennie, w pomieszczeniu zaciemnionym, oczywiście bez telewizora, bez muzyki.
0: Właśnie to zaciemnienie jest niezwykle ważne dla dobrego, zdrowego, głębokiego snu.
1: Tak, ponieważ wtedy właśnie wytwarza się melatonina, czyli ten
0: Tak,
1: hormon snu,
0: snu.
1: który nam pozwala i bardzo, w sposób odpowiedni regenerować
0: Tak.
1: organizm. No, oprócz tego oczywiście aktywność fizyczna, czyli nie mówię tutaj o jakichś sportach, ale pół
0: Wyczynowych.
1: godziny, tak, ale pół godziny dziennie spędzone na dworzu, spacer, rower, to pobudza układ krążenia, czyli też układ odpornościowy. No i unikajmy stresu, na ile się
0: A jak to
1: oczywiście to w
0: zrobić?
1: życiu się. No, na przykład joga. To jest bardzo dobry sposób na
0: Też nie dla wszystkich.
1: niwelowanie stresu. Zachowajmy właśnie tą równowagę między pracą a
0: Odpoczynkiem,
1: odpoczynkiem.
0: relaksem.
1: Tak, dokładnie. No i oczywiście zdrowa, zbilansowana dieta. To jest bardzo ważne.
0: I co ta dieta powinna zawierać? Owoce, warzywa, oczywiście mniej mięsa.
1: Dieta zbilansowana oczywiście powinna zawierać wszystkiego po troszku, ale no
0: Taki złoty
1: przede
0: środek, jak
1: tak,
0: w każdym aspekcie życia.
1: ale oczywiście no to przede wszystkim właśnie warzywa, owoce, ryby, pieczywo pełnoziarniste, nabiał, mięso po trosze też, ale oczywiście no mięso, że tak powiem, bardziej gotowane niż przetworzone. Jeśli chodzi o owoce i warzywa, no to głównie warzywa strączkowe. One mają bardzo dużo błonnika, który to właśnie błonnik, że tak powiem, jest pożywieniem dla naszej flory bakteryjnej
0: Tak.
1: żołądkowej, gdzie znajduje się właśnie najwięcej komórek odpornościowych. Oprócz tego owoce cytrusowe, czyli te owoce, które mają dużo witaminy C,
0: Tak.
1: aczkolwiek jeszcze więcej witaminy
0: Na
1: C
0: paprykę?
1: i natka pietruszki.
0: Właśnie. A poza tym wapń, więc dla pań szczególnie istotna jest ta natka
1: Dokładnie.
0: pietruszki.
1: Tak.
0: Jedzmy natkę, drogie panie.
1: Tak. Oprócz tego również no, czosnek i cebula, czyli te naturalne antybiotyki. Także ryby, o których już wspominałam, czyli ryby, które zawierają dużo kwasów omega, które też mają doskonały wpływ na nasz układ odpornościowy, ale także na pracę mózgu. Oprócz tego wszystkie przetwory mleczne, zwykłe, czyli zwykły nabiał, ale także przetwory fermentowanego mleka.
0: Przede
1: Przede
0: wszystkim.
1: wszystkim, czyli kefiry, jogurty, które mają naturalne probiotyki.

0: Naturalne probiotyki znajdują się również w kiszonkach, czyli zakwas buraczany, kiszone
1: Kapusta,
0: kapusta, kiszone
1: ogórki.
0: ogórki. No i nie zapominajmy o wodzie. Woda jest bardzo ważna, ponieważ woda powoduje, że nasz organizm ma odpowiednie nawilżenie, czyli odpowiednio są nawilżone nasze błony śluzowe, nasza skóra, które są pierwszą barierą właśnie kontaktu tych wszystkich patogenów z naszym organizmem.
1: Pierwsza bariera, którą pokonują. Albo
0: Albo
1: nie,
0: nie.
1: albo nie. To zależy od nas.
0: Tak.
1: A leki, suplementy, którymi możemy się wspierać? Oczywiście mówimy ogólnie, tak to.
0: Tak, leki i suplementy, którymi jesienią właśnie możemy się wspierać, to są preparaty właśnie, które zawierają przede wszystkim witaminę D. Ponieważ właśnie tak jak już wspomniałam, w naszym klimacie my jednak mało otrzymujemy tej witaminy D ze słońcem. Są badania, które mówią, że nasza populacja w 70% ma niedobór tej witaminy.
1: Suplementuję przez cały rok.
0: Bardzo dobrze, oczywiście. No, powinno się nawet przez cały rok, ponieważ nawet latem ta witamina przenika przez naszą skórę tylko tą odsłoniętą. A często
1: Oczywiście.
0: jest tak, że mamy ubrania, rękawy, więc ta powierzchnia wystawiona, że tak powiem, na
1: Jest
0: promienie słoneczne jest
1: mała, za
0: bardzo
1: mała.
0: mała i za mała. Poza tym nasz organizm nie umie magazynować witaminy D, czyli w momencie, kiedy nie ma tego słońca, nie ma po prostu tej witaminy w naszym
1: Organizm.
0: organizmie. Oprócz tego, no, witamina C. Witamina C, która uszczelnia naczynia krwionośne, a poza tym również ma duży udział w produkcji kolagenu. Jeżeli mówimy tu o kobietach, to właśnie też wspomnijmy, że kolagen jest dla nas też ważny, to już poza układem odpornościowym, ale także wpływa na układ odpornościowy. I dawka tej witaminy powinna, tutaj też wspomnę, to jest dzienna dawka około 100 mg. Ponieważ na rynku występują preparaty z dużo większą dawką tej witaminy, nawet do 1000 czy nawet do 2000, ale takie dawki stosujmy już w okresie infekcji. Jeżeli chcemy to stosować tylko profilaktycznie, to stosujmy dawkę około 100 mg. Oprócz tego witamina A. Witamina A, która bierze udział w procesach gojenia skóry, czyli jak już wspomnieliśmy, tej pierwszej bariery ochronnej. Witamina E, która opóźnia procesy starzenia skóry.
1: Więc podwójna korzyść.
0: Tu właśnie również też tak,
1: Tak,
0: dokładnie.
1: szczególnie dla płci.
0: Tak.
1: Naszej.
0: No my może bardziej na to zwracamy uwagę, mężczyźni troszkę mniej. Oprócz tego stosujmy również cynk i selen, które stanowią jakby pożywienie dla komórek odpornościowych. Magnez, który powoduje, że właśnie lepiej się wysypiamy,
1: Właśnie
0: jesteśmy.
1: stosujemy go wieczorem, prawda? Magnez,
0: Tak,
1: tak.
0: magnez jest, znaczy no, konkretnie pory magnezu nie ma, ale rzeczywiście wieczór byłby lepszą porą, dlatego że właśnie on bardzo dobrze wpływa na procesy snu, a także właśnie na cały układ nerwowy, a tak jak już wspomnieliśmy, układ odpornościowy jest bardzo zależny od układu nerwowego. Wszystkie witaminy z grupy B, czyli B6, B12, czy też kwas foliowy, no bo one są też ściśle powiązane z układem nerwowym i z układem odpornościowym. Oprócz tego również probiotyki, wiadomo, czyli najczęściej stosujemy szczepy Lactobacillus i Bifidobacterium i one są jakby, no, wspomagają tą pracę naszych jelit, naszego żołądka, tą mikrobiom, gdzie, jak już w innych programach też wspominaliśmy, około 70% naszej odporności właśnie zlokalizowane
1: Wielita.
0: jest w jelitach. No i jeszcze preparaty, które zawierają takie naturalne, że tak powiem, składniki, czyli aloes, oprócz tego jeżówka purpurowa, czyli echinacea, maliny, bezczarny, preparaty zawierające czosnek. To wszystko można właśnie stosować jesienią. Te preparaty w aptekach występują jako pojedyncze składniki, ale też

0: można je zakupić jako takie preparaty wieloskładnikowe, czyli w jednej tabletce czy w jednej kapsułce możemy zgrupować wiele więcej tych składników.
1: Taka multiwitamina.
0: Taka multiwitamina, multiminerały, to wszystko właśnie można kupić w jednym. Należy jednak pamiętać, żeby nie tak bezkrytycznie do tego nie podchodzić,
1: No
0: czyli nie
1: właśnie.
0: kupować kilku tych preparatów, dlatego że mogą
1: Dublować się.
0: dublować się te dawki. No a wiadomo, że przedawkowanie również nie
1: Szkodzi.
0: jest jakoś bardzo wskazane, znaczy no może powodować skutki uboczne.
1: Więc witaminy, minerały również można
0: Jak
1: przedawkować.
0: najbardziej, oczywiście.
1: I na koniec powiedzmy o szczepieniach przeciwko grypie. Czy się szczepić, kiedy się szczepić i dlaczego się szczepić?
0: Znaczy w naszym klimacie ten okres jakby grypowy, epidemii grypy przypada od października do maja. Jest dosyć długi, ale takie, że tak powiem, spektrum tego wypada na miesiące od stycznia do marca. Najlepszy czas na szczepienie przeciw grypie to jest czas koniec września i cały październik. Dlatego, że trzeba uwzględnić tutaj ten fakt, że szczepienie nie działa od razu po podaniu. Organizm musi wytworzyć sobie te przeciwciała, dlatego około 2-3 tygodni potrzebuje na wytworzenie tych przeciwciał, które będą zwalczać grypę. Szczepienie jest jednoroczne, czyli musimy je powtarzać
1: Powtarzać.
0: co roku, dlatego że te wirusy grypowe one
1: Mutują,
0: mutują. Tak, i
1: zmieniają
0: co
1: się.
0: roku ten
1: Tak.
0: skład szczepionki
1: Jest
0: również
1: inny.
0: się zmienia. Szczepić powinni się, że tak powiem, ja uważam, że wszyscy, ale ta
1: Już to
0: grupa,
1: zrobiłam.
0: tak, ale ta grupa ryzyka to przede wszystkim osoby starsze, które mają też dodatkowe inne schorzenia. Dzieci, no, które wiadomo przebywają w przedszkolach, w
1: Skupiskach,
0: szkołach, czyli w tych
1: tak.
0: dużych skupiskach. No i oczywiście właśnie wszyscy, którzy przebywają w ogóle w dużych skupiskach, pracują tam, gdzie jest dużo ludzi, a także osoby, które mają choroby wrodzone, czy też jakieś choroby nabyte, takie jak cukrzyca, gdzie ta odporność oczywiście spada. Dlatego szczepmy się, ponieważ po szczepieniu to nie znaczy, że zaszczepimy się i nie będziemy chorować na grypę. Na tą grypę możemy zachorować, ale przebieg tej choroby będzie dużo łagodniejszy, no i nie doprowadzi do powikłań
1: No właśnie,
0: pochorobowych.
1: powikłania po grypie są bardzo, bardzo
0: No często
1: nieprzyjemne.
0: ona bardzo często lubi uszkadzać mięsień
1: Serce,
0: sercowy,
1: tak,
0: niestety.
1: właśnie. Tak więc zadbajmy o siebie, proszę Państwa. Dbajmy o odporność, zaszczepmy się przeciwko grypie, a wszystko po to, żeby zdrowie służyło nam jak najlepiej, jak najdłużej. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, Aleja Chopina 10. Zapisy

0: od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
1: 6 150 000 zł do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej, i tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

0: To może być ostatnia w tym roku szansa dla osób bezrobotnych, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku uruchamia nabór na bezzwrotne środki na start firmy. Wnioski będzie można składać od 12 do 14 października.
1: Aplikować mogą osoby, które są u nas zarejestrowane jako osoby bezrobotne, czyli to nie może być ktoś, kto aktualnie pracuje czy posiada jakieś świadczenia. Trzeba mieć status osoby bezrobotnej i oczekujemy od kandydatów, że ten pomysł na biznes, który nam zaprezentują w swoim takim biznesplanie, będzie powiązany z ich doświadczeniem zawodowym albo z kwalifikacjami. W tym roku, w związku z ograniczonymi środkami, jakie mamy na ten program, oczekujemy, żeby nasi kandydaci posiadali chociaż roczne doświadczenie w tym kierunku, w jakim zamierzają otworzyć biznes.
0: Na rozpoczęcie firmy można otrzymać do 30 tysięcy złotych. Pieniądze mogą zostać przeznaczone m.in. na zakup sprzętu, materiałów czy narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności. Część środków można również wykorzystać na najem czy reklamę.
1: Te zakupy mogą być różne. Niektórzy kupują sprzęt do dalszej odsprzedaży, niektórzy kupują jakieś materiały, których używają podczas działalności, jakieś narzędzia pracy, prawda? Można przeznaczyć część na najem, na reklamę, więc jakby ten katalog wydatków jest szeroki. Warunkiem tego, żeby ta kwota była bezzwrotna, jest prowadzenie firmy przez 12 miesięcy. Warto wiedzieć, że te 12 miesięcy w przypadku osób, których to jest pierwszy biznes w życiu, jest preferencyjne, jeżeli chodzi o obciążenia składkowe, bo przez pierwsze 6 miesięcy mamy przecież program ulgi na start, gdzie finansujemy tylko jako przedsiębiorcy składkę zdrowotną, a potem po 6 miesiącach mamy ten niższy ZUS, więc to jest bardzo dobre rozwiązanie dla nowych przedsiębiorców, którzy wiadomo nie od razu mają zyski, jakich oczekiwali. Czasami to są miesiące, a czasami nawet lata, kiedy wypracowują zyski takie satysfakcjonujące, więc te preferencyjne obciążenia, które jednak są niższe niż w przypadku już wieloletnich biznesów, są na pewno dobrym rozwiązaniem.
0: Dokładne zasady naboru i wymagania dotyczące wniosków warto sprawdzić bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy. W tym przypadku czas na złożenie dokumentów będzie niewiele. Nabór potrwa tylko 3 dni, od 12 do 14 października. Wyjątkowi ludzie, ważne projekty i osiągnięcia, które mają znaczenie dla całego regionu. W Toruniu po raz 26 wręczono nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród wyróżnionych nie zabrakło przedstawicieli Włocławka. Miasto doceniono za projekt skierowany do mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2: W kategorii projekty unijne zdobyliśmy też wyróżnienie za projekt bardzo ważny. Projekt Pokonaj Kryzys. To jest projekt społeczny, realizowany ze środków unijnych, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku. Projekt adresowany do osób zagrożonych kryzysem bezdomności. Wsparcie bardzo szerokie i myślę, że to jest też taki dowód, to wyróżnienie jest dowód na to, że jako samorząd sięgamy po środki unijne, również nie tylko w zakresie inwestycji, one są bardzo ważne, ale też te nasze działania w tym kierunku są wielokierunkowe, dlatego wieloaspektowe, bo z jednej strony inwestycje

0: inflację, posięgamy pieniądze po to, żeby jakby ten włosowek był piękniejszy, ale też żeby był szczęśliwszy i zdrowszy, dlatego też projekty unijne właśnie adresowane do osób, które potrzebują takiego wsparcia, projekty społeczne. I stąd też cieszę się, że mogłam też z moim zespołem z MOPR-u też odbierać tą zasłużoną dla zespołu nagrodę, wyróżnienie, bo cała praca samorządu i nie tylko, to jest praca zespołowa. To nie jest jeden lider, jeden solista, ale wszystkie osoby, które pracują na to, przygotowują projekty, realizują tak, żeby odbiorcy, beneficjenci byli zaopiekowani.
1: To jednak nie jedyny włocławski akcent gali. Wśród wyróżnionych znalazły się także osoby i firmy z miasta. Renex Electronics Education Center doceniono za specjalistyczne szkolenia i egzaminy z montażu elektroniki wykorzystywanej w zastosowaniach kosmicznych. W kategorii edukacja wyróżniono nauczyciela Macieja Rakowskiego za działania na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych i wykorzystywania nowych technologii w edukacji. Jest też akcent związany z kujawskim mleczarstwem. Jadwiga Gapińska, zastępca prezesa Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej we Włocławku, została wyróżniona za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju mleczarstwa na Kujawach.
2: Jest z nami dziś świat nauki, nauczycieli, edukatorów, wychowawców. Są ludzie, którzy na co dzień pomagają drugiemu człowiekowi pomagać, kiedy ten jest w niedostatku, potrzebuje wsparcia. Robią to charytatywnie, często anonimowo. Są wśród nas politycy, są wśród nas społecznicy, ale są i wśród nas przedsiębiorcy, rolnicy, ludzie, którzy na co dzień swoją ciężką pracą, pomysłowością wykuwają nie tylko dobrobyt dla siebie, gwarantując sobie dobre życie, satysfakcję z tego, co robią, ale dzielą się z nami, z wszystkimi swoimi osiągnięciami.
1: Wyróżnienie specjalne otrzymała Akademia Muzyczna w Bydgoszczy za nowy kampus uczelni. Za nami ważny dzień dla studentów pierwszego roku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. W auli przy ulicy Energetyków odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2026-2027. Podpisano również bardzo ważne dla uczelni porozumienie.
3: Oficjalnie startujemy, rozpoczynamy rok akademicki 2026-2027. W tym roku w nasze szeregi, łącznie ze studentami obcokrajowcami, słuchaczami studiów podyplomowych, wstępuje 700 osób. I tak, i ważny dzień dzisiaj też dla całej uczelni z tego względu, że dopiliśmy właściwie uroczyście podpiszemy porozumienie z Orlen Synthos Green Energy, porozumienie dotyczące kształcenia kadr wymaganych dla funkcjonowania przyszłego zakładu SMR w Włocławku.
4: Co w praktyce będzie się działo w związku z tym na uczelni, jakie zajdą zmiany?
3: Trzeba sobie zdać sprawę z tego, po pierwsze, że Polska bardzo potrzebuje przedsiębiorstw, które produkują energię. Jest to niezmiernie ważne dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa wszystkich obywateli. Druga sprawa to jest bardzo ważna rzecz, iż każda osoba, która pracuje przy energii atomowej, musi mieć specjalne certyfikaty. Są to certyfikaty i krajowe, i międzynarodowe, więc musimy przygotować odpowiednie programy studiów o odpowiednie specjalności, aby takie kadry kształcić. Przy współpracy z OSG mamy już wstępnie wyznaczone ścieżki, w jaki sposób to robić. W pierwszym etapie musimy wyszkolić przede wszystkim naszą kadrę, żeby ustalać programy studiów i kształcić pod tym kierunkiem studentów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku nasze programy studiów będą już zawierały odpowiednie postanowienia dotyczące do całego cyklu kształcenia przyszłych kadr, które są niezbędne.
4: Możemy więc powiedzieć, podsumowując, że pan nie stoi w miejscu, pan cały czas się rozwija.
3: Przyznajmy sobie szczerze, jest to bardzo duże wyzwanie, bo mówimy tutaj o certyfikatach Międzynarodowej Agencji Atomistyki, o szkoleniach w ośrodkach zagranicznych. Mówimy tutaj o bardzo dużej modyfikacji także programu studiów, ale także mówimy tutaj o bardzo dobrej przyszłości, tak, bo praca w energetyce i wysokiej jakości certyfikaty wiążą się także z dobrymi zarobkami. Więc mam nadzieję, oczywiście finał tej sprawy to będzie dopiero za 5 lat, tak, bo cykl kształcenia studiów inżynierskich to jest 3,5 roku, zanim te programy uruchomimy, ale mam nadzieję, że będzie synchronizacja także z oddaniem modułów SMR tutaj we Włocławku.
1: Misją Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku jest kształcenie praktyczne na wysokim poziomie, dające absolwentom wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej lub dalszego rozwoju zawodowego. Misją uczelni jest również prowadzenie prac naukowych i rozwojowych o znaczeniu regionalnym, a także uczestnictwo w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i kraju. Studenci pierwszego roku podkreślali, że zdecydowali się na naukę w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z uwagi na jej bogate

0: Zaplecze dydaktyczne, kadrę oraz również jest bardzo istotne położenie uczelni.
1: Zdecydowanie na pewno to, że jest blisko obok mojego miejsca zamieszkania, a kierunek administracja trochę wiąże się z moją pasją. Bardzo lubię szukać swoich przodków, a to na pewno w jakiś sposób pomoże mi rozwinąć dalej te pasje. Na pewno jak spojrzymy na sam budynek czy lokalizację budynku, jest w bardzo dogodnym miejscu. Samo miejsce jest komfortowe, nowoczesne, co sugeruje, że jednocześnie może i te studia są bardzo dobrym wyborem.

0: fascynuje, co chcesz po niej robić?
1: Ogółem mnie ciekawi, jak to się w ogóle buduje, jak to w ogóle funkcjonuje. No i też chciałbym rozwinąć swoje umiejętności w tym kierunku.
0: Robotyka. Domyślam się, że zasięgnąłeś też języka i wiesz, jak wyglądają pracownie dydaktyczne dotyczące właśnie tego przedmiotu w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Co zrobiło na tobie największe wrażenie? Co cię zaciekawiło? Co cię zainteresowało?
1: No to najbardziej mnie zaciekawił sposób nauczania. No i wygoda właśnie, że to nie trzeba być na każdym właściwie wykładzie.
2: Pierwsze dni października to dla studentów pierwszego roku czas przestawienia się na naukę w uczelni, która funkcjonuje zupełnie inaczej niż szkoła średnia. Przed nimi pierwsze kolokwia, a następnie egzaminy. To również czas zdobywania nowych doświadczeń i wiedzy, a także nawiązywania nowych przyjaźni. Wracamy do sprawy, która wstrząsnęła Włocławkiem w czerwcu. Do zdarzenia doszło w bloku przy ulicy Wiejskiej. Służby otrzymały zgłoszenie, że z 11 piętra wieżowca wypadła mała dziewczynka. Na osiedle Południe skierowali się policjanci, strażacy oraz zespoły ratownictwa medycznego. Na miejsce zadysponowano również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Pięciolatka została przetransportowana do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka była pod opieką matki. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że Wiktoria D. spała. Według relacji świadków po upadku dziecko miało spaść na gęste krzewy rosnące bezpośrednio pod blokiem. Prokuratura prowadząca sprawę skierowała do sądu rejonowego akt oskarżenia.
3: Prokuratura zakończyła czynności w tej sprawie. 25 września bieżącego roku został skierowany do sądu rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko podejrzanej Wiktorii D. Przypomnijmy, została ona oskarżona o to, że naraziła małoletnią na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku czego doszło do tego, że małoletnia Zosia wypadła z okna z 11 piętra i doznała obrażeń ciała, ciężkich obrażeń ciała w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Ponadto Wiktorii D. został postawiony zarzut posiadania substancji odurzających. W tym przypadku przyjęliśmy wypadek mniejszej wagi. Wiktoria D. ma aktywny dozór policji, czyli środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym. Dozór policji połączony z zakazem opuszczania kraju i zakazem zbliżania się do matki, swojej matki, czyli babci małoletniej.
2: Wiktorii D. grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
0: Nigeria to państwo położone w Afryce Zachodniej o powierzchni trzykrotnie większej niż Polska. Jest najludniejszym krajem Afryki. Liczy około 242 milionów mieszkańców. 1 października Nigeria obchodzi Święto Niepodległości. W Polsce funkcjonuje silna diaspora nigeryjska. Jeden z członków jej zarządu jest Emanuel Kaledżaje, włocławski ginekolog. Z okazji Święta Niepodległości w Warszawie odbyło się Forum Gospodarcze, Inwestycji i Rozwoju Diaspory Nigeryjsko-Polskiej.
4: With this forum we are bringing people together, businesses, investors and people that want to know more about Nigeria.
2: Celem tego forum jest zgromadzenie w jednym miejscu ludzi, przedstawicieli biznesu, inwestorów oraz osób, które chcą dowiedzieć się więcej o Nigerii i relacjach nigeryjsko-polskich. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której możemy się spotkać i rozmawiać w bardziej biznesowej atmosferze. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się sektorem fintech, a także osoby z dużym doświadczeniem dyplomatycznym. Zapowiada się więc naprawdę wyjątkowe spotkanie, podczas którego będziemy mogli lepiej poznać dwustronne relacje między Nigerią a Polską, które trwają już ponad 60 lat. Chcemy połączyć wszystkie te doświadczenia i zastanowić się, co możemy zrobić oraz w jaki sposób możemy sprawić, aby ta współpraca była trwała i rozwijała się przez kolejne lata. Dzisiaj będzie z nami również ambasada Nigerii. Swoich przedstawicieli będzie miała także nigeryjska organizacja diaspory w Polsce. Będzie również Popowski Advisory Group wraz z partnerem zarządzającym firmy, panem Zbigniewem Popowskim. Mamy także ekspertów w dziedzinie kultury i moderatorów, takich jak dr Malwina Bakalarska. Jest z nami również inżynier Sadik Musa, który przyjechał aż z Poznania, aby podzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi życia w Polsce i opowiedzieć, jak wygląda życie tutaj z jego perspektywy. Przedstawiciele środowiska biznesowego podzielą się z nami doświadczeniem zdobywanym przez ponad 50 lat. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się modą i rozrywką. Nie możemy też zapomnieć o studentach, ponieważ obecnie znaczna część obcokrajowców mieszkających w Polsce to właśnie studenci. Oni również przynoszą tutaj swoje pomysły i będą mogli podzielić się nimi ze wszystkimi uczestnikami. Czeka nas także wspaniałe jedzenie. Będziemy delektować się nigeryjskim ryżem jollof oraz innymi pysznymi potrawami. Będzie również wyjątkowa okazja do networkingu i nawiązywania kontaktów z innymi uczestnikami.
0: Podczas forum odczytano list jej ekscelencji Priscilli Awaki, ambasador Republiki Nigerii w Polsce.
5: This is conveyed around the team. Building Nigeria Together, Harnessing Diaspora Expertise, Strategic Partnership and Sustainable Development, just like you can see there.

0: Forum odbywa się pod hasłem Wspólnie budujemy Nigerię i pielęgnujemy wiedzę oraz doświadczenie diaspory, strategiczne partnerstwo i zrównoważony rozwój, jak można zobaczyć na prezentowanym tutaj materiale. Spotykamy się w szczególnie ważnym dla Nigerii momencie, na obchodach 66. rocznicy uzyskania przez nasz kraj niepodległości. Jest to okazja do refleksji nad naszą drogą jako narodu oraz do ponownego potwierdzenia naszego zaangażowania w budowaniu silniejszej, bardziej zamożnej i zrównoważonej Nigerii. Dla mnie osobiście ta uroczystość ma dodatkowe znaczenie. Przybyłem do Polski zaledwie około miesiąc temu. 28 września 2026 roku złożyłem list uwierzytelniający prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego określam tę okazję mianem podwójnego święta i podwójnej uroczystości. Jest to dla mnie czas podwójnej radości. Obchody rocznicy niepodległości Nigerii zbiegają się bowiem z rozpoczęciem mojej misji dyplomatycznej w tym pięknym i przyjaznym kraju. Ten zbieg okoliczności przypomina nam, że dyplomacja nie polega wyłącznie na uroczystościach i wywieszaniu flag.
1: This coincidence reminds us that diplomacy is not merely about ceremonies and flying flags. It is about building bridges, strengthening relationships, and creating opportunities for our peoples. Today, therefore,
0: dyplomacja polega na budowaniu mostów, wzmacnianiu relacji i tworzeniu możliwości dla naszych narodów. Dlatego właśnie jesteśmy tutaj dzisiaj, aby zastanowić się, co Nigeryjczycy i Polacy mogą wspólnie zbudować. Diaspora jako partner na rzecz rozwoju. Panie i panowie, nigeryjska diaspora stanowi jeden z największych atutów naszego kraju, zarówno pod względem kapitału ludzkiego, jak i międzynarodowej sieci kontaktów. W całej Europie i na świecie Nigeryjczycy wyróżniają się jako przedsiębiorcy, naukowcy, pracownicy służby zdrowia, inżynierowie, eksperci technologiczni, inwestorzy oraz liderzy lokalnych społeczności. Ich wkładu w rozwój Nigerii nie należy mierzyć wyłącznie wartością przekazów pieniężnych wysyłanych do kraju. Jeszcze większe możliwości tkwią w transferze wiedzy, inwestycjach, innowacjach, mentoringu, technologii oraz partnerstwach strategicznych.
2: W centrum Warszawy znajduje się pomnik jedynego czarnoskórego powstańca warszawskiego, Augusta Agboola Browna. Ali, bo tak był nazywany, przyszedł na świat w Lagos w Nigerii. Przeniósł się do Polski, gdzie był znanym muzykiem jazzowym. W 1944 roku stanął wraz ze swoimi polskimi przyjaciółmi do walki z Niemcami.
0: Kiedy organizowaliśmy obchody 1 sierpnia, pan Dubier, dyrektor Fundacji Wolność i Pokój, wraz ze swoimi współpracownikami był organizatorem przedsięwzięcia, dzięki któremu w Warszawie, w samym centrum miasta, został ustawiony pomnik Augusta Agboola Browna. Czy możecie sobie wyobrazić, że mamy bohatera, którego pomnik znajduje się w samym centrum Warszawy? Chciałbym podziękować dyrektorowi oraz jego współpracownikom za wykonanie tej wspaniałej pracy na rzecz naszej społeczności.
2: Diaspora nigeryjska w Polsce pełni kluczową rolę jako główny pomost społeczno-gospodarczy i kulturowy pomiędzy dwoma krajami, stanowiąc zarazem jedną z najbardziej dynamicznych, najlepiej zorganizowanych społeczności pochodzenia afrykańskiego nad Wisłą.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Witam Państwa. A naszym gościem jest pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Przed nami sezon jesienno-zimowy, a więc czas, kiedy szaleją infekcje, kiedy łatwo o grypę. Dlatego takim kluczowym tematem w tym czasie jest temat odporności organizmu. Zacznijmy od tego, czym jest odporność.
1: Odporność to zdolność naszego organizmu do walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi, takimi właśnie jak wirusy, grzyby czy bakterie. Możemy ją podzielić na odporność wrodzoną i odporność nabytą. Wrodzona to ta, którą otrzymujemy w życiu płodowym, z którą się rodzimy, a nabyta to ta, którą nabywamy przez całe nasze życie, przez kontakt z patogenami. No, organizm ma taką właściwość, że może zapamiętywać te patogeny i później łatwiej je rozpoznawać i łatwiej je zwalczać. Za odporność w naszym organizmie odpowiada układ immunologiczny.
0: Czyli układ odpornościowy.
1: I
0: właśnie, jak działa ten nasz układ odpornościowy?
1: To jest bardzo skomplikowana maszyna, dlatego że w skład tego układu wchodzi bardzo wiele narządów, takich jak wątroba, śledziona, węzły chłonne, grasica, ale jest też ściśle powiązany z innymi układami, z układem nerwowym, pokarmowym, z układem krążenia, a także tutaj w odporności biorą również udział błony śluzowe i skóra. Każdy z tych trybików właśnie musi działać należycie, żeby dawać pełną odporność organizmu.
0: Żeby całość funkcjonowała bez zakłóceń.
1: Dokładnie.
0: Tak. A dlaczego jesienią odporność spada? Dlaczego wówczas ten organizm jest słabszy? Ten system odpornościowy nie funkcjonuje tak na 100%. No i jak to rozpoznać? Jakie są te pierwsze objawy, że z naszą odpornością jest coś nie tak, że szwankuje?
1: Jesień w Polsce to piękna pora roku. Niestety dla organizmu to lekki szok.
0: Trudna. Tak.
1: Trudny czas, dlatego że po pierwsze dni robią się coraz krótsze, a krótsze dni powodują, że mamy mniej słońca, czyli ta synteza witaminy D3 praktycznie spada do zera. Oprócz tego również jakby bardzo szybko następują wahania temperatur, czyli rano zimno, po południu ciepło. Zdarza się, że ubierzemy się ciepło, to się przegrzejemy, ubierzemy się zbyt lekko, zmarzniemy, a to oczywiście może powodować, że zachorujemy.
0: Łatwo przeziębienie.
1: Łatwo, tak, bardzo łatwo. Oprócz tego również jesienią rozpoczyna się szkoła, czyli dzieci wracają do szkoły, dorośli do pracy, po urlopach. Ta intensywniej żyją, szybciej. No i oczywiście częściej przebywają w tych dużych skupiskach ludzkich, gdzie właśnie łatwiej

0: Jest.
1: Przenoszenie
0: Tak,
1: tych wirusów,
0: dokładnie.
1: tak, bakterii.
0: Częściej przebywamy w zamkniętych pomieszczeniach, co też nie sprzyja niestety jakby odporności naszej. Także tych czynników jest naprawdę dużo i one mogą właśnie powodować spadek tej naszej odporności. Jak ona się, ten spadek może się objawiać? No,
1: Tak.
0: oczywiście nie od razu to jest tak, że będziemy chorować, bo organizm najpierw wszystkie siły, całą energię będzie skupiał na tym, żeby nie do tej choroby nie doszło. Czyli na początkowe takie objawy, no to oczywiście senność, znużenie, takie przesilenie. Jesteśmy mniej odporni na infekcje. Te infekcje mogą się właśnie przeciągać. Oprócz tego również na skórze mogą pojawić się jakieś trudno gojące rany. Może nam wystąpić opryszczka na wardze czy też w nosie. I te wszystkie sygnały są takie niepokojące. Jeżeli któryś z nich wystąpi, no to warto się nad tym pochylić i sprawdzić, co się dzieje, czy to nie ma jakiegoś głębszego dna w tym po prostu.
1: No właśnie, jak zwiększyć odporność organizmu i kiedy powinniśmy zacząć nad tą odpornością pracować? Kiedy zacząć to robić?
0: Na
1: Czy może przez cały
0: odpornością to
1: rok?
0: cały rok musimy właśnie pracować, dlatego że to nie jest tak, że zaczniemy, a za 2, 3 dni czy za tydzień już będziemy odporni. To jest proces i ten proces praktycznie trwa w naszym organizmie przez cały rok, więc jesienią oczywiście może być wzmożony, ale dbajmy o odporność przez cały rok. No,
1: Co robić?
0: główne zasady to oczywiście, że tak powiem, styl życia bardzo
1: Więc do
0: spokojny,
1: naturalnych metod
0: stabilny.
1: już przechodzimy, tak?
0: Nie, chodzi mi o to, żebyśmy właśnie się wysypiali tyle, ile należy, czyli 7-8 godzin dziennie, w pomieszczeniu zaciemnionym, oczywiście bez telewizora, bez muzyki.
1: Właśnie to zaciemnienie jest niezwykle ważne dla dobrego, zdrowego, głębokiego snu.
0: Tak, ponieważ wtedy właśnie wytwarza się melatonina, czyli ten
1: Tak,
0: hormon snu,
1: snu.
0: który nam pozwala i w sposób odpowiedni regenerować
1: Tak.
0: organizm. No, oprócz tego oczywiście aktywność fizyczna, czyli nie mówię tutaj o jakichś sportach, ale pół
1: Wyczynowych.
0: godziny, tak, ale pół godziny dziennie spędzone na dworzu, spacer, rower, to pobudza układ krążenia, czyli też układ odpornościowy. No i unikajmy stresu, na ile się
1: A jak to
0: oczywiście to w
1: zrobić?
0: życiu się. No, na przykład joga to jest bardzo dobry sposób na
1: Też nie dla wszystkich.
0: niwelowanie stresu. Zachowajmy właśnie tą równowagę między pracą a
1: Odpoczynkiem,
0: odpoczynkiem.
1: relaksem.
0: Tak, dokładnie. No i oczywiście zdrowa, zbilansowana dieta. To jest bardzo ważne.
1: I co ta dieta powinna zawierać? Owoce, warzywa, oczywiście, mniej mięsa.
0: Dieta zbilansowana oczywiście powinna zawierać wszystkiego po troszku, ale no
1: Taki złoty
0: przede.
1: środek, jak
0: Tak,
1: w każdym aspekcie życia.
0: ale oczywiście, no to przede wszystkim właśnie warzywa, owoce, ryby, pieczywo pełnoziarniste, nabiał, mięso po trosze też, ale oczywiście, no mięso, że tak powiem, bardziej gotowane niż przetworzone. Jeśli chodzi o owoce i warzywa, no to głównie warzywa strączkowe, one mają bardzo dużo błonnika, który to właśnie błonnik, że tak powiem, jest pożywieniem dla naszej flory bakteryjnej
1: Tak.
0: żołądkowej, gdzie znajduje się właśnie najwięcej komórek odpornościowych. Oprócz tego owoce cytrusowe, czyli te owoce, które mają dużo witaminy C,
1: Tak.
0: aczkolwiek jeszcze więcej witaminy
1: Na
0: C
1: paprykę?
0: i natka pietruszki.
1: Właśnie. A poza tym wapń, więc dla pań szczególnie istotna jest ta natka
0: Dokładnie.
1: pietruszki.
0: Tak.
1: Jedzmy natkę, drogie panie.
0: Tak. Oprócz tego również no, czosnek i cebula, czyli te naturalne antybiotyki. Także ryby, o których już wspominałam, czyli ryby, które zawierają dużo kwasów omega, które też mają doskonały wpływ na nasz układ odpornościowy, ale także na pracę mózgu. Oprócz tego wszystkie przetwory mleczne, zwykłe, czyli zwykły nabiał, ale także przetwory fermentowanego mleka.
1: Przede
0: Przede
1: wszystkim.
0: wszystkim, czyli kefiry, jogurty, które mają naturalne probiotyki, naturalne probiotyki.

0: znajdują się również w kiszonkach, czyli zakwas buraczany, kiszone
1: Kapusta,
0: kapusta, kiszone
1: ogórki.
0: ogórki. No i nie zapominajmy o wodzie. Woda jest bardzo ważna, ponieważ woda powoduje, że nasz organizm ma odpowiednie nawilżenie, czyli odpowiednio są nawilżone nasze błony śluzowe, nasza skóra, które są pierwszą barierą właśnie kontaktu tych wszystkich patogenów z naszym organizmem.
1: Pierwsza bariera, którą pokonują. Albo
0: Albo
1: nie,
0: nie.
1: albo nie. To zależy od nas.
0: Tak.
1: A leki, suplementy, którymi możemy się wspierać? Oczywiście mówimy ogólnie, tak to.
0: Tak, leki i suplementy, którymi jesienią właśnie możemy się wspierać, to są preparaty właśnie, które zawierają przede wszystkim witaminę D. Ponieważ właśnie tak jak już wspomniałam, w naszym klimacie my jednak mało otrzymujemy tej witaminy D ze słońcem. Są badania, które mówią, że nasza populacja w 70% ma niedobór tej witaminy.
1: Suplementuje przez cały rok.
0: Bardzo dobrze, oczywiście. No, powinno się nawet przez cały rok, ponieważ nawet latem ta witamina przenika przez naszą skórę tylko tą odsłoniętą. A często
1: Oczywiście.
0: jest tak, że mamy ubrania, rękawy, więc ta powierzchnia wystawiona, że tak powiem, na
1: Jest
0: promienie słoneczne jest
1: mała, za
0: bardzo
1: mała.
0: mała i za mała. Poza tym nasz organizm nie umie magazynować witaminy D, czyli w momencie, kiedy nie ma tego słońca, nie ma po prostu tej witaminy w naszym
1: Organizm.
0: organizmie. Oprócz tego, no, witamina C. Witamina C, która uszczelnia naczynia krwionośne, a poza tym również ma duży udział w produkcji kolagenu. Jeżeli mówimy tu o kobietach, to właśnie też wspomnijmy, że kolagen jest dla nas też ważny, to już poza układem odpornościowym, ale także wpływa na układ odpornościowy. I dawka tej witaminy powinna, tutaj też wspomnę, to jest dzienna dawka około 100 mg. Ponieważ na rynku występują preparaty z dużo większą dawką tej witaminy, nawet do 1000 czy nawet do 2000, ale takie dawki stosujmy już w okresie infekcji. Jeżeli chcemy to stosować tylko profilaktycznie, to stosujmy dawkę około 100 mg. Oprócz tego witamina A. Witamina A, która bierze udział w procesach gojenia skóry, czyli jak już wspomnieliśmy, tej pierwszej bariery ochronnej. Witamina E, która opóźnia procesy starzenia skóry.
1: Więc podwójna korzyść.
0: Tu właśnie również też tak,
1: Tak,
0: dokładnie.
1: szczególnie dla płci.
0: Tak.
1: Naszej.
0: No my może bardziej na to zwracamy uwagę, mężczyźni troszkę mniej. Oprócz tego stosujmy również cynk i selen, które stanowią jakby pożywienie dla komórek odpornościowych. Magnez, który powoduje, że właśnie lepiej się wysypiamy,
1: Właśnie
0: jesteśmy.
1: stosujemy go wieczorem, prawda? Magnez,
0: Tak,
1: tak.
0: magnez jest, znaczy no, konkretnie pory magnezu nie ma, ale rzeczywiście wieczór byłby lepszą porą. Dlatego, że właśnie on bardzo dobrze wpływa na procesy snu, a także właśnie na cały układ nerwowy. A tak jak już wspomnieliśmy, układ nerwowy jest bardzo układ odpornościowy jest bardzo zależny od układu nerwowego. Wszystkie witaminy z grupy B, czyli B6, B12, czy też kwas foliowy, no bo one są też ściśle powiązane z układem nerwowym i z układem odpornościowym. Oprócz tego również probiotyki, wiadomo, czyli najczęściej stosujemy szczepy Lactobacillus i Bifidobacterium i one są jakby, no, wspomagają tą pracę naszych jelit, naszego żołądka tą mikrobią, gdzie jak już w innych programach też wspominaliśmy, około 70% naszej odporności właśnie zlokalizowane jest
1: Jelitach.
0: w jelitach. No i jeszcze preparaty, które zawierają takie naturalne, że tak powiem, składniki, czyli aloes, oprócz tego jeżówka purpurowa, czyli echinacea, maliny, bezczarny, preparaty zawierające czosnek. To wszystko można właśnie stosować jesienią. Te preparaty w aptekach występują jako pojedyncze składniki, ale też można

0: je zakupić jako takie preparaty wieloskładnikowe, czyli w jednej tabletce czy w jednej kapsułce możemy zgrupować wiele więcej tych składników.
1: Taka multivitamina.
0: Taka multiwitamina, multiminerały, to wszystko właśnie można kupić w jednym. Należy jednak pamiętać, żeby nie tak bezkrytycznie do tego nie podchodzić,
1: No
0: czyli
1: właśnie.
0: nie kupować kilku tych preparatów, dlatego że mogą
1: Dublować się.
0: dublować się te dawki. No a wiadomo, że przedawkowanie również nie
1: Szkodzi.
0: jest jakoś bardzo wskazane, znaczy no może powodować skutki
1: Więc
0: uboczne.
1: witaminy, minerały również można przedawkować.
0: Jak najbardziej, oczywiście.
1: I na koniec powiedzmy o szczepieniach przeciwko grypie. Czy się szczepić, kiedy się szczepić i dlaczego się szczepić?
0: Znaczy, w naszym klimacie ten okres jakby grypowy, epidemii grypy przypada od października do maja. Jest dosyć długi, ale takie, że tak powiem, spektrum tego wypada na miesiące od stycznia do marca. Najlepszy czas na szczepienie przeciw grypie to jest czas koniec września i cały październik. Dlatego, że trzeba uwzględnić tutaj ten fakt, że szczepienie nie działa od razu po podaniu. Organizm musi wytworzyć sobie te przeciwciała, dlatego około 2-3 tygodni potrzebuje na wytworzenie tych przeciwciał, które będą zwalczać grypę. Szczepienie jest jednoroczne, czyli musimy je powtarzać
1: Powtarzać.
0: co roku, dlatego że te wirusy grypowe, one
1: Mutują,
0: mutują, tak.
1: zmieniają
0: I co
1: się.
0: roku ten skład szczepionki
1: Jest
0: również
1: inny.
0: się zmienia. Szczepić powinni się, że tak powiem, ja uważam, że wszyscy, ale ta
1: Już to
0: grupa,
1: zrobiłam.
0: tak, ale ta grupa ryzyka to przede wszystkim osoby starsze, które mają też dodatkowe inne schorzenia. Dzieci, no, które wiadomo przebywają w przedszkolach, w
1: Skupiskach,
0: szkołach, czyli w tych
1: tak.
0: dużych skupiskach. No i oczywiście właśnie wszyscy, którzy przebywają w ogóle w dużych skupiskach, pracują tam, gdzie jest dużo ludzi, a także osoby, które mają choroby wrodzone, czy też jakieś choroby nabyte, takie jak cukrzyca, gdzie ta odporność oczywiście spada. Dlatego szczepmy się, ponieważ po szczepieniu to nie znaczy, że zaszczepimy się i nie będziemy chorować na grypę. Na tą grypę możemy zachorować, ale przebieg tej choroby będzie dużo łagodniejszy, no i nie doprowadzi do powikłań
1: No właśnie,
0: pochorobowych.
1: powikłania po grypie są bardzo, bardzo
0: No, często,
1: nieprzyjemne.
0: ona bardzo często lubi uszkadzać mięsień
1: Serce,
0: sercowy,
1: tak,
0: niestety.
1: właśnie. Tak więc zadbajmy o siebie, proszę Państwa. Dbajmy o odporność, zaszczepmy się przeciwko grypie, a wszystko po to, żeby zdrowie służyło nam jak najlepiej, jak najdłużej. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: To może być ostatnia w tym roku szansa dla osób bezrobotnych, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku uruchamia nabór na bezzwrotne środki na start firmy. Wnioski będzie można składać od 12 do 14 października.
1: Aplikować mogą osoby, które są u nas zarejestrowane jako osoby bezrobotne, czyli to nie może być ktoś, kto aktualnie pracuje czy posiada jakieś świadczenia. Trzeba mieć status osoby bezrobotnej i oczekujemy od kandydatów, że ten pomysł na biznes, który nam zaprezentują w swoim takim biznesplanie, będzie powiązany z ich doświadczeniem zawodowym albo z kwalifikacjami. W tym roku, w związku z ograniczonymi środkami, jakie mamy na ten program, oczekujemy, żeby nasi kandydaci posiadali chociaż roczne doświadczenie w tym kierunku, w jakim zamierzają otworzyć biznes.
0: Na rozpoczęcie firmy można otrzymać do 30 tysięcy złotych. Pieniądze mogą zostać przeznaczone m.in. na zakup sprzętu, materiałów czy narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności. Część środków można również wykorzystać na najem czy reklamę.
1: Te zakupy mogą być różne. Niektórzy kupują sprzęt do dalszej odsprzedaży, niektórzy kupują jakieś materiały, których używają podczas działalności, jakieś narzędzia pracy, prawda? Można przeznaczyć część na najem, na reklamę, więc jakby ten katalog wydatków jest szeroki. Warunkiem tego, żeby ta kwota była bezzwrotna, jest prowadzenie firmy przez 12 miesięcy. Warto wiedzieć, że te 12 miesięcy w przypadku osób, których to jest pierwszy biznes w życiu, jest preferencyjne, jeżeli chodzi o obciążenia składkowe, bo przez pierwsze 6 miesięcy mamy przecież program ulgi na start, gdzie finansujemy tylko jako przedsiębiorcy składkę zdrowotną, a potem po 6 miesiącach mamy ten niższy ZUS, więc to jest bardzo dobre rozwiązanie dla nowych przedsiębiorców, którzy wiadomo nie od razu mają zyski, jakich oczekiwali. Czasami to są miesiące, a czasami nawet lata, kiedy wypracowują zyski takie satysfakcjonujące, więc te preferencyjne obciążenia, które jednak są niższe niż w przypadku już wieloletnich biznesów, są na pewno dobrym rozwiązaniem.
0: Dokładne zasady naboru i wymagania dotyczące wniosków warto sprawdzić bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy. W tym przypadku czasu na złożenie dokumentów będzie niewiele. Nabór potrwa tylko 3 dni, od 12 do 14 października. Wyjątkowi ludzie, ważne projekty i osiągnięcia, które mają znaczenie dla całego regionu. W Toruniu po raz 26 wręczono nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród wyróżnionych nie zabrakło przedstawicieli

0: Przedstawicieli Wrocławka. Miasto doceniono za projekt skierowany do mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym.
1: W kategorii projekty unijne zdobyliśmy też wyróżnienie za projekt bardzo ważny, projekt Pokonaj Kryzys. To jest projekt społeczny, realizowany ze środków unijnych, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Wrocławku. Projekt adresowany do osób zagrożonych kryzysem bezdomności. Wsparcie bardzo szerokie. I myślę, że to jest też taki dowód, to wyróżnienie jest dowód na to, że jako samorząd sięgamy po środki unijne, również nie tylko w zakresie inwestycji, one są bardzo ważne, ale też te nasze działania w tym kierunku są wielokierunkowe, dlatego wieloaspektowe, bo z jednej strony inwestycje, posięgamy pieniądze po to, żeby jakby ten Włosowek był piękniejszy, ale też, żeby był szczęśliwszy i zdrowszy, dlatego też projekty unijne właśnie adresowane do osób, które potrzebują takiego wsparcia, projekty społeczne i stąd też cieszę się, że mogłam też ze moim zespołem z MOPR-u też odbierać tą zasłużoną dla zespołu nagrodę, wyróżnienie, bo cała praca samorządu i nie tylko, to jest praca zespołowa. To nie jest jeden lider, jeden solista, ale wszystkie osoby, które pracują na to, przygotowują projekty, realizują tak, żeby odbiorcy, beneficjenci byli zaopiekowani.
0: To jednak nie jedyny wrocławski akcent gali. Wśród wyróżnionych znalazły się także osoby i firmy z miasta. Renex Electronics Education Center doceniono za specjalistyczne szkolenia i egzaminy z montażu elektroniki wykorzystywanej w zastosowaniach kosmicznych. W kategorii edukacja wyróżniono nauczyciela Macieja Rakowskiego za działania na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych i wykorzystywania nowych technologii w edukacji. Jest też akcent związany z kujawskim mleczarstwem. Jadwiga Gapińska, zastępca prezesa Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej we Wrocławku, została wyróżniona za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju mleczarstwa na Kujawie.
2: Jest z nami dziś świat nauki, nauczycieli, edukatorów, wychowawców. Są ludzie, którzy na co dzień pomagają drugiemu człowiekowi pomagać, kiedy ten jest w niedostatku, potrzebuje wsparcia. Robią to charytatywnie, często anonimowo. Są wśród nas politycy, są wśród nas społecznicy, ale są i wśród nas przedsiębiorcy, rolnicy, ludzie, którzy na co dzień swoją ciężką pracą, pomysłowością wykuwają nie tylko dobrobyt dla siebie, gwarantując sobie dobre życie, satysfakcję z tego, co robią, ale dzielą się z nami, z wszystkimi swoimi osiągnięciami.
0: Wyróżnienie specjalne otrzymała Akademia Muzyczna w Bydgoszczy za nowy kampus uczelni. Za nami ważny dzień dla studentów pierwszego roku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku. W auli przy ulicy Energetyków odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2026-2027. Podpisano również bardzo ważne dla uczelni porozumienie.
3: Oficjalnie startujemy, rozpoczynamy rok akademicki 2026-2027. W tym roku w nasze szeregi łącznie ze studentami obcokrajowcami, słuchaczami studiów podyplomowych wstępuje 700 osób. I tak, i ważny dzień dzisiaj też dla całej uczelni z tego względu, że dopiliśmy właściwie uroczyście podpiszemy porozumienie z Orlen Synthos Green Energy, porozumienie dotyczące kształcenia kadr wymaganych dla funkcjonowania przyszłego zakładu SMR w Wrocławku.
4: Co w praktyce będzie się działo w związku z tym na uczelni, jakie zajdą zmiany?
3: Trzeba sobie zdać sprawę z tego, po pierwsze, że Polska bardzo potrzebuje przedsiębiorstw, które produkują energię. Jest to niezmiernie ważne dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa wszystkich obywateli. Druga sprawa to jest bardzo ważna rzecz, iż każda osoba, która pracuje przy energii atomowej, musi mieć specjalne certyfikaty. Są to certyfikaty i krajowe, i międzynarodowe, więc musimy przygotować odpowiednie programy studiów o odpowiednie specjalności, aby takie kadry kształcić. Przy współpracy z OSG mamy już wstępnie wyznaczone ścieżki, w jaki sposób to robić. Na pierwszym etapie musimy wyszkolić przede wszystkim naszą kadrę, żeby ustalać programy studiów i kształcić pod tym kierunkiem studentów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku nasze programy studiów będą już zawierały odpowiednie postanowienia dotyczące całego cyklu kształcenia przyszłych kadr, które są niezbędne.
4: Możemy więc powiedzieć, podsumowując, że pan nie stoi w miejscu, pan cały czas się rozwija.
3: przyznajmy sobie szczerze, jest to bardzo duże wyzwanie, bo mówimy tutaj o

0: certyfikatach Międzynarodowej Agencji Atomistyki, o szkoleniach w ośrodkach zagranicznych. Mówimy tutaj o bardzo dużej modyfikacji także programu studiów, ale także mówimy tutaj o bardzo dobrej przyszłości, tak, bo praca w energetyce i wysokiej jakości certyfikaty wiążą się także z dobrymi zarobkami. Więc mam nadzieję, oczywiście finał tej sprawy to będzie dopiero za 5 lat, tak, bo cykl kształcenia studiów inżynierskich to jest 3,5 roku, zanim te programy uruchomimy, ale mam nadzieję, że będzie synchronizacja także z oddaniem modułów SMR tutaj we Wrocławku.
1: Misją Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku jest kształcenie praktyczne na wysokim poziomie, dające absolwentom wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej lub dalszego rozwoju zawodowego. Misją uczelni jest również prowadzenie prac naukowych i rozwojowych o znaczeniu regionalnym, a także uczestnictwo w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i kraju. Studenci pierwszego roku podkreślali, że zdecydowali się na naukę w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z uwagi na jej bogate zaplecze dydaktyczne, kadrę oraz, co również jest bardzo istotne, położenie uczelni.
2: Zdecydowanie na pewno to, że jest blisko obok mojego miejsca zamieszkania, a kierunek administracja trochę wiąże się z moją pasją. Bardzo lubię szukać swoich przodków, a to na pewno w jakiś sposób pomoże mi rozwinąć dalej te pasje. Na pewno jak spojrzymy na sam budynek czy lokalizację budynku, jest w bardzo dogodnym miejscu. Samo miejsce jest komfortowe, nowoczesne, co sugeruje, że jednocześnie może i te studia są bardzo dobrym wyborem.
3: Składałem tutaj do PANS-u, ponieważ mam blisko, no i też wszystko jest na miejscu, więc nie trzeba nigdzie specjalnie jeździć.
4: Zapytam cię o tą robotykę. Dlaczego robotyka? Co cię w niej fascynuje? Co chcesz po niej robić?
3: Ogółem mnie ciekawi, jak to się w ogóle buduje, jak to w ogóle funkcjonuje. No i też chciałbym rozwinąć swoje umiejętności w tym kierunku.
4: Robotyka, domyślam się, że zasięgnąłeś też języka i wiesz, jak wyglądają pracownie dydaktyczne dotyczące właśnie tego przedmiotu w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Co zrobiło na tobie największe wrażenie? Co cię zaciekawiło? Co cię zainteresowało?
3: No to najbardziej mnie zaciekawił sposób nauczania. No i wygoda właśnie, że to nie trzeba być na każdym właściwie wykładzie.
1: Pierwsze dni października to dla studentów pierwszego roku czas przestawienia się na naukę w uczelni, która funkcjonuje zupełnie inaczej niż szkoła średnia. Przed nimi pierwsze kolokwia, a następnie egzaminy. To również czas zdobywania nowych doświadczeń i wiedzy, a także nawiązywania nowych przyjaźni. Wracamy do sprawy, która wstrząsnęła Wrocławkiem w czerwcu. Do zdarzenia doszło w bloku przy ulicy Wiejskiej. Służby otrzymały zgłoszenie, że z 11 piętra wieżowca wypadła mała dziewczynka. Na osiedle południe skierowali się policjanci, strażacy oraz zespoły ratownictwa medycznego. Na miejsce zadysponowano również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Pięciolatka została przetransportowana do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka była pod opieką matki. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że Wiktoria D. spała. Według relacji świadków po upadku dziecko miało spaść na gęste krzewy rosnące bezpośrednio pod blokiem. Prokuratura prowadząca sprawę skierowała do sądu rejonowego akt oskarżenia.
5: Prokuratura zakończyła czynności w tej sprawie. 25 września bieżącego roku został skierowany do sądu rejonowego we Wrocławku akt oskarżenia przeciwko podejrzanej Wiktorii D. Przypomnijmy, została ona oskarżona o to, że naraziła małoletnią na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku czego doszło do tego, że małoletnia Zosia wypadła z okna z 11 piętra i doznała obrażeń ciała, ciężkich obrażeń ciała w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Ponadto Wiktorii D. został postawiony zarzut posiadania substancji odurzających. W tym przypadku przyjęliśmy wypadek mniejszej wagi. Wiktoria D. ma aktywny dozór policji, czyli środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym. Dozór policji połączony z zakazem opuszczania kraju i zakazem zbliżania się do matki, swojej matki, czyli babci małoletniej.
1: Wiktorii D. grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
4: Nigeria to państwo położone w Afryce Zachodniej o powierzchni trzykrotnie większej niż Polska. Jest najludniejszym krajem Afryki. Liczy około 242 milionów mieszkańców. 1 października Nigeria obchodzi Święto Niepodległości. W Polsce funkcjonuje silna diaspora nigeryjska. Jeden z członków jej zarządu jest Emanuel Kaledżaje, wrocławski ginekolog. Z okazji Święta Niepodległości w Warszawie odbyło się Forum Gospodarcze, Inwestycji i Rozwoju Diaspory Nigeryjsko-Polskiej.
6: With this forum we are bringing people together, businesses,
1: Celem tego forum jest zgromadzenie w jednym miejscu ludzi, przedstawicieli biznesu, inwestorów oraz osób, które chcą dowiedzieć się więcej o Nigerii i relacjach nigeryjsko-polskich. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której możemy się spotkać i rozmawiać w bardziej biznesowej atmosferze. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się sektorem fintech, a także osoby z dużym doświadczeniem dyplomatycznym. Zapowiada się więc naprawdę wyjątkowe spotkanie, podczas którego będziemy mogli lepiej poznać

0: Dwustronne relacje między Nigerią a Polską, które trwają już ponad 60 lat. Chcemy połączyć wszystkie te doświadczenia i zastanowić się, co możemy zrobić oraz w jaki sposób możemy sprawić, aby ta współpraca była trwała i rozwijała się przez kolejne lata. Dzisiaj będzie z nami również ambasada Nigerii. Swoich przedstawicieli będzie miała także Nigeryjska Organizacja Diaspory w Polsce. Będzie również Popowski Advisory Group wraz z partnerem zarządzającym firmy, panem Zbigniewem Popowskim. Mamy także ekspertów w dziedzinie kultury i moderatorów, takich jak dr Malwina Bakalarska. Jest z nami również inżynier Sadiq Musa, który przyjechał aż z Poznania, aby podzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi życia w Polsce i opowiedzieć, jak wygląda życie tutaj z jego perspektywy. Przedstawiciele środowiska biznesowego podzielą się z nami doświadczeniem zdobywanym przez ponad 50 lat. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się modą i rozrywką. Nie możemy też zapomnieć o studentach, ponieważ obecnie znaczna część obcokrajowców mieszkających w Polsce to właśnie studenci. Oni również przynoszą tutaj swoje pomysły i będą mogli podzielić się nimi ze wszystkimi uczestnikami. Czeka nas także wspaniałe jedzenie. Będziemy delektować się nigeryjskim ryżem jollof oraz innymi pysznymi potrawami. Będzie również wyjątkowa okazja do networkingu i nawiązywania kontaktów z innymi uczestnikami.
1: Podczas forum odczytano list jej ekscelencji Priscilli Awaki, ambasador Republiki Nigerii w Polsce.
2: This is conveyed around the team. Building Nigeria together, harnessing diaspora expertise, strategic partnership, and sustainable development, just like you can see there. We meet at a particularly meaningful moment for Nigeria.
0: Forum odbywa się pod hasłem Wspólnie budujemy Nigerię i pielęgnujemy wiedzę oraz doświadczenie diaspory, strategiczne partnerstwo i zrównoważony rozwój. Jak można zobaczyć na prezentowanym tutaj materiale, spotykamy się w szczególnie ważnym dla Nigerii momencie, na obchodach 66. rocznicy uzyskania przez nasz kraj niepodległości. Jest to okazja do refleksji nad naszą drogą jako narodu oraz do ponownego potwierdzenia naszego zaangażowania w budowaniu silniejszej, bardziej zamożnej i zrównoważonej Nigerii. Dla mnie osobiście ta uroczystość ma dodatkowe znaczenie. Przybyłem do Polski zaledwie około miesiąc temu. 28 września 2026 roku złożyłem list uwierzytelniający prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego określam tę okazję mianem podwójnego święta i podwójnej uroczystości. Jest to dla mnie czas podwójnej radości. Obchody rocznicy niepodległości Nigerii zbiegają się bowiem z rozpoczęciem mojej misji dyplomatycznej w tym pięknym i przyjaznym kraju. Ten zbieg okoliczności przypomina nam, że dyplomacja nie polega wyłącznie na uroczystościach i wywieszaniu flag.
2: Diplomatic assignment in this very beautiful and friendly country. This coincidence reminds us that diplomacy is not merely about ceremonies and flying flags. It is about building bridges, strengthening relationships and creating opportunities for our peoples. Today, therefore,
0: dyplomacja polega na budowaniu mostów, wzmacnianiu relacji i tworzeniu możliwości dla naszych narodów. Dlatego właśnie jesteśmy tutaj dzisiaj, aby zastanowić się, co Nigeryjczycy i Polacy mogą wspólnie zbudować. Diaspora jako partner na rzecz rozwoju. Panie i panowie, nigeryjska diaspora stanowi jeden z największych atutów naszego kraju, zarówno pod względem kapitału ludzkiego, jak i międzynarodowej sieci kontaktów. W całej Europie i na świecie Nigeryjczycy wyróżniają się jako przedsiębiorcy, naukowcy, pracownicy służby zdrowia, inżynierowie, eksperci technologiczni, inwestorzy oraz liderzy lokalnych społeczności. Ich wkładu w rozwój Nigerii nie należy mierzyć wyłącznie wartością przekazów pieniężnych wysyłanych do kraju. Jeszcze większe możliwości tkwią w transferze wiedzy, inwestycjach, innowacjach, mentoringu, technologii oraz partnerstwach strategicznych.
2: Investment, innovation, mentorship, technology and strategic partnerships.
1: W centrum Warszawy znajduje się pomnik jedynego czarnoskórego powstańca warszawskiego, Augusta Agboola Browna. Ali, bo tak był nazywany, przyszedł na świat w Lagos w Nigerii. Przeniósł się do Polski, gdzie był znanym muzykiem jazzowym. W 1944 roku stanął wraz ze swoimi polskimi przyjaciółmi do walki z Niemcami.
0: Kiedy organizowaliśmy obchody 1 sierpnia, pan Dubier, dyrektor Fundacji Wolność i Pokój, wraz ze swoimi współpracownikami był organizatorem przedsięwzięcia, dzięki któremu w Warszawie, w samym centrum miasta, został ustawiony pomnik Augusta Agboola Browna. Czy możecie sobie wyobrazić, że mamy bohatera, którego pomnik znajduje się w samym centrum Warszawy? Chciałbym podziękować dyrektorowi oraz jego współpracownikom za wykonanie tej wspaniałej pracy na rzecz naszej społeczności.
1: Diaspora nigeryjska w Polsce pełni kluczową rolę jako główny pomost.